0: potem chce ulepić sobie obywatela i to wszystko, nie?
1: No tak, to są też pewne szkoła, to są też pewne rytuały, czyli wstań na ósmą, przyjdź do szkoły, słuchaj, po 45 minut z przerwami, nie biegaj. O, to nie wiem, czy ty jeszcze się na to załapałeś, ale może są tutaj starsi, którzy się załapali, byli tak zwani dyżurni w klasach i dyżurni na korytarzach, gdzie jak biegałeś, to byłeś zapisywany i na dywaniku byłeś, nie? Także tam była pewna... Znaczy ja nie wiem, czy to nie było dobre w pewnym sensie. Tak dzisiaj ten, ale nie podoba mi się, no jednak nie podoba mi się więcej rzeczy niż podoba w tym, co było za komunistycznej szkoły, aczkolwiek jako rodzic już obserwując tyle, co mogłem obserwować szkołę, powiedzmy z lat między 2000 a 2010 podstawową szkołę, to powiem, że moja szkoła w latach 70. 80. była lepsza niż ta szkoła, taka już rozchimeryzowana, gdzie uczeń jest taką świętą krową, a de facto, jeśli chodzi o program nauczania, o to, że się uczy wszystkich wszystkiego, nic się nie zmieniło. No, jeżeli będziesz uczył wszystkich wszystkiego i nawet ci wszyscy tego wszystkiego by się nauczyli perfekt, to ta wiedza będzie warta tyle, co umiejętność wiązania sznurówek, tak? Bo wszyscy będą to umieć.
0: Można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby edukacja była dobrowolna, gdyby ludzie się we własnym zakresie doskonalili jakoś. Być może byłoby dużo lepiej, tylko po prostu tego nie wiemy, bo tego nie przetestowaliśmy. Ale młody człowiek mógłby się skupić na swoich pasjach, mógłby się zapisać na różne kursy, no nie wiem, czytałby sobie książki, miałby więcej czasu. Dzisiaj młody człowiek często przez 3/4 dnia zajmuje się tym, co mu narzucili. Odrabia, pierw spędza dzień w szkole, wstaje z samego rana, idzie do tej szkoły, siedzi tam, potem przychodzi, odrabia lekcje, przygotowuje się z czegoś tam. I właściwie to jest takie zapełnianie całego czasu tymi pierdołami, nie? Które nikogo nie interesują. A mógłby być zupełnie inny świat, w którym ludzie byliby różni. Nie byliby wszyscy tacy sami od jednej sztancy, tylko po prostu by jeden by się znał świetnie na tym, inny na tamtym, ktoś inny by się zaangażował w komputery, ktoś inny w sport. Fajnie by było, bylibyśmy różni i wtedy byśmy bardziej docenili też tego, kto coś potrafi, bo ludzie byliby mistrzami w swoich dziedzinach, nie? Po prostu i by się ceniło. O, ten się zna na literaturze, o, a ten potrafi coś skonstruować, jest świetnym majsterkowiczem, wszystko naprawi, nie? Bo on by się w tym szkolił, bo to byłaby jego pasja, on lubi coś tworzyć i budować sobie, nie? A nie, że system robi z nas takich po prostu takie robociki zaprogramowane jednakowo, nie? Wklepuje nam, wgrywa nam jakieś głupoty.
1: No czasami bywają odstępstwa od reguły. Chyba ty takim odstępstwem byłeś i ja chyba też, na mnie też za dużego wpływu szkoła nie miała, ale użyłeś tutaj słowa odrabia lekcje. W powszechnym użytku takim społecznym dwie rzeczy się zawsze odrabiało. Odrabiało się pańszczyznę i odrabiało się lekcje właśnie. Także to, no jeszcze było, odrabiało się nadgodziny, no ale to powiedzmy takie bardziej pracownicze. No, to są takie dwie powszechnie znane formułki, gdzie się coś odrabia, tak?
0: Yamamoto fajnie napisał, że edukacja to przywilej, a nie przymus. Tak powinno być, że to powinno być dla zainteresowanych. Na przykład ktoś, kto chce iść na studia, być po prostu mądrym człowiekiem, który no, jest świetnie wyedukowany, to faktycznie jemu jest potrzebna ta podstawa też. Ale ktoś, kto nie ma takich planów, to jemu jest to zupełnie niepotrzebne z kolei. Jesteśmy różni. A system nie lubi bardzo czegoś takiego jak indywidualizm czy różnorodność. System kocha po prostu ludzi, którzy są jednakowi, poubierać ich w mundurki, przyczepić im tarcze i niech machają chorągiewką i śpiewają hymn, nie? To system takich uwielbia. A potrzeba chyba twierdzi, że gdyby była taka wolność większa, właśnie i dobrowolność, to by rozkwitł właśnie ten szuryzm, płaska ziemia i tak dalej. Ja się z tym nie zgodzę, bo myślę, że po prostu tego nie wiemy. Znaczy, może by nawet tak było, ale ostatecznie myślę, że wyszłoby to na dobre. Byłaby pytanie, czy różnorodność jest w ogóle dobra, nie? Czy to jakoś sprzyja ulepszaniu tego świata, że jesteśmy bardziej różni? Czy lepiej jest, jak jesteśmy jednakowi, nie?
1: No, dla zdecydowanie większej ilości dzieci, pewnie dla 90%, to, co jest w szkołach, a czego się uczą wszyscy, to powinno być na zasadach zaznaczenia lub ciekawostki pokazywane. Na przykład fizyka czy matematyka. Na przykład nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że praktycznie 100% działań, jakie wykonujemy w życiu z matematyki, a przecież uczyliśmy się pierwiastków, logarytmów, macierzy, wyznaczników, kupy tych rzeczy było, tak? Ułamków, podnoszenia do potęg i tak dalej, to 99% to są dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie i proporcje. Proporcje, a proporcje to jest właśnie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a tak naprawdę to jest, że to równa się to razy to przez to, tak? Czyli w zasadzie mnożenie i dzielenie tylko jest używane. Więcej się praktycznie nie używa, no chyba, że liczymy powierzchnię na kupienie tapet, ale to w zasadzie nie jest nam aż tak bardzo potrzebne, bo facet w sklepie wie, o co chodzi. Matematyka nie jest nam potrzebna w większości przypadków. Tak samo polski. Ilu jest tutaj ludzi, którzy by potrafili zrobić wiersz, na przykład pierwszy z trzecim, trzeci z czwartym rym, albo pięciorym, czyli pierwszy z trzecim, drugi z czwartym i pierwszy z piątym. No bardzo mało osób takie rzeczy robi. Ja czasami to robię, a nawet nie zapisuję i za chwilę zapomnę, tak? Ale nawet na humanistyce na poziomie szkoły średniej, gdzie była moja córa, to jest jedynie odtwarzanie tego, co już napisano i to według tego, co program został, tak zwany program nauczania, zarzucił. Nie ma żadnych ciekawych książek, no w zasadzie poza lalką Prusa, to moja córa powiedziała, że tam właściwie nic ciekawego nie ma. No dziady się jej podobały. Ja nie wiem, jak to może się podobać, no ale to już jest inna kwestia. No ale ona jest typową humanistką, która się tym interesuje. Natomiast już matematyką się nie interesuje, ona jest jej do niczego niepotrzebna, albo prawie do niczego. No. Poza liczeniem kasy.
0: Dziady są w miarę spoko, bo są takie mistyczne, trochę tajemnicze. Znaczy, ja bym się zgodził na edukację przymusową do pewnego etapu, tak żeby dać bazę, po prostu nauczyć faktycznie czytać i pisać. Tutaj psycho pytał, czy nauka czytania, liczenia powinna być obowiązkowa, czy nie. Mi się wydaje, że powinno się stworzyć taką właśnie bazę, żeby człowiek sam się zainteresował, znaczy żeby mógł, żeby potrafił czytać, ale żeby sam sobie wybrał lektury. A od pewnego etapu ta edukacja wręcz zniechęca do czytelnictwa. Wiele osób pewnie czuje się zniechęconych i tylko czeka, aż odbębni, aż skończy tą szkołę i zajmie się czymś ciekawszym. Powinno się to po prostu zatrzymać na poziomie, nie wiem, drugiej, trzeciej klasy podstawówki. Żeby to jest właśnie chyba ten czas, kiedy dałoby się spokojnie zrobić taką bazę, żeby ktoś potrafił liczyć. Czy my używamy na co dzień liczenia, także jest nam to potrzebne do czegoś w życiu? No takie elementarne umiejętności, no policzyć coś, tak? Mamy tutaj tego tyle, pieniądze se policzyć, nauczyć się czytać książki, ale samemu sobie wybrać po prostu kierunek, nie? Potrzeba na antenie jest. Cześć, potrzeba.
2: Aleście mnie uruchomili. Matematyka niepotrzebna, język polski niepotrzebny, wszystko niepotrzebne, tylko nauczmy się chodzić, nauczmy się krzesać ogień przy użyciu dwóch kamieni, nauczmy się budować namiot statyków i to absolutnie wystarczy do przetrwania. Tylko, że my jako ludzie mamy trochę wyższe ambicje, przynajmniej ja. Nie wiem jak ty, Etam, bo krawiec akurat wiem, że ma pewne ambicje. Trochę większe niż tylko żyć i żreć, tak? Bo na dnie oceanu żyją takie rurkowe naukowce, które tylko żrą i żyją. I celem życia nie jest przeżycie. Celem życia jest poznawanie pewnych rzeczy. I oczywiście w szkole są pewne rzeczy, które są całkowicie niepotrzebne. Na przykład literatura młodej Polski, co mnie strasznie bolało. Ale przynajmniej wiem o tym, że coś takiego istniało. I jeżeli widzę coś właśnie z tego okresu, to doskonale wiem, że powinienem tego unikać. Dlaczego? Ponieważ pokazano mi to w szkole, tak? Tak samo, jeżeli uczysz dziecko, nie wiem, tego, żeby nie oblizywało palnika kuchenki gazowej, tak? No to się musi po prostu sparzyć, poznać trochę ten świat, nawet jeżeli dla niego nie będzie to aż tak bardzo komfortowe. To, że się uczycie logarytmów czy całek, jeżeli byś teraz mnie przepytał z całek, to ja bym kompletnie poległ, bo nie używałem tego od dawna, mam od tego narzędzia, ale przynajmniej wiem, że coś takiego istnieje i że ma pewne zastosowania. I jeżeli sobie przeczytam definicję raz jeszcze, to bardzo szybko wrócę do tego momentu, gdzie się tego nauczyłem i może mi się to zwyczajnie przydać, bo niezbadane są ścieżki kariery mojej.
0: Tak, bez wątpienia jest tak, że faktycznie jest tak, że często zapominamy bardzo dużo, już nie korzystamy z jakiejś wiedzy, ale jeśli zachodzi potrzeba, żeby sobie to odświeżyć, to jest nam dużo, dużo łatwiej, jeśli kiedyś się tego uczyliśmy, to fakt. Ale potrzeba, tak, bądźmy szczerzy, to jak sobie życie poukładałeś i to jak żyjesz, ile zarabiasz, to właściwie jest tylko i wyłącznie twoja zasługa i sam się tego wszystkiego nauczyłeś, a nie w szkole. I właściwie wiedza ze szkoły do niczego ci się nie przydała.
2: Wiesz co, no wiedza ze szkoły pozwoliła mi zrozumieć wiedzę, którą odebrałem na etapie uczelni wyższej, tak, na etapie uniwersytetu, bo bez tej wiedzy, no oczywiście, no już tam pomijając biologię, fizykę trochę mniej, ale chemię, język polski, tak, no ale to jest taka jakaś pewna wspólna baza dla nas wszystkich, tak, bo jeżeli zaczniemy profilować od samego początku życia, okej, spoko, zajebisty pomysł, tylko pytanie, kogo na to stać? Dlaczego mamy po 25 dzieci, czy tam po 30 dzieciaków w jednej klasie? No dlatego, że zwyczajnie nie stać nas na to, żeby każdy z nich miał nauczanie indywidualne i żeby każdy miał własnego nauczyciela. Tniemy tutaj koszty. No i tutaj faktycznie pod tym względem edukacja jak najbardziej jest słaba. No możesz sobie pójść do szkoły prywatnej. Zresztą ty wiesz, jak to wygląda, że jest dużo bardziej osobiste podejście, ale też nie ma tej masówki. No a z drugiej strony jest zapłacone, więc wiesz, płacisz, więc jest tutaj większa szansa na to, żeby zapłacić temu nauczycielowi za to, że spędza z tobą czas i poświęca czas dzieciakowi.
1: No ale wiesz, z tymi płatnymi szkołami to też tak jest. Ja to przechodziłem na przykład na informatyce, już to była szkoła podyplomowa, po magisterska i no na przykład uczenie stron www. No siedli ludzie, którzy nie mieli o tym pojęcia w większości. No i to zaczyna się od otwierania notatnika, tak? I żeby zacząć robić stronę, trzeba otworzyć notatnik, nie? I zacząłem oczywiście śmiać na takich zajęciach, zresztą sam dobrze wie, że to jest nonsens. W dzisiejszych czasach to był wtedy rok 2000, ale już istniały edytory, które pozwalały to znacznie przyspieszyć. Oczywiście trzeba było w tamtych czasach modemów optymalizować kod, żeby to nie było, ale to jest dopiero sztuka dalsza, tak? Najpierw trzeba nauczyć się idei.
2: No tak, tylko że jeżeli sobie otworzysz takiego pajączka, jesteś osobą, która przykładowo nie ma żadnego doświadczenia w IT, to ten interfejs pajączka cię zwyczajnie przytłoczy. Będzie tutaj wszystko zbyt skomplikowane, zbyt niezrozumiałe. Jak to zawsze mój matematyk powtarzał, żeby się nauczyć biegać, trzeba najpierw się nauczyć chodzić. Iż wykształcenie podstawowe jest właśnie nauką chodzenia.
1: Znaczy wiesz, ja akurat patrzę tutaj teraz pod kątem informatyki, na przykład... Ja widziałem to, co się działo w latach 80., gdzie to było całkowicie randomowe uczenie się, tak? Na przykład firma Elvro fundowała ileś tam tych... Elvro produkowało chyba tak Meritum do jednej szkoły, w innej szkole Baltona ufundowała Amstrada z Locomotive Basiciem, no i ci ludzie się uczyli to, co tam było tak w szkole, jaki sprzęt był, uczyło się, że zupełnie już nie mówiąc o logo, które... zostało wprowadzone, kiedy spektrumy górowały, tak, czy jakieś tam klony spektrumów górowały. Zupełnie bezsensowne rzeczy, bo przecież wiadomo, że już wtedy był Pascal, chyba był jeszcze bardziej popularny niż C, tak, no, ale nie miało to żadnego przełożenia na praktyczną, że tak powiem, znaczy mogło ewentualnie zainteresować, tak, bo człowiek jednak nawet pisząc w tym basicu, tym linijkowym basicu, uczył się myślenia tego algorytmicznego, tak, ale no mimo wszystko to było zbyt randomowe i podejrzewam, że jeszcze długo po mojej tej edukacji, tej szkole podstawowej i średniej, tak to wyglądało. Nie?
0: Bajt zwraca uwagę na to, że ta państwowa edukacja jest po prostu droga i to jest taka oczywista oczywistość, że wszystko, co państwowe, będzie zawsze niewydajne, 5 razy droższe niż prywatne. I przypomnijmy sobie też te lekcje informatyki, gdzie nam na spektrumach uczono nas jakiegoś tam basica, czy coś, czy Pascala uczenie, nie? To jest właśnie państwowa edukacja. Droga, beznadziejna, zapóźniona, nie nadążająca w ogóle za jakimikolwiek trendami. Jaki w tym sens? Chyba nie ma sensu płacić za coś 10 razy drożej i żeby to było do dupy jeszcze i obowiązkowe, przymusowe. Jak dla mnie to jest po prostu, to się nie klei, to jest do wyrzucenia.
2: No dobra, tylko że ty masz duszę artysty, ty masz pewną ambicję w swoim życiu, tak? Ty masz pewne, nie wiem, jakieś takie chcieństwo, żeby się rozwijać i to chcieństwo zostało w tobie po dziś dzień. I tak jeżeli sobie wspomnisz swoich kolegów ze szkoły podstawowej na przykład, tak? No to pytanie, ilu było właśnie faktycznie takich jak ty, którzy mając taką możliwość, żeby wybrać sobie lektury, wybrałoby sobie, nie wiem, jakąś książkę historyczną, albo Harry'ego Pottera, albo jakiś wywiad rzeka, albo biografię, nie wiem, jakiegoś malarza, czy tam jakiegoś artysty, który bardzo cię inspiruje, który ma ogromny wpływ na twoją pracę, czy nie wiem, jakaś książka o grafice komputerowej, a ilu pójdzie po linii najmniejszego oporu i wybierze opcję, który jeździł koleją i Janko Muzykant i z tego sobie zbiorą swoją, nie wiem, pracę maturalną i zaliczą, bo oni tak sobie wybrali, ponieważ większość ludzi, niestety, nie oszukujmy się, jest pozbawionych kompletnie jakichkolwiek ambicji. A i jeżeli nie włożymy im siłą tych przynajmniej jakichś maleńkich podstaw, no to bardzo szybko to społeczeństwo nam się rozwarstwi. Będzie powiedzmy jakaś grupa, która poświęciła trochę czasu, poświęciła trochę własnego zaangażowania na to, żeby się rozwinąć. I tutaj też trzeba pamiętać, że młodzi ludzie nie są szczególnie dobrzy w podejmowaniu własnych decyzji, przynajmniej tak do 12 roku życia, i bardziej przeklejają wzorce swoich rodziców. Potem ewentualnie mogą sobie pozwolić na jakieś swoje opcje, tylko że do tego 12 roku życia możesz sobie już zamknąć tyle drzwi, że wiesz, że jeden dzieciak będzie, nie wiem, potrafił grać w szachy, albo będzie sobie coś tam programował, dajmy na to nawet w Minecrafcie, bo programowanie to jest programowanie, język to jest tylko narzędzie. A ile ludzi zwyczajnie będzie leżało sobie, wiesz, wentylem do góry i czekało na 500+ i zasiłek dla bezrobotnych.
0: Ale to już jest inna sprawa. No. Nie, przepraszam, ale wydaje mi się, że to właśnie system robi z ludzi takich szaraczków. I gdybym po prostu, tu chodzi o czas, głównie o czas. Szkoła tak absorbuje ludzi, że już nie mają czasu na nic innego. I my oceniamy, że to by się nikt nie interesował. Jak to nie? Młodzi ludzie z własnej nieprzymuszonej woli piszą sobie właśnie skrypty do tego Minecrafta. Rozkminiają sobie silniki graficzne, bo chcą robić gry i tak dalej. I w tym wszystkim by się zajęli, mieliby po prostu na to czas. A system robi cwany myk, absorbuje nas doszczętnie, nie zostawia nam czasu. Tak samo z dorosłymi jest. System ci zabiera cały czas na zapierdalanie i już nie masz czasu na protestowanie, na hobby, na pasje, bo musisz zapierdalać i młody człowiek też musi zapierdalać, no to co, on potem chce sobie na rowerze tylko jeździć albo w piłkę sobie pograć dla relaksu, bo już cały dzień wkuwał, nie?
2: No tutaj Grzesiu wspominał na czacie, że to kwestia wychowania, nie szkoły. Nie można porównać dzieci w klasie, tak po prostu niektórzy mają w domu ciężko, niektóre dzieci mają lepiej. Tak, jak najbardziej tak. Chodzi o pewne przywileje i pewne szanse, które mając, tak, wychowując się jako biały mężczyzna w zachodnim kraju, mamy mnóstwo przywilejów, z których sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy, bo nasi rodzice nie byli żulami przykładowo, tak, czy tam ojciec nie spędził 10 lat w kryminale i jesteśmy tutaj pod tym pewnym względem uprzywilejowani. No tylko, że kurde, no trochę komunista ze mnie wychodzi, nie? Żeby właśnie poprzez... No. Szkoła jest właśnie czymś, co może dać tym dzieciom z najniższej półki, z jakiegoś takiego, z jakichś najciemniejszych ulic Brooklynu, dać im przynajmniej jakąkolwiek szansę wyrwania się z tego środowiska, pokazania, że zwyczajnie można inaczej. Ponieważ jeżeli wiesz, jeżeli nie będzie tej edukacji podstawowej, a jeżeli dobrze zrozumiałem Etama, o czym mnie wkurwił bardzo, no to właśnie język polski do wyrzucenia, matematyka do wyrzucenia, bo jak umiem dodać 2 plus 2, to już jestem wielkim matematykiem i mogę tutaj obalać banacha. No to wiesz, no to nie pokaże im się tych, nie pokaże im się tych wszystkich opcji. I nawet, okej, okay, dobra, moi rodzice w momencie, kiedy miałem czas wolny, byli w stanie go zagospodarować i pokazać mi kilka dróg, z których wybrałem powiedzmy trochę mniej niż wszystkie, tak? No ale powiedzmy, mogę z całą odpowiedzialnością i z ręką na sercu powiedzieć, że gdyby nie moi rodzice, to moje zafascynowanie muzyką, produkcją muzyki by nie istniało, bo mnie wysłali do szkoły muzycznej, tak? To nie był mój pomysł, tylko pokazali, słuchaj, są takie drzwi, jeżeli chcesz, to możesz przez nie przejść, tak? I to też było męczące, to też zabrało mi bardzo dużo czasu, co też zamknęło mnie na kilka innych rzeczy, w kierunku których mógłbym się rozwinąć, ale to siedzi we mnie cały czas i daje mi niesamowicie duży fan. Tylko co, jeżeli bym się urodził w rodzinie, która nie będzie miała takiego pomysłu, że ej kurde, tutaj gówniak się nudzi, nie? To trzeba coś mu tutaj zapodać. A niech spierdala, daj mu piłkę, niech sobie pogra w kosza z kolegami.
0: I byłoby super. I zgadzam się tu z Bajtem, że takie rozwarstwienie społeczne mogłoby nawet wyjść na plus. I byłbym za tym. Co, lepsze jest takie uśrednianie? Znaczy, jakby tutaj się wyeksponowały dwa trendy, dwie różne opinie na naszym czacie, że niektórzy są właśnie za tym uśrednianiem, a niektórzy akceptują to, że mogłoby być takie rozwarstwienie i że to by mogło nawet na plus zadziałać. No, można się zastanowić, jakby to było, gdyby ludzie byli tacy bardzo różni i jedni by właśnie wrzucili sobie na luz i swoich dzieci nie wychowywali za bardzo, one by były zostawione same sobie, zajęłyby się tym czymkolwiek tam, co by im tam w duszy grało, mogłoby być fajnie, bo jedni obserwowaliby drugich i może ci ludzie, którzy nawet ledwo co czytają, dukają, w sumie nadal tacy ludzie są, mimo tej edukacji powszechnej, jest cała masa ludzi, którzy ledwo co czytają, nie rozumieją tekstu czytanego za bardzo, nie potrafią się wysłowić, no to co, jest takich ludzi wielu, mimo tej edukacji przymusowej. Ludzie wszystko zapominają, to po prostu para idzie w gwizdek. I więc tak czy owak tak jest, a byłoby jeszcze bardziej pewnie, tak? No ale to byłoby fajnie. Jeden by ledwo co czytał, ale świetnie grałby w piłkę, byłby sportowcem zajebistym. Drugi by się znał na matematyce, by gdzieś tam coś liczył, nie? Jakimś naukowcem był, jakieś badania robił. Fajny świat, taki świat trochę jak z bajki w sumie, nie? Albo sobie jakiegoś mistrza, jak nie wiem, jak w dawnych czasach masz jakiegoś mistrza, który cię uczy czegoś, ty w zamian jesteś praktykantem i pomagasz mu w pracy, gdzieś tam na warsztacie, nie? Mi by się podobał taki świat. Czy to, czy jesteśmy fajnymi ludźmi, to się sprowadza do tego, ile mamy wiedzy w głowie i jakie skille? Może to...
2: Tak.
0: Tak?
1: No niekoniecznie, bo może, znaczy zależy jak to zrozumieć, bo może być też świetny kopacz rowów, tak? I na przykład ja dzisiaj odczułem na własnej skórze, jak to jest, kiedy w zwykłym mięsnym, bo byłem w markecie po miesiącu w Carrefourze, którego nie odwiedzałem przez może nawet ponad miesiąc, z przerażeniem stwierdziłem, że wszystko podrożało w nim dwa razy. I jeszcze dodatkowo odbiłem się od lady, gdzie kroją mięso, ryby i tego typu rzeczy, jakieś sery, ponieważ okazało się, jak potem się dowiedziałem przy kasie, że w okolicach stanowisk typu krajacz mięsa i sprzedawacz, który go waży po prostu i daje na to metkę, nie ma ludzi do pracy po prostu. Nie ma ludzi do pracy. I tu jest ta kwestia, nie? Że no, informatykiem się bywa, a jednak te proste takie zawody typu właśnie jakiś kasjer czy coś, po prostu przestaje być, to no, jest deficyt na rynku pracy zwyczajnie, nie?
2: No to akurat jest trochę osobna kwestia, bo bardziej chodzi o kiepską jakość polskiego wyższego wykształcenia, tak? Ze względu na to, że teraz możesz być magistrem naprawdę tanio i naprawdę bardzo, bardzo łatwo, i skoro mamy tylu tych magistrów, to tak naprawdę nie znaczy absolutnie nic. I kiedy patrzę na CV-kę osoby, która stara się u nas o pracę, to w zasadzie kompletnie pomijam rozdział wykształcenie, ze względu na to, że to nie ma tak naprawdę teraz znaczenia, to nie ma aż takiej dużej wartości. Liczą się umiejętności, ale nie dlatego, że powiedzmy wykształcenie jest złe, tylko ze względu na to, że trochę właśnie przeholowaliśmy na każdym poziomie. Tutaj chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że co do powszechnego obowiązku szkolnego, to ja się skupiam właśnie na wykształceniu podstawowym. Natomiast żeby właśnie dać przynajmniej odrobinkę możliwości pójścia, czy to do jakiejś zawodówki, czy do technikum, do rzeczy, które są bardzo nam potrzebne. Pewne, tak? A i bez względu na to, jaką pracę wykonujemy, czy to będzie piłkarz, czy to będzie mechanik samochodowy, czy to będzie programista, czy to będzie architekt, czy to będzie artysta, tutaj pod tym względem mimo wszystko gdzieś od czasu do czasu trochę tej matematyki się przewinie. Choćby skały srały, zawsze gdzieś ta matematyka może nie tyle będzie obowiązkowa, ale na pewno w każdym istniejącym zawodzie, jaki tylko istnieje, będzie dużo nam łatwiej, jeżeli tę matematykę będziemy mieli odrobinkę łatwiej, bardziej ogarniętą. Natomiast jakby wyglądał świat taki rozwarstwiony, no to powiem ci, krawiec, żeby wyglądał tak, żebyśmy sobie siedzieli w korporacjach, w jakichś takich prywatnych biurach i byśmy sobie grali online w CS-a i dwie godziny dziennie byśmy poświęcali na to, żeby zatrudniać 10-letnie dzieci do pracy w kopalni uranu.
0: Ciekawe, jakby wyglądała nasza rozmowa w tej chwili, gdyby świat był faktycznie taki rozwarstwiony, to ja bym mówił, potrzeba, wiesz, bo to na świecie to tak jest, że to, wiesz, to człowiek jest głupi, jak na to wszystko patrzy i to jest masakra, ci powiem, to wszystko. I powinno być w sumie tak, żeby... Trzeba ludziom dać, bo to nie może być tak, że jeden ma, drugi nie ma. No i co ty na to? Jakbyś ty, że tak powiem, skomentował to?
2: No, proszę pana, jak najbardziej się z panem zgadzam. Moja korporacja jest właśnie tutaj gotowa pana zatrudnić do produkcji azbestu, jeżeli pan będzie miał jakieś tam własne środki ochrony. A nie, przecież pan nawet nie wie, że coś takiego jest potrzebne. To dawaj pan, będzie miska ryżu codziennie. Chodź. Nie znasz wartości swojej pracy, nie znasz wartości swojego czasu. Chodź tutaj, wynoś uran gołymi rękami, weź go w taczkach, będzie pan zadowolony. Dostanie pan miskę ryżu, dostanie pan nawet chlebek na święta dla dziecka, będzie pan niesamowicie szczęśliwy.
0: Pierdolisz tam, kurwa, głupoty. Ej, jedyneczki na czacie, jak uważacie, że potrzeba, pierdoli głupoty.
1: Na co etam by skontrował i wygęgał? No, a już ci. Mądry w krawacie taki. Ciekawe, to by z nami z pół litra wytrzymał, nie?
2: Akurat podejrzewam, że byście jakąś księżycówkę co najwyżej mieli w dostępie.
1: Pomarańczóweczkę.
2: Ze względu też na to, że niestety ludzka natura jest pełna wykorzystywania drugiego człowieka. Nie mówię, że to jestem ja, ty czy ktokolwiek inny tutaj na audycji. Tylko że tacy ludzie zwyczajnie są. I to powiedzcie mi, czy to głupi wykorzystują mądrych, czy to mądrzy wykorzystują głupich? I czy to jest kwestia charakteru i tego, co wyssałeś z mlekiem matki razem z antysemityzmem, czy tego, co się nauczyłeś w szkole, w książkach?
0: Jak jesteś głupi, to w sumie masz inne narzędzia do wpływania na innych, na rzeczywistość. Masz raczej siłę, agresję, determinację, a jak jesteś mądry, to masz tych narzędzi trochę więcej, nie? Pewnie jakiś spryt, możesz wykorzystywać jakąś wiedzę, większą masz jakąś taką, jakby to powiedzieć, no dwa światy, ale mi by taki świat się podobał właśnie zróżnicowany, gdzie moglibyśmy, wydaje mi się, że bardziej byśmy cenili i szanowali innych ludzi, bo ja, no, nawet gdybym był jakimś tam intelektualistą, mędrcem wykształconym, to bym też doceniał tych, którzy są, powiedzmy, świetni, nie wiem, w sztukach walki, w sporcie, w malowaniu. A nawet takie zjawisko się pojawiło, że edukacja się zdewaluowała, nie? I nagle wszyscy mają wykształcenie wyższe, a nadal tak tego, a się tego nie czuje jakoś specjalnie, że wszyscy tacy wyedukowani.
2: Tak, to prawda. Wykształcenie się strasznie skumtiło, uczelnie są bardzo, bardzo dostępne, no może poza jakimiś tam super renomowanymi, tak? No ale to podejrzewam, że w całej Polsce można by takie super renomowane typu Uniwersytet Warszawski, który jeszcze ma jakiekolwiek wymagania, polecić, to może sobie zgaszę, wyciszę gierkę, o, żeby nie było tutaj słychać. Więc to wykształcenie dla człowieka, który będzie nas z zewnątrz oceniał, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tak? To, że ktoś jest magistrem czegoś tam, czy magistrem w ogóle trzech zupełnie z dupy wziętych, kompletnie równych przedmiotów, to wręcz dla mnie jest to argument na nie, że to nie będzie osoba, która będzie swojej, nie wiem, swojej branży poświęcona, ze względu na to, że próbuje złapać bardzo wiele srok za ogon i tak nie do końca wiadomo, czym ona się interesuje, no bo też najlepsza praca, jaką można sobie wyobrazić, to jest taka praca, gdzie jednocześnie jest to twoja pasja. I o ile nigdy nie znalazłem pasjonatów, dajmy na to, glazurnictwa, no to takie kreatywne zawody, jakie my wykonujemy, no to jednak tutaj bez tej pasji, no to tak za bardzo nie byłoby o czym mówić, prawda? Więc wykształcenie oczywiście ma pod kątem oceny z zewnątrz marginalne znaczenie, ale z drugiej strony właśnie wiesz, jeżeli ktoś ma przynajmniej tam szkołę średnią, już nawet pal diabli nie musi mieć matury, jeżeli ma fajne portfolio, to pół biedy, tak? No to okej, to mogę przymknąć oko, ale jeżeli ktoś skończył 6 klas podstawówki, no to już widzę, że tutaj będą problemy, tak? Że nawet jeżeli ma milion kursów i milion bootcampów zaliczonych, to zdaję sobie sprawę z tego, że ta osoba przykładowo nie posiadła umiejętności uczenia się, co w całej rozmowie zostało do tej pory całkowicie pominięte, ze względu na to, że uczyć też się trzeba nauczyć, w jaki sposób to robić, w jaki sposób zdobywać wiedzę, w jaki sposób ją weryfikować, w jaki sposób zapamiętywać pewne rzeczy. I to całe mnóstwo kompletnie niepotrzebnych pierdół, które poznajemy, to jest mimo wszystko trening pewnego procesu nauczania się na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie szkoły średniej. Będziesz miał asystę w postaci nauczyciela, który będzie cię tutaj ciągnął wręcz za uszy w górę, co może stać się irytujące. Pójdziesz na studia, to nikt ci nie będzie, wiesz, tutaj mówił, że tutaj przeczytaj ten, bo tutaj są takie wymagania. Nie, po prostu wchodzisz, dostajesz materiały źródłowe, których wiesz, że nie jesteś w stanie przeczytać i musisz to pociągnąć dalej, tak? A w dorosłym życiu nikt nie będzie cię weryfikował, czy ty umiesz liczyć, czy ty nie umiesz liczyć. Myślisz, że konsultant kredytowy, który będzie ci sprzedawał kredyt we frankach, będzie zainteresowany twoim wykształceniem i będzie pytał, czy ty masz odpowiednią wiedzę ekonomiczną, że wiesz, w co się pakujesz? Nie.
0: Ale ja tego właśnie nie pomijałem, wręcz przeciwnie. Też bym był za tym, żeby szkoła była taką bazą. Właśnie mówiłem o tej bazie i poprzez bazę rozumiem umiejętność uczenia się właśnie między innymi, nie? No takie narzędzie właśnie, żeby dawać wędkę, a nie karmić nas zgniłymi rybami.
2: Tutaj mi się wydaje, że trochę akurat do Etama uderzyłem ze względu na to, że w ogóle mnie striggerował do zadzwonienia, że w ogóle wszystko jest tam do wyrzucenia. No i no nie wiem, no tutaj nic mądrzejszego nie mogę dorzucić oprócz tego, co już mówiłem, tak? To się może nie będę powtarzał.
0: A czy kochasz Polskę?
2: Powiem tak. Polska jako kraj, jako naród, moi bracia Polacy, kocham. Ale tak im dłużej żyję, to jeżeli coś bardzo kochasz, to pozwalasz temu odejść, czy nie wiem jak to mądrze powiedzieć, nie wiem, może Polska nie dorosła do mojej doskonałości, tak? Czy nie wiem, wyprzedziłem Polskę w rozwoju, o, tak sobie tutaj pomasuję swoje ego. No jest tak, jest problem, tak, bo jesteśmy krajem bardzo, bardzo dużym, krajem bardzo pięknym, który bardzo doceniam, bardzo lubię te nasze narodowe cechy, umiejętność gotowania, gościnność.

0: jakąś iluzję i udawać. Więc z jednej strony jest szczerość, bo u Polaka trochę tak jest, że co na sercu, to na języku, niby, a z drugiej strony właśnie taka dulszczyzna i pewne zakłamanie, czyli tak, ale to może jest kolejna nasza cecha, że jesteśmy tacy skrajni jakby i tacy rozdwojeni trochę, taki naród schizofreniczny trochę, takie nie wiadomo co właściwie.
1: Jak Morfeusz dawał Polsce do wyboru czerwoną i niebieską pigułkę, to Polak opierdolił obie, po czym ojebał mu całą lodówkę.
0: Dobrze to podsumowałeś. Polacy to takie wariaty trochę są w sumie. Takie coś, taki żywioł, który ciężko trochę okiełznać i ciężko ich nawet opisać trochę, bo jesteśmy tak różni, tak skłóceni ze sobą, tak podzieleni zawsze. I tak dalej, nie?
1: Wydaje mi się, że tutaj ta szczerość, o której mówiłeś, może się brać z tego, że zwyczajnie znamy właśnie głównie dzięki Radyjku, tak, ludzi z zagranicy, gdzie mamy, wiesz, mamy takie w Stanach Zjednoczonych, hey, how are you? I'm fine. A jeżeli byś powiedział, no nie, tutaj mnie boli, tutaj mnie strzyka, tutaj mnie komornik, tutaj mi rura poszła od kibla, no to już to nie jest ta odpowiedź, nie? Tylko hey, how are you? I'm fine. To zawsze musi być I'm fine, how are you? Więc to jest też taka inny poziom szczerości, który też jest pewnym zwrotem grzecznościowym, mimo że jest odrobinkę za bardzo demonizowany w tym też przeze mnie. Trochę tej szczerości mamy, tylko może nie do końca dobrze ją inwestujemy ze względu na to, że to też jest nawet nie tyle polska cecha, co wręcz taka bardziej cecha słowiańska, że umęczeni tą czerwoną, żelazną kurtyną przez tyle lat zwyczajnie nauczyliśmy się, że szczerość nie popłaca, bo wśród nas może być jakiś donosiciel, tak, gdzie pozwolimy sobie odrobinkę na szczerość, a rado pan kapitan nas odbierze z domu, tak, więc wydaje mi się, że tej szczerości sporo w nas jest, bo w relacjach przyjacielskich, w relacjach zdrowych, rodzinnych, coś takiego jak najbardziej się pojawia. Tylko że nie mamy jeszcze my jako Polacy takiego komfortu życia, jak to właśnie bodajże Błażej tak fajnie wspomniał, że idziesz do sklepu i kupujesz co chcesz i tak się nie do końca zastanawiasz, co tam się nawali na paragonie. Co pokazuje niestety, że wiesz, że nie mamy za bardzo zapasów, nie mamy oszczędności. Jak sobie słucham jakichś raportów finansowych, że Polak ma statystycznie tam, nie wiem, 20 tysięcy oszczędności, to znaczy, że...
0: Co? Jeden... No, aż tyle? No. To ja bym za to... Co? 20 tysięcy?
1: No tak, tylko wiesz, tu chodzi o to, że wiesz, ja że to jest 2. Jeden, który ma 20 miliardów oszczędności, dajmy na to, plus właśnie ileś tam set czy tysięcy Polaków, którzy tak żyją od wyzerowania debetu do wyzerowania debetu tak naprawdę. Więc no nie jest, to jest taka, wiesz, taki dość dziwny RPG ten Polska, tak? Gdzie budzisz się goły, kurde, budzisz się z długiem. Nie masz absolutnie nic, szanse absolutnie są zerowe, dawców questów za bardzo nie ma i tak, wiesz, tak sobie próbujesz pozbierać grosz do grosza, jak Wiedźmin zbierając jakieś zioła, sprzedając je na targu. Ewentualnie próbujesz przekupić jakiegoś tam urzędnika, żeby dostać się trochę dalej. My jako Polacy mamy cholernie dużo rzeczy, którymi musimy się przejmować, żeby mieć w miarę komfortowe życie. I tego jest zdecydowanie za dużo. No i niestety jest to kwestia systemu politycznego, któryśmy to sobie my sami Polacy wybrali, więc o ile Polskę mogę kochać, to wracając do pana Piłsudskiego, tak? Naród wspaniały, tylko ludzie kurwy.
0: Polacy są niepoukładani, spontaniczni, wymiętoszeni przez historię, niezorganizowani troszkę, taki, ale właściwie jak się zastanawiam, to wiele takich cech, które tu krytykuję i niby gardzę, to właściwie to jestem ja. Tak jakbym nienawidził sam siebie, bo też mam trochę słomiany zapał, też jestem niepoukładany, leniwy trochę. Tak właściwie to kurwa stuprocentowy Polak. Co ja taki temat dałem? Nienawidzę cię Polsko.

0: powinno być nienawidzę sam siebie.
1: Nienawidzę cię, krawiec. Spoko, ja ciebie też nienawidzę.
0: No, to się zgadzamy przynajmniej. W tym jednym.
1: Wreszcie po tylu latach.
2: Ciekawe, który z nas trzech jest najbardziej leniwy. Jak się dało porównać.
0: Robimy konkurs. Najbardziej leniwy nocnik. To od razu. Ja chcę tu nagrodę honoris causa i Nobla.
2: No, ale myślę, że jednak te parówki gotujesz, a nie tak jak ja, że gotującą wodę na talerz, gdzie będziesz jadł te parówki, potem odlewasz wodę.
1: Jednak... I się w niej kąpiesz.
2: Nie, tak źle to nie jest. Dzisiaj sobie kupiłem czajnik elektryczny. O, no, to się pochwalę. Nie pożydziłem sobie na czajnik elektryczny. Zobaczymy, ile ten wytrzyma, bo rok 2020 był rokiem czterech spalonych czajników u mnie. Tu przesiadłem się na gazowy.
1: Ale mi się wydaje, że spokojnie mógłbym kandydować jako taki największy leniwiec ze względu na to, że mnóstwo rzeczy próbuję sobie oskryptować, tak? Przykładowo taka naprawdę kompletna pierdoła w postaci tego, że wychodząc rano do pracy z domu, to tak zazwyczaj jestem trochę nietomny, no i mam skrypcik założony na żarówkę, że ta żarówka zawsze tam zgaśnie o 9 rano, jeżeli zapomnę ją wyłączyć, a zazwyczaj zapominam. Czy wiesz, no zawsze, tak, no zresztą na tym też sama idea takiego programowania z duszą polega na upraszczaniu pewnych powtarzalnych procesów, gdzie też zdarza mi się niestety czasami, nie wiem, trochę powiedzmy stracić jakiegoś surowca, jeżeli coś gotuję, tylko właśnie, żeby to przebiegało wobec pewnego algorytmu, który zaoszczędzi mój czas. Zresztą mam teraz taki projekt, powiedzmy, na jakiś dłuższy czas. Jest taka open source'owa biblioteka, OpenCAD się nazywa i nie ma w tym absolutnie żadnego żartu. Znajdźcie sobie na GitHubie OpenCAD i projekt Petaj, bodajże się to nazywa, Petoj się nazywało, ale to mi kumpel wydrukował na drukarce 3D kawałki do tego potrzebne, tak, że będę to sobie lutował na jednej płytce Arduino, to wszystko zrobię, ponieważ chcę sobie zrobić takiego małego robota, który będzie w stanie otworzyć lodówkę i przynieść mi piwo.
0: No ciekawe.
2: Ja też optymalizowałem, jak pracowałem 10 lat w redakcji, tam chodziłem na 5 godzin, przy czym wychodziłem po 3, a z tego wszystkiego 2,5 oglądałem YouTube'a i filmy.
0: O, i tu właśnie wychodzą takie kolejne negatywne cechy Polaków, że tak odbębnić pracę, niech prywaciarz ten, co się nakradł, kurwa, niech się nawet zbankrutuje, to sobie zmienię pracę. Tak, często jest właśnie takie podejście do pracy.
2: Ja zautomatyzowałem wszystko, żeby nie było. No. Ja oskryptowałem tak ludzi, że robili tą pracę za mnie.
0: Właśnie, odpierdolić. Najlepiej to sobie tak wykałaczki na powiekach dać i poduszeczkę tam gdzieś, żeby było widać, że mam oczy otwarte i żeby szef myślał, że ja pracuję, nie? Nie ma takiego myślenia, że a co z tym szefem, co z robotą do wykonania, tylko tak właśnie odpierdolić, co jest tam do zrobienia, byle jak i się zmyć. Chyba często pokutuje takie myślenie jeszcze, nie, że ten, co nas zatrudnia, to jest jakiś inny świat, że jest mur między nami, nie? Nie ma takiej kooperacji gdzieś w nas zakodowanej, że jesteśmy wspólnym organizmem. Czyli co? Czyli Polacy to tacy trochę każdy sobie rzepkę skrobie w sumie, bo ja to widzę na każdym kroku. To jak ludzie się... Wczoraj jakaś baba przede mną parówki, no tam się rozmyśliła, że już ich nie chce i rzuciła byle gdzie. Ja zwróciłem uwagę, bo mnie to strasznie zdenerwowało. Mówię, proszę pani, jak to tak? Jak pani zrezygnowała z towaru, to proszę go odłożyć tam, skąd się wzięło. Tutaj panie potem muszą to zbierać, to gdzieś tam gnije. No. I to jest właśnie takie myślenie, nie? Że a po mnie to choćby potop i w ogóle niech się martwi kto inny. Jemu za to płacą, tak? I też... te psy srające właśnie byle gdzie, nikt nie pomyśli, że potem pani sprzątaczka potem zbiera te gówna, nie? Tylko, bo za to jej płacą, to co? No, to jest właśnie takie myślenie chama. Myślę, że po prostu jest dużo chamstwa w narodzie, takiego...
1: Zaprzaństwa to bardziej.
0: A czym się różni chamstwo od zaprzaństwa, bo ja nie wiem.
1: Dobra, nie powiedziałem tego. Nie.
0: sam nie wie.
2: Tak pomyślałem, że jesteś do tego nieprzygotowany. Tak. Ale wam powiem, że na przykład u mnie jest różnica teraz między Maxiem a Jagerem.
1: Bo mu gówna zbierasz.
2: Bo nie. Ja prawie z nim nie chodzę. Natomiast córa się z nim, no ona jest już na tyle poważną kobietą, że sama wzięła ten obowiązek i sama z nim chodzi. Ja tylko parę razy byłem. Natomiast jeśli chodzi o zbieractwo, że tak powiem, po swoim psie, to w przypadku Yorka jest to trudne, bo najpierw trzeba byłoby skosić trawnik, potem wziąć lupę i znaleźć kupę, nie? A w przypadku już takiego, no powiedzmy, bo on jest wielkości młodego wilczura, no to już te kupska są bardziej podobne do kiełbasy śląskiej, no to już można, nie? I ona ma woreczki i sprząta po nim, nie?
1: Dobra, ja tutaj mam rzeczy do porobienia, także żegnam się z wami wszystkimi i do usłyszonka. Na razie, mordeczki.
0: Dzięki, trzymaj się, hej, hej.
2: A ja zrobiłem się głodny strasznie i już też muszę uciekać, bo pora w pół do pierwszej, pora zjeść śniadanie. Dobra, krawiec, też trzymaj się. Ojejku, nie mogę się wyłączyć. Wyłącz mnie, krawiec, jeżeli możesz. Nie jestem w stanie.
0: Nie ma sprawy. To trzymaj się. Do usłyszenia. Hej.

0: Może przerwa muzyczna jakaś? Donejcik wpadł zacny dzisiaj. Większy od Aldony. To posiedzę z wami jeszcze trochę. Dzisiejszą audycję sponsoruje Sandra. Albo nie robię jeszcze przerwy muzycznej, bo telefon od Bajta jest. Hej, hej.
1: Cześć. Tak, ja tak na krótko z dwoma faktami, które myślę, że zainteresują słuchaczy, bo może ich nie pamiętają, kiedy je mówiłem jakiś długi czas temu, ale ja już w sumie chyba wszystko mówiłem, co wiem. No, rzeczy, które się nie dowiedziałem niedawno, tylko dawno, to tak, takie mam wrażenie czasem, że trudno myśleć jakiś nowy temat audycji, bo w sumie wszystko już było. Starożytni Grecy też mieli nawet już takie wrażenie, że w sumie już to wszystko było. Tak, bo chyba coś chciałeś dodać?
0: Jakieś opóźnienie jest. Tak, tylko dodałem, że też to mam. Właśnie, że ciężko nowy temat jakiś wynaleźć, bo tyle tych audycji już było. No.
1: No to o edukacji chciałem, bo na przykład jest taki fakt i to tu chciałem potrzebie tak skontrować jego całe uwielbienie dla edukacji no podstawowej, że przymusowej i państwowej i jednolitej takiej urawniłowki, że wcale nie dlatego państwo chce mieć szkoły, że to jest walka z analfabetyzmem. To jest pretekst oczywiście. Tak jak zwykle szczytne cele są pretekstem do największych zbrodni. I tak Mason, Kołłątaj i jego tamci koledzy ze zbrodniczej organizacji, jak to słusznie nazywa Grzegorz Braun, Komisji Edukacji Narodowej w Polsce, to zrobili, że odebrali szkolnictwo Kościołowi i zrobili przymusowe państwowe na wzór taki właśnie dryg wojskowy bardziej. No. Natomiast w Stanach, kiedy to tam też niestety kopiowano ten bismarckowski pomysł zamordysty jednego kanclerza II Rzeszy i okupanta Polski i Polakorzecy notabene na marginesie, tak jak na marginesie było o tych masonach, bo ja wcale nie jestem jakimś tam znowuż Korwinem, który by wszędzie tropił masonów. Natomiast tam w Stanach to robiono tak. Ostatnia taka pacyfikacja miasteczka, co było tam częste, miała miejsce w Massachusetts, kiedy to tam też, tak jak gdzie indziej, rodzice nie chcieli posyłać dzieci do państwowej szkoły, co powiedzieć, co nam będą indoktrynować, bo to jest cel, indoktrynacja po prostu. I posyłali dzieci, znaczy nie posyłali dzieci do szkoły, więc przychodzili uzbrojeni funkcjonariusze, wojsko czy Gwardia Narodowa, czy co tam akurat, i z bronią palną do domów, do takich rodziców, powiedzieli, dajecie dzieci, nie, bo mamy broń, więc wydajecie dzieci. Eskortowali te dzieci, bo jak nie, to zdarzały się przypadki odbijania po drodze z eskorty, gdyby na przykład broni nie mieli albo nie dość liczni byliby w tej eskorcie. No jak już zaprowadzili do tej szkoły, jak już lekcje zaczęły, rodzice poszli do pracy, znaczy, czy tam w polu gdzieś tam matka wolniej, dość krowy, ojciec do fabryki.
0: Wolniej, to już... przepraszam, wolniej trochę, Bajt. Ty, ja nie wiem, ty jakąś kreskę wciągnąłeś dzisiaj, czy co? Taki jesteś szybki, strasznie, tak szybko mówisz strasznie.
1: Rzeczywiście, może ta pora. Więc jak już tak, no to już wtedy te dzieci już tam zostały w tej szkole, no to ale rano był to największy priorytet, żeby zaprowadzić, doprowadzić. No i tak musieli doprowadzać przez jakiś czas, aż się ludzie przyzwyczaili w sumie i przyzwyczaili się też do myśli, że gdyby się wycofali z tego i znowu przestali posyłać, to wróci ta eskorta i ranne odbieranie, rozstawanie się pod lufami właśnie broni. Natomiast robiono to, gdy pomimo faktu znanego, że analfabetyzm wcale nie groził. 90% ludzi wtedy umiało czytać i pisać, bo po prostu kiedyś, owszem, dawno, w średniowieczu, to mało kto umiał, no bo podobnie nie było potrzebne. Książkę to się widziało raz czy dwa razy w życiu gdzieś tam u szlachcica, jak się weszło nie do tego pokoju, do którego zwykle. No, napisów nie było, szyldów tam może w mieście, jak się pojechało, to tam gdzieś na knajpie był jeden napis, jak się ta knajpa nazywa. Natomiast na co dzień się nie widywało, a jak się zaczęły pojawiać wszędzie dookoła napisy, to stała się to cenna umiejętność, tak jak cenną umiejętnością jest chodzenie. Chodzenia, tutaj ktoś na czacie też pisał, że to powinno być, że nie powiecie mi chyba psycho, że nie powinno być przymusowe uczenie pisania, czytania, liczenia czy czegoś tam takiego. No nie powinno być, tak samo jak nie ma przymusowej nauki chodzenia, a mimo to ludzie się uczą chodzenia, bo to jest potrzebna umiejętność. Nie tak, że nawet jak rodzice są jacyś kiepscy, to każdy widzi i ten rodzic i dziecko, że to będzie korzyść i dla niego, i dla tego rodzica, jeżeli to dziecko będzie po prostu podstawową kompetencję w świecie posiadać, jaką jest czytanie napisów, których jest dookoła dużo i właściwie na wszystkim one są. No i 90% to potrafiło. A drugi fakt, który chciałem, to, że w Jordanii na przykład byłem, fajny kraj, dla turystów, nie wiem, nie żyłem tam, nie mieszkałem, ale turystycznie fajny, tańszy od Izraela, a też Ziemia Święta, chociaż w Izraelu też byłem przy okazji, tam jest przymus szkolny, owszem, jest takie prawo, ale wielu go nie przestrzega, za nieprzestrzeganie grozi kara finansowa, grzywna. No i nie wiem, jak tą grzywnę trzeba płacić, jak często i tak, ale w każdym razie idzie się wykupić, jeżeli się ma pieniądze. I część dzieci ma takie pieniądze, bo pracując przy turystach, tam jak są te takie miejscowości czy takie atrakcje, gdzie tam dużo turystów bywa i idzie dużo na nich zarobić, to duża część dzieci, nawet gdyby pracowali sami dorośli z ich rodzin, to, że dodatkowo pracuje też przy tym takie dziecko, nie wiem, coś tam przewiezie kogoś na wielbłądzie, czy posiedzi na kasie, gdzie tam wpuszcza kogoś do jakichś tych ruin rzymskich, to wtedy spokojnie zarobi tyle na tych turystach, że jakąś niewielką częścią tego będzie ta kara za uchylanie się od przymusu szkolnego i niechodzenie do szkoły.
0: A, w ten sposób. No, to ciekawe rzeczy mówisz. Na pewno się zgodzę z tobą, że władza często używa pretekstu pewnego, właśnie walka z analfabetyzmem, ale potem się to sprowadza do, nie wiem, do lepienia obywateli i do wtryniania im propagandy do głowy, ale myślę, że to działa na wszystkich polach i nawet ta edukacja w rękach kościoła, o której wspomniałeś, to też jest dokładnie to samo, bo nie wiem, czy to była jeszcze Anglia, jak jeszcze była katolicka, bo kiedyś była, nie? Dopiero potem się to pozmieniało. To też robili tak, że właśnie miałeś, że kościół fundował jakąś uczelnię, wytyczał pewne zasady, które tam obowiązują i oczywiście się to kończyło tak, że te dzieci, które spotkał zaszczyt edukowania się w tej uczelni, musiały się ochrzcić, musiały śpiewać w chórze. No i potem dzieci sobie tam śpiewały w chórze, bo miały taki obowiązek, a tam ksiądz chodził i tam patrzył, o tu pupcia, chłopaczki wyprostowane, tu pyk, gdzieś tam tego. I to wszystko jest to samo dla mnie, tylko po prostu jakby różna skórka, nie? Jak różna skórka na Winampie. Zawsze chodzi o to samo, żeby coś ugrać, to, o co nam chodzi, i takie narzędzie, i pretekst.
1: Wszystko jest narzędziem, to znaczy jak powiada Mises i inni ojcowie prakseologii, człowiek zawsze działa, żeby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. Ta potrzeba to może być potrzeba materialna, może to być potrzeba jakaś niematerialna, no ale coś go motywuje do tego i wyszukuje najlepszy sposób na poprawę swojego stanu, swojego zadowolenia z sytuacji. No i czasem są to rzeczy godziwe, czy nie, to już kwestia oceny etycznej, natomiast no, myślę, że tutaj pewien masz automatyzm w myśleniu, że to tam była jakaś nadreprezentacja tych pedofilii wśród akurat kościelnych, a wśród niekościelnych nauczycieli to nie. No więc poza tym myślę, że jest kluczowa różnica, bo ty mówisz, że to wszystko to samo. Jest kluczowa różnica, przymus. W momencie, kiedy Czy to, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby nie było państwowych i przymusowych szkół, a żeby mogły je zakładać i prowadzić tak, jak dawniej to robiły, albo no, inni jakoś nie wpadli na ten pomysł, żeby założyć czy to szkoły, czy uniwersytety. Gdzieś tam padali na jakieś podobne, ale akurat uniwersytet to jest typowo katolickiej Europy wytwór. Natomiast co do, właśnie jestem jak najbardziej za tym, żeby mogły zakładać czy to kościoły katolickie, czy inne związki wyznaniowe, czy stowarzyszenia ateistów, czy strajk kobiet, żeby mogły sobie zakładać szkoły i uczyć im czego chcą, jeżeli będą miały klientów w postaci no, płacących rodziców na dzieci, czy w postaci samych uczniów, kiedy już osiągną zdolność zarabiania. To niech rynek zweryfikuje. I wtedy będą się musieli starać. Wtedy to jest też najlepsze remedium na wszelkie tam pedofilie na przykład.
0: Ale wiesz co, tutaj mamy taką zgodność. Chyba mamy wspólny mianownik, bo dochodzimy do tego, że przymus jest czymś złym, czymś toksycznym, czymś, co wszystko psuje, nie? Przymus. To się rzadko kiedy sprawdza. Ewentualnie, no nie wiem, jakiś tam przymus mycia zębów, nie? No okej, działa. Ale jakieś inne przymusy, to zazwyczaj to wszystko prowadzi gdzieś na manowce i ty jesteś też wolnościowcem i się brzydzisz takim czymś jak właśnie zmuszanie człowieka tam do tego, żeby coś kupował, żeby gdzieś chodził, to też cię to brzydzi i mnie też. I też widzę w tym po prostu... To jest to zło, przymus. No i taka prosta rzecz, nie?
1: Ja nawet powiem więcej. Ten przymus na przykład, taki przymus, no nie przymus jakiś obiektywny, nie taki, że jest groźna przemoc, jak tego nie zrobisz, ale chociażby nawet takim, nie wiem, ostracyzm, a nawet bywa, że i fizyczna złośliwość, przebijanie opon, czy coś tam, czy rzucanie butelkami komuś w ścianę domu, tak, nie? Że robienie komuś nieprzyjemności takich, jeżeli na przykład nie pośle dziecka do komunii, czy do chrztu nie da, czy nie zawrze małżeństwa kościelnego, mimo że jest niewierzący, mimo że na co dzień jest temu przeciwny, a to z takiej okazji to trzeba. Są takie rodziny, czy są nawet całe takie, nieliczne już, ale są nawet całe takie społeczności gdzieś tam z zabitych dechami w psiach, które to robią. I ja jako, to może cię to zaskoczyć, ale jako członek kościoła i nie jedyny, bo ty wyszukujesz często takich, podajesz przykłady, to wręcz przeciwnie, ale nie trudno jest znaleźć w dyskursie publicznym nawet o dużo większych zasięgach niż ja osoby, które podobnie, będąc w kościele, się krytycznie o takich rzeczach wyrażają i pokazują, w jaki sposób jest to tak naprawdę sprzeniewierzenie się i misji kościoła, i jego zasadom, jego nauczaniu, czy depozytowi wiary, czy prawom kościelnym, przepisom, które w kościele są wydane. No, ale wracając tutaj do czata, bo tutaj mi potrzeba zarzuca, że Rurkowce z umiejętnością czytania to dalej Rurkowce i że nie mówił o analfabetyzmie. No, prawda, że nie mówił, ale o zwalczaniu jakichś takich, no, jakiegoś odstawania. Jeżeli nie miał na myśli analfabetyzmu, to wygląda na to, że miał na myśli takie analfabetyzm funkcjonalny się to nazywa, czyli że umiesz czytać i pisać, ale nie wiesz po co to jest, tak jak mówił o tych całkach. No to wiesz, że jest, ale po co te całki? Ano po to, żeby nie dostać pały na sprawdzianie. No, po to są całki dla ucznia szkoły. A potem, jak już ta groźba nie jest po ostatnim sprawdzianie, to są do zapomnienia. Zapomnieć to jest pewien nawyk, czy w ogóle całe podejście do nauki, które ktoś w takiej szkole ma. Dają mu te zadania domowe, rodzice jeszcze siedzą z tymi dziećmi, to jest w ogóle głupota, bo to zadanie jest dla dzieci. Ze mną nikt nie siedział na przykład. To czasem ewentualnie poprosiłem mamo, tato, przepytaj mnie z tego tam materiału, tu z tego fragmentu podręcznika, nie? No i oni wybaczyli, no tu, a gdzie leży takie coś, albo który król prowadził takie tam prawo, nie? No ale, albo ze słówek z niemieckiego. No natomiast, że to się kojarzy tak jak wiesz, że masz być właśnie takim szarym elementem systemu, że masz najpierw w szkole się nauczyć, że to jest twoja praca, jak gdyby, którą będziesz, potem jak będziesz dorosły, to będziesz chodził do pracy, będziesz narzekał na to, że masz tą robotę, będziesz nienawidził swojego szefa, będziesz narzekał, będziesz tak jak w tej modlitwie Polaka miał podejście do tego wszystkiego. Z dnia świra. No i to mnie już od małego do szkoły i do wszystkiego, co się kojarzy ze szkołą, czyli z samą w ogóle koncepcją, że ty się możesz czegoś nauczyć. Jak ci przyjdzie się czegoś nauczyć potem, na przykład w pracy, o ile to nie będzie jakieś mega ciekawe, tylko po prostu będzie to będziesz tak samo do tego podchodził i duża część dzieci, które mają naturalnie potrzebę chłonięcia wiedzy, które się od niemowlęctwa uczą tyle o świecie i fascynują się tym, że poznają, że poszerzają swoje kompetencje, że poszerzają swoje dzięki temu też władztwo nad światem. Najpierw tak motorycznie, potem bardziej psychomotorycznie, potem świat emocji, świat relacji z ludźmi, tak, świat praw fizyki, jak co działa, tak, potem abstrakcja, matematyka, filozofia, etyka, tak, to nastolatek sobie formułuje, zadaje sobie takie pytania, jest często idealistą dużo bardziej niż później dorośli, którzy się już pogodzili, bo szkoła ich też częściowo w dużej mierze, dlatego że szkoła ich oduczyła od tego, żeby takich nieprzystosowanych fantazji o tym, jak to powinno być, jak się powinno pewne rzeczy robić zgodnie z zasadami, które się samemu głosi, na przykład, nie wiem, z ust, czy to z ambony, czy z radia, czy z pulpitu, z katedry profesorskiej. No, więc wracając do tego analfabetyzmu funkcjonalnego, no to tak, szkoła, to przez szkołę mamy taką umiejętność, jak czytanie bez zrozumienia, w wymaganiach. Co uczeń ma po którejś tam klasie umieć, to jest na przykład, że ma umieć czytanie ze zrozumieniem. No więc dlatego to tak napisali, że istnieje też inna możliwość, czyli czytanie bez zrozumienia. I to nie jest tak, jak ci Hindusi w chińskim pokoju Serla w tym eksperymencie myślowym, którzy tłumaczą chiński według reguł, według takiego algorytmu pisanego. Jak widzisz taką kreseczkę, znaczek z taką kreseczką, to weź przejść na stronę taką, jak na taki, to taką i potem przepisz coś inaczej i tłumaczą w ten sposób między chińskim a na przykład angielskim, nie znając żadnego z tych języków, ani nawet ich pisma. No i czy taki pokój wielki, cały w sumie chyba wielki budynek, kompleks budynków z takimi ludźmi razem zna chiński czy nie? No i to jest pytanie filozoficzne o naturę inteligencji, naturę w ogóle wiedzy, umiejętności, rozumienia tego, co się robi. Natomiast nie chodzi o taką, bo tak to czytać do zrozumienia to ja potrafię też. Patrzyłem się na przykład, jak byłem w Tunezji, na napis taxi, bo był na znakach, tak? Znaki były tak, jak u nas są taxi, to u nich było coś tam po arabsku napisane, no i po jakimś czasie ja ten znaczek rozpoznawałem, no i mówię, o, tu jest napisane taxi. No ale to nie jest czytanie ze zrozumieniem, to jest takie rozpoznawanie tych kilku znaczków połączonych ze sobą, bo oni mają takie łączone, to kashida jest taki łącznik, łączą te literki właśnie nawet w drukowanym piśmie. No i obowiązkowo, a nie tak jak u nas, opcjonalnie. Natomiast czytanie bez zrozumienia takie w analfabetyzmie funkcjonalnym polega na tym, że ten uczeń to przeczyta na głos, każde słowo być może powie, że rozumie, że zna to słowo, wie co ono znaczy, ale jak się go zapyta paru zdań, zada mu parę pytań takie z reading comprehension, o czym to było, co czytałeś, czy autor zgadza się, czy nie z jakąś tam tezą, to on nie wie. To nie jest potrzebne, no, żeby zaliczyć w szkole.
0: A tu napisał potrzeba 19. Chodziło mi o wyrównywanie szans, żeby dzieciaki, które nie mają ogarniętych starych, miały gdzie usłyszeć o tym, jak działa świat. Ja nie wiem, o co mu chodzi. O, coś ma do nocnego radia. To właśnie takie ataki będą. Ale to głupoty. Właśnie. Ale nie, takie pytanie mam. Jak by wyglądał świat, w którym jest zero przymusu? Mi się wydaje, że taki świat, w którym jest 100% dobrowolności, wolnej woli, wolności wyboru to jest czysty chaos trochę, ale chaos też może być piękny. Chaos, ale chaos to jest też dużo strat. To jest dużo, wydaje mi się, to jest po prostu trochę też przypadek i ruletka i... mi się podoba chaos. No, jakoś tak się kojarzy z kolei przeciwny biegun, czyli uporządkowanie z takim światem, w którym system coś nam nakazuje i porządkuje nam rzeczywistość wbrew naszej woli, nie? Czy się mylę?
1: Tak, mylisz się. Ja szybko zakończę w takim razie, odnosząc się do potrzeby i przejdę do tego, skoro mnie jeszcze przytrzymujesz w tym celu na antenie. Mianowicie, no, na szczęście już była dyskusja o wyrównywaniu szans. Ja bynajmniej nie jestem jej zwolennikiem. Wódz z kolei bardzo słusznie prawi tutaj, że właściwie to ludzie mają, nawet jak nie mają szans na zostanie, nie wiem, koszykarzami wybitnymi, bo są niscy, to mogą chociażby jak ten, co się urodził bez rąk i nóg, Nick Vujicic, zostać świetnym, nie wiem, mówcą motywacyjnym, czy właśnie performance jakiś robić, nawet sztuczki, czy sztuczki takie, jakie można w jego, no, pokazywać coś ludziom, nagrywać filmiki. On to wszystko robi. Natomiast, no, nawet jak jesteś, no, no pewnie, że możesz mieć, nie zgadzam się z tym, że wszyscy mają równie dobry start, mają różny, możesz być świetnie na przykład postawić na taką kartę, że zostaniesz tym siatkarzem czy koszykarzem, a u progu kariery przerwać ci ją i zaprzepaścić to, na co stawiałeś, w czego kierunku się rozwijałeś, jakaś kontuzja taka nieodwracalna, typu, że przejechał cię pijak, obie nogi ci odjęło przez to i jesteś na wózku bez nóg, tak na resztę życia. No chyba, że wymyślą, bo to też możliwe, że wymyślą takie protezy, co można nawet takim bez nóg wszczepić i będą biegać szybciej, tak jak ten Pistorius, niż na swojej prawdziwej nodze. Oskar Pistorius, bodajże on, tak? Nie, czy kto to? Chyba on. W każdym razie... A może Pistorius to inny, bo to ten, co była afera, że tam kogoś niby zastrzelił swoją dziewczynę. Nie pamiętam już. Nie chcę plotki generować. Natomiast co do wyrównywania, no 90% to jest całkiem niezła liczba, jeżeli tyle bez szkoły wtedy, w XIX wieku, umiało czytać i pisać, no to bez przymusu państwowego. A wśród Żydów to 100% przynajmniej płci męskiej, bo mieli bar mitzwę. No jest mnóstwo sposobów oprócz państwowej szkoły i nawet nie wszystkie się opierają na tym, że rodzice, wiadomo, jak masz chujowych rodziców, no to będziesz miał generalnie gorszy start, będziesz miał przerypane, tak czy inaczej. I wyrównywanie tego kosztem wielkim, kosztem zrównywania w dół tych 90-kilku% całej reszty, która by sobie świetnie poradziła, która by jako dziecko nie straciła tej ciekawości poznawania świata, tej chęci do nauki, tego głodu, samorozwoju, które mają dzieci, to jest straszna zbrodnia, a te kilka procent, no to cóż, no spokojnie stać nas byłoby, nawet gdyby oni byli totalnymi potem lamusami, na ich utrzymywanie, żeby z głodu nam nie zdechli, albo żeby nie zawiązywali się w jakieś bojówki, które będą nam wybijać szyby i chcieć robić rewolucję, jak tylko ich jak jacyś politycy w stylu Błażeja podjudzą. No, natomiast też myślę, że wielu z nich mogłoby wyrosnąć na kogoś, pomimo takich rodziców, bo gdzie usłyszą o świecie? A no, chociażby od księdza na kazaniu czy na spotkaniach jakichś religijnych, albo chociażby od tego organizowanych przez jakąś fundację zajęć dla dzieci w wolnym czasie. No, cokolwiek, albo nawet od kolegów z gry komputerowej. No przecież wielu ludzi się uczy, czy to angielskiego, czy podstaw ekonomii z jakichś gier z tych strategicznych, gdzie jest handel, albo z Minecrafta się uczą ten konstrukcji tam różnych rzeczy. No, kiedyś mieliśmy nawet odcinek o tym, prawda, o grach, gdzie też poświęciliśmy część czasu temu o roli gier, powiedzmy tak, życiu jednostki i społeczeństwa i rozwoju. I poświęciliśmy część, pamiętasz może, temu, jakie umiejętności dzięki grom się wyrabiają. Więc nawet dzięki grom, takiej wydawałoby się czystej i z perspektywy wielu starych ludzi, takiej tępej rozrywce, która jest, który oddawanie się jest, zżera czas kosztem czegoś, co by można było poświęcić na naukę, rozwój, czytanie książek, nie wiem, no, coś tam, to jednak też może człowieka rozwijać. A nawet można zostać tym zawodowcem i wygrywać mistrzostwa e-sportowe i mieć z tego karierę, tak? Bo pieniądze się z tym też wiążą. No, a
0: myślę, że najczęściej jest to taka powierzchowna wiedza, ale ta powierzchowna wiedza często się sprawdza, bo w życiu jakoś tak się układa, że często wystarczy, że mamy jakieś podstawy i już sobie radzimy doskonale, nie? Nie trzeba być mistrzem we wszystkim. Można mieć taką właśnie ogólną wiedzę na jakiś temat i już sobie radzimy doskonale, nie?
1: Wiedzę, ale plus ogarniętość, plus zdolność do, po pierwsze świadomość, taką pewną pokorę, że czegoś nam brakuje, w czymś nie jesteśmy dobrzy i potrzebujemy tego od innych, więc musimy mieć coś do zaoferowania, takie rynkowe podejście innym, czego sami potrafimy dobrze, potrafimy zrobić niewielkim wysiłkiem, w krótkim czasie, efektywnie, tak, no i w związku z tym możemy tego produkować, czy to fizycznie, czy w postaci produktów pracy umysłowej w nadmiarze, tak więcej niż na własne potrzeby potrzebujemy i oferować innym, a od innych dostawać to, co oni są dobrzy, a nam potrzeba. I wspólnie tak dzięki takiej sieci powiązań mamy taką synergię, która tworzy znacznie więcej niż suma części. No i dobrze to rozumieć, ale nawet jeżeli się tego nie rozumie, tego mechanizmu, to pewne zdolności, czy to międzyludzkie, czy po prostu no, takie nastawienie na współpracę, na dopasowywanie talentów, na organizację pracy, o też tak współpracy, czy pracy swoich podwładnych jako lider, jako przełożony, czy pracy takiej no, jako jeden z członków zespołu, żeby z innymi dobrze tam układać tą współpracę, żeby to, co on umie, po prostu co ja umiem, się sumowało do czegoś więcej niż ta właśnie suma części. Znalezienie w ogóle kogoś takiego, dopasowywanie się do grup, które mi odpowiadają, to jest umiejętność, której szkoła nie uczy, no a wręcz jej oducza, bo masz nie ściągać, nie współpracować, i tak dalej. No i jeszcze dodam, że ty mówisz, że powierzchownie, ale zobacz, ilu pójdzie w głąb, ilu ludzi tworzy niesamowite rzeczy, jak na przykład ta biblioteka w Minecrafcie zrobiona, chyba w Minecrafcie ona jest zrobiona z tą wielką pochodnią na wejściu, gdzie są wszystkie te dzieła z różnych tych półki w środku, są z książkami takimi wirtualnymi, gdzie można je czytać i gdzie to jest w tej rozproszonej sieci i są tam dzieła różnych pisarzy, dysydentów politycznych, czy nawet literatury pięknej, ale zakazanej w poszczególnych reżimach, takich jak Chiny na przykład, czy Arabia Saudyjska. I to jest w internecie i to jest sposób na ominięcie właśnie tych mechanizmów cenzorskich. I takie rzeczy ludzie robią, albo jakie niesamowite fabryki i układy logiczne wręcz, i poznają logikę, ten zarówno układy kombinacyjne, jak też te cykliczne, te z przerzutnikami, potrafią wymyślić, odkryć na nowo tak naprawdę wielu z nich, albo jak dowiedzą się, że to już jest odkryte przez ludzkość, to zacząć się tego uczyć, tych matematyki, informatyki, elektroniki, żeby odtworzyć to w grze Factorio na przykład. Nie grałem, ale znam jakichś wielkich entuzjastów tej gry, no i tam naprawdę potężne maszyny można robić, nawet całe jak gdyby fabryki działające jak komputery. No, i robią rzeczy takie, ludzie mają taką zajawkę i potem, nie wiem, no to jest, tym się mogą pochwalić i takie coś w CV, myślę, jak potrzeba zobaczy, to szapoba, a jak zobaczy dyplom filii Uniwersytetu w Koziej Wólce, oddziału w Pierzynie Dolnej, zamiejscowej katedry w Pcimiu, tak? No to, no, namnożyło się tych uczelni wyższych, jest straszna inflacja edukacji i to też jest wina państwa swoją drogą. Natomiast ale na poziomie niższym też nie każdy musi skoczyć dobrą szkołę albo jakąkolwiek szkołę. Ktoś może, tak jak ten Jordańczyk, w tym czasie nauczyć się dobrze zarabiać na obsłudze turystów i z tego żyć. I całkiem, no przecież to nie jest jakiś debil. To jest człowiek, który ma obycie, który w przeciwieństwie do większości swoich rodaków dużo ludzi poznał, bo może nie każdy normalnie tych turystów obsługuje tak jednego po drugim, ale czasem się zdarzy przecież, że ktoś będzie miał sprawę, że ktoś na przykład się zainteresuje, zagada, tak? Trzeba umieć też marketingu, bo trzeba umieć namawiać ich w różnych językach do tego, żeby daną usługę kupili, albo odpowiadać na ich jakieś pytania, załatwiać szybko jakieś problemy, gdy się pojawią, więc to wcale nie jest jakaś zła edukacja też.
0: No. Tak. Spotkałeś, Bajt, w swoim życiu, Boże, takich ludzi, którzy byli, wiesz, no tacy, no, nie dorównywali ci wiedzą, mieli duże braki, dziwowali się, jakim coś tam opowiadałeś, ale byli bardzo ogarnięci w życiu. Dobrze sobie radzili, wiesz, potrafili gadać z innymi, zatroszczyć się o swoje jakieś tam sprawy życiowe, bo ja spotykałem i takich ludzi szanuję. Powiem ci. I myślę, że właśnie fajna by była taka edukacja, która by ludzi przysposabiała do życia, jakby, nie? Że oni potrafią się zatroszczyć o swoje sprawy, zagadać, załatwić to i owo, wiedzą na czym polega życie, wiesz, fajnie spędzają czas, wiesz, o co mi chodzi, nie? Że nie mają wiedzy, ale są jakby tak bardzo ogarnięci w życiowych sprawach.
1: Tak, myślę, że mniej więcej wiem. Jest sporo takich ludzi, to różnych typów, zarówno takich, jak mówisz, bo ty sobie wyobrażasz pewnie jakiegoś mężczyznę. Jest też wiele kobiet takich mądrych życiowo, które nie mają wykształcenia, które są, no, pogardliwie mówią o nich kury domowe, a ja nie mówię. No. To jak najbardziej można być i w tej pracy dobrym i jednocześnie mieć mądrość taką życiową, po prostu mieć mądrość przejawiającą się chociażby w podejściu do ludzi, w umiejętności sprawienia, że ludzie się czują dobrze, umiejętności sprawienia, że dom jest miejscem, w którym się czują zarówno domownicy, jak i goście dobrze. Sprzyjać temu, że dzieci wyrastają na ludzi, że są relacje wielopokoleniowe, dobrze utrzymywane, że mąż i Biblia mówi tutaj o tym, że taką żonę, że jej miłość cenniejsza niż perły, taką dzięki której, no dobra, ty odnosisz sukcesy, ale nie chwal się, że to jest twoja tylko i wyłącznie zasługa, bo gdyby nie stała za tobą wspierająca cię dobrze kobieta, to albo gdyby ona tak zechciała, jak feministki doradzają, stanąć sobie na świeczniku i brandzlować się tym, że opatrzcie się, jaka jestem nowoczesna, jak ja przełamuję stereotypy, teraz dawajcie mi pieniądze. No to wiesz, człowieku, mógłbyś wtedy skończyć zgoła źle. A propos, skoro tak zboczyłem na ten temat, to stosuje się już to prawo wprowadzone przez PiS, co tak niby był przeciwko tej konwencji antyprzemocowej, stambulskiej i tak dalej, a wprowadził prawo, że teraz mężczyznę, kobietę teoretycznie też, ale teoretycznie tylko, że mężczyzna się zabiera nawet z jego własnego mieszkania, które nie jest współwłasnością z jego kobietą, gdy żyją sobie na przykład tam w konkubinacie. I gdy ona złoży donos, że on używał względem jej przemocy domowej, to nawet jak to się nie potwierdzi, wystarczy, że przyjdą i zobaczą, że ona ma, nie wiem, że ona się, jest coś tam zraniona, a się sama tak naprawdę uderzyła, ale mówi, a to ten mnie, ten katuje tutaj. to wierzą. To, przeważnie służby wierzą, no i biorą takiego i przez 2 tygodnie nie może tam wchodzić, ani nawet się zbliżać. Nie ma gdzie spać, trudno, niech idzie pod most. No, taka to dyskryminacja mężczyzn w Polsce zaistniała za tego niby konserwatywnego, niby, a tak naprawdę na pokaz i wyciągającego sobie pysk, i pysk kościołem i wartościami PiSu. Dobra, żeby się tutaj tak nie triggerował. Wróćmy do tematu. Pytałeś się o chaos.
0: Właśnie, chaos.
1: Więc nie, właśnie brak przymusu, wolność, czyli brak przymusu, tak z definicji, wolność negatywna, jak wolność od, czyli taka no, w podstawowym znaczeniu, to nie jest właśnie chaos wieczny, głęboki i złowrogi i bezprawie. Nie, chaos to jest też miejsce, gdzie to nie jakiś jeden guru, czy jeden guru z jakimiś tam swoimi przydupasami, co boją się tak naprawdę nie zgodzić z nim, tak jak to ten Fogiel, wicerzecznik PiSu, mówił kiedyś, zasłynął wypowiedzią taką, że no, zatrudnialiśmy ekspertów w PiSie, bo każda partia ma obowiązek wydawać część dotacji z państwowej subwencji na działalność funduszu eksperckiego. No i mówi, zatrudnialiśmy kiedyś ekspertów, żeby nam pomagali przygotowywać projekty aktów prawnych, żeby nam różne rzeczy tutaj doradzali, no ale oni nie chcieli realizować naszego programu. Te ich rady jakoś, zawsze jakoś rozmywały. Ich znajomość ekspercka rzeczywistości jakoś była w poprzek temu, co my byśmy chcieli zrobić jako partia, no i dlatego już ich nie zatrudniamy. No, więc... Tak to właśnie jest, że jest taka też seria Epic Rap Battles, taki kanał na YouTubie, no i tam...
0: Moja ulubiona seria na YouTubie, najlepsze, co jest na YouTubie.
1: Tak, i tam są takie przeciwstawne stanowiska różne brane na tapet i no, wcielają się w różne postaci, czasem i historyczne, które toczyły ten spór, ci raperzy. I jest kilka filmików jest takich, gdzie tematem jest właśnie spór ekonomiczny, jaki w XX wieku bardzo był no, taki wysoko profilowy, między Keynesem, Johnem Maynardem Keynesem, a Friedrichem Augustem von Hayekiem. No i Hayek tutaj na pozycjach wolnorynkowych, a Keynes na pozycjach interwencjonistycznych, czyli ulubionych przez polityków. No i dlatego naucza się na uczelniach państwowych głównie Keynesa ekonomii.
0: Był taki odcinek, przepraszam, był taki odcinek?
1: Były i to nawet 3 co najmniej.
0: No co ty? To czemu ja nie znam? Znam wszystkie epikrapy i był taki właśnie tam ten, jak to mówisz? Tam Hayek kontra...
1: Hayek
0: kontra kto?
1: Keynes?
0: No coś bajerujesz tutaj, nie było.
1: Ja sprawdzę, bo być może...
0: Nie było.
1: Jak mi teraz mówisz, że nie było, to całkiem możliwe, że to nie jest z oryginalnego kanału, tylko że to jest stylizowane na coś takiego, jak kanale robione przez kogoś innego. Bo oni często to robią. Jest taki think tank, który często robi takie rzeczy, takie akcje właśnie, że pod coś, co jest sławnego, on się jakby podpina, robiąc coś, co... Tak, wygląda, tak, jakby to oni zrobili, no ale nie ściemnia, nie kłamie, że to jest jedno z tych, tylko mówi, że to jest ala, tak? Tak jak no, sznycel ala wiedeński. Tak?
0: Jest, już widzę tutaj, ale to jest faktycznie takie podpięcie się, taka próba, znaczy wiesz, takie po prostu, no ktoś robi coś na wzór Epic Rap Battles of History. Tak.
1: No, więc... To jest chyba Foundation for Economic Education, czyli...
0: The Original Economics Rap Battle.
1: No.
0: Keynes versus Hayek. Ale to dobre może być, to muszę to zobaczyć koniecznie.
1: W drugiej części Hayek śpiewa, gdy jest kryzys, jak wychodzi z kryzysu, to on śpiewa... I don't want to do nothing, czyli nie chcę robić niczego, czyli siedzieć założonymi rękami, tak jak mu Keynes zarzucił, że jak jest kryzys, to trzeba się gasić pożar, trzeba coś robić, nie? A nie czekać, aż sam minie. To on mówi, I don't want to do nothing, there's plenty to do. I want plans by the many, not by the few, czyli chcę planów wielu, wielu ludzi planów, żeby się realizowały, no i najlepsze, żeby zwyciężały, tak, na wolnym rynku, na zaradzenie kryzysowi, na podźwignięcie, na założenie nowych firm i tak dalej, zatrudnienie ludzi od nowa i środków produkcji, a Keynes chciałby, żeby to rząd, tak, no bo kto wymyśli lepsze rozwiązania, rząd czy przedsiębiorcy? No, powiedzmy, że nawet jak są dobrzy eksperci w rządzie, no to oni wymyślą lepsze tak średnio niż przeciętny przedsiębiorca. Nawet może się tak czasem zdarzyć. Natomiast jeżeli tych przedsiębiorców są setki tysięcy i miliony, to niektórzy z nich wymyślą dużo lepsze, a na poszczególnych odcinkach, poszczególnych branżach i tak dalej, to już w ogóle, bo oni się na nich znają, a minister nie może się znać na wszystkim i jego ludzie. No i jeżeli oni je będą wdrażać, no to ci, którzy mają gorsze, no to polegną jak to w konkurencji, czy będą musieli zmienić swoją niszę, której się chcą odnaleźć, żeby funkcjonować. A ci, którzy mają najlepsze, no to tych ci odniosą sukces. Tylko że wtedy politycy nie mają się czym za bardzo pochwalić, więc dlatego tego nie lubią i wolą sami mówić, że to myśmy uratowali przed kryzysem, tak, myśmy podźwignęli z kryzysu, który był w ten to sposób. Ale o czym my to? Aha, bo miałem mówić o tym, że tenże Hayek też właśnie pisał też sporo o czymś takim jak ład spontaniczny, czyli o tym, że ten chaos, który i ta anarchia, które zarzucają, że to byłaby właśnie wojna wszystkich ze wszystkimi, taka hobsowska, zarzucają przeciwnicy wolności i wolnego rynku, to, że się nie spełnia. I są na to przykłady zarówno historyczne, jak też argumenty teoretyczne. I gdy jest swoboda działania, laissez-faire, no to wygrywają, jak to na wolnym rynku, ci, którzy efektywniej wykorzystują zasoby, są w stanie sprzedać taniej produkt takiej samej jakości albo lepszy za cenę taką samą, są w stanie zatrudnić pracowników i płacić im więcej niż konkurencja. Są w stanie wykupywać środki produkcji, ziemię, no, materiały, maszyny, tak, i się rozrastać. A konkurencja no, musi ich gonić. Albo musi myśleć jakąś innowację, która pozwoli innym sposobem niż tymi środkami, które oni kupują sobie już tanio, bo sobie wypracowali sposoby. No, powalczyć o zaspokojenie te same potrzeby klientów w inny sposób. Tak samo ze wszystkim i z prawem, i nawet Kaczyński miał taką wypowiedź o libertarianizmie, o dziwo zna to słowo, że są dwie koncepcje, taka państwowa, taka ta nasza pisowska, że państwo musi być silne i pilnować tego porządku. No, nawet jeżeli się coś ma marnować, on mówił, bo wcześniej już mówił, że jest w stanie poświęcić wzrost gospodarczy dla realizacji naszej wizji, czyli wizji PiS-u. Także niech sobie tam gospodarką dzieje się, to chce, ale będzie po naszemu, czyli w sumie będzie dobrze dla nas i znają ich królika, tak przejmiemy wszystko jak Obajtek, co jeszcze odzyskamy.
0: Nie, Polski, nie, to bardziej właśnie nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna, ważne, żeby była katolicka, to powiedział minister gospodarki dawny, to ciekawe. Ale wiesz co, Bajt, no. Przepraszam cię, bo tu tak trochę może zejdę ze spraw ekonomicznych na sprawy damsko-męskie, ponieważ tutaj
1: ja Tomisiu,
0: właśnie Tomisiu tu napisał Bajt, moja koleżanka słucha tutaj i pyta, czy jesteś wolny. No właśnie, jaka jest idealna kobieta według Bajta? Czy może taka biblijna kobieta, karna i posłuszna i taka, która się słucha mężczyzny, tak jak się mężczyzna słucha Chrystusa, czy może Bajt ma jakieś inne preferencje tutaj, bo może koleżankę to zainteresuje, której się spodobał twój głos i treści, które przedstawiasz, jak to jest u ciebie, Bajcie?
1: To ja powiem krótko, zanim wrócę do tematu, że tak, biblijna jak najbardziej, ale naprawdę biblijna i naprawdę weźcie to, poczytajcie, co tam jest, a nie taka jak czy to hejterzy przedstawiają, czy z drugiej strony niestety Etam, który, rozumiem, że nawiązałeś do niego, w Biblii nie ma słowa karna, Natomiast to Ethan, jak kiedyś go pytałeś, jaka powinna być kobieta jego zdaniem, żeby była dobrą kobietą, to on na to ci wypalił, że karna, a ty, no masz, karna. No. Nie, to słowo tak naprawdę też ma swoje pozytywne znaczenie, ale jakby z biegiem czasu nabrało tyle też negatywnych konotacji, zwłaszcza w tym kontekście damsko-męskim, że ja wolałbym go nie używać po prostu. Wolałbym używać wprost tego, co z Biblii. I nawet już dzisiaj cytowałem niewiastę dzielną, któż znajdzie jej miłość cenniejsza niż perły, tak? No.
0: Ale wiesz co, niektóre kobiety myślę, że by im się to spodobało, bo kobieta czasami chciałaby mieć takiego po prostu mężczyznę, który się nią opiekuje, który zadba o wszystko, który ją obroni i to jakoś jest tam kompatybilne z tą Biblią, nie?
1: Który doceni to, że ich sukcesy są wspólną zasługą, który nie tak jak wielu, zwłaszcza polityków, czy ludzi jakoś bardzo, nie wiem, zacietrzewionych w spory polityczne, czy jakoś bardzo przywiązanych do jakiejś partii, czy to PiSu, czy jakieś otwarcie lewicowej, to no często się patrzą właśnie tak, że no co tu można, co można opodatkować, co można uregulować, co można ten, i to się liczy. To się liczy, czyli to robi częściej mężczyzna, tak historycznie robił i wciąż robi. I nawet robi tam, gdzie kobietom dano, stworzono szczególne, no nawet nie już możliwości, ale wręcz zachęty kosztem oczywiście i ich samych podatkowych i reszty, czyli mężczyzn, stworzono zachęty, zachęcano wręcz kobiety do tego, żeby wchodziły w role męskie w Skandynawii. To w Norwegii na przykład pielęgniarek w stosunku do pielęgniarzy okazuje się, że więcej jest nawet niż gdzie indziej. No więc tam, gdzie kobiety mają naprawdę taką swobodę wyboru, tam wybierają role tradycyjnie kobiece. No i ku załamaniu rąk lewactwa. No więc tymczasem myślę, że trzeba to odpolitycznić i mężczyzna dobry, który jest dobrym mężem czy kandydatem na męża, to taki, który sobie będzie zdawał sprawę z tego, że mimo, że ci politycy będą mu mówić i być może duża część świata i niestety część też mężczyzn, że o, to ty osiągasz tutaj, ty robisz wielkie rzeczy w świecie, tam nie, widać cię i tak, a ta twoja kobieta siedzi w domu i tam cię może wspiera jakoś, tak, ale to z tego nie widać, bo to jest między wami, albo może wasze dzieci to widzą, może wasi znajomi to widzą, dajecie świadectwo, prawda, chrześcijańskie i tak dalej, ale nie jest to coś, co na forum publicznym takim zdominowanym przez partie polityczne i przez taki ten dyskurs no, materialistyczny jest stawiany na piedestale. To, że to jest mniej warte, że to jest mniej cenne, że to się mniej liczy, że to jest mniejszy wkład w dobro, w rozwój ludzkości, w dobro waszej rodziny, w to, czym się, co macie do zaoferowania innym, co ty masz jako mężczyzna też do zaoferowania innym, no to, kim się stałeś, to, w jaki sposób się rozwinąłeś sam siebie i swoje działania w świecie jako mężczyzna, a ona jako kobieta, jeżeli jesteście w dobrym związku, to zawdzięczacie w dużym stopniu sobie nawzajem. Tworzycie synergię, tworzycie razem dużo więcej niż suma tych części. I to jest mniej więcej równomiernie, no bo jedno i drugie jest człowiekiem, jedno i drugie jest, ma taką samą godność ludzką i takie same jak gdyby, chociaż odmienne co do profilu, ale takie same co do boskiego pochodzenia, wyposażenie w naturę ludzką stworzoną na obraz i podobieństwo Boga jest obraz Boży w takim samym stopniu w mężczyźnie jak i kobiecie i zdolność do współdziałania z łaskami Bożymi, żeby jakieś dobro dla siebie i dla innych wytwarzać, żeby zmieniać siebie i z innych, a zwłaszcza swojego małżonka połączonego sakramentem.

0: I prowadzenia mszy i tak dalej.
1: To już mogą niektóre sakramenty, bo na przykład chrzest można, ważny jest chrzest udzielony przez księdza, a nawet i godziwy, jeżeli nie bardzo była inna możliwość.
0: Wszystkie.
1: No, a są sakramenty zarezerwowane dla szafarzy wyświęconych, no i tutaj Eucharystia do nich należy, podobnie jak spowiedź, to może tylko ksiądz. I to prezbiter albo biskup. No, więc to może, a kto inny, czy jest mężczyzną, czy kobietą, nie może. I tutaj jest, no tak, to by się trzeba przygotować z tego tematu jakoś osobno, ale co na szybko mogę powiedzieć, to że takim standardowym argumentem, chociażby przytaczanym przez Jana Pawła II, dlaczego Kościół nie święci i jego zdaniem nie ma po prostu upoważnienia od Boga do tego, żeby wyświęcać kiedykolwiek kobiety, nie dlatego, żeby Bóg nie mógł, jak był na ziemi Jezus, powołać sobie i uczynić kobiety właśnie też kapłankami, no ale przewidział dla nich inne role, dla swojej matki chociażby rolę Boga rodzicielki, dla tych Magdaleny, która jest bardzo na przykład w Kościele Wschodnim ma taki tytuł, niektórzy święci są taka ranga świętych, równi apostołom. No to ona jest nazywana świętą Magdaleną, świętą Marią Magdaleną, równą apostołą. I jest mniej więcej o niej w liturgii tego kościoła niż o niektórych tam mniej wspominanych w Biblii apostołach, których było tam 12, a w sumie tylko tam 3 czy góra 6 jest coś więcej. No, a...
0: Przepraszam, ja, Bajcie, dla ciebie przewidziałem taką rolę, żebyś prał mi majtki. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
1: Wiesz co, jeżeli to by Bóg przewidział i bym wiedział, że to jest w uznaniu w jego oczach dobre, że to jest moje powołanie, to tak, to święta Teresa z Lizji na przykład, która była taką zwykłą, szarą siostrą drugiego chóru, coś od takich tam prac, nie wiem, zmywania, sprzątania i tak dalej, to ona była mistyczką, prowadziła bogate życie duchowe. Dopiero po jej śmierci tak naprawdę odkryto, jaki ona miała kontakt z Bogiem i dopiero ją wtedy tam kanonizowano nawet. A wcześniej to tak, jak umarła, to tak w sumie te siostry inne myślały, ona była taką szarą siostrą, jest taka tradycja, żeby coś tam pisać, nie wiem, czy na grobie, czy gdzieś tam zapiski o zmarłych siostrach, z czym się wyróżniała, jakieś takie jednozdaniowa, czy nawet urywek zdania, charakterystyka jej, no to w sumie ona tam była taka szara, niczym się nie wyróżniała, nie? Co tu o niej napisać? No a to się okazało, że odkryli co ona, no... Jak ona była tytanem modlitwy i duchowości, ale też praktyki, bo i to w rzeczach właśnie takich trudno dostrzegalnych, rzeczach nie wielkich, światowych, nie takich, które świat wynosi na piedestały i stawia pomniki, tylko pisała na przykład w swoich zapiskach to czymś takim, że ona praktykuje miłość w drobnych rzeczach, że wszystko, co czynisz miłością, nawet jak podnosisz igłę z podłogi, pisała, myśląc o tym, że to znaczy, robiąc to z pobudek i miłości dla bliźnich, żeby nie nadepnęli i się nie nadziali, to czynisz wielką rzecz w oczach Boga. Być może do tego Bóg cię powołał, być może od tego jesteś tutaj na świecie, od tego, żeby jako cichy i pokornego serca sługa Boży robić rzeczy, które są Bogu bardziej potrzebne niż i ludziom nawet bardziej potrzebne niż się im wydaje. Bo kto wie, czy na tą igłę by nie nastąpił i nie zranił sobie nogi i potem nie wdałaby się infekcja i nie umarł ktoś, albo nie był potem kulejący ktoś, kto mógł być wybitnym piłkarzem, dajmy na to.
0: Pierzmę majciory, Bajtku, powiadam ci zaprawdę, albowiem słyszę głosy w głowie mej, iż powinieneś pełnić rolę służebną w nocnym radio i prać me majciory? Powiadam ci, zaprawdę?
1: To zweryfikujemy, to zrobimy procedurę rozeznawania, tak się to nazywa. Rozeznamy, czy taka jest wola Boża. Mi bynajmniej nie uwłacza wybranie się majciorów, chociaż nie miałem dotychczas okazji. Nie

0: Miałem okazji nawet cię widzieć na oczy, więc tylko twoje zdjęcie. Więc no, jakby do realizacji daleko.
1: Majciorki czekają,
0: A
1: same
0: poza
1: się
0: tym
1: nie,
0: jeszcze,
1: nie wypiorą, powiadam ci
0: opowiadam ci, że to nie jest, że ksiądz to jest sługa ludu Bożego i owszem, z niektórymi, a zwłaszcza z byciem biskupem, wiąże się urząd właśnie rządzenia w wspólnocie kościoła, oczywiście w jakichś też ramach, nie? A jak się z tej ramy wyłamujesz i się wywyższasz na bliźnich, to tym bardziej, bo jak masz władzę jakąkolwiek, to masz też odpowiedzialność większą i tym surowiej będziesz z tego osądzony przez Boga, bo Bóg mówi, że wszelka władza pochodzi od Niego, uczestniczysz w czymś boskim, sprawując władzę, będąc czy to ojcem rodziny, czy szefem w pracy, czy księdzem w kościele, tak? I jeżeli pojmujesz, tak jak to już dzisiaj mówiłem, w kościele zwłaszcza swoją rolę instytucjonalną, swój urząd kościelny jako coś innego niż służba, a to surowo będziesz potraktowany przez Boga, uzurpatorze jeden. Tak.
1: Patrzę na ciebie, bajcie, i tyś jest mniejszy ode mnie, słabszy. Tyś jest predysponowany przez Stwórcę, żeby prać majciory me. Napisał tutaj psycho, krawiec pralki nie masz? Mam, ale ja chcę ubogacić bajta poprzez ciężką pracę i przez pranie majciorów mych. On doświadczy, no, to go uszlachetni. I myślę, że jest stworzony do tego, predysponowany.
0: To tak a propos, Wódz kiedyś mówił, że ja jestem jakimś wielkim guru myśli wolnościowej, że w zasadzie to mógłby się ode mnie uczyć i spijać z mych ust słowa wykładów o wolności i że on nie jest mi godny zawiązać, no nie u sandałów, tylko normalnych takich butów na sznurówki, właśnie tej sznurówki. No ja na to mówię, że jakby była potrzeba, bo na przykład, nie wiem, coś by go strzyknęło kręgosłupie, to ja bym mu zawiązał, nie ma z tym problemu, no ale że nie uważam, że należy sztucznie wprowadzać taki dystans między ludźmi, a już zwłaszcza między mężczyzną a kobietą. Bóg wszak powiedział, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, i się niech złączą tak ściśle, że będą jednym ciałem, i to zarówno dosłownie, czyli niech uprawiają seks, jak też we wszelkich no, wspólnych sprawach. Ja myślę, że bardzo źle jest, kiedy właśnie czy to mężczyzna, czy tak jak coraz częściej niestety na fali feminizmu, no, nowej fali, kobieta, jak no, jedno z partnerów daje odczuć drugiemu, że uważa jego rolę za jakąś podrzędną, że jest tak, jak ty mówisz, właśnie tym mniejszym, tym przeznaczonym do pośrednich jakichś posług.
1: No, tak to wygląda, ale wydaje mi się, że się zmieniły czasy trochę i kiedyś to było w sumie uzasadnione, to, że kobieta była zdana na mężczyznę, no bo była słabsza. On tam bronił studni, wiesz, tam walczył, a dzisiaj mamy inną sytuację zdecydowanie i czy nie powinniśmy zasad zmieniać, też dopasowywać do epoki, czy też może powinniśmy cały czas się opierać na tym, co było w starożytności, na pustyni? No mi się wydaje, że nie, że wszystko się zmienia i Kościół nie uwzględnia w ogóle jakichkolwiek zmian, nie dopuszcza jakiejś elastyczności, tylko cały czas, wiesz, ten kamień wyryty na kamieniu, monolit i nic nie zostanie zmienione w ogóle, litera żadna. I to jest takie wsteczniactwo, po prostu takie, wiesz.
0: To ja powiem, że jak najbardziej powinniśmy Powinniśmy zmieniać, ale w sposób rozumny, posługując się rozumem, posługując się rozeznaniem. I tutaj jakby esencja pewnego takiego konserwatyzmu, no nie ewolucyjnego, czy nie reakcyjnego, czy jakichś tam powiedzmy takich, do których się nie podpisuję, ale takiego, który no mogę powiedzieć, że między innymi ja reprezentuję kilku znanych nam wspólnie ludzi też, to jest to, że w sumie Jacek też o tym mówił ostatnio, ale nie wiem, czy on to mówił dlatego, że słyszał, jak ja kiedyś o tym mówiłem, czy sam też do tego niezależnie doszedł, czy z jakiegoś innego źródła, ale w tym swoim odcinku, albo nie w odcinku, w każdym razie gdzieś to ostatnio mówił, a ja wcześniej mówiłem podobnie, więc powtórzę, że jeżeli coś jest sprawdzone, działa dobrze, bo żyjemy, istniejemy, przeżyliśmy dzięki temu, że to stosowaliśmy i dzięki temu zbudowaliśmy też cywilizację, znaczy, że to no, jest przynajmniej na tyle dobre, że się do tego nadaje, tak? Że
1: no
0: być
1: ale
0: stary, może...
1: przepraszam ci bardzo, no zbudowaliśmy, bo nie mieliśmy nic innego, no to zbudowaliśmy z tego, co mieliśmy, no to żaden argument, no...
0: Nie, jest argument. Mnóstwo cywilizacji, czy mnóstwo jeszcze przed rozwinięciem się w coś, co można by nazwać cywilizacją, różnych prób ułożenia życia społecznego, no zginęło w odmętach, w mrokach historii, tak? A te, które nie zginęły, które istnieją nadal, no to no co? Na przykład cywilizacja islamska, gdzie kobieta, no wiadomo, gdzie homoseksualista, no wiadomo, ciężko ma. A i tak dalej. No, więc... No,
1: ale stary, przepraszam cię bardzo. Te cywilizacje, które zginęły, jak jacyś Bushmeni, czy tamci, jak się nazywają? Kurde, już jestem pijany.
0: Mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej, co wycięli, jedna z teorii jest, że wycięli wszystkie lasy, bo składali je w ofiarach na tym drewnie, spalali coś tam bogom i zamiast tego budowali te kamienne posągi i wycinali sobie i przez to mieli coraz gorzej na wyspie bez drewna, ale im gorzej mieli, tym bardziej gorliwie właśnie wycinali.
1: Nie, ale słuchaj, większość zginęła dlatego, że byli pokojowi i inni mieli żelazo, nie? A oni mieli pałki.
0: Tak. Nie do końca. Znaczy wszyscy ze wszystkimi się tukli, wiadomo, na przykład przed przybyciem Europejczyków to się tukli się porządniej niż po w wielu częściach świata, chociażby właśnie w Ameryce, jak to przedstawia, ja wiem, że to jest fikcja, ale gdy chodzi o realia, to jest zgodne z opiniami dużej części historyków, co przedstawia Mel Gibson w filmie Apokalipto, chociażby gdy chodzi o Indian Ameryki Środkowej. Także podobnie w Afryce, no i tak dalej. No ale...
1: Nie no, Mel to popłynął.
0: Nie byliśmy jakimiś dużo bardziej kwiorzerczymi tymi no, najeźdźcami niż oni. No. Natomiast co do...
1: Mel to pomieszał sobie tam, wiesz, wszystko ze wszystkim trochę, nie? Znaczy, fajny film, też lubię, ale Mel trochę tak stronniczo i chciał pokazać, że takie dzikusy... Troszkę pojechał.
0: Interpretacji już w sumie, bo on tam wprost nie stawia żadnych tez, prawda? To nie jest film, który ma jakiegoś narratora, czy choćby bohatera, który się wciela w narratora i który jakoś ocenia to, co się dzieje, komentuje, że to z tego należy takie wnioski, to patrzeć tak, to interpretować tak. No nie, no po prostu przedstawia pewną historię, która jest na tyle... No na tyle może fantastyczna, tam jest cudownych, że tak powiem, zwrotów akcji, jak ta na przykład kobieta gdzieś tam rodzi, gdy ją tam zalewa w tej jamie, to, tak, ale gdy chodzi o zasadnicze realia, to jest dość wierny temu, co wiemy o tych czasach i stosunkach społecznych.
1: No
0: tam,
1: niezupełnie bajcie. Mel sobie zmieszał ze sobą Majów z Aztekami strasznie wyolbrzymił to, jak oni są, wiesz, krwawi, zdeprawowani. Zrobił taki Armagedon po prostu, czasy ostateczne sobie zrobił z tej dawnej kultury, która nie była aż taka zdegradowana w ogóle już na krawędzi upadku, sobie to tak przedstawił i przedstawił tych konkwistadorów jako taką siłę, która jest karą bożą. Coś, co ich spotkało, bo już w ogóle, wiesz, nic nie było, nie było dla nich nadziei i pojawia się krzyż, nie? No, Mel jest bardzo wierzący, on tam gra na banjo. Jesus, I love you, Jesus, how I love you, Jesus. No, jest tam gra na banjo i on jest taki wierzący bardzo i tak to pokazał, no, że to musiało ich to spotkać i człowiek z krzyżem przyszedł i nową epokę wprowadził, nie?
0: To jest interpretacja, to tak, tam nie ma tak powiedziane, kończy się po prostu tym, że przypływają i tyle. Natomiast no, co do samego Gibsona, to po nakręceniu pasji sfuriaciał i zdaniem Fabiana Błaszkiewicza, i takie zdanie miał nawet kiedy jeszcze był tym franciszkaninem, to szatan się na nim mścił, go wściekle zaatakował i niestety w dużej mierze skutecznie Mela Gibsona właśnie za to, że tak mu zrobił taką szkodę szatanowi, jego interesom, przez nakręcenie pasji, nad którą swoją drogą też się ostatnio pastwiłeś i tak anachronicznie bardzo się pastwiłeś, bo mówiłeś o tym, że tutaj przedstawione jest coś tak, no ale jest przedstawione zgodnie z pewną poetyką, a wręcz ikonografią, pewnym językiem sztuki, jaki był powszechny w pewnych czasach, no, zaadaptowanym na potrzeby dziesiątej muzy, czyli filmu. Więc tak, no, zanim się... I też mówiłeś, że tam wszyscy są ci Rzymianie źli, tacy skarykaturyzowani są takimi siepaczami. No nie, tam przychodzi Rzymianin do tych tam i mówi, że przecież to biczowanie to jest takie tylko tam na pokaz, a nie non eum castigare usque ad mortem, tak? Czyli nie go katować aż do śmierci, że to nie taki tutaj jest zamysł i że oni sobie po prostu polecieli, poholgowali swoim jakimś zwierzęcym instynktom w sposób niegodny Rzymianina, tak? Takich zrugał.
1: No, był taki tam Rzymianin? Serio? Ja myślałem, że tam wszyscy są tacy w ogóle, mają kartoflane gęby, żółte zęby i tak tego Jezusa torturują, dobierając ciągle nowe narzędzia tortur i go tam, no takie studium...
0: Tak, flagellum, czyli zdjęcie to bicz.
1: No takie studium, wiesz, męczeństwa zrobił trochę, że tego Jezusa to na końcu pokazał, że on jest pociachany w ogóle, krwią spływa.
0: Różnych, rzeczywiście czerpał z różnych tutaj źródeł, ale to dlatego, że mamy ubogie źródła. W przypadku tych Indian też, no musiał trochę pomieszać, no bo za mało wiemy o jakichś jednych. No ja myślę, że tego nie krył, no nie wiem, nie znam jego wypowiedzi, jego samego jakoś dogłębnie nie czytałem o tym filmie, ale myślę, że taka to była motywacja, a nie po to, żeby tutaj coś naściemniać. Co do tego, no to wiesz... Różni krwawe byli. No. Ja oglądając Apokalipto, to sobie zdawałem sprawę, że pewnie, no oczywiście, a nawet ze swojej wiedzy, to wiem, że nie wszyscy tacy byli, nie w każdym mieście ci tam kapłani, nie w każdym mieście imperium byli aż tacy krwiożerczy, no i tak dalej. Natomiast, no powiedzmy sobie też wśród dowódców plemion na przykład słowiańskich w Polsce, czy na terenach Polski przed Mieszkiem, też byli tacy, co byli jacyś tam bardziej łagodni, pokojowi, gdzieś tam jakieś podpisywali sobie jakieś traktaty pokojowe, a inni to palili, mordowali, grabili, a kogo nie wymordowali, to sprzedawali jako niewolników do tam Bizancjum, tak? Natomiast...
1: Ale to jest stary, nieuczciwe trochę, wiesz, bo po prostu często tak bywa, że katolicy właśnie do których się zaliczasz, pokazują inne kultury w bardzo karykaturalny sposób. I mnie to drażni, wiesz, bo to jest takie umniejszanie cały czas i takie robienie z innych głupków, prymitywów, barbarzyńców. Tylko my, chrześcijanie, jesteśmy tutaj kulturą, a wszyscy inni to, wiesz, uga buga, nie? Uga buga i głowy ścinają i krew sika. Po prostu to jest nieuczciwe trochę, nie? Takie pokazywanie. Mela szanuje za to, że on jest takim trochę jak Kubrick. On się tam stara, żeby języki były dobrze odwzorowane, żeby stroje były fajne, żeby fajnie pokazać jakieś tam czasy. I to jest fajne, tylko że on w ten sposób jakby maskuje swoje niedoskonałości, bo wszyscy myślą, o, Mel tak się stara, żeby wszystko było pokazane pięknie, a on potem robi z jakichś tam Indian dzikusów, takich, wiesz, prymitywów, z Rzymian jakieś tam, wiesz, żółte zęby, śmieją się, że tego Jezusa biją, takie głupki, debile. I powiem ci, że u katolików to widać na każdym kroku. I to jest coś, co ludzi wkurwia po prostu.
0: Ja myślę, że znaczy, pewnie i często tak, chociaż akurat niekoniecznie u Gibsona, ale często tak, a często zwłaszcza u takich katolików falbowanych, co sobie wyciągają pysk kościołem, a tak naprawdę to są po 5 rozwodach i głosują za aborcją jak PiS. To nie jest referat, który musi być wyważony artystycznie. To jest film, to jest wizja pewnych wydarzeń, które nawet nie jest postawiona teza, że one były jakoś mocno reprezentatywne dla wszystkich, że to nie jest jakiś wzięty jeden z najgorszych miast, czy wodzów, czy właśnie społeczności, jakie zamieszkiwały to państwo Indian, tak? No, więc poza tym przedstawieniem są, zauważ też, Indianie, pierwsi bohaterowie, jacy się pojawiają na ekranie, to jest plemię Indian sobie pokojowo żyjących gdzieś tam nad oceanem, nie mających wielkiego imperium, tylko tam jedną, czy być może jakieś inne też mieli wiosek, i które jest właśnie najeżdżane przez dokonujące ekspansji to złe imperium, więc jest grupa dobrych Indianie, grupa jest źli Indianie, nie? No, i głównym bohaterem jest ten, który przed nimi ucieka, ten dobry Indian.
1: Tak. No trochę masz rację, faktycznie. Ci Majowie właśnie, jak on się nazywał, biegnący jaguar. W ogóle on tam dobrał świetnych aktorów, nie? I to byli aktorzy tacy mało znani, jakieś tam złapanki ich brał, a świetnie zagrali. Nie, film jest świetny, naprawdę, trzyma w napięciu, świetna scenografia, gra aktorska, ten język, no tylko trochę tam pomieszał, troszkę tak tendencyjnie, ale też ciężko, w sumie masz rację, też ciężko oczekiwać od kogoś, kto jest w jakiejś tam, związany z jakąś ideologią, z jakąś religią, żeby nie był troszkę tendencyjny i żeby, no wiadomo, że trochę zatraci takiego obiektywizmu i chce coś tam ugrać i pokazać od swojej strony, nie? Troszkę, no.
0: Myślę, że nie, że należy jak najbardziej oczekiwać zdobycia się na uczciwość intelektualną, no ale tak jak mówię, oczekujmy, dawajmy oczekiwania właściwe do formy. Nie oczekujemy od filmu, że będzie referatem naukowym, który przedstawi no, właściwie jakiś kompletny obraz tego, co jest do wiedzenia o danym zagadnieniu. Tylko coś, co jest dobre artystycznie do ugryzienia i co nie jest manipulacją, tylko jest wycinkowym przedstawieniem czegoś, co się mogło po prostu wydarzyć, bez nawet jakiegoś komentarza, bez jakiegoś nachalnego tutaj epatowania interpretacją dorabianą. No, a
1: Bajt, przepraszam cię, natomiast bo ciekawi mnie, jak ty się odnosisz, jak ty się ustosunkujesz do takiego zabiegu, który zrobił właśnie Mel, że on pokazał tego szatana w taki sposób, wiesz, trochę inny, nie? Że to jest faktyczna postać, że on tam gdzieś przemyka pomiędzy tymi ludźmi. Taka demoniczna postać, wiesz, dziwna, mistyczna, dziwne tam się rzeczy dzieją.
0: To jest z mistyki chrześcijańskiej. To ja właśnie myślę, że to jest to, co gdy ty robiłeś odcinek, chyba cały poświęciłeś temu filmowi, to myślę, to jest to, czego ci brakowało. Pewnego zanurzenia właśnie w kulturę chrześcijańską, w spuściznę, w dyskurs też o sztuce i w samą też sztukę, tak? Po prostu w te nurty w sztuce, które a w sztuce wysokiej to już zdecydowanie dominowały przez ponad 1000 lat w Europie i które wytworzyły jak najbardziej tego rodzaju obrazy. Zobacz sobie, jakie czasem nam się wydaje, jest nawet taki fanpage, gdzie tam kot biegnie z pysku, ma coś niby dildo, ja nie wiem, co to jest. Dla mnie też duża część tego kodu jest niezrozumiała, bo takie co bardziej odjechane rzeczy to pewnie rozumieli tylko ludzie, którzy żyli w tamtych czasach i też niewielu z nich, bo na przykład we Francji za czasów Karola Wielkiego było 40 tylko ludzi, którzy wymieniali ze sobą korespondencję przez gońców oczywiście, a reszta to była głęboka ciemnota, taka, że jak we wiosce zobaczyli kogoś, kto chodzi po lesie, nie, i nie jest z ich wioski, to uznawali, że go należy zabić, bo on powie, o, my tu jesteśmy, tu jest wioska. I przyjdą jacyś ludzie, obcy, i nie wiem, co nam zrobią. Zabiorą nam nasz majątek, nałożą na nas podatki, nie wiem, coś tam tak. Najlepszym sposobem, najlepszym wyjściem jest go zabić. No i tak często kończył, więc było niebezpiecznie. I zacofanie, i wielka ciemnota. Natomiast za czasów... tak, natomiast ci ludzie wtedy inteligentni, ci, którzy się przyczyniali też do tego, że przygotowali grunt potem pod mały renesans XIII-wieczny, czyli franciszkanów, dominikanów, tak, uniwersytety, a później właściwie już renesans po ponownym połączeniu tej rozbitej starożytności na trzy nurty cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, czyli na nurt europejski, skąd nasze znane nam, o których się uczymy w szkole średniowiecze, na bizantyjski, czyli cesarstwo wschodnie, rzymskie, które istniało aż do podboju przez Turków w 1453, a i na świat arabski, który potem, no początkowo nie mieli tam jakieś swoje wierzenia, a potem przyszedł Mahomet i ich zjednoczył w takiej synkretycznej żydowsko-chrześcijańskiej jeszcze z wieloma tam domieszkami religii właśnie nowej, bardzo ekspansjonistycznie, bardzo nastawionej na podboje islamie, nawet część Europy, Półwysep Iberyjski w większości sobie podbili. No, więc i przechowywali między innymi dużą część nieznanych w Europie pism greckich. No, w każdym razie, gdy te trzy nurty się z powrotem połączyły gdzieś w północnych Włoszech, bo tam były sprzyjające warunki i geograficznie, no i też cywilizacyjnie, tam na przykład nie było tej pańszczyzny i szlachty, która miała jakąś władzę formalną nad chłopami, przywiązania ich do ziemi i tak dalej, tylko byli wolni chłopi w większości. Miasta też były wolne, były państwa miasta prowadzące handel, tam Genewa, czy to w głębi lądu jakieś też. No, więc to były sprzyjające warunki na to, żeby tam właśnie powstało odrodzenie, renesans, odrodzenie starożytnej kultury z połączenia tych trzech nurtów z powrotem w jeden. Natomiast dobra, to jest dygresja. A wracając do tego, więc tak, takie są, no mówiłem o tym kocie, co ma to niby dildo. Ja nie wiem, co to tak naprawdę jest, co on ma w gębie.
1: Ale co to za kot? Kot z dildo? Tak? Gdzie to było? Jakiś no,
0: nie, kot biegnie, z dildo? To jest jakaś ilustracja, nie wiem, z jakiejś, albo to jest rzeźba, zdjęcie rzeźby koloryzowane, przerobione w jakimś programie graficznym, albo to jest reprodukcja ilustracji z jakiejś księgi średniowiecznej. W każdym razie jest taka kobieta, ja nie wiem, czy to zakonnica, czy nie, bo te kobiety ubierały się wtedy podobnie do zakonnic, to jest jakąś tam chustę zarzuconą na głowę, ma jakiś taki strój pofałdowany, jednolity z góry do dołu. I ma rybę, trzyma rybę, a ten kot sobie biegnie i w pysku ma...
1: Ale gdzie to było? Ale gdzie to było?
0: Ilustrację. Jest cały fanpage, który publikuje właśnie całe ilustracje, takie dorabia do nich dialogi. Na przykład tam są jakieś dymki, jakieś dialogi dorobione, no i pod tym akurat jest podpis, gdy kot chce dilda bardziej niż ty.
1: Czyli ale ty tak jakoś, ryby, tak jakoś odpływasz, Bajt. Tak? Ja się spytałem konkretnie o taką, wiesz, wizję reżysera, który pokazuje tego szatana w sposób odmienny, że to on nie jest tam gdzieś w tle, nie jest jakimś tam symbolem, tylko się pojawia, wiesz, i dziwne się rzeczy dzieją, jakieś takie właśnie dzieci demoniczne. To było w Pasji, tak? Nie w ostatnim kuszeniu, tylko w Pasji, tak? Gdzie szatan się pojawia jako realna postać, bardzo taka dziwna, tajemnicza, demoniczna. Mi się to podoba, ci powiem, wiesz? No, powiem więcej, mi nawet odpowiadał film Aronofskiego o Noe. Noe wybrany przez Boga.
0: Nie, bo nie oglądałem ten nowy film, ten co kilka lat temu jest, tak?
1: Russell Crowe tam chyba gra, tak? Nie taki nowy, no już trochę ma. Ale w każdym razie, wiesz, ciekawi mnie, jak ty się ustosunkowujesz do takich wizji, które pokazują te mistyczne siły, nie wiem, upadłe anioły w sposób taki bardziej dosłowny. Może nie dosłowny, ale wiesz, taki magiczny, że tam się dziwne rzeczy jakieś dzieją, że szatan w kapturze, wiesz, gdzieś tam się pojawia. To jest fajne moim zdaniem, bo to jest takim, tam się są takie zabiegi typu, wiesz, Matrix się psuje, że w ogóle jakiś wąż nagle wyłazi spod kamienia, ściąga skórę z siebie, wiesz, jakieś takie... Szatan jest przedstawiony jako realny, demoniczny byt, tak jakby to pokazał ci, nie wiem, jakiś tam ksiądz egzorcysta, nie? Czy ty się od tego odżegnujesz? Czy jest to taka wizja, która jakoś tam spójna jest z twoją wiarą i tak dalej?
0: Wiesz co, to jest... Znaczy, powiem jeszcze, że on miał na myśli nowy, czyli z lat 2000-kilkunastych, tak, no, to, w tym sensie nowy, nie jakoś tam z poprzedniego wieku, czy dekady tej jeszcze wcześniejszej. No, natomiast, no, nie miałem jeszcze okazji oglądnąć, a co do tego, to tak, no, wiesz, ja faktycznie Pasję też widziałem dawno, więc nie wszystkie te obrazy miałem jakoś tak żywo przed oczami, tak jak ty. Natomiast jak najbardziej kojarzę to, że to jest to, o czym pisali, czy co malowali, czy o czym śpiewali też artyści średniowieczni. I ten nurt jak najbardziej był obecny i wytworzył takie obrazy, czy całą taką tą no, mistykę związaną z takimi... W tej alegorii chodzi o realność zła, że zło faktycznie wchodzi w świat, że ten szatan faktycznie działa, że nie jest jakimś tam abstrakcyjnym bytem, tak jak dzisiaj.
1: Tak.
0: Jedno z powiedzeń jest takie, zapomniałem kogo, nie wiem, może Jewdokimowa, że jednym z największych sukcesów szatana w dzisiejszym świecie jest to, że w niego nie wierzą. Bo szatan mi się podoba, jak ludzie nie wierzą w Boga, ale jeszcze bardziej chyba się mu podoba, jak wierzą tak deklaratywnie, ale nie wierzą w realnego szatana i sobie go jakoś jak takie zwierzątko, nie wiem, czy gdzieś tam, ale taką maskotkę, co w reklamach się może pojawia, a nie jako realną siłę, która pragnie ich zguby i która ma no, możliwość, która jest inteligentna, która jest, no to śpiewa z kolei Jacek Kowalski, tak? Bo szatan, niech nie zachwieje tobą dyskurs przewrotnie mętny, bo szatan nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. Tak, więc jest inteligentny i to piekielnie. Jest inteligentny jak anioł, on był przecież najwyższym w hierarchii aniołów, Lucyferem, czyli niosącym światło. Tak, no, więc...
1: I słuchajcie, w tym momencie Bajt się popatrzył na radio, które tam stało gdzieś obok, rozmawia z krawcem, szatanem i zobaczył takie obślizgłe radio, z którego robaki wychodzą gdzieś tam przez głośnik.
0: To jest język. To, sztuka to jest język. To pytasz się, czy to współgra z moją wiarą. No, równie dobrze może współgrać, ma potencjał współgrać, jak jakieś bardziej, nie wiem, nowoczesne przedstawienia. Ja powiem tak, że przyznam się, może dla niektórych to będzie minus, że nie jestem jakoś człowiekiem, który by dużo obcował z sztukami wizualnymi. Rzadko kiedy bywam w muzeum, czy w te w sztuki te, z obrazami takim, czy z rzeźbą, czy w teatrze. No, czasem tam bywam. No. Nie, może częściej niż statystyczny nawet Polak, czy Europejczyk nawet. Ale mimo to w porównaniu z innymi ludźmi, takimi nawet, nie wiem, może nadającymi w nocnym radiu, no to myślę, że plasuje się gdzieś tam na dalekim miejscu na przykład. No więc gdy chcesz ze mną dyskutować o filmach, czy o tym, czy o sztuce chociażby, która jest w tych filmach, to ja mówię, mam świadomość tego, że ty wypowiadając się o tym, o tej pasji, nie miałeś tej świadomości i się wykazałeś no, takim totalnym nierozeznaniem. Ale to ja nie mówię, że ja tutaj mam kompetencje do bycia nauczycielem tego i teraz uzupełnienia wszystkiego. Ja tylko mówię, że rozpoznaję tyle tego kodu, że to jest i mogę powiedzieć, jakie są tak z grubsza znaczenia takie alegoryczne i które mocno przemawiały do tamtych ludzi. Zauważ, że tamci ludzie nie umieli przeważnie czytać chociażby, no bo tak jak już mówiłem, nie musieli, nie było dużo napisów wokół nich, a najważniejszy tekst, jaki był do czytania, czyli Biblia, to była im czytana w kościele, chociaż znacznie mniejsza część niż dzisiaj, ale, no, ale była. I była też tak zwana Biblia Pauperum na przykład, czyli Biblia dla ubogich. Biblia ubogich, czyli witraże, sceny biblijne przedstawione z kolorowych
1: obrazki, o, coś dla mnie, obrazki. No słuchajcie, no bajt to taki bardziej, wiecie, informacja, dane, a ja to tak bardziej wyobraźnia, tutaj obrazy, mi się tutaj już bajt jawi jako jakiś taki awatar, już sobie wyobrażam jakieś obrazy, a on to tak bardziej informacje, dane, tutaj sobie mówi książki się, przeczytał.
0: No. Mówi się, że najwięcej wyobraźni wymaga, znaczy, że matematyka chociażby wymaga wyobraźni, tak? Natomiast jest nawet książka taka bezmiar matematycznej wyobraźni, fajna, popularna, naukowa, znam też autorów, też fajni goście. Natomiast była i mówiliśmy o niej też w audycji z STS-tem nieraz. Natomiast wyobraźni wymaga też, mówi się, najbardziej tekst, czyli ty, kiedy nie masz podanego tego obrazu. Tekst mówiony, na przykład radio, czy też tekst czytany. I tutaj na przykład nawiązuje do tego. Są autorzy współcześni całkiem, którzy piszą w sposób dużo bardziej przystępny niż ta sztuka taka mistyczna, okryta różnymi tam tajemniczymi wydarzeniami, przedstawieniami średniowieczna, ale które też jednocześnie mają tą łączność, można tak powiedzieć, łączność z tą całą spuścizną narracji chrześcijańskiej o chociażby tym złu, o realności zła, które jest w świecie, o szatanie, który faktycznie działa, który faktycznie ma takie podejście do ludzi adekwatne do oczywiście ich czasów, a też do ich osobistych predyspozycji, podatności na pokusy. I tutaj są no, Chesterton na przykład, czy Lewis, ten od opowieści z Narni, ten, który pisał, on też napisał na przykład taką uroczą książeczkę, znaczy książeczkę mówię, ona jest no, średniej grubości, nie jest taka cienka, ale ma krótkie opowiadania, czy rozdziały, składa się z takich rozdziałów, w których mam na myśli The Screwtape Letters, czyli listy starego diabła do młodego w polskim tłumaczeniu i tam on bardzo wnikliwe studium społeczeństwa, stosunków społecznych i natury, i stosunków też kościelnych i natury ludzkiej przedstawia z perspektywy szatana właśnie. Znaczy, może nie szatana tego głównego, ale jednego z jego tam w każdym razie takiego zasłużonego diabła, wysokiego rangą, który pisze do młodego, do swojego bratanka, też diabła, udzielając mu porad, nauk, jak skutecznie kusić ludzi w obecnych czasach. No i mówi, co jest ponadczasowe, jak tam kuszono wcześniej i jak nasi ci ojcowie, diabli kusili, no i jak my teraz powinniśmy to stosować. I różni tam ludzi kusi ludzi kościoła, w taki sposób ich należy kusić, tym, takie w nich podsycać tam wady. I czasem w sposób bardzo zaskakujący, polecam poczytać, ja nie będę spoilerował, ale polecam poczytać, w jaki sposób często grzech, często zło się przebiera za dobro. Szatan jest księciem kłamstwa, jest mistrzem w nazywaniu dobra złem, a zła przedstawiania jako dobro, jako coś pożądanego. I jak ludzie, którzy są przekonani o tym na przykład, że są świętoszkowaci, właśnie tacy ten kościelni, w ogóle pobożni i moralni i tak dalej, to ci są najbardziej od środka, bywają sposoby, diabli mają sposoby na skuszenie takich, żeby ich zepsuć od środka najbardziej, i to jest ich największy sukces, więc w sumie na tym najbardziej zależy, kiedy udaje im się przebić jakiś taki, napompować, a potem przebić jakiś balon, na który wielu postawiło, na który się wielu wzoruje, bo to jest wtedy zgorszenie, wtedy wielu innych odtrąca od takiego kościoła, w którym są tacy, takie karykatury, czy to duchowne, czy świeckie. No, więc to jak najbardziej te mechanizmy tutaj i na forum zewnętrznym, i wewnętrznym, czyli tego, co się rozgrywa w duszy człowieka, te takie, no, flirt taki ze złem, z szatanem, z osobowym złem, jest, no, w sposób też artystycznie, bo to wybitny pisarz był, jest, no, ukazany. Więc dlatego tak tutaj reklamuję. A ponadto, no, bo chciałem tak też się odnieść do tego, że ty mówisz o tym, czy nie powinniśmy zmienić zasad, czy to z kobietami, czy życia społecznego, czy tego. Powinniśmy, ale rozumnie. To znaczy, tak jak już argumentowałem, ceńmy sobie to, co jest, jako sprawdzone, że w sensie if it works, don't fix it. I zanim będziemy coś zmieniać, to nie róbmy tak, jak to robią politycy, a zwłaszcza lewica, inżynierii społecznej. Nie róbmy eksperymentu na żywej tkance, która powinna rosnąć organicznie. Dajmy ludziom wolność, niech oni sami, jak chcą, zmieniają coś, próbują różnych rzeczy. Innym dajmy wolność odnoszenia się do tego, oceniania tego, wchodzenia, popierania, bądź przeciwnie, zniechęcania, ostracyzowania nawet. I niech to się rozwija organicznie, i pewnie, że w innych realiach, gdzie się żyje, powiedzmy w miastach już, a nie na wsiach coraz częściej, gdzie są komputery, loty w kosmos i co tam jeszcze, no to pewne rzeczy należy robić inaczej, pewne stosunki społeczne inaczej układać, pewne zwyczaje też, które kiedyś praktykowanie ich przynosiło pożytek, teraz może już nie przynosi takiego pożytku, a wręcz nawet czasem przeciwnie, być szkodliwe. Ale to, czemu ja się zdecydowanie przeciwstawiam, to jest jakieś odgórne regulowanie tego i mówienie, że teraz tu podpiszemy konwencję i wdrożymy politycznie, zmusimy we wszystkich krajach, żeby chodzili do szkoły, nie? Żeby wszyscy nieletni chodzili do szkoły. Albo żeby nie można było bić dzieci, karać cieleśnie w ogóle. Albo żeby co tam jeszcze jest z takich rzeczy? No właśnie, to co mówiłem, że PiS wprowadził, czyli że odizolować jak najszybciej potencjalnego sprawcę przemocy domowej, nawet jeżeli to będzie, bo jest, nadużywane na zasadzie takiej, że, no, że będzie grozić kobieta, a nawet pomimo, że ty tu jesteś jedynym właścicielem tego mieszkania, w którym mieszkamy, to rób tak, jak każe, albo wylecisz z niego, bo ja fałszywie cię oskarżę. Zresztą ten jakiś znany aktor teraz jest fałszywie oskarżony, nie? I coś tam, ty bardziej siedzisz w tych filmowych sprawach, nie? Kevin Spacey? Albo ten, nie, o, już wiem, Johnny Depp.
1: Johnny Depp, że żonę bił, jest oskarżony.
0: Tak. No właśnie, więc go oskarżyli, że żonę bił, a on akurat dobrze, że miał nagranie, w którym ona go straszy, że ona skłamie, że ją bił, ale i tak wszyscy jej uwierzą. No i też to samo na nagraniu. No ale i tak jest odsądzony od wiary, no bo wiadomo, że nie liczą się fakty, tylko tym gorzej dla faktów, jeżeli niezgodne z postępową naszą, z niosącą światłość, a nie taką, taką jak ten ciemny ogród kościelny w ogóle i tradycyjny, no to my możemy, my mamy prawo nawet fabrykować fakty, manipulować, przedstawiać taką narrację wbrew przedstawionym dowodom. No tak, tak sobie oni myślą i tak robią i w Hollywoodzie to przechodzi.
1: A też miałem taką sytuację.
0: Coraz więcej filmów dobrych się kręci poza Hollywoodem i seriali. Tak samo zresztą z Kalifornii i tej nawiadzie lewackiego stanu przenoszą się coraz więcej też gigantów technologicznych do, najczęściej do Teksasu. W Teksasie wyrasta konkurencja dla Doliny Krzemowej. No.
1: Ale tak, tak to jest. Z kobietami trzeba uważać. Też miałem, zaprosiłem raz tam jedną babkę tam i pomogłem jej i tak dalej. Potem zaczęła mnie szantażować, że jak mi nie dasz kasy, to wiesz, to cię oskarżę, że mnie zgwałciłeś, a tam było, wiesz, za przyzwoleniem było.
0: Mówiła, że to będzie na tapecie?
1: Tak, ale to było, wiesz, ogólnie za przyzwoleniem, nie? Że tak powiem. A potem mnie tam szantażowała, a ja wyciągam dyktafonik i mówię, a tu mam nagrane.
0: A widzisz, to wziąłeś, nie wiem, czy to byłeś przed depem, czy po, ale dobry przykład wziąłeś. No.
1: Trzeba uważać.
0: No, trzeba. A więc ja rozumiem zarzuty kierowane w stronę, ale tak znowuż mówię, że ja bym kierował zarzuty w stronę konkretnych ludzi i też nawet nie potępiał ich, tylko czyny oczywiście. I jest taka pokusa, to się zgadza. No, no daleko przykładów nie trzeba szukać, choćby prawie cały PiS, nie? Ja uważam, że duża część tych pisowców to naprawdę są katolicy, w sensie, że wierzą. To znaczy, że jakimiś tam katolikami
1: Który?
0: Są. Natomiast
1: Który?
0: To w dużej mierze instrumentalnie.
1: Który?
0: I gdy chodzi o...
1: Który?
0: Powiedzmy...
1: Który tam powiedzą. Jest wierzący? Weź mnie, nie rozśmieszaj, bo mam zajady, człowieku.
0: Ale w takim sensie wierzący nominalnie, to znaczy, że oni powiedzą, ustami wypowiedzą wyznanie wiary i się pod nim podpiszą, natomiast gdy przyjdzie co do czego, na przykład, że korzystniej politycznie jest zagłosować za aborcją, to zagłosują tak, jak dwa razy zagłosowali, bo im Kaczyński kazał z dyscypliną głosowania za aborcją jak najbardziej. No, albo mają pięć żon, z czterema przed tą piątą się rozwiedli. Z tego co wiem, jak świętej pamięci już Gosiewski, ten od peronu we Włoszczowie.
1: Tak. Ale no, Bajt, sorry, że ci przerwę, ale chciałem się jeszcze tak ustosunkować do tego, co mówiłeś tam wcześniej, że moim zdaniem Biblia w swojej treści to właściwie jest taka właśnie fantastyczna. No słuchaj, no w tym filmie właśnie Noe, wybrany przez Boga, są takie sceny, gdzie tam Matuzalem, najstarszy w ogóle człowiek, tak, w historii, miał tam, on żył chyba 1000 lat około, staje naprzeciw armii tych wszystkich złych ludzi, bo wtedy to były czasy przedpotopowe, tak, przedpotopowe, gdzie wszyscy ludzie rzekomo byli źli. I wiesz, taka armia złych ludzi na niego naciera i ten Matuzalem, no wiesz, no skoro tak długo żył, no to wybrany przez Boga. On wznosi jakiś ognisty miecz w ogóle. No słuchaj, no skoro anioł, który zamykał Eden za Adamem i Ewą, miał taki ognisty miecz, no to Matuzalem też w sumie mógł dostać taki miecz od Boga. I on, wiesz, wznosi ten miecz i przypierdala nim o ziemię i taki jakiś podmuch ognisty idzie i tą całą armię zmiata. No stary, słuchaj, skoro są takie historie w Biblii, czemu ty sobie tego nie wyobrażasz jako czegoś realnego, co mogło być, co zostało, wiesz, już zapomniane, dziś już tego nie ma?
0: Ja powiem tak, bo myśmy o tym też kiedyś już chyba dyskutowali, że jak najbardziej mogło być i nawet możliwe, że tak jak mówił ten protestant, co zadzwonił do Jacka, że Ziemia faktycznie ma 6000 lat. No nie wiemy tego. To nie jest pytanie naukowe ile Ziemia ma lat tak naprawdę. W pewnym sensie oczywiście, bo w ramach nauki my jak najbardziej twierdzimy i zasadnie twierdzimy, że ma tam 5 miliardów około. Bo to się nam zgadza z faktami. Odkrywamy rzeczy, które datujemy, że są tak stare. Organizmy żywe, skały, jakieś tam inne rzeczy. Natomiast dla Boga nie ma problemu z tym, żeby stworzyć świat, który wygląda tak, jakby jak jest starszy. Nawet stworzyć świat minutę temu, z nami siedzącymi, rozmawiającymi i mającymi wspomnienie tego, że zaczęła się ta nasza rozmowa kiedyś, że coś było przed nią, że kiedyś tam byliśmy dziećmi. No i teraz pytanie, czy to jest nienaukowe? No nie jest to w żaden sposób nienaukowe, tylko to jest w ogóle poza nauką, bo to jest nieweryfikowalne naukowo. Nauka nie wypowiada się na temat rzeczy, które nie są weryfikowalne doświadczeniem. No a to, czy istniała jakaś przeszłość starsza niż minuta, nie jest weryfikowalne doświadczeniem, bo nie da się tego powtórzyć i sprawdzić, czy stanie się to samo, albo zaobserwować z drugiej instancji tego. My dla uproszczenia, żeby mieć teorię naukową jakąś bez zbędnych z perspektywy metody naukowej założeń, prawda, czy faktów, informacji uznawanych za prawdziwe, po prostu tak z ergonomii czystej, takie mamy zasady metodologii nauki w tym sposobie poznawania prawd o świecie, prawd dostępnych do poznania empirycznie. Niektórzy twierdzą, materialiści, że to są wszystkie prawdy, że nie ma żadnych innych, że nie ma żadnych nadprzyrodzonych chociażby rzeczy tak, i faktów i prawd. Natomiast no, ja się do nich nie zaliczam na przykład. I ogólnie chrześcijanie. Natomiast w ramach metody naukowej my sobie bierzemy najprostsze, co działa. I najprostsze, co działa, to jest jak najbardziej przyznanie, że Ziemia ma około 5 miliardów lat, a Wszechświat około 13 miliardów lat. Natomiast na pytanie, czy świat tak naprawdę istnieje dłużej niż 6 tysięcy lat albo dłużej niż minutę, czy został stworzony przez Boga z całym tym no, naszymi wspomnieniami i z tym, co dowiedzieliśmy się, że była jakaś przeszłość przed ludzkością nawet, no to nie, to jest pytanie poza nauką, na które nauka nie potrafi i to dobrze, że nie potrafi odpowiedzieć, bo nie stawia sobie takiego celu, żeby odpowiadać na takie pytania, tylko żeby najprościej jak się da wyjaśniać to, co jest obserwowalne empirycznie i przewidywać na tej podstawie, co będzie, gdybyśmy tak zrobili. No a potem ktoś tak faktycznie zrobi i coś będzie. Ktoś zbuduje taki z tranzystorów coś tam i będzie to działać i będzie komputer działający. Nie? To ma też i praktyczne zastosowania i daje nam większą wiedzę o świecie, tak teoretycznie. I też przekłada się na technikę, prawda? Bo działa, tak? No chyba, że akurat nie zadziała, że jest jakiś wyjątek i taki wyjątek nazywamy wtedy cudem. Tak? No.
1: Czyli Bóg ci się trochę tak jawi jako taki programista Matrixa, który ma bardzo duże możliwości, może wpływać na czas, a być może nawet na logikę i może nam, jak zechce, to może nam nawet do głowy wklepać jakieś informacje, które będą rozbieżne z tym, co on sobie zamierzył, po prostu jakaś tam symulacja. No taki Bóg admin. Psycho dzwoni, ale coś mi się tu nie uaktywnia ikonka do dołączenia go, więc... Ale i tak już kończymy, kochani. Ja,
0: no. Tak, zdecydowanie, ale dasz mi jeszcze dokończyć myśl? Bo zdecydowanie tak. Tak. Zdecydowanie tak, Bóg jako admin, jako twórca w ogóle czasu, przestrzeni, a nie tylko materii w niej, to według niektórych teorii fizycznych jest tym samym. No, ale... I gdy chodzi o logikę, może nie tyle logikę, co ontologię. O, tak bym powiedział. Porządek ontyczny, w którym istnieje Bóg, jest inny, tam no tak. Niekoniecznie jest przyczynowo-skutkowa struktura i tak dalej. I wieczność to nie jest nieskończoność czasu, tak
1: no na marginesie. Tak, no
0: i jak najbardziej tego o tym pisze, to szybko też to zwinę, podsumuję. Więc ten zarzut też go podzielam, że jest taka pokusa do znowu wycierania sobie pyska kościołowej, to nawet nie tylko w przypadku PiSu, czy nawet nie tylko będąc politykiem, do takiego zamykania się w tej oblężonej twierdzy, do powiedzenia, że my jesteśmy lepsi, że to, bo znamy to, co było i w związku z czym przeciwstawiamy się dla zasady wszystkiemu innemu, tak? Tymczasem mówi do nich, znaczy mówi Bóg przez świętego Pawła w liście, który jest w Biblii, już nie pamiętam w tej chwili, którym o tej porze, ale wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Tak więc badajcie, rozwijajcie waszą tradycję, tak? Niech tradycja nie będzie czymś, niech nie będzie stagnacją, niech nie będzie czymś takim gorsetem ściskającym z dawnych czasów i upośledzającym funkcjonowanie w zmieniającym się świecie. Natomiast jest taka pokusa, żeby postawić się właśnie wyżej jako ten, no myślę, że Furiat często ulega tej pokusie na przykład. To jest taki modelowy przykład. Etam myślę, że też w dużym stopniu.
1: To są po prostu inni chrześcijanie. To są inni chrześcijanie, wiesz. Oni podchodzą bardziej właśnie na zasadzie tradycji, mniej może rozumowo, tak jak ty.
0: Myślę. Myślę, że też na zasadzie pewnej wyższości, to znaczy powiedzenia, że my możemy z góry powiedzieć, że jesteśmy, że robimy dobrze, jesteśmy lepsi od was, bo tak niby naucza Kościół. No właśnie niekoniecznie. To znaczy często okazuje się, że gdy się dopytać w szczegółach, to taki polityk PiSu, tak jak na przykład miałem tego Piętę posła na antenie, to on mówi, że powoływał się na jakieś tam wartości chrześcijańskie, a ja mu cytuję Biblię. No nie spodziewał się człowiek, że trafi na dziennikarza, który mu będzie cytował Biblię i będzie chciał, żeby on się do tego odniósł, jak to się ma, czy to rzeczywiście polityka PiSu do tego, czy program PiSu do tego przystaje. Tak? No i albo gdy taki Furiat, gdy wejść w szczegóły, czy Etam, to okazuje się, że Etam nawet nie chodzi o nauczanie moralne, naukę moralną Kościoła, ale nawet o samą treść wiary, o sam depozyt wiary, to też jest na bakier, tak? Furiat mówi, że papież jest apostatą, co mu tłumaczyłem na czacie, i to chyba nie pierwszy raz, że apostata to jest ten, który się wyparł wiary, to jest apostata, czyli stawiający się poza, tak, z greckiego. Czyli ten, który był we wspólnocie Kościoła, a który sam publicznie się zadeklarował, że się wypiera, tak? Zawszaniec, bo odnośnie twojego zawszaństwa. No, zawszaniec to jest ten, co się zapiera czegoś. Jezus się też zaparł Piotra, ale na szczęście szybko się nawrócił, tak? I wrócił do wierności.
2: Piotr się zaparł Jezusa, nie Piotra.
1: Cześć psycho. Psycho jest na antenie.
0: Co się przejęzyczyłem i źle powiedziałem? Może o tej porze. Tak, Piotr się zaparł Jezusa oczywiście, a powiedziałem inaczej?
2: Tak, że Jezus zaparł Piotra.
1: Jezus, tak powiedziałeś? Że się Jezus zaparł Piotra?
0: Tak jest, on mnie troluje, czy tak naprawdę było?
1: Nie znam typa, rzekł Jezus. Nie znam go w ogóle, co to za gość w ogóle? Weźcie go tam, jego ukrzyżujcie, tak powiedział Jezus. Tak było?
0: Słuchacze, żeby też nie było urwanego wątku z tym porządkiem spontanicznym, to myśmy zeszli na te tematy Kościoła i tak dalej, bo prawie jest tak pytanie...
1: Ale Bajt, bo tu będziesz jakiś teraz, jakiś referat więc będziesz znowu...
0: Jeśli było pytanie, to dokończę, a jak nie, to zaznaczę tylko, że słuchacze, jeżeli chcecie, to się mnie później dopytajcie przy jakiejś innej okazji, co tam było do dokończenia, bo coś mi jest na rzeczy, że było.
1: Aha, dobra. A ty, psycho, to z czym dzwonisz? Tak, wiesz co, mi się strasznie siku chce właśnie i ty, jak ty dzwonisz, to właśnie taka okazja, żeby pójść siku zrobić, może?
2: No to mogę z Krzyśkiem pogadać jeszcze trochę.
1: O, słuchajcie, doświadczony radiowiec, psycho.
2: Nie, to chyba nie. Tak.
1: Doświadczony radiowiec, kochani.
2: No, idź już siku.
1: No dobra, to ja idę siku. Ty gadaj, zabawiaj ludzi i rozmawiaj sobie kulturalnie i masz tu wyzwanie intelektualne z Bajtem, możesz sobie porozmawiać, ja idę siku.
2: Tak, Bajt. Dobrze. Bajt, tyle żeś...
0: Takier z kościołem teraz tutaj ten Furiat na czacie nam tostuje. No nie, Belanowski kiedyś nawet dobre rzeczy dobrze gadał, przynajmniej część, a teraz jakoś się zwiesił i Kościół oficjalnie to też rzecze. No, psycho, dajesz.
2: Tak, tylko chciałem do ciebie powiedzieć takie rzeczy, że tyle żeś bzdur opowiadał o tych religiach, szczególnie chrześcijańskiej, że wiesz, jakoś to do mnie nie trafia w ogóle, ogólnie. Że kieruję się tą Biblią, która jest niepewnego pochodzenia, nie? Bo nie wiadomo, kto ją pisał, kto ją przetłumaczał przez
0: Biblia 2000 lat. Jest, dobrze, jest najlepiej potwierdzonym dokumentem. Samego Nowego Testamentu jest ponad 5,5 tysiąca z czasów wczesnochrześcijańskich manuskryptów ze starożytności, podczas gdy na przykład uznawane za jedno z mniej kontrowersyjnych źródeł co do autentyczności pamiętniki Juliusza Cezara, najstarszą fizyczną kopię mamy około 700 lat po Cezarze, po jego śmierci przepisaną. I trudno powiedzieć, czy to jest trzecia kopia, kopia, kopii, kopii, czy kopia, kopii, kopii, kopii, tak? A mimo to uważamy to za bardzo dobre, jak na naszą, jak na źródła starożytne, za bardzo wiarygodny tekst. A tu Biblia 5,5 tysiąca samego Nowego Testamentu manuskryptów ze starożytności pochodzących. No, więc...
2: Okej, dobrze, ale nie,
0: to, nawet... To jest jakaś...
2: No mów.
0: No dajesz, no w sumie...
2: Nawet nie o to mi chodzi, tylko że w jednym fragmencie zaprzecza drugiemu fragmentowi, nie?

0: miejscami, które są, na które się mówi Crux Exegetorum, czyli krzyż egzegetów, czyli jakieś takie szczególne wyzwanie dla tych, którzy tłumaczą Biblię, czy to na języki inne, czy po prostu dociekają, co tak naprawdę ci ludzie rozumieli przez to, pisząc to i czytając to w czasach, kiedy było napisane.
1: Tak, dobra, przerwę ci w tej chwili. A dlaczego uważasz, że akurat Biblia chrześcijańska jest tym pismem, które jest od Boga, a nie na przykład jakieś tam inne, nie wiem, to co tam jeszcze ma, egipskie jakieś przypowieści albo greckie mity o bogach? Dlaczego akurat chrześcijanizm jest taką twoją drogą?
2: Albo
1: jakieś objawienia, albo co?
2: Albo Ashtar-Sheran na przykład, czemu nie?
1: Ashtar-Sheran to jest, no... Nie, no w niego to już chyba nikt nie wierzy.
2: Ja wierzę akurat w Kosmiczną Federację. Ostatnio nagrałem audycję, że akurat mi się to wydaje dosyć sensowne. Nawet bardziej jakiegoś tam czarodzieja na chmurce, pan Bucka, przepraszam.
0: Nagrał też o tym... No, Krawiec, nie nakręcaj się, bo wiesz, no, znowuż powiesz coś bardzo mało merytorycznego, a bardzo hejterskiego i nie sprzyjającego rzeczowej dyskusji.
2: Co mnie tu uciszasz? A już tu mnie ucisza, widzicie? A ja akurat wierzę w Kosmiczną Federację, a nie...
0: Klucza bynajmniej. Zresztą Isaac Arthur na swoim ten Science and Futurism with Isaac Arthur, jest taki kanał na YouTubie, polecam. Mimo że gość ma wadę wymowy, którą zresztą bardzo poprawił przez lata prowadzenia tego. I właśnie prowadzi taki podcast, gdzie opowiada o różnych rzeczach właśnie z futuryzmu i z nauki takiej o kosmosie, o kosmitach też, o tym, co ludzkość robi nowoczesnego i będzie robić w przyszłości pewnie. No, i jak będzie żyć. Natomiast miał też rzecznik właśnie o Federacji Kosmicznej, do której ludzkość może zostać być może w jakiś sposób dołączona i różne scenariusze tam rozważa. Ciekawie gada, dobrze przygotowany, jest merytoryczny. Nie zawsze się z nim wszystkim zgadzam, ale gdy chodzi o stronę taką naukową przygotowania tego i też taką rzetelność, no, czy potraktowanie całościowe tematu, to bardzo godne polecenia. Natomiast jest coś takiego, z dwóch źródeł ostatnio się spotkałem. Jedno to chyba byłeś ty mówiący o Furiacie, że jakoś mają ludzie wierzący tendencję do zaprzeczenia istnieniu kosmitów, bo im to nie pasuje do ich wiary.
2: Jak słucha nocnego radia, popatrzcie, jak słucha nocnego radia chłopak, wszystko wie. Normalnie wy tak mnie nie słuchacie, jak on mnie słucha, zaprawdę powiadam wam. I ten katol ostatni słucha mnie bardziej niż wy. Powiadam wam, przepraszam, musiałem.
0: No, więc tak akurat trafiłem, no, ale ten, no, nie, wiesz, takie żarty to jakby na mnie nie gorszą, bo one nie mają jak gdyby, wiesz, manipulacji w sobie, czy jakiegoś ostrza, no, żeby to czymś kosztem sobie, no można, są żarty z kimś i żarty z kogoś, prawda, kosztem kogoś albo nie. Natomiast... No i jest też, te kosztem to nawet mają jeszcze taką odmianę, taką podkategorię hejtu po prostu. No, a więc to już całkiem złe, tak, jak podwozie w tym pociągu, o którym relacjonowała ta reporterka i tory, i wszystko, tory też były złe. No, więc UFO, upadli aniołowie, to takie proste. I tak, to Furiat to tak pisze teraz na czacie, a tak też perorował, no nie wiem, czy perorował to dobre określenie, kiedy to nie było na głos, tylko przez klawiaturę na czacie tutaj YouTube'owym podczas pewnej audycji. No i tak, dla niego to jest takie proste i to jest ta pokusa, o której mówiłem, że takie prostackie wytłumaczenie. My dobrzy, cała reszta nas oblęża, jesteśmy oblężoną twierdzą i my jesteśmy jedynym tutaj przechowalnią, jedyną cnoty i prawdy i tak dalej. I oni nie tylko nie mają nam do zaoferowania nic w dialogu, o co by mogło nas ubogacić, ale też są po prostu tymi, z którymi należy walczyć, żeby nie zwodzili innych. Tak? I bo to, co mówiłem też w kontekście polityki, ale to nie tylko. Taki mechanizm działa i w polityce państwowej, i w

0: i niestety w różnych grupach, odłamach kościelnych, zwłaszcza tak na brzegach, i w różnych protestanckich, co po mniejszych denominacjach też te są najbardziej szurskie w Stanach na przykład. Więc działa wszędzie niestety, że wróg dobrze jednoczy, niestety, ale nie do konstruktywnego działania, tylko właśnie tak jak mówiłem, do destruktywnego, do wzbudzania strachu, do wzbudzania takiej mentalności, no, że potem ludzie idą, głosują na PiS i uważają, że zrobili, że wzięli udział w świętej wojnie, tak? No,
1: okej, okay. Przerwę ci ten twój słowotok. Mogę?
2: Możesz.
1: Tak.
2: Pozwalam.
1: Chciałem zapytać się o... Kto powiedział, że pozwala?
2: Ja, władca audycji.
1: A ja jeszcze ciebie nie pytałem w ogóle o to. Nie, dobra, żartuję. Filozofia libertarianizmu jest konkurencja. Czy twój konkurent jest twoim wrogiem, czy nie?
0: Wiesz co, w jakim sensie wrogiem? Jest przeciwnikiem takim, z którym, prawda, znaczy ja szukam sposobów takich, których jeżeli nie możemy obaj skorzystać, to żebym ja skorzystała, a nie on, tak? Natomiast bo żyjemy w świecie dóbr rzadkich i nie zawsze się da tak, żeby wszyscy mogli. Natomiast czy ja mu źle życzę, czy mu zło życzę, czy mówię, a dobrze, jak mu się złamie noga, bo wtedy jego firma podupadnie, a ja zdobędę więcej rynku. Nie, to już nie.
1: Na tym polega kapitalizm, mi się wydaje. Że jak upadnie jedna firma, to twoja będzie prosperować bardziej chyba, tak? Oto chyba.
0: To już jest kwestia etyki, a nie ekonomii. To należy to rozdzielać, ale zauważ, że te same dylematy i te same też wymogi, że wiesz, za ludzi się nie zrobi aniołów, z ludzi na siłę, żadnym systemem, nawet najlepszym, prawda, wolnorynkowym i tak dalej, automatycznie nie czyni to ludzi moralnymi, tylko sprzyja zachowaniom moralnym, co najwyżej. Natomiast pokusy do różnych są takie same, no i w niektórych systemach nawet łatwiej je ukryć i im ulec. Zauważ, że na przykład to samo może sobie życzyć urzędnik. A ci tam prywaciarze robią i im się udaje i ludzie lubią to, że są ci prywaciarze i im dostarczają dobre usługi. A gdyby tak któremuś, gdyby tak wyszło, że któryś z nich w piwnicy gwałci małe dzieci, albo ten, to wtedy ludzie by się od niego odwrócili i my, urzędnicy, byśmy zyskali na znaczeniu, czy my politycy, czy my minister, bo byśmy wtedy zwiększyli dotacje na to, co tamten dostarczał i by ludzie nas wielbili za to. No więc, wiesz, taka pokusa istnieje też, a nawet tym bardziej istnieje w różnych wariantach w niekapitalistycznych gospodarkach.
1: No dobrze, ale czyli tak jak wódz tutaj napisał, że w filozofii libertariańskiej jest konkurencja, ale czy konkurent nie jest twoim wrogiem?
0: No, w sensie etycznym nie musi, no. Nawet jeżeli jestem chrześcijanin.
2: Rywalizacja. Czy ktoś, kto z tobą gra w grę komputerową i wygrał w Counter-Strike'a, to jest twoim wrogiem?
1: No nie jest, ale chcesz go wykończyć, tak? Po prostu.
2: Nie, no, chcesz wygrać, być lepszy, no nie wiem.
1: Tak, ale w Counter-Strike'a to chodzi o to, żeby wykończyć przeciwnika.
0: No, na tym polega tak, z tego co wiem.
1: I tak na tym samym polega kapitalizm, żeby przejąć jego firmę albo po prostu, żeby zniknął z rynku i ty będziesz miał większość.
0: Powiedzmy ci taki kontrargument ci podam. Jeżeli mam możliwość takiego zadziałania na rynku, że cały rynek na przykład wzrośnie, że na przykład i ja, i mój konkurent będziemy zarabiać więcej, a mam też alternatywę taką, że nie będę zarabiał więcej, albo będę więcej, ale o mniej niż w tamtym wcześniejszym scenariuszu, a mój konkurentowi się będzie wiodło gorzej, no to który powinienem wybrać? No mogę przewidywać długoterminowo, że jak przejmę jego klientów, to za jakiś tam czas ten, ale załóż, że przekalkulowałem to wszystko i to wszystko już uwzględniwszy, mam takie dwie możliwości. Zrobić sobie dobrze albo neutralnie, ale jemu, jego firmie, bo nie jemu osobiście, żeby zdech z głodu. Ja go nawet mogę wspomóc potem finansowo, jeżeli jego firma...
1: Możesz spłacić potem za siłę.
0: Może gdy chodzi o jego stopień, no, o jego udział w rynku, tak, zmniejszy się, mogę tak zadziałać, a mogę, i to bezwzględnie, a nie względnie, nie procentowo, a A mogę tak zadziałać, że i mój, i jego wzrośnie. Czy mój wzrośnie o więcej, tak? No to wolę to działanie, nie?
1: Tak. A jeśli pojawi się trzeci konkurent i on będzie słabszy od was, to wy go zniszczycie, ale żeby zostać we dwóch,
0: to tak? To zależy. Widzisz, ile tu jest wariantów do rozważenia i jak trzeba uważnie odróżniać argumenty etyczne od ekonomicznych, tak? No, ekonomia mówi o tym, o środkach ekonomicznych, środkach związanych z gospodarowaniem dobrami rzadkimi i mówi, co, jak będziemy jak robić, to będą jakie tego efekty, tak? No, natomiast nie mówi o tym, czy te efekty będą dobre, czy złe, czy z perspektywy danego systemu etycznego pożądane, czy też godne nagany. To już musi każdy działający na rynku, czy to przedsiębiorca, czy konsument, czy ktokolwiek, sam w sumieniu rozważyć, tak? Ekonomia tylko mówi, opisuje, jest nauką opisową, a nie postulatywną. Nie mówi, co się powinno, tylko mówi, jak zjawiska przebiegają, jakie przyczyny prowadzą do jakich skutków.
2: Ale
0: natomiast odpowiadając, bo tutaj mnie wzywa i ja pamiętałem to, że ty zadałeś wcześniej pytanie, i ja tutaj jeden ze słuchaczy mi przypomina, że dlaczego uznaję Biblię, a nie na przykład święte księgi o bogach rzymskich. Znaczy ja nie wiem, czy oni to, no, oni chyba tego nie traktowali jako święte księgi. Religii księgi jest tak naprawdę w sumie dość mało. Ja tak w podstawowym takim rozumieniu to nawet trzy tylko, bo właśnie te abrahamickie, czyli chrześcijaństwo, islam. I ten, co ma podzbiór, księg chrześcijański.
2: Judaizm. Czyli... No, judaizm, daje. Islam i chrześcijaństwo. Religie księgi. A poganie to podchodzili trochę inaczej często do religii. Inaczej niż my to rozumiemy.
0: Jeszcze raz?
2: No mówię, że poganie trochę inaczej podchodzili do religii czasami. Wydaje mi się, że Grecy czy Rzymianie traktowali swoich bogów trochę jak pewne archetypy i symbole bardziej, wiesz, symbole pewnych cech, siła, odwaga i tak dalej, a niekoniecznie tak jak jak chrześcijanie, że coś takiego bardziej konkretnego, nie?
0: Ale... Tak, jak to, kiedyś jak byłem studentem w Krakowie, mieszkałem i byłem tam na studiach, to były, nie byłem na nich, ale przejeżdżając, bo przejeżdżałem często tam tramwajem ulicą Karmelicką, czy przechodziłem też na nogach koło kościoła tych karmelitów właśnie, jak to sama nazwa ulicy wskazuje na to, klasztor karmelitów, tam jest i kościół, mają taki od frontu, się tam od ulicy wchodzi, na tyłach mają fajny ogród. No, w każdym razie głosił tam kiedyś rekolekcje wielkopostne, taki baner był na kościele reklamujący je, głosił akurat jezuita, zaprosili sobie jezuitę, żeby głosił, misjonarza, który właśnie był misjonarzem w różnych krajach, w różnych kulturach, i hasłem takim, którym on reklamował te swoje rekolekcje, było: poznałem wielu bogów, ale tylko jeden oddał za mnie życie. Chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do wielu tak naprawdę religii, jest religią nie tylko księgi, jest religią nie tylko objawienia pewnego, ale właśnie objawienia polegającego na wejściu Boga w historię ludzkości, i wejściu Boga też w historię życia każdego człowieka i w osobistą relację z nim. To znaczy wiara zaczyna się nie od nawet przeczytania Biblii, chociaż oczywiście to jest ziarno, które się zasiewa, ale tak naprawdę ten kiełek, ta wiara, ten początek wiary człowieka, początek relacji człowieka z Bogiem, bo religia to znaczy religia, czyli odtwarzanie więzi, tak, religio od z łaciny, tak, to jest coś, do czego Bóg w sposób indywidualny dla każdego w sanktuarium jego duszy, każdego człowieka zaprasza. w każdego człowieka osobiście na czytelny dla niego sposób, na sposób niekoniecznie przekazywalny inny, bo inaczej by to była nauka, inaczej by to było coś intersubiektywnego, coś, co byśmy mogli wymieniać się, porównywać i tworzyć wokół tego jakąś, nie wiem, statystykę, jakieś prawa tego badać, tak, i one by miały charakter naukowy. Oczywiście istnieje psychologia religii, psychologia modlitwy i tak dalej, natomiast no, to jest trudne. Naturą samą tych procesów jest, no natura ich jest nadprzyrodzona i chrześcijanin to nie jest ktoś, kto poznał Biblię. Chrześcijanin to jest ktoś, kto jako osoba poznał osobowego Boga i chce z nim, z takim Bogiem, jakiego poznał, mieć relację.
2: A czemu do mnie nic nie gada Bóg? Nigdy?
0: A gada, tylko wiesz, żeby to ludzie chcieli słuchać. Bo trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać, tak mówili Jezusowi, nie?
1: Dobrze, Bać, jeszcze raz jedno pytanie. To wcześniej było zadane na czacie. Dlaczego religia chrześcijańska jest bardziej wiarygodna od religii jakichś tam starożytnych Rzymian czy Greków?
2: No, w Prometeusza na przykład, o którym wspomina Mrs. Tak. Treehouse, czemu on też oddał swoje życie za wolność dla ludzi?
1: Za ogrom.
2: Skradł bogom dary regeneracji, ciała, ogień i tak dalej i
1: Ja sobie napisali mity jakieś, no to się nazywa mity, ale może to prawda była, nie wiadomo.
2: Ja sobie bardzo cenię Prometeusza i jestem mu wdzięczny, że sprzeciwił się bogom ten tytan i cierpiał strasznie za nas, potem go tam sępy rozszarpywały.
0: Żerały codziennie, a ona odrastała, tak?
2: Wątrobę oddał, jak to się...
0: Pociągnijmy to w takim razie. No tak, wiesz, to będzie częściowo odpowiedź, ale taka przez zabawę tematem.
2: Czemu zabawę? O, bajt od razu tu. Zabawa, śmichy, chichy.
0: Na ziemi, być może na innej planecie go przenieśli, żebyśmy go nie znaleźli, tak jak odkryliśmy już cały świat w odkryciach geograficznych. Czy gdzieś on tam jest? I tam jest ta skała, do której on jest przykuty i rzeczywiście przylatuje ten sęp i mu codziennie tą wątrobę wydziobuje, tak?
2: A ty sobie tak śmieszkujesz z tego bajt. Ty obrażasz moje uczucia religijne trochę bajt w tym momencie, bo sobie tak śmieszkujesz, o tam wątrobę mu wydziobywały.
0: No. Bo to można, to jest pytanie na poważne. W ramach teologii tej religii prometejskiej to jest poważne pytanie, nie? Czy tak jest, czy tak nie jest. No to wiesz, no więc czy wierzysz to, czy nie wierzysz, no, skoro jesteś wyznawcą Prometeusza. I powiem nawet, że wracając do Furiata, to chrześcijanie, tacy, którzy wiedzą, o czym mówią, chociażby papież, czy chociażby ten szef Obserwatorium Watykańskiego w Castel Gandolfo. Przypominam, że instytucja naukowa założona przez Kościół i ceniona na świecie, bo ma publikacje tam z tego, czym się akurat zajmuje, gwiazdami zmiennymi na przykład. Czołowe publikacje na świecie są właśnie między innymi przez naukowców stamtąd publikowane. Tenże szef tego obserwatorium, dyrektor, mówi, że to ten i chyba poprzedni już nawet też za jeszcze Benedykta i za Jana Pawła II, mówił, że jak najbardziej kosmitów możemy spotkać i że, no, że będzie im należało ogłosić Chrystusa, tak jak innym stworzeniom inteligentnym. Święty Franciszek chociażby też uważał, że należy ewangelizować całe Boże stworzenie. Święty Antoni, jeden z jego pierwszych zakonników, franciszkanów, był znany z tego, że wychodził sobie czasem na łono przyrody i głosił kazania do wszystkich istot, jakie chcą słuchać, do ptaszków, czy tam co się nawinęło. No, taka jego duchowość.
2: Świr.
0: No, ale być może w ten sposób miało też tutaj pożytek taki dla ludzi, że się w ten sposób przygotowywał, bo jakby odsłuchiwał, co tu masz do powiedzenia, czy się nie zapnie gdzieś tam na czymś, czy coś może lepiej, no nie tak jak niektórzy ćwiczą przemowę przed lustrem, tak on przed przyrodą. No. Więc to możemy spotkać tych kosmitów i raczej tam nie spotkamy ani, tak jak sobie wyobrażają Mormoni, Jahwe, czy jego tam przełożony i tak dalej, niektórzy sobie jako kosmitów wyobrażają, ani ten, no właściwie nic tam nie spotkamy, co by przeczyło religii pojmowanej po po katolicku, a nie tak jak to niektórzy, że ta w Biblii dosłownie jest, że nie było żadnych dinozaurów i że Ziemia jest płaska, tak jak ten protestant, co dzwonił do Jacka, uważa, mieszkający tego w Australii, notabene. Są oddzielne sfery, którymi się zajmuje religia i którymi się zajmuje nauka. Oczywiście na styku są bardzo ciekawe rzeczy i ta relacja, jaką sobie budują, czy też zagadnienia interdyscyplinarne między nimi, które wciąż mogą istnieć, są bardzo ciekawe. Często na styku właśnie różnych nauk, czy dziedzin poznania ludzkiego, czy aktywności ludzkiej, a nie tak jak w środku tego, co jest poszufladkowane, tak podzielone na szufladki, tak jak materiał szkolny, tak jak przedmioty szkolne. Na styku dzieją się najciekawsze rzeczy, następuje najciekawszy rozwój i właśnie można też sobie jakąś nowe poletko jako naukowiec, czy jako ktokolwiek, prawda, znaleźć i być w awangardzie ludzkości w swojej dziedzinie. Ale generalnie właśnie, tak jak mówiłem, naukowo się bada to, co jest empirycznie weryfikowalne, to można doświadczeniem czy jakąś tam obserwacją, no w przypadku astronomii czy w przypadku dinozaurów trudno zrobić doświadczenie, bo ich już nie ma, a w astronomii też trudno zrobić coś jeszcze raz, żeby było takie samo, no ale można podobne przykłady wyszukiwać, że tu mamy dwie gwiazdy takie, tu mamy dwie gwiazdy bardzo podobne, to z tamtymi się stało to, a to z tymi się też pewnie stanie, nie? No, a natomiast poznanie zmysłami nadprzyrodzonymi, takim jakim jest możliwe poznanie rzeczywistości nadprzyrodzonej, Boga również i osobowego zła, czyli szatana, to jest właśnie inny obszar i nie koliduje z natury swojej z faktami naukowymi. Natomiast ten Prometeusz, to już może, bo możemy albo go znaleźć, że jeszcze tam żyje i mu dziobią te ptaki, tą wątrobę, albo możemy znaleźć, że nie, że na przykład już nie żyje, że już go za którymś tam razem zadziobały na śmierć. Albo możemy nigdy go nie znaleźć. No więc jakby tu jest większe pole do wchodzenia sobie ewentualnie w drogę i potwierdzania bądź zaprzeczania.
2: Yeah. Mm-hmm. Psycho, jakbyś to skomentował, psycho, właśnie to.
1: Właśnie, a możemy znaleźć ten krzak płonący, to tam Mojżesz do niego przemawiał, czy odwrotnie było?
2: No to Mojżesz jarał zioło. Płonący krzak to jest dla mnie symbol jarania marihuany. Po prostu Mojżesz tak sobie tam jarał blanty i nawiedzał go Bóg.
1: Dobra, nie, no, teraz to trywializuję.
2: Nie trywializuję. Ja uważam, że to na serio tak było. Że to po prostu jest pewna symbolika, no, płonący krzak, tak? Mojżesz po prostu sobie tam brał blanta i mówił: Panie Boże, dawaj przekaz. Dobra, dobra. Czekam, ziom, dawaj Bóg przekaz. Zajebać dobrze tamtych plemię. Okej, nie ma sprawy. Zarąbiemy ich, wiesz, rozumiesz, po prostu, Panie Boże, słucham twych przekazów. Tak, właśnie mam przekaz. Człowieku, jaki zajebisty przekaz. Jaki zajebisty płonący krzak. Człowieku, w ogóle. Idziemy, w ogóle mordujemy. Człowieku, w ogóle zajebisty krzak.
1: Nie pij tego więcej.
2: Dobrze.
1: No. Do Bajta jeszcze mam pytanie. Po co łazili po pustyni 40 lat, jak mogli tam dojść w 2 lata?
2: Nie mógł im Pan Bóg...
0: I w wielu miejscach Biblii opisane.
2: GPS.
0: No, więc łazili, bo taka była wola Boża, żeby ci tylko weszli do ziemi obiecanej, którzy się nie urodzili w niewoli. To jest i to ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, to nie znaczy, że ważniejsze, ale ma znaczenie symboliczne, po prostu takie, że nowy lud Boży, który sobie Bóg wybrał, wchodzi zrodzony na wolności po wyzwoleniu przez Boga z niewoli egipskiej, wchodzi do ziemi obiecanej i ją obejmuje w posiadanie. A drugie to takie, że mentalnie ci, którzy urodzili się w niewoli, którzy żyli w niewoli, nie są, często to jest porównywane przez Jacka Kaczmarskiego czy przez innych poetów czy publicystów, chociażby do Polski. Polacy byli przez 45 lat pod jarzmem Sowietów. I że to trochę tak jest, że tamto pokolenie musi wymrzeć z polityki, z życia społecznego, zanim będzie mogło być lepiej, tak, pod pewnymi względami w Polsce. Taka teza była często stawiana. Więc tak samo tam ci ludzie, i Biblia to opisuje, jak oni chodzili po tej pustyni, to oni co chwilę tęsknili za tym Egiptem, mówili, że tam żeśmy mieli melony, cebulę pod dostatkiem, tak, a nie codziennie myśleliśmy, czy nie zdechniemy z głodu. No i wtedy Bóg im powiedział, no dobra, to ześlę wam mannę, żebyście widzieli, że ja o was dbam, nie, i że nie zdechniecie z głodu, tylko ufajcie mi trochę. A ci, co tam szemrali, mówili, że lepiej nam było w tym Egipcie i w ogóle, Mojżeszu, wyprowadziłeś nas tutaj na zgubę i ten Bóg to nas tak chyba nie lubi, nam na złość zrobił, to otworzył nam to przejście przez Morze Czerwone, a ciebie w ogóle posłał do nas, jak byliśmy w tym Egipcie, żebyś nas zbałamucił, że my chcemy stamtąd wyjść. Nam tam by lepiej było. Tak mówili. I ci przywódcy tego buntu przeciwko Mojżeszowi zostali pokarani śmiercią taką efektowną przez Boga. Doczytajcie sobie, nie chcę za bardzo spoilerować. Więc co chwilę to robili. Oni byli po prostu mentalnie w tej niewoli cały czas. No więc nie nadawaliby się w ogóle do tego, żeby jako Boży lud ustanawiać Królestwo Boże na ziemi, bo tak oni pojmowali się jako Izrael potem.
1: Dobrze.
2: Tak, słucham cię, psycho, tak?
1: Tak, czy Bóg im powiedział, że mają, że jak wyjdą z Egiptu, to będą łazić te 40 lat po pustyni, czy dopiero się dowiedzieli w trakcie? Bo to jest ciekawe dla mnie. Bo ja bym na przykład nie chciał łazić 40 lat po pustyni, nawet nie wiedząc, czy dojdę tam do Izraela.
0: Tak, w trakcie się dowiedzieli, ale wiesz, oni w tamtych czasach dużo bardziej cenili jednak przyszłość swojego potomstwa. No i,
1: a skąd ci wiesz, co oni cenili w tamtym roku?
2: Bajt wszystko bo wie.
0: I w innych pozabiblijnych tekstach też jest napisane, jak oni o tych sprawach myśleli.
2: Ja to bym stawiał, że Mojżesz był nieźle zjarany. W ogóle ci kapłani, to oni musieli wszyscy być tacy właśnie przejarani, przepici i tak sobie po prostu żyli fajnie, luźno, nie? Tam przynieście mi panienki najładniejsze dziewice, rozumiesz, człowieku, dziewice fajne, jakieś w ogóle.
0: Kadzidło w darze przynieśli Jezusowi, czaisz?
2: Co?
0: Kadzidło w darze przynieśli Jezusowi, czaisz? Dzisiaj obchodzimy tego święto.
2: Ale Jezus, tak? Trzech Króli, faktycznie, no. Już trwa. Ale faktycznie, Jezus się trochę jawi jako taki właśnie zjarany koleżka, który, wiesz, nagle mówi, człowieku, te wasze zasady, te wasze przepisy, uczeni w piśmie, w ogóle, jakie pismo, człowieku, w ogóle, robimy nowe.
0: Ani jota się nie zmieni w piśmie, dopóki się wszystko nie wypełni, więc do pisma to miał szacunek, natomiast wygarniał tym, co sobie uzurpowali bycie tymi interpretatorami pisma, takimi, co tam dodają jeszcze mnóstwo różnych dodatkowych przepisów. I nie przeczę, że często księża też to robią, tak, że mówią wiernym, że coś tam trzeba, albo coś tam ten... No wiesz, jak mnie triggeruje, jak mówią ten... W ogłoszeniach parafialnych na przykład ostatnio była informacja, że zachęcamy gorąco do zachowania staropolskiej tradycji niejedzenia tego mięsa w Wigilię, a dodatkowo tam do śpiewu kolęd, do modlitwy i tak na dalszym miejscu. Ale najbardziej gorliwie zachęcają do tego, żeby nie jeść mięsa. Podczas gdy to jest bez sensu, tak? Bez sensu jest jakąś taką naleciałością, a nie żadną polską tradycją jest. Ja kiedyś tłumaczyłem, skąd to się wzięło i dlaczego to jest uznawane obecnie za nieprawidłowość.
2: Słuchaj, ale te takie prawa, co sobie Kościół tam wymyślił coś nagle, to ty traktujesz serio, że tak Kościół sobie wymyślił, to trzeba się słuchać, bo to jest natchnione przez Boga, czy co? Bo ja nie wiem.
0: Wiesz co, kwestia taka, że każda społeczność potrzebuje jakiejś dyscypliny, jakiejś moderacji.
2: Czyli jak Hugo ci powie nagle, że nie wolno się łączyć po 21, to ty to powiesz tak.
0: Jego radio, ja mogę to krytykować. Natomiast Kościół generalnie ma... Znaczy, po pierwsze, normy dyscyplinarne nie są częścią depozytu wiary, ale jednak posłuszeństwo jest pewnym znakiem jedności. Tak? To znaczy, jeżeli to nie jest zachęcanie do złego, czy zakazywanie dobrego, czy jakieś ewidentne, powiedzmy tam, nie wiem, wykrzywianie tego, tak, no to... A na tych wyższych poziomach to zwykle nie jest. Zwykle jakieś najbardziej odjechane pomysły tego, że coś tam się podoba Bogu, czy coś tam wynika z Biblii, to mają jacyś tacy, nie wiem, jacyś tam na marginesie jedności z Kościołem, jak chociażby ten Teranowski, którego teraz bardzo tostuje tutaj Furiacz, czy jak ksiądz...
1: No tam, kto tam Fura, bo to nie ja na pewno.
2: No właśnie ty chyba. Psychold. Sam, ale jaki typ? Właśnie sam tutaj hałasuje Szura i mówi, kto to Szura? To chyba nie ja. No jaki typ w ogóle?
0: A to co? To psycho tego Pelanowskiego poleca, tak? No, w każdym razie tak, no więc to jak najbardziej tak jest, jak powiedziałem i zapomniałem, co chciałem dodać.
2: Ja to myślę, że Mojżesz to był w ogóle taki wyluzowany koleżka, przywódca i tak sobie po prostu fajnie się urządził, nie? Tam jarał blanty, wysyłał tam, tych zabijcie, ich nie lubię. Nie lubię tych typów w ogóle. I w ogóle nakazał mi właśnie Bóg, G-O-D, single D. W ogóle, rozumiesz, człowieku? W ogóle Jezus grzybem był.
0: Dość ryzykowne rzeczy robił. Bo i Faraon, i te Żydki nieraz się otarł o śmierć. No, nie robiłby takich rzeczy tak sobie, wiesz, dla pasienia się kosztem wyznawców.
2: A Mojżesz to w ogóle miał ciężką mowę, czyli nie wiadomo właśnie, czy seplenił, czy się jąkał.
0: Podobnie
2: się
0: jąkał. No, a...
2: No właśnie nie wiadomo, czy syplenił, czy się jąkał, czy co, i tam wykorzystywał brata, nie? Że brat za niego gadał.
0: Efraim, jeden z synów Józefa, syplenił i dlatego Efraimitów, gdy była wojna efraimsko-judzka i plemię Judy razem ze sprzymierzonymi plemionami wojowało po już osiedleniu się w ziemi Kanan, kiedy jeszcze tam wszystkich tych nie podbili dookoła, jeszcze nie sięgali Izrael od morza do morza, ale już tam byli. Chyba jeszcze Jerozolima nie była zdobyta, bo to dopiero król Dawid zdobył, to nawet pierwszy król Saul nie zdobył, a to było w czasach dawno przedkrólewskich i przedsędziowskich. Kiedy ta wojna była, bo to w Księdze Jozłego jest opisane, czyli przed Księgą Sędziów, tak historycznie, oni tam ze sobą też się zaczęli tłuc, a potem jak się tukli przecież za Salomona, jak Salomon umarł, to jego synowie się pobili i podzielili królestwo między siebie, tak? I od tego czasu było królestwo Judy, no plus Beniamin, bo Beniamin tam przy tym został, królestwo Judy i królestwo Izraela, 10 pozostałych plemion, tak zwane zaginione plemiona Izraela. No, ale tukli się już wcześniej i mieli wojnę między plemionami, czyli plemię to wtedy tak właśnie było między pokoleniami, o tak się nazywało pokolenie Izraela. Pokolenie to jest takie plemię, no, w tamtym języku. I czyli, bo jest ich 12, bo 12 synów miał ten... Jakub, tak, czyli ojciec Izraela, z któremu Bóg nadał zresztą imię Izrael, bo Bóg często zmienia w tych opowieściach biblijnych imię tych swoim bohaterom. Komuś daje jakąś szczególną misję, to mu daje też oznaczające to związane z tą misją jakieś nowe imię. Natomiast właśnie jeden z tych synów to Efraim, no i pokolenie Efraima wojowało zresztą. I tak, żeby odróżnić, czy ktoś był z Efraima, czy nie, to ustanowili posterunki jakieś tam na drogach takie, gdzie tam ich pilnowali, czy nie przechodzą jacyś szpiedzy, czy potencjalni żołnierze przyszli nawet tutaj do miast, nie przenikają z Efraimitów właśnie. No i jak wykryli takiego, to go zabijali. A wykrywali go tak, że tamci mieli właśnie chyba jakąś albo genetyczną, albo no bo jakby nie genetyczną, to by się chyba wyuczyli w końcu. Albo taki mieli regionalną taką mowę, że nie wymawiali Shin, literę Shin, która odpowiada za dźwięk sz, tylko zamiast tego mówili sy. I wyraz od tego w angielskim jest, dotychczas się to mówi, to jest taki idiom, takie słowo sibolet, tak? Że to jest, it's a sibolet, tak? Coś, co pozwala rozpoznać swoich od nie swoich po jakiejś idiosynkrazji. No więc oni właśnie, że nie wymawiali, to mówili sibolet zamiast sibolet. No i jeżeli on mówił sibolet, a inaczej nie potrafił wypowiedzieć, jest zapisane w księdze Jozuego, no to go zabijali. Na takim posterunku. I shibolet znaczy źdźbło, tak przy okazji po hebrajsku.
2: A potrzeba tutaj mi napisał i widzisz krawiec, dlaczego ludzie cię nie lubią, jojąkasz się, więc jesteś z rodu Dawidowego. A ty...
0: Czy ja bardzo, że tak powiem... Potępiam to, co się stało, jak dzwoniła pani dawno i opowiadała o właśnie związku chrześcijańskim, to jaka reakcja nastąpiła, bo ona akurat wtedy dobrze prawiła. Natomiast kiedyś bardzo źle prawiła, tak jak dzisiaj, już na temat tego, że Jezus wcale nie jest Bogiem, bo tak nie ma w Biblii, no a czasem jest. I tutaj pisze też, że Żydzi uznają tylko Torę, a składa się na nią tylko pięcią ksiąg mojżeszowy, no bo to jest definicja Tora. I reszta Starego Testamentu dla nich nie istnieje. No nie jest, tak? Taki pogląd miały niektóre odłamy, na przykład stronnictwo Saduceuszy, które miało tam mniejsze znaczenie polityczne, było takie bardziej religijne, bardziej takim politycznym i związanym z kapłanami też świątynnymi, no i też układającym się mocniej z Rzymianami, byli faryzeusze. Faryzeusze już na przykład uczyli Tanach, czyli Tora, Nevim, czyli prorocy, góra Nebo, czyli...
2: Ja tam nie wiem, ja tam nie wiem.
0: Nevin. I końcówka nowi i Ketuvim.
2: To nudne jest.
0: Czyli księgi, zapiski, to z kolei są księgi mądrościowe, czyli tam poezja, psalmy, księgi te...
2: Mądrościowe.
0: Koheleta, tak, no.
2: Koheleta tam. Nudy to są. Rzeczy. Ale czekaj, Bajt, bo mi tu potrzeba do mnie coś sapie.
0: Słuchaj, ja zacytuję, niech słuchacze sami ocenią, czy nudy. Używaj życia z niewiastą, którą ukochałeś po wszystkie dni twego życia pod słońcem, bo taki jest twój dział.
2: A jak... No dobra, to już tam...
3: Prawie, teraz ja się pytam.
0: No. Ale to, co mówiłem, niewiastą mężną, któż znajdzie jej miłość cenniejsza niż perły.
3: A jak kochasz kilka kobiet naraz, to też do wszystkich się modli, czy co?
0: To co, jak kilka kobiet, to co?
2: Naraz.
0: Nie dosłyszałem?
2: Naraz, na dwa baty. Nieważne. Ale on mi tu pisze, ale ty jesteś głupi. O, a ty właśnie mądry, wielce. Taki głupio mądry właśnie, o, tu. I pisze, ale ja mogę schudnąć. A ja się mogę przestać jąkać. Albo se znajdę brata, który będzie za mnie mówił. Napisałem, że cię lubią, jełopie, i się śmieje ze mnie. No, a mnie lubią właśnie, a ciebie nie lubią. I dlaczego cię nie lubią? Bo jesteś właśnie taki
3: przemądrzały.
2: Tak, o, on wszystko wie, on wielki tutaj mędrzec. I co jest, no... Weź, ja fuck you, kij ci w nery. Cię wyrzucę z radia zaraz. A nie
0: ja
2: mogę.
0: Sam, ja to sam no, wyrzucę, ale... znaczy schodzić miałem, nie?
3: Ale to no, nie o tobie to... było akurat, Bajt.
0: No nie, no może nie, ale tak nawiązując, to chciałbym skorzystać z okazji, że tak powiem, do tego, żeby się pożegnać, o ile nie ma do mnie jakichś żaluzji jeszcze kolejnych. To bym się pożegnał w imię Ojca i tak dalej. No, ostatnio się odniosę, bo Klawo tutaj pisze na czacie i to jest pytanie, które nie wiem, czy on, czy kto inny, ale ktoś niedawno też tutaj w Nocnym Radiu stawiał, więc to jest ponawiające się pytanie. Czemu Kościół nie pokazuje za bardzo wizerunku Boga, Ojca, tylko zawsze Jezus? No, prawda, Jezus jest naszym Zbawicielem, Jezus jest naszym bratem, który stał się człowiekiem, który przyszedł nas zbawić, przyszedł nas nauczyć o Ojcu, więc jakby to tak na kolei przepasał te lędźwie, tak? Natomiast Natomiast Michał Anioł w Kaplicy Sekstyńskiej, rysując freski na suficie, namalował Boga Ojca, owszem, i to gołego, z penisem, nie? No,
2: sterczącym.
0: Więc jest. No, ale to z tym, że obrazem pobudzającym wyobraźnię i oby wznoszącym myśli ku Bogu i jego zamysłowi względem was, chciałbym was zostawić. Udanego świętowania dzisiejszego święta tym, którzy je obchodzą.
2: No i musiał życzyć tutaj udanego. No.
0: A tobie, krawiec, no, który pewnie nawet dzisiaj się nie nawrócisz, chociaż kto wie, niezbadane, jak mówiłem, drogi pana, to no, wypocznij sobie wolne, dobrze. Cześć.
2: Trzymaj się, Bajt, dzięki wielkie i pozdrów ode mnie Jehowę i powiedz, żeby się tam odezwał chociaż raz, a nie taki buc zapyziały w ogóle, ani gadu, ani dziękuję, ani pocałuj mnie w dupę, nic, w ogóle się nie odzywa, wiesz, nic, w ogóle.
1: No. Mówisz o Panu Bogu?
2: Tak. No. No tak to wygląda.
1: Tyle ma możliwości technicznych, nie? Żeby co? W telewizji cię pokazać na wszystkich kanałach, w telefonach, w smartfonach.
2: Niech zadzwoni na Skype'a właśnie, nie? Albo co?
1: I niech płaci donate'a 5 bożych złotych.
2: Nawet donate'a nie da nic. Ani na Skype'a nie zadzwoni, ani donate'a nie da nic. W ogóle taki buc zapyziały w ogóle. Ach, szkoda gadać w ogóle.
1: Nie, no dobra, przestańmy żartować z religii, no.
2: Ja nie żartuję. Ja mówię serio. Niech coś zagada w ogóle. Kiedyś tam mu powiedziałem, żeby się ode mnie odpierdolił, ale to... Coś mógłby się odezwać, nie?
1: No, ja się modlę cały czas o te pieniądze i nikuja nie ma.
2: O pieniążki? I zdrówko? I orgazm dla cioci Halinki?
1: Nie znam cioci Halinki, to nie ode mnie. Dobra, chyba ja już będę tutaj, wiesz. Czy jeszcze ten, będzie audycja, czy już after się zaczyna, czy co? Czy idziemy na disco?
2: No ja już ledwo co patrzę na oczy, no stary, no wiesz, po pół litra to tak trochę ciężko prowadzić, nie?
1: No raczej tak.
2: No. A ty co, tak zadzwoniłeś i nic mądrego nie powiedziałeś i już się rozłączasz?
1: A czy ja coś kiedyś mądrego coś powiedziałem? Tak ogólnie? Ogółem? Chyba nie.
2: Kiedyś było raz coś takiego właśnie, że coś mądrego powiedziałem.
4: Sponsorowanie ja złych mediów, raczej... słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a
2: cicho,
4: będzie jeszcze gorzej.
2: 3 złote od Jehowy. Jehowa, 3 złote. Żryj resztki z pańskiego stołu, cyganie.
1: Cyganie. Jehowa, to daj mi jeszcze też 3 złote. Powiedz, że to dla psychu.
2: Bo też cyganie. Głodny. Pan Bóg tutaj jak... No... coś mi się tu na Tipli wyświetliło jakieś, ale coś zamknąłem od razu, a nie wiem co tam. Dobra. Tak to jest, jak się właśnie po pijaku prowadzi. Psycho, weź uratuj audycję, powiedz coś tutaj mądrego. Co myślisz w ogóle o Bajcie?
1: O Bajtiterze, tak? O
2: no.
1: Myślę, że to jest chłopak, co kiedyś... Ale historię mam życia jego opowiedzieć, czy co?
2: No nie no, jak go odbierasz w ogóle?
1: I tak, dobra, po dzisiejszym dniu... To...
2: Fajnie się słucha? Słuchaj, fajnie się słucha? Czy ubogacił cię swoją wiedzą?
1: Chciałeś mnie zapytać, czy chcesz mnie się pytać, czy odpowiadać na pytania też takie?
2: To nie, może, prostu... to może inaczej, zapytam się tak, czy zrozumiałeś w ogóle cokolwiek z tego, co mówił Bajt? Czy jakby intelektualnie jesteś na takim poziomie, że coś zrozumiałeś z tego, co on mówił?
1: Tak, zrozumiałem, tylko że w większości to się z nim nie zgadzam po prostu, ale wiem, o co mu chodzi, ale nie zgadzam się, no można tak, nie?
2: Zrozumiałeś. No to okej, okay, no to już jakiś sukces.
1: Z kwestią podejścia do religii to się z nim w ogóle absolutnie nie zgadzam.
3: No dobrze, ale to audycja o bajcie, tak? To, tak będzie
2: nie, no tak
3: taki...
2: się pytam, no po prostu, no nie audycja o bajcie.
3: Nie, no
2: tak się
3: słuchaj, pytam, ja bajta to nieraz słuchałem. Jak, lepiej jak się wypowiada o kwestiach jakichś tam naukowych, nawet komputerowych czasami. Ale o religii to nie wiem.
2: A czy na przykład byś poszedł sobie z bajtem na piwko i pogadał sobie z nim?
3: No jasne, że tak.
2: Tak?
3: Nawet bym na contest camp bym pojechał, jakby jeszcze były. Aha. Bo on tam się podobno pojawił. Nie wiem, tak słyszałem.
2: No był, tak, bajt był. A czy chcesz się ze mną pomodlić na koniec audycji na przykład?
3: Nie, no dzisiaj to nie.
2: Dzisiaj nie. Dobra. A czemu ja nie? A nie zawsze się modli, a teraz nie akurat. Jak ja mam ochotę akurat.
3: Słuchaj, jeden żart może, można zrobić 3-4 razy, ale nie 10, nie? Wiesz, o co chodzi.
2: Ten sam żart powtarzany po tysiąckroć traci swą cudowną moc. I nawet cuda tu nie pomogą.
3: Tak było.
2: Tak było. Jak mi dadzą, to zjem. No dobra, no. A, się rozczarowałem. Myślałem, że się chociaż pomodlę na koniec. No, tu dupa. Zawsze się modli, a teraz akurat nie chcę. A mnie wkurwił teraz ten psycho.
3: Dobra, to mogę się pożegnać ładnie. W imię Krawca, Potrzeby i Bajta i... co tam jeszcze? I Etama... na wieki wiekund. Amen. Przepraszam za tych, o których zapomniałem. Nie było śmiesznie.
2: No, takie sobie.
3: O, żenada, kurwa.
2: Może to być. Nie, tam, żenada to akurat, to jest twoje drugie imię akurat. Żenada. Moje też w sumie dzisiaj było tak... Zawsze jak zaczynam audycję, to tak, dzień dobry, tutaj witam, taki trzeźwy w ogóle, a pod koniec to...
3: Weź, coś tam powiedz, bo mi się nie chce gadać, idę do kibla się wystrać.
2: No.
3: Weź, wstyd. Poprowadź tam 5 minut, bo idę... No,
2: to jest wstyd, to jest po prostu hańba i wstyd. Gdyby tak Wojciech Mann tak prowadził, że tak by mówił właśnie... Idę się tutaj właśnie wysrać, bo mi się właśnie zachciało. Idę sobie, zostawiam właśnie. No to ludzie by tego w ogóle nie kupili. To by był wstyd. Pisaliby o tym w mediach po prostu, nie?
3: No tutaj też będą pisać. Będzie wiekopomna audycja. Jak ja dzwonię, to zawsze jest. Bo mi się tylko tak wydaje w głowie.
2: Tutaj prośby, żeby Barkę zaśpiewał. Może razem zaśpiewamy.
3: Właśnie, wiesz co, to się nie współgra na tym. Na Skype'ie, bo jest opóźnienie pewne. I to tak wychodzi, jakby dwóch najebanych gości w barze śpiewało gdzieś tu.
2: O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta objęły mego członka.
3: O, to już granice pewne zostały przekroczone. Takich rzeczy to nie możemy tutaj tolerować.
2: I lodzik, któregoś mi panie zafundował, taki wspaniały, że aż mi członek dygnął, naprężone moje członki. Nie, no dobra.
3: Nie, to już było, wiesz co, takie trochę.
2: No takie sobie, no fakt. Ale to tak...
3: Wiem, spontan jest.
2: Ale to zawsze tak właśnie się tak skupia wokół członka, właśnie ust, członek, właśnie gdzieś tam wagina, łechtaczka. To tak właśnie no jest właśnie, taka kwintesencja nie. religii.
3: Poczekaj, bo ty tylko o członkach śpiewałeś, o waginie nic nie było, o pizie nic nie było, coś masz jakieś inklinacje.
2: No bo to patriarcha, co tam się wokół męskich spraw wszystko obraca. Wiesz, Panu Jezusowi to tam stopy obmywali te apostolce i oni tak właśnie lubili sobie tam stópki, wiesz, myć i tak sobie te stópki tam myli cały czas. No to fetyszyści.
1: No, a... Mów.
2: No. No mówię, no fetysz taki stóp męskich. Wiesz, że są kobiety, które też kręcą męskie stopy?
1: To chyba nie moje.
2: No tak, no bo takie męskie stopy to takie, wiesz, takie nieforemne, to takie, takie brzydkie, no. Ale są też takie kobiety, które lubią właśnie takie męskie stopy. No to właśnie Pan Jezus był takim właśnie gejem, fetyszystą, myślę. Lubił te stopy i tam sobie myli te stopy i sobie tam całowali olejkami, namaszczali, bo tam ciągle jest w Biblii, że właśnie o, stopy ci obmyję i namaszczę olejkiem, Panie mój, a potem ja tobie stopy obmyję i namaszczę, nakremuję. O, Panie, stopy twe. No to myślę, że to się stąd wzięło. Taki po prostu był, wiesz, no taka grupa takich, co lubili tam sobie, nie, te właśnie stópki obmywać. Źle mówię?
1: Nie wiem, ale pierdolisz głupoty.
2: No, ale no to poczytaj Biblię, no kurwa mać, no tam...
1: No dobra, poczytam, może kiedyś indziej. Ale tam nie było opisane, że sobie myli, bo lubili, kurwa, myć stopki.
2: No ale to tak ciągle, te stópki... Ty, stary, zapraszasz kumpla na imprezę i co? I kurwa, myjesz mu te stópki i tam mu namaszczasz olejkiem rzepakowym?
1: Nie wciągnij mnie w tą dyskusję, bo naprawdę nie znam się na Biblii. Nie wiem, jak tam było napisane. Gdzieś tam słyszałem, że było mycie nóg. Nawet raz byłem w kościele, jakaś ceremonia jest, co biskup myje nogi księżom albo tym ministrantom, kurwa, nie wiem.
2: No coś tam jest. Nie. No mi się zgubił gdzieś ten obcinacz do paznokci, to tak myślę, żeby właśnie się przejechać, by mi tam, wiesz, poobcinali, umyli.
1: A pierdolę, krawiec, naprawdę. Ciężki temat jest godzina już prawie trzecia, 13.
2: To tam ciężki, wiesz, nic co ludzkie nie jest nam obce, no, stary, no, wiesz, no, nie mogę znaleźć tego obcinacza właśnie do pazurów i mam takie już, takie krogulce trochę chyba u nóg, nie wiem, nie patrzyłem, ale tak jakby, tak, wiesz, gdzieś tam pojadę do Watykanu. No to tam mi, wiesz, przytną paznokietki, obmyją stópki, namaszczą olejkiem, wymyją pięknie, no, wrócę.
1: No, na pewno ci się opłaci, tak, bo bilet do Watykanu, kurwa, ze 2000, a obcinek do paznokci 2 złote w kiosku, albo 3, nie wiem.
2: No właśnie, nie można dostać tego obcinacza, jest ciężko. Tak więc, ale nie, no faktycznie to wyjdzie jakoś taniej, sobie zamówię przez internet.
1: W każdym kiosku masz obcinać do paznokci, ostatnio kupowałem.
2: No nie ma właśnie, coś nie mają, pytałem się właśnie. Nie ma.
1: To idź do drugiego kiosku.
2: No mam jeden tutaj w mieście.
1: A, w Środzie Śląskiej jeden tylko, tak?
2: No tak.
1: No to na, jak będziesz ten miał urodziny, to ci przyślę w prezencie.
2: I tak to jest na tym świecie właśnie. Mów coś, radio nie lubi ciszy.
1: Co to leży? Romantyczne radio takie, że... No to ci mam mówić, mi się kurde spać już, co? Ale nie, naprawdę to tak łamie trochę. Chciałbym sobie serial włączyć, ale tu jeszcze muszę gadać, tak?
2: Ale jaki serial?
1: Nie wiem...
2: No kłamiesz, nie wiesz jaki, tak ściemniasz tutaj.
1: Właśnie nie wiem jaki. Chciałem sprawdzić, czy nowe te są odcinki Walking Dead, ale chyba jeszcze nie nakręcili, nie?
2: Ty Walking Dead oglądasz jeszcze?
3: Pewnie, kurde, jestem fanem największym. Nawet koszulkę mam Walking Dead.
2: Ty, ale ile można o tych zombiakach oglądać? No kurde, ale człowieku, ja to się nudzi. Filmy, ja... Ciągle te zombiaki tam łażą i...
3: No co ty?
2: Bardzo ciekawe, faktycznie.
3: Bo to jest serial psychologiczny, to nie chodzi o te zombiaki, tylko o zachowania społeczne. Jakbyście się zachował w takiej sytuacji? Czy byś zabił drugiego człowieka w stanie zagrożenia, żeby zabrać mu pożywienie? Czy wolałbyś uratować go przed zombiakami, czy coś tam? No. Nie ja wiem, lubię ten serial.
2: Ja bym dbał przede wszystkim o zombiaki, by mi na ich dobru zależało, bym przygarnął i tam bym nawet zabijał przyjaciół, byle tego zombiaka jakoś tam...
3: Utrzymać przy życiu, tak?
2: Utrzymać, zaopiekować się, wiesz, bym mieszkał z zombiakami, karmił.
3: Wiem, widzę, że już dawno się zatrzymałeś na tym serialu chyba.
2: Spał z nimi. Zombiaki, tak, to też jest człowiek, wiesz.
3: Ja kiedyś ci opowiem, albo nie.
2: Opowiedz, ciekawe.
3: Nie, bo tu za dużo ludzi.
2: No nie, to będzie ciekawe, gadaj.
3: Nie wstydź się. Zapomniałem.
2: A to będzie fajne, mów.
3: Nie, już zapomniałem, a to jeszcze...
2: Się napaliłem, cholera, na opowieść. Powiedz, nie daj się prosić. Ej, psycho, nie daj się prosić. Bardzo prosimy.
3: No, przestań mnie trollować, kurwa, ja tu jestem trollem.
2: Nie, ale powiedz, ale czemu nie chcesz powiedzieć? Właśnie, się wstydzi, patrzcie. Nie chcę powiedzieć.
3: Tak, bo widziałem zombiaka raz, ale chyba uciekł gdzieś. Dobra, spokojnie. No właśnie, jak ktoś ma jakiś dobry cel do obejrzenia, to niech mi poleci, bo jeszcze widzę, że Walking Dead nie ma nowego sezonu, może jakiś inny fajny serial.
2: Jest taki rosyjski serial kryminalny Ślady zębów na kaszance, na przykład.
3: Dobra, to wiem, znam. Z 84. Takie żarty to żeśmy w podstawówce mieli. I jeszcze był ten suche majtki na dnie morza. Coś takiego, tak?
2: Znowu mi się siku chce.
3: Mi też, ale kurde, jak tu pójść?
2: To idziemy siku, a słuchacze niech sobie tu zostaną sami.
3: Może ktoś tu się dołączy i będzie za nas audycję prowadził.
2: Tia. Ale słuchajcie, psycho to jest jednak fajny koleś, nie? Tak fajnie.
3: Jak
2: się na antenie pojawia, to zaraz słuchalność wzrasta. I ludzie tak słuchają z zaparciem, co on tam powie, co on tam znowu odpierdoli.
3: Coś pierdolniętego powiedział, tak, to wiem. A tu buduje napięcie, a tu ni chuja, kurwa, nic tak ciekawego nie powie. No i trudno, ale będziecie słuchać teraz do 3 rano.
2: Wiesz, no ludzie takich nie ciekawi, co ty tam powiesz, tylko co tu odpierdolisz.
3: No co mogę odpierdolić? Nie. Mogę pójść do kibla, spuścić wodę razem z tobą na głosowym i zobaczymy, kto pierwszy się odleje. Takie wyścigi, kurwa.
2: O, to słabe było.
3: No wiem.
2: Liczyłem na więcej, szczerze mówiąc. O, to dobra, się popisał pierwszy. Tutaj humorkiem.
3: Dobra. Ej, Krawiec, ja idę pierwszy. Teraz poprowadź audycję za mnie. Zaraz przyjdę, za 3 minuty.
2: No dobra, 3 minuty, to i tak szybko.
5: No liczaj!
2: Ja to przynajmniej 5, już prostata nie ta sama. Gosia poleca Umbrella Academy. To takie przygody pana Kleksa, tak? Tylko takie amerykańskie. A Grzegorz poleca Zakazane Imperium. O, to ciekawe, to nie słyszałem nawet. Zakazane Imperium. Zobaczymy, co to za cudo.

0: zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem. O, alkohol, coś dla
1: O,
0: mnie
1: to
0: właśnie.
1: coś dla nas.
0: Tak. W czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City. Właśnie fajne są te czasy prohibicji, nie? To właśnie to lubię. Dobra, to teraz ja idę, siku. Zostawiam ciebie samego. No i tutaj będzie żenada. Tu będzie coś.
1: Ja wiem, że będzie żenada.
0: Dukał, sapał, będzie tam. No, to się śmiejemy teraz. Macie teraz
1: Tak.
0: tutaj śmichy, chichy, a ja zaraz wracam tutaj.
1: Powiedzcie mu, żeby nie wracał już, to ja tutaj poprowadzę dalej audycję. Ale nie wiem, o czym chcecie, żeby temat był. Bo w sumie to już powinienem iść spać, ale może jeszcze nie. Tak. Gosia, mówiłaś o Umbrella Academy. Tak, obejrzałem pierwszy odcinek, jakoś mi się niezbyt to spodobało. Tak, jest sobie. O niby super bohaterach, tak? Coś takiego. Dobra, piszcie mi tu więcej, bo ja nie wiem, o czym gadać z wami. W ogóle, gdzie ja jestem? No kurwa, wiecie, że ja taką mam audycję, że ja nie lubię sam do siebie gadać. Jakby ktoś się podłączył, żeby krawiec już poszedł sobie spać. Jakby krawiec sobie poszedł spać już, albo usnął na tym kiblu, to bym mógł, wiesz, sam do siebie gadać, a tak to nie bardzo. Halo? Szukam tu na kompie czegoś, czego nie mogę znaleźć. Okej. No dobra, nieważne. Opowiem wam historię mojego życia. Byłem raz. A nie, to może na inny czas. Ej, krawiec, wracaj, bo mi się nie chce samemu gadać do siebie. Pach, pach. Widziałem dzisiaj gołębia.
0: No dobra, jestem z powrotem. Jak tam oceniacie
1: Dobrze, no i dobrze.
0: występ psycho? Tak w skali od 1 do 10.
1: Ja
0: Jak
1: sobie sam
0: wypadł?
1: daję zero, bo ja nie lubię sam do siebie gadać, wiesz?
0: Nie, no na pewno nie było tak źle. Na pewno tutaj.
1: To by było jeszcze gorzej, ci powiem, -2.
0: Nie, tam. Skromniaszek. Na pewno tutaj was zabawił i coś interesującego
1: Tak.
0: powiedział. Jakąś opowieść na pewno ciekawą tutaj wam zaserwował.
1: Nie, to nie. Nie dzisiaj, nie ten przygód, nie dzisiaj.
0: No, to ciekaw jestem, co on tam wam tutaj zapodał. No piszą tutaj 10 na 10, stówka, tutaj milion w ogóle. No, tak raczej komplementują ciebie, czyli coś fajnego było. Aż żałuję, żeby nie było. Krawiec, wypierdalaj z radia. Przerósł cię totalnie. No, to potrzeba, tak się mści. Za to, że powiedziałem, że jest gruby, właśnie. O, to właśnie taki mściwus jest. O, on chce właśnie mnie zlikwidować, żeby mnie. Właśnie. O, to ja się. Ja już mam inne radio i mi słuchacze napisali, że jest inne radio i ja tam mogę nadawać. Będziesz sam tutaj kurwa nadawał i to właśnie taki człowiek.
1: A
0: Komunista.
1: krawiec, a ty nie zakładasz nowego radia jakiegoś?
0: O, specjalnie. On to specjalnie pisze. I ja powiedziałem, że o, w takim syfie, w nocnym, o, złe wilki to tak mówią. Właśnie tu syf. Wszystko przestery nachodzą na siebie, a ja mam inne radio. Mi mówili, żebym właśnie z tym potrzebą nie nadawał, bo on się na mnie wybił. On przyszedł na gotowe i teraz świruje.

0: że on wielki tutaj radiowiec. Jesteś chujem! Całe te... O. On chce mnie zniszczyć. Wielkie bez litości właśnie w czwartek się nagada jakieś sekty, jakieś tam detektywy i on myśli, że o, on wielki man, a do mana to tobie brakuje trochę. Chęt do żony. O, i tak gada, gada i wszystko, a potem się tam coś myli i on udaje, że tak jakby było nagrywane, a to słychać, że właśnie się pomylił. I o, na żywo nagrałem i wszyscy tutaj, o, że potrzeba.
1: Wielki radiowiec się znalazł, nie? Swojego radia nie założył nawet. A dwa zniszczył.
0: To jest niszczyciel radiów. O, wielki Beksiński się znalazł. Bez litości to gówno. Tak jak Robaczek napisał. O, ludzie mi napisali właśnie, że gówno. Nie chcą tego słuchać. Jaką on ma słuchalność, a jaką ja mam? On ma pieniądze, bo on dostał i on ma dobry mikrofon. I to wszystko, co on ma.
1: A skąd dostał, jak myślisz? Od Big Farmy, żeby popierać szczepionki.
0: Tak, bo to jest opłacone. Wszystko to jest właśnie opłacone. On się wtrynił w radio i ludzie chcą właśnie, no, że on nadaje i potem mu płacą. O! On wielki hakier.
1: Hakier to nie umie... Dobra. Nieważne. To tylko umie tego iPhone'a obsługiwać. I to nie do końca.
0: On wielki hakier, on ma programy takie, że on klika i zhakowany, on ściągnął. A on teraz, o, wielki hakier. O. Michał dobrze mówił właśnie o nim, że to jest... Że on rozwala rodziny.
1: Michał, ten? Michał?
0: Tak, Michał go przejrzał. Właśnie te wszystko, to właśnie te całe te hamburgery robią z płodów ludzkich i tak dalej, to on właśnie w tym uczestniczy. Wielki naukowiec.
1: Jeszcze chciałem podkreślić, że to... A nie, dobra, to nie, coś głupiego chciałem powiedzieć. A to nie jest, bo to się nagrywa, to nie chcę. Dobra. O,
0: i pana, jeszcze pana Jerzego szkaluje. Właśnie, co ludziom pomaga, to on jedyne, co umie, to właśnie mówić. Właśnie takie i swoje tam jakieś, właśnie co znalazł w internecie. O, to właśnie taki człowiek.
1: Jerzego Ziębę, tak? Szkaluje? A ciekawe, potrzeba, a opowiedz nam, czy... wyniki wyborów w USA przysłała, tak? Wiedziałeś, kto to wygrał w końcu?
0: No, ludzie tu napisali właśnie, potrzeba filozof jebany. Tak to jest. Jest okropny człowiek. Tyle, co on mi krwi napsuł, to nawet ja już nie będę mówił. Bo ja to jestem taki, że właśnie nie mówię. Jak nie wiem, to nie mówię. Ale ludzie wiedzą, co to za człowiek. Się włamuje do serwisów różnych. O, i potem wyciąga

0: Co?
1: Czekaj, bo skręta sobie robię.
0: Z czego? Dywan tam zawijasz? Babrochy? Kurz? W dywan zawijasz? Co tam palisz? Przyznaj się.
1: Na ja pewno... Radomskie.
0: Radomskie, aha. No... A w ogóle nocny Marek wraca, przypominam, w poniedziałek. Nie wiem, co to będzie.
1: Po chuj ma to wracać, jak tu bez polotu była ta audycja i żenada ogólnie.
0: Co?
1: No.
0: Jak ty, nie, jak ty śmiesz mówić, to najlepsza audycja w ogóle. Nie, super, nie. Super oglądalność, znaczy słuchalność. Nie no, słuchacze lubią Marka, nawet ci powiem, tylko że tak...
1: Wiesz, wiem, ja też lubiałem, bo już nie było. Nie? No.
0: Stary, Krawiec i Potrzeba to jest taki duet, wiesz, kurwa, stary, nie wiem, Man i Beksiński, wiesz, w jednym.
1: Flippy Flap.
0: Flippy Flap polskiego podcastu, dokładnie. No dobra, to co, to się żegnamy powoli?
1: No ja, poczekaj.
0: Ja już obiecuję więcej nie pić na antenie. Mam takie przedsięwzięcie noworoczne. Już ani kropelki alkoholu. To jednak, to się nie sprawdza. Ja myślę, że nie, właśnie wpadam w alkoholizm i myślę, żeby się zwrócić do Pana Jezusa z tym problemem. Żeby to jakoś, nie wiem, wymodlić, nie wiem, czy to się, ale tak właśnie, żeby to jakoś przemodlić.
1: Nie, ale słuchaj, są takie różne ośrodki, nie, do leczenia. Tak? Jest, tak, na przykład w Ostrowcu Świętokrzyskim, chyba. Tak, a, powiedziałem, bo nie wiem, czy jest.
0: A do Choroszczy? Jakby się udać?
1: O, to z samym panem prezydentem byś tam sobie siedział. A nie, on chyba już wyszedł, tak? Z Choroszczy.
0: No tak.
1: Nie oglądam tego na co dzień, to nie wiem, co tam się dzieje u Suchodolskich. Rodzina Suchodolskich.
0: No.
1: No, a dobra. Jakie życzenia chciałbyś złożyć wszystkim tutaj widzom na dzień sześciu króli, trzech króli, sześciu, jak to mówił Patru kiedyś. Żeby więcej było miry, kadzidła czy złota.
0: Z okazji święta trzech amigos życzę wam dużo złota, dużo pachnidła, miry. Co tam było? Złoto, mira i kadzidło. I żeby wam, no, żeby wam tam nie kadzili za bardzo. No. Kadzidło. Też mi prezent, nie? Kadzidło. Super.
1: To, no, to chyba to chodziło o tę trawkę po prostu narkotyczną.
0: Kadzidło. Ty, tak kumplowi na urodziny przynieść. Przyniosłem ci oto kadzidło. Wonne i pachnące. No, a ziomek tam, no super, fajnie. Super ziom, wiesz. No. Będę se kadził, nie? Tutaj jutro.
1: Ale Mirra to chyba... Czekaj. Bo już się pogubiłem, bo to jeszcze olejek, ale które to było? Olejek taki do smarowania? To nie wiem.
0: No te stópki tam może znowu. Nie wiem, no mirra to chyba było takie coś tam do smarowania, a kadzidło do wypachnienia się, czyli tak wypachniony, no. Wysmarowany. No super, no ale to złoto, najlepsze, no złoto, no, tam kufer złota, nie? Tak przynieśli mu to kadzidło, no dzięki, tam połóż tam gdzieś tam ten walni na bok. Mirra, super, no ta, żeby mnie tam nie ugryzła ta mirra. A co to jest w ogóle? A dobra, to tam weź tam trzepnij gdzieś z boku. O, złoto! To taki kufer złota. Wow, man. Nie, no dzięki, ziom, w ogóle, wiesz, złoto. przyda się. Będę potem łaził po świecie, nie pracował przez 20 lat.
1: 100 lat. To
0: mi się przyda, nie? Złoto.
1: Słuchajcie... Ciekawe, który to król mu przyniósł to złoto, nie? Ten najbogatszy to był Kacper, Melchior i Baltazar. Ciekawe, który to złoto miał.
0: No.
1: Ja obstawiam na Afrykę. Bo jeden był murzyn.
0: No tak, jeden taki właśnie... ciemnoskóry, no to tam, wiecie, dla mnie to ja tak złoto bardziej niż tam, tak kadzidło, no dobra, no mirra.
1: Mirra, to teraz byś powiedział, że te maści takie, nie, do zmarowania
0: grzbietu. No ale jak grałem w teatrzyku kościelnym króla, to byłem ten właśnie od mirry. Ja ci... Nie, od kadzidła, sorry. Ja ci przyniosłem kadzidło wonne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące. Kurwa, mi się wyryło w głowie. A tam potem mnie ksiądz za pupę tam. Łaps! A ja...
1: Tak było?
0: Nie, no tak zmyślam.
1: A ja
0: ale pewnie też... chciał, ale pewnie miał chętkę.
1: No, ale wiesz co, ja kiedyś też w jakiejś tam tej szopce grałem jako małolat, jakiś tam 7-8 lat, to byłem pastuszkiem, kurwa, niestety.
0: Pastuszkiem, drzewem grałeś drzewo, ale ty, ale serio, tam ktoś grał drzewo, pamiętam.
1: No, to chyba w jakimś filmie było, że ktoś grał drzewo, ale nie pamiętam, w którym. Nie, ja byłem pastuszką po prostu w takim kubraczku wełnianym i w kapelusiku.
0: I grałeś to... księdzu na fujarce?
1: Nie, bo to akurat było w szkole podstawowej i to nie było tam księdza. A to było jeszcze ze komuny, to tam księża nie wchodzili do szkoły.
0: No co, była szopka, tam grałeś... Odgrywałeś rolę wstające i nie było księdza?
1: No nie było księdza, niestety.
0: Komuchy same?
1: Oj, to nie wiem, no kurwa.
0: Rozmodlone komuchy.
1: Myślę, że ja tak dobrze pamiętam, jak to było 20 parę lat temu, albo 30 chyba bardziej.
0: Może komuchy zrobiły tak po swojemu, że tam przyszedł do towarzysza Stalina Dzierżyński, Lenin i mu tam dali książeczkę Mao, kurwa, i... I ten, i dzieła zebrane Lenina. O, takie prezenty.
1: Nie, to już było w latach 80. akurat. To tam mógł przyjść. Jaruzelski. Nie pamiętam.
0: A może ty grałeś psycho osiołka?
1: Nie, akurat pastuszka, bo pamiętam. A jeszcze grałem raz w przedszkolu, pamiętam, złego wilka. No poważnie. To wszystkie gąski, coś tam do domu, kurwa. Kiedyś to... No, teatrzyki szkolne to były fajne nawet, nie? Bo można się było nauczyć gry aktorskiej.
0: No tak, takie zwierzęta w szopce nocno-radiowej. Właśnie zły wilk, wielbłąd taki z głową Michała Gieresia, właśnie taki wielbłąd, kto tam jeszcze...
1: Mieliśmy nie używać obraźliwych słów do wielbłądu.
0: A co to jest, obraźliwe słowo, Giereś?
1: Dla wielbłąda tak.
0: Czyli co, wielbłąd musi przekonywać, że nie jest Michałem Gieresiem, tak?
1: Chyba. Dobra, zostawmy Michała.
0: Czemu zostawmy?
1: Znaczy nie czepiajmy się.
0: Właśnie czepiajmy odpłynął, się. Właśnie czepiajmy się.
1: Odpłynął na swoją falę po prostu i tyle, nie? I pogubił się w chaosie.
0: No właśnie. Przecież starożytny Rzym był w średniowieczu. No tak, tak, właśnie są takie teorie, że był Rzym w średniowieczu, no, że nie było w ogóle niczego i że... No.
1: Tak, u samego żabla można takie teorie posłuchać sobie.
0: Gierab Murzynem? Nie, to raczej myślę, że Michał to tak w drugą stronę, on tak bardziej w kierunku ojca Rydzyka, tak się właśnie trochę poszedł w tym kierunku i właśnie tak właśnie Mudżin, gdzie ty się nie mył, Mudżin? Właśnie tak bardziej Michał w tym kierunku. I te taki Żydek na sznureczku, to właśnie śmieszny, to tak właśnie to te klimaty, no. Nie no, Michał nie lubi Żydków, nie lubi Mudżiny, to też według niego jest cywilizacja zerowego poziomu.
1: Jakoś nie, tak. No chyba tego to nie mówił nigdy.
0: No może trochę tu przejaskrawiam, ale on tak trochę myślę. Właśnie.
1: Ale on nawet tych Arabów bronił, także nie mów, że jest rasistą jakim.
0: No on bronił, bo mu tak wygodnie było i on zawsze ma znajomych. I znajomych Murzynów, i Arabów, tak, i Chińczyków, i w ogóle wszystkich ma znajomych. Którzy potwierdzają jego teorie. Zawsze.
1: No, szkoda, że się tak zdefraudowała ta audycja jego.
0: Zdefraudowała, tak? Czyli ktoś ją...
1: Nie, że on sam to zdefraudował po prostu, że przez te swoje gadanie takie tam, że nie odbiera tych, co akurat są jemu przeciwni, że o, troll zadzwonił, to już zapisuję numer.
0: Ale no, może to się zmieni, bo ostatnio ktoś tam zadzwonił i tak mu tłumaczył, jak dziecku. No wiesz, Michale, to nie można tak, że ktoś się z tobą tam nie zgadza, czy ma inne zdanie. To niekoniecznie jest twój wróg, wiesz, Michale. I tak mu tłumaczył i Michał powiedział, no może faktycznie coś w tym jest, więc może się zmieni teraz trochę.
1: No, może tak, ale nie sądzę. I tak będzie odbierał tylko tych swoich tołdzich.
0: No też nie sądzę, tak. No to gdzieś tam jest wryte już w psychikę, no, kto jest.
1: Tylko ten przycisk trzyma na tym czerwonym guziku, żeby rozłączyć, jak ktoś beknie albo coś, nie?
0: Ale słychać taką fajną, taką nieufność, nie? Ktoś dzwoni i witaj, Michale. A Michał mówi, tak... No.
1: A skąd dzwonisz?
0: Skąd dzwonisz? Tak, sprawdźmy tutaj.
1: Czy w tym macie?
0: No i co masz do powiedzenia? I tam paluszek na czerwonym przycisku cały czas trzyma. No tak, i co? No tak, trzeba być ostrożnym, bo to nigdy nic nie wiadomo, nie? Zadzwoni jakiś akurat szkodnik, troll, zły wilk z nocnego radia, żeby tam coś tego no, wkręcić, no to trzeba uważać. A czemu ty nie zadzwonisz do Michała? Taki odważny, a nie zadzwoni. Boisz się, przyznaj.
1: Wiesz co, ja go nie mam za bardzo okazji słuchać tak na żywo, wiesz? Ja go dopiero na drugi dzień słucham jak... No, jak już ten ma... Jak ten się mówi? Jak się nazywa ten, co... Marmirow, tak? Co dopiero puszcza na YouTubie tą powtórkę.
0: No też słucham u Marmirowa właśnie sobie na drugi dzień zwykle. Też
1: jak mi się uda, jak nie to już później. Ja wolę ciebie słuchać, drogi Krawcze. Ja wolę ciebie słuchać w piątek w nocy niż pana szanownego Kloda.
0: No dziękujemy. Tutaj miły głos. Tak. Właśnie widać, że
1: tutaj to audio
0: dobry dzwoni, człowiek, tak. Dobry człowiek dzwoni właśnie na antenie.
1: Jak dostanę zasiłek, to panu wpłacę tam ze 3 złote nawet. No, albo to... 4, więcej niż Maharadża.
0: To nie trzeba, tam ja i tak tutaj jestem w plecy z tym wszystkim. Ja to robię dla idei. Mam misję taką, żeby właśnie mówić. Nawet jakby nic nie było, jakby nie było ani jednego donata, to ja bym i tak bym nadawał. Tak. Co innego, potrzeba, bo on to jest wyrachowany. No?
1: Tak? Dostał pan delinki?
0: Tak, właśnie. Dostałem, przejrzę.
1: Ale nie zdążyłem obejrzeć.
0: Tak, właśnie nie zdążyłem właśnie przed audycją, bo tu przyszły. Tak, no. Wiecie, ja to tak nadaję dla idei. Mam pewną misję, ale taki potrzeba, to on to jest łasy na kasę. On to tak tylko patrzy właśnie na donaty. No ale cóż, no trudno. No, nikt nie jest doskonały. No, on to, słuchajcie, mi zawsze po audycji pisze tam właśnie, o, tu nie wysłali. Ja kończę z tym. Ja mówię, człowieku, tu wiesz, masz pewną misję tutaj, a on, nie, ja chcę pieniądze. Strasznie jest po prostu pazerny, ale wybaczcie mu, to tak niektórzy mają. To tak jest po prostu.
1: No, tak jest.
0: Ale strasznie pazerny jest, mówię wam.
1: Kurde, prawie nic się nie udziela na tych audycjach, a by chciał najwięcej pieniędzy, nie?
0: Tak. On właśnie tak nic w ogóle tutaj, ale tak jak pieniądze, to od razu tam dzwoni do mnie, pisze, właśnie się dopytuje, czy mu tam przesłałem te 3 złote. O, strasznie po prostu jest chytry bo taki, ale słuchajcie, no nikt nie jest doskonały, no on akurat jest chytry strasznie, no ale to musi być taki właśnie w radio też taki, no Takie przeciwieństwo mnie właśnie. Ja tutaj mądry, wygadany, charyzmatyczny, wesoły. No to on musi być takim przeciwieństwem właśnie takim, nie? Taki trochę właśnie buc, zagryziak, pazerny taki. No to, ale to fajnie się uzupełniamy właśnie. Taki flip i flap, nie? No. Jeden gruby, drugi chudy, no.
1: Bolek i Lolek i ktoś tam jeszcze.
0: Tak, właśnie Bolek był zawsze taki właśnie zarozumiały. Właśnie taki.
1: Bolek to potrzeba, tak?
0: No.
1: A ty Lolek.
0: No ja Lolek, no. Kto więcej zdefraudował? Krawiec czy P19? To on zdefraudował właśnie wszystko. To do niego.
1: Tak. Na hipnotyzera miał iść. I się przestraszył, że mu wszystko z głowy wyciągnie hipnotyzer i będzie mówił całą prawdę.
0: Tak, właśnie, on się wystraszył, to jest właśnie, tak. Tak, on po prostu czuł, że wszystko to, co mówił do tej pory w radio, to jakby legnie w gruzach, bo zostanie udowodnione, że siły paranormalne działają i on się wystraszył i on tam, o, nie mam czasu, o, tu nie mogę, o. No... Tak było.
1: Tak było. A ile ten hipnotyzer by kosztował, to ja bym poszedł.
0: Nie wiem, ile by kosztował. To zależy.
1: No, taki najtańszy.
0: No, to ja ci mogę za 100 zł cię zahipnotyzować, jak chcesz.
1: Za 100 zł to ja się sam sobie zahipnotyzuję.
0: Chcę ci się spać. Adin, 2, 3, 4.
1: Ja się...
0: Wysyłam do ciebie energię, psycho. Jesteś senny. Leżysz na plaży. I wiatr wieje i powieki ci się zamykają. 100 zł się należy.
1: Ale to ja chciałem hipnozę regresywną, żebym wiedział, kim byłem w tamtym wcieleniu.
0: No to dobra, tam byłeś królem w ogóle, rycerzem zajebistym, no.
1: Nie, jestem potomkiem Ra Tarantula.
0: Byłeś Napoleonem.
1: No, to na pewno.
0: widzę właśnie ciebie jako Napoleona. Przepraszam, nie, a wcześniej, nie, w ogóle Aleksander Wielki, to właśnie ty. Widzę, jak tu zdobywasz i pod twoim sandałem imperia rozgniatane są. No, zadowolony? No, 100 zł.
1: Nie mam tyle. Idź no, sobie do tego Aleksandra. No,
0: to byłeś. To byłeś w takim razie, jak nie masz, to byłeś lumpem. Jakimś tam, kurde, na ulicy w szczochach swoich spałeś, no. Żebrakiem o, byłeś.
1: Nic się nie zmieniło.
0: Spierdalaj w ogóle.
1: Biedaku. Robaku.
0: Ja mu tu mówię, że Napoleonem był i Aleksandrem Wielkim, a on 100 zł nie ma nawet. Idź.
1: Jeszcze zasiłku nie dostałem.
0: Judaszem byłeś, co zdradził Pana Jezusa.
1: A może Jezusem byłem? Nawet nie wiem. A nie, to Kundrat ma zajęte stanowisko.
0: Jestem potomkiem Ra. Tra la la la la la. Ewa Lipka ostatnio powiedziała, że o, nocne radio.
1: Takie sobie.
0: Nie podoba mi się. Nie podoba mi się humor tego, jak mu tam było szewca. To raczej jest prymitywne. Tak. Nie słucham. Ten głos sam tego właśnie, tego jak mu tam zapomniałam. Właśnie nie lubię. Nie, nie, nie. Żadnego nocnego radia.
1: To tak mówiła naprawdę?
0: No. U Przemka.
1: A gdzieś u siebie?
0: U Przemka. Aż się...
1: W drugie dno, tak?
0: Tak, tak, tak. Aż się wkurzyłem, bo tak... No, jak to tak mówić?
1: No ja ją muszę wyprostować. Któregoś razu.
0: Bo to jest takie modne właśnie, nielubienie nocnego radia. Właśnie jak chcesz być trendy, jak chcesz być na czasie, to mówisz właśnie, no nie słucham tego, gówna. No i tak ludzie mówią o nas. Właśnie, no to byle jakie takie nudne, słabe. A przychodzą i słuchają właśnie.
1: No, to dziwne. No nie mają co robić lepszego, to przynajmniej tutaj jest, wiesz, ktoś, kto gada. Jeden krawiec, drugi pojebaniec. No, trudno. Ale to tylko dzisiaj taka sytuacja jest.
0: Potrzeba pisze. To idzie w zdecydowanie złą stronę. Men, ale co, audycja? To moim zdaniem super, właśnie bardzo dobra. Dzisiaj wyjątkowa. Wyjątkowo dobra. Dzisiaj to myślę, że właśnie poziom bardzo wysoki jest.
1: Tak, najlepszy w historii.
0: No.
1: W ogóle radiów, nie mówię o nocnym radiu, tylko we wszystkich radiach. Takiego poziomu jak dzisiaj to nie było nigdy, chyba na świecie nawet.
0: O. Tak, oni nam zazdroszczą właśnie takiego poziomu wszyscy. I dlatego tak piszą, że...
1: Trzeba chce to zniszczyć wszystko. No. Trzeba, nie rób tego. Nie, nic jeszcze. Zostaw. Nocnemu radiu jeszcze przynajmniej rok.
0: Ale on mówił, że on chciał zniszczyć, ale potem mu się odechciało. On kiedyś powiedział tak szczerze, że właśnie chciał zniszczyć, faktycznie, czyli ludzie mieli rację, pisząc cały czas, że on chce zniszczyć, to jakby mieli rację, bo on chciał zniszczyć, tylko mu się odechciało.
1: Wiem, słyszałem to akurat.
0: No. Czyli widzisz, no. Niby tutaj jakieś teorie spiskowe, niby tutaj jakieś wymysły, ale się okazało, że on faktycznie chciał zniszczyć. I ludzie mieli rację. Tylko mu się odechciało.
1: Ale nie obczajesz tego, że to może być podwójna agentura? Że teraz mówisz, że nie chce zniszczyć, ale tak naprawdę chce zniszczyć.
0: Ja już nie wiem, się pogubiłem. Już nie wiem, czy on chce zniszczyć, a może on nadal chce zniszczyć, tylko tak właśnie taką zasłonę dymną wypuścił, nie? Że już nie chce, ale nadal chce. Też może tak być.
1: No, to może być false flag. Oj, dobra, kurwa, to my o filozofii gadamy, jak my we dwóch najebani jesteśmy.
0: Właśnie, czyli taka podwójna, fałszywa flaga.
1: No, że chciałby, ale nie może. Albo chciałby, ale nie chce się przyznać do tego, że chce. Dobra, ej, krawiec.
0: Albo nie chce, ale chce stworzyć pozory, że chce, więc dlatego mówi, że chciał, a już nie chce. Też może tak być.
1: No, po prostu odechciało już się. Może najlepiej jakby sam powiedział, napisał, czy chce jeszcze, czy już nie chce. No, potrzeba to już. Poszedł sobie na Discorda.
0: A co ty jesteś na... jesteś na Discordzie? Co tam się dzieje? Ciekawego?
1: No, wrzucają te z Ameryki. Memy. Od Bidena i Trumpa. Który wygra.
0: Całe te z Ameryki.
1: Te. Kuja mnie to obchodzi. Wygra jeden, a kurwa drugi czy trzeci. Mhm. Dla mnie ważne, żeby ten został prezydentem w Polsce. Który to chciał być? A Rybka.
0: Potrójna, fałszywa flaga. Tak jest. Dobra, nie wiem, czy nie skasuję tej audycji, bo są pewne granice przyzwoitości.
1: Tak, ja bym polecał, bo ja nie lubię się nagrywać, wiesz, takiej głupoty gadam.
0: No właśnie tak ze względu na ciebie właśnie myślę, żeby tak skasować jednak, bo...
1: A ja myślałem, że na samego siebie byś wolał skasować.
0: Nie, ja akurat, słuchaj, jak na pół litra wypite, to całkiem nieźle się trzymam. Więc do siebie nie mam nic. Absolutnie. Ale tak,
1: tak?
0: Twój telefon to tak, taka żenada trochę, no umówmy się, tak wiesz, trochę... No,
1: umówmy się, że tak, powinno to być zniknięte.
0: No.
1: Przynajmniej od tej godziny, co ja zacząłem gadać, bo naprawdę to jest...
0: Żenada trochę. Znaczy tak z całym szacunkiem dla ciebie, psycho, ale wiesz, tak trochę audycja, do której ty zadzwonisz, to taka jakby tak... Taka, wiesz, porysowana płyta, jakby tak...
1: No...
0: Uszkodzony wie, plik bo... MP3, jakby taki, wiesz, po prostu skancerowany znaczek w klaserze, który ktoś tam brudną łapą dotknął, nie? No mówmy się, no z całą sympatią do ciebie i z całym szacunkiem, ale myślę, że właśnie, wiesz, to trochę tak wygląda, no.
1: No i bardzo dobrze masz dobre te.
0: Dobre te, całe te.
1: Tak, wyjmij to, krawiec, naprawdę. Bo ja bym nawet się nie chciał słuchać teraz, co pierdolę głupoty z tobą, co gadałem. No, proszę bym cię...
0: Ale ja mam ładny głos, taki wiesz, fajny, seksowny. A ty masz taki właśnie taki... dzień dobry, halo.
1: Co? Co pan mówi? No, co pan tu mi, krawiec, będzie tu mówił takie głupoty?
0: No, a teraz się stara tak właśnie taki seksowny być nagle. No powiedz Proszę. Coś. No. Wojciech Mann, a. Proszę bardzo. No.
1: teraz poproszę... Nie wiem, dobra. Poproszę mi wykasować tą audycję, co ja jestem tam na głosowym i dziękuję, dobranoc, cześć.
0: Dziękuję, dobranoc, cześć. No i chuj, no i cześć, no.
1: No. No, też bym prosił, żeby to wykasować. Wiesz, nie jestem jeszcze taki najbany jak ty, ale... Są granice, których przekraczać nie wolno.
0: A tam nie wolno. Wszystko wolno. Co nie wolno?
1: To nie wolno. Wszystko wolno.
0: Wszystko wolno, człowieku.
1: Kurwa, czwarta rano. Ja pierdolę.
0: W nocnym radio wszystko wolno.
1: To są ludzie bez granic.
0: No.
1: Co? Co? Co? Ja muszę...
0: pisze tutaj Potrzeba, już w poniedziałek wasz ulubiony duet w nocnym Marku, Psycho i Furiat.
1: A gdzie on tak napisał, bo ja nie widzę.
0: A, nieważne, gdzie. Psycho i Furiat. Psycho... To by był czat.
1: Nie no, z Furiatą to sobie nieraz gadamy po pijaku, ale to tylko na pyskotece. Chociaż nie, na Skype'ie bardziej.
0: Psycho i Furiat. Creme de la creme. Wisienka na torcie nocnego radia.
1: Czyli premium. Wisienka to z Edytą? Tak? Dobrze mówię?
0: A czemu? Co z Edytą?
1: A bo nie jesteś w temacie, bo za rzadko na Discorda przychodzisz?
0: No, może tak. A co tam się ciekawego dzieje? Aktualnie?
1: Aktualnie
0: nie,
1: to...
0: Nie posiadam wiedzy.
1: Aktualnie to Edytka tu rządzi, tylko jest, wiesz, z nickiem Sega 07.
0: Słyszałem, że wchodzi na głosowy i tam Biblię czyta. I zagłusza, no. zagłusza wszystkich w ogóle. Ludzie chcą sobie pogadać tam, co tam u ciebie, stary, a ona tam, i powiedział pan, że wyniszczę wszystkich, albowiem jam jest pan i letnich i gorących wypluję, a tam ludzie, no cicho, da się jakoś tu wyciszyć, to jest.
1: Tak był. Tak był.
0: No, niektórzy tu mają misję krzywienia wiary. No i co poradzisz?
1: No kurwa, na tym Discordzie się rozgadali o tych wyborach prezydenckich w Ameryce. Kogo to obchodzi w ogóle? No. Tutaj nocniki 2021, czy nie, 2020, a tam oni o Ameryce gadają. Jak myślisz, kto wygra? Bierut? Kurwa, Bierut to tak, na tego, na Szura roku, ale czy Maharadża, czy Marcins?
0: Ciężko powiedzieć, no. Ale myślę, że Bierut to faktycznie jeszcze nie zaczął nadawać, a już odkrycie roku.
1: No, a czemu nie? Ale przecież się Marcin też nie nadaje. Nie nadaje, tylko oni według konkurują ze sobą, nie? I to kurde. Na ostro jadą, na noże. Tak? Jeden wyciąga te trupy z szafy, drugi dziwki spod łóżka. Zobaczymy, jak to poleci.
0: Brudy na siebie wyciągają już, tak? Jeszcze w ogóle nie mają żadnego tutaj stanowiska oficjalnego, a już na siebie brudy wyciągają i teczki. No, to teczki, no. Się chwali. Wiedzą, jak się zakręcić.
1: Ale to fajna akcja jest, tak moim zdaniem. Znaczy, fajna akcja z ich strony, czy jeden na drugiego jakieś tam memy wysyła. Ej, to jest spoko. Przecież każdy wie, że to jest ten.
0: Pisze tutaj Mokatę. To można porównać Potrzebę do Gabriela Szabla. No mieliście okazję posłuchać sobie Potrzeby i Gabrysia w jednej audycji. Był telefon Potrzeby i sobie gadali obyczajnie, kulturalnie. No, było.
1: No, ale Potrzeba to nie miał żadnych argumentów tam do tego Szabla.
0: Tak, w ogóle tak słabo wypadł i myślę, że w ogóle żałuję teraz i żenada była. No nie, no Gabryś, no to jest konkretna wiedza, konkretne w ogóle fakty i no a Potrzeba taki właśnie mały jaś. No nie, no to słabe.
1: Poczekaj, Potrzeba to się zatrzymał tam na wiedzy jak z jakichś lat tam 2010-2015. A Garbage ma już swoich tych informatorów z przyszłości, co będzie się działo.
0: No.
1: Na temacie technologii. A ten dopiero odkrywa coś tam w książkach, przeczytał, potrzeba. A Gabryś już wie, że tam wszystko jest, wiesz, że UFO tu wymyślili Chińczycy. O, dobra, nie wiem, nie chcę mi się tutaj już wymyślać.
0: Nie no, tak było, słuchaj, no potrzeba po prostu, wiesz, wypadł kiepsko, no. Gabryś konkretnie się pyta o lechickie budowle sakralne ze średniowiecza starożytnego z efektu Mandeli, które się synchronizowały z czakramem wawelskim, to co? A potrzeba wtedy za nie mówił po prostu, nie wiedział co powiedzieć po prostu.
1: No a czego się można spodziewać po potrzebie?
0: No, ja się nic nie spodziewałem, od razu wiedziałem, że po prostu będzie wstyd dla nocnego radia. Tak było. A lechickie obeliksy sfałszowane przez Big Farmę w siódmej gęstości, to co? A potrzeba wtedy po prostu nie wiedział, co powiedzieć. I się tylko śmiał, głupio.
1: Bo potrzeba nawet nie wie, co to jest siódma gęstość. Chyba... Nie studiował tego tam na swojej uczelni.
0: Tak było.
1: Tak było. A ty, krawiec, wiesz, co to jest siódma gęstość?
0: Nie. Wytłumacz mi. No, to co to jest?
1: No, na przykład człowiek jest na trzeciej gęstości i czasami na czwartej, ale kamień jest na drugiej i może dążyć do trzeciej. Drzewo jest na trzeciej, ale do czwartej może dojść. A my jesteśmy teraz w etapie rozwoju. My dążymy do siódmej gęstości jako cywilizacja. Zrozumiałeś?
0: Kamień nie. Na drugiej? To nie wiem, czy to masz rację, słuchaczu.
1: No to, kurde, słuchacz, zacząć do, znaczy, posłuchaj audycji tych lightworkerów, to się dowiesz, oni tam wszystko wyjaśniają.
0: No, jestem w stanie uwierzyć, psycho, że ty jesteś na...
1: Na pierwszej.
0: Na ósmej, tak? Na ósmej. Słuchajcie, jak zwykły człowiek jakiś tam wpada na pomysł, nie? To tak ma takie dwie kulki w głowie, one się zderzają i wpada na pomysł. A psycho ma takich kulek 8. Jakbyście nie wiedzieli, to tak to jest. I one mu się tam latają po tej głowie.
1: Latają mi po głowie takie kulki, kurwa. Nie, no, żartuję. Ale nie, no bo te, ja teraz poważnie mówię, bo to jest naprawdę teoria warta rozważania na ten temat, że my jesteśmy w trzeciej, czwartej gęstości, zależy od człowieka. Tak? I niektórzy przechodzą na tą piątą gęstość, a niektórzy nawet do szóstej dążą, ale w siódmej gęstości to jeszcze nikt nie wrócił do czwartej gęstości z siódmej gęstości. Dobra, już kończę.
0: Zaczynam tak. Trzeźwieć powoli, więc chyba czas, żeby kończyć audycję.
1: Tak, najlepszy czas. Tak, i idziemy teraz na aftera do tego. No.
0: Do szabla.
1: Szabel to już śpi. 4:12. Nie, do tego idziemy, do... Na Discorda. Przecież tam coś się musi dziać. Tam musi być jakaś cywilizacja.
0: No, na naszym Discordzie to zawsze coś się dzieje. To jest ciekawe zjawisko w ogóle. Ja tu widzę konkurencję Ameryka na nocnego radia.
1: Ameryka się
0: w ogóle. Ja to muszę zniszczyć, tego Discorda, bo tam jest konkurencja. Tak, nie, serio myślę, żeby to zniszczyć jakoś, nie wiem, zamknąć, bo mnie to wkurwia, że tam ludzie gadają sobie. A moich wspaniałych audycji nikt nie docenia. Tak powiem trochę jak Wajda albo Zanudzi. Moich wspaniałych audycji nikt nie słucha, a tam wszyscy na te Discordy, te głupoty tam gadają i...
1: A wiesz, czyja to wina? Kto tego Discorda założył? No, zamówisz się. Aha.
0: Zenon, to jest szkodnik. On
1: no to nie chciałem
0: tego zamówić. W zmowie. On jest z potrzebą w zmowie. Oni chcą zniszczyć Nocne Radio. Wy wszyscy chcecie zniszczyć Nocne Radio. Jak tu jesteście, wszyscy w ogóle.
1: No. Tak, jasne. Bo tak sobie przychodzimy na Discorda, żeby ciebie zniszczyć. Bo ty tam nie masz dostępu.
0: Ja tu chyba jako jedyny jestem po tej dobrej stronie. A wy tu wszyscy właśnie Tomu, Aldona, Kagiebierut, Apasz, Mokate. Wszyscy właśnie chcecie zniszczyć to Nocne Radio. Ja was przejrzałem. Już dobrze, ja już nic nie mówię, ale swoje wiem. Jedynie psycho jest po mojej stronie.
1: No jeszcze ten... Etam też. Etam, nie wiem.
0: Agenci wynajęci. O, to taki tytuł na audycję nową. Agenci wynajęci. Będziemy ujawniać szkodników.
1: No, najgorsi są ci agenci, to z kontestacji przychodzą. Ten wódz szpiezy są, kurwa, kontestacji.
0: Wielcy wolnorynkowcy tutaj, pieniądze, kapitalizm, a Bajtowi nawet złotówki nie dali.
1: No, musiał się prosić w Nocnym Radiu. No nie swojej audycji.
0: To są takie biedaki, wiesz, tam włosy przetłuszczone, kuce. Biedaki takie, a tam gadają sobie, o, tu pieniądze, nieruchomości, bitcoiny, w złoto chyba zainwestuje, a to takie, wiesz, biedaki w jakichś tam kurteczkach jeansowych, kuce, na szampon ich nie stać, na fryzjera ich nie stać, takie, wiesz, sobie tam zapinają na frotkę włoski, takie biedaki.
1: Ale nie, mnie to śmieszy, że wiesz, że oni tak gadają o tym wolnym rynku, wszyscy, ale jedną audycję jakoś mają raz na poniedziałek, a tu u Krafta w Nocnym Radiu z 5 audycji 6 leci. Donaty się sypią, oni tam błagają, kurwa, żeby mi wpłacić tam, no, na działalność, biznesmeni wielcy, nie?
0: Nie no, słyszałem, że Hugo to tam, wiesz, ma inne biznesy przy okazji, to tam, wiesz, ta kontestacja to tam pal licho, nie?
1: No tak, ktoś to opowiadał właśnie.
0: No. On tak sobie na kontestację wchodzi i jeszcze bardziej pijany niż ja, wiesz, tam.
1: Nie wiem, czy da się porównać.
0: Czy da się być bardziej pijany niż Krawiec, tak? To miałeś na myśli?
1: Nie. Nie da się zweryfikować, czy Hugo jest pijany, jak na audycji jest. Chyba nie.
0: Jest najebany w trzy dupy. Kurde, no stary.
1: Czasami mu się zdarzało, bo ja, wiesz, nie słucham na żywo, bo wolę pana Krafta słuchać. Jak nadaje, nie, to...
0: Nie, no stary tak... jest narąbany też, no. Znaczy, Hugo jest też, wiesz, tam wchodzi na antenę i... Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj taki temacik, tak pogadamy. No czuć, że po prostu, no, też coś tam sobie dziabnął. Dziabnął sobie coś.
1: Możliwe, ale wiesz co, poczekaj jeszcze chwilę. Bo u niego to mnie najbardziej wkurwia ten jego słaby internet. On zawsze ma chujowy internet, że mu coś zacina, przecina i nie ma takiej jakości, na przykład jak ty dzwonisz, nie? Znaczy dzwonisz, jak ty nadajesz. No w nocnym radiu tak się nie zdarza. No dobra, Błażej, wyjątek. Ale on jest profesjonalistą, Hugo, nie? A często ma taki chujowy internet, że go przerywa albo... No, wiesz, o co mi chodzi. Nie wiesz.
0: Wiem, ale tu piszą właśnie, Etimpert pisze, Krawiec kiedyś zajebiste dżingle nagrywał dla kontestacji, a Aldona pisze, to było, kiedy Krawiec był twórczy.
1: No bo już nie jest, no to...
0: I ty, Aldono, przeciwko mnie? Znaczy, przepraszam, no Aldona teraz jest twórczy inaczej. No tak właśnie, o, to są właśnie takie wściekłe ataki właśnie, żeby tutaj dowalić, żeby zniszczyć, ale to właśnie zły czuwa. Zły czuwa, tak, właśnie to nasłana Aldona przez agentów. No i tak pisze właśnie, że o, kiedyś był twórczy inaczej. Twórczy, a teraz jest twórczy inaczej, tak. To...
1: No, tak było. No, pozdrawiam Aldona w międzyczasie, jeśli można.
0: A ja nie pozdrawiam. Nie, pozdrawiam, tak, bo dostałem donate'a, ale. O, to właśnie. To są takie. Pomruki. Pomruki nienawiści. Wstrętne. Pomruki nienawiści. O, ja mogę zlikwidować to radio.
1: Leci na, cały czas na żywo. Na YouTubie, ja pierdolę. Myślałem, że my tylko na Skype'ie gadamy.
0: To ja właśnie mikser odłączę.
1: Może do jeszcze, Lombardu daj.
0: Może jeszcze, nie, może przyjdą w Lombardzie, bo jeszcze nie jest taki znowu stary. Jeszcze to jest Behringer. Myślę, że mogą przyjąć jeszcze.
1: A za ile byś chciał go sprzedać?
0: To jest artefakt. To jest mikser, na którym nadawałem ja, sam Krawiec, więc no 1000 zł.
1: Co?
0: No 1000 zł.
1: Nie mam tyle. Na raty ci mogę spłacać no. Przez 10 lat.
0: No, ktoś się skusi, myślę. To jest mikser Krawca. Słuchajcie, tutaj są pokrętełka. Tutaj taki trochę brudny, taki obskurwiały. No, sorry, że tak mówię, ale cenny. Ja się dziwię, że on działa jeszcze. No, ale to jest mikser, słuchajcie, no, taki malutki, ale... Nieważne, to jest artefakt. To jest mikser samego Krawca.
1: Okej.
0: Okay. 1000 zł. Kto chętny? Patrzę na czata.
1: Myślę, że jakbyś licytację zrobił, to pewnie by ktoś odbił cenę nawet do 5000. Jakieś twoje wielbicielki.
0: No...
1: Tylko dołącz jeszcze tam swoje skarpetki, majtki.
0: A dorzucę właśnie skarpetki przepocone, majciorki i mikser.

0: nagrania na kanale. W ogóle zamykam kanał.
1: No,
0: tam na prywatne wszystko.
1: A kiedy będzie audycja następna? Tak mniej więcej.
0: Nigdy. Rezygnuję już z prowadzenia. To zaszło za daleko. Ta krytyka, w ogóle ciągłe takie pisanie, że o, tutaj psycho pozdrawia tylko Aldona, a mnie nie, tak? O. I...
1: A jak mam ciebie pozdrawiać, co ty? Pojebało cię?
0: To słuchajcie sobie RMF-u i Zetki.
1: I tego, co ty mówiłeś, ten, co Wojciech Mann, jak się, Radio Nowy Świat, tak? Radio Nowy Świat. Coś takiego.
0: Jakoś tak, właśnie, Radio Nowy Świat.
1: Jesteś napierdolony w stupy, czy co?
0: Dziś ruszyło radio, jak się nazywa? Czekajcie, tu sobie sprawdzę w notatkach. 378 472 247 jakoś tak się nazywa, nie wiem.
1: Numer telefonu jest jakiś, czy co?
0: No tak się nazywają jakoś dziwnie. I to jest pierwsze radio społecznościowe. No to przepraszam bardzo,
1: to,
0: ale...
1: To nie wiem. To... Kto to w ogóle założył? Coś znany, czy co?
0: Ten, no... jak mu tam... Nie Marek Sierocki, kurwa, ten... jak się nazywa ten taki... najlepszy w ogóle radiowiec na świecie, polski?
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia, o kim mówisz.
0: Na kogo tam znasz z polskich radiowców najlepszych?
1: No ciebie.
0: No to wiadomo, ale jeszcze jacy są tam... jacy są po mnie?
1: No kurwa, skąd mam wiedzieć? Ja tylko internetowych radiów słucham.
0: Jezu, no to już mam dziury w głowie, no jak się nazywa ten taki, ten... Potrzeba, ratuj, ty na pewno wiesz, no. Niedźwiecki, o, Niedźwiecki, dzięki, Etimper, no, Niedźwiecki, Marek Niedźwiecki, no. Marek Niedźwiecki tam gada.
1: A to ten, co miał Ulicę Przybojów kiedyś, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: A to ja myślałem, że on w tym nowym Radiu Świat...
0: Nie, no właśnie o w tym drugim, tam Radio 447, czy tam Radio 588. No.
1: Miał ulicę Przebojów Marka Niedźwieckiego, tak? To o to chodzi?
0: No.
1: O Boże, to oni kurwa teraz będą 15 radiów mieć. I każde do dupy.
0: Nie, no fajne tam, muzyczka leci, coś tam gadają, wiadomości, no to fajne.
1: A czym się to różni od innych radiów?
0: I nie ma pijaków. I nie ma pijaków. I debili. No właśnie, a tutaj włączasz i na antenie pijak i debil.
1: I ateista i katolik.
0: Pijak i debil. Ateista i katolik.
1: No, będzie rozróżniać Marka Niedźwieckiego od reszty, od Wojciecha Manna. Że będą muzyczkę puszczać i się chwalić, który ma lepszą.
0: Ale no, mikrofony mają najlepszej jakości i możecie posłuchać sobie naprawdę profesjonalnego dźwięku. A teraz zapraszamy na konkurs.
1: I kto wyśle SMS-a, to może wygrać 45 zł, a SMS kosztuje 25 zł.
0: Nie no, te konkursy mają naprawdę wypasione, bo tam można wygrać, wiesz, 1 000 000 zł, nie? Radio 357.

0: Tak? Aldona tu pisze 357. To. Aha, dzięki. 357, dobra. To co, psycho? Chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec? Jakieś takie podsumowanie dzisiejszej dyskusji naszej właśnie. Jakbyś to podsumował wszystko.
1: Nie, nie chciałbym podsumowywać.
0: Podsumuj. Nie, właśnie nalegam. Podsumuj.
1: Ale nie chcę. Jak ktoś nalega, to ja
0: ale właśnie lubię. Podsumuj, kurwa, no.
1: A nie. Nie będę podsumowywał.
0: A jesteś, kurwa, wiesz co, teraz mnie wkurzyłeś. Dlaczego nie chcesz... Dlaczego nie chcesz podsumować? Bo co?
1: Bo to nie moje radio, to nie ja zakładałem.
0: Ale po co? Bo nie chcesz podsumować, bo co? Bo gardzisz?
1: Nie, bo prawie? Nie umiem podsumowywać.
0: Bo nie umiesz, tak?
1: Tak, nie tak? umiem.
0: Nie umiesz, bo po prostu cię nie stać na to, żeby jakoś tu podsumować, tak?
1: Tak. No i? Co mi zrobisz teraz?
0: Jesteś za cienki w uszach, tak? Żeby podsumować.
1: Tak.
0: No kurde, no jaki typ w ogóle, no.
1: Tak jestem.
0: No podsumuj. Nie, ja cię proszę, słuchaj. Psycho, słuchaj, znamy się nie od dziś. Zależy mi na tym, żebyś jakoś podsumował. Zrób to dla mnie.
1: Nie, nie chuja, nie będę tego robił. Jak ktoś mi coś mówi, że mam coś zrobić, to tego nie zrobię.
0: Ale ja ci nie mówię, ja cię proszę. Jak kolega kolegę, podsumuj, proszę cię.
1: Dobrze, podsumowuję tą audycję jako bardzo zajebistą, fajną i dobrze, że Krawiec to usunie w końcu tą naszą rozmowę tam, przynajmniej odkąd ja zacząłem tutaj nadawać. Dzisiaj, bo nie mówię, że cały kształt mojego nadawania, bo wiecie, widzicie, rozumiecie. To nie była zbyt udana audycja tak między nami nocnikami. I głosuję, oddaję głos na nocnika nadającego 2020 RAM, a to się dowiecie, jak przeczytacie. Dobra, dziękuję, cześć. Już?
0: Tak. Dziękujemy za ten telefon. To był ciekawy głos w nocnym radio. Trzymaj się, no. Psycho. Hej, hej.
1: Będziesz mnie wyganiał teraz stąd? Ja dalej chcę rozmawiać, czy sobie iść?
0: Jest w 4:30 rano.
1: No i co z tego?
0: Ja jestem pijany?
1: No i co z tego? To ty sobie idź, a ja sobie tu zostanę.
0: I już mi się nie chce... Aha, no dobra, no to ty? No aha, no nagle nabrał ochoty. Już tak, no już mi się nie chce, no, rozłącz mnie. A nagle powiedziałem, że już kończymy to... A co, ja nie mogę sobie jeszcze pogadać tu na antenie? Ja tu właśnie, a co, nie możesz mnie zostawić? Dobra, psycho, okej, okay, zostawiam cię.
1: No, nie, dobra.
0: No?
1: Czekaj, Krawiec, bo ty już jesteś, wiesz...
0: No, co? Jaki? No jaki? Powiedz szczerze, jaki? Ja to zniosę. Ja to zniosę. Ja się nie obrażę na ciebie za krytykę. Ja lubię mieć jasną sytuację. No jaki jestem? No, słucham.
1: Apodyktyczny, dobre słowo?
0: Nie wiem, co to znaczy, ale fajnie brzmi.
1: Ja to nie wiem, ale to mi przyszło do głowy nagle.
0: Apodyktyczny. Fajne, tak. Apodyktyczny. Właśnie, dobra, jestem apodyktyczny. Specjalnie dla was dzisiaj apodyktyczny Krawiec i niesamowity psycho. Fajne, apodyktyczny. Muszę sobie sprawdzić, co to znaczy. Czekaj, Google. Google apodyktyczny. Google... Apodyktyczny słownik nieznoszący sprzeciwu.
1: No.
0: Narzucający tak. Się komuś swoje zdanie. Świadczący. Stwierdzający. Lub wyrażający. Apodyktyczny. No, dobra. Może być, no w sumie. Nieznoszący sprzeciwu, no.
1: Tak, bo mi się wcinasz zdanie cały czas. No,
0: przepraszam, faktycznie się wciąłem. No.
1: Tak. To teraz twoje kolej na podsumowanie audycji. Ty mi kazałeś, to ja tobie teraz rozkazuję, żebyś to zrobił tak z szacunkiem do wszystkich, nie tylko do mnie.
0: W dzisiejszej audycji, moi drodzy, mieliśmy do czynienia z wyjątkową audycją, naprawdę, która zapisze się złotymi zgłoskami w historii radiowego nadawania. Na antenie gościliśmy niesamowite charaktery, takie jak Bite Eater, Psycho i co? I gówno, już nie chce mi się już w ogóle nic wymyślać, no tam.
1: No dobrze, spadamy stąd.
0: No, idziemy sobie, nie?
1: Pamiętaj, żeby wykasować to, co ja zacząłem gadać.
0: Nie no,
1: wreszcie.
0: To trzeba wykasować, koniecznie. Siara, no. Wstyd.
1: Wstyd i...
0: Hańba i srom na godło polskie.
1: Jak chcesz, to się rozłącz.
0: Nie, ty pierwszy. Ja się nie rozłączę pierwszy, to ty pierwszy musisz. Chyba, nie, zawsze ja ciebie rozłączam, a teraz pierwszy raz, słuchajcie, tylko w nocnym radio Psycho rozłączy się sam. Uwaga. 3, 2, 1.
1: Nie będziesz mi mówił, co mam robić.
0: Wielki buntownik wielki, bez powodu, no.
1: Nie, po prostu nie jestem na Skype'ie, a teraz jak ktoś tu mnie rozłączy.
0: Ja cię nie rozłączę, to się sam rozłączy.
1: Aj, kurwa. Myślisz, że to tak łatwo? Muszę w telefonie gdzieś wejść na Skype'a. Dobrze, to ja jako sam Psycho się rozłączam. Cześć.
0: No, cześć.
1: Kurwa, nie wiem, tu się rozłącza.
0: Jaki lamus.
1: Lamus, kurwa. Jak to się mówi na tych, co się nie potrafią obsługiwać komputerem?
0: Lamus.
1: Nie, lamus to co innego, ale są jeszcze jacyś inni. Okej, tu się wchodzi. A, wiem, czerwona słuchawka, tak?
0: Mhm. Yeah.
1: No to liczę do trzech i się rozłączam.
0: No, jeden. Dobra, czekamy.
1: A, jeden.
0: Trzy, dwa, jeden.
1: Dwa. Nara, mordy, cześć.
0: No.
1: Oj, jest. No. Nie zdążyłem.
0: Cześć. No rozłącz się. Jaki ciemajda, nie umie... O, no w końcu trafił paluszkiem. Dobra.

Dobra, kończymy audycję. Dziś tak, kurczę, no trochę pijacko, trochę... trochę dziwnie, trochę tak sobie tutaj zaszaleliśmy. Ale przyznajcie, pochwalcie mnie, że no wypić pół litra i prowadzić audycję, no to jest wyczyn, nie? Myślę, że Wojciech Mann to by w ogóle po jednym piwku padł. A ja tutaj pół litra i nadal prowadzę. To jest naprawdę osiągnięcie. Ile wy potraficie wypić i prowadzić? Wy byście pewnie jakieś jedną tam jakiegoś żywca zerówkę obalili i byście już nie wydolili. A ile ja obaliłem? I jak ja prowadzę jeszcze całkiem nieźle. Całkiem nieźle. No. Tak więc duma mnie rozpiera po prostu. Trzymaj się Aldona. Aldona i Kagibierut oraz Mokate to tacy już słuchacze, słuchaczki, którzy najdłużej wytrzymali. No i jeszcze może Etimpert. Tak, połówka czyściochy. Naprawdę jestem z siebie dumny. Wszyscy są z ciebie dumni, pisze Tadeusz. No, dziękuję Tadeuszu, no, wiesz, no, nie chcę się chwalić, ale naprawdę, no, mało który radiowiec. Myślę, że jakiś tam Beksiński czy Mann, no, to by po dwóch, trzech, no, góra czterech piwach padli. No, a tutaj pół litra, no... Nie chcę się tu przechwalać, ale naprawdę jest to wyczyn. Do księgi Guinnessa może się zapiszę jakoś właśnie. Ile prowadzący, który ma najwięcej promili i prowadził na żywo, no to może księga Guinnessa właśnie, albo jakiś Nobel może? Nobelek? Jakiś taki mały Nobelek przynajmniej. No myślę, żeby się należało, no już nie chcę, ale to wy osądźcie, wy ocencie, tak, jeszcze mister Robaczek jeszcze też wytrzymał, też szacunek, właśnie, psycho tam. No, także dziękuję wam, że byliście. Jutro, a właściwie dzisiaj, lewym okiem, tam patrzcie, co tam się będzie działo, czy tam klientka gościni z Izraela, czy tam z Palestyny, czy tam, no, nie wiem skąd, no. A w czwartek Potrzeba się odgrażał, że będzie fajne Bez Litości, przygotowane. Słuchajcie, o, jeszcze Pulek jest, tak, jeszcze Pulek wytrzymał. No, szacun. Robiłeś driny jakieś, czy z kielicha piłeś? Kielony. Ja nie piję drinków. Po drinkach to głowa potem pęka. No, także wale kielony. Co tu jeszcze piszecie? O, Tadeusz jeszcze wytrzymał. Kreska na sen. Tak, no, kreska na sen, jasne. To bym tutaj biegał i nadawał jeszcze do... i pobijał rekordy. 13 godzin. Mój rekord prowadzenia. A dzisiaj ile? Zobaczmy tutaj. 7, 8 prawie godzin. No to cienizna. 8 godzin na antenie... To każdy potrafi. O, jeszcze Klawo. Co to za człowiek? Klawo w ogóle. Skąd ty się żeś tu wziął w ogóle? Jakiś nowy świeżak przyszedł i tutaj pisze tutaj. Dobranoc już panuje.
dobranoc, dzieciaczki, no, jakiś tutaj nowociota radiowa. Nic tutaj nie wie, nic nie zna, nie wie kto jest kto, a przyszedł tutaj, pisze tu, dobranoc, cwaniak wielki. No. O, i Kagebierut też jeszcze żywy, no to się chwali. Czyli masz zadatki na prowadzącego. Jak jeszcze wytrzymałeś, nie śpisz i chciało ci się coś napisać na czacie, no to szanuję, tak. I jeszcze Art, który się zjawił i pisze dobry wieczór, czyli dopiero co wstał o 4:44. Magiczna liczba, zbawicielska. No dobra, ja już jestem śpiący, że tak powiem. Słuchajcie, ja nie jestem pijany, ja się strułem jajeczkiem. Jak powiem jak polski poseł, panie redaktorze, ja nie jestem pijany, ja się strułem jajeczkiem. O, jeszcze Jacek. Jacek to dopiero wstał po drugiej stronie kuli ziemskiej, to on dopiero co wstał. Nie wie, co tu się dzieje, nie wie, że był bajt na antenie, nie wie, że tu gadaliśmy o radiowych sprawach, nie wie, że krawiec pijany, nie wie, że donaty fajne były, nie wie, że tematy arcyciekawe, nic nie wie, on nic nie wie. On jest taki w ogóle jak Jackie Chan w ogóle, zdziwiony wiecznie. Why me? Why me? Why? Where? Why? Where? No, nie wie w ogóle, co się dzieje. No. Jacek. Kto tu jeszcze nie śpi? Dobra, to chyba wszyscy, co wytrzymali. Ale w sumie nadal około 100. Nie no, 100 to przesadzam. 68 plus 18. Kto tu jest dobry z matematyki? Kto się edukował? Kto 73, 83, no prawie 90, no, dobra. Bajt, tak, był bajt, no, był. Tak. No to co? Tą audycję w ogóle skasuję. Sorry, trochę mi wstyd, bo faktycznie taki pijany na antenie to tak trochę, wiecie, nie bardzo. Jeszcze taki tytuł, nienawidzę cię Polsko. Aż mi głupio. Taki Jacek, on zawsze przygotowany przychodzi. I tak radiowo mówi... Witam was, słuchacze. W dzisiejszej audycji chciałem wam akurat opowiedzieć ciekawą historię, która przydarzyła mi się. No i taki, a ja, taki radiowy jest fajny, a ja taki szanuję was. I tak głupio trochę, nie? O, Byte Eater jeszcze nie śpi. No proszę. No bajt, no wiem, że można edytować tytuł. To jaki dajemy tytuł? Drama z bajtkiem? Czy co? Nie wiem. Albo bajt wyjaśniony na przykład, nie? Takie popularne słowo młodzieżowe właśnie. Albo krawiec wyjaśnia bajta. Na przykład. Będzie milion odsłon. Krawiec wyjaśnia bajta. Albo bajt wyjaśnia krawca. Milion odsłon w ogóle, nie? I dajemy na wykup. Na wykop. Nie pijany, tylko po wódce. To różnica. No w sumie, no, faktycznie, coś w tym jest, no. Tak. O, właśnie, trzeba tak myśleć właśnie clickbaitowo, nomen nomen, bajtowo, clickbaitowo, luźne gadki, krawiec wyjaśnia,
bajta. Jeszcze tak napiszę właśnie bajta przez J. Bajta. Krawiec wyjaśnia bajta. O. Super. Krawiec wyjaśnia Polmos Białystok. Zobacz wideo. O. Też dobre, dobre. O. Jeden wyjaśnia, drugi zaciemnia. To ciekawe. To, że co, ja zaciemniam? A ty wyjaśniasz, tak? O, ty właśnie, o, wielki mądrala. No, to czekam na ciebie na Fame MMA 9 w tym momencie. Jak masz jaja, to zacznij ćwiczyć. Cieniasie. Formuła K1. Tylko się kopiemy. Bajt. Po głowach. Bajt z tchórzy. Mówię wam. On się nie zdecyduje. On będzie tchórzył i się nie odważy wystąpić na Fame MMA 9. Krawiec strzelił z armatki. Taki temat proponuje KGB Rut. Luźne gadki. Krawiec strzelił z armatki. Ciekawe. No, a wy tylko tak właśnie dowcipkować. Właśnie śmichy, chichy tylko, nie? Strumień bajtów z bajka o bajcie. To ciekawe. Bajka o bajcie? Może? Bajtek opowiada bajki. Może tak, może. A krawiec mądrze prawi. Krawiec mądrze prawi, Bajtek opowiada bajki. O. Ale go znienawidzą wtedy. Ale ja przynajmniej będę miał odsłony. I donaty. I lajki. Bajtostream. Bajtostream. To ciekawe. Albo na przykład pijany bajt prowokuje krawca i gada głupoty na antenie. Krawiec mądrze ripostuje. O. Pijany i agresywny bajt prowokuje krawca. Krawiec się nie daje. W nawiasie wideo. O. Hashtag Nocne Radio Daniel Magical. Coś takiego bym dał. No.

0: Hello, hello, pszczółki moje kochane! Witamy was jak co tydzień w poniedziałek o 21:00, my, czyli Krawiec i...
1: I nie kto inny, tylko ja. Kłaniam się wam nisko po same kule. Potrzeba dwóch największych pajaców polskiego podcastingu, polskiego YouTube'a. Przygotowała dla was garść newsów z Polski, ze świata, żebyśmy przebili się przez ten poważny bełkot w sieci. A dzisiaj, z tego co widzę, Polska płonie, widząc po miniaturce na YouTubie.
0: Tak, w końcu się ludzie zdenerwowali i za radą Lejby Kochne, Lejba Kochne, taki jest, wy go znacie jako Lech Wałęsa, mówi, że jak PiS będzie dalej podporządkowywać sobie sądy i niszczyć demokrację i tak dalej, to on namawia, aby wyjść na ulicę i będzie to marsz miliona, no, a tymczasem, a w międzyczasie inny znany Żyd Morawer, bankier, opublikował w mediach społecznościowych filmik, jak piecze sobie żydowskie pierniczki ze swoją żydowską rodziną, którą posyła do żydowskich szkół. A wiesz, że ja sprawdziłem stronę tej żydowskiej szkoły, gdzie Morawiecki posyła swoje dzieci i tam jest wszystko, koszerne dania, już do Chanuki się przygotowują, wszystko jest jak trzeba.
1: No ale nic złego w tym nie ma, tutaj mamy cynk na czacie, że nie ma nas na radiu. Także jakbyś mógł tam sprawdzić i przełączyć wskaźniki. No właśnie, ten marsz miliona to czasami nie był do sklepu Xiaomi w Warszawie, w Galerii Mokotów?
0: Dobra, teraz już powinniśmy być, tak więc dla tych, co słuchają audycji w MP3, to jeszcze raz, dzień dobry, przepraszam, szalom.
1: Hevenu szalom alechem.
0: No, to właśnie, no i witają was rodowity Słowianin Lechita Polak i ukraiński Żyd Potrzeba, tak.
1: Tak, Moshe Raskolnikow się kłania.
0: Takie jest twoje prawdziwe nazwisko?
1: No oczywiście. No to tutaj po pradziadku mam, no trochę wstyd się przyznawać, no trudno, no.
0: A ja jestem Kraftsman.
1: Kraftsbach.
0: Schneider.
1: Kraftsbach Schneider.
0: Ale wiesz co, coś mnie to tak się sobie tutaj, robimy sobie podśmiechujki, a mnie naprawdę troszkę irytuje, że Polską rządzą Żydzi sami.
1: Ale jak rządzą? A nawet jeżeli, no to co z tego? Co wolisz, żeby papież rządził Polską? Czy nie wiem, żeby muzułmanie rządzili Polską? Przynajmniej, nie wiem, nie czuję się jakoś policzkowany i że ktoś mi przykłada na jakieś symbole żydowskie, że są w każdym urzędzie, w każdej szkole i wszędzie w ogóle. Nie wiem, no jak dla mnie jest to całkiem spoko.
0: Wiedziałem, że tak powiesz.
1: Na co mam własne gniazdo kalać?
0: No ja wiem, ja rozumiem. Mhm. Panie Potrzeba, ja wszystko rozumiem. Ja panu nadal pieniądze wiszę, to zgodnie z żydowskim prawem ja jestem pana niewolnik.
1: Ale słyszycie, jak pejsy rosną? Jak słychać po prostu ten taki szum, jak pejsy rosną, jak rozmawiamy o pieniądzach. No kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. No właśnie, a skoro o Żydach mowa, no to chyba newsem dnia dzisiejszym jest zatrzymanie po raz kolejny Zbigniewa Stonogi. Tylko Krawiec, jedna sprawa, nie mówmy o tym, co wiem ja, co wiesz ty i co wie ten trzeci. No bo to trochę się będę do tego odwoływał, ale nie chciałbym, żeby to poszło w eter. No właśnie, to Zbigniew Stonoga został dzisiaj zatrzymany rzekomo, kiedy jechał do kliniki onkologicznej w Bydgoszczy o 4 rano. Zatrzymali go, wyrwali z samochodu, rozcięli ten samochód, wyciągnęli go, potem doszło do przeszukania w jego domu i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie taki news, że tak powiem, dość poważny, tym bardziej, że nie jeden raz rozmawialiśmy sobie tutaj o jego całkiem fajnej, całkiem chwalebnej historii i tym, co wszystko robi, tym, ale jednak przyglądając się Stonodze w ostatnich tygodniach w zasadzie, dzisiaj poświęciłem temu odrobinkę więcej czasu, bo Stonoga ostatnio wpadł na taki pomysł, że zaczął organizować loterię, że ktoś może wrzucić 50 zł na konto, na cele statutowe fundacji i może wtedy wygrać jakiś tam super samochód warty 100 czy 200 tysięcy złotych. No i tak zacząłem się głębiej przyglądać tego jego ostatnimi działaniami. No i się okazuje, że jeden samochód z tych, który był do wygrania, przynajmniej jeżeli ufając wyszukiwarce grafiki Google, był dostępny na sprzedaż i chyba cały czas jest dostępny na serwisie automoto.pl. Jeden pochodził z niemieckiej wypożyczalni i również po zdjęciu można to było sprawdzić, a pozostałe samochody pochodziły po prostu z Google Images. Ten samochód, który pochodził z wypożyczalni, no to on nagrywał tam filmik z wewnątrz, jak ktoś tam ten samochód prowadził. Jedna aukcja bodajże BMW się zakończyła, ale napisał Stonoga na Facebooku, że było za mało chętnych i już jak ktoś ma konto w Santander, to wtedy to dostanie pieniążki dzisiaj, a jeżeli ma gdzieś indziej, no to dostanie jutro, a po paru dniach stwierdził, że są jakieś problemy, bo tutaj pieniążki się rozeszły po jakichś spółkach zagranicznych i chwilkę trzeba będzie poczekać, zanim one wrócą. Oprócz tego udało mi się namierzyć na jego Facebooku sfałszowane od początku do końca podziękowania od Jurka Owsiaka. Sfałszowane dlatego, że widziałem ten list w zupełnie innym miejscu. List o dokładnie takiej samej treści, gdzie tylko sobie podrobił na samej górze, że to się zaczynało od szanowny panie Zbyszku. No i się okazuje, że ma postawione 3 zarzuty. Nie tylko on, ale 2 jego współpracowników, przy czym jeden z tych współpracowników to jest koleś, który były policjant, który wybił się właśnie w 2015 roku, jeszcze kiedy Stonoga był pierwotnie na wolności, który właśnie chciał zmieniać policję, że ta policja była taka strasznie, strasznie niedobra i on postanowił coś z tym zrobić. No i przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji sierżant Kamil C. powiedział: zmuszony jestem wystąpić ze służby w policji, aby nie być społecznie napiętnowanym oraz utożsamiany ze skorumpowaną instytucją, która w oczach zwykłych obywateli wzbudza niestety powszechną pogardę. Natomiast jeżeli się troszkę bardziej przyjrzymy tej postaci, to w takim na przykład 2014 roku, gdzie on był policjantem przez 3 lata, od 2012 do 2015, w samym 2014 roku spędził na zwolnieniu lekarskim 105 dni, a oprócz tego był 70 dni na urlopie, więc tyton pracy. No i właśnie, i tutaj się przytulił do Zbigniewa Stonogi, no i się okazuje, że z bodajże 973 tysięcy złotych wpłaconych na Fundację Stonogi, trzech chłopaków, trzej przyjaciele z boiska wypłacili sobie na własne rachunki, żeby cię nie oszukać, 920 tysięcy złotych i te pieniądze gdzieś się rozeszły, więc no, to wiesz co, ze strasznym bólem dupy to odkrywałem te wszystkie warstwy tego spisku tak jak cebula, bo nie wiem, jakoś fajnie, że tutaj pomaga, że tutaj coś organizuje, że coś robi, a tak naprawdę nie ma żadnych rozliczeń, że tutaj te licytacje były kompletnie sfałszowane od góry do dołu, no i będzie krzyczał, że tutaj Ziobro go pałuje, że ten PiS i że Kaczyński i tak dalej, a to jest koleś, który po prostu pcha się w gips, a potem płacze, że ma ręce połamane. Więc no, dobrze, że nie zrobiłem tego, co planowałem, o czym nie chcę za bardzo mówić, bo chyba to jest takie niepisane prawo, że można się zasłonić przed błędem, którego się nie popełniło. No ale mój szacunek do Zbigniewa Stonogi na ten moment po przebadaniu i to naprawdę bardzo pobieżnym przebadaniu, bo zajęło mi to może jakieś 2 godziny używając Facebooka i podstawowych narzędzi do stalkingu ludzi w internecie. Sprawiło, że no, Stonoga jest mniej więcej w tym punkcie zaufania, jaki mam wobec Jerzego Zięby.
0: O kurde, aż tak? No też mi trochę przykro, wiesz, bo zawsze jakoś tam wydawał mi się on sympatyczną postacią, a to pedofila jakiegoś złapał, ostatnio księdza z Czech. Myślałem, że to o to poszło, że księdza schaltował, to go zaraz polska władza może
1: no,
0: albo...
1: Wiesz co, z tymi pedofilami też mam tutaj wątek poboczny. Pamiętasz pewnie taki filmik, który bardzo niedawno wrzucił, kiedy ścigał ciężarówkę fana Poczty Polskiej.
0: Tak, ale to świetne nagranie, bo to tak w napięciu trzymało.
1: No i się okazało, że wiesz, że ten koleś został zatrzymany przez policję, porozmawiał z prokuratorem, powiedział, że tak, faktycznie rozmawiał z jakąś tam dziewczynką, tak, i że faktycznie mieli się spotkać, pokazał prokuratorowi, udostępnił swój telefon, tak, pokazał całą historię rozmów i tam nie było nic o pedofilii. No, oczywiście, to jest trochę głupie, że 27-latek się spotyka z 14-latką, tak, natomiast nie było tam jakichkolwiek znamion czegokolwiek, więc no nie wiem, no... bardzo, bardzo taki potężny, można powiedzieć, longshot. No, nie można robić tak, że nie wiem, że się bawisz, wyślesz, nie wiem, jeszcze jakieś zdjęcie, podszywając się pod dzieciaka i tutaj jakiś gadzi mózg się uruchomi. Wiesz, i tutaj, oj, jejku, mamy pedofila, łapać pedofila. To jest takie przesunięcie odpowiedzialności. Bardzo przykre i bardzo niewłaściwe, mi się wydaje. No nawet jeżeli ten koleś ma coś za pazurami, no to pewnie jest teraz na radarze służb i prędzej czy później dostanie oberwie. Tak samo jak kandydat Konfederacji, którego co prawda nie przygotowałem na dzisiaj, ale kiedyś tam w nocnym Marku mówiłem wam o kandydacie Konfederacji, który właśnie zarywał, mając 23 lata, do 13 czy 14-latki, więc się ta dziewczynka po prostu wkurwiła i upubliczniła te rozmowy na Twitterze. No i co się stało? No i policja wpadła do domu tego niedoszłego polityka, byłego radnego, a obecnie osoby zatrzymanej, na szczęście się nie dostał. No i znaleźli treści pedofilskie na jego komputerze i jakieś różne dziwne rzeczy, więc będą mu postawione zarzuty i będzie on odsunięty, będzie on bardzo odsunięty od, mam nadzieję, życia na bardzo, bardzo długo, a panu Zbigniewowi, no cóż, no... No co mogę powiedzieć? No szkoda gadać, no szkoda szczępić ryja. Nie warto było nic.
0: Kurczę, no to Stonoga teraz może się już nie wywinąć, a dopiero co zapłacił 200 tysięcy kaucji, wypuścili go i go zaraz znowu zamykają. No i teraz nowe zarzuty, nie wiadomo co jeszcze z tamtymi starymi. Znaczy mnie na początku byłem sceptyczny tutaj, jak zwykle, do rządu, do systemu, do wymiaru naszego niesprawiedliwości. Wiecie, jaki mam do tego stosunek. Tym bardziej, że zarzucano mu organizację nielegalnej loterii. No to myślałem, że chodzi o to, że on zadeklarował, że wśród tych, którzy wpłacą na jakiś tam szczytny cel, bo on jak zwykle zbiera pieniądze na potrzebującą jakąś rodzinę, no to wśród tych osób, które wpłacą, on wybierze tego, kto będzie mógł kupić za grosze jakiś tam samochód, coś takiego. Za symboliczną kwotę, czyli tak jakby wygrał ten samochód. No, coś w tym stylu.
1: Mniej więcej tak to wyglądało, tylko że po to jest ustawa o grach hazardowych, żeby to było realizowane w sposób nadzorowany, żeby nie doszło do sytuacji, że ten samochód wygra jakiś tam, nie wiem, pociotek organizatora, tak? Czy żebyś faktycznie płacąc, tak? No bo wiadomo, że ta loteria musi się zwrócić organizatorowi, no ale powinien też mieć nad sobą jakiś organ, który będzie mu patrzył na ręce, no bo w takim razie może sobie, wiesz, przepchnąć ten samochód czy tutaj, a to się okazuje, że tych samochodów tak naprawdę nie było. On nie miał żadnych, wiesz, nie miał prawa do tych aut.
0: No, jak wiemy, państwo ma monopol na przemoc, na hazard od jakiegoś czasu, na produkcję alkoholu, na wszystko to, z czym się mafia zajmuje, to państwo ma monopol na bicie, na hazard, na prostytucję jeszcze trzeba by jakoś to zrobić, że ma monopol.
1: No to Kuchciński. Taki projekt obywatelski mógłby złożyć.
0: Albo ja to bym wprowadził tak jak w starożytnym Rzymie, za którego to cesarza było tak, że kazał, za Kaliguli chyba, że kazał żonom senatorów świadczyć usługi seksualne, żeby coś z nich było w ogóle, jakiś zysk i to
1: A to
0: robiły.
1: Nie wiem, to historia zupełnie, szczególnie historia starożytna, absolutnie nie jest moim tematem, więc jeżeli ktoś mądrzejszy jest w stanie się wypowiedzieć, a wiem, że paru was tutaj takich jest, także zapraszam do komentarzy, ewentualnie dzwonienia, żeby podregulować, jeżeli została wam sprzedana głupota. Tylko wiesz, Krawiec, mam taki straszny problem z tą całą aferą, bo wygląda na to, że dobroczynność w Polsce się musi skończyć albo, nie wiem, albo wielką orkiestrą, jeżeli jest fajnie, a jeżeli nie jest fajnie, no to każda ta dobroczynność to jest jakiś sposób oszukania obywatela, jakiś sposób wyciągnięcia, bo mimo wszystko, wiesz, my Polacy i to ci powie absolutnie każdy człowiek za granicą, który miał kontakt z Polakami, jesteśmy niesamowicie gościnni. Po prostu przyjdziesz, tak, przyjdziesz, zapukasz do drzwi, to dostaniesz, kurde, herbatę, kapcie, miejsce, żeby się przespać i w ogóle wszystko dostaniesz od początku do końca. No, mamy ogromne serca i to potwierdza naprawdę każda osoba, którą z ludzi z zagranicy, którą spotkałem i ich zapytałem, jaka jest taka, wiesz, pierwsza cecha, która ci się kojarzy z Polakiem, to mówi gościnność, tak?
0: I teraz, wiesz, wszyscy, tak... uwaga na czacie, o, taki odgłos wydajemy.
1: Tylko wiesz, tylko problem jest w tym, że się zgłaszają przy tym, wiesz, tacy weseli kupcy, którzy chcą zwyczajnie zrobić na tej naszej gościnności, na tym naszym dużym sercu, no bo mi się wydaje, że gościnność i dobroczynność jest bardzo blisko siebie tak naprawdę, no i nie wiem, chętnie uczestniczymy w jakichś zbiórkach i tak dalej i pojawia się masa ludzi, którzy stwierdzą, że dej, bo mam chorą córkę i będą to próbowali zwyczajnie zmonetyzować, ukryć te pieniądze gdzieś w tam jakichś dziwnych spółkach, właśnie jak tutaj było pokazane, że te pieniądze zostały między innymi wyprowadzone do jakiejś spółki, w której Stonoga co prawda nie miał żadnych udziałów, ale nieformalnie ją kontrolował, jak to napisano w artykule na RMF-ie bodajże. Więc takie, wiesz, zwietrzenie naszej słabości, wykorzystywanie tego naszego, tej naszej pięknej cechy jest, wiesz, takie wręcz antypatriotyczne, bo zauważasz jakąś fajną cechę w kimś, tak, i próbujesz ją nagle wyeksploatować i jeżeli ją wyeksploatujesz, no to wtedy stanie... to wtedy twoja ofiara i jej znajomi, jej otoczenie staje się wówczas bardziej nieufne. No, więc to bardzo brzydki ruch, bardzo brzydki ruch. No i mam nadzieję, że Stonoga sobie posiedzi, a może dostać teraz do 15 lat, więc mam nadzieję, że się zastanowi tym razem trochę bardziej. No, skoro popełnił kolejne przestępstwo, no to wtedy ten jego wyrok poprzedni no, jest odwieszony i wraca do sztumu. No i tyle. No i mam nadzieję, że świat o nim zapomni jako kolejnej naszej wstydliwej historii.
0: No ale tak jak tutaj pisze GPN, no to już wiadomo od dawna, że fundacje są od zarabiania, a nie od dobroczynności. I to czy weźmiemy tutaj pod uwagę jakiś Caritas, czy co innego, czy cokolwiek innego, czy fundacje jakieś świeckie, no to zawsze ten sam schemat, że bardzo mały procent z tego, co się uzbiera, idzie tak naprawdę na potrzebujących, a reszta to koszty, tutaj wynajem, praca i cholera wie co jeszcze i mi się to tak średnio podoba. Może byśmy mogli sobie jakoś dać radę bez tych, jak to się mówi, bez tych pośredników, o, bez pośredników.
1: No tak, tylko że weźmy taką szlachetną paczkę, tak? Gdzie jeżeli masz szlachetną paczkę, która teraz jest na topie, sam brałem w niej w tym roku udział, gdzie była zrzutka, zebraliśmy tam parę tysięcy złotych i kupiliśmy pewnej konkretnej rodzinie, matce samotnie wychowującej córkę, konkretne rzeczy, które były jej potrzebne, a oprócz tego jeszcze furę ciuchów, tak? Tam nie było, nie wiem, przekazania tej gotówki czy coś takiego, tylko przekazujesz coś pewnego materialnego, no i tam właśnie wolontariusze sprawdzają, tam jadą, upewniają się, że to jest, wiesz, że to jest coś konkretnego potrzebnego. Jeżeli, wiesz, i to nie są jakieś, aż wiesz co, aż sobie otworzę program mailowy i zaraz wam przeczytam, co do tej rodziny trafiło. Szlachetna flaszka.
0: No, a moje wnioski są po prostu takie, że wszystko, co ma związek z jakąś dużą, zorganizowaną imprezą, z jakąś dużą instytucją, z państwem, z systemem, to zawsze jest cholernie nieefektywne w takim sensie, że bardzo dużo wycieka i to jest jak ten taki worek, co niesie grześ przez wieś i mu się z tego worka wysypuje i doniesie tylko troszeczkę. I to nie jest dobre... W sumie powinniśmy może wykształcić w sobie jakąś zdolność, żebyśmy no, sami po prostu wspomagali innych, ale myślę, że tutaj crowdfunding jest dobrą rzeczą. Teraz jakiś kierowca z Indii wiózł rodzynki tu do Polski starą ciężarówką, która mu się...
1: Z Iranu chyba.
0: Albo z Iranu, już nie pamiętam. Mu się tam rozkraczyła ta ciężarówka, no i w Polsce mu zebrano sporą kwotę na nowy pojazd lub na naprawę tegoż. No i to są chyba dobre inicjatywy, bo te serwisy, co po niektóre, to całkiem niedużo sobie tam biorą z tego, co się zbierze, a ponoć takie serwisy jak Zrzutka to w ogóle nic nie pobierają.
1: No. No tak, bo oni zarabiają na tym, że wiesz, że utrzymują sobie przez pewien czas te pieniądze u siebie, zanim wypłacisz i wiesz, i mogą nimi obracać, więc z tego obrotu im coś zostaje. Tutaj sobie wyciągnąłem właśnie listę potrzeb rodziny. Punkt pierwszy, kanapa z funkcją spania i dopisek stara zużyta.
0: Z funkcją spania kanapa?
1: No wiesz, taką, że możesz, wiesz, rozłożyć, nie? Dalej, artykuły spożywcze. Herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach. Środki czystości. Płyn do mycia naczyń, proszek do prania, pasta do zębów. Stary, jak musisz być biedny, żeby prosić o pastę do zębów. Płyny czyszczące, płyn do płukania, szampon, szczoteczka do zębów. Pozostałe potrzeby rodziny, odzież, materiały szkolne, wyposażenie mieszkania, kołdra, ręczniki, koc, pościel, poszwy, prześcieradło, poduszka, brakujące sprzęty gospodarstwa domowego. No i tyle w zasadzie, tak? I to jest, wiesz, to jest jakoś tam zweryfikowane, ktoś się temu przyjrzał, no i wiesz, no i najważniejsze jest to, że nie przekazujesz tutaj, nie wiem, bonu do Biedronki albo jakiejś tam gotówki, tylko po prostu dajesz bardzo konkretne rzeczy, które tej rodzinie są potrzebne, no i też jest tutaj udokumentowany dochód, że właśnie ta matka samotnie wychowująca córkę ma 1723 zł miesięcznie, więc utrzymaj się w Polsce za to.
0: Ja akurat potrafię to zrobić.
1: No ale nie masz córki.
0: No tak. No tak. A no właśnie, ja w tym roku w sumie dostałem bardzo dużo prezentów, więc można mnie przyrównać trochę do takiego właśnie biedaka, żebraka. Co chciałeś powiedzieć?
1: Nie, nic.
0: Do kogo? No i bardzo wam... Dziękuję wam, kochaj, jeszcze węgiel by się przydał. Oj, nie mogę po prostu, matuszko, bo nie wzruszyłem po prostu. Ja tak już mówiąc na serio, to naprawdę zostałem obdarowany w tym roku.
1: Ale panie Krawcze, proszę się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego z własną trumną celem kremacji.
0: W celu kremacji, tak. I proszę wyjąć sztuczną szczękę i przynieść pudełko po landrynkach na popiół, tak? Na popiół i proszę się umyć przed tym, przed kremacją, tak? No.
1: Coś było.
0: Tak, to do Kononowicza wysłali taki list, że wzywają go na kremację, bo to już jest ten czas. No, także... A w ogóle ostatnio jakoś tak dużo aresztowań różnych. Teraz z kolei Marcin D., znany też jako były zięć Kaczyńskiego, może dlatego, że były zięć, to go zwinęli już. Po prostu podpadł.
1: No, podpadł aferą w Skoku Wołomin, więc tutaj... No. Lepkie ręce, no niestety. No.
0: A o co chodziło w tej aferze? Bo ja słyszałem, że ten Skok Wołomin to zbankrutował, bo ludzie po prostu nie spłacali kredytów, co sobie pobrali.
1: Znaczy tak, jeżeli chcesz dać w Polsce bardzo dużą łapówkę, to wtedy znajdujesz sobie coś takiego prawie że parabankowego, no i pompujesz w to bardzo duże pieniądze, a następnie doprowadzasz tę firmę do upadłości, ponieważ te pieniądze gdzieś się w jakiś sposób skończyły. Więc tak, więc to była taka nowoczesna forma dania łapówki, no i osoby, które były tutaj zaangażowane w to, żeby ukryć ten cały hajs, który stamtąd wypłynął, a jeżeli mnie pamięć nie myli, to były dobre 2 miliony przynajmniej, 2 miliony z groszami. Może ktoś, kto bardziej jest na bieżąco i mówi więcej niż je tylko ja z pamięci, to mnie poprawi. No ale tak, to była taka forma łapówki, że inwestujesz w jakąś firmę, doprowadzasz, po czym prawnie doprowadzasz do jej upadłości, a no i tyle, no i pieniążki się rozeszły, a przy okazji ludzie, którzy zaufali tej firmie, bo to nie jest taki schemat jak Ambergold, tak? To nie jest okradzenie tych wszystkich cywilnych obywateli, tylko właśnie bardziej zrobienie jednego i drugiego przy okazji, no a ludzie, którzy zawierzyli takiemu parabankowi, jakim są skoki, no to po prostu, wiesz, po prostu dostali rykoszetem.
0: No, my mamy w sumie duży kredyt zaufania, moglibyśmy zrobić jakiegoś wałka, jakąś piramidę na przykład, radio piramida, coś tam, zbieramy tutaj i można wykupywać jakąś walutę, nocnik coiny jakieś i potem wypłacimy tylko tym, co pierwsi wpłacą. No coś, masz jakiś pomysł?
1: No takie BKO trochę, albo wiesz, ta bezpieczna kasa oszczędności, gdzie właśnie, wiesz, obiecywali stopę zwrotu rzędu tam 120% miesięcznie, rocznie, co przy galopującej inflacji początku lat 90. jeszcze, nie była realna, ale była do zawierzenia, tak? Z drugiej strony właśnie możemy pojechać w stylu FeatureNetu, czyli wypuścić kontrakty na naszą własną kryptowalutę, że tutaj sprzedajemy jakieś właśnie udziały i te udziały mamy wszystko pokazane, że to jest, wiesz, że tu mamy pokazane, że te pieniądze gdzieś siedzą, tak jak sobie możemy zobaczyć na naszym koncie w ZUS-ie, a tych pieniędzy tak naprawdę nie ma, bo zostały już dawno roztrwonione, gdzieś rozrzucone w kreatywnej księgowości między Singapur a Tokio.
0: No, coś musimy tutaj pokombinować. Każda wpłacona złotówka na nocne radio, każdy donate, to kupujecie specjalną tutaj walutę, za którą możecie kupować. A nie, zaraz, to już zrobił taki jeden radiowiec.
1: No właśnie nie zrobił, bo to jeszcze nie działa.
0: Aha, nie zrobił. No to tak, to często chyba u niego bywa, że coś mówi, że nam zrobi, a potem, a nieważne zresztą.
1: A z tego co widzę, dzisiejsze to jest powtórka z Radia Tresura, więc no.
0: A ja polecę akurat ostatnią audycję.
1: Dowiedziałeś się czegoś ważnego?
0: Tak, o Żydokomunie dużo się dowiedziałem. I się nakręcam troszeczkę na to, ale to wiesz co, trochę racji w tym jest. I o tej różowej opozycji, wiesz, starannie wybranej tutaj do tego, aby była opozycją tam przy okrągłym stole. I te wszystkie, i te kontakty z Sorosem, wiesz, tam Jaruzelski do niego jechał i różne takie ciekawostki, no to są ciekawe informacje. I trochę mi się rozjaśnia w głowie tutaj i już wiem, na czym stoimy.
1: No strach mieć pochodzenie żydowskie, bo cię jeszcze oskarżą o bycie Żydem. Ale wiesz, no...
0: Ale przepraszam, ty sobie wyobrażasz taką sytuację, że w jakimkolwiek innym kraju obcokrajowcy z innego kraju rządzą tym krajem? Gdzieś tam, nie wiem, Amerykanie w Chinach, Francuzi w Wielkiej Brytanii i tak dalej?
1: No to jest taki long shot jak stąd do Korei. Tak samo obcokrajowcy rządzą w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych masz tylko i wyłącznie obcokrajowców. Chyba, że kiedyś Indianin zostanie prezydentem USA, no to wtedy powiem, że Stany Zjednoczone faktycznie mają niepodległość, bo teraz wiesz, teraz masz coś takiego, że jeżeli chcesz zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, to masz psi obowiązek urodzić się na terytorium Stanów Zjednoczonych. No Barack Obama, tak? No sorry, no, ma parę tam pokoleń, ale czy on jest Amerykaninem? No formalnie jest Amerykaninem, no ale on mimo wszystko jest potomkiem nawet nie kolonialistów, tylko Murzynów schwytanych na plaży, tak?
0: Wódz za paczkę papierosów.
1: No dokładnie tak, dokładnie tak. I wiesz, i ci wszyscy, i te wszystkie białe mordy, tak? No to sorry, to są kolonialiści, którzy sobie po prostu pojawili się na Nowym Świecie i uznali go jak za swój. No w Europie myślę, że trochę ciężej by było na to spojrzeć, no ale jeżeli nawet spojrzymy sobie na powiedzmy te 200 lat wstecz, no to jednak te granice krajów się mocno zmieniały i takie Pomorze Zachodnie, czy Warmia Mazury, no to były pod jurysdykcją pruską, no i to były Prusy, tak, wschodnie-zachodnie, no i tyle, no i potem była wojna, potem się zmieniły granice, otrzymaliśmy w ramach właśnie reparacji po II wojnie, dlatego tak wyglądają te granice, bo zabraliśmy Niemcom w ramach reparacji, otrzymaliśmy ten teren. A więc wiesz, no tutaj, że ojejku, no Żydzi rządzą Polską. To jest tak wyświechtany, tak bardzo kliszowy jakiś, wiesz, jakiś taki buzzword, który w ogóle nie powinien mieć miejsca we współczesnym świecie. No bo, no nie oszukujmy się, Żydzi to jest naród bardzo znienawidzony, przynajmniej w naszej części Europy, dlatego, że Żydzi zabili Jezusa, dlatego, że jest... Dlatego, że jest to bardzo nie po drodze z naszą religią, więc no, ten nasz cały współczesny antysemityzm muszę kiedyś to głębiej zbadać i coś więcej o tym opowiedzieć, bo czytałem parę fajnych książek, ale jeszcze nie mam żadnych sensownych, racjonalnych wniosków na ten temat. Natomiast no, tak naprawdę bierze się to z jakiegoś takiego katolickiego, chrześcijańskiego zacietrzewienia sprzed kilkuset lat.
0: No nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje, co mówisz. Historia wygląda tak, że po prostu tutaj w pewnym momencie zostali wysłani komunistyczni Żydzi i stanowili bardzo dużą część Ubecji, wiesz, w PZPR-ze byli, rządzili wszystkim, na wszystkim trzymali łapę, bo Stalin lubił wysyłać takich właśnie Żydów bezpaństwowców, bo oni bez skrupułów właśnie mordowali czy Polaków, czy

0: Żydo Komuna bodajże jest coś takiego w tytule.
1: No stąd się to wzięło właśnie, Żydo, tak, Żydo Komuna. No.
0: Tak, Żydo Komuna, gdzie jest to trochę szerzej wyjaśnione, gdzie jest jednak pokazane twarde fakty, twarde liczby, że tych Żydów tak naprawdę aż tak dużo nie było i że oni wcale nie byli jakoś szczególnie aż tak bardzo zacietrzewieni jak choćby nasi komunistyczni kapo. A no i tyle, no, że mieli pochodzenie żydowskie, to nie, oni nie byli w żaden sposób ani wysłani, ani coś, tylko dlatego, że to byli Żydzi, którzy zostali na polskich ziemiach po II wojnie światowej i jeszcze nie uciekli. A antysemityzm, który mamy teraz, to wiesz, on się nie zaczął od II wojny światowej, czy on się nie zaczął po II wojnie światowej. On ma ukorzenienie dużo, dużo wcześniej, tylko że nasze wykształcenie historyczne, które wyciągamy ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, nigdy nam o tym nie opowiedziało. Nigdy nam nie opowiedziało o tym, jak Żydzi byli traktowani na ziemiach zabranych, jak Żydzi byli traktowani w renesansie, w baroku, w średniowieczu. Tego nie wiemy. Tutaj musimy wykonać tytaniczną pracę, żeby się na ten temat dowiedzieć, a jeżeli zaczniemy sobie szukać, no to w zasadzie od początku świata Żydzi zawsze byli prześladowani.
1: Może tak nie bez powodu troszeczkę też. Byli prześladowani.
0: Mówię, nie bez powodu, bo powodem było to, że Żydzi by zabili Jezusa Chrystusa.
1: Nie, a to, że się nie asymilują, że zajmują się takimi branżami, które, wiesz, są problematyczne, bo jeśli się zajmują głównie pożyczaniem na procent i czerpaniem zysków z nieruchomości na przykład i tego typu rzeczami, to wiadomo, że ludzie ich znienawidzą, bo kiedyś trzeba te pieniądze oddać, a oddawanie jest o wiele mniej przyjemne niż pożyczanie. Sam to
0: no dobra, wiem. Tylko że jeżeli podpisałeś umowę, że pożyczasz pieniądze i zobowiązujesz się w danym terminie oddać tyle pieniędzy i z tego się nie wywiązujesz, no to sorry, jaka jest tutaj wina pożyczkodawcy?
1: Ale wiesz, taki Żyd... Żyd, taki polski Żyd, on wyjeżdża za granicę i on nie powie nigdy, że Polakiem jest. On powie, że jest Żydem.
0: No nie wiem, wiesz co?
1: I myślę, że jeśli Polską rządzą Żydzi, a wszystko wskazuje faktycznie, że tak jest, no. Trochę sobie tam poczytałem i okazuje się, że wiesz, tutaj Balcerowicz Żyd, tutaj Kaczyński prawdopodobnie Żyd. No, sami Żydzi, ja tu mam całą listę, tu jest... 100, proszę pana, tu jest 182 Żydów ze świata polityki,
0: stary,
1: w wojsku,
0: ty sam
1: w służbach, jesteś... MSW. Słuchaj, jeśli ja po prostu nie wierzę w to, że to wszystko może działać, jeśli rządzą nie Polacy, tylko Żydzi. I ciekawi mnie, co powiesz, jeśli w końcu faktycznie nasz rząd odda Żydom złoża naturalne, lasy w ramach jakichś rekompensat i też wtedy powiesz, no należało się, no jak się należy, to trzeba oddać, nie?
0: No nie
1: I
0: należało
1: będziesz,
0: się.
1: Zawsze będziesz bronił po prostu.
0: Nie będę zawsze i nie sprowadzaj sytuacji do absurdu, bo jeżeli faktycznie nasz rząd zacznie oddawać czy to złoża, czy to lasy, no to po prostu tupnę nóżką i się wkurwię, ponieważ no Izrael jako wielki sojusznik Ameryki, my jako taki wiesz, taki chłopiec do ruchania, przynajmniej tak Donald Trump wobec nas podchodzi, choćby patrząc po przetargu na niedawne myśliwce, gdzie zapłaciliśmy za te myśliwce więcej niż ktokolwiek inny w historii sprzedaży tych myśliwców, no to wtedy się po prostu wkurwię, że jesteśmy tutaj ulegli, że klęczymy, no ale takich sobie wybraliście. Ja nigdy ani na Dudę, ani na PiS nie głosowałem i nigdy nie zamierzam, bo uważam ich za ludzi, którzy po prostu korzystają z okazji, żeby się nachapać na swój dziwny sposób, żeby ugruntować swoją władzę, ludzi, którzy są chorzy na władzę, no i tyle, no podziękowanie dla wszystkich, którzy dali się przekupić za własne pieniądze i za to, że dostali 500 zł miesięcznie, są w stanie zrobić z naszej pięknej ojczyzny zwykłą kurwę, która będzie zlizywała to, co nam splunął w twarz, więc to będzie ich wina i będę o tym głośno mówił, to będzie oczywiście bardzo złe, ale nigdy nie powiem, że Żydom coś więcej od Polski się należy, bo im się nie należy, to już zostało domknięte, zostało już zrealizowane i tyle, już jest fajnie, już jedziemy do przodu i tyle. Nic więcej się Żydom od Polski nie należy, mimo że istnieją grupy, które będą twierdziły inaczej, to im trzeba pokazać środkowy palec i powiedzieć, że mogą nas smoknąć w naszą

0: sarmacką pompkę. Więc wiesz, natomiast jeżeli chodzi o takie, wiesz, no nawet jeżeli istnieje pewna nielicha grupa, która Żydów, która ma jakieś roszczenia wobec Polski, to ja nie zamierzam przez to, nawet jeżeli ta grupa jest u władzy, to nie zamierzam przez to całej nacji tutaj w jakiś sposób krytykować, ponieważ nie chcę, żeby na zewnątrz, jeżeli jadę za granicę, żebym był oceniany przez to, że dzisiaj rządzi PiS, że dzisiaj rządzi Kaczyński, że dzisiaj rządzi Morawiecki i dupa, i wiesz, i ja jestem oceniany przez ten pryzmat. Nie, nie chcę, bo jestem kimś trochę bardziej świadomym niż typowy dron PiSu. No i nie chcę takiego Żyda, Izraelity, czy jakkolwiek tam, czy Izraelczyka w ten sam stępy sposób karać. Jedźmy do przodu i tyle. No a ludziom, którzy tak na siebie krzyczą, nie wiem, zróbmy jakąś wspólną misję, wyślijmy ich wszystkich, kurwa, na Księżyc, niech się pozabijają, a nam niech pozwolą dalej robić fajny świat, który może się nie skończy za naszego życia.
1: Żydzi się do nas bardzo źle odnoszą, nie szanują nas, grożą nam co chwilę, a to słyszymy, że będziemy tutaj poniżani na arenie międzynarodowej od tej pory, a to, że pokażą nam, a to przyjeżdża jakiś buc i wiesz, ręce założone, wiesz, buzia w podkówkę, zły, że do Polaczków musiał przyjechać, a my tu z kwiatami coś. Nie podoba mi się to. Za granicą Żydzi uczą swoje dzieci, że Polak to jest morderca, że zabijali, mordowali. Nic dobrego o nas nie powiedzą. Ja od Żydów nigdy nic dobrego nie usłyszałem o Polakach. Oni tylko się domagają, oni tylko kwękają, oni tylko jęczą.
0: Ale Żydów
1: protestują no tak, z mediów znam. No chociaż byłem kiedyś w domu żydowskim w odwiedzinach. Akurat trafiłem na rodzinę fajną żydowską, ale to byli Żydzi ortodoksyjni. Tych jakoś bardziej lubię niż jakichś tam, wiesz, syjonów, nie?
0: Ja właśnie wręcz przeciwnie. Tak? To znaczy, nie zestawiajmy ortodoksyjnych z komuchami i tam bardziej upolitycznionymi, bo też są Żydzi, którzy są po prostu tacy jak my, którzy też są trochę zlaicyzowani, którzy nie przywiązują aż tak dużej wagi do religii, którzy nie przywiązują aż tak dużej wagi do naszej historii. Sam kilku Żydów poznałem, zresztą no, sam mieszkam w Łodzi już prawie połowę swojego życia, więc jest to miasto czterech kultur, gdzie jednak ta kultura żydowska jest cały czas, gdzie to nie jest tak, no co prawda, no tutaj nie mamy 20% społeczeństwa, że to nie są tylko i wyłącznie Żydzi, tak jak to było przed wojną, bo mnóstwo po prostu uciekło w obawie przed represjami, zostało wymordowanych w Litzmannstadt getto. Natomiast no nie powiem, że masą, tak, ale powiedzmy, że to idzie w dziesiątki osób, tak? Nigdy tak personalnie nie spotkałem się z tym, żeby Żyd tutaj jakoś atakował Polskę, bo coś tam. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Żydach, których znam z miasta, to też Żydzi, których poznaję w gierkach komputerowych i z którymi się zajebiście współpracuję, którzy po prostu robią swoją robotę i niczym się nie różnią od Australii, Japończyka, no dobra, Japończyk ma zazwyczaj autyzm, tak? No ale nie wiem, Rosjanina, Włocha, Francuza, Brytyjczyka, Irlandczyka czy Kanadyjczyka. To są ludzie tacy jak my.
1: No, może miałbym inne zdanie na ten temat, gdybym chociaż raz usłyszał jakiś protest ze strony takich zwykłych żydowskich obywateli tu w Polsce, po tym, kiedy jakiś ważniak Żyd z Izraela tu przyjeżdża i nas obraża. Na przykład, gdybym chociaż raz usłyszał, że się to Żydom tu w Polsce nie spodobało, to może miałbym inne zdanie. Więc pozwolisz, że ja pozostanę sobie judeo-sceptykiem, a ty sobie bądź judeo-optymistą i już, no. I przejdźmy na inne tematy, bo nam już tu 40 minut audycji zeszło, a my jak zwykle o tych Żydach...
0: O kościółku miało być, tak?
1: Zostawmy kościółek. Zostawmy kościółek, za kościółkiem też nie przepadam. Ja właściwie to nikogo nie lubię chyba w ogóle, ani Żydów, ani katoli, A, nie, nikogo. Słuchaj, ale przejdźmy do jakichś innych tutaj newsów. Przelećmy tak trochę może szybciej, co tu się działo, bo znowu nam czasu nie wystarczy. Sprzątanie kosmosu na przykład. Ja nie wiedziałem, że to takie drogie jest. Słuchaj, przygotowują się teraz do sprzątania kosmosu i to będzie dopiero za 5 lat ta misja się rozpocznie. 120 milionów euro na sprzątanie jednego śmiecia z orbity. No, wygląda na to, że słono zapłacimy za ten cały burdel na orbicie, który jest faktycznie no, niebezpieczny się w pewnym momencie staje, no bo może dojść do kolizji jakiejś, no ale no tak. Nie sądziłem, że to aż takie kwoty.
0: No problem jest w tym, że w momencie, kiedy zaczęliśmy wystrzeliwać jakieś nasze rzeczy na orbitę, to nie do końca rozważaliśmy, co tam się może z tym stać. No i na przykład, nie wiem, Indie wystrzeliwują jakiegoś satelitę, tracą kontakt z tym satelitą i on sobie krąży gdzieś. Kompletnie nie wiadomo gdzie. Chyba przy okazji audycji o Zoomie, o amerykańskim wojskowym projekcie, sprawdzam, opowiadałem właśnie o tym, że astroamatorzy właśnie wykryli szczątki, to znaczy nie szczątki, tylko żywego, no martwego hinduskiego satelitę, który sobie, wiesz, krąży i tylko czeka, gdzie by tutaj pierdolnąć, nie? No nic dziwnego, że to będzie nas dużo kosztowało, no ale brak wyobraźni no niestety sprawia, że potem nas to kosztuje dużo, dużo więcej. Tak samo jak, nie wiem, jak w domu nie wynosisz śmieci przez pół roku, no to nagle się okazuje, że musisz włożyć bardzo dużą pracę w to, żeby te śmieci wynieść, więc no nic nowego niby się nie staje. Natomiast studenci bodajże z Wrocławia właśnie w zeszłym roku wypuścili maleńkiego satelitę przy użyciu SpaceX, który posiada w swoim wyposażeniu żagiel deorbitacyjny, czyli taką stosunkowo dużą względem wielkości tego satelity, bo ten satelita to jest taki klocek 20x20x20 centymetrów, że wystrzeliwujesz taki parasol, który zbiera promieniowanie słoneczne i który spycha twojego zużytego satelitę, żeby on później właśnie trafił w szczyty naszej atmosfery i tam się po prostu swajczył. No nie myśleliśmy o tym, to jest projekt przełomowy. No póki co to mieliśmy jakieś tam deorbitacje stacji Mir albo jakieś tego typu rzeczy, czy deorbitacje Skylaba. No ale o tych mniejszych rzeczach, które wynosimy na orbitę, nie myśleliśmy, no i musimy teraz wziąć na klatę cenę za to, za naszą nieodpowiedzialność. Ale to jest chyba taka cecha ludzka, że mamy wyjebane, aż nie zacznie nam to przeszkadzać i potem, kurde, będziemy mieć z tym spory problem i się męczyć.
1: No, nasze działania w kosmosie to w ogóle takie nieporadne jakieś cały czas są. Tutaj się bierzemy za sprzątanie, teraz wielka misja, żeby w ogóle posprzątać. No nie myślimy za bardzo o lataniu, tylko jak tu posprzątać w ogóle, a tymczasem NASA też donosi, że asteroida Bennu stanowi całkiem spore zagrożenie dla Ziemi, bo szansa, że w nas przypierdzieli, to jest 1 do 2700, no to tak w sumie sporo, nie? Jeśli to porównać z wygraną w Totolotka, no to tak jakby wyrzucić jedynkę na kostce 2700 ściennej. No to się zastanawiam, bo kiedyś mi się zdarzyło w grze RPG wyrzucić 4 razy jedynkę pod rząd. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że to się stanie, a się zdarzyło. I to może być takie samo mniej więcej prawdopodobieństwo. A nawet mniejsze było, że ja wyrzucę 4 razy pod rząd jedynkę. I pamiętam, że w ogóle gracz, któremu się takie coś udało, to się tam kilka razy udało graczom w przeciągu iluś tam lat, czegoś takiego dokonać, no to dostawał jakąś astronomiczną liczbę punktów doświadczenia jako taką nagrodę, jakby wygrał w Totolotka właśnie. No i tutaj mamy asteroidę, która ma 500 metrów, waży, uwaga, 77 milionów ton. jak to przypierdzieli, to szacuje się, że może zginąć nawet 60% populacji. To ciekawie by było. Może taki reset byłby dobry. Zaczęlibyśmy trochę od nowa wszystko tutaj. Jeździlibyśmy sobie na konikach i wykopywali z ziemi jakieś tam komputery i się dziwowali. A co to? To taka dziwna książka rozkładana. Co tu pisze? Laptop. Co to jest? Co to jest? No i byśmy się dziwowali. Może tak będzie.
0: I tak to jest. Tak mi się wydaje, że ci ludzie, którzy umrzeją, to bardzo dobrze, że umrzeją, bo tutaj tego Białegostoku nie będzie dotyczyło, proszę pana. I to jest niemożliwe w ogóle. Sami źli ludzie umrą, sami Żydzi i być może trochę protestantów.
1: No tak, a propos szkolnej i Ikonolowicza, to tak szybciutko tylko wspomnę, że jakiś Gostek chciał wejść na posesję Kononowicza, bardzo chciał wejść, żeby mu jakiś węgiel zafundować i tam się dobijał przez furtkę, przeskoczył przez płot, Kononowicz wezwał gliny. No i tam potem typ przepraszał, że on jechał z daleka i w ogóle, i redaktor nawet, który był z Kononowiczem, tam prosił, dobra Krzysiek, już daj mu spokój, przeprosił typ. Okazało się, że nie ma, że po prostu typ ma być aresztowany za włamanie. No, nie wybacza warmianin, nie wybacza potężny warmianin nikomu. Wyszły z niego takie jakieś koszmarne w ogóle cechy charakteru, zawiść taka po prostu, on chce zniszczyć człowieka. Okazuje się, że Kononowicz czerpie w ogóle wielką przyjemność z tego, jak na kogoś złoży donos, jak komuś kłopotów narobi, co już wiele razy mu się udawało. I to tak wspominam o tym, bo ostatnio mieliśmy w komentarzach takie zarzuty, że się śmiejemy z biednego Krzysia, a on taki biedny, niepełnosprawny. Ja myślę, że on jednak nie jest niepełnosprawny umysłowo, on jest po prostu potwornie głupi i tyle, no. Są tacy ludzie.
0: Jedno nie wyklucza drugiego, no. Bycie bardzo głupim to jest niepełnosprawność, to jest upośledzenie, tak?
1: No, a jak na przykład jesteś bardzo głupi, bo w życiu żadnej książki nie przeczytałeś, w szkole ci się nie chciało uczyć, no nie. I zadawałeś się z takimi ludźmi, od których nic, wiesz, nie, którzy ci nic nie dali, nic od nich nie wyniosłeś, z jakimiś menelami, no to i całe życie w ogóle, no, nie pracowałeś w ogóle nad sobą, nic. Tylko żarłeś, spałeś i srałeś na przykład i jesteś taki potwornie głupi po prostu, no to nie jesteś chyba niepełnosprawny umysłowo, tylko jesteś głupi.
0: Jesteś upośledzony, ponieważ upośledzenie nie bierze się z tego, że tutaj nie miałem kolegów, którzy by mi wytłumaczyli, w jaki sposób świat działa, bo jeżeli jesteś, nie wiem, jakąś ukraińską dziewczynką wychowaną przez wilki i trafisz do cywilizacji, to ty skąsasz i język, i jak działa ten świat, i jak się rozliczać z podatków, i jak prowadzić samochód w ciągu 2-3 lat. Bo z naszym IQ my się tak naprawdę rodzimy, tak? To siedzi po prostu w naszych genach. Więc jeżeli on nie skąsał tego wszystkiego przez te wszystkie lata jego życia, to znaczy, że no niestety tych połączeń neuronów ma trochę mniej niż moja bazylia w kuchni.
1: No nie wiem, no wiesz, on się wychował w gospodarstwie, pasł sobie tam krówki, no taki bardzo prosty człowiek. No nie wiem, jak ja zawsze myślałem, że niepełnosprawność umysłowa to jest jakaś tam dysfunkcja, nie?
0: No bo jest. To jest coś takiego, że nie potrafisz wiązać faktów ze sobą, bo jesteś po prostu głupi, bo nie rozumiesz, że nie wiem, że jeżeli, nie wiem, podłączysz tutaj kabel i wetkniesz wtyczkę, to wtedy ten prąd będzie z tej wtyczki przechodził do twojego PlayStation. To taki trochę longshot, ale akurat na PlayStation patrzę. Upośledzenie właśnie na tym polega, że nie jesteś w stanie skąsać tego, co wszyscy ludzie po prostu intuicyjnie w pewien sposób skąsają. Więc tak, no nie jestem tutaj oligofrenopedagogikiem, żeby stwierdzić zdalnie na podstawie YouTube'a, czy Kononowicz jest upośledzony, czy nie, no ale robi jak najbardziej takie wrażenie, ponieważ no albo się bardzo stara, tak, żeby zrobić z siebie takiego idiotę, no ale Nie wiem, no mi się wydaje, że on nad tym nie panuje, że to nie jest celowe, że on przechodzi w ten tryb tych swoich gorzkich żali. Jest to człowiek zwyczajnie zaburzony, no bardzo niedoskonały, z bardzo słabą, nie wiem, może z jakiegoś chowu wsobnego, trudno mi powiedzieć, trudno mi, nie mi to oceniać. No ale jest to osoba, która nawet gdyby się postarała, nawet gdyby zaczęła czytać Penrose'a i nie wiem, i jakieś poważne książki, tak, no to on z tego, on nie przeskoczy na jakiś wyższy tryb rozwoju, bo on nie jest w stanie. Bo ma, wiesz, bo ma sobie IQ rzędu tam 50, tak? No i tyle, no, z gówna bicza nie ukręcisz.
1: No może, może.
0: A tymczasem się... jeszcze chciałbym wrócić do asteroidy Bennu, bo sobie wrzuciłem w Google tę zajawkę, no i między innymi znalazłem informację na portalu na temat.pl, żeby się, bo nie chciałbym się, wiesz, w takich źródłach turbofoliarskich określać i sobie otworzyłem informację, ponieważ NASA wysłała w 2016 roku sondę na asteroidę Bennu i tutaj nie ma nic o prawdopodobieństwie uderzenia i nie jestem w stanie, przynajmniej na szybko, znaleźć takiej faktycznie informacji, bo to też jest tak trochę taki trochę long shot, żeby powiedzieć, że z jakim prawdopodobieństwem ona w naszą planetę uderzy, więc myślę, że nie mamy się czego bać i że to jest takie wieszczenie, bo mamy przynajmniej kilkadziesiąt końców świata zapisanych na każdy rok. No i tyle. No nie wierzę. Wiemy, że ten obiekt jest w pewien sposób nieprzewidywalny, bo pojawiają się tutaj jakieś gejzery, jakieś wyrzuty jakiejś materii. No i właśnie dlatego Osiris-Rex, tak się nazywa ta sonda, ma wytłumaczyć, dlaczego ona wyrzuca tę materię. No a wiadomo, że jeżeli wyrzuca, to zmienia swoją trajektorię i jest trochę bardziej nieprzewidywalna, ale żeby podciągnąć to pod prawdopodobieństwo uderzenia asteroidy w naszą Ziemię, nie widzę absolutnie żadnych podstaw.
1: No ja mam tu takie informacje w artykule, no ale to jest artykuł na nextgazeta.pl, więc może coś sobie tutaj pofantazjowali. W ogóle jak sobie czytałem ostatnio o tej Żydokomunie, to znalazłem informację, że gazeta, znaczy, że Wyborcza jest drukowana w jidysz też. Dodatkowo. Nie wiem, czy to prawda, ale też w tym artykule o asteroidzie Bennu jest napisane, że jest taki plan, aby wysłać tam jakąś sondę, czy jakiś statek, no chyba załogowy, bo chodzi o to, żeby pomalować tą asteroidę farbą, która zmieni trajektorię lotu. Pomalować farbą, no to ciekawe, to może Bruce'a Willisa tam wyślijmy, żeby pomalował farbą. Bruce Willis, jak wiemy, no jest dobry w takich akcjach. Wystarczy popatrzeć na to, co zrobił w filmie Armageddon.
0: Yeah.
1: Tak więc, no, może być ciekawie. A ciekawe są też cytaty z nowej książki Tuska. I tutaj przytoczę może tylko ten o Kaczyńskim. Bo on tutaj pisze o swoich kontaktach z różnymi ludźmi ze świata polityki. Tu jest Beata Szydło, Kijowski, Duda, różne osoby. Ale jakoś tak najbardziej mnie rozbawiła historyjka z Kaczyńskim, bo rozmawiali sobie na temat ewentualnej współpracy liberałów z Porozumieniem Centrum, jak tutaj czytam. Odbywało się to w domu współpracowników premiera Bieleckiego w Warszawie przy ulicy Grzesiuka i rozmawiają, no i pokłócili się troszeczkę, to znaczy był jakiś tam spór i Tusk chciał powiedzieć Kaczyńskiemu, że no to, co Kaczyński mówi, to spływa po nim jak woda po... I tutaj się żachnął i mówi po gęsi. I się ucieszył, że wybrnął, a w tym momencie gdzieś tam z pobliskiego stawu rozległo się za oknem kwa, kwa. I w tym momencie Jarosław wstał i rzucił do brata: Leszek, idziemy stąd, to celowa prowokacja.
0: Nie odpuszczę tego Bennu, bo sobie jeszcze tutaj czytam, że przyrżnie w nas dopiero w 2135 roku, a nasza, nie wiem, sonda, chyba tak to takiej nazwy powinienem użyć, która została wystrzelona w 2016, dotrze tam w 2020, więc mamy naprawdę zajebicie dużo czasu, żeby napieprzać w Bennu, ile co tylko mamy. I naprawdę, możemy tam zrobić, wiesz, możemy tam zrobić, nie wiem, pomalować ją, wymienić rozrząd, kurde, zrobić jakiś, wiesz, jakiś habitat i tak dalej. Mamy cholernie dużo czasu, żeby coś z tym zrobić, no.
1: No, tu jest napisane, że nie uderzy wcześniej niż 2135 rok.
0: Dokładnie, więc widzę, że opieramy się na tych samych danych, więc myślę, że się zgodzimy, że jeżeli mamy teraz okienko 4 lat, żeby tam coś wysłać, jakąś właśnie sondę, żeby tam bardziej się jej przyjrzała, no to prędzej czy później będziemy mogli wysłać polskich górników, żeby tam wkopali jakąś bombę atomową albo coś, no i zwyczajnie sobie spod kostuchy uciec.
1: No, zobaczymy. Chętnie bym sobie ten poobserwował taką akcję, bo to by było coś nowego.
0: No to tak, po
1: nowego.
0: Pierwsze musisz rzucić palenie, po drugie rzucić alkohol, po trzecie zacząć się dobrze odżywiać i mieć dobre ubezpieczenie zdrowotne. I wtedy może dożyjesz.
1: No właśnie. Albo mogę zostać wampirem jeszcze. Muszę znaleźć jakiegoś wampira i powiedzieć, i go namówić, żeby obdarzył mnie mrocznym pocałunkiem, niczym 10-letnią Christine Dunst w wywiadzie
0: Halo?
1: Z wampirem.
0: Halo, Staszek? Słuchaj, taka sprawa jeszcze, bo tutaj jednego kolesia zeżreć, nie? A ja ci wyślę potem adres po audycji, bo teraz nadaję na live, ale trzeba do niego ten... Podejść tam dziabniesz, nie? Tam, wiesz, tam za bardzo się nad nim nie spuszczaj, bo brzydki jest. Ale taki, wiesz, no spoko ziomek, nie? Naprawdę, do rany przyjrz, nie? Sarko, te takie żarciki wampirze. Dobra, to ja ci potem wyślę adres, podjedziesz do niego, okej? Słuchaj, krawiec przyjedzie do ciebie, taki mój przyjaciel z czwartego kręgu. Weź tak tam, wiesz, zadzwoni dzwonkiem, tak to weź otwórz drzwi, okej?
1: Dobra, tam nie gadaj z wampirami, audycję prowadzimy teraz.
0: No ja, kurde, chciałeś zabezpieczenia, no to kurde i cała antykoncepcja w pizdu.
1: Ty, a chciałbyś zostać wampirem i tak bardzo, bardzo długo żyć?
0: A daj, kurwa, spokój. Nieśmiertelność to największe potępienie, jakie sobie tylko wyobrażam.
1: No, poza tym takiego wampira mogą spotkać różne przykre niespodzianki, na przykład zakopią go gdzieś w ziemi i będzie tam leżał sobie 100 lat, nie mogąc się wydostać.
0: Jak się ten film nazywał? Mroczne cienie.
1: No, były takie historie, nie? Jest pomysł, aby z okazji obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej zrobić olbrzymią Matkę Boską z brązu czy jakąś taką właśnie 8-metrową. Ja się kiedyś śmiałem, bo Kościół katolicki tak to przedstawia, że po prostu tych bolszewików to przegoniła Matka Boska, Najświętsza Maryja, ona się ponoć gdzieś tam ukazywała. I są świadectwa, że widzieli i mi się tak to z Dragon Ballem skojarzyło właśnie wtedy, że taka wielka Matka Boska rośnie tak i wiesz, jam służebnica pańska i zgniata tak tych
0: tymi A to by było sandałami. Zajebiste anime. To by było zajebiste anime. Takie wiesz, wyrasta ci, taki wiesz, taka mała figurka najpierw gdzieś tam na jakimś Podlasiu, wiesz, i ona rośnie i kurde rozeptuje tutaj drzewa i o meha meha!
1: A Furiat deklaruje się jako prorok teraz tutaj na czacie. Pisze, zdradzę wam coś, jestem prorokiem. No to czemu wcześniej się nie chwaliłeś?
0: Lora Fem źle wszedł.
1: I pisze i prorokuje tutaj, że Bosak będzie prezydentem.
0: Ja myślę, że prezydent będzie Bosy.
1: Matka Bosakka.
0: Matka
1: Bosakka. No ale to tak pasuje, fajnie, taka wielka Matka Boska Dragon Ballowa, właśnie rozgniatająca bolszewików pod swoimi stopami. Oni tam zwiewają, o, jab twoju mać, i tam ona ich rozgniata i laserami z oczu strzela. To taki katolicyzm, to ja rozumiem, no. Tak więc się cieszę, podoba mi się ta inicjatywa, ale to jakie kreatywne pomysły mają te nasze biskupy. Zróbmy 8-metrową Matkę Boską z tej okazji. No, dobry pomysł, ojcze biskupie, dobry, a ja bym zaproponował 10-metrową. O, świetny pomysł. I tak się licytują i wpadają na pomysły. No, świetne, świetne, gratuluję.
0: No wiesz, no nasz Chrystus ze Świebodzina zrobił karierę międzynarodową i cały czas w kręgach memicznych się pojawia, szczególnie ta scena, jak tam wciągają dźwigiem tę głowę, tak? I wiesz, ten Chrystus bez głowy i ta głowa wciągana dźwigiem, albo to, że na szczycie głowy Chrystusa ze Świebodzina są anteny sieci komórkowej, więc kto od kogo masz tę sieć 5G? Od samego Jezusa. Ukoronowanego.
1: A o co chodzi z tym, że fryzjerzy mają liczyć włosy teraz? Bo jest jakieś nowe prawo dotyczące odpadów. Co? I to prawo jest oczywiście, jak to u nas bywa, bardzo niejasne i nie wiadomo do końca właśnie jak, czy podpadają pod... to jakieś nowe rozliczanie się pod konieczność rozliczania się z odpadów właściciele sklepów, knajp tak, i wiesz, i to jest właśnie najgorsze, bo jak jest takie niejasne prawo, to wychodzi na to, że wszyscy muszą po prostu to robić właśnie. No i trwają dyskusje właśnie na ten temat.
0: A, baza danych odpadowych. Ale to nie, że muszą liczyć włosy, tylko czy muszą się do tej bazy zapisać. Nie mam tego tematu za bardzo zbadanego, więc nie będę tutaj wymyślał. No ale za chwilkę będę miał dość ciekawy temat, jeżeli ktoś o czymś nie pomyślał. Baza danych odpadowych, fryzjerzy będą liczyć włosy, a rolników to nie dotyczy. To chyba jest mniej więcej
1: rolników
0: ten temat.
1: Rolników to zawsze... To nigdy nic nie dotyczy, bo oni mają silne lobby w Polsce. Jak wychodzi jakieś drakońskie, zamordystyczne prawo nowe, to rolników zawsze to nie dotyczy. I to znaczy, trochę wiesz, zaczyna wnerwiać, bo to takie święte krowy trochę. Bo władza się boi też trochę rolników,
0: nie,
1: górników,
0: nie,
1: górnik przyjdą, obrzucą gównem, no, kamieniami.
0: Włączam tryb Etama. Ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. Ponieważ jeżeli masz jakąś ziemię i nawet jej nie uprawiasz, ale ją na przykład wydzierżawisz, to wtedy możesz się zarejestrować w KRUS-ie i nie musisz płacić tego całego ZUS-u. I ja ci wszystko wytłumaczę. Ludzie, którzy są bardzo majętni, mogą w ten sposób uniknąć bardzo dużych składek właśnie na ZUS, tylko dlatego, że posiadają trochę ziemi i są w KRUS i tam się rozliczają i to jest naprawdę bardzo, bardzo tanie. Wobec czego to nie jest tak, że rolnicy są tak naprawdę bardzo dużą siłą, tylko ludzie, którzy stanowią nasze ustawodawstwo, korzystają z KRUS-u i sami się w ten sposób rozliczają, dzięki czemu mogą sobie zachować każdego miesiąca parę tysięcy tych składek mniej, więc no tyle, tak? No, mamy pewną chorą instytucję, która jest bardzo nadużywana, ale jest ona niesamowicie popularna. No, rolnicy tak naprawdę, no, tak jak górnicy, tak jak nauczyciele, tak jak każda inna frakcja tej jakiejkolwiek sfery, no, mogą sobie przyjechać do Warszawy i popalić opony, ich popryskamy gazem, spacyfikujemy armatkami, no ale KRUS jest też bardzo potrzebny dla tych ludzi bardzo bogatych, tak? Więc siła rolnicza nie polega na tym, że my się boimy rolników, tylko że na szczycie władzy mamy tych rolników, którzy wykorzystują tę lukę w prawie.
1: No, takie luki w prawie wykorzystuje też Mariusz Pudzianowski, który został teraz oskarżony, że stosuje jakieś takie kruczki prawne i podaje się za rolnika, a tak naprawdę ma w dalszym ciągu firmę transportową.
0: No i, dokładnie o tym mówię.
1: No właśnie. I to rodzi takie sytuacje. Ja bym nie tworzył takich świętych krów, bo potem każdy kombinuje, jak tu się podpiąć pod to. I to nie jest zdrowa sytuacja. Powinniśmy jakoś tak na równych warunkach, a nie, że tutaj Kościół święta krowa, rolnicy święta krowa, górnicy święte krowy, mundurowi święte krowy. I przez to mamy właściwie w Polsce społeczeństwo kastowe mocno takie, nie? Należysz do kasty jakiejś, to po prostu masz wszystko pięknie, ładnie. I wcześniejszą emeryturkę bardzo wysoką, i podatków nie płacisz na przykład i dostajesz dużo różnych fajnych bonusów, rzeczy, a takie małe żuczki jak ja na przykład to zawsze dostają po dupsku. No ale tak to jest w tym kraju. Niestety i tak to już tutaj bydzie. Hej!
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o ciekawostkę z pogranicza urzędów i obywatela, to mam dla was bardzo ciekawą historię, o której usłyszałem dzisiaj od mojego kolegi z pracy, który sprzedał samochód i potem kupił samochód i udał się, to znaczy, no właśnie, nie udał się do urzędu celem rejestracji pojazdu, ponieważ w niektórych urzędach, szczególnie w dużych miastach, można zarejestrować, jak to się okazuje, pojazd przez internet na pewnym portalu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Możesz wypełnić bardzo szeroki formularz, na którym właśnie zgłaszasz, że zakupiłeś pojazd i chcesz go na siebie zarejestrować. Normalnie to wiesz, to musisz odstać tam swoje 10 godzin w kolejce i sprawa będzie załatwiona, no jeżeli ewentualnie no właśnie można zarejestrować przez internet, no i mój kolega z tej opcji skorzystał. No i zarejestrował się na tym portalu, wypełnił ten wniosek od góry do dołu, przesłał skany wszystkich umów, umowy kupna-sprzedaży, zdjęcie dowodu rejestracyjnego z jednej, z drugiej, trzeciej, piątej strony i czekał. W momencie, kiedy kupicie samochód, to wtedy macie 30 dni na przerejestrowanie go na siebie. 3,5 tygodnia po tym, jak mój kolega wypełnił ten wniosek przez internet, został, bo jest wtedy obowiązek, że musi zostać poinformowany przez urząd listem poleconym, kiedy sprawa zostanie załatwiona, więc po 3,5 tygodnia, dokładnie 4 dni zostały do tej granicy, wiesz, rejestracji, udał się do tego urzędu, ponieważ został wezwany celem przedstawienia dokumentów. No i przedstawił te dokumenty, a urzędnik mówi, no to tutaj musimy sobie to wziąć, to zajmie przynajmniej tydzień albo dwa, no i tyle. No ale przecież to wszystko było przesłane przez internet, były skany. No ale my potrzebujemy oryginałów, co pan myślał, nie? A to bez sensu. No ale my wiemy, że to bez sensu, ale tak nam powiedzieli, że mamy robić. No to co, czyli jeżeli zostawi, bo to wiesz, bo samochód kupiony w innym województwie ma blachy innego województwa. Czyli co, czyli nie mogę zabrać tego samochodu z waszego parkingu, bo zostają blachy u was, a nie powinienem zostawiać tego samochodu. No nie powinien pan, no ale nie mamy pańskiego płaszcza, no i co pan nam zrobi?
1: No co,
0: więc, tak to więc jest. Tak to mniej więcej wygląda, że to przeszło przez kilka wydziałów, przez właśnie Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, przez Wydział Komunikacji, przez jakieś tam ministerstwo, jedno, drugie, trzecie i nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności, a ludziom jest sprzedawany ten kit, że słuchajcie, jest zajebista opcja, nie musicie stać w kolejkach, możecie zarejestrować furę po prostu od tak przez internet, a gówno, prawda, nie idźcie tą drogą, bo się wjebiecie jak mój kubel.
1: Tak, Polska informatyczna, czyli ściągnij sobie z internetu druczek, wydrukuj na drukarce, wypełnij i zanieś w zębach do urzędu. To jest właśnie Polska informatyczna i to tak na wielu polach niestety działa. Wigilia dla bezdomnych na rynku w Krakowie i po raz 23 się odbyła. Widzę tutaj na zdjęciu wielu takich jegomościów, którzy są ubrani podobnie jak ja, ci bezdomni różni z bułeczką, tutaj sobie idzie pan. I podobna taka aparycja troszeczkę widzę tu ci. Ja też, kurde, ja chyba się przejdę gdzieś, bo jak dają, to brać. Ale po raz pierwszy nie przyszedł nikt z kurii. I tutaj, o kuria właśnie, no. I nikt nie przyszedł i no i tu pytanie do słuchaczy, może dlaczego nikt nie przyszedł? I odpowiedź A, bo nie było tam małych dzieci, B, bo nie można na tym zarobić, C, bo się brzydzili księża, no bo to tak tam śmierdzi, wszystko, oni do luksusu są przyzwyczajeni, D, bo akurat szofer miał wolne i nie miał kto zawieźć księdza limuzyną na przykład. To jaka odpowiedź myślisz jest prawidłowa?
0: Ja myślę, że tutaj trochę trolujesz i prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź E, bo ksiądz musiał dziecko uśpić.
1: No, ale potem przyszła odpowiedź z kurii, że po prostu nikt ich nie zaprosił. Nie zaprosił nikt. No to dobra.
0: No to skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, gdzie jest Wigilia? Rurku, no. Jeżeli ten stół będzie cały dobra, czekaj, pobudziłem się.
1: No, a Tomasz Lis w szpitalu ostatnio wylądował. Tak a propos różnych lisów, durczoków. No i chyba jakiś wylew miał, czy ten... Co, jak udar. Się nazywa to, co ty miałeś? Udar, o. udar. No, bo on jakoś tak nie wygląda za specjalnie, jakiś taki czerwony. Ty też byłeś taki czerwony po tym udarze?
0: Zostaw to.
1: Dobra. A może zielony?
0: No, cały czas jestem. I pejsy mu wyrosły, kurde.
1: No i coś mu się stało, temu Tomaszu Lisu.
0: No tak to jest. Używajcie badań przesiewowych, bo to naprawdę choroby serca potrafią nas zdjąć od tak.
1: Ja też się trochę tego boję. Ja ponoć mam słabe serce. Też mnie
0: może
1: to spotkać.
0: Słabe serce, to w Alo Alo był taki ten. Kto to był? Ten. Od moje słabe serce. Kurde, muszę to sobie zobaczyć.
1: Słabe serce i ryzyko wystąpienia raka, bo w rodzinie miałem. Ciekawe, na co umrę. Jak myślicie, że na raka to jedyneczka? Jak na serce to dwójeczka?
0: Na brak donajcików. I teraz możecie przytrzymać jeszcze krawca przez 2 lata na życiu, jeżeli wpłacicie przynajmniej 20 zł, prawie co staw cel, 20 zł na to, żebym przeżył jeszcze 2 lata. Żebyś przeżył jeszcze 2 lata. I dziękujemy. Pamiętajcie, kliknijcie suba, łapkę w górę, ale nie, serio, kliknijcie łapkę w górę, bo to bardzo pomaga w naszej promocji i zostawcie sobie dzwoneczek. Nie, tego nie zostawiajcie, bo to nic nie daje, a wam tylko będzie przeszkadzała i tak wiecie, kiedy nadajemy, ale łapkę w górę tak, łapkę w górę zdecydowanie.
1: No, a jak tak nas hojnie obdarzacie też łapkami w dół czasami, to może napiszcie w komentarzach na przykład, co byście zmienili, co wam się nie podoba, to my się chętnie nawet dopasujemy jakoś tam, jak się okaże, że jest wielu niezadowolonych, to piszcie, no bo tak wiecie, to są takie łapki w dół bez żadnego wyjaśnienia, takie, nie wiem, z jakiejś nienawiści czystej, wam się nie podoba.
0: Ale najzabawniejsze jest to, że łapka w dół robi dokładnie tę samą robotę, którą robi łapka w górę, dzięki czemu nasz kanał się wybija i jest bardziej popularny i jest częściej polecany, więc za każdym razem, kiedy klikacie łapkę w dół, to kochacie Nocne Radio.
1: I zawsze, jak wspominam o tych łapkach w dół, to tutaj obserwuję i zawsze wtedy ktoś daje kolejne łapki w dół, tak jakby taka przechera po prostu. To ja ci jeszcze dam, a masz. Po prostu takie zagryziaki niektórzy są. No ale też parę łapek w górę się pojawiło, no, dziękujemy. No ale ja się trochę dziwię, bo no, napiszcie, no, chcielibyśmy wiedzieć, co się nie podoba tym niezadowolonym, no. A słuchajcie, w Chinach połączono geny świni i małpy i tutaj już złośliwe komentarze pod artykułem, że pisowiec. No, ale
0: blisko,
1: rozumiem, że
0: rymuje
1: być
0: się
1: dowcipny. Chciał być dowcipny tutaj. No, ale to jak myślisz, czy powinniśmy iść tą drogą?
0: No, a czemu nie? Sami sobie wymyśliliśmy Boga na swój obraz i podobieństwo, więc bawmy się w niego.
1: No, jakiś świniokot zaraz powstanie.
0: Nie, od kotów to wara. Koty są idealne ewolucyjnie. No. Proszę kotów nie dotykać. Koty się nie zmieniły od milionów lat. Koty są takie, jakie... No, już więcej z tego genotypu nie wyrzeźbimy. Koty są idealne i one się nie zmienią przez kolejne miliony lat. No, więc...
1: A jakby połączyć na przykład takiego idealnego drapieżnika jak kot z jakimś idealnym... No i kto tu może być? Jak nie idealny drapieżnik, to idealny ścierwojad na przykład. Idealny...
0: No, wychodzi Jarosław Kaczyński, tak?
1: Idealny ścierwojad Jarosław Kaczyński. No dobra.
0: Który za dobre karze, a za złe wynagradza. Czekaj, wróć. A nie, w sumie się zgadza. Coś w tym jest. No ale nie, no kurde, żonglujmy sobie tymi genami, oczywiście w ramach jakiejś takiej etyki, tak? Bo jednak głupio by było, żebyśmy robili jakieś chimery, które nie będą w stanie przeżyć. No ale jeżeli to będzie odpowiedzialne, jeżeli to będzie etyczne, no to czego się bać?
1: No dobra. Zauważyłem dzisiaj, że nowy odcinek Blok Ekipy obejrzało 500 000 Polaków już. To naprawdę niezły wynik. 13. Pozycja na wallu na YouTubie, tam na tej głównej ściance. Kurczę, może byśmy zamówili u Walaszka jakąś kryptoreklamę Nocnego Radia w Blok Ekipie.
0: Jakby to mogło wyglądać?
1: Walu, co to za pedalskie radio?
0: A dwóch takich pedałów sobie się podśmiechuje z całego świata. Co tydzień to ty sobie ich posłuchaj. Ja ci ciągle kurwa włączę.
1: Ja słyszałem, że oni nie są za Legią. No i tak, mogliby coś takiego zrobić. Słuchaj, no 500 000 osób by się o nas dowiedziało. Ciekawe, ile gruba z Walaszek by sobie zagęgał za jakąś taką reklamkę na przykład. No tam się u niego reklamują czasami jacyś tam sprzedawcy odżywek dla mięśniaków i jakieś tam inne. No to Nocne Radio też mogłoby się zareklamować.
0: Czyli sprzedajemy Nocne Radio jako odżywkę dla neuronów. Ej, stary, sobie posłałem tutaj 10 minut Nocnego Radia i ja tutaj aż mi mózg paruje, ja wiem, ile jest plus 2 plus 2. 7! Nie, 3.
1: Co my tu jeszcze mamy? A ty masz jakieś...
0: Ja mam tutaj
1: jeszcze
0: jednego, tak, jak najbardziej. W Opolu była dość ciekawa sytuacja, że Mateusz L., no dzisiaj bardzo kryminalnie będzie, jego problemy zaczęły się 4 lata temu, ponieważ kiedy był biednym studentem na Akademii Górniczo-Hutniczej, uczył się dobrze, ale postanowił dorobić. No i postanowił dorobić w ten sposób, że wystawiał na portalach aukcyjnych iPhony na sprzedaż, tylko że niestety tego iPhona żadnego nie posiadał. No i zbierał sobie hajsy, wszystko było pięknie. Umieścił ogłoszenie, sprzedam telefon Apple iPhone 6, obiecywał przesłanie aparatu po wpłaceniu umówionej kwoty. Zbierał pieniądze, no i oczywiście tego iPhona nie wysyłał. No i trudno się dziwić, ludzie zaczęli się zgłaszać na policję. No i pan Mateusz trafił pod skrzydła naszego wymiaru sprawiedliwości i bardzo pokornie podszedł do tego, że faktycznie tutaj chce odpracować, chce wynagrodzić tutaj te wszystkie straty, które ponieśli jego potencjalni klienci. Tylko że wpadł na pewien problem, ponieważ ogłaszał to w internecie, więc te zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zaczęły się pojawiać w całym kraju. No i sądy i prokuratury w całym kraju zaczęły prowadzić postępowania. No i tutaj się pojawiło najpierw właśnie skazanie w Opolu, potem skazanie gdzieś tam, potem skazanie jeszcze gdzieś tam, potem gdzieś tam w Warszawie się pojawił prokurator, który: o, tutaj ten ziomek już jest skazany za to przestępstwo, no to tutaj nie będzie wyroku w zawieszeniu, tylko już będzie taki solidny wyrok. No i to się tak napędzało przez 4 lata, że dostawał coraz wyższe wyroki tylko i wyłącznie dlatego, że był skazany dokładnie za to samo przestępstwo, które popełnił. A no jak to się wszystko ładnie skumulowało, no to i dostał tam tutaj 5 lat, tutaj 3 lata, tutaj 2 lata, tutaj jakieś zawiasy, tutaj jakąś grzywnę. To się wszystko skumulowało, no i trafiło w końcu do jednego sędziego, że istnieje coś takiego jak... No właśnie, on będąc już osadzonym, a jeżeli widzimy, że koleś jest osadzony za takie samo przestępstwo, no to przewalimy mu jeszcze wyższy wyrok. No on się nie pojawiał na tych rozprawach, wobec czego został skazywany zaocznie. No i dostawał właśnie, zwiększał się okres kary. No i jest coś takiego tutaj, nie wiem, pewnie Porfiry znowu już się gotuje, ale jest coś takiego, że jeżeli, że nie można być wielokrotnie, to znaczy tak, te sądy nie wiedziały, że to jest jedno i to samo przestępstwo, ale jeżeli jesteś regularnie, recydywistycznie skazywany za jedną rzecz, to wtedy dostajesz coś takiego jak kara łączna. No i w końcu... pojawił się wyrok, że koleś musi za tę sprzedaż iPhone'ów odsiedzieć 20 lat. Jako maksymalny wyrok, jako maksymalny wymiar kary, który właśnie jest w tej karze łącznej. No i ci, którzy pracowali w placówce, w której on odsiadywał swój wyrok, najpierw go przenieśli do jakiejś tam izolatki i się bali mu po prostu powiedzieć, że stary, słuchaj, ty idziesz do pierdla na 20 lat za telefon, nie? No tylko i wyłącznie dlatego, że ten system sądowy u nas jest tak niedrożny, że jeżeli jesteś, że no nie jest przygotowany na to, że popełniasz przestępstwa, wiesz, przez internet, tak? I jesteś skazywany tu i tu. No i póki co właśnie latem 2018 roku wniosek o łączny wyrok trafił do sądu w Ostrołęce. Wtedy część spraw pana Mateusza była jeszcze w toku w ogóle, gdy zakończył się kolejny proces, dany sąd stawał się władny do wydania tego wyroku łącznego. W ten sposób akta Mateusza zaczęły krążyć po Polsce, kolejne sądy zaczęły się przerzucać dokumentami. Obecnie akta dotyczące wydania wyroku łącznego liczą 7 tomów, 150 iPhone'ów, 150 spraw. No i ostatecznie wszystko trafiło do Opola, który, gdzie sąd w Opolu w styczniu 2019 roku wydał ostatni wyrok w sprawie iPhone'a sprzedawanego przez Mateusza. W czerwcu opolski sąd decyduje, że wyda wyrok łączny, no i ostatecznie udaje się zebrać komplet akt i 7 listopada sąd rejonowy w Opolu, a dokładnie sędzia Amanda Leśniewska, zastępca przewodniczącego 7 Wydziału Karnego, wydała wyrok łączny dla Mateusza, 20 lat pozbawienia wolności. Wyrok wraz z uzasadnieniem pokazaliśmy kilku adwokatom, prokuratorom, sędziom. Nikt bez zobaczenia dokumentu na własne oczy nie chciał uwierzyć w wymiar kary. Niewiarygodne, kuriozum, to musi być pomyłka. Ludzie nie dostają takich wyroków za morderstwo. Przecież Marcin P. za Amber Gold, za oszukanie kilku tysięcy ludzi, na kilkaset milionów, dostał mniej. To były powtarzające się opinie. No i niestety, no póki co w sprawie Mateusza L., ciężko jest tutaj za bardzo wyrokować, ale pokazuje to taką niedrożność naszego systemu prawnego, jego nieprzygotowanie na to, że jednak to jest trochę globalna wioska, że wiesz, że te sądy nie mają wspólnego systemu, że mamy tutaj takiego ziomeczka, który, nie wiem, właśnie sprzedawał coś przez internet, więc nie róbcie głupich rzeczy i nie sprzedawajcie iPhone'ów za bezcen na OLX-ie, na cały kraj, bo to się może skończyć 20 latami pozbawienia wolności. Wyrok póki co nie jest prawomocny, obrońca złożył już apelację, no ale jest wesoło, jest wesoło.
1: W Rosji są popularne takie przerobione iPhony, które są kosmicznie drogie, bo one są pokryte złotem, mają taką złotą obudowę i można sobie kupić iPhone'a, na którym jest na przykład Władimir Putin złoty, albo złoty Pan Jezus malusieńki, Jeżu malusieńki, Matka Boska i Józef. I to jest takie dla bogaczy. Jest taka marka, która robi takie rzeczy dla bogaczy. Kupujesz sobie takiego iPhone'a za 100 tysięcy dolarów i masz. I jesteś dumny, że masz. Rosjanie lubią takie właśnie drogie cacka. Pojawiły się komentarze, że to jest kicz, tandeta. No tandeta to raczej nie, bo tandeta to jest coś raczej kiepsko wykonanego, byle jak, a no tu mamy całkiem dobrze wykonane złocenie i dobry telefon, iPhone, no to nie nazwałbym tego tandetą. Gdybyś był bardzo bogaty, kupiłbyś sobie takiego złotego iPhone'a za 100 tysięcy dolarów?
0: Nie, nie, nie. Mi na tym nie zależy. Urządzenia są po to, żeby służyć. Samochody, telewizory, konsole, kurde, zestawy głośników, co tylko to mam tutaj przed oczami, tak? Są po to, żeby, wiesz, żeby służyć człowiekowi. Nieważne, jak to wygląda, no kurde, no równie dobrze możesz sobie zrobić, nie wiem, złote zęby albo, nie wiem, kurde, nawet mi nic do głowy nie przychodzi.
1: Wszystko chcę zrobić. Złote zęby, złoty iPhone, złota spluwa.
0: Złota jelita. Ale tutaj, słuchaj, muszę Juicy Juice z czata YouTube'owego spacyfikować, bo opowiada o pewnym fejku, który się pojawił na temat Grety Thunberg, o której za chwilkę wrzucę bardzo dużą cegłę przez okno do domu, bo zrobiła coś bardzo niefajnego, ale pojawił się news właśnie, że pokazały się przebitki Tesli, Grety Thunberg, i tam znaleziono jakieś puszki po żarciu, jakieś foliowe, nie wiem, rzeczy po chips, te torebki po chipsach, jakieś właśnie butelki po napojach i tak dalej. No i właśnie poszło to w internet, to w ogóle wykop łyknął jak idioci kompletni, co tutaj od czasu do czasu wraca moja nienawiść do wykopu. No właśnie oni są takimi idiotami, którzy łykają to wszystko jak pelikany. Prawdopodobnie to się wam odbije, bo to zostało strasznie wykopane. No, że właśnie są jakieś takie przebitki, że Greta Thunberg ma Teslę i że tam jest to w ogóle zajebane różnymi plastikami, foliami i innym gównem. Słuchajcie, po pierwsze, Greta Thunberg ma 16 lat i ona nie ma prawa prowadzić samochodu. Ona nie ma uprawnień,
1: nie, no,
0: żeby...
1: Przepraszam bardzo, ale chyba w wieku 16 lat to można już...
0: Masz kategorię A1, silniki i to w Polsce, tak? Jeżeli mówimy o Polsce, no to masz silniki spalinowe tam do 600 centymetrów sześciennych bodajże, tak? Może mniej, nie wiem, nie do końca mnie to interesuje. Masz kategorię B1, tak? Gdzie możesz sobie prowadzić takie małe mikrusy, to się w ogóle nie dodaje do samochodów elektrycznych i Greta Thunberg no, nie posiada, ponieważ jest to, ponieważ informacja o tym, kto posiada jakie auto w Szwecji jest publicznie dostępna. Można to sobie zweryfikować. Kto na podstawie numeru rejestracyjnego sprawdzić, kto ma ten samochód. No, wzięło się to wszystko z tego, że na COP25, tak, na ten szczyt klimatyczny przyjechała elektrycznym samochodem. Tak, przyjechała Seatem i została tam przywieziona. Więc nie ma żadnych dowodów, że jest to jej samochód, że ona w tym samochodzie kiedykolwiek była, ona nie ma uprawnień, żeby samochód prowadzić, a ta Tesla jest tak zajebana śmieciami, że nikt by się tam na żadnym siedzeniu pasażera nie zmieścił, więc jest to fake news od początku do końca, a niestety idioci wykopki to łykają jak młode pelikany cegłę, więc no niestety nienawiść do wykopu, tak zostałem wychowany i tak na zawsze, zawsze pozostanie, ale Greta Thunberg jednak zrobiła jedną strasznie brzydką rzecz, którą sobie tutaj zaraz otworzę, ponieważ podróżowała niemieckimi kolejami Deutsche Bahn, gdzie zrobiła sobie switaśne zdjęcie, gdzie siedzi na dupie z tymi wszystkimi swoimi walizeczkami. No i podróżowanie zatłoczonymi pociągami przez Niemcy i wreszcie jestem w drodze do domu. No a Deutsche Bahn na Twitterze napisało w odpowiedzi, że wiesz co, no okej, wszystko fajnie, pięknie, ale wiesz co, ty byłaś w pierwszej klasie, miałaś obsługę VIP i tak może byś wspomniała o tym, nie? No tak, no tutaj fajnie, że... Więc no sorry, kamyczek do ciebie, jeżeli jesteście aktywistami, wszystko fajnie, pięknie, tylko kurwa nie okłamujcie ludzi, bo to jest skurwysyństwo najczystszej postaci.
1: Właśnie nie, róbcie takich bidulków z siebie zawsze, nawet jak wam zafundują tam pierwszą klasę, to usiądźcie gdzieś na podłodze, brudni, tacy, ubierzcie sobie kurtkę z dziurą na łokciu, tak trzeba, bo inaczej nie zostaniecie człowiekiem roku Time'a, na przykład jak Greta teraz została. No i TVP oczywiście nie mogło sobie darować takiej okazji, żeby to jakoś skomentować, no i pokazali te wszystkie okładki, gdzie tam Adolf Hitler jest człowiekiem roku, miesięcznie.
0: Ale Jana Pawła II nie pokazał.
1: No właśnie, a też był. I Wałęsa był, i Donald Trump.
0: I ty też byłeś.
1: Nie przypominam sobie.
0: Nie, byłeś, bo gdzieś na początku XXI wieku człowiekiem roku zostałeś ty. W sensie ty tak, wiesz, w sensie abstrakcyjnym, uniwersalnym, że ty tworzysz informacje w internecie, więc tak, każdy z nas jest człowiekiem roku, więc no.
1: Cholera, aś dumny teraz poczułem przez chwilę. No... Muszę się pochwalić rodzinie. A słuchaj, a będziesz sobie kupował PlayStation 5? Bo wiem, że jesteś maniakiem konsoli PlayStation, a może się skusisz na nowego Xboxa, który się naprawdę nieźle zapowiada. Ma być
0: Nie mam gdzie go włożyć, bo jest tak wielki, że naprawdę on mi się na szafce mi nie mieści. No,
1: straszny kloc. Właśnie. Nowy Xbox Series X... No to nawiązanie do Xa
0: Xbox
1: po prostu.
0: Sex.
1: No wygląda jak po prostu gamingowy PC. To taka obudowa jak właśnie PC. Trochę mnie niepokoi ten, no jak to się mówi, wentylacja od góry, tak? Że po prostu te dziurki są na górze, no bo tam kurz będzie po prostu się osadzał od góry i to się wszystko tam zakurzy mocno.
0: Ale kurz to jest odpowiedzialność użytkownika, to spokojnie sobie ogarniesz.
1: No ja akurat nie ogarniam kurzu, to właśnie sobie siedzę tu na kurzu, pajęczyny, koty, muszę w końcu posprzątać, ale mi się nie chce. No ale czytam sobie, że ten nowy Xbox będzie jak cztery te o generację niżej, te Xboxy One czy tam Xy. One X. No, cztery razy. Rendering, dysk SSD. Potwór. To już chyba będą fotorealistyczne całkiem gry na tym robione. no, zapowiada się naprawdę, naprawdę nieźle. Wszyscy są zaskoczeni troszeczkę mocą, jaka jest zapowiadana tego, co my tu mamy. AMD Radeon z architekturą RDNA. Dobra, nie będę się tu wymądrzał, bo się nie znam. No, ale na pewno sobie zagramy w 4K, w 60 klatkach, albo i w 120. No, a jak to właściwie jest? Bo kiedyś słyszałem, że człowiekowi nie robi to różnicy, czy 60 klatek, czy więcej, bo więcej niż te 60 nie wychwyci. Mi się wydaje, że to jednak jest płynne troszeczkę i to zależy trochę od mózgu, od percepcji człowieka i mózg to jakoś uśrednia, nie? Że po prostu, że potrafi wykorzystać tą większą ilość klatek na sekundę w jakiś sposób, to się jednak przekłada na płynność. No ale tutaj mamy kolejną fajną rzecz, że będzie jakby dostosowane odświeżanie ekranu monitora do po prostu tej liczby klatek na sekundę. To jest fajna rzecz, bo dzięki temu unikamy takich jakby mikrogliczy, takich jakby to powiedzieć, takich po prostu niedokładności właśnie w tym odświeżaniu, że troszeczkę się gubi ten, jakby się nie synchronizują te klatki na sekundę z odświeżaniem po prostu monitora, a tutaj będzie wszystko pięknie, ładnie, na pewno to wpłynie fajnie na płynność. Co tu jeszcze mamy z ciekawostek? No ciekawe, ile to będzie kosztowało,
0: Jeszcze wracając do tych kwestii klatek na sekundę, no odkąd jestem posiadaczem telewizora, który wyrabia te 60 klatek na sekundę, to jestem po prostu zachwycony od początku do końca. No. A też znam i widziałem monitory, które mają 144 Hz. No i to jest w dalszym ciągu, wiesz, widoczne, więc dawno, dawno temu, jeszcze za czasów lat 90., za czasów monitorów CRT, było coś takiego, jak właśnie w monitorze ustawiałeś w ustawieniach Windowsa częstotliwość odświeżania, tak? Gdzie przy wyższych rozdzielczościach się zrzucałeś do 60 Hz, a w niższych mogłeś wyrobić sobie 85 Hz.

0: taka wręcz nienaturalna płynność, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innej płynności. I tak, no, mam ten telewizor 4K 60 Hz i powiem szczerze, że bardziej widzę te 60 Hz niż 4K.
1: A Etam się pyta, czy będzie płynny scrolling jak na Amidze. No właśnie, zaraz Etam zadzwoni i powie, że nie ma różnicy między 240p i 12 klatkach na sekundę. To są fanaberie, ale wygląda na to, że człowiek faktycznie nie potrzebuje, nie rozróżnia chyba więcej niż te 16 milionów kolorów, no bo już od dawien dawna karty graficzne nie oferują więcej, nie? Niż te 16 milionów.
0: No wiesz co, nie, akurat tutaj, bo też mam HDR 10 i tę różnicę widać. Jednak ta głębia kolorów jest dużo... dużo bardziej sensowne.
1: No ale co z tego, że masz HDR to w rozumieniu takim właśnie, jeśli chodzi o kolory, to jest po prostu pogłębienie palety jakoś tam, tak?
0: Nie, to jest zupełnie inne pojęcie HDR w przesyłaniu sygnału niż HDR w kontekście w
1: fotografii.
0: Tak, to tutaj masz.
1: To jest jakoś tak dziwnie, bo to co innego znaczy przy fotografii, co innego w silnikach graficznych typu Unity, tak. A jeszcze co innego, jak ty mówisz, w przesyłaniu czego?
0: W przesyłaniu sygnału wideo. Mhm. I tutaj HDR oznacza, że mamy dwa dodatkowe bity. Co może być mało, ale jeżeli sobie weźmiemy to w skali tego 8-bitowego obrazu kontra 10, to już nagle zaczyna być bardzo dużo, bo te liczby się zwiększają wykładniczo, tak, względem potęgi dwójki. Więc tak, HDR zdecydowanie widać od ręki. I to jest naprawdę efekt wow, który jest mniejszy niż efekt wow zrobiony przez odświeżanie, ale też mniejszy niż 4K.
1: Trafiłem na YouTubie na taką serię zajebistych nagrań, gdzie wyjaśniano, jak kiedyś za czasów komputerów 8-bitowych była tworzona grafika, jakie tam cuda robiono, żeby wykrzesać z tych słabiutkich komputerków dodatkowe kolory. Jakoś był ekran dzielony na jakąś siatkę, każda siatka miała tam dwubitową grafikę, ale ta dwubitowa dodawano jeden bit, który był zaoszczędzany gdzieś tam. I takie cuda robiono, to jeszcze było za czasów Amigi, też słynny tryb HAM 4096 kolorów, właśnie pełne, to też był taki trochę trik, że był dzielony ekran na taką siatkę, no ale co z tego, o, już wilka z lasu wychował, już Etam po prostu się striggerował.
0: Wychowałeś wilka z lasu.
1: No, aż się boję trochę, bo obawiam się, bo jeszcze nam zostało pół godziny audycji, a jak Etam zacznie mówić o kolorach w Amidze, to może to troszkę dłżej zająć.
0: No to ja pójdę prysznic wziąć.
1: A ja po piwko, to ty idź prysznic, a po piwko, a Etam niech tłumaczy słuchaczom. Cześć Etam.
2: Taśma się wam na szpulce kończy? Nie no, jak powiedziałeś, to mnie to rozbawiło, bo nie gadaj tak, bo Etam zadzwonił. Jakbyś powiedział dziecku, nie gadaj tak, bo wilk przyjdzie, nie? W tej zasadzie, żeś powiedział, fajnie to zabrzmiało. No, znaczy co do tych bitów 18,2, ile tam było o 24, tak, że człowiek przestaje widzieć, czyli krótko mówiąc 2 do potęgi 24, czyli 16,777,216 barw, no to rzeczywiście ludzkie oko ma z tym problem, aczkolwiek jest
0: chyba
2: taka
0: teoria,
2: która... No, wiesz, no, moje sokole oko i sokoli słuch.
1: Daltonista w ogóle widzi tylko 8-bitową.
2: Ale jak sobie poczytacie o twórcach takiego pierwszego, bardziej komputerowego filmu, czyli pierwszego Jurassic Parku, gdzie na taką masową skalę było to stosowane, to rzeczywiście tam stosowano dodatkowe 2 bity, były 26 bitów, bo okazywało się, że taśma 35 mm super, na której był obraz anamorficzny do tego filmu naświetlany później przez odpowiednie skanery, to po prostu jest tyle, co jest się w stanie zarejestrować na emulsji Kodaka wówczas, nie? I także troszeczkę więcej i podejrzewam, że to jest też związane z ludzkim okiem. Natomiast co do odświeżania, bo tutaj mówiłeś o

0: o tym odświeżaniu. Trzeba tylko sobie uświadomić jedną rzecz, że odświeżanie kiedyś, a odświeżanie teraz to są dwie zupełnie różne rzeczy. Teraz piksel świeci przez cały czas, natomiast on tylko zmienia barwę, natomiast nie gaśnie i się nie zapala z powrotem, bo nie ma już działa elektronowego, czyli tego, co na warstwie iluminescencyjnej od wewnątrz bańki lampy kineskopowej się działo. Czyli kiedyś obraz migotał, to jest taka różnica jak między żarówką a jarzeniówką. Tak? Kiedyś obraz się rysował i gasł, natomiast w tej chwili obraz po prostu tylko się zmienia. I to jest ta duża różnica. To, co nas męczyło kiedyś, to jest właśnie to migotanie, czyli że sobie działko przylatywało od góry do dołu, czy od dołu do góry, już nie pamiętam, po warstwie iluminescencyjnej i obraz wygasał i zostało to rysowane po raz kolejny, tak? Czyli obraz migotał. Natomiast w tej chwili obraz nie migocze, ale te herce, o których mówisz, to jest po prostu tylko zmiana jakby kolejnej klatki, ale bez wygaszania ekranu. I chyba tutaj jest to super wyjaśnione przeze mnie. Sam jestem z siebie zadowolony.
1: No, całkiem nieźle. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić wyjątkowo.
2: Miałem kiedyś monitor NEC 21-calowy CRT. Jezu, jaki to był grzmot. Pamiętam, że jak się przeprowadzałem, to nie mogłem go przenieść w ogóle z biurka. To był taki kolos ciężki.
1: Ale to były te piękne czasy, gdzie sam jak powiedziałem kumplowi, że szukam 17 z wielką dupą, to nikt na mnie dziwnie nie patrzył.
2: Ja bym nie chciał wracać do tamtych czasów starych. O tym się fajnie czyta, fajnie się wspomina, ale jak miałbym dźwigać w ogóle taki monitor, co waży 100 kilo, znowu i migotanie mieć, czy czekać, aż mi się gra w gra z dyskietki, kurczę, po 10 minutach i muszę zmieniać te dyskietki, no, nie chciałbym chyba. A Etam to lubi na przykład takie
0: rzeczy. Nie tylko migotanie w monitorach CRT, ale z uwagi na charakterystykę tego, że działo wystrzeliwało w naszą stronę elektrony, tak, no to mieliśmy efekt pola magnetycznego, tak? Czyli pamiętamy jeszcze, pewnie wy pamiętacie te filtry, tak. Filtry takie najpierw siatkowe, a później się upowszechniło takie szkło polaroidowe, było polaroid, znaczy przodowo polaroid w produkcji tych filtrów. I taką charakterystyczną rzeczą było przede wszystkim przy tych szklanych, to, że kiedy włączało się monitor, to natychmiast to szkło było zasysane w kierunku lampy kineskopowej, czyli po prostu jakby wsysało to, tak? Tak lekko się wyginała w kierunku monitora. Trzeba było podłączyć z boku taki kabelek uziemiający, żeby odprowadzić te ładunki do na przykład do kaloryfera, czy gdzieś tam, gdzie jest uziemienie.
1: No to wiesz, to były potężne narzędzia. Jeżeli sobie otworzyłeś taki monitor, no to miałeś właśnie takie uziemienie przyczepione na szczycie tego korpusu, że i było jeszcze nalepione, że nie dotykać urządzenie elektryczne, tutaj może być 1000 voltów.
2: I faktycznie się człowiek elektryzował, tak jakby, nie? I po kilku godzinach spędzonych przy komputerze, jak się kogoś dotknęło, no to szła iskra.
0: Tak, ja na przykład proponuję zawsze, szczególnie zimą, kiedy mam jakiś tam sweter wełniany na sobie, plus jeszcze kurtkę, wziąć w ręce koszyk taki w dużym markecie jeżdżący na kółkach i trzymać się cały czas za tą plastikową rączkę, a później gdzieś tak po 20-30 minutach jazdy dotknąć tej kratki. Zobaczycie, jaki będzie efekt. To będzie właśnie taki sam efekt, jak przy polaroidach. Znaczy łupnie was iskra, pole elektrostatyczne i to jest 20-30 tysięcy voltów, tyle tylko, że bardzo małym, niskim natężeniu, nie? Ale naprawdę paluch potrafi zdrętwić.
1: No, różne rzeczy. Ja pamiętam, mi się zdarzyło, kiedy na 19 urodziny kupiłem sobie swoją pierwszą gitarę elektryczną i coś tam sobie pogrywam u siebie w akademiku i stopą dotknąłem kaloryfera. Jak mnie jebło od tego, od wzmacniacza przez struny, bo który dotykałem do tego. Ja pierdzielę. Pamiętam to do dzisiaj. Po prostu, kurde, zdrętwienie wszystkich łap, jakieś, nie wiem, migotanie komór. Ja pierdzielę. To... Nie dotykajcie nogą kaloryfera, kiedy gracie na gitarze elektrycznej podpiętej do wzmacniacza.
2: Koty, a czemu kota się tak często przedstawia jako takie zwierzę, które ma coś wspólnego z elektrycznością? Tylko dlatego, że się kot elektryzuje przez swoją sierść jakoś, czy co?
1: No chyba tak.
0: One chyba wyczuwają pole, bo one lubią czy na magnetowidzie sobie poleżeć, czy właśnie na
1: jakimś... Im jest tam dobrze, bo jest ciepło.
2: Tak, no, się też tak koty strasznie ciągnie do ciepełka, potrafią nawet najmniejsze ciepełko wyczuć. No, a też pamiętam, że Photoshopa, chyba czwartego Photoshopa, jak się z przyciśniętym klawiszem Alt uruchomiło opcję About, to dziwna plansza jakaś taka wyskakiwała ukryta i tam był elektryczny kot, Electric Cat, i taki był namalowany elektryczny kot i cholera wie, co to było w ogóle, jakiś taki ukryty smaczek, easter egg.
1: Żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz zwierzaczek.
2: To ja słyszałem ostatnio, jak to było, żeby życie miało smaczek, raz Janiger, raz misiaczek. I to się tyczyło naszego ministra obrony.
0: Nie, to było inaczej. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Tak było.
2: No, w oryginale tak.
0: No.
1: Poza tym kto tu przyszedł? Niszczyciel zabawy, pogromca uśmiechu dzieci.
0: Dlatego wyjaśniliście mi właśnie coś, co mnie kiedyś za dziecka zastanawiało, dlaczego kot Filemon i Bonifacy wylegiwali się na piecu, bo kiedyś to na wsiach były tak, takie piece popularne, gdzie było legowisko dla wieśniaków, nie? Znaczy dla starszych właśnie ludzi sobie tam kości wygrzewali.
1: Ale to jest syndrom starości, że bardziej się identyfikujesz z Bonifacem niż z Filemonem.
0: No, ale oba tam na tym zapiecku.
1: Nie, tylko Bonifacy tam siedział. Filemon zapierdzielał po całej wsi. A Bonifacy tak? O, ja ci to... A Bonifacy to był jeszcze taki, wiesz, taki atomowy. Ja ci to zaraz wszystko wyjaśnię.
2: O, chyba mamy nowego słuchacza. Patryk pisze: wspaniałe radio, dziś was odkryłem. No, proszę, proszę. To gratulujemy wspaniałego odkrycia.
1: Dziękujemy i zapraszamy do naszego przepastnego archiwum, a także na strony nocneradio.pl, gdzie jest dużo więcej niż możecie znaleźć na YouTubie.
0: No, powiedz mi, zawsze, czy ktoś się w międzyczasie przyłączył do nas, to znaczy w sensie takim, czy wysłał jakiegoś sampla, bo pamiętasz, ostatnio trochę o tym gadaliśmy, żeby jakieś próbki, czy ktoś się odważył.
2: No tak, ja ogłaszałem, że jak ktoś by chciał nadawać w Nocnym Radio, to może do nas napisać na kontakt @nocneradio.pl i tylko z zaznaczeniem takim, że trzeba wysłać jakąś próbkę swoich możliwości, nawet skromną, nawet króciutką, ale żeby było coś, bo to jest taki fajny test, czy komuś się faktycznie chce, czy ktoś się odważy i to nie jest takie proste nagrywać offline, ja na przykład nie potrafię i dlatego właśnie dałem taki wymóg, bo ja nie potrafię i nikt się nie zgłosi i będę tylko ja.
1: Nie ma się co bać, bo naprawdę bardzo dużo można ukręcić nawet z durnego mikrofonu od naprawdę bardzo podstawowych urządzeń. Ale taka próbka, to jest coś. A w międzyczasie jedno bardzo ważne ogłoszenie parafialne, ponieważ będziemy sobie zmieniali serwery w najbliższym czasie, bo musimy się przenieść od naszego platformowego
2: sponsora. O właśnie, przepraszam, potrzeba, miałem ci przypomnieć, właśnie słuchaj, tak, żebyś wspomniał o tym, że może być przerwa krótka właśnie świąteczna z powodu tego, że jest przeprowadzka tam serwery, no to ja ci przypominam właśnie.
1: Tak, więc ta przeprowadzka się zdarzy albo w najbliższy weekend, albo w święta Bożego Narodzenia, więc jeżeli strona z tego radia będzie wówczas niedostępna, może być przez parę godzin, być może nawet dzień, bo muszę DNS-y przenieść, ale wrócimy bardzo szybko na rowerek na jeszcze szybszy, jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy serwer. Jedna rzecz techniczna, TuneIn. Jeżeli słuchacie przez TuneIn Nocnego Radia, to może zająć odrobinkę dłużej. Postaram się zrobić to jak najszybciej, ale nie wszystko ode mnie zależy, więc tak, coś takiego nas czeka, na dniach. Obiecałem Grześkowi, że się wyprowadzimy do końca miesiąca i nie mam w zwyczaju zawalać obietnic.
0: Mamy dwie, że tak powiem, wiadomości powiązane. Po pierwsze, Grześkowi będzie teraz już smutno, bo nie będzie na serwerach Nocnego Radia, a po drugie etama będzie można słuchać w jakości Wave.
2: A propos...
1: Ja ci kurwa dam, będziemy mieli 300 gigabajtów, ale nie folguj sobie.
2: No. A propos zawalania, dostałem wczoraj maila od klienta. No i widzisz, Krawiec, jakbyś zrobił dla mnie ten projekt, to ty byś miał pieniądze, ja bym miał animację, ty byś miał na prezenty, na święta, a ja mu odpisałem: człowieku, jakie prezenty, ja na czynsz zbieram.
0: Jeszcze nadal?
1: To jeszcze się chwalisz się czy żalisz?
2: I jedno i drugie.
0: O, No to widzisz, no to uwaga, to ja tak zapowiadam. Uwaga, uwaga, kochani. Jedyna taka okazja, możecie wpłacić na czynsz jeszcze póki krawiec mieszka, gdzie mieszka, bo potem już nie będzie tej okazji może.
2: Spoko, także dzięki szybko. Dobrym ludziom, Bożym, ogółem będę miał prawdopodobnie.
0: No, a ja z kolei z uwagi na właśnie zwiększoną ilość miejsca na radiu zachęcam wszystkich chętnych i przyszłych redaktorów i żeby było, że tak powiem, więcej motywacji, opowiem wam pewną anegdotkę, jak można wykorzystać nocne radio w dobrym celu. Jak to mówią, nocne radio otwiera wszystkie gabinety i to dosłownie. Dzisiaj rano miałem za zadanie umówić wizytę lekarską do pani doktor, która ma miesięczne, że tak powiem, terminy, miesięczne terminy na oczekiwanie na wizytę, mimo że jest to wizyta prywatna. Mniejsza o to, jaki to lekarz, w każdym bądź razie miałem numer kontaktowy, natomiast w przychodni dowiedziałem się, że zajęte terminy są na miesiąc do przodu, no i zacząłem zachodzić w głowę, leżąc w łóżku, co by tu zrobić, żeby szybciej to się odbyło, więc zadzwoniłem, pani doktor nie odebrała, ale postanowiłem poczekać, może oddzwoni. I w tym czasie wpadł mi pewien pomysł do głowy i tutaj właśnie nocne radio wchodzi w grę. Otóż, kiedy zadzwonił telefon, oddzwoniła pani doktor, by widocznie pacjent wyszedł, ja odebrałem tymi oto słowy. Redakcja Etamowski, nocne radio, słucham. Słyszę chwilę ciszy. Słyszę jakby liczenie kalkulatora w głowie i nagle taki grzeczny głosik. Dzień dobry, tutaj pani doktor, tam nazwisko, przedstawiła się i mówi, o co chodzi? Ja mówię, no chodzi o pilną wizytę i wyobraźcie sobie, że to, że powiedziałem, że to media, umówiłem się na dziś.
2: No proszę, wykorzystujesz tutaj swoje układy.
0: No dla was to nic, ale kurczę, redaktor jakby nie było, tak? Pisz mi plakietkę jakąś dać
2: oryginalną.
0: Krawiec.
1: No już krawiec mi robi legitymację od 3 lat.
2: No. A już prawie gotowa jest.
1: Czy ja tam słyszę w tle odpalanie Photoshopa?
0: Nie, to jest chyba dźwięk mojego prysznica, bo tej ciała się myją. Dobrze.
2: O, ale to co?
1: Jak się pobudził?
2: Kobiety się razem myją? Razem nie, się kąpią jedna. U siebie?
0: Akurat ta młodsza.
2: Możesz włączyć kamerkę?
0: Nie wolno mi. Wiesz, ja jestem...
1: Zostawić was samych?
0: Ja jestem przyzwoity krawiec. Nie to, co ty.
2: Tak, bardzo.
1: Dobra, no to co? No to dziękujemy za telefon, bo jeszcze mam tutaj parę fajnych rzeczy do przekazania.
0: Uciekam. Pozdrawiam was. Hej, papa.
2: Cześć, cześć. A Patryk mógłby napisać, gdzie nas znalazł właśnie. To by była ciekawa informacja dla nas.
1: Tak, a tymczasem pani Jolanta Kwaśniewska, pamiętasz?
2: Tak.
1: Była gościem Beaty Lubeckiej w programie Gość Radia Z. Podczas rozmowy pierwsza dama odnosiła się do memów z wizerunkiem jej męża. Przekonywała, że problem alkoholowy w jej rodzinie nie istnieje. Na szczęście problem alkoholowy w naszej rodzinie nie istnieje. Współczuję wszystkim rodzinom, gdzie jest ten dramatyczny problem. Memy proponuję w innym kierunku. Nie idźcie tą drogą. My z przyjemnością, i tutaj jest bardzo, bardzo ważny zlepek zdań, posłuchaj to dokładnie. My z przyjemnością wypijamy z mężem po kieliszku wina. Przez bardzo długi czas jesteśmy wegetarianami, w ogóle nie pijemy żadnego alkoholu.
2: Ja jej wierzę, to się trzyma kupy i brzmi sensownie i ja czuję, że ta pani mówi prawdę. Ale to może to jest wino bezalkoholowe, na przykład oni piją.
1: Wygląda na to, jak nie jest to bezpośrednio z relacji pani Jolanty Kwaśniewskiej, ale podobno właśnie podczas, w 2005 roku Kwaśniewski przyznał się do spożywania alkoholu i rozpijał go arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Kwaśniewska stwierdziła, że ubolewa nad tą sytuacją. Strasznie jest mi przykro, że ta pierwsza sytuacja zdarzyła się w Charkowie. Panowie mieli zmowę milczenia, mimo że naprawdę chciałam to wtedy rozkminić.
2: Kurde. Rozkminić, tak napisała, rozkminić.
1: Tak, powiedziała, tak. Wszyscy powiedzieli, nie, nic takiego niedobrego się nie stało. Jak zobaczyłam, jak wygląda mój mąż, byłam załamana. Mąż miał wtedy taką przypadłość, biorąc przez długi czas antybiotyki, jeszcze jakieś tam leki, chyba sterydy. Panowie, lecąc do Charkowa, namówili męża na wypicie jakiegoś koniaku. Przy takiej długiej abstynencji efekt był taki, a nie inny. A to jaka jest savoir-vivre?
2: No tak, słynny chory goleń, oczywiście. I fikał koziołki na grobach pomordowanych.
1: Tak, mam tutaj, czekaj, mam to wynotowane. Pourazowy zespół przeciążeniowy goleni prawej.
2: I pomroczność jasna. To znamy te choroby. To są takie jednostkowe przypadki, które występują tylko raz w przyrodzie. Taka choroba występuje właśnie. Pomroczność jasna też tylko raz wystąpiła. Ja myślę, że ten goleń to też jest taki właśnie przypadek. To trzeba by gdzieś wpisać do jakiejś księgi jako taki ewenement. No ciekawe. A też jakiś ksiądz teraz pojawił się na pogrzebie pijany w ogóle. Napruty jak wór. I policję wezwano, ale on się wytłumaczył, że dzień wcześniej grał w piłkę, to dzień, chyba na następny dzień się wytłumaczył, że grał w piłkę i sobie obtarł kolano i czy tam skręcił coś i brał leki rozluźniające mięśnie. Takie.
1: Ale to jest.
2: No. I to jest takie przykre, że ci polscy księża, oni zawsze tak w zaparte idą, nie? Nawet jak już wszystko widać, wszyscy wiedzą, to oni zawsze w zaparte idą. A czescy księża, wspaniały, mądry naród, pozbył się kleru, komuchów, ja szanuję. To jak Zbigniew Stonoga złapał tego księdza z Czech, który miał ochotę na seks z dzieckiem na wózku inwalidzkim, przepraszam, że tak mówię, no ale tak było. No tak.
1: Czekaj, kurwa, co? Jaki to jest fetysz, żeby mieć ochotę na seks z dzieckiem na wózku inwalidzkim? No, jak to się nazywa? Jaki mam tak wpisać na Pornhubie, mimo że mi wcale nie zależy, ale z odpowiedzialności dziennikarskiej chciałbym.
2: Inwalidoseksualista jakiś, nie? No jak i Czesi przeprosili jakoś tak ładnie, ci księża z Czech po prostu tak zwyczajnie przeprosili, tak, jakie to było odświeżające dla mnie usłyszeć od kleru takie zwykłe przepraszam, a nie w związku z zaistniałą sytuacją i nagonką na święty kościół i licznymi atakami lewactwa. Jeśli ktoś się poczuł urażony, chociaż ja się czuję niewinny, to mogę ewentualnie powiedzieć, no nie może mi przejść, no przepraszam. O, no już powiedziałem, przepraszam. O, no. Takie te nasze przeprosiny polskie u polskiego kleru to zawsze jakieś takie są naokoło, na siłę i takie niepełne i...
3: Halo? Czy mnie dobrze słychać?
4: Tak, doskonale. Halo?
3: Czy mnie słychać? Halo?
4: Halo.
1: Lepiej? Teraz lepiej, czy
3: teraz lepiej?
4: Było gorzej, teraz jest lepiej.
1: A to przepraszam. Dziękuję, przeprosiny przyjęte, mam nadzieję. To dzień dobry, tutaj tu episkopat przeprosił.
2: No właśnie, to takie przeprosiny mamy od polskiego episkopatu zwykle. No,
1: episkopat to jest jakiś taki epis?
2: No taki elektroniczny pis internetowy. Epis. K.O. Pat.
1: Ale słuchaj.
2: Miał K.O. i pat.
1: No ale tymczasem nasza nacja się bogaci, jak donosi nam portal, uprzejmie donosi, portal TVP Info, Polacy się bogacą, milionerów przybywa lawinowo. Bo dowiadujemy się, że tych, którzy zarabiają ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie, było w zeszłym roku 234 tysiące, to o 20% więcej niż w 2017. I... to jest społeczeństwo uważane za bogate. Bardzo bogatych, czyli tych, którzy zarabiają bardzo dużo, czyli ponad 50 tysięcy miesięcznie, przybyło z kolei o 33,5%. To jest, a z kolei dobrze zarabiających, czyli tych, którzy zarabiają 7 tysięcy i brutto, wzrosła o 1,5 miliona. ich łączne dochody wynosiły 319 miliardów złotych. Więc stary, no kurde, kupujemy odrzutowiec, lecimy gdzieś tam na Teneryfę. Nie wiem.
2: A ty jesteś klasa średnia, niższa, wyższa? Słyszałem ostatnio ciekawą dyskusję o tym, kto to właściwie jest, kogo można uznać za bogatego, za średnio zamożnego, i tak sobie ludzie o tym dyskutowali. Czytam jakiś jeden osobnik się zastanawiał. No i padły takie stwierdzenia, że bogaty, znaczy, że klasa średnia to jest ten, kto... komu się na przykład zepsuje lodówka czy pralka i on sobie po prostu kupuje nową. Że klasa wyższa, że jakiś tam bogacz to jest ten, kogo stać na służbę na przykład. No takie różne starano się definicje ukuć. No a ty jak myślisz? Kto to jest bogacz? Kto to jest biedak?
1: Greta, zostaw te śmieci i pójdź posegregować w łazience. Kurde, no nie, no jakieś takie klasowe społeczeństwa, ja pierdolę w ogóle, o czym my w ogóle mówimy. Ludzie, kochani, umówmy się. Nawet jeżeli zarabiasz te, nie wiem, 8 czy 10 tysięcy złotych netto, no to też jest, nie wiem, kwestia późniejszych ulg podatkowych, późniejszych jakichś 500 plusów i różnych innych rzeczy. No ja sobie, wiesz, no jestem sam sobie, tak? Nie żeruję na państwie, nie żeruję na tym, jestem na etacie, nie najgorszym i nie jest mi szczególnie źle, ale jeżeli by mi się spieprzyła lodówka, dam radę. Jeżeli by mi się spieprzyła lodówka, kuchnia gazowa i... O, gazowa to niedobra gazowa. Jeżeli by mi się spieprzyła lodówka, pralka i kuchnia gazowa, no to faktycznie miałbym problem.
2: Lodówka gazowa, to ciekawy wynalazek masz. Lodówka gazowa, a komputer też gazowy?
1: No tak, no wiesz, no zaczęliśmy Żydami, kończymy Żydami, tak?
2: To była ostatnia audycja w Nocnym Radio.
1: Fajnie było was poznać. Fajnie, no.
2: Miło nam było spędzić z wami te ostatnie lata.
1: Stać mi na to, żeby wyjechać sobie na wakacje, żeby za bardzo się codziennością życia nie przejmować, no ale to też jest kwestia podejścia, tak? Jeżeli sobie żyjesz i żresz, jeżeli masz jakąś pracę i to... Jedną rzecz kiedyś mądrą usłyszałem od pewnego mądrego człowieka, że fajnie by było, żeby mieć na tyle oszczędności, żeby sobie po prostu przeżyć przez rok bez swojej codziennej pracy. Jestem niemal bliski temu. No i tyle w zasadzie, tak?
2: Nie to żebym chyba... zazdrościł, ale o, donejcik, 10 zł, pulek.
5: Pulek w ramach wdzięczności, 10 zł.
2: W ramach wdzięczności. Jak ładnie napisał, w ramach wdzięczności. O, dziękujemy ci, Pulku, czy Puleku, może powinienem odmieniać, Puleku. Pulku. Darwin zapłać. No, a ja to jestem nędzarzem w sumie i tak chcę się od nowego roku wziąć za siebie i stać się obrzydliwie bogatym takim Sknerusem Makwaczem. Myślisz, że mi się uda? Ale szczerze,
1: nie,
2: potrzeba.
1: Nie masz szans, nie masz absolutnie szans. Masz w głowie coś takiego...
2: biedaka wrodzonego takiego.
1: Nie, takie 60%. Tak robisz sobie tak, aby przeżyć.
2: No, tak
1: żeby,
2: mam.
1: Żeby, wiesz, żeby żyć na jakimś wyższym poziomie, to musisz po prostu chcieć.
2: No właśnie, weźcie mi coś, podpowiedzcie, co ja muszę zrobić, żeby wyjść z tego dołka, żeby...
1: Nie wiem, może na przykład kończyć projekty.
2: No, to może mieć związek.
1: Terminie
2: właśnie.
1: Na przykład.
2: No, to może mieć jakiś związek. Też tak sobie ostatnio myślałem właśnie nad tym, że coś może być na rzeczy właśnie.
1: Jesteś zajebiście utaletowany. Kupiłem u ciebie logo, to sprawdzam. Stary, naprawdę potrafisz robić robotę, tylko że ci zajęło to 2 miesiące, mimo że mogłeś to zrobić w tydzień, tak?
2: Ja to w jeden dzień mogłem zrobić, naprawdę.
1: No oczywiście. No oczywiście. I to jest tylko i wyłącznie twój pierdolony
2: wybór. Ja to zrobiłem w jeden dzień, powiem nawet.
1: No i to zrobiłeś w jeden dzień. Czekałem na to 2 miesiące, bo wiedziałem, że dam ci, wiesz, taką przestrzeń artystyczną, że będzie to dla ciebie wygodne, będzie dla ciebie fajne, żebyś to sobie wymyślił i tyle, tak? Tylko żeby sobie po prostu spiąć te wary i sobie, nie wiem, pracować na 100% w ciągu 3 dni w tygodniu. Wybierz sobie, nie wiem, tam poniedziałek, środę, piątek i będzie to naprawdę całkiem fajnym turbo, no bo sorry, no pieniądze leżą współcześnie na ulicy, trzeba się tylko po nie schylić, a ty się nie schylasz. bez urazy, ale się po niej nie schyla.
2: Ja się nie urażam. Wiem, że jestem leniem, nierobem, ale mam zawsze usprawiedliwienie na to, że życie mnie bardzo źle potraktowało i że biednemu zawsze wiatr w oczy i że miałem pecha i się zniechęciłem.
1: Ale stary, mnie też życie źle potraktowało.
2: I mi się nie chce.
1: Ja wiem, że ci się nie chce. Ale jeżeli by ci się chciało, to kasa leży na ulicy.
2: A jak to zrobić, żeby się chciało właśnie? Żeby tak tryskać energią, kreatywnością, zapałem do pracy, żebym ja sobie siadał i sobie myślał, a se popracuję, ale fajnie. Zauważyłem, że jak wyjdę na dłuższy jakiś spacer, gdzieś pojadę i tak jest zimno i przychodzę, to jest tak ciepełko w domu, to mi się przyjemniej pracuje. To może ja się muszę mrozić.
1: Nie wiem, no nawet może się schowaj do swojej lodówki. Ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo nie potrafię. Ja sam nie wiem, co u mnie zadziałało, bo przez długi czas mi...
2: Nie stawał.
1: Nie, przez długi czas po prostu nie miałem na to rozwiązania i nie wiem, jakie rozwiązanie znalazłem. Bo, nie wiem, przeszedłem w taki tryb, w tryb przetrwania, że dla mnie jest ważne dożyć do kolejnego poranka i tyle, tak? I wiesz, to były ciężkie czasy, to było naprawdę bardzo niemiłe, a potem z drugiej strony jest zajebiście trudno się przestawić z takiego drona, który robi robotę, który wykonuje swoje zajęcia, który się jeszcze do tego edukuje i tak dalej, w to, żeby czerpać przyjemność z pracy, którą wykonuję. Nie wiem, czy już jestem w tym punkcie, mam nadzieję, że tak. Ale kurde, no robisz coś, co cię jara, tak?
2: No teraz już nie. Już mnie to tak nie jara, wiesz, bo jak czymś się zajmujesz te 20 lat zawodowo, to już tak cię nie jara za bardzo. Jak jeszcze nie masz wakacji przez 20 lat, to też cię trochę, już ci się mniej chce. Muszę podnieść ceny, żeby mnie motywowało. Tylko, że ja jestem taka cipa trochę i zawsze daję niskie, bo się boję, że jak dam wysoką, to się zaraz zniechęci, powie, a to ja odchodzę, coś. A to nie można tak, bo to zawsze ktoś nawet jak powie, że za drogo, to można mu wtedy obniżyć troszkę i się potargować. Ja się muszę dobrych nawyków jakichś nabrać. Tu piszą słuchacze, Lukas pisze, wciągaj koks, krawiec, to będzie ci się chciało, tak? A ja się boję, że się za bardzo wciągnę i się zamienię w takiego... zrobię się taki Tony Montana. You wanna play us? A? Będę taki, taką górkę sobie tu usypię, ale na ten koks trzeba zarobić. No koks nie stani, umówmy się, nie?
1: No, co do zasady tak, ale kurde, no...
2: Ile ty płacisz za koks? Potrzeba.
1: Nie powiem. Nie używam koksu.
2: Nie palisz w piecu koksem?
1: Nie palę w piecu koksem, jestem podłączony do ciepłowni. Narkotyki to zło.
2: Tak, zgadzam się w zupełności. Narkotyki do Afryki. Zażywasz, przegrywasz. 400 zł gram, pisze Lukas.
1: No, Jezus.
2: To dziękuję bardzo. A na ile taki gram wystarcza?
1: 2 godziny?
2: No to trochę musiałbym bardzo podnieść ceny. Trochę bardzo. coś wymyślam. Mam takie teraz... Ja już nie chcę żyć jak robak. Robak. Można by kreskówkę taką robacy zrobić i Karakan by tam był jako główny szef. Tak sobie myślałem, Karakan. I Stonoga. A Karakan rządzi wszystkim, taki mały.
1: To by była dobra bijatyka. To chyba już o tym rozmawialiśmy, nie? Ale właśnie bijatyka, że jest jakiś taki Karakan, który występuje ci z siłą. Ej, mateczka Maryja! Oj! A z drugiej strony Stonoga. A szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Nie warto było i tak, wiesz, tą dłonią w dół i taki, wiesz, taki bardzo potężny kombos, który spada na przeciwnika.
2: Piszą tutaj słuchacze, ale coś, skąd wy wiecie takie rzeczy, że 1 gram to na raz? Wy naprawdę, to co to za ludzie tutaj się poschodzili? No, ale coś, mam taki plan, może zrobimy kiedyś audycję o tym, jak się zmotywować, jak nabrać chęci do życia, do pracy, jak czerpać większą przyjemność. No, trochę było ostatnio o stresie. Stres bardzo jakoś tak zniechęca, niszczy kreatywność. Ja się czuję wiecznie zmęczony, mam chyba syndrom wiecznie zmęczonego. Coś takiego jest, że człowiek się czuje wiecznie zmęczony, taki wypompowany.
1: Ale to może być bardzo mnóstwo przyczyn, tak? Tutaj możesz mieć, nie wiem, jakieś chore nerki nadnercza, wątrobę, żołądek, trzustkę, grasicę i mnóstwo innych dziwnych rzeczy. Stary, ty nie masz 15 lat już, sorry, ale twój organizm się zaczyna jebać, no.
2: Bo oni więc... to jak?
1: No, więc może jest pora, żeby się przeprosić z medycyną i zapytać, co tutaj jest nie w porządku z moim organizmem.
2: Mam healthpena.
1: To se go w dupę wstać.
2: Poczujesz pozytywne wibracje.
1: Oj tak.
2: No, a już myślałem, że temat cache całkowicie zdechł, bo od czasu do czasu wpisuję tam cache.pl, nic nie wyskakuje, ale gdzieś się natknąłem na filmik, chyba ktoś wkleił, nadal robią jakieś tam healthpeny z kamyczkami i wiesz co, to jest dziwne, bo koleś sobie zmienia kamyczek na inny, przykłada do ręki i mówi, o, ale dmucha,
1: ale mnie jebło,
2: ale power.
1: A mnie jebło, stary. Oj, to jest kurwa coś, stary. Ja muszę tutaj sobie to zrozumieć, sobie rozegrać swoją bańkę, wiesz, no, tak sobie zjeść swoją zupę, nie cudzą łyżką. Ja nie wiem, jaka twoja jest bajka, ale to jest coś, stary, to jest naprawdę coś.
2: I don't know. No, nie wiem, jak macie jakieś ciekawe pomysły, jak nabrać chęci do życia, do działania, do pracy, to...
1: Znaczy wiesz, to jest, słuchaj, to jest naprawdę samo napędzające się koło, tak? Bo to, że nie byłeś gdzieś tam na wakacjach, to znaczy, że nie miałeś hajsu, żeby sobie wyjechać, tak? Albo nie miałeś ochoty, żeby sobie wyjechać.
2: Hajs, wszystko się do hajsu sprowadza. Tak się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, że można bez pieniędzy, no ale tak
1: no to jest kłamstwo.
2: Jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi. No, jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi i taka jest prawda. I nie masz pola ruchu za bardzo i ciężko coś zrobić bez pieniędzy. A jak się zaczynasz jeszcze stresować, z czego tam zapłacisz, coś, to w ogóle już się robi dramat. Więc muszę to wszystko zmienić i ja to zmienię. I... Believe me.
1: No zmienisz, nie zmienisz, nie wiem. Wpadnę do ciebie, porwę cię na, kurde, oglądanie gwiazd i tyle, no.
2: No, trzeba sobie właśnie jakoś może głowę przeformatować, może się po prostu kopnąć w tą głowę parę razy i może coś... tutaj jakieś pierwsze rady. Wyznacz cel i osiągnij go. O! Bardzo dobrze.
1: Wyznacz cel i osiągnij go, kurde. Zwal sobie konia stopami. No stary, no kurde, no bądźmy realni. Jaki cel? Jaki cel, jeżeli krawiec nie widzi jakiejśkolwiek perspektywy swojego rozwoju? Bo nie widzisz, bo tobie tego brakuje. Ty nie widzisz siebie za 5 lat. Nie masz pomysłu na to.
2: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju samego siebie. Żadnych. Już nie...
1: No bo nie widzisz, no kurde, no nie oszukujmy się, prawda czy fałsz?
2: No prawda raczej.
1: No.
2: Ja się czuję jak śmieć po prostu, jakiś ostatni.
1: A się depresyjnie zrobiło. Ale ja go podreguluję, ja go przytrzymam, jeszcze przeżyję jeden rok przynajmniej, żeby potem nie było na mnie, że zniszczyłem nocne radio. Wiesz co? A nie wiem, może to potem przeniosę na privo.
2: Tam się nie spinajmy za bardzo też z tymi tematami.
1: Ale kurde, stary, no fajny typ jesteś i no i tyle, no. Fajnie by było, żebyś dożył następnego Sylwestra. A właśnie, co w nocnym radiu będzie w Sylwestra?
2: No, pewnie ja będę, a ty jak zwykle gdzieś na manowce, na jakieś peryferia radiowe wywędrujesz.
1: No pewnie tak.
2: Jak cię znam. A może nie, a może się mylę, może się zjawisz też.
1: Nie mylisz się przynajmniej od 22 do północy. Mhm.
2: No, zobaczymy. W każdym razie u nas Sylwestra zawsze coś się dzieje. No bo...
1: A jebniemy coś w Wigilię?
2: W sensie?
1: Kogo, no, jakąś audycję. No, nie wiem, Kaczyńskiego, nie wiem.
2: Nie, ja nie, to na priwa ewentualnie takie tematy. jakieś organizowanie rewolucji czy skrytobójstwa, to na priwa potrzeba, to wiesz, to nie mówmy tu.
1: A to czekaj, to sobie zapiszę.
2: No, w każdym razie Nocne Radio, to też trzeba pamiętać o tym, że to są też czasami ludzie, którzy z jakichś tam powodów zostają gdzieś tam sami, nie? I no i dla takich ludzi też warto tutaj zorganizować coś, żebyśmy razem się tu spotkali, pośmiali, rozweselili, no bo to można się tak trochę zdołować, jak tak, no nieważne, dobra. No.
1: Ale wiesz co, naprawdę nie wyobrażasz sobie, jak bardzo bolesne potrafi być, gdzie święta sobie spędzasz sam. I no właśnie w zeszłym roku miałem coś takiego, że trafiłem sobie na wigilię firmową, no i no ja wam tutaj życzę wszystkim tych rodzinnych, wspólnych świąt z bliskimi i ten zapach piernika i tak dalej. Boże, to kurwa, ja pierdolę, jak się kurwa nienawidzę, ja pierdolę.
2: Co się przejmujesz chyba? No a co, a w tym roku gdzieś jedziesz do rodziny, czy gdzieś na święta?
1: Nie,
2: czy...
1: nie jadę, ale z wigilii firmowej zamierzam spierdolić.
2: Aha, no i dobrze. No, wy też się nie przejmujcie, jak nie macie możliwości gdzieś tam jechać, czy zostajecie sami, to tak się nie dołujcie, bo człowiek lubi czasami tak się w to bagno samotności i udręki i tak dalej się zanurzyć i... a to niekoniecznie trzeba się tym karmić, może po prostu warto sobie zdać sprawę z tego, że to jest pewna presja, którą stara się wywołać w nas reszta społeczeństwa, zadowolona z siebie, że oni akurat sobie tam zjedzą bigosik i uszka i coś, ale tak naprawdę zdajmy też sobie sprawę, że jest to tak naprawdę trochę święto obżarstwa, nie? I odpoczynku, i do tego się to głównie sprowadza, a jakieś tam górnolotne teksty, tam Jeżu malusieńki się nam narodził, czy coś, to tak wiecie, jaki mam do tego stosunek. Poza tym wiem, co widzę, tak? Spędziłem już wiele razy się spędzało święta z rodziną i tak dalej. I to jest takie, to jest taki czas, że po prostu kobiety zapierdalają w kuchni przez większość czasu. Potem takie zmęczone siadają na tej kanapie, już tak nie mają na nic siły, telewizor gra, Kevin sobie leci i może kielonka? Mnie to jakoś tak nie kręci jakoś bardzo szczególnie. Zresztą w tym roku i tak nie mam na prezenty, więc mam wytłumaczenie, dlaczego nigdzie nie jadę.
1: I to będzie na was. Jeżeli gdy krawiec będzie miał swoje święta Bożego Narodzenia, to powie, no to dlatego, że było mało Danejcików, moi kochani, i nie miałem tutaj ten, ogólnie całe te, nie miałem pieniążków na prezenciki i ten, tego, no przepraszam, no.
2: Zresztą ja tam nigdy nic nikomu nie kupuję. więc co tam, że w tym roku.
1: Ale chętnie przyjmiesz pieniądze.
2: Bardzo chętnie. To zawsze i wszędzie. No ale to jest właśnie takie święto prezentów, obżarstwa, zapierdzielenia w kuchni. A i co więcej jest? No, dzielenie się opłatkiem, co te takie życzenia od szablonu, zdrówka, szczęścia, pomyślności,
1: pieniążków. Jeszcze raz pieniądze.
2: Bo jak są pieniążki, to jest i zdrówko. Tak powinno się mówić. Jak są pieniążki, to jest zdrówko. O.
1: No, królowa Elżbieta na choroby nie narzeka.
2: No. Wiesz, jakbym miał pieniądze, to bym sobie serce przeszczepił jak jakiś Rockefeller czy inny Rothschild. I...
1: Aż tak źle z tobą?
2: Albo sobie trochę krwi dzieci poprzetaczał adrenalizowanej. Od razu bym się taki happy zrobił.
1: No, także wysyłajcie swoją krew na kontakt@nocneradio.pl. Wszczepimy ją krawcowi i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Od Kononowicza się dowiedziałem ostatnio, że Pan Jezus zamienił wino w krew. Czujesz taki horror Jesus. Wszyscy sobie tam piją winko, fajna impreza, a nagle tak... krew wszędzie, wiesz, plują tą krwią, bo Jezus zamienił taki antyjezus satanistyczny. Zamienia wino w krew.
1: Dobra, stary, kończymy, bo to przeszło wszelkie oczekiwania.
2: No dobra, to dzięki, że byliście z nami. To był Nocny Marek. Jak zawsze w poniedziałek o 21:00 Krawiec i Potrzeba do was mówili. No i ten drugi właśnie już sobie idzie.
1: Tak, Allahu Akbar.
2: Tak, tak, dobrze mówisz. Trzymaj się, cześć. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Co ja wam powiedzieć mogę jeszcze, że może, że w stare spodnie się nie mieszczę. O, jak to Kazik śpiewał. No, i to jest ten moment, gdzie jestem z wami jeszcze 2 minuty i ktoś może zadzwonić i w chytry sposób przedłużyć audycję i zrobić jakiegoś takiego pseudo-aftera na przykład. Znajdzie się odważniak? Znajdzie się odważniak? Chyba nie. Ostatnio mało ludzi do nas dzwoni, przynajmniej do Nocnego Marka jakoś tak, mniej telefonów, a więcej osób dzwoni do różnych takich luźnogadkowych audycji. Może się czują wtedy mniej skrępowani, że to taka luźna audycja czy coś, no nie wiem, nie wiem. No, dobra, to chyba też sobie idę. Muszę coś popracować, nie, żeby w końcu tu pokończyć rzeczy, odebrać wynagrodzenie, kupić parę konserw. Na święta sobie otworzę konserwę. Albo jak to ktoś ładnie ostatnio napisał, że sobie przygotuje sushi dla siebie i kota i to będzie jego potrawa wigilijna. Też są tacy. Ja tam bym się za bardzo... Zresztą słuchajcie, ja skoro ja nie jestem katolikiem, to dlaczego miałbym katolickie święto obchodzić? I może sobie warto zadać takie pytanie, że no, ja wiem, że to tak wszyscy obchodzą i to taki zwyczaj, taka tradycja się zrobiła, no ale no... Jednak jest to katolickie święto. Jak ktoś nie jest katolikiem, to niech nie świruje pawiana. Królowa Elżbieta pije krew, tak? Reptilianka? Ojejku, jejku. Straszne rzeczy. No dobra, nikt nie dzwoni. To ja w takim razie się katapultuję. Jeszcze mam jedno piwo w lodówce. Sobie kupiłem, zaszalałem, to sobie może wypiję. Dobrze mi zrobi. Ale aż 61 osób na YouTubie, plus prawie 40, kurczę, jakaś spora słuchalność. Dzisiaj prawie 100 osób. Aż żal kończyć. Krawiec, posmuć jeszcze trochę. Szprotkę, proponuję orzech, żeby szprotki jeść. O, Sylwia się pojawiła, też jest na czacie. Cześć, ja w zeszłym roku byłam na Sylwestra u kumpeli i o 2:00 w nocy wezwałam taksi. Tak, wszyscy byli narąbani. W tym roku zostaję w domu z Nocnym Radiem. O, proszę bardzo. No, myślę, że z Nocnym Radiem może być całkiem fajnie, miło i wesoło i na pewno nie będzie to takie sztuczne, jakieś takie, wiecie... No właśnie sztuczne, to jest chyba to dobre słowo. Te święta są sztuczne, jak sztuczna choinka trochę, nie? I sztuczne lampeczki, i sztuczny taki trochę nastrój, no. Nie wiem, mnie to potrafi zdołować, naprawdę. Taki klimat, bo czuję w tym taki, jakiś taki fałsz. Widzę, że po prostu tam ciotka, matka gotują, sprzątają, męczą się. W końcu usiądą, nie? I te potrawy i zawsze takie same. Ja nie lubię, jak jest zawsze to samo, bo tak trzeba, bo tak się godzi. Jem to, co lubię, nie? Albo ewentualnie można jakoś coś zaeksperymentować. Z tych potraw wigilijnych to można wybrać sobie i zrobić tam symbolicznie jedną, dwie. A ile ich tam jest? 13? 7? Na pewno któraś z tych liczb, nie? Albo 7, albo 13, to są magiczne liczby. Albo 12 jeszcze, jak 12 miesięcy, 12 apostołów. albo 7 wspaniałych, albo 7 krasnoludków, 7 życzeń, 7 potraw i tak to wygląda. A napiszcie, wierzy ktoś w świętego Mikołaja? A wiecie, że gdzieś tam w Rosji jest jakiś taki dziad mróz. Dziad mróz, któremu trzeba dawać prezenty. On nie daje, tylko jemu trzeba dawać. Taki jakiś jest takie wierzenia dziwne. Dziad mróz jakiś. Czy jakiś lodowy dziad, coś takiego, nie? I on porywa dzieci i trzeba mu prezenty dawać, żeby on oddał te dzieci. Jakiś taki koszmar w ogóle, nie? Śnięty Mikołaj jakiś. I wolny talerz. Hehe dla Tuska, pisze Grzesław. Jak jest siano święta na wyjeździe, to tak nie wyglądają święta krawcze. Ja nie rozumiem. Jak jest siano? No nie wiem. Sianko pod obrusik, nie? No, to też takie kolejne... Kolejna rzecz trochę taka kojarząca mi się z jakimś fałszem, z zakłamaniem, to nakrycie dla nieoczekiwanego wędrowca. Kto wpuści? Jedna na tysiąc osób wpuszczą faktycznie jakiegoś biedaka i go ugoszczą. I to będą często osoby, które na przykład same czują się troszkę samotne, bo jakoś tak nieszczególnie... bo jakoś tak po prostu... wyszło, że spędzają święta same, no to wpuszczą kogoś, żeby do kogoś gębę otworzyć, nie? No to jest też, ja sądzę, że to jest dla starszych osób, dla jakichś babci, czasami bardzo smutny czas, bo takie osoby są przywiązane do tradycji, do religii i dla nich to jest naprawdę coś ważnego, nie? I jak nie mają już bliskich i tak siedzą takie same, te babcie, dziadkowie i tak... płaczą w ten obrus, nagotują sobie tam coś, nagotują i tak siedzą z tym. Ja wiem. Nie wiem, no to idźcie ludzie gdzieś, no jak wam smutno. Znowu to takie właśnie zagłębianie się w bagno samemu, nie? W bagno własnego nieszczęścia. Jak komuś jest źle, to niech gdzieś pójdzie, albo niech kogoś zaprosi, kogoś, kogo by normalnie nie zaprosił, tak eksperymentalnie jakiegoś w ogóle znajomego po prostu, nie? Gdzieś tam czytać ogłoszenie na przykład. Nie masz z kim spędzić świąt? Wpadnij do mnie! I przyjdzie ktoś. No i proszę, jednak ktoś się odważył. Grzesiek jest na antenie. Cześć, witam cię.
6: Dobry wieczór, cześć.
2: O, cześć, cześć, cześć.
6: Tak, tak a propos świąt, to może zapytam, czy byłeś kiedyś na wigilii u znajomych takich, co tam może znałeś, a nie znałeś kogo, po prostu jakoś wyszło, że może wygadałeś się, że nigdzie nie idziesz, to i cię bardzo chcieli zaprosić. Nie, miałeś taką sytuację może?
2: Nie, a ty?
6: Ja miałem właśnie i już tak byłem w nowym miejscu, za granicą i tak od początku grudnia, no to 3 tygodnie w nowym miejscu, no i tak wygadałem się, że sam jestem, chociaż nigdy jakoś hucznie świąt nie spędzałem, zawsze tam u góry w domu rodzice od rana już tam szykowali różne rzeczy, tam kuzynostwo, nie kuzynostwo, jakoś tak do sklepu biegali co 5 minut, zawsze czegoś brakowało, głównie zamieszanie było, ja zawsze chciałem do swojego pokoju, akurat tak miałem trochę odseparowany pokój, tam rodzice u góry, ja na dole, tam siostry też u góry, no i starałem się jakoś tak nie po chamsku, żeby w ogóle się zamknąć, nie wychodzić, ale też tak przejście po tym domu, że niby jestem, ale tak naprawdę mnie tam nie było, tam siedziałem na komputerze. No ale chodzi mi o to, że no nie jestem jakiś, który czeka na święta, tak? Z niecierpliwością.
2: Raczej nie twoja bajka do końca.
6: Nie moja bajka, tak. I tak się czułem źle, powiem ci, wśród tych ludzi, którzy fajnie i tak dalej, potem się z nimi tam przez 2-3 lata to poznałem bardziej, ale jest gorzej dużo być na wigilii wśród ludzi, których nie znasz bardzo, niż być samemu. Nie rozumiem tej instytucji gościa, że on taki sam, tylko weźmiemy.
2: na siłę, tak, nie?
6: Tak, na siłę. On się czuje prawdopodobnie dużo, dużo gorzej niż wtedy, kiedy by sam sobie siedział. Prawdopodobnie jak jest sam, no to lubi. Bardzo mało prawdopodobne jest, że, no nie wiem, umarła mu cała rodzina przedwczoraj, tak? Czy tydzień wcześniej. No prawdopodobnie jak jest sam, to lubi taki system spędzania czasu.
2: Ale coś często pcha właśnie, żeby jednak pójść właśnie w takie miejsce, na taką wigilię dla samotnych. Coś ciągnie i ja myślę, że to, co ciągnie, to jest jakieś takie chęć wypełnienia pewnego obowiązku, no bo tak trzeba, tak? No bo jak to tak nie? I tak wielu ludzi funkcjonuje, wielu ludzi tak myśli, no a jak to tak samemu? Po prostu im się to w głowie nie mieści, bo im wbito do głowy, przyzwyczajono, bo tradycja, bo po Bożemu i robią to na siłę i gdzieś tam w głębi ducha pewnie często szanują, żałują, chciałem powiedzieć. Ale popatrz, jak wielu ludzi często opowiada o tym, że dla nich święta to jest koszmar. Bardzo wielu tak uważa.
6: Tak. I też spotkam się z takimi z takimi wypowiedziami, że jakby rodzina nie miała tego za złe, to by też woleli być sami. Ale się boją w sumie tak trochę, nie chcą. Nie chcą robić burdy o głupie święta, tak? I tak już z przyzwyczajenia właśnie idą. Ale też jest, jak powiedziałeś, że ludzie z przyzwyczajenia chodzą, no to też jest różnica, gdzie jest organizowana jakaś wigilia dla samotnych i tam, no to rozumiem, to ma sens. Niż po prostu ktoś cię zaprosi do siebie na wigilię, bo wtedy czujesz tak jak na randce. Byłeś kiedyś wśród trzecią osobą na randce? Chyba każdy był. I tak się człowiek czuje jak piąte koło uwozu i to tak na Wigilii podobnie pewnie.
2: Strasznie mnie wkurza zmuszanie takich ludzi jak ja, ateistów, antyklerykałów, antyteistów wręcz, do dzielenia się opłatkiem. Ja zawsze nie chcę, protestuję, wiesz, ale i w końcu mnie zmuszą, że ja tak, wiesz, no po prostu, żeby mieć święty spokój, to zrobię, bo tak wielcą dziurę w brzuchu, wielcą, to jest strasznie nie fair, tak, wiesz, taki brak zrozumienia dla drugiej osoby, że dla niej to jest coś, co się bardzo źle kojarzy. Mi się to kojarzy z księżmi, z katolicyzmem, z gwałceniem małych dzieci, z biznesem i tak dalej, no. Jakiś, ale nie, ale muszę się dzielić tym opłatkiem i te
6: nie
2: regułki.
6: Ma co też demonizować, bo sama tradycja świecka jest fajna i to jednak no to już nie będziemy pewnie wchodzić na te tematy, że już nie ma tej zadumy, co kiedyś panie to było, że spowiedź i tak dalej i post i całkiem inaczej to wyglądało i się ludzie nie widzieli, nie mieli Skype'ów, telefonów i się nie widzieli, to się nie widzieli, tak? No. Rok, dwa i zjechała rodzina, no to mieli o czym pogadać, a teraz to
2: a wszystkie... Myślę, że wiesz, że kiedyś święta były lepsze, że były ciekawsze, fajniejsze, bardziej klimatyczne, nie?
6: Na pewno. Byłem 4 lata temu na świętach w domu i co mnie... Co właśnie, no też po kilku latach, no to kilka przerwy, właśnie byłem 4 lata temu, no i te telefony teraz, nie wiem, czy nie tylko młodsze pokolenie, bo mama moja, która była taka antytechnologiczna, naprawdę, nawet telefon stacjonarny, to rok się uczyła obsługiwać, ale jak siostra zostawiła jej iPhone'a, kiedy się nauczyła, to sama, ciocia już wysyła zdjęcia, wiesz, po prostu w Wigilię, ona już z tym telefonem w ręce i tak już nie mówię o młodszych tam generacjach, to z telefonu już nosa nie umie oderwać i okropnie te święta wyglądają przez to. Ja bym wyłączył w ogóle Wi-Fi i telefony do koszyka przed wejściem jakimś, jakbym je organizował. Może kiedyś zorganizuję to bardziej tak.
2: Staram się wyobrazić sobie takie święta dawniej, nie? Gdzie ludzie jakoś tak, no może byli bardziej wierzący i faktycznie żyli tym rytuałem, że właśnie tu do kościółka, tu przyjdzie ksiądz w odwiedziny na obiad i wszystko było bardziej skupione wokół tego, A dzisiaj to jest, wiesz, takie święto bardzo konsumpcyjne. Te prezenty, wiesz, nie dasz byle czego, muszą być wypasione, musi być piękna choinka, wypasione dania na stole. Wszystko poszło w konsumpcję i w takie właśnie typowe zastaw się, znaczy, wiesz, a pokaż się, nie? I to mi się bardzo nie podoba. A kiedyś to prezenty dawano sobie skromne. Była taka tradycja, jakaś tam czekoladka, wiesz, jakieś orzechy, skarpetki. I to było symboliczne, tak jakby. Nie było to clue tego, nie? A dzisiaj to jest inaczej. I to psuje. W ogóle to, że...

0: Święto konsumpcji po prostu, żarcia, prezentów, wypasu. Nie ma to już tej takiej właśnie magii. Jak gadasz z kimś tam przez cały rok, masz kontakt normalny, to faktycznie, tak jak zauważyłeś, to już nie jest to, że jak kiedyś, że się gdzieś tam jechało i widziałeś się po raz pierwszy z kimś od dawien dawna, mogłeś odświeżyć te więzi. Dzisiaj też tak trochę jest. No ja też z moją rodziną się już bardzo długo nie widziałem na żywo. Też trochę ubolewam, trochę mnie to gniecie, nie? No powinienem pojechać, ale no, to autentycznie nie mam za bardzo możliwości. Nie mam hajsu, nie mam ochoty, źle się czuję, wiesz. Jakoś tak, wiesz, no tylko bym się zdołował. To by było dla mnie po prostu... Zrobiłbym komuś przyjemność, a sam bym się na maksa zdołował, nie? I musiałbym jakoś przełknąć tego księdza, który przyłazi te opłatki... Te potrawy, za którymi nie przepadam za potrawami wigilijnymi, wolę sobie pizzę zjeść, szczerze mówiąc, ale nie, ale musisz pochwalić wszystko, no pyszności, no, ja nie lubię tych różnych uszek, pierogów, tego wiesz. A ty lubisz takie potrawy wigilijne jakieś, no barszczyk to bym se zjadł, to przyznam, że zjadłbym sobie barszczyk z uszkami.
1: Mieszkam sam, no to tak gotuję minimalistycznie, więc jak jest podane, nalane, to lubię, owszem. Tak, domowe jedzenie jak najbardziej, tylko no, no coś jest oprócz tego jedzenia. No, no, tak jak mówisz, cały ten rytuał trzeba przejść. Gdybym mieszkał bliżej, to bym pojechał pewnie. Nie, zresztą też nie miałem, jakby nie pracuję na izbie przyjęć, że nie wiem, nie mogę wolnego dostać. Gdybym się postarał, to bym dostał. No ale się nie starałem właśnie. Bo nie jest to dla mnie taka wartość, żeby brać urlop znowu i spędzać święta i właśnie przechodzić to wszystko. I ludzie w ogóle głupawki przed świętami dostają, zauważyłem. Tego po obcych nie widać, bo ludzie zawsze kupują więcej, ale no właśnie jak byłem ostatnio na świętach, to ten tydzień przed świętami, to nie ci ludzie. No. Naprawdę, dziwne rzeczy. Potrafią się kłócić o okna, o małe rzeczy. O samochód, czy jest umyty, ale tym samym, tam siostra młodsza ma samochód, czy mama, czy myła, ale mama, tym samochodem tam nikt nie będzie nigdzie jeździł. Coś tam, ale ma być czysty, bo święta.
0: Nie, no ponoć kiedyś też tak było, że właśnie na święta się wszystko czyściło, wiesz, na ktoś mieszkał na wsi, to zagrody, wszystko, no to Kononowicz o tym ostatnio opowiadał, jak on kiedyś spędzał święta, no to opowiadał, że był taki zwyczaj właśnie, że obora, że konik, że krówka, że wszystko ma być, wiesz, wyczyszczone, bo to jest taki szacunek dla Pana Jezusa, nie? Że wszystko musi być ładnie,
1: postawane. Owszem, no do tego nie mam nic, tylko o sposób, do jaki się podchodzi do tego czyszczenia z nerwami, no. Krzyczą na siebie ci domownicy i już 2-3 dni przed świętami już miałem serdecznie dość. Moje ulubione święta to są święta święto zmarłych. Ludzie raz na rok, mam wrażenie, że się zastanawiają nad sobą. Tak, nie wszyscy, nie jakoś może głęboko, ale jednak, bardziej niż w jakikolwiek inny dzień w roku.
0: No fakt.
1: To taka moja obserwacja.
0: Fakt. A te święta to faktycznie nerwowość i zmęczenie, no bo się nagotujesz, naprzygotowujesz, nie? Też musisz za prezentami tam dla dzieci, dla wnuczków biegać, nie? Dużo szukać czegoś i w rezultacie jeszcze gdzieś jechać do kogoś, musisz tu jakoś swój dom zostawić też w jakimś tam stanie, jak wyjeżdżasz, nie? No to tak się przyjęło, że trzeba też dom trochę oporządzić, zanim się wyjedzie gdzieś, jakieś takie jest przeświadczenie. No i to wszystko się składa na to, że są nerwy, irytacja, zmęczenie, jeszcze ta sztuczność i kłótnie często są. Przy wigilijnym stole często się ludzie kłócą o Kaczyńskiego. To jest też coś niezrozumiałego, nie? Czy Kaczyński, czy Tusk, potrafią się ludzie na siebie obrazić, słuchaj, i rodzina się do siebie nie odzywa, bo Tusk, bo Kaczyński, to jest jakiś dramat, nie?
1: Owszem, tak jest. Owszem.
0: Czyli co? Czyli pracujesz na święta?
1: Tak, nawet w pracy taką metodę mamy, że były pierwszy dzień świąt, drugiego tutaj nie ma.

0: sobie jest wolny, bank holiday. I w Sylwestra i dzień po Sylwestrze były zaznaczone, że można mieć dwa dni i trzeba sobie wybrać. Dwa musisz pracować z tych wymienionych, a dwa dni masz wolne. No to ja nawet tam nie wiem, chyba mnie wpisali na wszystkie cztery, bo nawet...
1: Ale chyba lepsze mam... stawki, nie? I zawsze można sobie troszeczkę się odkuć, nie? No bo chyba no, są
0: lepsze. Takiej pracy pracuję, że chyba za nowy rok tylko jest tam 50% czy 100% więcej, tak to nie. Na takim kontrakcie zerowym jestem, zerogodzinowym, w ogóle jakimś takim okrojonym. No. Także, że nie tylko ty mało zarabiasz.
1: Dzięki, to pocieszyłeś mnie. Fajnie, tak. Że ktoś jeszcze mało ma.
0: Tak. No. A jeszcze a propos prezentów. Weź teraz kup dziecku prezent. 2-3-letniemu czy 5-letniemu. Czy teraz dzieciaki mają wszystko, nawet średnio zamożne, naprawdę. Nie dogodzisz. Nie wiem, ja akurat mam kupić prezent, bo siostra idzie na święta i właśnie z dzieckiem i potem nie będę ich widział przez od środy przez tam do nowego roku. No i pasuje mi coś kupić mojej siostrzenicy. I to jest niemożliwe. Wszystko dzieci teraz mają. Naprawdę. No. Ciuszki, prezenty wszelakiej maści. No, nie wiem, chyba na Google będę musiał zerknąć i sprawdzić.
1: A ile lat ma, przepraszam, kto to jest, mówiłeś?
0: Siostrzenica, 2,5 roku.
1: 2,5 roku. No to ciężko, to jest taki wiek, że nie wiadomo faktycznie, co tu kupić.
0: No.
1: Chociaż może właśnie łatwiej kupić dla 2-latka prezent niż dla nastolatka. Bo nastolatek to już no to musisz wiedzieć, co jest trendy, co jest modne, co jest obciachowe, co dzieciaki teraz wszystkie chcą, wiesz, co jest na topie, a taki 2-latek to się ucieszy z czegoś, co będzie po prostu fajne, kolorowe i przyjemne jakieś tam, nie? Wesołe.
0: Tak. I jeden prezent będę zmuszony kupić w święta właśnie.
1: Tak się zastanawiam, co by tu kupić dla 2-latka. Może jakieś klocki fajne na przykład.
0: No właśnie kloc ma tego wszystkiego. Nie wiem, jak, takie pewnie, żeby kompatybilne były z tymi, co ma, ale już nie pamiętam. Chyba układankę. Pamiętam, że układaliśmy układankę i takimi dużymi puzzlami oczywiście. Nie tak 1000 takich kropeczek. Tylko ten takich, nie wiem, tam było 8 czy 12 puzli. Tak, no i bardzo się cieszyła, to może w tą stronę pójdę.
1: No, Grzesław proponuje plastelinę, to może, a może faktycznie jakieś takie jakieś kredki, farby, coś manualnego takiego, wiesz, co rozwija manualnie i artystycznie, nie? Ale to nie wiem, czy... Bo są takie dzieci, które zupełnie nie ciągnie do rysowania, do malowania też.
0: To jeszcze chyba nie ten wiek, to tak za 2 lata później. Aha. Bo widzę, że ma kredki, tu łamie tak połamane, nagie leżą wszystkie i nic nie narysowane.
1: To jest ciężki wybór, co tu kupić, nie? Faktycznie nie jest to proste. Bo tak jakiemuś tam nastolatkowi to kupisz jakąś nową grę komputerową, no to są duże szanse, tak, że się ucieszy.
0: Tak, kartę taką promocyjną na jakiś tam serwery, gdzie są gry czy coś takiego, no. Że się może wykorzystać na przykład za te 100 zł, czy nie wiem, czy można kupić coś za 100 zł, ale pewnie tak, czy więcej. No.
1: Czekaj, są takie jakieś zabawki dla całkiem małych dzieci, jakieś takie maskotki i teraz te maskotki to takie wypasione robią, że ona coś gada, wiesz, biega, siusia, sra, wszystko tam robi i tańczy, sra i tańczy, nie? I może coś takiego.
0: No, zobaczę, jak nie puzzle jakieś fajne takie znajdę, to może właśnie maskotkę, która sra. Pewnie by się cieszyła. No to tak kończąc, właśnie już od 3 lat mam taki system, w sumie od więcej, 4 lata tam byłem w Polsce. W każdym razie, jak ktoś mnie pyta, czy co robię święta, to mówię, że idę do znajomych wszystkim. I to jest, ich to po prostu wyłącza z obowiązku, gdybym powiedział, a sam zostaje, to coś im tam potem pyka, kurde, że ach, kurde, on mówił, że sama nie powiedziałem, żeby przyszedł. To takie poczucie winy lekkie mają, więc nie chcę ludziom fundować tego, więc mówię, że idę do znajomych. Tak, i tego wam, słuchacze, życzę.
1: No. Dobra, to dzięki za telefonik.
0: No, spoko.
1: Trzymaj
0: to
1: się.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć, cześć. A może fajnym prezentem dla takiego trochę starszego dziecka byłyby na przykład mrówki, ale wiecie, bo można kupić sobie takie mrowisko sztuczne, przeźroczyste, że te mrówki sobie tam żyją, coś sobie noszą, budują sobie to mrowisko, nie? Organizują się w nim. Może taki prezent dla trochę starszego dziecka, który wzbudzi w małym człowieku jakąś fascynację światem zwierząt, robali, coś takiego, nie? Ale to trzeba uważać, bo jak zbyt małe dziecko, to nie będzie dbało i te mrówki gdzieś tam, nie wiem, dziurę zrobi, one wyjdą, się rozmnożą, no nie wiem, nie wiem. Są propozycje tutaj, że kurs na programistę, takiemu dwulatkowi, tak, kurs tego, C++, nie? Można kupić. Jakiemuś tam wujkowi czy dziadkowi może jakieś narzędzia do majsterkowania. Nie wiem sam. Dwulatkowi to kostkę Rubika. Tak, na pewno się ucieszy z kostki Rubika. A widziałem jakąś taki, można skonstruować robota z klocków, który układa sam kostkę Rubika, ma czujniki. Kurczę, jakie te klocki teraz robią, nie? Kupujesz sobie jakieś takie Lego że budujesz roboty z tego. Tam są jakieś czujniki natężenia światła, czujniki dźwięku i specjalne aplikacje z jakimś prostym językiem, że możesz zaprogramować prostą sztuczną inteligencję do tego, że ten robot na przykład się zatrzyma na krawędzi stołu, odwróci, gdzieś tam w drugą stronę pojedzie. No, niesamowite rzeczy, ale to jest strasznie drogie, okropnie drogie są te klocki Lego. No zawsze można użyć jakiejś tańszej alternatywy. Jakieś tańsze alternatywy. Są nawet takie klocki, które są kompatybilne z Lego. Kobi, jakieś chińskie. Chińczycy na potęgę teraz robią jakieś podrabiane Lego. Ja bym się trochę bał, bo w ogóle teraz jakieś afery wychodzą, że na przykład leki produkowane w Chinach, a konkretnie substancje czynne tych leków, to są produkowane w takich warunkach, że no wyobraźcie sobie jakiś brudny zlew, jakichś ludzi biegających na bosaka, spoconych w jakimś garażu, w jakiejś fabryce blaszanej. No, a potem to ładnie zapakowane do nas przyjeżdża, nie? I mamy wrażenie, że to było... No, jednak tak wszyscy psioczą na Big Farmę, na tą wstrętną Big Farmę, a ja bym chyba wolał, żeby moje leki były przygotowywane w sterylnych warunkach przez dobrych specjalistów z dobrych komponentów i żeby to było rygorystycznie sprawdzane, a nie, że Chińczyk gdzieś tam to tam lepi, nie? W jakiejś stodole. Ja bym Lego kupował. Myślę, że to się nigdy nie przeje. Tak, to jest taka zabawka, która faktycznie bardzo wolno się nudzi. No sam się przez wiele lat bawiłem klockami Lego. Miałem kiedyś naprawdę wypasione te klocki, nie? Bo mi rodzice kupowali zawsze takie, bo wiedzieli, że ja kocham to Lego. I jakoś tam czekałem cały rok i dostawałem takie wypasy Lego, nie? Co inne dzieciaki, im się gęby otwierały tylko. No i trochę żałuję, że pozbyłem się tego wszystkiego. Wielu się fajnych rzeczy pozbyłem, kurczę. Gdzieś to wyparowało, komuś się oddało, komuś się sprzedało za grosze i tak w sumie... Ale jest też jakaś frajda w tym, że się nic nie ma też na przykład, nie? Ja potrafię się jakoś czerpać też jakąś tam przyjemność z tego, że nie jestem obarczony tym konsumpcjonizmem, że coś tam chcę, że coś mi się marzy, a sobie kupię, będę miał. Tylko jak sobie żyję skromnie, ograniczyłem swoje potrzeby bardzo mocno i dobrze mi z tym w sumie, nie? Ja się cieszę, jak coś sobie dobrego zjem, jak mam co na siebie włożyć i komputer mi działa, nie? To się cieszę, jestem zadowolony. No, a niektórzy pewnie nie. Niektórych ciągle coś tam ciągnie, żeby coś mieć, marzy im się ciągle coś. Krawiec, a ty jaki sobie prezent kupiłeś? Żadnego sobie nie kupiłem prezentu. Nawet jak pieniądze bym miał, to nie wiem, czy bym sobie chciał coś kupować, tak? Samemu sobie prezent robić, żeby sobie tutaj w systemie kary i nagrody, żeby sobie tutaj dogadzać nagrodami, samemu sobie nagrodę dawać, nie? Za co? Za co? Nie zasłużyłem! W sumie nie wiem, czy ja bym coś chciał sobie kupować nawet teraz. Ja bym chciał normalnie żyć, tak? Żebym miał po prostu na życie i to by mi stykło. Do dentysty bym bardzo chciał sobie pójść i sobie tam ponaprawiać wszystko. Już mam zdezelowane te zęby moje. Takie rzeczy ewentualnie, nie? Ale żeby tam jakiś, nie wiem, nowy telefon, nowy jakiś sprzęt, czy jakieś zabawki w ogóle. Jestem stary facet, ja sobie jakieś zabawki kupował. Ale takim Lego to bym się przez jeden dzień pobawił, tak, ale żeby sobie tak powspominać, żeby... Chociaż jak widzę te, jak teraz wyglądają te zestawy Lego, byłem, jak przechodziłem koło sklepu, to sobie tam się przyglądnąłem. Ewidentnie stwierdzam, że te Lego, które ja kupowałem, jeszcze w Peweksie to było inne Lego. Ono było w dużo ładnym... W dużo ładniejszym opakowaniu. To opakowanie było z lepszego kartonu, grubszego, bardziej błyszczącego. Jakiś lakier był tam lepszy, nie? Teraz tak popatrzyłem na te opakowania do klocków Lego, to widzę, że te klocki w ogóle tam są często powrzucane po prostu tak na, no wiecie, tak na rympał, nie? Że otwierasz i się wysypują te klocki. W moich, jak ja kupowałem, to było zupełnie inaczej. Tam były jakieś przegródki, to wszystko trzeba było rozpieczętować. Była piękna instrukcja na kredowym papierze, nie? To wszystko po prostu wyglądało na o wiele lepszej jakości, takie bardziej luksusowe. A dzisiaj nadal to kosztuje kupę hajsu, a wygląda jak takie wytanione mocno względem tego, co kiedyś było. A może mi się wydaje, może ktoś ma kontakt teraz z klockami Lego i sprostuje. Może mi się po prostu to wydawało takie piękne, bo były inne czasy, że w ogóle było ciężko dostać coś dobrej jakości. No były też takie czasy, kto pamięta PRL, to pamięta, że tak właśnie było, że wszystko było takie... zgrzebne, takie szare, takie wytanione właśnie, takie wszystko jakby w opakowaniu zastępczym trochę, nie? Po prostu kiepski druk, kiepska farba i jak się szło do Peweksu i się widziało te opakowania, te puszki piękne, te gumy, no to inny świat zupełnie, nie? Zachód, Peweks. No i może stąd zostało to wrażenie, no ale na pewno pamiętam, że były te klocki posegregowane już w przegródkach, że wszystko pięknie zapakowane, pachnące w ogóle, tak? To pachniało dobrą farbą, dobrym drukiem, dobrym papierem i tak dalej. Dobrej jakości plastik, myślę, nadal jest. Myślę, że tego plastiku Lego to nie zmienili na gorszy. To mają jakąś tam recepturę. Widziałem kiedyś, jak produkowane są te klocki. To są takie granulki plastikowe, które są roztapiane, przetapiane. No i te klocki są odlewane w jakichś tam matrycach. Przypuszczam, że to, że te klocki tyle kosztują, to nie tylko kwestia marki, ale też właśnie tego, że oni często te matryce zmieniają po prostu na nowe, dlatego te klocki są takie równiutkie, takie piękne. Co do milimetra, jeden klocek zawsze jest pięknie dopasowany do drugiego. Gdyby tych matryc do odlewania nie zmieniali, to po pewnym czasie by się te klocki pogorszyły, były po prostu takie już bardziej nierówne, tu jak coś tam odstaje, nie, troszeczkę. No, a to, że one są takie perfekcyjne, wynika też, że dbają o to, o dobrej jakości plastik, o dobre matryce. No, nie wiem jak z tym drukiem, ale wydaje mi się, że kiedyś to było troszkę lepszej jakości. Ale to tak zawsze jest, że jak jakaś marka się rozwija, to po pewnym czasie zatrudniają fachowców od optymalizacji kosztów i zaczynają kombinować, jak tu wytanić, tak żeby klient specjalnie tam się nie przejął, nie zauważył, ale żeby to nadal było to Lego, nie? I tak się chyba stało po prostu, że trochę tańszy papier, trochę mniej lakieru, trochę chudszy karton i tak dalej, i tak dalej. Jakie miałem zestawy? No miałem na przykład piratów, taki duży zestaw, taka baza piratów, chociaż tam głównie byli ci żołnierze, ci, co walczyli z piratami. Miałem takie kosmiczne Lego, to była kolejka Lego. Ja mówię o takich najbardziej wypasionych zestawach, co miałem, nie? Taka kosmiczna baza, gdzie jeździła kolejka po prostu na szynach. No to był wypas niesamowity, bo tam był silniczek, nie? I to jeździło sobie po tych szynach. Z najbardziej wypasionych to miałem Technicsa, to taki słynny samochód, taki wielki, który się składało, i on był niesamowity, bo on miał skrzynię biegów. On miał skrzynię biegów. Z rycerzy, no on miał układ kierowniczy, miał skrzynię biegów, dało się nawet jakoś tam silnik do tego podpiąć, tylko że ja nie miałem tego oryginalnego silniczka, takiego mniejszego, który był właśnie do tego samochodu przeznaczony, tylko miałem taki większy, on nie za bardzo tam pasował, trzeba było kombinować, bo on było czego innego. Miałem tam, no to były czasy, gdzie to się nazywało, te takie najpopularniejsze Lego, to była seria Legoland po prostu, Legoland. O, miałem lotnisko miałem, to był mega wypas, bo tam był samolot, tam był pas startowy. I takie góry były, takie, wiecie, ten, że się składało teren, nie? No dużo miałem Lego, miałem naprawdę zajebiste Lego. Z rycerzy to nie miałem też troszkę, nie za dużo. Pamiętam, że z takich zestawów, na które chorowałem, a których nigdy jakoś nie dostałem, no bo dostawałem po prostu inne, jakieś fajne, no nie można mieć wszystkiego, to statek piratów chciałem mieć. On to był jeden z większych wypasów, myślę, tak? Ten statek piratów, bo jak się go poskładało, on miał żagle, on się otwierał. No, był to naprawdę świetny zestaw. Sporo takich mniejszych też miałem jakiś tam, nie? Jakaś karczma dla rycerzy. Aż do takich całkiem malutkich, skromniutkich zestawików, w których na przykład mieliśmy tylko 7 ludzików. 7 piratów na przykład, czy tam 4, czy 5, już nie pamiętam ilu. Tak więc miałem tych Lego, naprawdę taki olbrzymi karton. Bardzo często się tym bawiłem, bo to jest taka zabawka, która się nie nudzi. I jak już byłem starszym takim, no jak już byłem za, no ciężko powiedzieć, że za stary na Lego, bo tym się może bawić i dorosły, no ale tak już czułem, że to już ten wiek, że co innego mnie rajcuje, to kiedyś wyszła tam propozycja, żebym ten całą swoją kolekcję Lego jakiejś zaprzyjaźnionej rodzinie żydowskiej, to była taka, moja mama i tata się przyjaźnili z jakąś tam rodziną żydowską, żeby ich dzieciom to jakoś pchnąć za jakąś tam symboliczną kwotę. No trochę żałuję, że pozbyłem się swojej kolekcji komiksów, tam na jakieś biedne dzieci do kościoła to dałem tych Lego. No dzisiaj za te różne rzeczy, co miałem, jakbym to posprzedawał na Allegro, to majątek bym pewnie miał, nie? Ale to nie pierwszy raz, że zaprzepaściłem jakąś tam możliwość dorobienia się, więc... Ale staram się nie myśleć w ten sposób, że tak po prostu, że żałuję, że coś, no bo ktoś się tym cieszy, tak? No ktoś się tym cieszy. A poza tym, no wcale... To nie jest takie pewne, żebym to sprzedał za jakąś tam wielką kwotę, bo żeby sprzedać takie stare klocki Lego, które dzisiaj potrafią kosztować astronomiczne kwoty, te bardzo stare zestawy, bo one są traktowane jako zabytek taki trochę, nie? Już coś co jest kawałkiem historii. No to trzeba to mieć w dobrym stanie, z oryginalnym opakowaniem, a nie tak wymieszane wszystko, nie? Ze sobą, no to jak to sprzedasz? Więc to nie za bardzo. Żołnierze byli tacy z wojny secesyjnej, chyba. Tak, tak, furiacie, dokładnie. To byli tacy, tak trochę wyglądali. Mieli takie kapelusze, szable, jakieś tam i pistolety takie, jak prochowce, nie? Troszeczkę. Był taki pirat, co papugę miał. Można było mu na ręku wpiąć papugę. Ja bym powiedział, że kiedyś Lego pod pewnymi względami było ciekawsze, ponieważ było mniej tych elementów niestandardowych. Dzisiaj jest bardzo dużo tych elementów niestandardowych, takich, że po prostu na potrzeby zrobienia czegoś tam do Gwiezdnych Wojen, do Marvela, robią nagle jakiegoś klocka, który jest po prostu jakąś tam kawałkiem obudowy do statku i to już nie jest to, nie? Do końca. Za dużo tych nietypowych elementów dzisiaj jest. I ludziki nietypowe też się pojawiają. Jakieś tam większe, żeby zrobić Hulka, coś. No już takie przekombinowane. To już nie jest to. Myślę, że najwartościowsze dzisiaj z tego, co można kupić Lego, to są te zestawy, które właśnie przy pomocy których można zrobić robota jakiegoś na przykład i go tam jeszcze zaprogramować, nie? Ale one są też jakoś tam masakrycznie drogie. Za taki zestaw Lego, taki zestaw, że jakiegoś tam robocika sobie budujesz, to kosztuje zwykle równowartość tego, co byś wydał na konsolę fajną do gier czasami, nie? No to bardzo dużo. No nie wydam, w życiu bym teraz nie wydał ileś tam stów, czy 700, czy tysiaka, czy nawet drożej za paczkę klocków. No to jakieś szaleństwo, nie? Przecież za te pieniądze można dużo ciekawsze rzeczy sobie kupić, myślę. No. Ja bym chciał tumblera od Lego z Mrocznego Rycerza, ale cholernie drogie, pisze Aleksandr. Aleksandr Iwanowicz. A to nawet to już zupełnie właśnie nie moje czasy, ale pamiętam to takie przejście na przykład z tego kosmicznego Lego, gdzie zmieniały się hełmy astronautów. One na początku były takie tandetne, bez przyłbicy zamykanej tak jakby, tej kosmicznej w hełmie, tylko takie otwarte i tak no, nie wyglądało to za specjalnie i do tego ta dolna część się łamała. Tam była taka część w okolicach brody, tak, która się po prostu odłamywała po pewnym czasie i zostało to w filmach Lego było nawiązanie do tego. Był taki ludzik, który miał złamany ten starego typu kask, nie? Więc taka autoironia ze strony Lego. No, za moich czasów w ogóle nie było czegoś takiego jak podpinanie się Lego pod jakieś znane marki typu Star Wars, Batman, Harry Potter czy inne. No, to długo później weszło. To już taka współczesność. To tak z parę lat temu. Może nie parę lat temu, bo pierwsze chyba Gwiezdne Wojny były, jeśli chodzi o licencje, nie? Które sobie Lego tam wykupiło, jakieś tam franczyzy. Chyba Gwiezdne Wojny były właśnie pierwsze. Potem był chyba Harry Potter, potem Batman, jeśli dobrze pamiętam. No, a jak ja byłem dzieciakiem, to w ogóle czegoś takiego. Nie było żadnych filmów Lego, nie było gier żadnych Lego, a początki wkraczania Lego w świat gier komputerowych były bardzo nieporadne. Te gry były krapowate, te gry były... Próbowano robić jakieś Multimassive Online nieporadnie, to nie wychodziło. Myślę, że moc obliczeniowa komputerów trochę była w 3D za słaba, bo to nie jest, to się wydaje, że to jest taki prosty ludzik i że go prosto, i że on nie ma dużych wymagań, jeśli chodzi tam o kartę graficzną i tak dalej, ale jak się zastanowimy, to tam jest sporo różnych zaokrągleń, te łapki, ta głowa zaokrąglona i tych ludzików nigdy nie jest tak, że on na ekranie będą dwa czy trzy, ich musi być multum, nie, zwykle. Więc myślę, że trochę komputery były jeszcze za słabe, żeby zrobić takie pełnowartościowe Lego w 3D. No ale w pewnym momencie to nastąpiło i okazało się, że te gry Lego są naprawdę świetne, że są po prostu... No, ale to były już te gry Lego, które nawiązywały właśnie tam do Batmana, do Supermana, do Gwiezdnych Wojen i do innych franczyz popularnych. Jakieś Marvele są pewnie już teraz, tak? I tak to wygląda. Były też konkurencyjne klocki, na przykład Playmobil. One były mniej takie mniej możliwości dawały, jeśli chodzi o konstrukcję, bo to na przykład był jakiś samochód z przyczepą kempingową, z czego ta przyczepa kempingowa się tak naprawdę składała z kilku elementów, nie? To były takie bardziej klocki, żeby to poskładać i cieszyć się już gotowym czymś i nie za wiele możliwości było. A jak kupujemy taki zestaw Lego, to tam mamy ileś różnych konstrukcji możliwych do zrobienia. I się można zdecydować na jedną z nich. A Playmobil to takie. Nie wiem, czy to nie jest niemieckie. Playmobil. No nie wiem. Jakoś tak mi się z Niemcami kojarzy, ale może dlatego mi się kojarzy z Niemcami, że był taki czas, że w tej naszej szarej Polsce dużo fajnych, kolorowych rzeczy mieliśmy właśnie z RFN-u na przykład, nie? Pamiętam komiksy kupowane, były takie giełdy popularne, gdzie było wszystko, mydło i powidło, albo giełdy zwierzęce, gdzie było bardzo dużo różnych zwierząt można było sobie kupić. Nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, no ale we Wrocławiu była giełda i taki wyjazd na giełdę to dla mnie zawsze było duże przeżycie, ponieważ tam można było kupić przy okazji dużo rzeczy sprowadzanych właśnie z Niemiec. Były i komiksy właśnie niemieckie, i Brawo, i obcowanie z tym kredowym papierem, z tymi kolorami, z tymi superbohaterami typu Batman czy Superman, no to było coś, nie? To było coś. To się przynosiło do domu i się celebrowało po prostu. Otwierało się to Brawo. No dzisiaj to jest śmieć, takie jakieś Brawo w kiosku se kupisz. To jest taki sam śmieć jak, nie wiem, jak teletydzień jakiś. Kupisz, to jest tak samo to wygląda mniej więcej, nie? A wtedy w środku plakat, ale nie wiem, czy nawet w tamtych dawnych czasach to Brawo, te komiksy marvelowskie, czy tam DC, czy one nie były lepszej jakości niż to, co w Polsce się ukazywało wiele lat później. Bo po prostu ja pamiętam, że to był naprawdę dobrej jakości papier. On był cieniutki dosyć, ale pięknie się błyszczał, a na błyszczącym papierze to jest tak, jakbyście nie wiedzieli, jak się coś drukuje na błyszczącym papierze, to kolory są o wiele żywsze. Jakoś tak światło wtedy pracuje, że jeśli papier jest błyszczący, to po prostu, nie wiem, czy to kwestia właśnie lakierowania, czy jakieś inne. No też jest tak, że gruby papier potrafi przyjąć więcej pigmentu, a papier cieniutki, no to trzeba wtedy oszczędnie, bo się to zaleje wszystko, nie? On nie wchłonie po prostu większej ilości papieru, większej ilości farby. No ale wiem, że na przykład w Japonii od dawien dawna wydają na byle jakim papierze i to jest nawet taka tradycja, nie tradycja, że po prostu tak się przyjęło, że wydaje się na byle jakim papierze wielostronicową mangę i czarno-białą, nie? Tak jakby na papierze z odzysku. Ale tam można było naprawdę rewelacyjne rzeczy kupić na takich giełdach. Raz na przykład dostałem, słuchajcie, mangę, która wyglądała jak, była tak gruba jak jakaś księga, jak jakaś Biblia. To było coś niesamowitego, bo tam było, nie wiem, z kilkaset stron, tak? To było cholernie grube, to była taka księga. I tam były różne historie, dosyć hardkorowe. Moi rodzice, przypuszczam, nie wiedzieli, co ja czytam, z jaką ja literaturą obcuję, a tam jakieś hentaje, jakieś laski, cycatki, jakieś seksy. I tego tam dużo było. A rodzice myśleli, że to jakieś tam historyjki, że tam się. A tam się też lali, także krew się lała. I tam była krew, seks i wszystko, nie? I to była taka gruba księga. I pamiętam, że jak wiele lat. Jak w liceum byłem, kiedyś miałem takiego kolegę dobrego, który strasznie się jarał mangami i mu to sprezentowałem. To on się nawet jarał, bo nigdy czegoś takiego nie widział, nie? Nigdy czegoś takiego. Nie widział po prostu tak grubej mangi z taką ilością hardkorowych różnych historyjek fajnych. No, to jest coś, co jest do dzisiaj nie do dostania w Polsce, bo o ile można sobie kupić kupę różnych fajnych mang po polsku, to są małe książeczki, a to była gruba kniga jak Biblia, jakaś Nowy i Stary Testament razem, nie? Coś niesamowitego po prostu. No, ale gdyby coś takiego w tej chwili u nas w Polsce sprzedawali, to taki komiks by kosztował pewnie ze 100 zł co najmniej, przypuszczam. Więc no, mało osób by to kupiło, więc wydawcy się pewnie nie opłaca w Polsce wydawać czegoś takiego, jak wydawano dawno, dawno temu w ogóle, nie? Tylko to było niekolorowe, tam nie było kolorów. To znaczy, były tam takie przeplatane strony kolorowe, na zasadzie, że mamy tam białe, białe, białe strony, cała historyjka, żółte, żółte, żółte strony, czarny druk na żółtej stronie, a nagle mamy taką wkładkę, że mamy kilka stron kolorowych, ale to z reguły były reklamy, że reklamowano jakąś na przykład grę komputerową. No i to też robiło wrażenie, bo to były czasy ZX Spectrum, Commodore 64, a tam nagle gry Super Nintendo i tak dalej, no trochę lepsze, nie? I to też robiło wrażenie. No i tak ja to jako dzieciak potrafiłem takie komiksy z zagranicy, które jakimś cudem się gdzieś tam dostało, przypuszczam, że za niemałą kasę, bo ktoś to tam sprowadzał, nie? Ktoś to w Polsce tutaj sprzedawał i no ja nie wiem ile, bo mi to rodzice kupowali, nie? No, ale przypuszczam, że to trochę kosztowało. Trochę kosztowało. No to ja te rzeczy potrafiłem oglądać po wiele, wiele razy. To się praktycznie nie nudziło, bo to była taka alternatywa dla tej szarzyzny. No, z jednej strony masz jakiś tam w świat młodych i wycinasz nożyczkami krzywo wydrukowane, tam się matryce rozjeżdżają. Tytus, Romek i Atomek, nie? Na papierze jak gazeta codzienna, a z drugiej strony masz jakieś błyszczące, na błyszczącym papierze kredowym historię o superbohaterach zajebistych, nie? Marvelowskich czy tam DC. Albo taką właśnie grubą jak księga mangę. No, niesamowite wrażenia. Bardzo to, no pamiętam to do dzisiaj.

tak. Playmobil to były chyba takie bardziej cieliste kolory właśnie ciała, nie? No bo Lego to właśnie żółta skóra, tak nie wiadomo czemu. Znaczy, to jest fajne, to jest fajne. Mi się kolory Lego zawsze, zawsze podobały. Szczególnie kiedy jeszcze to była taka paleta ograniczona, tak trochę jak na starym komputerze. Był czerwony, zielony, czarny, biały. Kiedyś ta paleta była skromna. I co z tymi mangami? Też dałeś Eskimosom? Nie, do Eskimosów poszły klocki Lego, nie? Na przykład. Manga, jak mówiłem, poszła w prezencie dla kolegi, kiedyś koledze dałem. No, taki zawsze byłem, że jak miałem, to dałem. No teraz nie mam, to nie daję. Teraz mi dają cały czas.

pamiętam, zachowałem dużo wspomnień związanych właśnie z tym, jakoś się to wryło, ponieważ no, to mocno działało na młodego człowieka. Jeśli z jednej strony miał te takie spartańskie, rzekłbym, różne zabawki polskie, a z drugiej strony ten Pewex, te zagraniczne jakieś komiksy, zagraniczne zabawki, komputer. No, nie narzekałem, no już wam się chwaliłem, że jako dzieciak to byłem, no, miałem fajne rzeczy, takie, których inne dzieciaki nie miały. No, przypuszczam, że niektórzy się kolegowali trochę ze mną z tego powodu, że mogli sobie właśnie sobie pograć na komputerze trochę czy coś, ale tak to jest, no to też. Ale nigdy jakoś tam nie narzekałem na, że się ze mną ktoś nie chce kolegować czy coś, to tak przy okazji trochę, nie? No, ale to też takie przykre, nie, że z drugiej strony, że żyjesz w takich czasach, kiedy widzisz dookoła, że dzieciaki nie mają, a ty masz, nie, i taki jesteś, kurczę. Znaczy, ja kiedyś powiedziałem, że moja rodzina była zamożna. W pewnym sensie tak, ale w zasadzie nie mieliśmy jakiejś willi czy coś takiego, mieszkaliśmy w bloku tak naprawdę, nie. Tylko, że właśnie miałem zawsze komputer, miałem te wypasione zabawki i tak dalej, no tam dbali o mnie rodzice od tej strony, nie? I mieli możliwości, żeby mi zapewnić fajne różne gadżety, zabawki i tak dalej. No, ale tak naprawdę, no to mieszkanie w bloku, co prawda wtedy to było mieszkanie własnościowe, nie? No to już coś. No, kiedyś było tak, że można było na dobrych warunkach wykupić sobie mieszkanie od spółdzielni. Dzisiaj już chyba tego nie ma, nie? A może jest, nie wiem. No, dzisiaj to się pozmieniało, dzisiaj raczej jakieś tam TBS-y, coś takiego, nie? A też przez pewien czas z moją mamą mieszkaliśmy w TBS-ie. Potem to zostało sprzedane. No, moja mama po śmierci ojca bardzo się starała i naprawdę imała się różnych zajęć, jakiś tam warsztat, części, coś, nieruchomości, przecież wypożyczalnie kaset, wideo. Można powiedzieć, że moja matka dała z siebie naprawdę dużo i próbowała przeróżnych rzeczy, no ale może jest taką osobą, która, nie wiem, może trafiła na zły okres, może zabrakło zawsze gotówki, żeby doinwestować ten biznes. No jakoś tam w końcu się to kończyło, nie? No ale TBS, Danusia. Cześć Danusia. Pozdróweczka serdeczne. TBS to jest takie mieszkanie, które kupujesz na trochę innych warunkach, że już dokładnie nie pamiętam, na czym to polegało, ale to chodzi chyba o to, że masz to mieszkanie od razu jakby niby na własność, a spłacasz je stopniowo. Nie wiem, musielibyście sprawdzić. Już nie pamiętam, czym były TBS-y. TBS-y. To się tak nazywało. TBS. Może ktoś wie, może ktoś zadzwoni i powie. No to było fajne mieszkanko, takie wiecie, takie po prostu świeże, nie? Jak kupujecie sobie nowe mieszkanie, to jest co innego niż kupić od emeryta na przykład jakieś tam mieszkanie. To trochę inna bajka. Wszystko bialutkie, nowiutkie, świeżutkie, no to fajnie było. No, ale to było na Zadupiu trochę, bo to była dzielnica Psie Pole we Wrocławiu. No, Jeszcze wcześniej moja mama była nauczycielką, kiedyś polskiego uczyła. No, tyloma się rzeczami zajmowała, że to aż szok, jak teraz sobie o tym myślę. Może tutaj pisze Randy na YouTube'owym czacie, że może przez to, że miałem za dzieciaka wszystko, to teraz mi się nie chce. Może, kurczę, może. No coś na pewno jakiś wpływ to ma, nie? Jakiś wpływ to ma.
Miałem też BMX zawsze. No to były takie BMX, nie takie jak dzisiaj, bo wiecie, bo kiedyś to rowerek BMX to się nazywało jakiś taki wytaniony rower dla dzieciaka. Znaczy wytaniony. Wytaniony względem tego, czym prawdziwy jest BMX. BMX to jest dzisiaj, to się rozumie jako rower taki do robienia różnych trików, do skakania na nim. To jest rower, który nie ma hamulców też specjalnie, po to, żeby można było na nim dodatkowe różne tam wyczyny robić. Ma jakąś taką, ma jakiś taki wystający walec w okolicach przedniego koła, żeby się na tym ślizgać jakoś tam. Siodełka czasami nie ma, nawet ten BMX. No to jest rower do po prostu do różnych skoków, do wyczynów, bardzo mocny. Może wam spaść, może wam gdzieś w ogóle wlecieć do rowu, nic się z nim nie stanie. A kiedyś BMX to był taki rowerek, no trochę lepszy niż jakiś Wigry 3, niż jakiś składak polski. Wyglądał trochę inaczej, charakteryzował się, chyba najbardziej charakterystyczne były grube koła po prostu, nie? Które trochę mu nadawały taki terenowy jakby wygląd, że on się nadaje do jazdy po wertepach bardziej, nie? Taki BMX. Pamiętam, jednego BMX-a mi z piwnicy ukradli. To wiecie, że to było dosyć częste, że wam się do piwnicy ktoś włamywał. Nawet dzisiaj przypuszczam, że to jest częste, bo cholernie łatwo się włamać do piwnicy. Wykręcić kłódkę można za pomocą dwóch kluczy po prostu do wkręcania śrub. Bierzesz te klucze, odpowiednio układasz, bierzesz i wykręcasz tą kłódkę, ona się rozlatuje, łamie. To jest prosto, naprawdę. Było raz, że się włamywali do kogoś do piwnicy i słoiki z ogórkami kradli na przykład wszystkie, nie? I to był łup, słoiki. Na pewno trochę tak to jest, że jak ktoś się wychował w biednej rodzinie, to to ma większy pęd do tego, żeby coś osiągnąć, żeby w końcu do czegoś dojść, a ktoś, kto faktycznie za dzieciaka miał luz, miał wszystko, no to już go tak może nie ciągnie w przyszłości. No, cholera wie, może tak być. A Lukas twierdzi, że już nie kradną. Tak. Masz na myśli to, że już się raczej w ogóle nie włamują do piwnic? Czy metody się zmieniły, czy co? No, widziałem nawet gdzieś, jak wykręcać taką kłódkę, nie? Po prostu bierzesz właśnie dwa klucze i się rozłazi ta kłódka. Naprawdę różnej jakości te kłódki są, nie? Niektóre łatwo otworzyć wytrychem nawet, inne nie, bo mają jakieś zabezpieczenia specjalne. No, różnie to bywa. Zamki też bywają różne. Ponoć niektóre zamki jeszcze łatwiej otworzyć, jak jest klucz włożony do zamka. To wtedy wytrychem z drugiej strony łatwiej, jak się wciśnie wytrych, jakoś to łatwiej to otworzyć, bo ten klucz już tam jakby te zapadki powciskał, nie? I trzeba tylko obrócić tak naprawdę. Ale są takie zamki, które mają przed tym zabezpieczenie. Jakieś tam sprzęgiełko czy coś, że jak dociśniemy ten klucz z drugiej strony, to już nie da się z drugiej otworzyć. Więc no, ja bym proponował wam, jak kupujecie sobie nowe zamki, to się naprawdę zastanowić i zasięgnąć opinii fachowca, bo są tak różne. Gerdy, nie gerdy. Kurczę, zaczynam mówić jak major Suchodolski. Gerdy, nie gerdy. To ja tu... Święta, nie święta, robię bigosy, nie bigosy. Bigos bym sobie zjadł nawet, ale taki dobry bigos. Randy pisze, łupy, teraz łupy nie są już tak wartościowe, bo ogórki w słoiku od 30 lat się kiszą. No. No, może jeszcze się los odmieni, no. U mnie to się tak co parę lat zmienia jakoś wszystko nagle. Ale im człowiek starszy, tym ciężej troszeczkę się wziąć w garść, coś nagle jakąś rewolucję zrobić, nie? I się
Człowiek młody ma power, ma jeszcze nie jest tak skażony tym złem świata i nie jest tak zrezygnowany. A im człowiek starszy, tym więcej już ma na koncie różnych prób i jest taka wyuczona niechęć do robienia czegoś, jakby. Przynajmniej ja tak czuję, nie? Bo po prostu tu nie wyszło, czemu teraz miałoby nagle wyjść? Takie zniechęcenie, mówiąc najprościej, no zniechęcenie. Nie wiem, co z tymi słoikami jest. Kupiłem jakieś sobie ogórki w occie czy coś takiego w sklepie. Minęło parę dni i ja tam widzę pleśń. Normalnie spleśniało to i śmierdzi. No. Zesrałem się i śmierdzi. No. Nie, no to nie wiem, a to nie powinno się psuć chyba, nie? Jak tam jest jakiś ocet czy coś. To już zepsute, już kup nowe, już. Samemu trzeba zrobić to. Moja ciocia robi świetne ogórki chili. Zawsze tak się nimi zajadam, są świetne, naprawdę. Takie pikantne, wiecie, właśnie coś tam dodaje, właśnie chili jakiegoś. One są takie ciemne, poprzekrajane jakby na pół, takie trochę cieńsze, fajne, takie ogórki chili. Jak znajdziecie przepis gdzieś na ogórki chili, to polecam, naprawdę są wyśmienite. No kiedyś, kurczę, marynowanie, kiszenie, solenie, to takie różne były sposoby, marynowanie to takie różne sposoby na przedłużenie przydatności po prostu do spożycia, nie? Chyba, tak mi się wydaje. No, nie było lodówek, nie było ten, to trzeba było albo gdzieś coś zakopać, albo trzymać gdzieś w jakiejś piwnicy, albo sobie właśnie zasolić, ukisić. No, tak człowiek sobie zabezpieczał jedzonko. Patrzę, co tutaj piszecie. Wro się chwali, że jego dzieci umiały już jeździć bez bocznych kółek, jak miały 4 lata. No. Dzisiaj też robią niektórzy fajne triki na hulajnogach. Są też takie jakby specjalne hulajnogi do różnych trików. Nie taka hulajnoga dla maluszka, tylko po prostu taka hulajnoga wyczynowa, można powiedzieć. Też to jest po prostu takie jakieś... wygląda na wytrzymałe bardzo, nie? Taka hulajnoga. Można nią robić różne niesamowite rzeczy. Na YouTubie znajduję takie ludzie robią wyczyny na tych rowerach, na jakichś na deskach, jakby byli samobójcami, bo to jeden błąd i nie żyjesz. A ci ludzie z jakichś stromych gór zjeżdżają po prostu z górki na pazurki. Niesamowite rzeczy robią. Od oglądania tego można po prostu się przestraszyć.

No, myślę, że sporty ekstremalne są dzisiaj bardzo na czasie, bardzo są modne. Ludzie się gdzieś wspinają na kominy, bardzo jest wspinaczka modna, robią sobie tam zdjęcia. Na wysokościach gdzieś idą po jakieś linie bez zabezpieczeń. Bez zabezpieczeń zupełnie, nie? No, trochę już śmiałków niestety przypłaciło to życiem. Można znaleźć historię takich youtuberów, którzy po prostu zginęli podczas wykonywania jakichś tam akrobacji, ewolucji czy wspinaczki. No niestety. Ale chęć zrobienia sobie selfie gdzieś na dachu widziałem gościa, który na takim jednokołowym rowerku, jakby w cyrku. No, w cyrku można czasami zobaczyć, jak ktoś na jednokołowym rowerku jedzie na linie, na przykład, nie? No to taki numer. No i ludzie takie rzeczy robią młodzi dzisiaj. I to bez zabezpieczeń. Jakby spadł, to by nie tyle sobie głupi ryj rozwalił, co by się przeniósł na łono Abrahama po prostu. Tak to się mówi? Na łono Abrahama? A czemu tak się mówi? Na łono Abrahama? To co ja mam się... umrę i się budzę na łonie męskim? Takiego wielkiego Abrahama? Czy co, o co chodzi? To ja nie chcę. Krawcze, a jak ci idzie teraz ze swoim biznesem? Nie lepiej, łatwiej pójść do jakiejś agencji. Niełatwiej, niełatwiej. Ja już w życiu pracowałem w różnych agencjach na etacie i teraz nawet za bardzo możliwości bym nie miał trochę, też nie mam pola ruchu. No, tak jest, dokładnie. To, co robią dzisiaj na rowerach ludzie, często na hulajnogach, na tych jednokołowych rowerkach, na deskach, to często zahacza o występy cyrkowe. Naprawdę. Faktycznie tak jest. Albo jest wręcz lepsze niż nie jeden występ cyrkowy. No, ale to chyba chęć stania się gwiazdą. Tak ludzi dopinguje do tego, żeby ryzykować życie. A ciekawe, co rodzice na to, nie? Czy rodzice śpią spokojnie? Na pewno wcześniej czy później zetknął się z jakimś nagraniem na YouTube, gdzie taki młody człowiek ryzykuje życie. I to bardzo duże ryzyko jest. Wystarczy jeden centymetr, jeden błąd, jakieś coś się poślizgnie, noga i spadasz, nie? I spadasz i nie żyjesz. Nie ma szans, żebyś to przeżył. Więc to... Ale dzisiaj też dużo możliwości jest fajnych, bo są skateparki, gdzie można na rolkach sobie jeździć, na desce. Niestety te skateparki są trochę zawłaszczone przez matki z bąbelkami tam przychodzą sobie, no, a to raczej chyba nie powinny. Powinny na jakiś plac zabaw pójść, a nie do skateparku, nie? I przeszkadzają tym, co robią tam triki. I ci się ciągle wkurzają, bo co się rozpędzi, to po prostu musi wyhamować, bo jakiś tam maluch kilkuletni mu wyskoczył, nie? Nagle w hełmiku różowym i w różowych rolkach i sobie tam człapie. No to trochę jest nie fair, no. To jest dla starszych trochę ludzi, a nie dla maluchów. Dla maluchów jest plac zabaw, jakaś łączka, coś. Jest wiele miejsc, gdzie można pójść. No i jak zaprotestujecie, to taka matka zaraz was ochrzani, rozwrzeszczy się i na policję jeszcze zadzwoni. Jakiś taki jest trend, że dziwny, który mnie strasznie brzydzi, że matki się tymi dziećmi zasłaniają jak tarczą. Ciągle tam słychać, tu jest dziecko! Dziecko tu jest! A jak moje dziecko dotknie i się skaleczy, to co? Pan uważa, pan nie krzyczy, to tu jest dziecko. Tak jakby to dziecko było takim wytrychem do osiągania różnych rzeczy, nie? Że możesz kogoś zakrzyczeć tym dzieckiem, wziąć to dziecko i komuś przed ryj wystawić i zawrzeszczeć. To dziecko, moje dziecko. Kur, po prostu jakieś to jest straszne, straszne są te matki.
Teraz była jakaś wyprzedaż, znaczy wyprzedaż, impreza, gdzie sprzedawano towary Xiaomi, te telefony Xiaomi, czy jak one tam się nazywają, tablety, coś chińskie. No i Polacy się o to zabijają, po prostu kotłują się jeden na drugim, wrzeszczą i też oczywiście z tłumu słychać: dziecko, no przepuśćcie, ja tu dziecko mam! I biegnie po jakiegoś Xiaomi matka z dzieckiem. No i to takie, kurczę, jak zasłanianie się jak tarczą tym dzieckiem, albo używanie właśnie jako wytrycha, nie? Że dziecko, dziecko. Xiaomi. Xiaomi. Tak się czyta? Xiaomi? Srajomi. Krawiec, proszę cię, nie szkaluj Michała, bo nawet Ivelios go wyśmiewa na antenie, pisze GPN i tutaj smutna buźka. Drogi słuchaczu, ja do Michała mam więcej chyba nadal mimo wszystko jakoś uznania i tak dalej, niż większość ludzi nawet. Czasami się przecież tutaj nawet wypowiadam w tym temacie i bronię, że te audycje bywają naprawdę ciekawe i wartościowe. I mnie to też bardzo denerwuje, że ludzie mu tak ciągle przeszkadzają i że wszystko mu psują, nie? I że go w różne rzeczy tam wciągają nieciekawe. Myślę, że mimo wszystko, mimo tam, no kurczę, no jaki by nie był, to po prostu tak się nie robi. No, można mu dać spokój, niech on sobie nadaje, niech robi swoje. No, ma swoją misję, ma swój temat, ma swoją pasję i często robi to całkiem spoko. No, mówi o ważnych rzeczach też czasami, nie? A tutaj dzwonią, bekają, mnie to już drażni mnie to. Na początku mnie to jakoś tam śmieszyło nawet troszkę, nie? Ale teraz to już taka żenada to jest po prostu. I wychodzi, jest, widać wyraźnie sytuację, że

Iwelios chyba tak trochę się odwrócił, nie? Ale jednak coś tam zawdzięcza Michałowi. No, to paranormalium, wiele osób by nie wiedziało, co to w ogóle jest, gdyby nie teoria chaosu. Krawiec, nie masz Xiaomi? A jaką markę? Ja mam Alcatela. Mam Alcatela i sobie całkiem chwalę. Już mi, słuchajcie, z trzy razy na podłogę spadł i się trzyma i wszystko działa, nie? Nie zamula ten telefonik, wszystko chodzi płynnie, oglądam sobie YouTube'a, wychodzę sobie gdzieś, to sobie zawsze ze słuchaweczkami jakiegoś tam YouTube'a sobie w najniższej rozdzielczości uruchamiam, żeby mi transferu jak najmniej schodziło tam w 144p. I Skype, wszystko pięknie działa, no jestem zadowolony. No wcześniej miałem syfiasty telefon i się zniechęciłem trochę do smartfonów, bo to tak wszystko zamula, uruchamia się pół godziny, a teraz to taki mały komputerek jakby, że wszystko płynnie, fajnie działa i pasuje mi ten Alcatel. No to dostałem go w abonamencie, nie? Czyta się Xiaomi, tak? Tak Jarosław twierdzi. Z zresztą. Jarosław Z twierdzi, że czyta się Xiaomi. Xiaomi. Z jajami. Xiaomi. Różne są zdania, jak widać. Xiaomi, Xiaomi, Srajomi, Xiaomi. Xiaomi. No to ja już kompletnie zgupiał.

Danusia pisze, show me. A właśnie, że nie pokażę. Się wstydzę. Danusia, czemu ty wycofujesz swoje komentarze zawsze? Danusia coś zawsze napisze i za chwilę widzę komentarz wycofany. Czemu jesteś taka wycofana?

na Google tłumaczu wpisać Xiaomi i odsłuchać. Ja nie polegałbym tak w 100% na różnych tam googlowskich translatorach, odczytywaczach. Nie wiem, czy to zawsze dobrze odczytuje. Wątpię. Na pewno są jakieś błędy. Dziwisz się, krawiec, że potrzeba nie widzi oczywistych spisków, na przykład żydowskich? No, czasami się dziwię trochę potrzebie, faktycznie. Tak jakby specjalnie pewne rzeczy negował, bo tak mu jakoś tam w duchu gra, a podświadomie może jakoś tam czuje, że coś jest na rzeczy, a tak jakby bagatelizuje, obraca w żart, no ale cóż,

A tak nawiązując do dzisiejszej planszy, do okładki audycji, mam na myśli ten screen z ludźmi demonstrującymi, może zaaranżujemy jakąś małą rewolucję. Ciekawe, czy ciężko jest zrobić rewolucję, czy trzeba mieć miliony od Sorosa, na przykład od Amerykanów, jakieś wpływy agenturalne, specjalne i tak dalej, żeby

0: zrobić rewolucję? Czy można zrobić rewolucję od zera? Zbiera się grupa, robimy taki nasz fight club, nie? I knujemy i robimy jakąś rewolucję tutaj. Może byśmy coś wykombinowali, jakbyśmy tak wszyscy siedli i zaczęli tutaj dumać, co tu zrobić, to może by się udało. Oczywiście co po niektórych by pewnie wpadli smutni panowie w odwiedziny o 4 rano, o 4 w nocy. Ale tu byśmy zrobili taki system, że nawet jakby jednego, dwóch, trzech aresztowali, zwinęli, to i tak by wyszło. Na Konfederację, no w sumie. Na lewicę wstyd. Nie, no ludzie, nie bądźmy tacy, szanujmy się. Ja to sobie myślę tak, że we wszystkich ideologiach, czy to prawicowej, czy lewicowej, czy konserwatywnej, czy liberalnej, czy takiej, czy owakiej, wszędzie się da coś wartościowego znaleźć. Wszędzie też są fanatycy, którzy to psują, nie? Zbytnim jakimś eksponowaniem różnych akurat bzdurnych elementów tej ideologii. Popadają w jakiś przesadyzm, chcą innych tłuc po głowie jak młotkiem swoją ideologią i wszystko można zepsuć. A tak naprawdę wszędzie można, jakby człowiek był jakiś bardziej taki chętny do układania się z innymi, jakbyśmy byli bardziej otwarci na poglądy innych, do czego zawsze tutaj zachęcamy, nie? Jesteśmy tutaj bardzo różni i zachęcamy do tego, żeby czasami posłuchać, co ma do powiedzenia druga strona, może coś tam ciekawego powie. No, to moglibyśmy wziąć trochę z tego i by nam coś wyszło fajnego, nie? Być może. Ale świat taki nie jest i pewnie nigdy nie będzie, bo ludzie, no to po prostu nie działa. Jak ktoś się wyłamie i powie nagle w jakiejś grupie, że a tamci trochę mają rację, to go zaraz wygonią, skopią i to idź do tamtych, nie? A tamci też go nie przyjmą, wezmą go za drugą stronę barykady i go jeszcze mu nakopią jeszcze bardziej do dupy i on taki zostanie z niczym. My trochę wpadamy w tą pułapkę. Ja już dawno w tą pułapkę wpadałem. Kiedyś prowadziłem bloga pewnego, bloga politycznego i tam starałem się trochę tym dowalić, trochę tym, trochę tamtym i to się jakoś nie sprawdzało. Nikt mnie nie chciał słuchać, nikt mnie nie lubił. To znaczy, kurczę, tak naprawdę to ten blog miał więcej odwiedzin chyba ze 100 razy niż Nocne Radio. Nie wiem, jak żeśmy to zrobili. Tylko to był taki blog, gdzie rysunki też robiłem różne satyryczne i to tak co parę, tam co 2-3 dni się nowy rysunek jakiś ukazywał. Nawet fajne było. To był taki blog, który miał reklamować nasz portal pluru.pl. Był taki portal, mieliśmy i to był taki portal, który miał w założeniu łączyć, znaczy miał... Tam się, tworzyliście sobie profil jakby swoich upodobań politycznych, taki profil ideologiczny i mogliście łatwo wyszukać sobie później ludzi o podobnym zapatrywaniu, nie? Na życie, na świat. I okazało się, że to nie wypaliło też, że to jakoś nie działa. Zrobiliśmy błąd z kolegami, bo jakbyście kiedyś myśleli nad jakimś startupem, jakimś biznesem internetowym, jakimś serwisem, coś takiego, to ja bym wam radził na podstawie własnych doświadczeń. Najpierw zróbcie coś takiego najbardziej popularnego, jakiś serwis randkowy, jakąś wymianę walut, coś, co na pewno zagra, tak? Jakiś crowdfundingowy serwis, coś, co się sprawdziło, coś, co... co wiadomo, że zadziała, zarobi i da wam i będzie taką, jak to powiedzieć, i da wam po prostu pole do i możliwości do tworzenia mniej komercyjnych rzeczy, bardziej ryzykownych. Warto zaczynać od rzeczy najmniej ryzykownych, najbardziej takich popularnych, oczywistych i tak dalej, a nie się brać na początku za jakieś cholera wie co, jakieś dziwo, nie? Jakiś eksperyment. I ja ten, o, trampolina, dziękuję Lukasowi za podpowiedź, tego słowa właśnie szukałem, trampolina. To będzie wasza trampolina do tego, żeby zrobić może coś fajniejszego, ale takiego bardziej właśnie niepewnego i tak dalej, a ja, my zawsze tutaj z kumplami tacy marzyciele trochę i zawsze nam przychodziły jakieś cuda niewidy do głowy i zawsze robiliśmy dziwne rzeczy. Ile to pieniążków kosztowało, a i tak już ich nie ma, ale to... Aha, weź pod uwagę cały kod, ile to pieniążków kosztowało, a nie ma, no. I nie chwyciło, no. Tak. Dochód pasywny też się tu pojawia. No, innym razem zrobiliśmy, wygraliśmy nawet taki konkurs, jakby europejski. Nie tyle konkurs, trzeba było po prostu wygrać z innymi kandydatami do otrzymania dotacji dość sporej z Unii Europejskiej. I zrobiliśmy generator animacji, że każdy mógł sobie zrobić animację, ale to wam już opowiadałem o tym. Też jakoś to nie wypaliło. Okazało się, że ludziom się nie chce robić filmików własnych. A to była platforma bardzo fajna, bo bardzo zaawansowana. To był najbardziej zaawansowany chyba na świecie mechanizm online do robienia filmów animowanych. Najbardziej wypasiony, z największą ilością opcji. I może tu była pułapka trochę, że za dużo tych opcji tam daliśmy, za dużo możliwości, i zrobił się z tego taki After Effect w przeglądarce trochę w końcu, nie? No, może nie After Effect, bardziej Flash. Bardziej Flash. No, zresztą to było zrobione we Flashu, i później, nawet jakby to wyszło, to byśmy się obudzili trochę z ręką w nocniku, bo Flash już zaczął zdychać. Chociaż było to robione w ActionScriptie tam 3.0, więc z tego ActionScripta 3.0 łatwo jest skompilować w miarę do HTML-a 5, tam, żeby to działało na HTML-u 5, na JavaScriptie i tak dalej, nie? Trochę przeróbek by to wymagało, no ale dalibyśmy radę, nie? Tylko trochę to za długo robiliśmy. Trochę źle pieniądze wydaliśmy na różne rzeczy, może trzeba było trochę inaczej to rozdysponować, tak dalej, tak dalej. No i też nie wyszło. Ja się wielu rzeczy imałem różnych, słuchajcie. Robiłem ilustracje do czasopism, różne rzeczy robiłem i pisałem teksty i różne. Czego to ja nie robił, kochani? Czego to ja nie robił? Gdzie ja to nie był? Czego co ja nie robił? A dzisiaj mi się już nic nie chce. Pozdróweczka Tomu. Tomu to też jest mój dobrodziej. Tak samo jak Danusia, z osób, które tu widzę na czacie. No, wielu was jest. Jak mu mówię, w tym roku zostałem tak obdarowany, że to, kurde, nie ma, absolutnie nie powinienem tu w ogóle już marudzić, w ogóle się cieszyć. Przypuszczam, że nawet w tej chwili tu na czacie jeszcze by się z kilka osób znalazło. Dobrodziejów. Tylko lewica takie radyjko zamknie, zamowę nienawiści, a taki Korwin chce znieść koncesję. No faktycznie, ja nie, faktycznie ze strony takiego Korwina, czy Korwinowców, czy innych kuców, to się tak nie słyszy, że tym zamknąć, tym nie pozwolić, a takiego czegoś to zabronić. To takie popularne zdanie, że ktoś powinien tego zabronić, albo tego się powinno zabronić, nie? Tak ludzi ciągnie do tego, żeby czegoś innym zabronić, żeby im odebrać wolność czy to wolność wypowiedzi, czy wolność sztuki, i tak dalej. Strasznie tego nie lubię. U mojego syna większość dwunastolatków w klasie pali e-papierosy. Pisze Wro. I kradnie, gdzie popadnie, i się tym szczycą. To jest straszne. No. Wśród młodych od kilku lat jakby zapanowała moda na bycie gangsta, na właśnie. Chwalą się różni znani patostreamerzy, że a byłem mały, to kradłem. A wszyscy, o, to jest gość. Takie autorytety, nie? Że kradł. No, ale to trudno, żeby tak nie było, no, jak się dzieciaki zagrywają w GTA, oglądają gangsterskie filmy i tak sobie wyobrażają, że taki gangus, taki gangster, jakiś z żywcem wyjęty z filmów Patryka Wegi, to on ma, żyje sobie, ma wszystko, ma piękny dom, szczęśliwy, a taki uczciwy biedak, to jakiś szmendak, nie, to jest śmieć to jest. No i wybierają drogę, nie? To co im bardziej imponuje. Ale kiedyś w ogóle nie było jakiejś wśród młodych fascynacji świadkiem przestępczym, jakimś gangsta rapem, czymś takim, nie? GPN twierdzi, że to wina rodziców jest w 100%. No pewnie tak. Pewnie tak. Kiedyś co innego młodych ludzi jarało, zupełnie inna mentalność wśród młodych ludzi. Dużo większy szacunek dla osób starszych, a powiedzieć do nauczyciela w ogóle na ty, czy coś tam, czy coś jakieś odwalać, akcje dziwne w klasie, to było nie do pomyślenia, to był autorytet, to był, znaczy może nie autorytet, ale to był ktoś jak policjant dzisiaj trochę, nie? Że to się niewielu osób jest zdolnych do tego, żeby gliniarzowi strącić czapkę, czy tam jakieś świrować coś, nie? To tylko co jakieś tam większe wariaciki. No, i kiedyś tak było z nauczycielem, że jak się chciało coś powiedzieć w klasie, to podnosiło się rękę, czekało się, aż dostanie się głos. I tak dalej, no. A potem przyszło, nagle, jedna z takich pierwszych akcji, które były zwiastunem tych zmian, jakby to było to słynne nałożenie kubła chyba na śmieci nauczycielowi. Ja mówię oczywiście to, co się pokazuje w mediach. Taki jakiś przełom, nie? Że coś się zaczyna dziać niedobrego i ludzie sobie z tego zdają nagle sprawę, że coś to w złym kierunku idzie, no to była właśnie ta głośna sprawa, że jakiś tam nauczycielowi kosz na głowę ktoś nałożył w klasie i się śmiali wszyscy, a on nauczyciel taki nieporadny, no to jakoś tam się to wiąże pewnie z tym zaostrzaniem jakby kar za nadużywanie siły wobec ucznia, prawa ucznia, uczeń ma prawo, nauczyciel bezwzględnie nie ma prawa tego i tamtego. No i tak stopniowo. Gdyby taki, co nakłada kosz, gdyby coś takiego się wydarzyło za moich czasów, jak ja byłem dzieciakiem, czy że nauczycielowi kosz ktoś założył na głowę, o Jezu, to jakieś science fiction zupełne. Pamiętam, w podstawówce była głośna sprawa, że uczeń pogryzł nauczyciela, ale to był jakiś taki zaburzony chyba chłopak, coś, on wpadł w jakiś szał i pogryzł nauczyciela. No ale to cała szkoła o tym mówiła i było to traktowane po prostu bardziej jako no, chore dziecko, nie? Chore dziecko. Ale też już bywały jakieś akcje dziwne, a to jakiś nauczyciel został uznany za pedofila, bo gdzieś tam jeździł z małymi chłopcami i coś tam, jakieś dziwne się rzeczy działy na tych wyjazdach. A to jakiś... Nie, kucharzem w Mariocie nie byłem. A Tomu pisze, że w połowie lat 90., jak był nastolatkiem, gangsta kult się zaczynał. Córka Korwina na lewaczkę wyrosła? Korwin mówił, że ją stracił. O kurde. Grubo. Kapitanem Kutra Rybackiego, ja. No, chciałbym mieć znowu taki wigor, taki power i taką chęć do brania się za nowe rzeczy, za branie się z życiem za bary, jak miałem kiedyś, nie? Kiedyś to się po prostu człowiek łapał różnych rzeczy, próbował, testował, wyjdzie, nie wyjdzie, tutaj... No. A dzisiaj to w ogóle może się boję po prostu. Boję się. Boję się, że się zmęczę. To jest definicja lenistwa. Boję się, że się zmęczę i nic z tego nie będę miał. Ale od nowego roku myślę, że się jakoś wezmę ostro za siebie. Znaczy, nie myślę, tylko po prostu trzeba to zrobić, a nie myśleć o tym i już. Chyba sobie pójdę po piwko, może. Mam jeszcze jedną. Może ktoś jeszcze zadzwoni, a jak nie, to kończymy. I tak już długo, ile to już? 4 godziny zaraz. Mam tutaj komentarz, dostałem na Priwal. Wszystkie dorosłe dzieci się odcięły od Korwina. Dobra osoba, która pisze vademecum ojca. Córka została prawomocnie skazana za posiadanie heroiny. No co, nie wiedziałem, kurde. To się dzieje. Ostro się dzieje. Ale też, to, co by nie mówić o Korwinie, to jest to charakter, nie? Jest to postać, no. Czy się komuś on podoba, czy jego poglądy nam odpowiadają, czy nie? I jednak mam jeszcze telefonik. Witam serdecznie na antenie.
1: Witam, witam serdecznie. I żeby nie było samej prywaty, to mogę coś o czymś powiedzieć, z tym, że nie wiem, jaki jest temat, ponieważ nie słuchałem.
0: Nie ma tematu. Tak afterowo, co mi tam przyjdzie do głowy, co ludzie napiszą na czacie, to gadamy sobie, więc możesz ze wszystkim, co masz ochotę, wyjść
1: Tylko, że
0: tutaj.
1: nie mam żadnego pomysłu, bo ja mam sprawę, ale to tą sprawę przesuwam na sam koniec.
0: No to aż mi łydki drżą z podniecenia i ze
1: Ale nie
0: strachu.
1: do ciebie, także się uspokój.
0: A,
1: Chociaż może być po części do ciebie, ale to się okaże dopiero później i to chyba nie teraz. W sensie nie teraz, nie dziś.
0: Jedziesz gdzieś na święta? Tak się zapytam, bo każdego się pytam teraz o takie sprawy.
1: Nie, zostaję u siebie, jest fajnie, jak co roku i w sumie polecam.
0: No ja w sumie też polecam.
1: Tylko pamiętajcie, żeby posprzątać sobie pokój, żeby nie było. Musi być taki odświętny nastrój. A nie jak codziennie w syfie.
0: No to ja
1: Także
0: właśnie w
1: weź
0: syfie.
1: tą popielniczkę, wyrzuć, wyczyść.
0: Skąd wiesz, że mam popielniczkę? On, kurde, to mi zhakował komputer. Skąd on wie? Ja pierdolę. Muszę go tu zamknąć, przykryć, zakleić taśmą.
1: No, trzeba było się słuchać tam tego swojego dawnego przyjaciela.
0: Masz na myśli pewnie Michała.
1: No tak, Michał, któremu umarł przyjaciel, który mu instalował systemy operacyjne.
0: A słyszałem, no, słyszałem. No to raczej, wiesz, nie ma co się tutaj śmiać, nie? Że ktoś
1: Jest
0: umiera.
1: z czego się śmiać. Karma wraca,
0: No.
1: którą tak bardzo zapowiadał.
0: No tak. I bardzo się cieszy, jak kogoś dotknie karma. To tak troszkę akurat mi się u Michała nie podoba taka zawiść. On się cieszy, że umarł ktoś po prostu cały czas. Ten umarł, tu globalista umarł, a ten dobrze mu tak. No
1: A
0: tak.
1: tu Epsteina zabili, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę go nie zabili. A jakby umarł faktycznie, to bym się ucieszył, ha, ha, ha.
0: A jak oceniasz ostatnią teorię chaosu? Według mnie naprawdę dobra była.
1: O
0: Nie wiem, czy
1: rany,
0: słuchałeś.
1: ostatnia, nie słuchałem. Jak zadzwonił Paweł z Żywca na początku, to już sobie olałem sprawę i nie ma sensu.
0: No akurat dobra byłam. Ja to nawet lubię te o Żydokomunie właśnie, o wiesz, o różnych Michnikach, o Balcerowiczach, bo to nas wszystkich dotyczy jakoś tam i to są faktycznie ważne
1: No, dotyczy
0: sprawy.
1: jakichś boomerów, którzy właśnie są starzy, tak jak ty. Nowi mają to całkowicie w dupie, bo budują własny nowy świat, tak? I to nie ma sensu powracanie do czegoś, co było. Tak jakbyś wspominał, o kurwa, w 57 to się świat zmieniał, nie? Tylko, że kogo to kurwa obchodzi, co było w 57? Jest teraz, to było 100 lat temu prawie, tak samo tam Balcerowicz musi odejść. No, no ludzie, no może ja to pamiętam faktycznie, jak było napisane na moście, ale niekoniecznie musi to obchodzić nowe pokolenie. To nie ma żadnego kurwa znaczenia.
0: A poza tym niektórzy uważają, że Balcerowicz zrobił dobrą robotę i ochronił i sprawił, że nie staliśmy się drugą Rumunią na przykład jakąś, czy czymś takim, nie? No ale to już trzeba by pogadać z kimś, kto się naprawdę zna na gospodarce, na polityce, na historii i zrobić jakąś kompilację.
1: Poza tym ty masz też sentyment z dawnego radia, bo mieliście audycję Tajemnice III RP. To też może być jakiś dodatkowy bodziec, który ci się dobrze kojarzy.
0: Nie, to zupełnie nie, bo to
1: twoja
0: jakby...
1: młodość jeszcze właśnie, Balcerowicz, te sprawy.
0: Nie, co ty.
1: Pierwsza praca, pierwsza dziewczyna, pierwsza miłość. No nie, to później było trochę, ale...
0: Nie, to raczej nie, a Tajemnice III RP to zawsze była działka bardziej Michała, Tomka, wiesz, tak trochę z boku tego byłem, nie? Ja zawsze tak trochę tam jakoś z boku byłem, jak się zastanawiam. Nawet jak zadzwonił Paweł Kukiz, to jakoś tak się nie rwałem do tego, żeby tam zaraz, wiesz, go prosić o coś, żeby radio rozreklamował czy coś, a ci tam zaraz, a może byś tu zareklamował, Paweł Kukiz, sam zjorany boskie. Kurde, taki cyrk się zrobił wtedy trochę. No ale wspomnienia jakieś tam są też z tym radyjkiem. No zdaniem niektórych to było radio, to kiedyś to było, kurwa, radio na fali, to w ogóle potęga, wszystko inne po tym, to gówno. Ja tak nie uważam, nie było wcale jakieś takie, Bóg wie co. Ale fakt, że mogło to pójść zupełnie w innym kierunku i to jest niesamowite, jak jedna decyzja potrafi w ogóle wpłynąć na historię całą, nie? Na cały szereg zdarzeń. Wystarczyłoby, żebym se któregoś dnia nie pomyślał, a może by tak Tomka zaprosić do tego radia.
1: No właśnie Tomek to jest najlepsza rzecz, która powstała z tego całego radia.
0: No... Tutaj bym się nawet w dużej mierze zgodził. On na pewno nie pchnął tego radia w takim kierunku, co mi jakoś tam odpowiadało w 100%, ale na pewno nadał temu jakiś charakter. Taki, wiesz, wyraźny profil, nie? No jaki by ten profil nie był, to jednak no, wielu osobom odpowiadają takie tematy. Kesze, czakry, piramidy, spiski, rzeczy niewyjaśnione. No tak to wyprofilował. No i dobra, no. Na pewno gdybym Tomka nie zaprosił, to bym był może bogaty dzisiaj, na przykład. No różnie mogłoby być, no kurwa.
1: Albo właśnie byś się teraz kłócił i sprawy sądowe by były z Kłodem o te bitcoiny. Oddawaj chuju bitcoiny, byście się kłócili tam. Może by było nawet ciekawiej.
0: Cholera wie, ale wszystko by zupełnie inaczej było. Mogłoby to radio, bo to radio na początku ono było jak ja je dopiero co wymyślałem, zakładałem, tam robiłem stronkę i pierwsi się ludzie pojawiali, to pierwsi ludzie przyszli z kontestacji i to byli ludzie, którzy mnie znali i więc by się zrobiło radio pewnie takie wolnorynkowe, wiesz, mocno korwinowe, no taka była klientela. Tomka to zawsze wkurwiało, on tych ludzi strasznie nie lubił, tych wszystkich korwinowców nazywał.
1: Bo on ma styl.
0: Harcerzami ich nazywał, czy jakoś tak.
1: No i bardzo dobrze, to jest idealne określenie, jebać tych kucy, to jest nieporozumienie, zawsze było nieporozumienie. Teraz na szczęście ludzie się poznali nawet na Korwinie i w tych prawyborach ma 3 głosy, a Bosak ponad 20.
0: No, tak to wygląda. Tak to wygląda.
1: Także Korwin się skończył na naszych oczach i rozpoczął się w sumie też na naszych oczach.
0: No, ale trzeba go jakoś docenić, no bo jest jednak postać. No, to jest najbardziej wyrazista postać chyba z tego naszego świata polityki, jak się zastanowić. On ma...
1: Najbardziej rozpoznawalny jest, tak, ale to nic nie, o niczym nie świadczy, nic nie znaczy tak naprawdę.
0: Ten świat polskiej polityki mnie wkurwia. To jest jakaś mieszanka Żydów, ruskich agentów, kurwa, katoli.
1: To teraz ja to proszę o wymienienie, kto jest Żydem.
0: Żydem? A to ci zaraz wkleję listę z jelita.pl. To nie będę tutaj wymieniał, o, proszę bardzo. Lista prawdziwych Lista prawdziwych żydowskich, tam taki link, dobra. Jest ich od groma, no ale to... A to prawda, że Żydzi też potrafią mieć niebieskie oczy czasami i blond włosy? Ty na pewno wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo sam jesteś Żydem.
1: Oczywiście, że tak. Różne mieszanki były.
0: Żydem, jakim ty jesteś Żydem? Jakiego typu Żydem?
1: Moment, wysłałeś to?
0: Tutaj na czacie.
1: Na tym, dobra. Jelita, dobra domena. Nie znam tych osób nawet. Janusz Korwin-Mikke, Ozjasz Goldberg, no.
0: Bieruta, nie znasz?
1: No tak poszczególne, ale większość to jest takie zupełne no-name'y.
0: Marek Borowski, Bierut, Jan Brzechwa, Ryszard Bugaj, znane nazwiska. Cimoszewicz, Cyrankiewicz, no. Dużo.
1: Czyli cała ta wierchuszka z przemiany ustrojowej.
0: No i to by się zgadzało. Według mnie to jest prawda. Wszystko, co piszą właśnie.
1: Piotr Ikonowicz, to jest ten Ikonowicz?
0: Cholera wie.
1: Tak, to ten, czyli Gesslerowa też jest Żydem. Ale ona nie serwuje chyba koszernych potraw w restauracjach.
0: No raczej nie.
1: Dobra. Nieciekawa lista. Coś jeszcze, czy koniec?
0: No, mówiłeś, że miałeś jakąś na koniec jeszcze.
1: Tak, sprawę, ale to sprawa tylko chodzi o to, żebym wywołał Etama. Etam, jeśli słuchasz, mam do ciebie sprawę, najlepiej na Skype'ie. I to w sumie tyle, miałem taką sprawę. Chciałem o czymś coś powiedzieć.
0: A nie powiesz nic więcej? Ja mam teraz tu się zastanawiać? No nie,
1: bo musiałbym cię zabić, gdybym powiedział więcej.
0: Kurwa, no to ja od Etama potem wyciągnę i tak. No.
1: No zobaczymy. On chce chyba, żeby jeszcze dzieci zobaczyły jego ciało, także nic nie powiem.
0: Ale ty jesteś mroczny, czy ty nie jesteś przypadkiem z uniwersum DC?
1: DC, to są te Marvele i tym podobne, tak?
0: No Marvel to Marvel, a DC to DC.
1: No nie, Tomek fajnie podkreślał, to są komiksy dla dzieci, nie interesuję się takimi rzeczami.
0: Nie bluźnij. Ja,
1: Tomek fajnie mówił, miałem takiego znajomego, ale on był bardzo dziecinny i właśnie lubił te komiksy. A my tutaj mówimy o poważnych sprawach, nie o właśnie komiksach, tylko o rzeczywistych technologiach. Technologia Kesha.
0: Ciekawe swoją drogą, co się u Tomka dzieje. Natknąłem się, wiem, że żyje na pewno i publikuje od czasu do czasu na Facebooku coś, no to żyje.
1: Tak,
0: no.
1: Na Go to the Forest publikuje od czasu do czasu i dalej mieszka w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkał.
0: No a miał być ponoć w jakimś zupełnie nowym miejscu, tak niesamowitym, że aż zazdrości mu Michał i ciekawe, co to za miejsce miałoby niby być. Ja sobie już wyobrażałem, że sam Keszek go zaprosił do siebie i on gdzieś tam...
1: Do więzienia?
0: No, Keszek nie siedzi chyba w pierdlu, nie? Gdzieś tam zwiał tam. Gdzieś tam.
1: Tak, uciekł. O.
0: On tak się buja, wiesz, jak go gdzieś tam chcą zamknąć, to jedzie do Afryki gdzieś tam i coś. Nie wiem zresztą, a może i siedzi. No w każdym razie temat Kesze niby zdech od czasu do czasu, gdzieś tam się natknę na coś, to jakoś tak przechodzi. U nas już ta moda minęła, to teraz gdzieś tam w jakiś, nie wiem, może na Ukrainie na przykład teraz szał jest i wszyscy kręcą druta.
1: No teraz na Allegro są bardzo tanie te wszystkie rzeczy. Jeszcze tam kilka lat temu to było wszystko droższe. Teraz idzie kupić zwykłego Magrawa tam za 300 zł, także to jest już naprawdę koszty produkcji prawie.
0: Kurde, no to się ostro pozmieniało. No wcześniej takie Magrawy to chodziły po 1500, po dwa koła. No, pamiętam, że Tomek chciał dwa koła od Furaka chyba, coś tak. I obiecywał, że mu wzrok jeszcze przywróci.
1: To jest tak, ale to nie wypaliło, bo tam była sprawa z tym leczeniem całym. No ale te, jak to było... Help Station było niedokończone i tam trzeba było poczekać, aż zostanie dokończone. Wtedy miała być rozpoczęta kuracja, no ale finalnie chyba to nigdy nie powstało. Znaczy były zdjęcia na tym Go to the Forest, jak to wygląda, że tam się siedzi, siada, ubiera ten hełm taki z takimi drucikami i to w sumie tyle.
0: A dopuszczasz czasem w głowie taką myśl, że może coś w tym jest? Czy zupełnie nie? 0%?
1: Jak słucham Tomka, raczej słuchałem Tomka, to mogę w wiele rzeczy uwierzyć. Ja uwierzyłem najbardziej w jego historię z paczką. Nie wiem, czy słyszałeś o tej historii z paczką.
0: To nie wiem chyba, o co chodzi.
1: Bo przy każdym, jak się rodzi, to ma taką paczkę do dostarczenia. I z tym, że to nie jest tak, że ty dostajesz gotową tą paczkę, tylko ta paczka się buduje w trakcie, jak ty idziesz. I masz dostarczyć gdzieś tą paczkę, ale na początek nawet nie wiesz gdzie, bo ona musi zostać cała zbudowana i ten adres też zostanie razem zbudowany z tą paczką. I tak idziesz przez to życie, idziesz, spotkasz ludzi, oni dobudowują coś do tej paczki, dodają, zabierają. I tak to wygląda twoje życie właśnie. Twoje życie jest taką paczką, którą masz dostarczyć do celu i to jest taka teoria paczki według Tomka.
0: I to cię jakoś przekonało? Taka myśl, że wszyscy jesteśmy kurierami?
1: Tak, dokładnie. I później nawet wyszła taka gra od Kojimy, więc którego nienawidzę.
0: No jak można nie lubić Kojimy? No kupę fajnych gier zrobił.
1: No on, oczywiście.
0: Jak można nie lubić Snake'a, Metal Gear Solid i tak dalej?
1: Nie lubię.
0: Tak?
1: Piątka była totalnie do dupy.
0: Ja się zatrzymałem na dwójce, no to się nie wypowiadam za bardzo.
1: Było dobre, bo może to była jedna z pierwszych takich gier skradankowych 3D. No i dlatego.
0: No w każdym razie jedna z takich bardziej spektakularnych, lepszych i...
1: Tak, ale co Kojima tam robił w takim razie podczas produkcji tego?
0: Nie wiem, może był takim odpowiednikiem takiego reżysera, który wiesz, na wszystkim trzyma łapę i pilnuje i inni mają za zadanie wdrożyć jego jakąś tam wizję, no bo to się mu czasami zarzuca, że właśnie, że z niego się robi Boga, a tak naprawdę wiele
1: on sam z siebie
0: osób
1: robi
0: pracowało
1: Boga.
0: Na sukces tego, co tam spod jego skrzydeł no wychodzi, właśnie, no ale to chyba normalna rzecz, no chyba nikt nie ma...
1: Nie, nie normalna. Właśnie to jest ewenement, że on sam z siebie robi Boga, robi z siebie kogoś, kim nie jest, defrauduje pieniądze, za co został wyjebany z Konami. No ogólnie woli się wozić z modelkami niż cokolwiek faktycznego robić. Wielki megaloman, Kojima Games wszędzie jest napisane w każdej produkcji, w której uczestniczy, po tysiące razy, przez to właśnie ludziom się tak wbiło jego imię i nazwisko do głowy, bo cały czas to było. No, powtarzanie miliardy razy podczas jednej gry to jest koszmar. Może inni to lubią i się tym będą podniecali. O, kolejny raz widziałem napis Kojima Games, ale zajebiste, nie? Tylko, że to nie jest chyba cel gry sam w sobie. Co tam jeszcze odnośnie Kojimy? Nic, to jest zwykły buc i tyle. Nie ma co się... A jaką masz ulubioną twoją grę?
0: Ja moją ulubioną? Ciężko, kurde, powiedzieć. No, chyba najwięcej się zagrywałem Fallouta i od Bethesdy gry w sumie, tak? Ja wiem, że one
1: no to w takim razie, kto był dyrektorem Fallouta?
0: Oj, nie wiem.
1: No właśnie, a czemu znasz Kojimę, który robi gówno gry?
0: No tak, bo dużo się gada o nim.
1: Nie, bo on wszędzie siebie umieszczał.
0: Aha. No i nazwa firmy tam, Kojima chyba
1: nie,
0: jest,
1: on,
0: tak?
1: On pracował, tam miał po prostu własną firmkę, tak jakbyś pracował teraz dla jakiegoś korpo i wolałbyś nie mieć łopu, tylko właśnie B2B, to byś założył sobie firmę, nazwał sobie Kravis Corporation i w sumie tyle, na tym to polegało.
0: O, wiem, o co cię
1: pracował
0: zapytam.
1: Pracował dla Konami.
0: Słuchaj, bo wspominałem wcześniej, nie wiem, czy słuchałeś, wspominałem dawne czasy, jak kiedyś to było, Chrumkwi i tak dalej, i że już za PRL-u na giełdzie ze zwierzętami można było kupić takie rarytasy, jak na przykład manga, która była gruba jak Biblia po prostu.
1: Jak twoja matka.
0: Jak taka cegła, no dzięki. I wiesz, ja się zastanawiam, dlaczego dzisiaj nie można kupić takiej mangi, która ma kilkaset, może nie kilkaset, strasznie grube to było, no taka wiesz, cegła po prostu, nie? Gruba, wielka kniga i tak sobie myślę, że po prostu gdyby coś takiego wydawano tu w Polsce teraz, to taka manga by kosztowała ze stówę pewnie, albo i drożej, nie?
1: Są w Japonii na przykład Shonen Jumpy, one zawierają nawet tam po sto kilka stron i w nim się ukazują takie typowo tasiemce i właśnie są wydawane w takiej kompilacji, żeby nie kupować tego pojedynczo, bo tanie oczywiście zrobić właśnie jedną taką większą książkę i to po prostu wydawać. I oni wydają tam co kwartał, co miesiąc z takimi kilkunastoma wydaniami tych, raczej kolejnymi edycjami. Zazwyczaj to są te same, czasem to są jednotomowe jakieś odcinki mang i w sumie to się nazywa Shonen Jump czy tam inne tego typu klony. Także jak kogoś interesuje, może sobie sprowadzić. Nie wiem, czy były tłumaczenia po polsku. Chyba nie.
0: No właśnie, sprowadzić, no, a u nas jakby się coś takiego ukazało, to by było mega drogie, tak mi się wydaje, no bo to w ogóle
1: nie,
0: u nas
1: no, bez
0: są
1: przesady,
0: bardzo drogie.
1: Bo u nas się nie czyta, Polacy nie czytają, no to po co takie rzeczy robić, jak to by stało i zostało wyrzucone.
0: A no, no, niestety, tak to jest. Czyli co, ty chcesz się do Etama odezwać, to Etam, jesteś jeszcze? Słuchasz? Sprawdzę tu na czacie.
1: Chyba.
0: Jak on się ma w ogóle skontaktować z tobą? No, zapukać
1: tak,
0: w rynnę mówiłem. Dwa razy?
1: Pomodlić się i obrócić trzy razy. I wtedy uderzyć o ziemię i klasnąć. I się pojawi.
0: No dobra.
1: Ale to musi być w pentagramie wszystko.
0: No dobra.
1: No, na Skype oczywiście. Zresztą wcześniej powiedziałem. A jak nie, to się jeszcze z nim skontaktuję.
0: Dobra, w razie czego to Etam jest na Skype'ie przez 3E, tam...
1: Tak, już próbowałem, tylko że się nie odzywał, a widziałem, że był wcześniej na tym, jak się nazywa, czacie Nocnego Radia i postanowiłem, że skoro się nie odzywa, to skontaktuję się w ten sposób.
0: Aha, no i gitara.
1: No właśnie, jakaś kontrybucja była, nie zupełnie bez sensu, także tyle i pozdrów swoją matkę. Elo.
0: No elo. Elo mordo. Elo, wariacie. Taka piosenka była. To śpiewał Michał. Kurwa komunistyczna. Czy on się z własnym kutasem na głowę zamienił? I to było chyba właśnie o Janie Dynaminu. O Janie Dynaminu. O Donaldu Tusku. Dobra. Niech Jan powali Kloda. Czemu miałby powalać? Pochwali, przepraszam, pochwali. A powali to może zrobimy kiedyś jakieś Fame MMA. O, jakbyście nie wiedzieli, to Fame MMA teraz była edycja UK na zagranicę. I się okazało, że zagraniczni youtuberzy się potem powycofywali i trochę ząk, nie? Więc Wojtek Gola sam walczył, sam wyszedł. Dostał niestety bęcki od jakiegoś tam youtubera. I z Polski tam Adrian Polak, nie wiem, kto tam jeszcze był. No ktoś tam jeszcze po prostu pościągał z Polski, bo się wykruszyli po prostu, nie? A to dziwne, bo na przykład w Polsce jak się taki ktoś wykrusza i nagle rezygnuje, to ma jakieś tam kary umowne, nie? Kary umowne, wszędzie kary umowne. Jak współpracujecie, jak współpracowałem jako grafik z jakimiś tam większymi agencjami, no z takimi topowymi w sumie współpracowałem z Polski tam, co tam było, Procreation, Max Weber, dużo tam było. No, to zawsze kary umowne, nie? Jak nie zrobisz na czas, to wisisz nam 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych. Kiedyś się spytałem, a co jak wyląduje w szpitalu, to ci przywieziemy laptopa do szpitala. O, i taka gadka. Kunrad 44, co u niego jeszcze żyje? Czy żyje? No... Myślę, że tak. Kunrad się pojawiał tutaj swego czasu. A ostatnio też. Gdzieś tam mignął, pojawił się gościnnie na czacie. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się tam i fajnie było. No, także pozdro. Jak słuchasz Kunradzie, to wpadnij i powiedz. Ludzie się pytają od czasu do czasu, co tam u ciebie. W komentarzach też ktoś pisał, żebym się ja skontaktował z Jackiem Blachą, bo komuś go brakuje, albo z Kunradem, bo komuś go brakuje. No to ludzie, sami piszcie do tych ludzi, jak wam ich brakuje. No, a poza tym ja mówiłem, jeszcze do Kunrada mogę się odezwać, a do Jacka nieszczególnie, jak mówiłem, od czasu kiedy poprosił, aby na antenie, żebym go nie nazywał swoim kolegą i zaczął się do mnie odnosić opryskliwie. Przestał się żegnać na antenie, tylko się bach, ciach i pach i go nie ma, tak niegrzecznie trochę i tak dalej, i tak dalej. No to jakoś mniej mi brakuje. Nie będę się tutaj łasił do nikogo, kto do mnie takie teksty rzuca. I tyle. Dobra. Chyba już wszyscy powoli idą spać. Tak więc ja też idę spać, mać, walnę sobie może browara, idę w kimono, wstanę wcześniej, się wezmę. Lepiej się wziąć z samego rana za robotę, jednak wstać wcześniej, wypić kawkę, coś dobrego zjeść i usiąść sobie i się wziąć za robotę, a nie tak po nocy, nie? A potem odsypiać cały dzień, potem zaburzony cykl dobowy cały. Wziąłbym pałę. On serio opuścił radio przez dis, Jacek? No tak, no na to wygląda, no bo tak się zbiegło akurat w czasie, nie? Ukazał się ten dis, ja go puściłem. Może tak, żeby trochę odreagować, bo wiecie, jak tak zachowujecie cierpliwość do kogoś, mimo że ktoś się tam, że ktoś was drażni na przykład przez dłuższy czas, a wy tam się staracie, kulturka i tak dalej, a to jak się trafia taki diss, to po prostu nie mogłem sobie darować i puściłem. I to był wielki grzech, nie wolno to tutaj się podśmiewać. A może szkoda, że zabrakło tutaj odrobiny dystansu do samego siebie, nie? Ja bym chciał, żeby na mnie dissy robiono tutaj. Chociaż co ja chciałem powiedzieć, się rozkojarzyłem, bo tu czytam

No dobra, nikt już nie dzwoni. Chyba się już będziemy żegnali. Jest tutaj opinia, że sam siebie disuje czasami. No według mnie to było całkiem wesołe, no kurczę. Strasznie się ludzie o te disy obrażają. Pamiętam, że Tomek się też obraził swojego czasu na jakiś dis na Radio na Fali, co nagrał Skała. Też wielki foch od razu. Ludzie to naprawdę czasami tak mają spiętą dupę i tyle gadają o tym, że musi być luzik, człowieku. Luzik, wiesz, nie spinaj dupy. Nie spinaj dupy, wiesz, luz. Wszystko to wiesz, wszystko, cały ten świat, wszystko to wiesz, rozumiesz, wszystko to jest nic, wiesz, rozumiesz, I don't know, man, I don't know, wiesz. A potem nagle coś się dzieje i wiesz, i od razu wielki ajwaj, wielki rejwach i płacz i zgrzytanie zębów, bo ktoś się śmiał śmiać z takich poważnych rzeczy. No, nigdy tego nie rozumiałem do końca. Ale to może ktoś uważa, że ja jestem taka miękka faja, że pozwalam, żeby się na przykład śmiać z nocnego radia. Powinienem tu zareagować i uderzyć pięścią w stół, kurwa, zwyzywać. Albo że pozwalam tutaj obrażać się czasami, co po niektórym, na radiu. No ludzie, no... To chyba bardziej żałośnie by było, jakbym się tu zaczął miotać i coś, kurczę, banować czy coś. Ja już mam to za sobą. Kiedyś reagowałem bardziej nerwowo, teraz mam dystans. Słowa kości nikomu jeszcze nie połamały. A też to można trochę czasami rzucić na luz, nie?

0: Fajnie by było, jakby ktoś jeszcze zadzwonił, tak na koniec nawet, żeby przetestować, czy będzie słychać dzwonek teraz Skype'a. To mnie ciekawi. Bo dostałem tutaj radę, jak to zrobić i ciekawi mnie, czy to będzie działało. Dobrze by było. Ten dzwonek skype'owy to jest bardzo niepożądana rzecz podczas audycji. No i słychać. No jednak nie pomogło sama zmiana statusu, bo słychać dzwonek.
1: Wejdź teraz jeszcze w ustawienia.
0: No jestem.
1: I tam masz powiadomienia.
0: Okej.
1: Okay. I tam powinna być opcja dźwięki powiadomień. I je wyłącz. I powiadomienia z czatu też możesz sobie wyłączyć.
0: I powiadomienia
1: o rozmowach też. Bo tam masz nie przeszkadzać specjalnie dla statusu, nie przeszkadzać. Masz pokazuj powiadomienia o rozmowach i tam powiadomienia z czatów i tak dalej.
0: A, no to może teraz będzie działało.
1: No to spróbuj i skoro i tak jest taki after testowy, no to...
0: To możesz jeszcze raz drydnąć? To się rozłączmy. Dobra. Oh yeah. No i pięknie, aż pała mięknie. Wygląda na to, że w końcu się udało.
1: Kurczę. Gratulacje, zrobiłeś w kilka sekund to, co GitHub nie potrafił w 3 lata. 3 miesiące to jeszcze było okej, 3 lata.
0: No, ja też nie potrafiłem przez bardzo długi czas, no to wiesz.
1: Czemu ludzie nie wchodzą w opcje i nie czytają?
0: To Skype jest zjebany, powinno to być tak jak ty, no ale kiedyś można było po prostu to wyłączyć w dźwiękach, można było sobie zmienić dźwięk dzwonka, można było wszystko, a teraz to zakamuflowali, a powiadomienia się kojarzą raczej, wiesz, z wyskakującą tutaj cyferką przy niku.
1: Nie, masz osobno, masz powiadomienia z czatu i powiadomienia o rozmowach, co jest niezrozumiałe i nawet masz opis.
0: No ja sam nie wiem, czemu do tej zakładki powiadomienia jakoś nie zawędrowałem, a tu jest tyle opcji. Kurwa, no widzisz.
1: No ludzie są starzy, nie czytają. A nawet, no widzisz, właśnie, nawet opcji nie czytają, a co dopiero jakby ktoś miał wydawać jakąś książkę z shonenami, z jakimiś mangami czy czymkolwiek, co ma 100 stron. No kto by to przeczytał?
0: No co ja poradzę, że jestem stary, ty... A boomer to się od jakiego wieku zaczyna, bo nie wiem, czy jestem.
1: Pretty years old, czyli 30.
0: O kur... No to ty też jesteś boomer. Ja nie wierzę, że ty masz mniej niż 3 dychy na karku, człowieku.
1: Nie wiem, w sumie. Zapomniałem, ile mam lat. Poza tym tak naprawdę wiek to jest abstrakt społecznościowy taki, narzucony przez społeczeństwo. Tego nie powinno w ogóle być w wieku. To mówi moja 8-letnia dziewczyna. Dobra, to tyle. Elo.
0: Cześć, elo. No to widzicie, to taki człowiek, co zawsze troszkę do pieca tutaj dorzuci. Potrzeba też nie umiał wyłączyć. A audycja 20 ton... Chyba 19 ton, tak? Była taka audycja, gdzie były różne fragmenty z innych audycji pozbierane, śmieszne, różne wypowiedzi, teksty głupie. No tak, coś w tym jest. Tyle masz lat, na ile się czujesz. No tak się mówi czasami. Ja mam chyba młody głos dosyć, nie? Ludzie czasami się dziwią. Ty masz 40? A że nie brzmię. No, może to się nagle zmieni. Któregoś dnia włączycie radio i będzie: witajcie, kochani. Kochane nocniczki moje właśnie. Dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać o tym, jak to kiedyś było. Bo kiedyś to było, teraz to nic nie ma. Ta młodzież, to wszystko w ogóle, to szkoda gadać. Czekajcie, bo mi... Muszę sobie zęby włożyć. O, teraz właśnie. Kiedyś to było, no. Jakbyśmy żyli tak, jak kiedyś było, to bym wam audycje radiowe wysyłał na dyskietkach pocztą. Ja pamiętam te czasy. Była taka profesja jak SAIOP, czy SYSOP, SAISOP, SRAISOP. Nie wiem, jak się czyta, ale chyba my wtedy mówiliśmy SYSOP, chyba. I to był taki właśnie gostek, który się zajmował wysyłaniem różnych DM, różnych magazynów dyskowych ludziom właśnie pocztą. Szedł na pocztę do kopert. Miałem takiego kolegę, który co miesiąc wysyłał taki magazyn dyskowy dla miłośników Amosa. Taki, to taki mega super basic był na Amigę wypasiony i on dla prenumeratorów wysyłał co miesiąc ten magazyn. On tych kopert kupował, kurczę, z kilkadziesiąt, czy tam ze 100, z 5 cienkopisów, bo mu się wypisywały, adresował to, zaklejał, lizał, znaczki przyklejał, szedł na pocztę z całym kartonem, wysyłał, no. Takie to były czasy, widzicie, jak Adidasy. Fajne były magazyny dyskowe, tam dużo ciekawostek było. To taka namiastka trochę, nie chcę mówić, że namiastka internetu, ale w sensie takim, że było co poczytać sobie, nie? Ten komputer, gdzie same gierki, jakieś programy, a tu nagle macie coś, że możecie sobie poczytać. Jakieś listy, jakieś artykuły. No, to fajne było, fajne było. Ja to, pamiętam do takiego magazynu dyskowego, co miesiąc przygotowywałem nową oprawę graficzną. Taką mieliśmy zajawkę, że w każdym wydaniu musiała być nowa oprawa graficzna. Nowa okładka, nowy internet. Interfejs, no i na Deluxe Paincie się rzeźbiło piksel po pikselu, no kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa.

Ale fajnie, że nie będzie już tego odgłosu dzwonka skype'owego, ale się cieszę. To jest bardzo niepożądany dźwięk, bo sam czasami słucham sobie jakiegoś streamera na przykład, jakiegoś youtubera i nagle to charakterystyczne i ja nie wiem, czy to mi ktoś dzwoni, czy jemu dzwoni, czy to mnie wełbie dzwoni i po prostu się zrywam, bo to taki też nieprzyjemny dosyć dźwięk, taki że się przebudzam, nie? A ja bym sobie słucham jakiegoś miłego głosu, sympatycznego, a tu nagle także Michał, wiem, że czasami tutaj podsłuchujesz, wiem to po prostu, więc masz sposób. Zmień sobie tutaj status na nie przeszkadzać i pogrzeb w ustawieniach w zakładce powiadomienia. Tam masz różne ciekawe rzeczy i sobie tam wyłącz niektóre powiadomienia i ci nie będzie brzęczało. No, od razu się przyjemniej wtedy słucha.

wyglądały tamte aftery do 5 rano albo i do 6, albo i do 7. Jaki jest mój rekord? 8 godzin już się pogubiłem. 8 godzin nadawania, 10. Trzeba, jak się zapomniało, to trzeba pobić nowy rekord i tyle. Ja się przymierzam do tego, żeby zrobić znowu maraton. Niepowtarzalny orgazm pisze. W piątek u Kloda tego dźwięku już nie będzie, ale nie przyzna się, że poradę ma z NR, tylko że gdzieś przeczytał w necie. No, taki jest Klod, taki jest. Ale wiecie co, są gorsze wady. Na przykład ktoś może być z złodziejską kurwą jakąś, albo jakimś gwałcicielem wdów i sierot na przykład, nie? A to, że ktoś jest tak troszkę się nie przyznaje do niektórych rzeczy, bo kogoś tam nie lubi, no to co? No. A wiem, że słucha, wiem, że słucha, bo czasami wyłapuje jakiś na przykład tekst, który on ewidentnie podłapał, nie wiem, a czy to z mojej, czy z innej audycji tutaj. I wiem, że po prostu, że podsłuchuję czasami, ale oczywiście nigdy się nie przyzna. A ja nie mam z tym problemu, słucham sobie Kloda i często słucham z przyjemnością też. I nawet tak trochę mi szkoda, że tak to wyszło z tym, z Paranormalium. No bo to jednak tyle lat było tam nadawane. Ale może to wyjdzie na plus, może Klod wpadnie na jakiś pomysł, żeby w inny sposób się rozwinąć. Bo to jest aż dziwne, że audycja o takich, na takie tematy, nadawana tyle lat, nie ma jakiejś dużo większej popularności, nie? Jakiś tam youtuber, streamer wejdzie, pokaże swój kibel, wyjdzie na miasto, coś pokrzyczy, pomacha rękami i zaraz milion ludzi go ogląda, nie? A tutaj takie tematy, które są dzisiaj bardzo popularne, no spiski, rzeczy niewyjaśnione są już od wielu lat bardzo popularne. Chociaż ja pamiętam czasy, że to w ogóle była egzotyka zupełna, że się mało kto tym interesował, mało kto cokolwiek wiedział na te tematy. Potem jakoś taki boom nastąpił nagle. No i takie tematy, moim zdaniem, dało coś... Moim zdaniem... Jest to kwestia braku jakiejś promocji, może słów kluczowych pod audycjami. No to samo, co być może u nas też jest problemem. Tylko, że nocne radio to jest takie hermetyczne trochę i tutaj specjalnie, no trochę jest ból dupy, nie? Że mogłoby być więcej, prężniej i tak dalej, ale jakoś z tego powodu nie cierpię na bezsenność.

fajki mi się kończą. Strasznie dużo palę, jak nadaję. To jest taki rytuał trochę. Nie wiem czemu, ale po prostu papieros za papierosem czasami. Już mi ile został? Jeden. No. Chyba będę kiepy z popielniczki wyciągał znowu. Jak żul. No, mam dużo wspólnego z żulem chyba. Już teraz. Stan majątkowy. Częściowo wygląd pewnie już. No, także...

Orgazm pisze, że na jego kanale jest popularny tylko jeden film z kilku i nosi tytuł Pies szczeka dupą. No. Pies nie szczeka dupą, pies warczy odbytnicą, to się mówi. No, znaczy ja bym tutaj nie zganiał winy na to, że a, dzisiaj ludzie są głupi, prymitywni, i, a my takie ambitne rzeczy. No, to po co? Nocne radio to co? Jakieś ambitne jest na przykład? Normalne takie, nie? Gadki takie różne, gadki, szmatki najczęściej, przynajmniej od pewnego czasu. Ale to też jest jak,

jakaś droga. Myślę, ludzie też lubią sobie czasami posłuchać czegoś niezobowiązującego. Lubią sobie posłuchać, jak ktoś dzwoni, czymś się tam dzieli, jakąś historią swoją. Dla mnie to jest jakaś wartość i się zupełnie tutaj nie spinam, że chcę być jakimś drugim tutaj aktorem czy coś. Ale no właśnie, taki aktor jest bardzo popularny. W skali tutaj polskiego YouTube'a, no to zdobył chyba bardzo dużą popularność. Strasznie mnie wnerwia, ile teraz reklam ludzie wrzucają do swoich nagrań. Nagra taki jeden z drugim 10-minutową audycję, podczas której praktycznie tam, nie wiem, sobie gada, wypija kielicha, wychodzi, wchodzi, koniec. I ja, żeby to zobaczyć, muszę obejrzeć, mam powiedzmy 4 przerwy reklamowe na 10 minut i teraz nie wiem czemu są po 2 reklamy zawsze, z czego jedna na przykład dzisiaj mi się włączyła jakaś tam, jakiś przepis na coś, kuchnia, 10 minut, tak? No bo na YouTubie można dać dowolne nagranie jako reklamę w zasadzie. Można też dać, jakbyśmy się uparli, to dalibyśmy jako reklamę nasze 5-godzinne jakieś luźne gadki, nie? I co? I ktoś jest zmuszany do tego, żeby wstać, skipnąć. Jest bardzo nie fair takie coś. I jak tu nie używać adblocka? Z drugiej strony trochę łyso, nie? No bo ktoś z tego żyje, przygotowuje się, poświęca, a ja go okradam oglądając, nie? No to mogę zrezygnować z oglądania i czasami tak robię, powiem wam, bo adblocka używam raczej tak, no raz używam, a raz nie. No jak widzę, że ktoś coś przygotowuje, że z tego żyje, to staram się jakoś tam dać mu zarobić. Dzisiaj są w ogóle trochę lepsze czasy do zarabiania, bo na telefonie to ciężej jest zainstalować adblocka. Do aplikacji YouTube'owej no nie ma czegoś takiego jak adblock. Można używać Opery na przykład, która ma wbudowanego, nie? A na komputerze no to prościej trochę. Prościej. Moim zdaniem zbyt pazerni są ludzie i może jakaś kara za pazerność się też należy, no bo bez przesady. Nagra jakiegoś shita dwuminutowego i ja mam czasami co 2 minuty leci reklama i to już jest przegięcie. Pały ostre, no bo no kurde, no to jest aż śmieszne czasami. Powie 2 zdania, coś tam, wypije sobie kawę z kubka i znowu reklama. No bez sensu. To już na TVP bloczek reklamowy się włącza w połowie na przykład filmu, nie? Na początku, w połowie, na końcu, a nie co minutę. No, czasami tak się mówi, że te media złe, TVP syf, komercja i tak dalej, a okazało się, że jak ludziom dać wolną rękę, no to pazerniaki są i po prostu nastukają tych reklam co minutę. I niektórzy chyba nieźle zarabiają na tych streamach swoich. Mam tu na myśli pato streamerów różnych, nie? Tam Kononowicz, Suchodolski i cała ta zgraja ludzi wokół nich, różnych redaktorków i pomagierów i tych, którzy robią przeróbki i tak dalej. No to cały taki biznes się nagle zrobił na Kononowiczu. I to śmieszne trochę, bo jak Kononowicz ma tam gorszy miesiąc, albo już nie nagrywa nic od 3 miesięcy, nic, mało zarabia, no to nagle on jest biedny i żebrze o węgiel, a cała zgraja ludzi, którzy wokół niego są, zarabiają sobie na różnych filmikach, które albo sami nagrywają, albo tworzą jakieś przeróbki, no i się robi taki kononobiznes. A Suchodolski się wyprowadził, mieszka teraz u dziewczyny i krążą pogłoski, że ona go chce na kredyt jakiś, może go naciągnie, czy go jakoś inaczej wykorzysta, bo to jest faktycznie troszkę tak dziwne, no, że się całkiem konkretna laska nim zainteresowała i go tam, on u niej mieszka, no, on, no nie oszukujmy się, no co by tutaj nie mówić, no to major, no ani nie jest piękny, ani mądry, ani nie umie czytać, on
czytać i pisać nie umie na dobrą sprawę. Nic nie ma, jest w sumie takim nędzarzem, tak jak ja trochę. A tu nagle się zjawia dziewczyna, która jest w nim po uszy zakochana i go uwielbia. I widać, że to jest niegłupia panna w sumie. Jakimiś tam nieruchomościami się zajmuje, coś takiego, ta Monika. I wszyscy się zastanawiają, o co tu chodzi. Słyszałem też, że na Ukrainie na przykład to dopiero są patostreamy, że nasze to chowają się. Taki gdzieś widziałem komentarz, że zobaczylibyście ukraińskie patostreamy. Kurde, muszę kupić nową myszkę zdecydowanie. Nie wiem, czy te problemy techniczne dzisiaj, że nie włączyłem radia, nie wynikają przypadkiem z tego, że mi się dwuklik czasami uruchamia. Klikam raz, a jakby dwa kliknięcia. I to może być tak, że dam połącz i rozłącz od razu, nie? Różne się dziwne rzeczy tu dzieją. Kurczę, jednak dobrze kupić sobie markową, dobrą myszkę. Teraz mam byle jaką i znowu muszę zmieniać, nie? I tak kupuj te myszki po trzy dychy co chwilę. A kupisz sobie jedną za 200 na przykład i ta myszka ci służy przez 5 lat. Tutaj niektórzy co cwańsi pisali mi, a co to za problem se mikroswitche wlutować. Tak, to trzeba mieć lutownicę, nie? I trzeba troszkę mieć smykałkę do tego. I trzeba mieć jakieś tu narzędzia i trzeba się w tym trochę orientować. To wbrew pozorom nie jest takie super proste. No niby jest, no kiedyś nawet coś tam lutowałem. Ej, coś tam wychodziło. Zdarzyło się nawet coś tam naprawić, ale to się zapomina. Znaczy zapomina. Pewnie jakbym spróbował, to by się coś tam udało, ale to trzeba by się tak zmobilizować, spróbować, potestować, nabyć jakieś narzędzia. Nie chce mi się. Wolę chyba kupić nowe. Jak współczesny człowiek, nie naprawiam, kupuję nowe już. A co? Co? O, mnie nie stać ogółem?

No właśnie, to jest ciekawy temat. To, o czym pisze Lukas, że może być tak, że jak my mamy niewłączone reklamy, to jesteśmy, to mamy obniżaną jakąś tam rangę na YouTubie, status, rangę, jak nie wiem, jak to nazwać. Po prostu lecimy w dół, nie? Albo dostajemy jakiś taki stygmat, że nie promować na przykład, nie? Albo minus tam 10 do popularności. Coś w tym stylu. Z samego tego faktu, że mamy niewłączone zarabianie, a może tak na próbę włączmy, nie? Zarabianie na reklamach. Specjalnie dla was dam tylko gdzieś tam jedną w środku i zobaczymy, czy to jakoś wpłynie. Może się nagle zrobi tak, że będzie odsłon 10 razy więcej. Cholera wie. Raz możemy dostawać taki modyfikator ujemny za brak reklam, a dwa, że statyczna plansza. To akurat nie powinien być żaden problem, żeby bot, skrypt wykrył, że nie zmienia się z jakąś dużą częstotliwością nic na ekranie, tylko jest cały czas ten sam obraz, nie? Co to za problem? Zrobić wykrywanie czegoś takiego. No i kolejny modyfikator ujemny do popularności. I jeszcze może coś ze względu na tematykę. Wyłapuję słowa typu Żyd, Balcerowicz, polityka, wojna, Duda i za każdym razem minus, minus, minus, minus. I po łapkach, i po łapkach. I kończy się tak, że mamy te 500, 600, 400, 800. No, zdarzają się takie filmy, które mają sporo więcej, nie? Ale to tak sporadycznie. Cały czas na szczycie popularności jest spoiler Walka o ogień, który już ma chyba tam pewnie ze 100 tysięcy. A to tylko dlatego, że wpisałem Quest for Fire, oryginalny tytuł tego filmu i pewnie ludzie z zagranicy szukają po prostu tego filmu na piracie. Nie znajdują i stąd dużo łapek w dół, bo są wkurwieni. No, na cda.pl to w ogóle mam same komentarze. Ty idź się zabij, ty chuju, mendo, pedale, cfelu. Bo wszyscy szukają po prostu filmu, a znajdują, okej, jest coś, a to coś gada. Jakiś debil. No i są źli. I są źli i dają tego wyraz. Że są wnerwieni. Jeden jakiś tam, czy dwa komentarze mam. Bardzo ciekawa audycja, dziękuję. I to wszystko. A pozostałe to tak, już nawet nie sprawdzam, bo same mam obelgi po prostu, nie? Także. No, gdyby się jakoś mocniej zaangażować w promocję, no mamy tu jakieś pomysły, tylko to wiecie, no, wszystko to zawsze, no kurczę, pomysł to jest nic, ale zrobić to jest wyczyn, zrobić. Albo może taką podpierdolkę zrobimy właśnie, wystarczy nazywać audycję tam zesrała się w jacuzzi. To jest taki filmik, który jakoś Kloda rozbawił kiedyś bardzo, znaczy rozbawiło go to, że ten film ma taką popularność dużą, bo to tam miliony oglądają, jak się klientka właśnie to zrobiła, no, w jacuzzi. A zauważyliście, że Klod się robi coraz bardziej kulturalny i coraz bardziej boży? Zaczyna Pismo Święte coraz częściej cytować. Zdarzy mu się tam pochwalić różnych tam bogoojczyźnianych, różnych tam narodowców, coraz bardziej w tym kierunku. No i takie słowa jak, no przepraszam bardzo, na G na przykład, albo na D, no to już nie przejdą. To jest kulturalna audycja. No, także coraz bardziej kulturalny i coraz bardziej chyba wierzący, boży taki się robi. No, ale to człowiekowi się zmienia z wiekiem. Może mi też coś nagle odpierdoli. I zacznę tutaj sławić. Uwierzcie w Jezusa, Jezus.
autobus. Tymczasem chyba muszę zaproponować Świadkom Jehowy, aby sobie w notesiku zapisali, żeby tu już więcej nie przychodzić, bo coś za często przychodzą i już mnie to zaczyna drażnić. Chyba ich bejsbolem może postraszę. Oni tacy są spokojni, zaraz tam uciekną, nie? Tylko że mogą na policję zadzwonić. A to pierdolę, powiem, że myślałem, że to ktoś inny, o. A trzymam sobie bejsbola przy drzwiach. Jakby ktoś przyszedł, kto mi się nie spodoba, to zastanawiam się. Ostatnio przestałem lubić psy. Po prostu mam tu sąsiadów, u których jest taki sąsiad, który po prostu jego pies ciągle szczeka, jak wychodzi na klatkę. Ostatnio mi pod nogi wleciał. No, opierdoliłem typa raz. A on taki spokojny i on do mnie mówi: bo to nie można za szybko chodzić. On się wtedy denerwuje. Jakiś taki, no to mi ręce opadły, nie? A pierw myślałem, że chce się ze mną trachać, bo idę sobie, nie? A tu mi pies w moim kierunku biegnie i mnie obszczekuje, a tamci widzę, że się śmieją. To ja się wkurzyłem wtedy na maksa i mówię: coś cię śmieszy, gościu? Masz jakiś problem? I tam trochę tak jak dresiarz, nie? A widzę, że on tak spokojnie idzie w moim kierunku, nie? No to ja myślę: o, no to będzie napierdalanka. Zdjąłem sobie słuchaweczki, schowałem kulturalnie tam smartfona, tego się przygotowałem, a on podchodzi i: bo to nie trzeba szybko chodzić, on się wtedy denerwuje. A nawet tak czasami bym chciał, żeby mnie ktoś zaczepił. Dawno się nie biłem z nikim.

Powiedzieć, że przeszkadzają mi w czarnej mszy, tak? No, mówię czasami, że jestem ateistą, że znaczy najczęściej tak mówię i to okazuje się, że świetnie działa. Oni od razu dają za wygraną, bo jak wcześniej tłumaczyłem kiedyś na przykład, że mnie to tak średnio, a w ogóle no, nie mam czasu, to oni naciskają, nie? I tam, a może jednak by pan zechciał wysłuchać, bo jaką to Pan Bóg ma dla nas wiadomość, coś tam, bla, bla, bla. No to nie, jednak nie, jednak nie. A czy wie pan, że Pan Jezus to i tamto i taka rozmowa w nieskończoność. A teraz mówię po prostu, nie, dziękuję, jestem ateistą. A to przepraszamy, do widzenia. I krótko bardzo, nie? Tak więc, jak macie problem z Jehowymi, to mówcie od razu, że jesteście ateistami albo nawet antyteistami. Chociaż nie, bo jak powiecie, że jesteście antyteistą, to się zapytają, a kto to taki antyteista? Może nam pan wytłumaczy, chętnie byśmy posłuchali. No. Trzeba połączyć siły z kłodem, krawiec, inaczej przegramy, pisze GPN, czy raczej GPN, ja nie wiem, jak się czyta twój pseudonim, słuchaczu, GPN czy GPN? Połączyć siły, tak. Już widzę. Słuchajcie, on mnie nienawidzi całym swoim sercem po prostu spiskowym. Dla niego ja jestem symbolem jakichś, nie wiem, straconych lat, coś takiego w ogóle. Najgorszy, nie? Najgorszy. I zdrajca, ktoś, na kim się mega zawiódł, zdrajca, no takie same najgorsze, tak sądzę po tym, tam, co tam mówił, co tam miałem jakiś feedback, no to jak wy sobie to wyobrażacie? Zresztą nie wiem, czy sam bym chciał, to wcześniej czy później niektórzy po prostu są ze sobą niekompatybilni, nie? Ja może zrobiłem błąd, że zawsze staram się być trochę taki wyrozumiały dla drugiej osoby, może za bardzo i czasem przełknę dumę, czasem odpuszczę, czasem coś. I to tak trwa, aż w końcu się nazbiera, w końcu jakoś odreaguje i wtedy jest z drugiej strony ja, wiesz, ty jesteś złym człowiekiem, ja ciebie nie chcę znać. No, jak w końcu się zniecierpliwię i powiem, że mi na przykład coś zupełnie nie pasuje, nie? No to wtedy jest afera od razu. Więc też chyba taka rada dla nas wszystkich. Nie tłamśmy za bardzo w sobie. Jak ktoś nam tam nie pasuje, to od razu mu mówmy, spierdalaj, nie lubię cię i już, nie? Tyle, no. Znaczy, to nie jest tak, że ja Michała nie lubiłem czy coś takiego. Tylko gdzieś tam byliśmy niekompatybilni pewnie ze sobą. W wielu sprawach. Ale ja uważam, że trzeba jednak mimo wszystko, pomimo całej tej sytuacji, pomimo wszystkich kwasów, trzeba jakoś mieć na względzie to, że to są jakieś tam lata wspólnie spędzone w radio, wspólne nagrywanie. Przecież dużo fajnych rzeczy razem zrobiliśmy. Trzeba też pamiętać o takich sprawach, nie? No ale tutaj chyba bez wzajemności za bardzo. Kurde, teraz brzmię trochę, jakbym się jakoś łasił, nie? Tak trochę i jakoś tam tego. Ale to nieszczególnie jakoś mi zależy, żeby się tu przypodobać. Mam w dupie to, co on sobie tam myśli w sumie. No tak, krawiec jebaniec. No tak, no. Ja się nie obrażam, znam krawiec jebaniec. Na mnie w szkole mówili kiedyś krawiec narwaniec, bo taki byłem trochę popierdolony, szalony taki trochę, nie? Nawet kilkoro rodziców się nie zgadzało, żeby ich dzieci się kolegowały ze mną, nie? Był taki okres.
a to, że nie chodzi na religię, a to, że jakiś wariat, a to, że się coś tam, że jakieś kłopoty są wychowawcze, że coś i tak nie wolno, nie, nie, ty się z nim nie koleguj. Tak było. To mówili właśnie krawiec, narwaniec, krawiec, pojebaniec też chyba. Coś takiego było. A potrzeby nawet nie widziałeś. Odwiedź go. Ja wolę, jak jest tak, jak jest. W sumie, chyba. Też myślę, że czasami jest lepiej tak. To ma swój jakiś tam klimat, nie? I jest w tym jakaś ciekawostka taka, że się tylko słyszymy. Kiedyś w nocnym Marku nazwałeś Michała Wójcio Wariatuncio. To chyba Korwina prędzej. Bo puszczał, tak? Jingle co chwilę. I od tej pory się obraził. Nie, on się zupełnie o co innego obraził. On się obraził najbardziej w momencie chyba, kiedy uznał, że ja się kumpluję z ludźmi, którzy jemu szkodzą. No, tak to wygląda. Może trochę racji w tym ma w sumie. Tylko, że ja w pewnym momencie przestałem na siłę się wstawiać za kimś, kogoś tam bronić, bo zobaczyłem, że ja tu kogoś bronię, ja się za kimś wstawiam, a potem dostaję po rajtach tylko od tego kogoś, nie? Tak jako podziękowanie i mi się odechciało po prostu. A poza tym, jak się dużo nadaje, dużo gada, sporo ludzi się tutaj zna, przynajmniej w tej sferze radiowej, to jest to normalne, że czasem się coś powie, o dwa słowa za dużo, że czasem się coś napisze, czasem się zażartuje w jakiś niewybredny sposób, co się komuś nie spodoba. I to nie ma szans, żeby tego uniknąć. Żeby tego uniknąć, to ja bym musiał cały czas tu na baczność stać i się pilnować, tak? I się gryźć w język i uważać, co mówię i z kim rozmawiam i o czym rozmawiam. Tak, za kota moneta i kuwetę chaosu. A to taka bardziej kropla, która przelała czarę goryczy. No, w zasadzie to trochę pokancerowałem dzisiejszą audycję i sprawiłem, że ona będzie niezdatna do użytku w przypadku niektórych. To potrzeba się może trochę wkurzyć, bo nadajemy wspólnie nocnego Marka, a tu nagle taki after i schodzi na jakąś prywatę, sratatata, prywata, o wszystkim i o niczym już zupełnie i pewnie to może być trochę... O, Kuba się pojawił, proszę bardzo. Aspreol, Kuba, Pretorianin... Chyba tutaj schodzą się o drugiej w nocy ludzie, to ciekawe. To gdzieś tam chyba po... No, Kuba, to wiadomo, że po drugiej stronie kuli ziemskiej. Kuba, a takie pytanie mam, bo ty się znasz na Ameryce. Czy faktycznie jest tak, że w Chicago dziewczyny chodzą nago? W Chicago? Weź napisz, bo tak ja tak słyszał właśnie. No, a zdaje się, że tutaj słuchacz GPN jest fanem wielkim Kloda, bo chciałby mu podziękować za wszystkie audycje, przytulić. Cholera wie, co jeszcze mu zrobić tam dobrego. No, absolutnie mnie to nie dziwi, że niektórzy sobie bardzo cenią i uważają takie tematy za ważne, za potrzebne i tak dalej. No właśnie, a Leniuch i ile razy tu od nas odchodził, jakie tu były dramy różne z Leniuchem.
Bywało, że odchodził i zabierał ze sobą swoje audycje i nawet nas tak jakoś nie powiadomił, tylko znikał razem z całym dobrodziejstwem inwentarza. Też tak bywało.

Kuba donosi, jako agent, donosi tutaj, że w Chicago nie chodzą nago, tylko mają majteczki w kropeczki. No proszę. Ale a nie w gwiazdeczki takie amerykańskie? Wonder Woman miała kiedyś takie majtki, taka Wonder Woman klasyczna, starego typu, miała granatowe majtki w białe gwiazdki i tam jeszcze była czerwień, no takie amerykańskie barwy. No wiadomo, że Amazonka, że wojownicza Amazonka, wyznawczyni Hery z supermocami, to musi być też w barwach amerykańskich, nie? To przecież to wiadomo, to się rozumie samo przez się. A tak naprawdę myślę, że po prostu te stare komiksy, Marvele, DC, to one były drukowane przy pomocy bardzo... To była jakaś inna technika druku, która pozwalała drukować taniej, także oni mieli tych kolorów po prostu do wyboru, taki wiecie, wściekły żółty, wściekły granatowy, wściekły czerwony. I z tych kolorów jakby budowali kolory pośrednie. To jakiś taki dziwny druk, bo no, dzisiaj to wiadomo, cmyk, nie? Cmyk, cmyk. Z tego można zrobić wszystko. A to był jakiś taki inny druk, który miał ograniczoną tą paletę barw i pozwalał na tańszy druk. No bo te komiksy to były bardzo tanie, tam 2 centy, 3 centy za grosze. Jakieś takie, no to potem się zrobiło tak, potem się zrobił bardziej trend, aby oprócz tanich komiksów wydawać też takie ładniejsze trochę, lepiej wydrukowane, bardziej artystyczne. No, Wonder Woman teraz wchodzi druga część, całkiem fajnie się zapowiada po trailerze, dużo dynamiki, dużo fajnych akcji chyba. Ale Wonder Woman, no to tak, nigdy to nie moja bajka trochę. Ja to lubię Deadpoola, Avengersów. Też mnie, jak już jesteśmy przy Michale, to strasznie mnie rozbawiło to, że kiedyś on tak się często wypowiada, że no, tak chyba do mnie pije trochę, że no, trzeba być skończonym idiotą, ludzie, umówmy się, trzeba być skończonym idiotą, żeby w wieku 40 lat czytać komiksy. Ja tak od razu wtedy, o... Dzięki. I nagle okazało się, że on tak bardzo krytycznie oceniając te wszystkie filmy superbohaterskie, nagle zachwala strasznie Venoma. Co to jest taka rozpierducha? Ten Venom tam biega, zabija. No, nic specjalnego, no, taka płycizna w porównaniu do wielu innych filmów. No, zobaczyłby sobie, nie wiem, Watchmenów właśnie, o których tu Kuba pisze. Zobaczyłby sobie jakieś może, no nie wiem, może głupiego Ant-Mana by zobaczył sobie, to tam jest wiele różnych ciekawych smaczków, przecież no, tam chodzi o miniaturyzację, nie? Ant-Man w pewnym momencie się przenosi do świata kwantowego, są różne zabawy z czasem, z czasoprzestrzenią, no nie jest to takie głupie, głupkowate, jak Venom biegający i robiący rozpierduchy, a ten nagle się zachwyca, że no ten Venom to nawet niezły całkiem, obejrzałem z przyjemnością. To pokazuje, że no, chłopak się niestety zupełnie nie orientuje, no. No nie zgodzę się z tobą, że komiksy są dla dzieci. Jest wiele komiksów, które są tylko dla dorosłych i zupełnie nie chodzi tutaj o sceny seksu czy coś takiego, czy przemoc nadmierną, po prostu są za poważne, nie? Więc tutaj się zupełnie nie zgodzę. Już wiele razy przytaczałem różne tytuły, więc nie będę się tu powtarzał.

czy czytam książki. No, ostatnio zdecydowanie za mało, no. Raczej audiobooki, ale dużo audiobooków słucham. No to tak można powiedzieć, że słucham książek, nie? Sporo różnych. Ale trochę czasami tak właśnie myślę sobie, żeby wrócić do książki. To jest niepowtarzalny jednak klimat. Zapalić sobie lampkę, położyć się wygodnie, otworzyć książkę, trzymać ją, zapach papieru. No ja wiem, taki fetysz trochę może, nie? Może nie fetysz, tylko po prostu jakiś tam klimat, nastrój, który jest zupełnie inny, jeśli słuchamy sobie na słuchawkach audiobooka. Z audiobookami jest też dla mnie taki problem, że po prostu często przysypiam i potem nie wiem, gdzie skończyłem i staram się odtworzyć ten moment i albo muszę od nowa słuchać tego samego, albo tracę coś, bo za daleko przewijam i gdzieś tam kawałek tracę. No tak po prostu ciężko jest utrzymać. Trzeba wyrobić sobie w taki nawyk, że jak czujemy, że nam się oczy kleją, to wyłączamy, tylko że to jest bardzo przyjemne sobie przysypiać, jak ktoś gada. Na przykład miły, inteligentny, przystojny, mądry, prowadzący o aksamitnym głosie krawiec, no. I to można sobie właśnie słuchać i przysypiać. On sobie pierdoli, a my sobie przysypiamy. Jest bardzo przyjemnie. A Kuba słucha NR pasywnie, czyli jest pasyw. No. A co to znaczy zapalić lampkę? To nie znam słowa lampka. A bo odłamać kawałek czekolady, to wiem, o co chodzi, wiem, o co chodzi. Także dzięki niektórym osobom nawet lepiej wiem, o co chodzi ostatnio. Yeah. Aha, lampkę. Aha. No, tak jest. No tak, coś takiego jest faktycznie z audiobookami, że jakoś wylatują z głowy. Lukas pyta, ahasz? No to było o czekoladzie. Średnio Polak czyta jedną książkę rocznie, a Czech 10 razy. Korwin przeczytał 10 tysięcy. Statystyki. No, może dlatego Czechy są trochę innym krajem niż Polska właśnie. Może właśnie tylko z tego powodu, że Czech czyta 10 książek, a Polak jedną, nie? Może to o to chodzi. No, książki bardzo poszerzają wiedzę, świadomość, czynią człowieka bardziej takim na poziomie, no. Ktoś, kto nic nie czyta w ogóle, nie obcuje z żadnym w ogóle słowem, czy to pisanym, czy to mówionym, tylko, nie wiem, jest, ra, no to się degraduje, no i staje się potem takim kononem trochę. Niestety. Ja się strasznie zaniedbałem, jeśli chodzi o książki. Kiedyś dużo czytałem. Już jak byłem mały, to czytałem sam sobie sporo. Pamiętam, że gustowałem w fantazy na początku mocno. Wchłaniałem wszystkie tam, Dragonlance, Forgotten Realms, no te takie, wiecie, RPGowe trochę rzeczy, ale to wcale nie było takie głupie, to nie są głupie książki, to są takie, no książki fantazy, no fantazy jak fantazy. Tyle, że jakoś tam na podstawie uniwersum, nawiązujące do uniwersum growego. Chociaż w przypadku Smoczej Lancy nie wiem nawet, czy książki nie były pierwsze i czy na ich podstawie nie powstał system. Też mogło tak być.
System Dragonless mi jakoś nie przypadł nigdy do gustu. Szczególnie wolałem książki.

No tak nie do końca rozumiem, skąd tyle niechęci do tej całej Grety. Tak jakby to była jakaś zła osoba, nie? Jakaś czarownica, którą trzeba spalić na stosie nagle. No, może przez to, że dzisiejszy świat taki zideologizowany i zaraz ktoś, kto jest trochę nam nie po drodze, to zaraz staje się wrogiem, nie? I to też takie smutne trochę. Biblię najlepiej czytać i Pismo Święte. Reszta to diabelstwo jakieś, pisze Lukas. No Lukas, ty sobie tu żartujesz, ale Furiat może się na przykład z tobą zgodzić w tym momencie. No ale to nie polecam być takim człowiekiem, który w życiu przeczytał jedną książkę i na niej wszystko opiera. To zdecydowanie nie tędy droga. W dodatku bardzo nudną w sumie książkę. Krwawą i taką nieprzyjemną, mało ciekawą jak dla mnie. Naprawdę, no to już lepiej Tolkiena sobie poczytać niż tą żydowską mitologię. Co tam jest ciekawego w tej żydowskiej mitologii? Aniołki, diabełki, jakiś behemot. Jakie najlepsze stwory, najfajniejsze stwory i zaklęcia z Biblii znacie? Olbrzymy może? Też są olbrzymy, nie? Te Nefilim? Czy jak to było? Te, co powstały ze związków aniołów z ludźmi. Już się gubię w tym. Przepraszam, nie znam się dobrze na mitologii żydowskiej. Gadający wąż jeszcze był. Gadający wąż. Robiono jakieś takie testy, czy może człowieka połknąć wieloryb. Jeśli tak, to co tam się dzieje z tym człowiekiem? Tak trochę w nawiązaniu do historii prorok Jonasz, tak? Prorok Jonasz w brzuchu wieloryba. Okazuje się, że to jest raczej niewykonalne, bo wieloryb ma zbyt wąski tam przełyk, żeby człowiek przez to przeszedł. A w takiej komorze, która jest przed gdzieś tam za, jak nas połknie, to lądujemy pierw w takiej komorze. I to jest takie miejsce, gdzie wieloryb sobie odfiltrowuje wiele rzeczy i wypluwa po prostu tym swoim górnym otworem, to, co mu tam nie pasuje, nie? To wyrzuca to. Bywały nawet takie przypadki, że wieloryb połknął jakiegoś morsa czy innego takiego stwora, taką istotę i wypluwał, nie? I taki mors sobie frunął. Wyobrażacie sobie tak stoicie, a tu nagle mors frunie. Tak więc myślę, że prorok Jonasz nie mógł być połknięty przez wieloryba. Ale to nie było napisane, że wieloryb, tylko że duża ryba. To może to była makrela, go może połknęła taka wielka makrela. To taki biblijny skuter wodny. Wsiadasz sobie do makreli i popierdalasz. Widzę, Izaku, że nabyłeś nową makrelę. Ile wyciąga? No i tam 10 machów. Uuu,

No tak, tak. Tak jak pisze właśnie Michał, że to była ryba, nie wieloryb. No, było napisane, że duża ryba, no ale tak w domyśle, no to chyba, no jaka duża ryba może połknąć człowieka, nie? A skoro wieloryb, poza tym, no wieloryb to nie ryba, tak? Tylko ssak. Więc... Skoro taki wielki wieloryb jest niezdolny do tego, żeby połknąć człowieka, bo jest on za duży, to pytanie, jaka to inna wielka ryba mogła być? No tutaj oczywiście pewnie niektórzy zaraz będą tutaj protestować, że to Pan Bóg mógł stworzyć taką rybę jedną wielką, która była specjalnie dostosowana do rozmiarów Jonasza i to się trzyma kupy. Ja bym powiedział, że przewaga kupy właśnie trochę, ale dobra, niech wam będzie.

Nie wiem, no ja właśnie widziałem taki, taki program, taki dokument, w którym twierdzili, że wyplułby człowieka też wieloryb. W ogóle to się wszystko nie trzyma kupy, ponieważ taki wieloryb, on człowieka by raczej, jeśli by połknął, to przez przypadek. To przez przypadek po prostu. I to się zdarza faktycznie. Ten przypadek Morsa, którego połknął wieloryb, który było to sfilmowane, jeśli dobrze pamiętam, to okazało się, że ten wieloryb, on stara się tego Morsa jakby nie skrzywdzić, że on go jakby tam nie gryzie, nie... I zdaje sobie tak jakby sprawę z tego, że połknął jakąś istotę nie tą, co trzeba i tak delikatnie go wyrzuca, nie? Tam tym górnym otworem, coś takiego było. No tak więc trochę słaba ta historia. No to nie wiem, każdy chyba zdrowo myślący człowiek, co ma nie wiem, więcej niż dwie klepki w głowie, no to chyba rozumie, że to są baśnie, legendy, przypowieści. Nawet sami Żydzi tak to traktowali, jako pewne opowieści, które mają nas czegoś nauczyć, niekoniecznie prawdziwe. A dzisiejsi chrześcijanie tak z takim upodobaniem przekonują wszystkich, że to jest historyczna prawda, że on połknął tego Jonasza i to jest historyczna prawda, że Sodoma i Gomora i to są fakty. No tak, no to kiedyś powiedziałem jednemu wierzącemu, no to kurczę, pan Wołodyjowski i Potop też książka historyczna, nie? Bo są miejsca prawdziwe wydarzenia, to książka historyczna. Ale to już nie pogadasz, to wtedy się zaczyna złość i tak i tupanie nóżkami,

ale też bym się specjalnie tutaj nie wyzłośliwiał na wierzących. Jeśli to tym ludziom często to dodaje otuchy, staje się jakimś sensem życia, jakimś takim triggerem, żeby coś tam robić ciekawego. No czemu nie? No, najbardziej mnie denerwuje mieszanie się kościoła do polityki, hierarchia. Często się wyzłośliwiam na katolicyzmie, mając na myśli bardziej hierarchię różnych biskupów, księży, kardynałów i innych z boków. Tego nienawidzę, nie? A mniej chodzi tutaj o samych wierzących. No, pamiętam jak Bite Eater często, kiedy krytykowałem Kościół, to mi pisał, że właśnie to co, to ja też, mnie też masz na myśli i tak cały czas, to ja też. I tak się obruszał, że mówiąc właśnie to nie wiem, co powinienem, jak powinienem gadać o tym, cały czas zaznaczać i tak i przepraszać, że no, chodzi mi bardziej o Watykan, o hierarchię, tutaj mieszanie się do polityki, wpływanie na polityków, ale wierzący nie, są wspaniali, mądrzy, ja ich bardzo kocham, ubóstwiam i tak przepraszać, nie, to pierdolę takie coś, no. To jest takie uproszczenie, no. Chociaż też mówiłem, jeśli ktoś jest katolem, to w zasadzie wspiera zbrodniczą instytucję, tak samo jak kiedyś Hitlera popierali, nie? No to jest mniej więcej to samo. Też może wam kiedyś będzie wstyd, że popieraliście pijaków i pedofili, nie? Których tylko władza interesuje, którzy w ogóle nie wierzą w to, co wam wtykają, nie? Do głowy tak naprawdę. Święte krowy i przywileje i zwolnienie od podatków i w ramach komisji majątkowej rozgrabili pół Polski, jeszcze im mało i to jest straszna sekta.

Jonasz i Pinokio. No właśnie, to też Geppetta i Pinokia połknął też wieloryb, nie? Geppetto mi się też jakoś kojarzy z pedofilem. Może to są takie pedofilskie opowieści wszystko. Pinokio, Jonasz, Geppetto, wszystko o to samo chodzi.

SLD i Wiosna się łączą, a nowe ugrupowanie ma się nazywać Nowa Lewica. I chcą wygrać wybory następne, w ogóle już się czują. Czują tą moc. No, chyba będą... No teraz to wiadomo, że ten, kto chce przebić PiS, to musi więcej dać. Okazało się niestety, to z przykrością mówię, że Polacy są niestety sprzedajnymi kurwami trochę. I dali się przekupić po prostu władzy, nie? Nie myśląc w ogóle o następnych pokoleniach. Nie wiem, kurczę, wydaje się tutaj katolicki kraj, to wszyscy powinni myśleć o innych, przejmować się losem innych, myśleć o przyszłych pokoleniach, a nie, pojawiło się 500+, to od razu dajemy władzę, macie wszystko. Róbcie z tym krajem, co chcecie. Ja chcę mojego 500+, no. Straszne. I to jest taki, to jest taka jedna rzecz, która mnie strasznie, przez którą się strasznie wkurwiłem na rodaków. A druga to to, że jak zaczęto tak masowo nagłaśniać te pedofilskie wszystkie afery, a ci dalej, nie, to wśród murarzy jest jeszcze więcej, a w ogóle to dzieci same się garną i to one kuszą seksownymi podkolanóweczkami, kusi taki chłopiec kapłana Bożego, świętego ojca duchownego. No i wtedy sobie tak pomyślałem, kurwa mać. No, lewicy też nie... Nie ufam za bardzo. W ogóle polityka to jest takie bagno, taki syf, glut z nosa, wstrętny, śmierdzący, że szkoda gadać. Czy to lewica, czy prawica. Zresztą u nas to jest tak dziwnie, nie? Niby prawica, a lewica. A tutaj niby lewica. Popatrzcie, nasza lewica jakoś nie wpadła na to, żeby dawać socjal ludziom i w ten sposób wygrać wybory. Wpadła na to prawica. Ciekawe. Prawica. Także kiedyś sobie myślałem, że może ktoś tu ma rację, jedna strona, może warto na tych albo na tamtych. Teraz nikomu już nie ufam. Zupełnie. To są po prostu, to nie są politycy, to są poselskie, polityczne kurwy, kurwiszony, sprzedajne łajzy, ludzkie śmieci. Tak trzy czwarte z nich, nie? Mniej więcej. Prawica to tylko Konfederacja, pisze GPN. No tak to jakoś tak to wygląda. Znaczy to zależy, czy, bo to tak raz się mówi światopoglądowo lewica, prawica, raz gospodarczo, nie? I to cholera wie. Zresztą jak sobie nazwiemy, tak sobie nazwiemy. No jaki koń jest, każdy widzi. Nie musimy sobie nazywać i określać jakoś, żeby widzieć, co ta partia sobą reprezentuje. Jaki poziom intelektualny, jakie poszanowanie naszych wolności, naszych jakichś praw. Dla nich człowiek to jest biomasa. Oni, im tylko na władzy zależy, żeby się utrzymać. To są często ludzie na kredytach, którzy po prostu garną się do władzy, żeby się nachapać, żeby pospłacać coś. No, o to im chodzi. A jakieś tam górnolotne wystąpienia, słowa, to jest wszystko pic na wodę, nie? Myślę, że tak samo jest z politykami trochę jak z naszymi księżmi, że oni też właściwie jedno mówią, a drugie myślą. I oni tak trochę działają, jakby byli przeświadczeni, że są kimś lepszym, to raz. Dwa, że jak to ktoś kiedyś powiedział, że prawo jest dla ludzi głupich. Kto to powiedział? Jaruzelski? Stalin? No, trochę na jedno wychodzi. Jeśli chodzi o mentalność. No i na tej samej zasadzie, jak prawo jest dla ludzi głupich, czyli na tych, może dla tych na dole, nie? A my tu jesteśmy ponad. No to tak samo trochę z księżmi, no. Wiara jest dla nas tutaj, dla maluczkich, dla plebsu, dla hołoty,
a oni mają inne cele. Oni tutaj władza, wpływanie na losy świata, wzmacnianie kościoła, no a wiadomo, że pieniądze dzisiaj się liczą, więc trzeba te pieniądze mieć. Tak, no właśnie tak. I tak to wygląda, no. Znam jeden, ale też no, są jacyś tam księża, fakt, no, też i normalniejsi, tylko że jest ich promil, powiedzmy. I oni często źle kończą. Jakoś tak mają pecha. Dziwnym trafem pan Bucek nie dba o swoich funkcjonariuszy, tych najlepszych. Oni umierają, raka dostają. No, od razu tutaj ktoś powie, o, bo ich zabiera do siebie, bo są tacy fajni i już sobie zasłużyli. Zawsze można wytłumaczyć. To jest cecha religii, że zawsze można wszystko wytłumaczyć po swojemu, nie? Jakich by kto argumentów nie użył za tym, że to jest głupie, to ty zawsze coś wymyślisz i albo Bóg się mógł cofnąć w czasie i w alternatywnej przestrzeni życiowej stworzyć kosmiczny kamień, którego sam nie podniósł, więc stworzył krasnoludka i stąd ten krasnoludek. O. I ty wtedy tak ci ręce opadają i myślisz sobie, dobra, dobra, już, masz rację, dobrze, tak. Tak, mój mały, tak, masz rację. Co prawda to, co mówisz, jest głupsze od Tytusa, Romka i Atomka albo Kajka i Kokosza, ale masz rację.

0: Znam przypadek, że się ktoś włamał na plebanię i normalnie, słuchajcie, zarąbał księdza siekierą, nie? No, wydaje mi się, że takich przypadków może być coraz więcej, ponieważ no, wielu jest takich, co bardzo mocno zgrzeszyli i budzi to odrazę w różnych ludziach. No i zwiększa się prawdopodobieństwo, że trafi się ktoś po prostu mocno rozczarowany. Tak więc. Ja gadam jak Juby. No weź mnie tutaj, nie. Chcesz mnie obrazić? Donejcik?
1: Robert Fala, wróciłem z pracy, jest 2022, a ty nadajesz, wrzucam i słucham od początku, $20.
0: $20 aż od Roberta. Ludzie, no dzięki. Aż kurczę, aż dobrze, że brązowe spodnie ubrałem, powiem wam. Nie będzie widać pod

0: Ojej, tyle pieniążków dla mnie? Wpłacajcie, wpłacajcie, bo ja muszę kiedyś potrzebie też tam coś oddać i też czynsz i chcę sobie kupić prezent. I tutaj pytanie, co powinienem sobie kupić jako prezent? Jakie macie propozycje? Śmiało, piszcie. Może wrotki na przykład. Kurde, fajnie, fajnie. A tak właśnie chciałem powiedzieć. Tyle czasu nadaję i nie ma żadnych donej. Tu pim. Proszę bardzo, telepatia jakaś, telepatia. Ja tu od razu sobie wypłacę. Może ktoś ma ochotę zadzwonić i pogadać o czymkolwiek. Przypominam, że to jest after, w zasadzie nocny Marek już się zawsze... O, myszkę sobie kupię, właśnie, dobra podpowiedź Tomu, dzięki. Właśnie, myszka to jest... Jednak myszka to jest ważna rzecz. Ważna rzecz. Chciałbym mieć taką myszkę, która by była w kształcie damskiej piersi i miałaby tylko jeden przycisk. Właśnie wciskałbym sutka i ona taka mięciutka by była. Złoto i srebro. Zastanowię się. Złoto i srebro. No właśnie, pytanie. Czy mam inwestować w nieruchomości, w złoto, srebro, w kryptowaluty? Jak uważacie? I pytanie na przykład. Ile srebra kupię sobie za 15 zł? Bo taką kwotę przeznaczyłem na inwestycje. Patentuj tą cyckomyszkę. Ja już wiele rzeczy wymyśliłem wspaniałych, spektakularnych wynalazków. No nie wiem, na przykład, no nie wiem, no tam podgrzewany nóż do masła, na przykład wspaniały wynalazek, uważam. Podgrzewany nóż do masła. Ileż to razy nie mogliście rozsmarować tego skostniałego, twardego jak kamień masła, co? Ileż to razy próbowaliście, a chleb się kruszył, rozwalał i tego się nie dało zjeść. No ludzie, no. A tu podgrzewany nóż do masła. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że coś takiego jest. No, dzisiaj to ciężko coś wymyślić, coś, czego jeszcze nie ma. Nie trać na przelewach, kup online i zapłać PayPalem. Bądź sprytny i bogaty, doradza Leniuch. Dostałeś jedną uncję srebra, krawiec, ten donate. O. No proszę. To za 90 zł jedna uncja, tak? Metale teraz są na zwyżce, chociaż obawiam się, że złoto nigdy nie zleci już do poziomu, jaki był jeszcze tej wiosny. Pisze nocny cieć z Choroszczy. O, który się tu chyba zna. Inwestujesz coś w kruszce? To jest chyba dobra inwestycja. Faktycznie ciężko stracić na inwestycji w złoto chyba jakoś dużo, nie? Nie ma takiego jakiegoś załamania, że nagle złoto, kurczę, tanieje strasznie. Mam w rodzinie mój wujas zawsze strasznie kochał złoto i chyba miał dobrego czuja. Jak coś tam chciał zainwestować sobie czy coś, to właśnie też złotko. No to jest też coś takiego, co ci nigdy komornik na przykład nie zabierze, nie? No bo co, kurczę, schowasz sobie do kieszeni tą sztabkę złota. Ciekawe, czy jak tak komornik przychodzi, to każe ci kieszenie też wybebeszać. A jak ty powiesz nie, to co? To z policją przychodzi i cię przeszukują? A ty się wyrywasz, a on ci tam do kieszeni łapie i ci zabiera to złoto. To by dobre było. To bym się wtedy czuł już w 100% jak w jakimś średniowieczu, że mi jakiś zły szeryf przyjeżdża i mi zabiera wszystko, daje w mordę, zabiera. No, ci przyjdzie komornik, ty powiesz nie, nie pokażę, co mam w kieszeni. A on tak, to zobaczymy. I następnego dnia puk, puk.
1: Dzień dobry, starszy aspirant

0: i młodszy aspirant Zdzisław Pierdziwąs. Proszę pokazać, co pan ma w kieszeni.
1: Nie wiem, dla mnie psiarnia to są tacy ludzie szeryfa i nic więcej, po prostu, nie? No wiem, że Żydom wyrywali złote zęby, no. I właśnie pytanie, czy komornik też ci wyrwie złote zęby, jak zobaczy, że ma. Ty się do niego uśmiechniesz, a on, o! I obcęgi tam, kombinerki wyciąga. Niestety, muszę zająć pana złote zęby i ci taką taśmę do gęby przylepia, na gębę jakieś tak. Zajęcie komornicze. Ci w papę. No, to może tak być. No to, a czemu by nie miał zabrać tych złotych zębów, jak zobaczy, że masz? Niby czemu? Bo co? Bo to w twojej gębie jest? To też mogłeś pieniążka w gębie schować, nie? I czemu miałby ci nie zabrać tego pieniążka? Można by sobie tak to, co mamy, zainwestować w srebro, złoto, jakieś złote łańcuchy czy coś i wszystko mieć na sobie. Cały swój majątek, całe swoje oszczędności mieć na sobie na dobrą sprawę. Złoty łańcuch, jakiś tam srebrna bransoletka od zegarka, jakieś tam zelówki platynowe w butach, jakiś tam tego, no, rubinowe zęby, coś tak robisz, taki chodzisz sobie, nic nie masz, ale wszystko masz w sobie, nie? I pytanie, czy komornik wtedy przyjdzie z obcęgami i będzie tak wyciągał, wszystko odrywał, ciekawe. No i glany ze złotą blachą. No pamiętam, jak mnie na lotnisku zatrzymali, bo miałem właśnie te glany i tam jest blacha, nie? No i tak. Ale jakoś tam posprawdzali, przepuścili, ale pozabrali mi. Ja miałem jakąś tam kolekcję nożyków, skalpeli, no bo tak mam do cięcia różnych rzeczy, to mi wszystko pozabierali. Przypierdoliłem też wtedy twardym dyskiem o płytę lotniska i okazało się, że się popsuł twardy dysk. Dowiedziałem się wtedy, że twardym dyskiem nie warto walić o ziemię, bo on to źle znosi. To taka lekcja życiowa, nie? Tak więc tak to wygląda. Może zrobimy kiedyś taką audycję. Jak się zabezpieczyć przed komorniczą kurwą? Na przykład, nie? Dziwnym trafem tak przypomniałem sobie, tak patrzyłem na nazwiska tych komorników czy komorniczek, które tam w przeszłości którzy mnie atakowali i nie chcę tu mówić, jak mi zabrzmiały te nazwiska, bo znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, prawda, no ale tak to trochę było właśnie. Też jakiś tam Goldbergi, jakieś Kornhausery. Jakieś dziwne takie. No, to tak jest, widać. No, lubią się zajmować finansami, właśnie bankowością, złotem, nieruchomości. No, głupi nie są. No, każdy by się chciał takim czymś zajmować, nie? W sumie. No, takie pytanie do was. Czy wolelibyście się zajmować wynajmem nieruchomości, czy sprzątaniem na przykład ulic, albo czy wolelibyście być bankierem, czy na przykład stróżem nocnym? No. Ja bym mógł być stróżem nocnym w sumie. Bym sobie gadał do was. A tam w tle gdzieś okradają samochody akurat, tam wybijają szyby, a ja ze słuchawkami na uszach. No i właśnie, kochani, dostałem pracę stróża nocnego. No nie wiem, jak to się sprawdzi, nie wiem, co z tego wyjdzie. Na razie całkiem spoko, fajnie, siedzę sobie tutaj w budce, a tam już nie ma dwóch samochodów. No, znając moje szczęście, to by tak wyszło. Grzesiek pisze tutaj, Grzesiek Bułkowski zresztą, tak, sorry, że tak z nazwiskiem tutaj, ale mamy już tu trochę Grześków i to jest Grzesiek B. Pisze, że komornik mu zajął samochód, a potem wysłał zaproszenie do znajomych na Facebooku. I to nie jest żart. To nieźle. A furia tu wyskoczył, jak Filip z konopi. Myślałem, że już śpi. I pisze, żebyśmy mówili czcigodny krawcze ciociu. Krawiec cieć. Cieć malinowy. A, to jest Grzesiek od pizzy. Grzesiek od pizzy. No tak. Który dzwonił wcześniej zresztą. I który będzie rozwoził pizzę też wielkanocną. Specjalnie właśnie na święta będzie taka pizza, na jednym kawałku będą pierogi z grzybami, na drugim kawałku będzie śledź, na trzecim kawałku będzie, co tam jeszcze było, jakaś kutia, ale mnie kutia swędzi. No i taka wielkanocna pizza. Jak sobie zjesz takiego śledzia z pierogami, z zapieczonym serem, popijesz mleczkiem, to będziesz miał niezapomniane święta wtedy. Na kibelku. Ja musiałem mój kibel sam zreperowałem, słuchajcie. Znaczy, co prawda reperacja kibla nie była zbyt skomplikowana, bo polegała na dociśnięciu rury, ale przez ostatnie dni ze szmatą tu biegałem i co rusz się jakby wypróżniłem, to część z tego wylewała się tam przez jakąś szczelinkę troszeczkę na podłogę. Ja to tą szmatą, potem to prałem i tak potem patrzyłem z takim obrzydzeniem na swoje ręce. Może nie powinienem wam tego mówić, może kiedyś się spotkamy i ja wam dam cześć, a wy... Cześć, krawiec. Ja nie podaję rąk, bo nie chcę mi się ściągać rękawiczek, rozumiesz? Dobrze tam wymyłem wszystko mydełkiem, zdezynfekowałem, ale to jest obrzydliwe, te kible, to wszystko, to już mam dość tego. Miałem tu zalanie, potem to jakieś przecieka, coś, dajcie spokój. To jest troszkę jednak właśnie, to wynika z tego, no to jest ta różnica, jak wynajmujesz mieszkanie o troszkę niższym standardzie albo wyższym, nie? Że jak niższy, to tu ci trochę przecieka, tu coś, ale właściciel jest bardzo sympatycznym człowiekiem i dużo tutaj pomógł z różnymi sprawami i też jest jakoś tam wyrozumiały, jak mam lekki poślizg na przykład czy coś. Z płatnością, że tam zapłacę część, za kilka dni z opóźnieniem drugą. No, tak jakoś bywa u mnie ostatnio. Niestety, ubolewam nad tym, ale fajny gość w ogóle. Taki już starszy, nieco pan. Opowiadał mi właśnie tam ostatnio, że wnuczka karate trenuje. Coś tam sobie pogadaliśmy. Jak tutaj przyszedł, pomógł mi te gniazda zdjąć. Bo ja to nie umiem, nie mam narzędzi. Jak tu trzeba mieć jakąś łopatkę, coś, to zdejmować to. Mógłbym tam z piąchy walnąć, by spadło, ale to tak nie wolno. Trzeba to starannie. No, także miałem dwa gniazda. Nie pilnowałem w jednym z pokoi i uwiły sobie gniazdka. Ja się boję takich rzeczy, w ogóle mam złe doświadczenia, bo kiedyś na balkonie pozwoliłem ptakom, żeby sobie gniazdko zrobiły na poprzednim mieszkaniu, jeszcze na poprzednim. Ja to tak zmieniam te mieszkania co chwilę w sumie. I wiecie co, i te ptaszki tam się wylęgły i coś, i potem któregoś dnia patrzę, one takie zdechnięte tam leżą. Ja się bałem tego dotykać nawet, nie wiem, jakiś taki... się tak brzydziłem trochę jakoś. No wiecie, jakieś zdechłe pisklaki, zasrane gniazdo i tak dalej, nie? No weź to wszystko, uprzątnij. No w końcu to zrobiłem, bo musiałem, ale tak się czaiłem trochę. Straszny widok, no i to mi też tak dało do myślenia, jaka ta natura jest okrutna, nie? A może to ja te ptaki zabiłem, bo ja tam rzucałem jakiś chlebek, coś, może się zapchały czy coś. Taki zasrany dobroczyńca, nie? Przyszedł tam, ptak by se sam dał radę, a tu przyszedł krawiec, ja wam tu zrobię dobrze, tu wam dam. No i tam się najadły jakiegoś chleba, zakleiły się, zdechły. No i... Nie wiem, czy to tak... No, w każdym razie natura jest okrutna. Albo jak u Larsa von Triera, nie? W Antychryście ta scena, w której Pisklak wypada z gniazda prosto w mrowisko, gdzie gąbrówki jedzą żywcem, a na końcu orzeł tego nadgryzionego trupka jeszcze zabiera. No, taka jest natura, no. Ogólnie przesłanie tego filmu jest trochę takie, że antychryst, nie wiem, szatan, Lucyfer, pan zniszczenia, Belial, Abaddon, niepotrzebne skreślić, pan życia i śmierci, przechuj chuj nad najchujowsze chuje, to, że on jest po prostu w naturze zapisany. W naturze rozumianej jako drzewka, roślinki i tak dalej, ale też w naturze kobiety mocniej, bo kobieta mocniej niż u mężczyzny jakoś ten szatan siedzi, bo kobieta jest bardziej jakby połączona z tą naturą, bardziej podatna na wpływy natury, tak jakby, no coś takiego, nie? Darwin tak chciał. Darwin zapłać. A to mu twierdzi, że otrułem je glutenem. Tego ptoka. A może sobie na stację skoczę po fajki. A mam jeszcze Tytex. Chesterfield.

Daj miechu. Widziałem jakiś, jest jakieś fajne zbiorcze wydanie chyba wszystkich zeszytów Kajka i Kokosza, bo to taki większy boks. No to myślę, że dla fana komiksów taki boks ze zbiorem przygód Kajka i Kokosza, tej kultowej serii, no to będzie rarytas. To będzie rarytas. No to co? Dzwoni jeszcze ktoś? Czy kończymy? I tak już długo, trzecia w nocy. Trzecia w nocy. Co ja już prawie 6 godzin nadaję? To co? Idziemy na rekord, nie? Kij z tym, że mam robotę, kij z tym, że muszę coś szybko skończyć. Siedzimy. No ja tu, kurczę, na radiu więcej, no nie powiem, że zarabiam, bo to są jakby wasze dary, prezenty, no nie wiem, wasza dobra wola tutaj, to nie jest żaden zarobek, ale to powiem inaczej, więcej z tego mam niż czasami wypracuję, bo to jest, ostatnio, wiecie jak to jest u freelancera, tu się coś przedłuży, ja tak trochę czasami przesadzam trochę z tym, że tak strasznie zawalam, że tak robię rok jedną rzecz, tak się trochę zgrywam, nie? No ale zawalam, tak, tylko może nie aż tak strasznie. No ale to się czasami przedłuża, ktoś coś tam zmienia i to się przedłuża wszystko, no i to taka praca właśnie wolnego strzelca. Tak wygląda. I czasami, kurde, czy choinkę mam? Nie mam. Nie mam. Mosz choinkę, nie mam. A ty, Kubiusz, masz? No, Kuba to na pewno ma. Kuba ma taką wielką, amerykańską. W ogrodzie 20-metrową. Z orłem amerykańskim zamiast gwiazdy. I prezentów, taka wywrotka cała. Wszystko musi być w Ameryce, wszystko musi być wielkie, dużo, dużo, wielkie i lepsze niż mają inni i bardziej amerykańskie takie. Nie, no to oczywiście sobie tu żartuję. Może Kuba wcale nie ma choinki, bo jest na przykład Żydem i obchodzi Hanukę teraz, jak dzieci Morawieckiego, kto wie. Święto światła. 10 stóp ma. Ile to jest stopa? Stopa to jest tak, że stopa? Że tak mniej więcej jak stopa? Czy jak to się mierzy? Nawet nie wiem. My tu, panie, Europa. My tu metry, centymetry, a nie stopy jakieś. Taka krawcowa stopa. No to mi wytłumaczył. Ja mam numer buta 44. Chociaż nie wiem w sumie, jaki ja mam. Zawsze, nigdy, ja nie wiem, jaki mam numer buta. Nie wiem, kiedy mam imieniny, urodziny. Nie, urodziny to wiem w sumie. To jedyne, co wiem. Ale numer buta, coś, to tak nigdy nie wiem. Jakiś tam PESEL, coś. Numer telefonu. Nie znam swojego numeru telefonu. A na choinkę mnie ta wiedza. Co mnie to interesuje? A adwokat twierdzi, że dzieci są spoko. I proszę tutaj bez podtekstów jakiś. Po prostu on ma dzieci i wie, co mówi i po prostu lubi dzieci, no. Nie tak jak ksiądz Gil czy inny, tylko po prostu tak normalnie, myślę. Czy dzieci to inwestycja, czy spłata długu? Zapytuje też adwokat właśnie. No myślę, że i inwestycja, znaczy inwestycja na pewno, to jest oczywiste, a czy spłata długu, ale co, względem twoich rodziców, którzy cię wychowali w jakimś sensie, tak, że
ciebie na świat ktoś powołał i wychował i ubrał, to ty też musisz, żeby tak się odwdzięczyć. Może dług względem natury, względem kosmosu, nieodgadnionego kosmosu. A Tomu tutaj podpowiada, że stopa to 30 cm. No to dużą ma choinkę Kuba. Kuba ma wszystko duże, słuchajcie. No. I tutaj wam nie powiem, skąd wiem, ale ma wszystko duże. O. Tak, spłata za siebie, potwierdza adwokat. Sztafeta życia. O, jest tu choinka Kuby. Ale wiesz co, nie podoba mi się ta twoja choinka, bo ona smyra sufit. Jest beznadziejna. To on powinna być jakaś przestrzeń taka mała. A ty masz taką, że ci się nie mieści. I po prostu i ci sufit o sufit ociera się. To nie wygląda to dobrze, Kuba, wiesz? Widać też, że taka niezbyt kolorowa. Nie ma tam żadnych orzeszków wiszących, nie ma tam żadnych aniołków, tylko kupił jakieś lampki gotowe, tak. I taka ascetyczna trochę choinka. Taka minimalistyczna może. O. Ja tu nie czuję ducha świąt. Ja tu nie czuję ducha świąt. Ale to są Amerykanie, słuchajcie. Najwięksi mordercy na świecie. U nich to jest wszystko takie właśnie. I oni tacy są. I powinniśmy ich nienawidzić, tych Amerykanów. I po prostu, no, tak to jest.

No dobra. Kończymy audycję. Trzecia godzina. Trzeba kiedyś pójść spać w końcu. Dzięki, że byliście. Dzięki za słuchanie. I dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mi pomagają, którzy mi sprawili dużo fajnych prezentów, donejcików i w ogóle. No, w dzisiejszej audycji to byli właśnie tacy osobnicy jak Wojtek oraz Pulek oraz Robert. Robert, który tutaj ostro dorzucił do pieca, ale pozostali też idą tutaj też łeb w łeb prawie, że. I ja się cieszę. Ja się cieszę, że jest taki Mehran Keshe i że wy jesteście. I no, Danusi też się nie podoba choinka Kuby. I faktycznie ona jest jakaś niezbyt ładna. A może takie zdjęcie po prostu nieatrakcyjne. Ale jakaś taka zimna, taka mało świąteczna, taka jakaś, nic w niej nie ma kolorowego. Jakaś taka bura, jakaś taka niewydarzona, jakaś taka żydowska, jakaś taka wstrętna, jakaś taka pejsata, jakaś taka po prostu no. Danusia twierdzi, że schizofreniczna, cokolwiek by to miało znaczyć. Co to jest schizofreniczna choinka? Jaka może być schizofreniczna choinka? Taka, że jej się wydaje, że to nie są święta, tylko nie wiem co. Ja już dobra, gadam bzdury. Po prostu popierdolona schizofreniczna, no. Dobra. No, ci, którzy się spóźnili, mają ostatnią chwilę, żeby sobie właśnie przewinąć. Teraz na początek sam, bo inaczej jak się skończy stream, to już wtedy się zaczyna film przetwarzać i możecie mieć problem z odtwarzaniem od początku. Tak to jakoś działa, niestety. Może wam się na przykład od połowy uruchomić wtedy, czy jakoś tak, nie? Albo musicie poczekać chwilę, albo coś. A teraz, jak jeszcze audycja gra, to można sobie tam suwaczek na sam początek i powinno wam się przewinąć na sam początek bezproblemowo. No dobra, jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia się z wami chyba w piątek, nie? Chyba, że mi coś dołbaszczeli. No, ostatnio tutaj takie fajne donaty, że ja muszę częściej się tu pojawiać. Ale zasłony w oknach spoko, Makuba. A tu nie widać za bardzo zasłon chyba. Gdzie ty tu, Danusia, widzisz zasłony? To nie są chyba zasłony, tylko takie, to się inaczej jakoś nazywa, nie? Nie rolety, tylko, zresztą nie wiem, nie znam się. Dobra. No to tymczasem, borem lasem. Trzymajcie się. Cześć.

0: Dobry wieczór, już jesteśmy na żywo, jak w każdą pierwszą niedzielę października rozmawiamy sobie o książce Zabić Drozda z ciągiem Bolunga. Jesteś z nami?
1: Hej, hej.
2: Przepraszam, że się wtrącę, ale to wynikałoby, że w każdą ostatnią sobotę miesiąca rozmawiacie o książce Zabić Drozda. To...
0: Każdą pierwszą niedzielę lipca.
3: No,
0: 2021 roku, nie dodałem. Sorry.
2: To każda audycja o jednej książce, Zabić Drozda, to nudne. Ja idę sobie.
0: Tak, jest z nami krawiec prowadzący ten program, żeby technicznie tam wszystko ogarniający, także jest wszystko jest ogarnięte. Może zaczniesz ciągu, od czego tu zacząć z tą książką, bo powiem ci, że nie mam pomysłu, od czego zacząć.
1: No zwykle od autorki zaczynaliśmy. Od autora, autorki jakkolwiek, teraz jest pierwsza w sumie autorka. Nie wiem, na ile czytałeś o pani Harper Lee, która jest autorką Zabić Drozda.
0: Tak, nie czytałem dużo, bo jej życie też nie jest jakieś ciekawe. No, była, urodziła się w Alabamie, tak? I sobie skończyła szkołę i potem napisała książkę i potem nic nie zrobiła. I przez 50 parę lat była sławna tylko z tej jednej książki, więc... No dobra, może troszkę uprościłem. Jednak, bo na południu Stanów Zjednoczonych, w małomiasteczkowym mieście. No w swoim miasteczku doświadczała różnych nierówności, co przełożyła właśnie jakby troszkę autobiograficznie do książki, wkładając w usta głównej bohaterki Jen jakby swoje przygody.
1: No to dość mocno, bo tu się tutaj zgadza rodzina, bo z domu Finch, Cunningham i tak dalej, więc to wszystko się tutaj zgadza rodzinnie. Pamiętajmy, główni bohaterowie Zabić Drozda też są z Finchów właśnie i też ojciec prawnik. Także są pewne szczegóły, które tutaj różnią wersję książkową od rzeczywistości, ale jednak jakieś zazębia się to w miarę, nie?
0: Tak, za Harper Lee za książkę Zabić Drozda otrzymała Pulitzera i to bardzo szybko. No i trzeba tutaj wspomnieć również o filmie, który też szybko powstał, bo już 2 lata po premierze książki był zekranizowany, gdzie rolę Atticusa Fincha, czyli prawnika, ojca naszych głównych bohaterów, gra Gregory Peck. Także ten film zarobił wiele pieniędzy, dostał 3 Oscary i chyba jeszcze bardziej wypromował tą książkę.
1: No, Gregory Peck grał, z tego co kojarzę, Atticusa Fincha, tak?
0: Tak.
1: Czyli ojca to tych głównych bohaterów. Także no jedna z głównych rol faktycznie.
2: Niektórzy twierdzą, że to jest wzór dżentelmena. Właśnie ten bohater, taki opanowany, z klasą, no człowiek z klasą i bardzo się podoba ten bohater.
0: To prawda, jest nawet jakby przerysowany, zbyt idealny, tak w książce, tak przynajmniej ja go odbierałem cały czas.
1: Czy zbyt idealny? Bardziej wybrzmiewa, zresztą jeszcze będziemy mówić, ale bardziej wybrzmiewa jak ktoś, kto niejako się troszeczkę wstydzi swojej przeszłości. Troszeczkę tak mi wybrzmiewa w książce po prostu, nie wiem. Tak jakoś buduje się tak schemat takich postaci, które... Wiesz, nie mówię, że miał za co się wstydzić, ale trochę to tak wybrzmiało, ktoś mi tutaj na motorze, czy co samochodzie przygazowuje, nie wiem, czy było słychać. W każdym razie, no, Atticus wypada jako taka osoba, która stara się być porządnym, aż nadto ponieważ nie jest do końca dumny ze wszystkiego, z czym miał do czynienia. Zresztą to jest troszeczkę napomknięte co do broni palnej. Jakby nie był do końca dumny z tego, jaki był wcześniej, i teraz próbuje być lepszy, wiesz, za dwóch, nie? Tak jakoś mi wybrzmiewa po prostu ta postać, no.
2: A co on takiego zrobił wcześniej?
1: Znaczy, nie mówię, że zrobił. Chodzi mi o to, że wiesz, bo czasami nie trzeba dużo zrobić. Po prostu nie do końca być taką osobą, jaką chce się być obecnie. Nie? Nie mówię, że musiał coś strasznego zrobić. Po prostu tak się buduje tego typu postaci. O to mi chodziło.
2: No, książka ogólnie jest o rasizmie, tak? No, warto by wspomnieć, tak? Może bardzo...
1: Nie do końca ogólnie... o rasizmie. Szerzej, powiedziałbym. I to końcówka właściwie. Końcówka książki bardzo to pokazuje. To, jak jest niejako wniosek po całej książce troszeczkę. I wszystkie wątki, bo tutaj Bradley jest bardzo ważny w kwestii fabuły całej książki. Ten rasizm też jest istotny, bo w takich czasach książka dzieje ani innych, ale bardziej chodzi w całej książce ogólnie o ocenianie z góry. I nie jest to kwestia tylko i wyłącznie rasy, tylko w ogóle oceniania z góry i stwierdzania z góry, jaki ktoś jest, zanim się gdzieś wczujemy w sytuację tej osoby. I ten wątek tutaj właśnie takiego oceniania z góry się przewija, znaczy ten motyw przewija się we wszystkich wątkach, nie?
2: Bo to są lata 30. i zdaje się, że rasizm już powoli odchodził do lamusa, tak? To znaczy już w tej fikcyjnej miejscowości, w której rozgrywa się akcja, to czas się trochę zatrzymał i ludzie żyją według takich trochę dawniejszych zasad, tak?
0: Tak, to jest też czas wielkiego kryzysu, więc ludzie mają ciężko w ogóle samymi ze sobą, a dodatkowo jak jeszcze jest większe bezrobocie, no to robi się duszno w miasteczku, tak? Ludzie z tej desperacji często, to też było zakreślone, jakby no szukają ujścia swoich emocji, no to no, zawsze się ktoś tam pod ręką znajdzie, a czarny czemu nie?
1: Co do odchodzenia tego rasizmu, no to pamiętajmy, że znajdujemy się w książce w stanie Alabama, czyli w stanie, który jeszcze długo po tym, jak odszedł rasizm, czy w ogóle całe południowe Stany dość no, średnio w tę kwestię, ale no, generalnie rzecz biorąc, tu zawsze gdzieś się tam unosi ten klimat tego czasu bardziej, gdzie ten rasizm był naprawdę bardzo mocno zakorzeniony i jednak to nie było tak, że o dobra, teraz nie jesteśmy rasistami, wszystko już jest spoko. No nie, to odchodziło bardzo, bardzo, bardzo długo. Nie? Także to się nie da tak od razu wymazać i wszystko jest super, fajnie i już czarni są nam równi, nie?
0: Tak. No to zanim jeszcze przejdziemy do fabuły, no to może przypomnę, że to nie jest tak, że naczytaliśmy się i będziemy wam tłumaczyć tutaj, jak książka wygląda, czy jak świat wygląda, tylko po prostu są książki, takie klasyki, których się nigdy nie ma czasu, żeby wziąć z półki i przeczytać, bo zawsze jest coś lepszego do roboty, więc wpadliśmy na pomysł, że raz w miesiącu się umówimy na jakąś książkę, wy podrzucicie tytuł. Tu też przypomnę, że pierwsza osoba, która zadzwoni, poda jakiegoś klasyka, to za miesiąc będziemy tą książkę właśnie czytać i

przepraszam, to już stary ze mnie wilk. Stary, ale jary, stary wilk radiowy was wita, krawiec. No, taki wyliniały trochę, taki trochę już nie samiec alfa, już go tam podgryzają inni być może troszkę, ale on się jeszcze odgryza, potrafi się jeszcze odgryźć, tak. Krawiec, ciesz się, że masz takich słuchaczy jak my. Cieszę się, Umo. Czy ja kiedyś mówiłem, że się nie cieszę? Nawet jak byli tacy, których trudno jest kochać, bo są tacy special, you are the special, to ich też się kocha. Kocha się ich też, jak takie... You are the... O, cicho tu. Jak takie dziecko specjalnej troski się ich kocha. Taką Danusię się kocha na przykład i się ją przytula. I... Ona wtedy też się przytula i wtedy się jeszcze tak mocniej... Ty zły krawiec, zły cicho. Witam serdecznie. No, pozdróweczka dla tych, którym chciało się przyjść, a jednak trochę takich osób jest. Czy blachę kochałeś? Takie pytanie. Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi. Czy musi być zawsze odpowiedź na jakieś pytanie? W ogóle Polacy strasznie są binarni. To dzisiaj odkryłem, że to jest nasza cecha. Bardzo długo do tego dochodziłem, że to jest właśnie to. Jest zawsze tak albo nie. Jest zawsze za albo przeciw. Jest zawsze bardzo albo wcale. To są właśnie Polacy. I chyba ta cecha najbardziej mi zawsze doskwierała, jak tak się zastanawiam. No bo właśnie, czy... Krawiec może robić to radio dla siebie? Czy on to robi dla siebie, czy dla innych? Dobrze, no to niech pozostanie to takie, niech będzie to tylko takie radyjko, że on to robi tylko dla siebie. Takie komentarze dzisiaj czytałem sobie, trochę się zdenerwowałem. Ale już wykasowałem komentarz z odpowiedzią, bo był trochę taki uszczypliwy, niegrzeczny. A czy nie może być tak, że krawiec robi to trochę dla siebie, a też i dla paru innych jeszcze osób, którym jest miło się spotkać wieczorową porą z innymi, pożartować sobie, pośpiewać, zadzwonić, coś głupiego powiedzieć nawet. Dlaczego pojawiły się też jakieś po raz kolejny takie... niemiłe słowa w stosunku do słuchaczy, że dzwoni jakiś coś bełkocze, jakiś tam nawalony, a czy nie może tak być, że on sobie też zadzwoni i się pośmiejemy trochę? Grunt, żeby nie zajmował może całej audycji, ale może będzie fajnie, jak on też zadzwoni. Zróbcie taki eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że likwidujemy tych wszystkich Tomaszów, filozofów, furiatów, tych... Już nie będę wymieniał tak wszystkich tutaj, bo jeszcze się Umo obrazi, jak powiem, co o nim myślę. Ale tak, wiecie, tych takich właśnie troszkę właśnie odjechanych, śmiesznych, to co zostanie? Zostanie coś na pewno, jeszcze nadal może nawet fajnego, ale to będzie już takie wykastrowane trochę. To już nie będzie to nocne radio. No i dużo tam było takich, ktoś mi tam wkładał, tak zrozumiałem przynajmniej, potem sobie tam wyjaśniłem z Zenonem, że chyba nie o to mu chodziło, że ja marudzę, że donaty słabe, bo co krawiec z tego ma, no jak nawet tych donatów. Czy ja coś takiego mówiłem? Przecież ja dostaję od was sporo hajsu. Są donaciki, jest fajnie, to mi bardzo pomaga. Nie marudzę, cieszę się, doceniam. Więc jedyną osobą uprawnioną do marudzenia na donaty jestem ja i proszę mi nie wkładać niczego w usta, tak, jakby to nie zabrzmiało, proszę mi nie wkładać niczego w usta.

Złote usta i kapusta. Ogłaszam nowy konkurs. To było tak w Psychomaglu, był konkurs. Złote usta i kapusta. To właśnie, no... czy wszystko musi być zawsze jeszcze lepsze, jeszcze za słabe? No bo takie głosy też tam w tej dyskusji były. Paru słuchaczy sobie dyskutowało na temat tego, jak powinno wyglądać nocne radio, co zmienić, co poprawić, żeby było lepiej. No i czy Krawiec, nagrywaj podcasty. Już lecę nagrywać 20-minutowe podcasty w stylu: witajcie kochani, dziś zbiór ciekawostek dla was, ciekawostka numer jeden. Nie no, albo jakiś wykład. Witam serdecznie, dziś wygłoszę wykład na temat, i tu sobie tam wstawcie, co tam chcecie. Przeczytał 5 książek i zrobił kompilację i będzie tu się wymądrzał, papa smerf pierdolony. A właśnie nie. Nie zrobię tak, bo musiałbym zrezygnować z nagrywania live. Nie właśnie, już się w język ugryzłem, nie z podcastów, bo podcasty są na martwo, podcasty są offline. My jesteśmy tu na żywo, tu i teraz, tak, do ciebie mówię, właśnie do ciebie. I do ciebie też, i do ciebie, i do ciebie, i do ciebie, do ciebie nie, do ciebie, do ciebie, do ciebie, i do ciebie, no dobra, do ciebie też. I to jest chyba fajne, nie? I ciekawe, czy bylibyście tacy zadowoleni, gdyby to wszystko zniknęło, a nagle by się pojawiło: dobry wieczór Państwu, chciałbym dzisiaj Was pouczyć oraz wyedukować. Nabyłem pewną wiedzę i się z tą wiedzą będę dzielił przez najbliższą godzinę z Państwem. Wolno klaskać, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz wykład. Otóż wszystko zaczęło się jakieś 500 000 lat temu. No i tak bym pierdolił. No i po prostu taki jestem trochę dzisiaj wkurzony, bo było naprawianie kibla, była walka z prądem, naprawianie tutaj instalacji prądu, było naprawianie klozetu, kibla, znaczy spłuczki, znaczy się pływaka, bo w pływaku dziura. A jak w pływaku dziura, to cały rezerwuar jest do wymiany. Proszę Państwa, jak mawia pan hydraulik. Dobry rezerwuar, a w pływaku dziura. Aha. A jak w pływaku dziura, no to co dalej? To cały rezerwuar do wymiany. Och, jejku. A? Tak więc... I jeszcze miałem z internetem tutaj, wojowałem, żeby mi przywrócili pełną prędkość. Tak więc najważniejsze rzeczy w życiu. Kibel, jeszcze w sklepie byłem, czyli tak, jedzenie, sranie, internet i prąd. No, żeby z wami gadać, tylko po to prąd, nie? Ja wiem, że wam ciężko w to uwierzyć, że ja też się wypróżniam, naprawdę. Zarówno ja, jak i Jan Paweł II, jak nawet Pan Jezus, on też się wypróżniał. Kochani, on też pierdział. Przepraszam, że tak mówię, ale on też pierdział, no. Myślicie, że co, że na ostatniej wieczerzy to on sobie tam, jak pojadł sobie rybki, to tam gdzieś nie pryknął? Cichaczem? Tam, kurczę, Piotr zatkał tam nos. Tam ten Marek, święty Marek, tam udawał, że tam, o, tam się w drugą stronę obrócił. Judasz tam się uśmiechnął, mrugnął okiem, no. Tak było. Tak było, gwarantuję wam, ja nie musiałem tam być. Naprawdę, na tej ostatniej wieczerzy, żeby to wiedzieć, że Pan Jezus też puszczał bąki, zrozumcie to w końcu. Ja wiem, że dla katolika, katolik teraz mydleje w ogóle, wywraca gały, już tu chce pisać pisma, już w ogóle nie słucham, kończę, już przesadził tym razem, Krawiec po prostu, nie będę słuchał... złego wilka, koniec z tym. A ja wam gwarantuję, że Pan Jezus też prykał, no. Też mu się zdarzyło. Może pierdział w cichości. Może pierdział skromnie. Na pustyni, gdzieś tam poszedł na pustynię, 40 km się oddalił, żeby pierdnąć, ale pierdział. Nie wiem, czemu ludziom jest tak ciężko to zrozumieć. Tak więc mam złą wiadomość. Nocne radio lepsze nie będzie.
będzie takie, jakie jest w sumie. Zresztą tak też w tym komentarzu już wykasowanym, o, już łapka w dół, jak powiedziałem, że Pan Jezus pierdział, to łapka w dół. No. Powiem więcej, Jan Paweł II nawet pierdział, bo to, że Jezus, ale nawet Jan Paweł II. Nawet Jan Paweł II pierdział. Powiadam wam, że też prykał, puszczał bąki. Naprawdę. Ale te bąki pachniały fiołkami. Dziwisz mi się włączył. No ale co się dziwisz? Co się dziwisz? Swoją drogą, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 4 bańki tam już na jakieś łóżka hospitalizacyjne dla chorych na koronawirusa. CD Projekt już tam 4 bańki rzucił. Jakiś piłkarz ten, jak mu tam, ja się nie znam na futbolu, Lewandowski dał 1 000 000. A teraz pytanie za 100 punktów. Ile dał Kościół katolicki? No proszę bardzo, wpisujcie, zgadujcie. Ile dał Kościół katolicki? Możecie się pomylić o 0. Możecie się pomylić o 0. Żądam dokładnej liczby. Ile dał Kościół katolicki na pomoc chorym? Ile Kościół katolicki, ta wpływowa, całkiem zamożna instytucja o budżecie miliardowym, największa na świecie korporacja pedofilsko-żebracza, ile on dał, ten Kościół? Proszę bardzo. 4,99. Błąd. Pomyliłeś się. Troszkę mniej, troszkę mniej. Straszny świntuchu. Troszkę mniej, troszkę mniej. Strzelajcie dalej. Ile dał Kościół? Troszkę mniej. Kupił 2 respiratory. Też nieprecyzyjna informacja. A tak, BP Ryś kupił 2. Tak. No to można uznać, że coś Kościół dał. Tak, 2 respiratory, to na pewno. No i to w sumie by było na tyle, że on te 2 respiratory dał, jeśli by uznać biskupa Rysia, BP, BP, Ryś, ale on ponoć tak się wyróżnia w tym kościele, że on tak tam napisali, że ale to on jest, to jest taki fajny gość, taki jeden taki jest i to taki on jest całkiem spoko i to nawet pisali jacyś tam niekatolicy. No to jeden taki, no i uratował chyba honor kościoła, bo no zdradzę wam tutaj, kościół nic nie dał. Tylko się pojawiły, o, Danusia zgadła, 0, tak, prawda, i nocna zmora zgadła, zgadła też zmora, 0. Zamojskie drogi też zgadł, 0, 0, tak, 0, 0, no. No, 0, no. Ale za to proszą, żeby więcej im dawać. Więcej dawać, bo to może zginąć to wielkie dzieło, jakim jest Radio Maryja, więc dawajcie. Mi jest ciężko prosić, kochani. Mi jest ciężko prosić, ale dawajcie, dawajcie, więcej dawajcie. No, dla niektórych, jak na przykład pisiory, tam władza aktualna, czy kościół, to jest ważna władza. Władza i jednak, żeby się kręciło od strony finansowej. No, ale nie krytykuję, dobra, może to, o to chodzi, o biznes trochę właśnie. No, a my sobie dzisiaj wyjemy do Księżyca. Wyjemy sobie dzisiaj do Księżyca. I zaraz się pojawią głosy, że ja nie mogę dzisiaj wyjść. Słuchajcie, przepraszam bardzo, ale ja dzisiaj nie mogę. Mam dużo spraw na głowie, ja nie mogę dzisiaj wyjść do Księżyca. Ktoś inny powie, przepraszam bardzo, to jest głupawe wycie do Księżyca, nie zamierzam brać w tym udziału, nie będę niestety z wami wył. Chętnie posłucham, ale niestety, no wybaczcie, nie będę w tym uczestniczył akurat w wyciu do Księżyca. Dziękuję bardzo. Ktoś inny powie, no ja bym chętnie powył, ale akurat nie mogę dzisiaj, bo gardło mnie boli, chętnie bym powył, ale nie mogę. Ktoś inny powie, owszem, mogę wyć, ale pod pewnym warunkiem, jeśli krawiec spełni pewne moje, prawda, postulaty, mam pewne wymagania, przyłączę się do tego wycia, jednak no, oczekuję też, że krawiec dostosuje się też do pewnych moich wytycznych. Ja je tu zapisałem. Mam dużo dobrych rad dla krawca. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I się nagle okaże, że tylko ja wyję do tego Księżyca. O, jaki miły podkładzik, proszę.

0: Okej. Skype włączony, tak. Był wyłączony, bo nie chciałem, aby mi ktoś przerywał mój arcymądry monolog, aby jakiś taki mało wprawny, jakiś tu zadzwoni słuchacz, nie będzie wiedział, jak się tu podłączyć, powiedzieć coś i moja wspaniała... I moja wspaniała przemowa jakby straci na tym, ja wtedy stracę. Spadnie szansa na donate'a od razu, momentalnie, tak sobie przekalkulowałem, ponieważ ktoś... O, co to jest? 5 zł.
1: Nocna zmora krawcza i ty wyj razem z nami, ha, 5 zł.
0: Au! To takie zawołanie w sumie ostatnio popularne. Nocne radio daje radę, au, ziomeczki, kufa, jedziemy z tym koksem, kufa, zajebiście będzie, kufa, au, yeah, kufa, wiksa i w ogóle chat komando i Amiga Rules, no. Także, nie mam urodzin, ostatnio miałem, 15 marca. Dziękuję wszystkim za pamięć, chociaż ja nigdy nie pamiętam o cudzych urodzinach. Taki, widzicie, cwany gapa jestem, nie? Zawsze dużo od innych tutaj wymagam, a sam od siebie nie, to nic. Ale zadzwonił za to ten, który od siebie coś dał, prawda? No, wspaniały człowiek na antenie z nami. Witamy serdecznie, ojciec Zenon, nasz dobrodziej, który... No, a zresztą nie będę mówił, niech on sam może powie. To jest człowiek skromny, on nie lubi się chwalić, ale może uchyli rąbka tajemnicy. Co tam nowego w nocnym radio? Halo?
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Szczęść telesforze.
2: Na wieki wieków. Szanowne nocniki. Tak jak pisałem wkurwiony w tym shitpostowym komentarzu, wziąłem i ponad godzinę grzebałem na moim dysku. Jeszcze całego nie przeszukałem, więc może jeszcze coś tam będzie. Ale znalazłem trochę audycji, które były niepublikowane i upewniłem się, że nie były publikowane z pomocą potrzeby. Sprawdziliśmy tam MD5, wiesz, te sygnatury plików. No i okazało się, że są niepublikowane te audycje. Przesłuchałem. Drogie nocniki, byliście na większości z tych audycji nawaleni jak szpadel, cholernie. I to w zasadzie tyle, jakichś tam super tajnych rzeczy nie było, więc wrzuciłem to do strefy premium. Jak ktoś jakieś solidne donaty zapodał, albo jest na Patronite, to niech sobie tam zerknie. Jak nie ma dostępu do strefy premium, a czuje, że mu się należy z jakiejś tam przyczyny, no to się odezwijcie na kontakt @nocneradio.pl. O, myślę, że tak.
0: Dobra,
2: są to na razie 4 audycje, będzie więcej.
0: Dobra, no właśnie, będzie więcej, bo ja wam tak powiem teraz już bez zgrywania się, bez pajacowania, nie pajacuj krawiec, nie pajacuj, widzę cię kątem oka, nie pajacuj, no, słuchajcie, to działa tak, jak znajdzie się ktoś, kto mi tutaj pomoże, kto weźmie na siebie jakieś zadania i no, widzicie, no, to wymaga jednak wysiłku, Zenon wrzucił tu 4 audycje i już jest zmęczony, już zniechęcony, już się czuje jak Chrystus, on niesie ten krzyż, i ja czuję, że on jeszcze będzie niósł przez chwilkę ten krzyż, i ja wtedy czuję, że ja z nim chcę nieść ten krzyż, i ja też już szperam po dysku i też szukam. A jak ja sam ten krzyż niosę i nawet nie pojawi się taki dowcipniś jak u Monty Pythona, że tam podskakuje, biega i sobie jaja robi, że coś tam, że on też na ukrzyżowanko, no, to nawet ktoś taki to dużo daje. Ja wtedy też nabieram chęci, ochoty, jak czuję, że nie jestem sam. I właśnie może to jest ta siła tego nocnego radia, że właśnie, że czujemy, że nie jesteśmy sami. Co ty na to?
2: No, tak, myślę, że tak. I to by było, wiesz, wszystko śmieszne, gdyby nie było tragiczne. Wiesz, że mój dysk to miał chyba, ja wiem, z prawie giga twoich wiadomości głosowych zapisane w folderze Skype'a.
0: To ja się do ciebie tyle odzywałem?
2: No, tyle się nazbierało, tego jak się dzwoni. Tyle się tego nazbierało, tych wiadomości głosowych. Poza tym ich było wpierdylion, nie? No i te audycje, dużo musiałem wykasować. Na szczęście sprawdziłem, co było i było tego ogromnie. No to tych audycji to miałem z 10 giga, jak nic.
0: Słuchaj,

0: Tulek był jedynym tym, który dostawał donaty, komentarze, ha, ha, ha, jaki fajny. No, taka jest rola frontmana trochę. No, wszyscy wiedzą, kim jest Axl Rose i że to Guns N' Roses, a pamiętacie, jak się nazywał perkusista? Albo, no, albo ten gitarzysta drugi, który nie jest Slashem? No, nie pamiętacie.
1: No tak, no.
0: No, a bez nich nie byłoby Guns N' Roses, nie? Też. Ale widzisz, Danusian wysłała właśnie dzięki wielkie za wrzutę Zenon, więc są też takie osoby. I to są tacy cisi bohaterowie, takie Zenony właśnie, cisi bohaterowie. Tacy właśnie, takie nocniki wyklęte. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, nocniki wyklęte. To pasuje, prawda?
1: No tak, tak. Także słuchajcie, jak chcecie, tak jest, Krawiec, jak mówisz, jak chcecie, żeby tu byli jacyś nowi ludzie, czy coś, to ja już pomijam to, że chyba jakiegoś celowego donata też by się dało zrobić tam, że komuś rzucicie, nie wiem, ciągowi bolunga za specjalny rodzaj marudzenia, który przedstawia, nie? I nocna zmora, to muszę dzięki tam za miłe słowa. No to pod audycjami, jak ktoś tam się produkuje, nowy, powiedzmy, najlepiej prowadzący, walijcie im jakiś komentarz czy coś, nie? To myślę, że jest wskazane jak najbardziej. No, no kurde, no to jest, masz rację, Krawiec, to jest wspólny mianownik, nie? Ja wiem, jak pisali do mnie różni prowadzący, którzy odchodzili, no to pomijając to, że ty czasami miałeś humorek i oni tego nie zdzierżyli, no to tak, to jest ta przyczyna, że cisza była pod tymi, pod audycjami, w komentarzach.
0: Mam czasami humorki, potwierdzam, bywam bardzo nieprzyjemny czasem, nie odpowiadam, są tutaj wśród nas nawet osoby, którym nie odpowiedziałem na maila, ale to są fajni ludzie, bo oni czekają, oni wiedzą, że jak już odpowiem, to tak wyszczelę, panie. Ja panie, jestem jak taka sprężyna. Ja się, panie, nakręcam. Jak, panie, jak wyszczelę, to panie, po prostu, to wtedy po prostu tak wyszczelę. No, tylko to trzeba chwilkę poczekać. A poza tym, no, zrozumcie, ludzie, ja tu naprawiam kibel, walczę z prądem, z internetem, do sklepu biegam, załatwiam, dzwonię, a mam tak średnio cztery osoby tak średnio dziennie coś ode mnie chcą z radiem, nie? Krawiec, ja tu wrzuciłem, spójrz, rzuć tu okiem. Krawiec, słuchaj, ja się jutro odezwę w tej sprawie, wiesz, w której jest Krawiec, nie? Krawiec, cześć, Krawiec, co tam u ciebie? Krawiec, i co tam? Krawiec, słuchaj, mam już tu, się dopisałem do twojego Skype'a. Słuchaj, fajnie, dobra, to w razie czego sobie pogadamy. Krawiec, słuchaj, tak sobie się odezwałem, nie mam co robić, bym sobie pogadał, nie? Krawiec! No i tak, no wiecie, tak czasami bywa, nie? Więc zrozumcie trochę tutaj kapitana biednego, nie? Jaki by nie był, no szanuj kapitana swego, możesz mieć gorszego, ale to się też tyczy słuchaczy. Ja mam wielki szacunek, mówię, nawet do takiego Etama, który teraz właśnie tu dołączył się na antenę. Halo, halo?
2: Halo, a cię słabo słychać, a już chyba dobrze będzie. Przerywało coś. A to chyba dlatego, że Zenek coś tam klepie na klawiaturze po drodze.
0: No, on zawsze klepie, jak dzwoni, tak.
2: No, Zenek zawsze klepie.
0: Znaczy, cholera wie, czym on tam pstryka. Ja nie wiem, czy on tam sobie... A nieważne.
2: Czy klawiaturą, czy językiem, ale... No, chcę właśnie to powiedzieć, że tak ten, że to właśnie, co powiedziałeś, jak kończyłeś, jak ja dzwoniłem, że tak powiem. Właśnie to właśnie o to chodzi. No, a co do tego twojego dojścia do wniosku z tymi odchodzącymi nadającymi, to ja tak się do końca nie zgadzam, to wiesz. To nie jest chyba to. Ja myślę, że na przykład Kundzio nasz tutaj, na przykład, to on na przykład był zbyt zhejtowany. Tu nie chodziło w ogóle o jakiekolwiek pieniądze, chociaż on tam oczywiście się prosił o jakąś tam pomoc czy coś, no, ale to nie w tym w ogóle rzecz, nie akurat w jego przypadku.
0: No może tak.
1: Zapomniałeś, jak on odszedł? On dostał pieniądze, dostał pomoc, wszystko, tylko wystarczyło, żeby troszeczkę coś chciał zrobić i to był koniec.
0: A tak.
1: Jak dostał wszystko, to zrezygnował.
0: A to fakt akurat, tak było. Znaczy długo właśnie... dostawał hejt, to go też, znaczy znowu, jedno nie wyklucza drugiego, nie? Troszkę myślę, że Kunrada ubodło to, że przyszła za nim armia tam Anonów, prześmiewców i tak dalej i mu robili tam psikusy, ale faktycznie była taka sytuacja, że kiedy w końcu pojawił się serwer, możliwości, zrobimy ci tutaj, będziesz miał, to nagle tak, przepraszam bardzo, pozdrawiam serdecznie Krysię, która słucha. Trzymaj.

0: się, Krystyna, i bądź taka, jaka jesteś, bo mimo, że jesteś, jaka jesteś, to jednak jesteś i dobrze, że jesteś taka i że tu z nami i w ogóle, no. No, ale tak, myślę, Etam, że są bardzo różne powody. Wiesz, ja niektórym prowadzącym coś tam płaciłem za nadawanie od czasu do czasu na tyle, ile mogłem, jak jeszcze miałem hajs. Ale i hajs okazał się, że to wcale nie jest rzecz najważniejsza. Ważny jest feedback. Słuchajcie, wy sobie nie zdajecie sprawy, ile czasem jedno wasze dobre słowo, takie wiecie, dobra robota, stary, nie? W jednym zdaniu, jaka to może być wartość dla człowieka? Może inaczej, jak destrukcyjny może być brak tego jednego słowa przynajmniej. O, donajcik przyszedł, przepraszam bardzo. Co tu przyszło?
1: Zły wilk, nie odbieraj ciąga bolunga. Pozdrawiam żonę Zenona, 9 zł.
0: Zły wilk, nie odbieraj ciąga bolunga. Pozdrawiam żonę Zenona. Ja się czuję zażenowany. Zazenowany się czuję tym donatem. 9 zł, dziękuję bardzo. No, tak, masz rację, tam, no, są różne powody, na pewno. A czemu ty z nami ciągle jesteś? Takie głupie pytanie. Czemu? A
2: co to jest takie... To jest takie pytanie na takiej zasadzie, czemu ja ciągle byłem kiedyś w NKTV, wszyscy poznikali, a ja nie znikłem, nie? Dopiero jak mnie wyłączono, tak wiesz, w ogóle tak dziwnie to się odbyło. Tak samo zresztą z biuletynu Nowej Prawicy znikłem, po prostu wszedłem, patrzę na Facebooka, o cholera, nie mam już dostępu, nie, w ogóle nie bez słowa, tak się zdarzyło. Nie wiem, ja jestem taki, jestem stały po prostu w tych związkach, dlatego no po prostu ktoś musi za mnie, że tak powiem. A tutaj też taka alegoria czy przenośnie, nie wiem jak to się prawidłowo po polsku mówi, z naszej prywatnej ostatniej rozmowy, że musi ktoś za mnie coś zrobić, żebym ja, że tak powiem, miał z czymś tam święty spokój, albo żebym został odpięty czy coś takiego. No sam jestem takim no kapłanem, chciałem powiedzieć, takim gościem, który po prostu się nie odłączy. Jak coś robi, to zaczynam to lubić robić. Bo jakbym nie lubił robić, to bym tego nie robił, nie? Na przykład to, co ty mówisz, masz rację. Pod ostatnią na przykład audycją, którą ja wkleiłem, a przecież bardzo dawno nic nie wklejałem, oj, od początku roku, miałem kilka takich pozytywnych komentarzy, mimo że tam no to nie było nic wielkiego, górnolotnego, takie tam sobie popierdółki, ale było pochwalne i się cieszyłem, nie? Z tego. Fajnie, że ten. Natomiast co do pisania maili do ciebie, czy tam jakichś tam tych wiadomości, to powiem wam, żebyście się nie czuli jakoś tam niewyróżnieni czy coś, że czasami krawiec i mi nie odpisuje, nawet mi, że tak powiem, palcem wskazującym ku niebu pokazując. No także się też tak zdarza, nie? Także nie bądźcie, nie czujcie się, że jesteście mniejsi, więksi czy nijacy, tylko po prostu ten, ale popróbujcie, to jeszcze też taki mój apel, popróbujcie gadać do mikrofonu i tak się po prostu rozerwać w tych czasach, szczególnie kiedy siedzimy teraz w norach, tutaj policja jeździ 2 razy dziennie. Dzisiaj przez tą policję, sobie wyobraźcie, ta policja mi dziecko obudziła. I to nie takie małe dziecko, nie? Normalnie, kurczę, megafonem, patrzę, wychodzi ze swojej norki. Mówię, co, megafon cię obudził? No tak. A gdyby to było dziecko takie 5-miesięczne, no, czy oni muszą jeździć tym megafonem, ryć po całej, dzisiaj słuchałem innego kanału takiego na YouTube słuchałem i słuchajcie, właśnie się gość zadzwonił do nich i tam zaczął kląć, mówi, że żona się przestraszyła w panice, że to wojna, bo jeżdżą tymi, przecież to można przestraszyć człowieka, za coś takiego jest paragraf, to jest ten 51 KW. Zapuszczanie, kurde, włosów.
0: Tak, to bardzo jest, to dziwne wrażenie było takie. Czy no. U was też się pojawiły takie szczekaczki, znaczy takie samochody, które jeżdżą i konono radio.
3: Na szczęście radio. Nie, no wiesz, w mniejszych miejscowościach to nie jest potrzebne, bo no, a u mnie jest społeczny, nie?
0: A u mnie jest w mniejszej właśnie, no.
3: Tak? No, widocznie coś blisko dłużej, nie? Ale czekaj, co ci miałem powiedzieć? Nawet jeżeli byłby na to paragraf, tam, to nic z tym nie zrobisz, nie? No bo zwróć uwagę, że na przykład prezydent zrobił coś karalnego, na to tak wychodzi z tego, co widzę, i był tych, jak oni się nazywają, korporacji żebraczej, tak? na Jasnej Górze. Jak tam popatrzysz na tych ludzi, ilu ich było, no to są te zasady zgromadzenia złamane.
2: Powinno być nie doniósł.
3: No ale no widzisz, po pierwsze tego nie wiesz, a po drugie, bo taki mudżahedin by się znalazł, po drugie i tak by nic z tego nie wyniknęło, tak?
2: Mam już to jeszcze jedną rzecz, tu chcę jeszcze wytłumaczyć, zakaz zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj akurat na żywo jeden gościu wzywał do tego, żeby na wsiach olać i zacząć robić targowiska, żeby rolnicy wyszli ze swoimi płodami rolnymi i tak dalej, żeby ludzie mogli kupić bezpośrednio u nich, a nie u marketów i tak dalej. I powiem wam jedną rzecz. Zacząłem przeglądać te paragrafy. Pewien tutaj akurat do końca nie jestem, bo to jest paragraf w odniesieniu do paragrafów, w odniesieniu do ustawy, do tego i tamtego, sam tego, ale wydaje mi się, że te wszystkie ograniczenia, które powprowadzali, muszą być poprzedzone stanem wyjątkowym, które zawiesza prawa obywatelskie, bo są niezbywalne prawa obywatelskie. I tylko dlatego, że ludzie wierzą telewizji, to mogą sobie robić, co chcą. Bo, znaczy, ja nie, żeby nie było, tak, ja nie jestem temu przeciwny, bo uważam, że trzeba coś z tym zrobić, żeby jakoś pohamować ten rozwój tego czegoś.
0: No właśnie, przepraszam, że ci przerwę. Ja ci muszę czasem przerywać, bo ty jesteś taki, wiesz, gaduła straszny. Czy nie jesteś takim trochę korwinowcem, który przedkłada wolność nad zdrowy rozsądek czasem?
2: Tak, czasami tak mówię, dlatego dodałem, że oczywiście trzeba, tylko potrzebny, ale to nie jest, słuchaj, to nie jest korwinizm, to jest tak zwany legalizm, że trzeba zadbać, jeżeli państwo jest państwem prawa, a oni ciągle mówią, że to jest państwo prawa, że będą wybory, że tego, to musi być legalizm. Jaka jest podstawa prawna, panie funkcjonariuszu, że pan mnie legitymujesz? Normalnie legitymowanie, chociaż tutaj tego nie ma, tak, ja oczywiście tutaj ten, ale normalnie musi mieć podstawę prawną. Jeżeli ta podstawa prawna w ramach tego państwa nie ma umocowania w jakimś akcie prawnym, który jest, nie łamie na przykład konstytucji, przykładowo, tak, nie będzie wynikać w szczegóły, no to z zasady jest nielegalny, a suweren ma w tym momencie prawo, święte prawo, bo to suweren rządzi. To suweren rządzi...
3: Nie rządzi. Tu się mylisz, bo siła polityczna wyrasta z lufy karabiną. Dopóki,
2: to jest prawda. To jest
3: dopóki tak. Suweren ma coś takiego jak pozwolenie na broń i tak dalej, jest reglamentacja posiadania broni, ten, czyli lud, suweren tak zwany, nie jest suwerenem. Jeżeli jest, broń nie wymaga pozwolenia, nie tam. Jest nigdzie rejestrowana, wtedy możemy mówić o tym, że faktycznie mamy do czynienia z demokracją.
0: Faktycznie,
3: inaczej tak nie mamy.
0: Jest. Faktycznie też mi się wydaje, że właśnie tak jest, że gdzie nie popatrzymy, na jaki moment historii, na jakie wydarzenia, to zawsze jest tak, że ten, kto miał za sobą siłę, wojsko, broń, to coś tam osiągnął. A ten, kto był grzeczny, czy miał, nie wiem, w swoim gronie wybitnych intelektualistów nawet, to jest za mało. Popatrzcie, ostatnio sobie czytałem o Komunie Paryskiej, co tam się działo, nie?
3: No, tak, tak, dokładnie.
0: Dopóki masz broń, dopóki masz zakładników, coś możesz dla siebie wywalczyć.
2: Albo bandę.
3: Popatrz na, wiesz, pierwszą tego wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nie? To też to wynikało z tego, że ci ludzie byli uzbrojeni. Na przykład wojskom pasożytów ogromne straty zadali ci tacy chłopi jacyś, wiesz, takie dziady leśne, nie? Które po prostu siedziały w lesie, kitrały się, w przeciwieństwie do wojsk pasożytów nie chodziły w strojach jak idioci z białym krzyżem, w sensie tutaj celuj, żeby mnie zabić. No i strzelali do bażantów, do tych, wiesz, niższego szczebla pasożytów, tak zwanych oficerów. I później już ta reszta hałastry nie za bardzo wiedziała, co robić, nie? Świetnie po prostu robili świat lepszym, w cudowny sposób.
0: Komuna paryska, ci ludzie mieli zająć, jak się nazywała to?
2: Bastylia.
0: Mieli Bastylię, tak? Zająć?
2: Znaczy, Bastylia to się nazywało?
0: Nie, właśnie nie, no Bastylia to była za rewolucji francuskiej. Nie wiem, ja się nie znam, taki głupi jestem trochę.
2: Wiesz co, mnie się też już
0: ale jakieś takie kluczowe miejsce jakieś takie mieli zająć, ale jednak tego nie zrobili i to był ich błąd. bo wtedy druga strona zebrała siły. No tak to zawsze jest jakoś, że trzeba mieć za sobą właśnie tą, to wojsko, broń. W Ameryce fajnie, wszyscy mają broń i rząd się troszeczkę tak liczy z ludźmi, bo wie, że jak wyjdą na ulicę z tą bronią, to rozwalą wszystkich.
2: Powiem wam tylko tyle, że w Polsce, nie martwcie się, też dużo ludzi ma, bo fakt, że to jest broń właśnie z czasów, w czasów wojny domowej w Stanach, tak, ale to jest broń,
3: która działa. No, trochę działa. Później to jest broń z dzikiego zachodu. Niektóre te rzeczy, które są popularne w czarnoprochowcach, były używane za kościuszki. O.
2: No, ale to też jest skuteczne i wierzcie mi, że ja byłem parę razy na wędrówce w militariach i ni cholery nie mogłem trafić, żeby mi po prostu wyjął z gablotki i pokazał, bo nie było, mówi, panie, schodzi na kolanie, a to było ze dwa lata temu już, ja chyba o tym opowiadałem wtedy. Dopiero niedawno udało mi się przymierzyć po raz pierwszy to, co mieli na stanie, czyli takiego typowego Remingtona, takiego właśnie z okresu kowbojskiego, że tak powiem, no ale ni cholery mi ręce dobrze nie leży, moja łapa po prostu okurek zahacza cały czas, tak żeby mi się cały czas zatrzaskiwał. To musi być dopasowane dobrze do dłoni rewolwerowca, tak?
3: No różne są tam modele, mniejsza z tym.
2: Ale uspokajam was, nie kupiłem, nie mam.
0: No to słuchajcie, to pytanie...
3: Pamiętam kiedyś kolega, taki jeden wielki zwolennik Unii, pacyfista dupny i w ogóle jednocześnie... No, korposztur wysokiego szczebla się tak rzucał, że o, jak to tak w Polsce się dowiedział, że są czarnoprochowcy. O Jezus, to już nikt do Polski nie przyjadę, to dramat, jak to tak, że każdy może mieć broń. Ja mu powiedziałem tylko tyle, słuchaj, ale skąd ty wiesz, że to dobry człowiek będzie i w ogóle? Ja mówię, no, średnio rzecz ujmując, najwięcej gwałtów, morderstw, kradzieży popełniła grupa zawodowa, która się nazywa żołnierze i zniszczenia mienia, tak? Żadna grupa nigdy tego nie zrobiła. A jest jeszcze jedna grupa, która ogólnie w społeczeństwach, nie mówię, że w Polsce, koniecznie, bo nie wiem, ma na przykład problemy z przemocą domową albo alkoholizmem. To są policjanci. To taki, tak wiesz, taki common knowledge, nie? W różnych krajach to różnie wygląda. Ale w każdym kraju policja ma dostęp do broni. I na ogół w wielu krajach to są ludzie z problemami dużymi. Trudno się dziwić, no bo wiesz, funkcjonują w trudnym środowisku.
2: No, a teraz powiem coś
3: tym ludziom dajemy broń, a nie dajemy ogólnie ludziom, którzy broni, wiesz, są mniej agresywni niż tamte dwie grupy i mają mniej na sumieniu.
2: No, powiem ale policjant... coś ważnego i sprawdzicie, zrobicie sobie sprawdzam. Patrzcie, miesiąc temu jeszcze, miesiąc, nawet nie półtora, w życiu byście nie przypuszczali, że będziecie w takiej sytuacji, w takich warunkach jak teraz. Że są jakieś alarmy, że są jakieś megafony jeżdżą. Nie minie następny miesiąc, a zobaczycie, że będą się zdarzyć sytuacje napaści na osobę, żeby zakupy zabrać. Przekonacie, że tak będzie.
0: No już
3: dobra, to czekaj, zapisz to gdzieś, ok? W jakimś kalendarzu na miesiąc, no. Tak? Nie minie miesiąc. 27 kwiecień.
2: Dobra, znaczy, miesiąc napisz w cudzysłowie, to może być półtora, no.
0: No. Już w cudzysłowie, już to taka przenośnia.
2: Nie, no bo wiesz, alegoria, no ja powiedziałem, metafora. Że w piątek będzie 1500 zarażonych.
3: To półtorej miesiąca, tak? Ile? No dajesz.
0: No zobaczymy, zobaczymy etam, jaki z ciebie dino. Jackowski. Zobaczymy
2: chodzi
0: etam, jaki z ciebie Jackowski.
2: Że bardzo niedawny czas temu w ogóle nikt z was nie przypuszczałby, że
3: ja
2: będziemy żyć.
3: Ja wypraszam sobie. Nawet byś znalazł w nocnym radiu, że takie rzeczy mówiłem, więc proszę tutaj miarkować.
2: No dobra. No
3: 27 kwietnia, no to weźmy, niech będzie...
2: No koniec, no początek, przełom kwietnia, maja, tak?
3: Przełom kwietnia.
2: Marca dzisiaj mamy, marca jeszcze kwietnia nie mamy. Marca okay. Mamy.
3: No maj, zobaczymy. Który też? 14 maja? Sprawdzamy? 15, bo piątek wychodzi. Dobra, może być?
2: No, po długim weekendzie, no jak przyjadą.
3: Dobra, po długim weekendzie, okej. Okay. To po długim weekendzie to jest czwarty, poniedziałek, nocny Marek, super. Dobra, i co ma być do tego czasu?
2: No zobaczcie, że będą się organizować ludzie, jakieś zakupy ukradną, czy coś takie popierdółki to będą, to nie, może nie ani od razu, że tam będą siebie zasiekać. Jak
3: mu rura mięknie, krawiec.
0: No, troszkę tak. No zobaczymy.
2: Już się zdarzyły, ale to... już się zdarzyły jakieś dwie strzelaniny w ostatnich dniach.
0: Ale to słyszałem. Jest dobry pomysł, Zenon, żeby właśnie notować różne takie przepowiednie, wieszczenia różnych osób i sprawdzać, na ile kto jest dobry w przewidywaniu, a może się okazać, że ktoś jest takim farmazonem i
3: no nic, jednak zrobiłem eterowi,
0: nic, się, nic się mu nie sprawdza w ogóle. No.
2: To... Ile wam powiedziałem, że będzie przypadków tydzień temu? Między
3: ale to
2: między
3: jest coś innego, no, Jezus Maria.
2: 540, tak? Tyle powiedziałem. Plus minus 40. Chyba nie trafiłem, bo chyba tyle nie ma, ale jest całkiem niedaleko, podejrzewam.
0: Ale znowu zjawisko projekcji z Enkim ostatnio gadałem. To jest, ja trochę z nim nadaję na wspólnych falach i dlatego chyba mam do niego taką słabość troszeczkę, bo my podobnie myślimy. On też zauważa to zjawisko projekcji i Etam, który teraz mówi, zobaczycie, że będą kraść zaraz w sklepach, sam się chwalił, że batonika gdzieś tam skubnął Niemcowi i się cieszył. To jest projekcja. On sam się rwie, słuchajcie, do tego, żeby tam do tych niemieckich sieciówek tam się gdzieś wkraść i tam gdzieś podbierać.
3: No tutaj Zamoyski drogi mówi, że powiedziałeś 9 tysięcy, no.
2: Ja powiedziałem 9 tysięcy?
3: No to powiedz, gdzie tak powiedziałeś, inaczej to sprawdzimy, czy ja sam mam jakąś aplikację wgrać, żeby cię sprawdzać.
2: Przypadków. Między środą a piątkiem tego tygodnia mówiłem, a po weekendzie 2500. Tak mi wyszło z obliczeń. A te obliczenia teraz już nie prowadzę, bo mi się już nie chce, tylko przedłużam sobie wykres na papierze milimetrowym. No i tyle.
3: No to uważaj, co gadasz, bo to są już poważne sprawy. I naprawdę weź zwyczajnie zastanów się, gdzie to powiedziałeś, kiedy i sprawdźmy to.
2: No to powiedziałem,
3: że gadać, to wiesz, zwróć uwagę, że jak ja gadałem teraz o Wojsku Polskim czy o polskiej policji, jeżeli chodzi o te statystyki, no to powiedziałem tylko tam, gdzie byłem pewny, że jestem pewny. A jak już nie miałem pewności, no to wiesz, to trochę się wstrzymałem i to zaznaczyłem.
0: Mm-hmm. No, odpowiedzialność za słowa, Etamie, odpowiedzialność za słowa. Myślę, że słusznie cię tutaj zbeształ troszeczkę tak Zenon, ponieważ jednak odpowiedzialność za słowa, może to jest to, czego właśnie brakuje troszeczkę Nocnemu Radiu, właśnie odpowiedzialność za słowa. Ja sam się na tym przyłapuję czasami, coś tak gadam bez sensu, głupio właśnie. No.
2: Tak, dokładnie, teraz tutaj niepowtarzalny powtarza to. Mówiłem, że do środy, z tym, że nie byłem pewien, środa między środą a piątki, bo się nie dało tą kreskę dobrze przeprowadzić tam. Jest po prostu za mała dokładność, za mała precyzja wykresu, który z ekranu sobie ciągnąłem. Od tej takiej szacunkowej oscylacji to samo szacowali, tak, na taki sam sposób szacowano rozchodzenie się izotopów radioaktywnych w 2011, jak Fukushima poszła. To jest żadna nowość. Wtedy się tego nauczyłem, bo mnie to interesowało, bo obserwowałem to. I na takiej samej zasadzie można tutaj wyoscylować.
3: Słusznie ktoś ci powiedział a propos też tych izotopów, co innego jest rozliczyć, jak gdzieś coś pójdzie, co innego jest natura. Jak to coś w praktyce działa, co z tego, że się rozeszło? Nic z tego nie wyniknęło na dobrą sprawę i nawet w Japonii tam w tych rejonach da się żyć teraz.
2: No, ale wiesz, ale eksperci w TVN nie powiedzieli, że do nas to nie dojdzie, doszło. Doszło to...
3: No, ale wiesz, no, poko, że ekspert powiedział, no to nie jest pierwszy raz, kiedy się ekspert mylił. Ale doszło ile? Ile doszło? Co znaczy doszło?
2: 8000 razy zwiększyła się ilość izotopów w stosunku do izotopów tła, które były w tamtym czasie 8400 razy dokładnie.
3: Ale co, zwiększyła się ilość izotopów, czy promieniowanie? Bo jeżeli promieniowanie tła by się zwiększyło...
2: Izotopów radioaktywnych, przy czym...
3: Ale których? Których?
2: Jod radioaktywny był cez, telur i niod. Te cztery.
3: Dobra, no to teraz jest pytanie, ile to jest ta podstawa, nie? Bo to teraz uprawiasz coś takiego, Czekaj. No, dobra, okej, do tła, spoko. To uprawiasz teraz coś takiego, jak Związek Radziecki, który się chwalił tam po rewolucji, po pierwszej wojnie światowej, że o 8000% zwiększono produkcję stali w porównaniu do zeszłego roku, tylko że w zeszłym roku wyprodukowano kilogram stali, powiedzmy, tak? No to jeżeli było prawie nic z tych izotopów, no to co z tego, że 8 tysięcy razy? No to musimy wiedzieć, ile konkretnie, jakie to ma znaczenie. Bo to ładnie jest rzucić taką liczbę, o kurwa, 8 tysięcy razy, o ja pierdolę, 8 tysięcy razy.
0: Dobry argument.
2: Zenku, nie chodzi o to, czy ja tam mam rację, dobra, bo tam będą tacy, co będą pamiętali, co nie będą pamiętali, to nie w tym rzecz. Tylko chodzi o to, że mając takie narzędzie, które tam WP akurat na swojej głównej stronie pokazuje, jest taki wykres do Polski. Jest też ten taki adres ogólnoświatowy, tam też można to sobie ustawić, żeby Polskę pokazywało. Pokazuje to dzień po dniu, jak gdyby wzrost nie tyle procentowy, co ilościowy pacjentów ze stwierdzeniem, tak? I teraz wystarczy sobie styczną zrobić, narysować linijką styczną, wiecie, to jest styczna do krzywej, nie? I wychodzi wam tak zwany minimum, tak ja zwany minimum, tak? Oczywiście to mówię, można się pomylić, bo ten wykres ma tam co ileś tam pikseli, to są piksele, to nie są milimetry, jak sobie na papierze milimetr rozumiecie, tylko zwykłe te. I wystarczy, zwykłe piksele i wystarczy sobie to przerysować na papier milimetrowy i będziecie mieć. Tak samo się rozrzuca odchyłkę na przykład na ciągu niwelacyjnym w geodezji. To jest dokładnie ten sam proces. Nie?
0: Do WP straciłem szacunek, od kiedy dostali grube miliony od rządu na propagandę. To tak trochę mniej przychylnym okiem patrzę. Panowie, słuchajcie, takie komentarze się pojawiły, że ciągle ci sami dzwonią i że nie można się dołączyć i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam, bo jak ktoś chce, to się do nas tu przyłączy. Ale zróbmy taki eksperyment. Rozłączymy się i jak będziecie mieli ochotę, dzwońcie znowu i pogadamy sobie. Zobaczymy, czy może ktoś nowy coś tutaj dorzuci do pieca i tak dalej. Bo faktycznie tak, znaczy mi to w ogóle nie przeszkadza i uważam nawet, że to jest fajne, że są pewne osoby takie już rozpoznawalne w nocnym radio. No jak na przykład Zenon czy Etam. Oboje coś wnoszą fajnego, są bardzo różni, to fakt, ale to jest fajne, że...
2: Ja się prywatnie dużo rzeczy zgadzam, no myślę, że by było nieciekawe, gdybyśmy sobie potakiwali, jak maszynki potakują.
0: No, pewnie, że tak.
3: No tak, dokładnie. Tak, to teraz to przytakniemy, żeby sobie nie przytakiwać.
2: Tak, no w każdym razie my się rozłączamy z Zenkiem. I niech mnie ktoś spróbuje nowy nie zadzwonić. Oj, to mi podpadnie.
0: No dokładnie. A tusze to co? Kiedy?
3: Niech ten weteran, który się tak rzucał w komentarzach, niech zadzwoni w końcu. Bo do narzekania to on zawsze był pierwszy. No. Miłego dzwonienia, panie na P. Do usłyszenia.
0: Do usłyszonka, hej, hej. No, tak więc... Ci, którzy mówili, że ciągle ci sami, to już ciągle ten właśnie się taplają we własnym sosie, sobie z dzióbków spijają, ciągle ci sami, no to macie szansę zadzwonić i się dołączyć. A Zenon i Etam może się jeszcze pojawią na antenie dzisiaj. Zobaczymy, jak to się potoczy. No właśnie, to jest może też fajne, że nie mamy żadnego planu. Jeszcze tak się do jednej rzeczy odniosę. W komentarzach, w tej dyskusji, o której wspominałem wcześniej, było, że właśnie, że musi być konkretnie, musi być profil radia, musi być misja, muszą być przygotowywane audycje. A co powiecie na takiego, nie wiem, przykładowo Rafoniksa, czy tam innych jakichś streamerów, którzy mogą nagrywać totalne byle co. Dzwoni sobie Rafon do jakiegoś dziadka i go tam beszta, bo go dziadek wkurwił i tam dziadu pieprzony. I to ma nagle ćwierć miliona odsłon. Czyli co? Inni mogą sobie gotować bigos i całe te, i ogółem całe te i się tam handryczyć. No, to także inni mogą nagrywać byle co, robić streamy o gównie i mieć miliony odsłon, a krawiec musi się nagle przygotować i dać siebie wszystko i zrobić wam wykład, żeby to było godne polecenia i żeby to się w ogóle do czegoś nadawało, tak? No bez sensu, to się nie trzyma kupy. Ale dobra, bo zadzwonił... kto zadzwonił? Radek zadzwonił. Cześć, Radek.
4: No cześć, witam wszystkich. No nawiązując do tego, co powiedziałeś, to nagrywa byle co na spontanie, no i byle kto go w sumie ogląda, tak? A dosyć dużo jest takiej niestety publiczności.
0: No dobra, słuchaj, ale my może nie jesteśmy tam byle kim, ale jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, nie?
4: Zwyczajnymi, z jakimiś konkretnymi poglądami. Różnimy się między sobą tymi poglądami, tak? Tak jak to doskonale przedstawiła poprzednia rozmowa, gdzie rozmawiali z Etanem i Zenonem. A tam wszyscy są, że tak powiem, jednym chujem podszyci, tak? Wszyscy to są osoby, którzy, że tak powiem, nie wiem, szukają jakichś wzorców, rozrywki? Nie wiem. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja tego nie oglądam, nie wiem, co kieruje ludźmi, którzy to oglądają.
0: Wiesz co, tam też są tacy ludzie, którzy są no względnie normalni, też mają jakieś tam zainteresowania, też przychodzą, żeby się zrelaksować, bawić, tak jak my. I pytanie, słuchaj, wśród nas też są ludzie, którzy mają jakichś tam znajomych. I chyba macie takich znajomych, którym możecie polecić luźne rozmowy na różne tematy i wytłumaczyć im, że mimo, że to jest stream, mimo, że to są luźne gadki, to tutaj też poruszamy różne tematy. No dzisiaj sobie tutaj gadaliśmy, nie wiem, komuna paryska, koronawirus, no to są takie tematy, jakie się gdzie indziej też mogą spokojnie pojawić. To nie jest jakieś to nie jest jakieś dno, że wstyd to polecić, nie, komuś. No to przepraszam bardzo, ja tego nie rozumiem. Po prostu wam się nie chce za bardzo, bo to trzeba tam wkleić, wpisać, coś napisać i dorabiacie chyba do tego ideologię taką, że o ja może bym polecił, ale gdyby i tutaj warunki stawiamy, nie? A czemu po prostu nie wkleić na spontanie komuś na Facebooku, na kanale swoim, nie wiem, wpadajcie na nocne radio, sobie gramy tutaj o różnych sprawach, no. Nie wiem, no po prostu wam się nie chce chyba. No ale spoko, dobra, nie naciskam. Nie chce wam się, to wam się nie chce. Okej, okay, tylko powiedzmy sobie szczerze, nie chce nam się, a nie, że jakieś tutaj dorabiamy sobie do tego jakieś bajki, nie? Baśnie.
4: Nie wiem, znaczy, może tak, odpowiem, jak to wygląda w moim przypadku. W momentach, kiedy osobom, którym polecę, na przykład noce radio, że oglądam czegoś takiego, znaczy słucham coś takiego w pracy na słuchawce podczas pracy, jeżeli ktoś się zapyta, co słucham, no to najczęściej to są osoby zamknięte w konkretnych poglądach, nie wiem, typowe katole i tak dalej. I nawet jeżeli on zajrze na nocne radio, to za chwilę wpada na moment, kiedy wiara katolicka czy tam kościół jest krytykowany i on jest momentalnie odrzucony. Bo to nie są ludzie otwarci, to trzeba trochę otwartości, żeby takie medium jak nocne radio, no móc się z nim zaznajomić, zaakceptować, posłuchać, tak wziąć w nim jakiś czynny udział. Tak mi się wydaje przynajmniej, że trzeba być otwarty. Przede wszystkim.
0: Okej, okay, jest tu komentarz na czacie. Ja zaprosiłem kilku ludzi, Krawiec, ale akurat trafiło na audycję, jak miałeś zły humor i obrażałeś słuchaczy, zgadnij, jak to się skończyło. No dobra, no to znowu takie szukanie dziury w całym. Dobra, nie udało się, akurat dałem dupy. Dobra, ja dałem dupy. Ale czy to ma przekreślać w ogóle sens tego wszystkiego? No ludzie, no.
4: Nie,
0: no
4: oczywiście, że nie, ale chodzi, według mnie to jednak ludziom brakuje otwartości, samokrytycyzmu. No, ludzie nie są podatni. Ludzie nie lubią krytyki, tak? A jak wpada na przykład katol, który słyszy, że jest kościół krytykowany, to on jest momentalnie odrzucony od tego, tak? Nie wiem, ja jestem na przykład tak sceptycznie podchodzę do wiary katolickiej i mi to nie przeszkadza kompletnie, ale tak samo jak ktoś krytykuje mnie, że krytykuje mój sposób podejścia do tej wiary, to też mam to w dupie, no, znaczy mam to w dupie. No. Przyjmuję krytykę, ale robię to, co robię, to, co uważam. Tak.
0: A co byś powiedział na to, gdyby nocne radio faktycznie stało się takim radiem antyklerykalnym albo antyteistycznym?
4: Jest,
0: ale to można by wyeksponować. Gdyby nocne radio się wręcz reklamowało, promowało jako taka tuba antyteistyczna, nie antykatolicka, tylko wiesz, że wszystkie religie to gówno, nie?
4: No ale tak przecież, znaczy w sensie, nie mówiąc teraz o nocnym radiu, tylko o poglądzie, który mówi, że wszystkie religie to jest gówno, to według mnie tak jest. No ale wracając do twojego pytania, to według mnie nocne radio ma w tej chwili idealny balans. Plujecie, że tak powiem, na równo. I na lewo, i na prawo, na katoli, na muslimów, na Żydków. mi to bardzo pasuje. Słucham was od niedawna, chłonę was jak, woda, jak gąbka wodę. No całe jakieś tam audycje odtwarzam z offu, jak nie z offu, to jakieś na żywo się staram wysłuchiwać i to odpowiada, mi to, to gra i tak.
0: No właśnie, słuchaj, nie jesteś sam, jest trochę takich głosów, no całkiem sporo, więc takie pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Znaczy, mam taką teorię, trochę spiskową, wiesz, że po prostu mamy tu swoje grono i trochę tacy hermetyczni jesteśmy i nam to gdzieś tam w głębi duszy, gdzieś tam w podświadomości odpowiada, że jest nas niewielu, bo jest, wiesz, fajnie, zawsze łatwo się dodzwonić, wszyscy się tu znamy i ludzie się trochę boją, że jak się pojawi tutaj więcej luda, że jak się to zrobi bardziej komercyjne, popularne, to gdzieś tam to Nocne Radio zdechnie i może to troszeczkę tak działa, nie?
4: Być może tak, ale na przykład w moim przypadku też był inny czynnik, to znaczy, tak jak mówiłeś, że jest to trochę kameralne grono, wszyscy się tu zdają. Gdy pierwszy raz wszedłem na jakąś audycję live, tak? No i widziałem, jak tam sobie ludzie na czacie rozmawiają, to nie bardzo wiedziałem, jak zacząć, tak? Przychodzi sobie koleś nie wiadomo skąd, nikogo nie zna, nie wiadomo, jak się odnieść do kogoś, żeby go nie urazić i tak dalej, ale po dłuższym czasie, po kilku audycjach przekonałem się, że tam w sumie nikt na nic się specjalnie nie obraża. Można na każdy temat pogadać, dać. Ktoś tam się może chwilowo obrazi, ale nie weźmie tego dosadnie do siebie, nie zjedzie cię jak szmatę. A z drugiej strony, gdyby to radio się powiedzmy takie bardziej rozwinęło na powiedzmy na takie ilości słuchaczy, tak jak mają ci pato streamerzy, no to myślę, żeby się szambo zrobiło. Dostałobyś bez przerwy jakieś donaty typu złotówka, nie wiem, się jebać, stań na głowie, nie wiem, wstać sobie butelkę w dupę, tak?
0: No tak. No popatrz, to, dużo czasu ci to nie
4: trochę
0: zajęło.
4: Trochę na złą drogę zaszło wtedy, tak mi się
0: no,
4: wydaje.
0: Chyba tak, tak. I dużo, i popatrz, zajęło ci tylko to w sumie chwilę, a już jesteś tutaj z nami, już dzwonisz na antenę, już sobie gadasz z przystojnym prowadzącym o aksamitnym głosie, charyzmatycznym i już jesteś wkręcony i już, wiesz, masz coś do powiedzenia. To jest fajne, nie? I to jest super, no. Gdzie indziej, jakby było Nocne Radio mega, mega popularne, to musiałbyś czekać tu pół roku, aż cię ktoś odbierze i by było właśnie tak, jak mówisz, że przychodziłyby donaty. Ty głupi chuju krawiec, idź się powieś, idź umrzyj, zabij się, kurwa, twoja stara mieszała bigos łokciem, ha, ha, ha, ha, ha, ha, 3 złote, nie?
4: No tak, i już to nie jest fajne i o jakim poziomie to ludzie świadczy, tak, którzy coś takiego piszą. O jak niskim poziomie.
0: No.
4: No a druga sprawa właśnie bardzo fajna jest to, że się można bez większych problemów zadzwonić, tak? I nie wiem, mogę tutaj wyżygać swoje jakieś poronione poglądy na różne tematy i zostanie podjęta jakaś dyskusja, a nie zostanę wyzwany od szurów, ciulów i spierdalaj na kartę, tak?
0: No. Tomu pisze krawiec, ja nie mam polskojęzycznych znajomych, odciąłem się i nie żałuję. To jest... Nie wiem, czy bym się zgodził. Znaczy, wydaje mi się, że Polacy są bardzo różni. Dziś na przykład trafiłem na super fajnych ludzi, którzy pomogli mi naprawić kibel, naprawić internet i naprawić prąd. I widać było, że byli sympatyczni, poświęcili się, dali z siebie dużo, fajnie się gadało, bardzo miło. Super, więc są fajni Polacy też. Tacy, wiesz, no, do rany przyłóż.
4: No to się trochę zmienia. Spójrz, że to już 30 lat, odkąd ten zamór artystyczny ustrój się zmienił. Więc de facto to są już dwa pokolenia. Bardzo powoli to idzie, tak? Myślę, że za kolejne 30 lat będzie można powiedzieć, że Polacy są ludźmi typu, nie wiem, tak jak dzisiaj, narodowości irlandzkie, czy tam, nie wiem, jakieś hiszpańskie, włoskie, takie przyjazne, niezawistne. No ale to jeszcze potrzeba trochę czasu, bo te zmiany u nas naprawdę powolnie zachodzą.
0: W małych miasteczkach są ludzie tacy spokojni. Spokojni, bardziej wyluzowani. W dużych miastach ludzie są spięci.
4: Nie mają czasu.
0: Nie mają czasu, ciągle gdzieś pędzą, wyścig szczurów, kurczę, stres, tłok, smog, wszystko. No to wpływa na człowieka. A tutaj...
4: A z kolei na wsiach są zaściankowi często jeszcze tacy chamscy, nie wiem, żyjący, nie wiem, pod sklepem i tak dalej. Tak?
0: No właśnie.
4: Tam uprawiający jakąś rolę i trzymający gdzieś...
0: Tacy ludzie właśnie tacy...
4: Buce.
0: Jakoś mi się ta religia wiąże z taką dulszczyzną, wiesz? Że a co ludzie powiedzą? A wiesz, trzeba... To cały czas jakoś to się ze sobą klei, nie? Właśnie trzeba iść do kościółka, bo co ludzie powiedzą? A co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, nie? Trzeba tu, wiesz... Wszystko w rodzinie ma zostać, cicho, wiesz, lepiej cicho siedzieć, kurwa, nie? A patrz, ten kurwa, patrz jak się nakradł, kurwa, on nie był w kościele, kurwa, nie? No kurwa, i tak mi się cały czas jakoś to ze sobą klei, ten kościół, ta dulszczyzna, ta wiocha, są fenomenalni ludzie na wsi też, fajni, sam znam fajnych ludzi, którzy mieszkają na wioskach, więc się tu nie obrażajcie, ale coś takiego jest, że ta wiocha się jakoś wiąże z tym kościołem, z tą zaściankowością. Też, a z drugiej strony nie wszyscy wierzący są źli, są naprawdę też fajni ludzie. Niektórym z nich dużo zawdzięczam i okazało się, że mają złote serce, wiesz, ale to są tacy prawdziwi chrześcijanie, którzy nie żyją tym, co powie ksiądz i czy trzeba do japy, czy do papy, czy do pupy, tylko wiesz, po prostu ten Chrystus, wiesz, dobre uczynki, wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to tak, nie można tak
4: życie
0: skreślać.
4: Życie według wiary, a nie życie według tego, co ksiądz mówi, tak?
0: Także nie można skreślać od razu człowieka, że wierzący to jakiś, nie wiem, głupszy czy coś, tylko jest jednak jakiś trend, że no to tak jest dużo takiego chamstwa w tym. Też no, okazało się teraz, że Kościół nie odrobił lekcji. Okazało się, że i charytatywnie za bardzo nic nie pomaga. Nie przejmuje się pandemią i wiesz, my tu musimy, wiesz, jesteśmy wyższą kastą, my sobie, wiesz, prawo swoje, a my sobie będziemy swoje. No tak po prostu od złej strony się pokazali znowu ci wierzący katolicy. Niektórzy, no nie mówię wszyscy, bo są na pewno też ludzie tam kumaci, ludzie, którzy myślą o innych, ale coś jednak jest takiego, że jest pewien trend, i że jest pewna prawidłowość. No, tego nie można też bagatelizować i mówić, że o, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, bo jednak da się stworzyć ten właśnie worek, do którego można wrzucić ludzi z etykietką katolik, no. Co nie zmienia faktu, że są fajni też tam ludzie. No, Bite Eater na przykład tutaj dzwoni do radia, ja sobie z nim normalnie gadam, wiesz, dyskutuję. Mega oczytany, inteligentny facet, który świetne audycje robi, polecam, Proste Zwierciadło i ciągle zapominam, kurde, Proste Zwierciadło i... O właśnie, a ty wiesz? No właśnie, pytanie do świeżego słuchacza w miarę, no, jakie audycje prowadzi Bite Eater?
4: Czyli do mnie, tak?
0: Tak, tak. Jakie audycje prowadzi Bite Eater? Proszę bardzo, pytanie.
4: Krzywym zwierciadle? Nie, tak poważnie mówiąc, to nie wiem, gdyż na OFF-ie to słucham tylko twoich audycji, to znaczy tam Nocnego Marka i Luźnych Gatek. I na początku jeszcze słuchałem trochę Etama, bo głównie to dzięki niemu tutaj trafiłem. Tam przypadkowa jakaś audycja odnośnie chleba z Chin sprzedawanego w Biedronce. No ale jakoś inni twórcy na Nocnym Radiu nie trafiają do mnie.
0: Może nie dałeś im szansy. Epicentrum. O, dziękuję za podpowiedź. Epicentrum.
4: Nie, słuchałem coś tam, jakiejś audycji Maxa słuchałem, Rolicji, tak. Zapoznałem się z kilkoma, ale nie podoba mi się ich narracja taka. Twoja jest lepsza, znaczy lepiej, bardziej do mnie trafia, bo nawet na poważne tematy potrafisz trochę żartobliwie je przedstawić i to tak bardziej do mnie trafia, tak.
0: No tak to jest, no ludzie chcą śmiechów, ludzie chcą rozrywki, no śmiechów, niech tu pobłaznuje, no. A ten, co się przygotował, co przeczytał ciekawe książki, kurcze, i ma coś do powiedzenia, to nudy.
4: No, widać, wychodzi ze mnie hipokryzja, tak, i napierdalam tutaj na kolesi, którzy oglądają jakiś pato streamerów dla rozrywki, a sam słucham wyłącznie twoich audycji też dla jakiejś tam rozrywki. Tak?
0: No właśnie, a nie, widzisz.
4: To się dobrze słucha w uchu, tak? Podczas pracy, jak od czasu do czasu palniesz jakimś kawałem razem z potrzebą, czy z jakimś innym słuchaczem w trakcie audycji, no to się przyjemniej słucha. Ale nie cały czas jakieś głupoty, tak? Że jest taki dobry kompromis pomiędzy żartami, a jakąś merytoryczną, konkretną audycją na jakiś poważny temat.
0: Czyli co? Czyli ci prowadzący, tacy bardziej merytoryczni, przygotowani, powinni też trochę sobie pojajcować, trochę luzu, trochę telefonów, trochę takiego, wiesz, szczerze, nie wiem. No. Nie, ja też to mam, słuchaj. Nawet wielu słuchaczy zarzuca, że oglądam jakichś tam Rafoniksów, jakiś tam Pato Streamy, Kononowicza. No tak, też czasem lubię, bo to jest jakieś tam łatwe, przyjemne. Każdy chyba z nas lubi czasem coś łatwego, przyjemnego, a nie tylko, wiesz, ambitne, mądre, bo to może zmęczyć, nie? Też, no każdy chce się trochę odstresować, rozweselić.
4: No tak, ale z jednej strony to jest o tyle dobre, że jesteś tak jakby takim trochę buforem pomiędzy mną a patostreamerami, bo powiedzmy tak jak ja nie chciałbym na przykład oglądać 4 godzin patostreamera, żeby, nie wiem, uświadczyć 2 czy 3 fajnych tekstów, które powiedzmy ty wyłapiesz i kiedyś tam przedstawisz i pośmieję się tak samo z tego, na przykład jak Kononowicza udajesz czy kogoś tam, no to ja w ogóle nie mam pojęcia, co się tam rozchodzi na tej tam ulicy Wspólnej, Długiej, czy jak ona się tam nazywa.
0: Szkolna.
4: Ale ty w swoich audycjach często tam sprzedajesz przy jakieś tam tekściki u nich zapożyczone, jakieś anegdotki przekazujesz i tak dalej. I teraz zamiast poświęcać, nie wiem, 7 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie, żeby ich słuchać po to, aby usłyszeć 4 czy 5 ciekawych sytuacji, to mam to u ciebie na jednej audycji, która tam powiedzmy trwa 3 godzinki, tak? Oprócz tego pełno innego konkretnego tematu.
0: W ten sposób. No to ciekawe, no to by się zgadzało.
4: Brak czasu.
0: Słuchaj, ja to gdzieś tam czuję, że ludzie tak myślą. Ty mi wyglądasz na taką osobę szczerą, która potrafi po prostu powiedzieć, wiesz, lubię to, lubię tamto. Niektórzy się wstydzą, nie? I niektórzy ci tego nigdy nie powiedzą, ale też tak na tych samych zasadach działają, tylko po prostu się trochę tam wstydzą, a ty taki jesteś szczery, nie? Więc spoko. Ja też tak myślę, że tak właśnie jest, że ludzie lubią jakiś tam kompromis między właśnie draką, a czymś ambitniejszym. Trochę tego, trochę tego i no, tak jak mówisz, no tak jest trochę.
4: No, być może masz rację, że jestem szczery. Czasami to bokiem wychodzi, no ale co zrobić?
0: No, to się czasami mści, niestety.
4: Mści się, bo często myślę, znaczy często mówię to, co myślę, nawet jak myślę coś złego o kimś, tak? Typu na przykład, nie wiem, w pracy, no już nawiązując do tego zjebanego koronawirusa, którym żygam, już nie mam siły na ten temat, bo to jest taka bójda według mnie. Ale nie wiem, trafiają się takie osoby, które są sfiksowane strasznie. Ta paranoja, ten strach do nich dociera, które media nadają na ten temat. I jak ktoś kichnie na przykład w pracy, to on bierze denaturat i psiuka na kolesia, tak? No kurwa, denaturatem komuś psiukać w oczy, bo dezynfekuje go, no nienormalne. No to ty mówisz do niego, znaczy ja mu tak powiedziałem, tak sobie pomyślałem z miejsca, bo byłem świadkiem tej sytuacji, mówię, jesteś taki kurwa obsrany, no mówię, spierdalaj na zwolnienie, mówię, i po chuj do tej pracy przychodzisz, jak się boisz, że się zarazisz, tak? Siedź 2-3 tygodnie na zwolnieniu, aż to wszystko minie i daj ludziom żyć, kurwa, nie komuś psiukasz denaturatem w głowę, mówię, wylej sobie go na łeb, kurwa. Sorry, że tak wulgarnie pojechałem.
0: Nie, no bardzo dobrze. Dobra.
4: Ale poniosło mnie. Jak mi się tylko przypomniało, to mnie poniosło.
0: Spoko loko. Radek, dzięki za telefonik. Jak będziesz miał ochotę, to dzwoń jeszcze śmiało. Dziś takie krótsze telefony, bo może ktoś inny się ośmieli i jeszcze nas tutaj zaszczyci swoją obecnością na antenie. No, tak więc do usłyszonka, trzymaj się, no i powodzenia i tak dalej.
4: Hej, pozdrawiam, cześć.
0: Hej. Zrobimy teraz jakąś przerwę muzyczną może. O, mam dla was fajny utworek. Dostanę po rajtach chyba. Za prawa autorskie, ale trudno. Dobrze, dobrze napisaliście. Krawiec się dla nas poświęca i ogląda patostreamy. Ja, tak, to się zgadza się. Ja jestem takim męczennikiem radiowym. Ja to dla was robię, kochani. Dla was robię. Co ja z tego mam? Zero donate'ów. Przepraszam, ale to nie wstyd płakać.

0: Kurt Weill. Oczywiście w przekładzie Aleksandra i Romana Kołakowskich. Świętej pamięci Romana, już niestety. Roman, trzymaj się tam. Ciągle ktoś odchodzi, nie? A to Roman, a to Marek, a to ktoś inny. A Karakan cały czas żyje. I to mnie zastanawia, jak on to robi. Nie wiem, sobie krew sobie przetacza, serca sobie przeszczepia, krew sobie przetacza i cały czas żyje ten Karakan. I będzie was ruchał w dupę ten Karakan właśnie, a na antenie Michał, witam.
1: Po prostu Michał.
0: Po prostu Michał. No właśnie. Witam. I co
1: cześć.
0: Powiesz? Co powiesz ciekawego?
1: Dzwonię, żeby podtrzymać tą dynamikę nowych słuchaczy. Znaczy, ja nie jestem nowy słuchacz, jestem nowy dzwoniący.
0: Ale taki świeży. Jeszcze taki... Nie ma tej takiej jeszcze zdrabki, jak na kiełbasie, takiej, co leży w lodówce miesiąc. I taki jeszcze w miarę świeży. Tak powąchasz, to jeszcze... Jeszcze okej. Taki świeżutki słuchacz w miarę jeszcze.
1: Dzięki za komplement. Halo?
0: I zapadła nieradiowa cisza. I to jest właśnie brak doświadczenia, bo teraz powinieneś coś, wiesz, tak tutaj. I właśnie dlatego dzwonię, żeby właśnie podrzucić taki temacik, no.
1: Nie, no to właśnie dzwonię po to, żeby podtrzymać tempo audycji nowych dzwoniących. W zasadzie nie mam nic do powiedzenia, chociaż widzisz, no, to już jest...
0: Słabo trochę.
1: No, ale nie wiem, co mogę ci powiedzieć. Ostatnio powiem ci, myłem sobie zęby i przypomniało mi się, jak krawiec mówi kurwa. Tak by się chciało śmiać, że prawie się zakrztusiłem pastą do zębów.
0: O, to miło, to miło.
1: Powiem ci, że im te U jest głębsze i dłuższe, to jest śmieszniejsze.
0: To U musi przejść w taki kwik, tak jakby, wiesz, tak kurwa. Taki śledzik dobry, kurwa. Weselny śledzik, to grzech nie zjesz, kurwa.
1: No, coś w tym deseń. Nie, no, bo mam nadzieję, że ktoś następny się odważy po mnie i zadzwoni i podtrzyma dynamikę tej audycji nowych dzwoniących. Po
0: nie
1: prostu.
0: No, musisz, nie, czekaj, musisz coś powiedzieć w jakimś temacie.
1: No to musisz wyciągnąć, bo ja tak w zasadzie... Głowa mnie bolała, piłem sobie piwko, żeby jakoś to za... I nawet lepiej jest po tym piwku.
0: Okej, to powiem tak. Każdy z dzwoniących... Prawie każdy, dobra, 99% dzwoniących, jakaś pasja, jakieś hobby, co ciebie kręci w życiu? Coś musi na pewno ciebie kręcić.
1: Co mnie kręci w życiu? No widzisz, ostatnio mam wrażenie, że zaniedbałem tą dziedzinę życia, w ogóle pasję, bo no wiesz, jak mam robota, teraz niedawno dziecko nam się urodziło, to znaczy roczek ma już.

0: tak? Bo to dziecko najpierw to, wiesz, uczy się dopiero podstawowych funkcji życiowych, tak naprawdę, komunikowania się, a potem dopiero można zacząć coś gadać, to wychowanie się zaczyna, nie?
1: A ile ma latek?
0: No i roczek dopiero skończył.
1: A, no
0: właśnie
1: to jeszcze,
0: ten problem
1: to jeszcze,
0: na początku, tak. Że tak, wiesz, człowiek takie poczucie winy ma trochę, że no to dziecko głównie z matką spędza ten pierwszy czas i najbardziej matki potrzebuje, nie? Przez ten pierwszy rok. I tak ciężko jest, znaczy jak człowiek chce, to może, ale ciężko jest tak na full brać w tym udział wszystkim, nie? Ja tak mam gdzieś tam wyobrażenie, że moja rola dopiero się tak na serio zacznie, dopiero jako ojca, nie?
1: Tak, teraz cię czeka właśnie to, co najlepsze. Trzeba przeczekać ponoć właśnie ten pierwszy czas, bo to jest takie, no takie, no troszkę mało ciekawe, nie? Ten mały tam,
0: no,
1: troszkę
0: tam, wiesz, no, czasem
1: sra, płacze, ale teraz właśnie czeka cię, teraz będzie coraz lepiej, nie? I tylko, i coraz ciekawiej.
0: No, często tam gdzieś się spotykamy ze znajomymi, co też mają dziecko, powiedzmy, w takim podobnym wieku. No i takie czasem się wojny płci zaczynają, nie? Że a wy to tam się nie opiekujecie tym dzieckiem, my same musimy, nie? Nasze żony tak narzekają, nie? A my tam znowu swoje argumenty, no że kurde, no jak, no nie da rady na początku, no musi być ten cycek, no. Kurde, no facet, nie wiem, no ja nie ogarniam na przykład o której godzinie i czym nakarmić dziecko i czy zrobiło dzisiaj dobrą kupkę, czy słabą, czy jeszcze teraz trzeba po raz spać, czy nie. No, pewnie jakbym musiał, to bym to ogarniał, no ale po prostu widzę, że jest to spełnione przez moją żonę i już no, nie mam potrzeby się tym zajmować jeszcze ja do tego, nie?
1: Ale gdzieś tam satysfakcja jest, nie? Jakaś spora, tylko to musi jeszcze tak dojrzeć i musi, i no, na razie więcej dajesz z siebie, a przyjdzie czas, że będziesz z tego miał profity fajne, że będziesz, wiesz, dziecko sobie wychowywał, że ono zacznie kumać, no ale z tego, co
0: wiesz,
1: mówisz...
0: Sobie, wiesz, wyobrażam, jak tam wyciągamy rower i uczymy się, nie? Jeździć.
1: No. Tak, pierw na trójkołowcu, potem wyciągasz patyk i dziecko mknie samo i się cieszy. Tata, jadę sam! Ja jadę sam, tata! Fajne.
0: Ale wracając tak do punktu wyjścia, czy dziecko pasją, no to trochę tak jest, no musi się trochę stać tą pasją, ale ja bym też tego nie wiązał, że dziecko to tylko i wyłącznie jest ta jedna pasja, że trzeba jednak coś jeszcze mieć, nie? Tak myślę, że jakby samą pasją było dziecko, to jednak trochę za mało, żeby mieć takie normalne życie.
1: Czemu? Słuchaj, każdy ma swoją drogę. Jak ty odnajdziesz frajdę w życiu, to się, wiesz, no głównie się liczy to, co dla ciebie jest fajne, nie? I jak ty nagle stwierdzisz, że fajnie ci się spotkać w gronie znajomych i rozmawiać sobie, a moje dziecko ma kubkę zieloną, a moje brązową, o! I stary, i znajdziesz w tym jakąś frajdę, to czemu nie? Czy ty masz się czuć jakiś gorszy? Nie.
0: No dobra, ale wyobrażasz sobie, żeby każdy ojciec i jego pasją było tylko dziecko? To
1: tak.
0: Byśmy po prostu cały czas byli w średniowieczu, tak myślę.
1: Nie, to jest...
0: Wszystkie odkrycia to są spowodowane pasją i to raczej była pasja ludzi chyba, no co, mają też rodzinę, nie? Czy wszyscy odkrywcy byli, nie, singlami? Chyba nie.
1: Ale czy życie, czy cywilizacja to jest tylko jakieś odkrywanie, wynalazki? Nie, to jest też zapewnienie, znaczy to jest po prostu życie, no... Czy my musimy, nie wiem, czy walczymy, czy to jest jakaś gra, że kto więcej punktów zdobędzie, kto ma, nie wiem, wyższą inteligencję, kto wiedzę, a kto charyzmę, jak w RPG? Nie wydaje mi się, stary. Wiesz, no, jak ty masz frajdę z tego, że masz fajnego dzieciaka, że on, wiesz, no, czemu nie? No, ja nie widzę w tym nic zdrożnego. Wiesz, no my tak się śmiejemy trochę z tego, że gdzieś tam na Facebooku ty sobie teraz wkleisz, że dziecko ma kubkę taką, a nie inną i wkleisz to ludziom, którzy zupełnie nie są tym zainteresowani i oni będą sobie tam, wiesz, z siebie robić jaja, ale jeśli tobie to daje frajdę i twojej partnerce, wiesz, i

0: masz z kim o tym pogadać, to czemu nie w sumie, nie? Czemu słuchaj, powiem tak, ja nie uważam się ani trochę za lepszego od ciebie, że sobie tam, wiesz, że nie mam dzieci, że tam sobie robię co chcę, że tam sobie, wiesz, maluję. Absolutnie, po prostu to jest moja droga, a twoja droga jest inna, ale te drogi są, ciężko powiedzieć, że któraś jest gorsza, któraś lepsza.
1: No, wiesz co, tak mi na szybko dwie rzeczy wpadły do powiedzenia, muszę je powiedzieć, zanim zapomnę. Wiesz, jak cię nie dzwoni często, to często umyka, tak. Pierwsza, nie wiem, słuchasz czasem Kamila Cebulskiego, na pewno znasz gościa, nie?
0: Znam, ale nie słucham, ponieważ mnie troszkę nudzi.
1: A, okej, no pewnie nie twoje
0: klimaty. Nudzi mnie wywiad z przedsiębiorcą, który tam sprzedaje jakieś środki czystości.
1: To a, no tak, tak. Nie, ja jestem przedsiębiorcą, dlatego lubię ich słuchać, bo
0: no tak.
1: Mówią o problemach, które być może kiedyś mnie mogą spotkać i wolę wiedzieć, jak sobie z nimi ludzie radzą. Ale wracając, Kamil często przypomina, on w zasadzie bardzo, co gościa zaprasza, bo on sobie zaprasza tych właśnie gości, przedsiębiorców, to powtarza non-stop te same hasła. Jest taka regularność i praktycznie z każdym gościem wymienia taki tekst, że Steve Jobs, którego tak wszyscy uwielbiają i się wzorują, jego tam córka chciała popełnić samobójstwo właśnie przez niego, nie? To wiesz, człowiek wielki z pasją, tak? Bo to jego pasją pewnie musiał mieć pasję, skoro tyle osiągnął. Ja też nie znam jego życiorysu, ale że ludzie się, wiesz, wzorują na takim Steve Jobsie, chcą być jak on, gdzieś tam imponuje im ten Steve Jobs, który już nie żyje, a pomijają to, że właśnie przez to jego, jak to jaki był, no to mu się rodzina tam trochę nie za bardzo, w sensie ta córka, nie, że tam się chciała zabić przez niego podobno. To no w sumie bazuje tylko na tym, co Kamil Cebulski mówi, bo tak naprawdę nie czytałem biografii Steve'a Jobsa.
0: A to nie wiedziałem, przepraszam, że to chodzi, mówisz o że jego, że mu tam w
1: jego
0: rodzinie
1: coś... chciała popełnić samobójstwo i w liście napisała, że to przez ojca, tego, który tak jest ubóstwiany przez cały świat.
0: Ale czemu ona tak czuła, tak się źle czuła z nim?
1: Nie wiem, bo ja tylko wiem to, co Kamil, powtarzam za Kamilem Cebulskim, także to nie znam szczegółów, nie? Ale chodziło głównie o to, że jak chcemy się na kimś wzorować i brać jako idola, no to musimy brać go w całości, w pakiecie, łącznie z tym, że nie możemy sobie wybrać kilku cech Steve'a Jobsa, kilku cech Supermana, kilku cech super taty i sobie zrobić z tego super bohatera, którym my będziemy. Jak już wybieramy, że chcemy być jak Steve Jobs, to musimy się liczyć z tym, że to, co robił Steve Jobs, doprowadziło do tego, że jego córka chciała się zabić.
0: No widzisz, no są plusy i minusy. Każdy ma swoją ciemną stronę jakąś tam. Ja sobie dzisiaj gadałem tutaj z właścicielem mieszkania. Tam różne sprawy załatwialiśmy. Ja mu mówię, pan już chyba skumał, że ja trochę jestem taki dziwak, nie? A on mówi, spoko, tam... Ja wiem, że ty jesteś tutaj taki... Każdy ma swoją jakąś...
1: Wiem, ja słucham nocnego radia.
0: No, on mówi, każdy ma swoją drogę, ja jestem taki, ty jesteś taki... Zajebisty koleś w ogóle, nie? To jest
1: poleciłeś mu nocne
0: emerytowany...
1: radio?
0: Nie, lepiej nie.
1: To czemu co, nie rozsyłasz linków? Nas tu oskarżasz, że kitramy tutaj dla siebie nocne radio, a sam nie reklamujesz.
0: Jeszcze za dużo będzie wiedział, mnie stąd wygoni. Ale to jest fajny koleś, bo to jest emerytowany strażak i on kiedyś dużo imprezował, teraz jest taki... ustatkowany, zbudował 3 domy i tam dalej. No taki ciekawy człowiek, nie?
1: Każdy widzisz, ma... Ale poczekaj, bo teraz jeszcze nawiążę do tego, co że słuchacze nie udostępniają linków. Ja już dzwoniłem w tej sprawie raz, nie chcę też się powtarzać, nie? No. Ale dajmy na to, wiesz, zaproszę kilku swoich znajomych, oni przyjdą, no i będą słuchać takich rzeczy, których, wiesz, ja teoretycznie nie mówię nic jakiegoś tam tajemniczego, czy tam czegoś, czego się wstydzę, nie? No ale może się trafić jakiś temat, gdzie gdzieś popłynę, a potem, wiesz, będą się ze mnie śmiali, a żeś tam powiedział, kurde, pierdoły, farmazony, nie? Więc tam siódme gęstości, widzę, cię interesują na przykład, nie? Że tak się będą podśmiechiwali.
0: Ale w sensie, że co? Mnie?
1: No, co?
0: No, troszkę mnie interesują siódme gęstości, ale tak...
1: Nie, że wiesz, a no rozumiem, że po prostu ktoś potem będzie mi głupio, z kim na przykład rozmawiam bardziej na poważnie niż tutaj w nocnym radiu,
0: aha,
1: wiedzieć, że ja potem, on słuchał moich rozmów o siódmej gęstości na przykład.
0: Albo... No to powiedz, aha, no tak się trochę krępujesz,
1: no,
0: tak?
1: Tak, nawiązuję do tematu udostępniania linków wśród swoich
0: znajomych. Ale słuchaj, to popatrz na to od innej strony. Twój jakiś przyjaciel dowie się o tobie nowych, fajnych rzeczy i powie, stary, słuchałem twojej audycji, wiesz.
1: Ale ja bym wolał, patrz, no, mi na
0: wolisz być skryty, tak? Wolisz być taki kimś... skryty, nie?
1: Bardziej na luzie jestem w stanie sobie pogadać teraz z kimś, ktoś, że wiem, że nikt mnie nie zna, jestem jakiś anonimowy, dopóki sobie nie wypracuję swojego awatara, jak to ostatnio mówiłeś. Więcej mogę tutaj się otworzyć, niż gdzieś mieć z tyłu głowy, że kurde, słuchają mnie jednak moi znajomi na fejsie i muszę uważać, żeby tu coś głupiego nie palnąć, bo potem będą dekę mieli ze mnie, nie? Na przykład.
0: Oj tam. To jest takie krępowanie się,
1: normalne ludzkie stary... chyba takie zachowania, tak mi się wydaje, nie?
0: Dobry przyjaciel, słuchaj, jeśli polecisz to naprawdę dobremu koledze, dobremu przyjacielowi, to nagle się okaże, że on cię za to doceni i powie, wiesz, stary... Wiesz,
1: swoją drogą, kiedyś padło tu pytanie, jaki jest wspólny mianownik słuchaczy nocnego radia. Ja myślę, że słuchacze tak mi się wydaje, że słuchacze nocnego radia właśnie mają niedużo przyjaciół. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy się słuchacze zgodzą. Takich przyjaciół, wiesz, w normalnym życiu. Jakby mieli dużo przyjaciół, to by nie mieli czasu słuchać nocnego radia, tak mi się wydaje.
0: A czy zgodzisz się ze mną, że przyjaciela ma się jednego, ewentualnie dwóch, a kolegów, znajomych ma się wielu?
1: Tak wstępnie tak, bo się nie zastanawiam nigdy nad tym, ale tak mi się wydaje, że może to być racja.
0: Dlatego właśnie ja rzadko bardzo mam opory, żeby kogokolwiek nazywać przyjacielem. Wiesz co, ja przyjacielu to powiedziałem może do jednej, dwóch osób w życiu, tak wiesz, mój przyjacielu, nie?
1: O, to mi się nie zdarzyło nigdy. Mimo, że...
0: No właśnie, no to też
1: mimo, że mówię. Wiedzieliśmy obydwoje na przykład, że jesteśmy przyjaciółmi, to nikt tego nie powiedział, bo to tak jakoś by się niezręcznie zrobiło.
0: No, bo to jest ciężkie, prawda? No. To jest pewne takie wyznanie, że masz kogoś naprawdę za takiego debeściaka, że to jest ktoś... Słuchaj, przyjacielem twoim może być ktoś, kto ci uratował dupę, kto się poświęcił dla ciebie, kto rozumie cię, nadaje cię na tych samych falach i tak dalej.
1: No.
0: Nie? Więc to nie jest takie w kij dmuchał. A tutaj są komentarze, że Woźniak był geniuszem. No.
1: A kto był Woźniak?
0: Wiesz co, to jest taki koleś, który współpracował z Jobsem i on projektował te różne tam Apple. Ja tak dokładnie się nie znam, może jakby ktoś zadzwonił, to by więcej powiedział. Ale też w Epic Rap Battles of History Gates kontra Jobs właśnie było też wspomniane o tym. Well, Steve, you steal all the credit for your work that other people do. Did your fat beard Wozniak write these raps for you too? No, więc tak, Wozniak jest taką szarą eminencją trochę, takim, wiesz, kolesiem, który był trochę z tyłu, a Jobs to taka twarz tego sukcesu odrobinę, tak to odbieram. Mhm.
1: Tak mi tymi przyjaciółmi teraz mi zadałeś do myślenia. Bo z drugiej strony, patrz, mam takiego ziomka, co kiedyś mu powiedziałem, że jedziemy nad morze, nie? On mówi, no spoko. A ja mówię, na rowerach. A my ze Śląska jesteśmy. I powiedział, dobra, nie? I żeśmy pojechali. 4 dni nam to zajęło. Bez w ogóle żadnego planu. Dupy nas bolały niemiłosiernie, bo to były rowery takie górale, ale takie, wiesz, typowe, nie wiem, z komunii można by powiedzieć, nie? Bez takich przygotowania jakiegoś sprzętu na długie trasy. No i pojechaliśmy, dojechaliśmy nad te morze i wróciliśmy pociągiem, bo już tak nas dupy bolały, że już nie dało się. No ale nie wiem, ja z nim gadam raz na miesiąc i nie wyżalam mu się teraz z niczego i teraz się zastanawiam, czy to już jest przyjaciel, czy nie. No jak powiesz komuś, że stary, jedzę może na rowerze, on mówi dobra, no to nie jest twój przyjaciel?
0: Słuchaj, a czy trzeba koniecznie nazywać kogoś przyjacielem, czy trzeba mu dawać etykietkę? To się po prostu czuje czasami, nie? I on wie, i ty wiesz, a po co, wiesz, tu się zastanawiać, czy nazwać, czy nie nazwać? To jest ten błąd, który popełniamy często, że zbyt wiele czasu poświęcamy na to, na analizowanie, czy tak, czy nie, a gdzieś tam to się po prostu czuje i nie trzeba nawet tego mówić czasami, nie?
1: No, ale w sumie powiem ci tak, że mógłbym mu wysłać link do następnego radia i nie byłoby mi głupio i w sumie to chyba prawdziwy przyjaciel.
0: No widzisz.
1: Wedle tej definicji.
0: Najlepszym przyjaciołom dawajcie linka do Nocnego Radia, tak. Właśnie teraz, nie mów jutro, powiem jak ojciec Rydzyk, nie odkładaj na jutro, tak, nie mów jutro, dzisiaj i razem, kochani, aleluja i od tyłu, no.
1: To taki weryfikator przyjaciela. Wyobrażasz sobie osobę i wyobrażasz sobie, że mu wysyłasz link do Nocnego Radia, jeżeli jest to możliwe, to jest twój przyjaciel. Jeżeli będzie ci kupio, to nie jest twój przyjaciel.
0: No właśnie. A jak on cię wyśmieje i nagle, wiesz, coś tam, nie wiem, sobie będzie miał ci za złe, że o, co mi tu wklejasz, to jest kolega, no, a nie przyjaciel. Przyjaciel zrozumie, że to jest dla ciebie fajne i powie, dobra, słuchaj, sprawdzę, posłucham sobie, zobaczę, co tam. Słuchaj, ty dzwoniłeś? Naprawdę? Stary, no to muszę posłuchać. Jak ty dzwoniłeś tam, to posłucham sobie. To jest przyjaciel, nie? A kolega powie, co mi tu czas zabierasz, ja tu mam pracę, jakieś głupoty. To jest kolega, co najwyżej.
1: No.
0: Tak trochę tutaj staram się Nocne Radio przedstawić w ogóle jako takie zajebiste, że to tylko przyjacielowi, ale wiecie, ja tu muszę jako kapitan trochę zareklamować i robić, napinać trochę mięśnie, że to jest bardziej zajebiste niż jest. A to tak naprawdę są zwykłe rozmowy między ludźmi. Czy to jest coś takiego wielkiego, jakiegoś zajebistego, czy my jesteśmy jakimiś tutaj wielkimi, nie wiem, kurwa, intelektualistami. Nie, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy sobie gadają ze sobą. Nie wiem, no skumajcie to, ludzie, no nie dorabiajmy ideologii już do tego, nie róbmy jakiegoś wielkiego ajwaj z tego, że tak powiem, antysemicko trochę. No po prostu masz czas, wklej. Nie chce ci się? Też spoko, nie wklejaj, no. Chce ci się wysłać donata 5 zł? Wyślij. Nie chce ci się? Słuchaj sobie z Afryko, też się będę cieszył. Na przykład za to zadzwoń przynajmniej i powiedz coś od siebie, albo, nie wiem, jakiś komentarzyk fajny walni, albo przynajmniej łapkę w górę, no, to też się ucieszę. Wszystkie komentarze od was czytam, naprawdę wszystkie, żadnego nie omijam. Wszystko, co wyślecie na kontakt @nocneradio.pl będzie przeczytane. Czasem trochę sobie poczekacie, ale zawsze coś będzie z tego. Naprawdę, no, czy trzeba tutaj coś zmieniać, trzeba tutaj filozofować, że o, byłoby dobrze, ale jednak bym oczekiwał od krawca, aby się rozdwoił i nagle, żeby nagrywał podcasty, ponieważ ja lubię podcasty i inaczej nie zamierzam dawać łapki w górę, kurwa, i tak dalej. Ja pierdolę, no. Ludzie, trochę luzu, trochę mniej tej spiętej łydy, mniej strania ogniem z dupy. Naprawdę, ludzie, po prostu jest to radio, jakie jest, lepsze nie będzie, ale chyba miło spędzamy sobie tutaj czas, nie? Jest w miarę spoko. No nie wiem, czy ty się czujesz jakoś pokrzywdzony, Michale?
1: Czym, że spędzam czas przy Nocnym Radiu?
0: No nie wiem, nie. Czy czujesz, że to jest jakieś takie, wiesz, że tu trzeba poprawić, tu, wiesz, jeszcze by się dało ulepszyć.
1: Nie mam żadnych tutaj, powiem ci, nie widzę czegoś, co się od razu rzuca, że jest do zrobienia. Nie, no jest jak jest, trzeba, nie wiem, jest tak tragicznie znowu.
0: No też nie, też tak nie czuję, że jest tragicznie, no jest jakie jest, no... Może nie jest to jakieś Bóg wie co, może nie ma tutaj jakiejś wiedzy wielkiej, którą chłoniecie i się nauczycie, nagle będziecie mądrzy. Może nie ma tutaj, może mogłoby być lepiej, może dałem dupy czasami, może byłem na antenie pijany, ale czy to jest takie ważne strasznie, czy trzeba tutaj analizować teraz, co polepszyć, co ulepszyć. Po prostu... Dawajcie dalej, zapodawajcie dalej, jak wam się podoba, jak nie, to nie. Trudno, no.
1: Dobra, no, zaczynam mieć wyrzuty sumienia, że zawsze jak dzwonię, to jest rozmowa na temat istnienia nocnego radia i jego sensu. No, to... Wiesz co, wpadła mi do głowy pasja jedna, którą jednak chyba mam. Bo tak, wiesz, ja dużo pracuję przy kompie. Tam w sumie wszystko, co zarabiam, to opiera się na pracy przy kompie i... No i wiadomo, stąd też te słuchanie podcastów, nocnego radia, ale też sobie w gierki różne gram online. I w sumie moją pasją to może być robienie statystyk do takich wszystkich gierek, a głównie raczej do, na przykład mamy jakiś tam swoją drużynę, swój klub i robienie statystyk do każdego klubowicza, każdego gracza. Rozliczanie, kto jest najlepszy, kto jest najgorszy, kto miał najlepszy wynik w tym miesiącu, kto miał rekord, a kto najwięcej tam włożył. Taką pasję też mam. Lubię się bawić w takie wykresiki, statystyki. Ostatnio dużo właśnie dzięki temu odkrywam na Google Sheetsach te funkcje. Takie połączenie pożytecznego z przyjemnym.
0: No widzisz, czyli masz jednak jakieś swoje hobby.
1: To za tym zbieram znaczki. Nie, no żartuję. Właśnie ciekawe, czy ktoś jeszcze zbiera znaczki z tego pokolenia, co słuchają nocnego radia. Są jacyś słuchacze. No to kiedyś takie było modne, nie? To powiedzmy nasi rodzice chyba mieli. Nie mieli czym się zająć, to znaczki zbierali.
0: Gdzieś tam mam jeszcze jakieś klasery z kolekcją znaczków.
1: Znaczki pasji, były przypomniała mi się, przypomniało mi się takie zdarzenie z życia. Kiedyś była, znaczy dalej jest moda na te, moda. No są ludzie, co interesują się numizmatyką. Tak, zbierają te monety, takie okolicznościowe przeważnie. I kiedyś poszła taka fama u mnie, akurat wśród rodziny, znajomych, że wypuszczają serię, znaczy wypuszczają nową monetę z serii jakichś tam zwierząt polskich, która zaraz po jej zakupie można na niej zarobić trzykrotność tego, co się włoży. To był sokół wędrowny, wypuszczali go tam w jakimś nakładzie w całej Polsce i ludzie, płacąc za jedną monetę o nominale 2 zł, płacąc za nią 2 zł, wychodząc z tego banku, można było ją sprzedać od razu za 6 zł. Bo od razu było wiadomo, że jest mały nakład, że będzie wzięcie i po prostu to jeszcze bardziej napędziło ludzi, którzy poszli tam tylko po to, żeby kupić tą monetę, wyjść z nią i sprzedać handlarzowi za 3 razy większą kasę, nie? I staliśmy pod bankiem od 5 rano. Ja, ojciec, jeszcze brat mojej, znaczy mąż mojej siostry, jeżeli my stali jak debile od 5 rano do 16, każdy mógł tylko raz tam wejść, kupić to woreczek monet, maksymalnie 50 zł można było wydać. I żeśmy stali i za stanie w kolejce zarobiliśmy 100 każdy na łeb.
0: No i super. Fajna
1: znaczy
0: sprawa.
1: Zarobiliśmy. Nie zarobiliśmy, ja te monety dalej mam, nie sprzedałem.
0: No, trzymaj.
1: No i straciły na wartości, jakby kosztowały po 6 zł, jak przy wyjściu wtedy z mennicy, z banku, to teraz kosztują 3,50 chyba. I trzeba było od razu to sprzedać.
0: Danusia do Etama na czacie. Poka klaser. No, to tak intymnie się robi.
1: Ale tam mi się kojarzy z kimś takim, kto by zbierał znaczki.
0: Tak.
1: Nie, nie czytam czata, bo nie mogę się jeszcze tak skupić.
0: No, Etam jest taki właśnie taki fanatyk. Całe mieszkanie klaserami zajebane. Tutaj jakiś taki fanatyk po prostu. Tu jakiś zbiera samolociki, tutaj jakieś Amigi, tu klasery, tutaj jakieś przejściówki. No, jest taki trochę, no. I to jest, słuchajcie, fajne. Słuchajcie, tak czasami marudzicie, że ten tutaj mędrzec ze Szczecina, ten tu pijany dzwoni, ten coś, ale gdybyśmy tak to wszystko zlikwidowali, gdybym ja tu dawał bany, tak, i nie odbierał, czy to by było lepiej? Właśnie fajnie jest, że są takie różne indywidua, nie? Tacy różne takie dziwaki różne, nie? Że są w radio. No to jest fajne, no.
1: Słuchaj, nie za długo jestem na antenie, bo jak coś, to mogę jeszcze nawijać, ale nie chcę, wiesz, siedzieć godzinami znowu.
0: Nie, no wiesz, jak to mówili starożytni Rosjanie, nic na siłę, więc
1: dobra,
0: spoko. Fajny telefonik, wiesz, fajnie, no. fajnie sobie tutaj...
1: Chciałbym, właśnie, no. Mam takie życzenie nowego dzwoniącego, żeby ktoś nowy też zadzwonił.
0: Ja też.
1: Nawet jak nie macie nic do powiedzenia, to przynajmniej zadzwońcie, powiedzcie cześć i się rozłączcie.
0: No, dokładnie. To jest tak. Duża wartość.
1: Przekazuję piłeczkę, może ktoś... Mam nadzieję, że się ktoś usłyszy.
0: Na antenie był po prostu Michał. Po prostu tak, Michał. Dzięki za telefonik. Trzymaj się.
1: No, cześć.

0: Niestety, niestety nie da się zrobić tak, żeby zostawić Michała i wyłączyć Krawca. Krawiec jest niewyłączalny, jest nieśmiertelny, jak Lenin. Ja jestem takim łącznikiem tutaj trochę i takim zwieraczem. O, to jest dobre słowo, zwieracz. Właśnie, zwieracz. Różni ludzie dzwonią. Różne charaktery. Może ktoś nowy zupełnie jeszcze nas odwiedzi na antenie. Nie lękajcie się, jak mówił nasz wielki rodak, nie lękajcie się dzwonić. Nawet jak nie macie nic do powiedzenia, to coś tam zaraz się dyskusja i tak rozwinie. No, ja już taki trochę jestem zmęczony dzisiaj. Cały dzień ten kibel, ten prąd tutaj, ten internet. Jezu, już taki jestem wykończony trochę i padam na ryj. Więc... Tak się dziwię, że donejcików nie ma. A co to się stało, że nie ma donejcików? O wy chamy, to ja tu nadaję. Ja tu się poświęcam. Zaraz zobaczymy. Zaraz, ja tu mam listę, teczki. Otwieramy teczkę. Kto wpłacił? Proszę bardzo. Otwieramy skoroszyt. Będzie teraz lista. Kto wpłacił, kto nie wpłacił. Proszę bardzo. Będą oceny niedostateczne za niewpłacanie. Zły wilk wpłacił. Proszę bardzo. Nocna zmora wpłaciła. I to wszystko. No, 14 zł. No cóż, może jestem trochę mniej ciekawy od takiego, nie wiem, tam jakiegoś Rafoniksa, który zbiera po 5000 zł na streamie. Ja mam 14, ale i tak się cieszę, bo jest przynajmniej fajnie tutaj, wesoło, fajne komentarze sobie czytam. Co tu pisaliście? Wcześniej pisali, Sylwester pisał, że u niego na wsi też jeździły te takie właśnie szczekaczki, te takie korona radio, koronawirus radio, gdzie ostrzegają: obywatelu, nie wychodź z domu. Polaku, miej na względzie dobro ogółu. No i takie tam jakieś teksty. I... Miał być ktoś nowy. Miał być ktoś nowy, a jest stary etam.
1: Na mojego nosa to po prostu... będą nowi i będą donaty, jak będą chcieli zrzucić etamaci nowi, którzy chcą się dodzwonić teraz chmarnie pewnie, kiedy ja zająłem linię, więc wchodzę. No, co do szczekaczek, pamiętasz ty i słuchacze, jakoś w listopadzie, jak nadawałem audycję, że syreny wyją i czy to w grudniu było nawet, syreny wyją i w Szczecinie jest instalowany system syren głośnikowych, że można nadawać też komunikaty, około 40 wtedy, bo tak się stało, że ja po prostu się tym tematem zaciekawiłem i dzwoniłem do pana i się okazało, że to był ten sam pan, który właśnie mówił przez ten test syren, po prostu nadawał komunikaty głosowe. Jedna z tych syren jest dosłownie, no nie wiem, 300 metrów ode mnie, także niesie tutaj nieźle i myślę, że nie omieszkają wykorzystać oprócz tego auta, które sobie jeździ i które wygląda groźnie, bo to jest takie auto niby policyjne, ale na pomarańczowo pomalowane. Taki bym powiedział, prawie jak Hammer to wygląda, coś w tym rodzaju.
0: O.
1: Tak. Taki, no wiesz, ja tutaj przesadzam może z Hammerem, ale jak na naszą ulicę, to prawie na całą szerokość był ten samochód, nie? Takie coś duże, wręcz pancerne bym powiedział. Z tym, no a co to znaczków? No cóż, przyznaję, tak, zbierałem przez długi czas znaczki, ty też się przyznałeś, że zbierałeś znaczki, a czy pamiętasz, jako filatelista, czym znaczki wkładało się i wyjmowało, bo tam w klaserze są takie, jak gdyby, to wygląda jak taśma klejąca, takie foliowe, naciągnięte półeczki, jak gdyby, na te znaczki. Czym się wkłada i wyjmuje znaczek?
0: Pincetą. A?
1: Tak, brawo, no to naprawdę zbierał znaczki. I to plastikową, specjalną taką.
0: Ale wiesz co, słuchaj, ci przerwę, bo mamy 44 słuchaczy na radiu i 44 słuchaczy na YouTubie. Święta liczba Kunradowa, magiczna.
1: No, czyli...
0: Czyli tak. Coś mądrego aktualnie musiało paść na antenie, coś takiego przełomowego, coś takiego, co wam da po rajtach, coś takiego, co was poruszy, coś, jakaś przepowiednia, jakaś mądrość wiekopomna. No, a tu 44, tu... Ja nie mogę. I znaczki. Czyli co? Zbierajcie znaczki. Słuchajcie, w znaczkach jest wszystko zapisane, w znaczki.
1: Nim minie zima i przylecą kaczki, każdy z was będzie zbierał znowu znaczki.
0: Dobre.
1: Jeśli policja będzie dawać baty, zaczniecie zbierać także numizmaty.
0: O, poeta! Proszę państwa, geniusz, proszę państwa, no tylko w Nocnym Radio. Geniusz ze Szczecina. O, może nie mędrzec, tylko właśnie geniusz ze Szczecina.
1: To jest poeta elekt, tak zwany. Wiesz, prawdą jest właśnie, że ja znaczki zbierałem. Co więcej, byłem zapisany do filatelistyki. Kiedyś było coś takiego w miastach za komuny, i to takiej głębokiej komuny, bo ja wtedy byłem jeszcze na początku podstawówki, to były tak zwane filatelistyki. To były miejsca prawdopodobnie przez Pocztę Polską prowadzone, ale pewności nie mam. Taki sklep jak księgarnia, coś takiego, ale w niej były tylko znaczki lub monety i znaczki. To wtedy było to numizmatyka i filatelistyka w jednym. I można było się zapisać na abonament i jakieś takie serie. Pierwsze serie, które do mnie trafiły, to były Żubry Polskie. Taka seria znaczków, gdzie kilka czy kilkanaście znaczków ze sobą połączonych tworzyły obraz pięknych żubrów w lesie. Ale jak się je porozdziela, no to są puzzle po prostu, to nie ma całego obrazka, nie? No i oczywiście z Janem Pawłem II mam też taką serię, właśnie taką, że połączone tworzy pełen obraz, nie?
0: O.
1: Kiedyś wam może się pochwalę, bo ja w ogóle właśnie
0: kremówka?
1: Zapomniałem, że...
0: Kremówka? Że się jakaś tam kremówka składa w jedno, czy... Co tam,
1: nie, to są oczywiście wizerunki naszego Ojca Świętego.
0: Wizerunki?
1: Natomiast pokażę wam, bo o monetach mówiłem i zresztą nie tylko monety zbierałem, również banknoty. Z tym było ciężej, bo jednak numizmatyka zawsze się bardziej kojarzyła z monetami. Ale kiedyś u mojej babci w starej, takiej przedwojennej jeszcze komodzie, szafie, nie wiem jak to się nazywało, na której stało lampowe radio, takie stare, piękne, rzeźbione, oczywiście nieczynne już, bo lampy już wyszły z użytku. Zacząłem tam, jak to po babcinych szafach się grzebie, tak, i wygrzebałem dwie srebrne 20-groszówki przedwojenne, a powiem wam tylko, że babcia mi kiedyś opowiadała, jak dostała 50 groszy na książki, więc tyle 50 groszy było warte, żeby podręczniki kupić do szkoły, i poszła sobie na lody, i potem dostała burę w domu, że pyszne lody sobie kupiła zamiast książek. Taka historia mojej babci. No i wygrzebałem dwie 20-groszówki, do dziś dnia je mam, właśnie przedwojenne, z 23 roku, i wygrzebałem coś niesamowitego. Wtedy to było coś. 20-złotówkę papierową i 100-złotówkę papierową, i one są jak nówki. Gdzieś pewnie były zachomikowane w tej szufladzie i przetrwały od czasów przedwojennych. Ja dzisiaj je mam oczywiście. Ba, znalazłem 5000 marek niemieckich z czasów inflacji z 23 roku i 5 czerwieńców z Leninem, bo jeszcze zanim były ruble, to były czerwieńce w trakcie rewolucji. Także mam takich rzeczy troszkę.
0: Także ten. UB Sonata pisze: Etam, Szczecin dumny z ciebie. Jest też pytanie od Bartłomieja o kanał YouTube Etama, żeby dać namiar.
1: No ale na razie może nie będę dawał wam namiaru, bo jak będziecie bardzo chcieli, to mnie znajdziecie. Natomiast ja tam nic nie umieszczam od lat, więc to chyba nie ma w tej chwili sensu. Natomiast z nowych rzeczy, no tutaj dzisiaj pierwsze co, gdzie nabijanie tuszy, nie? No, znaczy Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie nabijałem tuszy, bo nabijałem, bo zjadłem tyle, że na pewno trochę tuszy sobie nabiłem, ale gdy tylko je będę nabijał, to jak obiecałem, sfilmuję, tylko po prostu ich jeszcze nie nabijałem. No. Będę nabijał, no cholera, znowu nie mam miejsca za bardzo.
0: Ty nas nabiłeś w butelkę trochę z tym nabijaniem chyba.
1: Ja się teraz głównie zajmuję, słuchaj, sprowadzaniem prowiantu. Tutaj córa rządzi i dzieli, gotuje i piecze i w ogóle, a tutaj przede mną na podłodze leży rozłożony cały majdan, który przyniosłem, 4 reklamówki, które przyniosłem dzisiaj. O 10 byłem w sklepie, żeby uniknąć tłumów i przyniosłem cały majdan chlebów. Ty wiesz, ja mam chlebów takich pakowanych, ważnych do września.
0: To się zepsują, to się zepsują szybko. To nie, chleby to trzeba tak codziennie kupować.
1: Ale to są świeże. Kochany, to są z datą ważności na wrzesień.
0: Ty lepiej powiedz, co tam u Karoliny słychać. Pozdrawiam Karolinę.
1: Czy
0: Karolina tam rośnie, rozwija się?
1: Oj, kochany. Próbowała założyć ostatnio kamizelkę do ASG.
0: Niestety... I się nie zmieściła. Kamizelka już za ciasna, bo tam się...
1: No, za ciasna.
0: Karolina tak, rośnie, tak?
1: Rośnie. W takim, co ty myślisz I chyba do góry jeszcze trochę też, tak mi się wydaje. No co zrobić? Taka rola ojca, że trzeba się pogodzić z tym, że wyrosła duża. No, ale powiem, nie wiem jak pozostali słuchacze, ale tak, kurczę, by trzeba było się zacząć znowu rozmnażać. Jeszcze taki stary nie jestem. Może gdzieś tutaj jakąś radiową partnerkę znajdę, kto wie.
0: A może znajdziesz takie odbicie, bo wiesz, te pary, które się wiążą, to zawsze jakieś takie jest podobieństwo, takie wspólne cechy, nawet fizyczne, że ten ma, wiesz, małe usta, ta ma małe usta, ten ma wysokie czoło, ta ma wysokie czoło. I zainteresowania też. Może znajdziesz taką kobietę, która będzie się też interesowała retro, Amigami, która będzie mówiła właśnie, że coś zrobi, a niekoniecznie potem tam, wiesz, będzie to zrobione tam. I tak się nagle odnajdziecie ze sobą i tak będzie, wiesz, taka więź. I tak nagle popatrzycie sobie w oczy.
1: To ja powiem dyplomatycznie, Krawiec. Ja bym wolał, żeby ona się tym, co ty mówiłeś, nie interesowała, ale żeby jak powie, że zrobi, to żeby zrobiła.
0: Ale taka właśnie trochę przy kości... Taka jak ty lubisz, taka właśnie, wiesz, włochata, przepraszam, taka kudłata, nie, to taka bujne owłosienie, taka, wiesz, troszkę przy kości, interesująca się, wiesz, retro.
1: Zobaczymy, no wiesz, nie oszukujmy się, w moim wieku to ja mogę szukać tylko rozsądnie kobiety sama, która będzie retro sprzętem, że tak powiem.
0: Kobieta retro, no właśnie, no co? Kobieta retro.
1: No nie oszukujmy się po 40, no to panny po 40 to trzeba trzymać w gablotce i kustosz musi być, no to nie wiem, tak
0: po no to do mnie pije teraz, do mnie pije tutaj.
1: Słuchaj, nie, coś ja mówię się o kobietach tutaj... po 40, nie o mężczyźnie, bo ty jeszcze, ty jako 40-latek, ty słuchaj, ty jest sobie wyobraź. Na pewno oglądałeś 40-latka. Wszyscy byśmy oglądali jak 4 pancernych, nie? A ty już jesteś tym bohaterem tego filmu. A ten facet, który tam grał, ten aktor, zresztą już chyba nie żyjący niestety, on miał wtedy chyba 36. To popatrz, ty już jesteś taki, to powinien być już taki dyrektor budowy jakiejś trasy łazienkowskiej, coś takiego, nie? Ja też sobie to uświadamiam. A nie, kurde, przed kompem siedzimy i trzewiemy jakieś grafiki, kurde. No. Takie było wyobrażenie mężczyzny lat 70., że w tym wieku to już jest takim kierownikiem budowy, dyrektorem, potem dyrektorem został pan Karwowski, tak? No, także to jest, kurczę, tak jakoś tak wszystko z dzieci miało teraz w tym wieku. Ja się w ogóle nie czuję na takim, przecież ja dopiero co maturę szedłem zdawać, stałem przed tym budynkiem, no. No kurczę, jeszcze...
0: No widzisz, my tu o takich głębokich sprawach rozmawiamy, życiowych, a ludzie to takie śmieszki. Już się tu pytają tam, żebym zapytał, co tam Etam na balkonie z reklamówką robił i takie tutaj, wiesz, takie docinki. No taki jest wasz obraz właśnie. Takie właśnie.
1: Kochani, śmieszki. Ja dzisiaj zrobiłem więcej niż nie jeden z was. Ja dzisiaj poszłem do sklepu rano, narobiłem zakupów, przyniosłem, co się tylko dało, umyłem to w wannie, bo przecież mają te rękawiczki, ale ręcami dotykają tymi rękawiczkami, czy na rękawiczce się nie przeniesie, też się przeniesie. Sam miałem, słuchajcie, na ręce jedną rękawiczkę, na tej co brałem towary, wkładałem do koszyka, koszyk wcześniej oczywiście umyłem, zanim wszedłem do sklepu, tak, przygotowałem sobie specjalnie taki wywar z chusteczek do mycia pupy dla niemowląt, zmieszany ze spirytusem i z octem, także jak jechałem po sklepie, to jechało za mną octem, bo wyczyściłem to miejsce, gdzie dotykałem, a rzuciłem na to kurtkę, jeszcze tą czystą kurtkę. Te wszystkie rzeczy, które miałem na sobie, wyprałem, następnie siebie całego wykąpałem po prostu, to wanna ledwo zniosła, ale się udało.
0: Wykąpałem? No. Kurczę, słuchaj, tutaj takie pytania w ogóle są. Poszłem? Rano? Jeszcze wykąpałem? No, no, faktycznie, że... czasy ostateczne. Zenon, znaczy ten, przepraszam, tutaj, no, nieważne, już nie będę tutaj docinek walił, ale no, potrzeba się zgadza z Etamem. Zaraz furiat zadzwoni trzeźwy. Etam wstał rano i oskarża innych o lenistwo. No, czasy ostateczne, naprawdę, 44. Słuchajcie, to nie bez powodu tutaj akurat się wyświetla. Dziwne rzeczy się dzieją po prostu, nie? Dziwne rzeczy się dzieją.
1: Ale gdybym nie poszedł, to przepowiednia mówi, kiedy Etam z rana wstaje, świat w ten, świat do końca się udaje. No to może tak być, kurde. No. Ale jak już wychodziłem, jak już obszedłem ten cały market, tak ze 20 osób było w środku mniej więcej, ale parking pusty, ja to od razu widzę z daleka. Jak parking jest tak 1/3 tam przerzedzony, to wiadomo, że mało jest osób. Jak wychodziłem, to już tłumnie się zjeżdżały samochody, bo już ludzie tą pracę kończyli wcześniej i pewnie przezornie chcieli pójść na zakupy, nie? Właśnie, żeby uniknąć tego tłumu, nie? Ale już tych maskowanych ludzi coraz więcej jest. Ja nie byłem w maseczce, nie chodzę, ale też mam tutaj już konstrukcję przygotowuję, bo mam już, teraz coś się śmiał, opakowania od marchewek, plastikowe takie, w których sprzedawane są marchwie i zestaw pieluch dla dorosłych z filtrem w jedną stronę, także tak, no teraz młoda poszła z koleżanką z góry, z jedyną koleżanką, z którą się spotyka, żeby jakoś tam zminimalizować, że tak powiem, ryzyko, a żeby było jakoś towarzysko, poszły teraz do sklepu takiego nocnego właśnie w tych maskach, im przygotowałem z tego. I no, tam jakoś tam przynajmniej minimalizuje te ewentualne szanse na te. No nie da się uniknąć całkowicie wychodzić, bo zostańcie w domu, no. No to dajcie nam jeść do domu, kurde, nie? No to jest, kurde, zamiast się przygotować. Ja nie mówię, żeby każdemu pod dom. Nie, no jak mamy balkony, to byśmy wiaderko na sznurku spuszczali, a władza by nam rzucała rację, kurcze, tak powinno to być, a nie, że my mamy nie wychodzić, zostańcie w domu, mądrzy są, kurde. Sami nakarmieni, sobie siedzą w szczelnym samochodzie, pewnie sobie taśmą klejącą jeszcze drzwi pozaklejali, żeby tam powietrze nie wyciało z zewnątrz i zostańcie w domu. To dajcie żreć, a nie ten.
0: No dobra, słuchaj, jak to u nas się mówi w nocnym radio, dajmy szansę innym. Pozdrów Karolinkę ode mnie. Karolinko, hej malutka, rośnie duża, okrąglutka. O, od Krawculka taki wierszyk.
1: Ona rośnie, że aż strach przyszedł. Krawiec, no i trach.
0: Przyszedł gach, no i trach. No dobra.
1: Krawiec, no i krach, nie?
0: No to trach to by było jakby...
1: A potem będzie się tam zajmował wnuczkiem, nie? No,
0: trach to by było jakby się na mnie wkurzyła. To ja nie znam technik samoobrony tak dobrze. To by było trach i zaraz tam te nożyce, gilotyna... poczwórny Nelson i bym cienko piszczał. No, ale w sumie czemu nie?
1: Dobra, to ja się zrzucam. Nie chce mnie nikt zrzucić za mamonę. Co? Tacy skąpi wszyscy dzisiaj, no. Ale wiesz co, ja podejrzewam, że to ta plaga, że to po prostu każdy teraz tego grosza dusi i nie wie ten, ale tego, ale no, no taka jest prawda. No, ja też kurczę teraz zbiduję, bo niestety klienci się pozamykali. I no. Nawet już nie chodzi o to, że nie zapłacą. Nie, to nie w tym rzecz. Po prostu się odizolowali, no i ja ich rozumiem, tak. Trzeba po prostu zacisnąć pasa Ja dzisiaj zacisłem nawet, jak szedłem pasa, bo wrzuciłem spodnie do pralki razem z paskiem i mi się skurczył, także musiałem zacisnąć. Ale powiem wam szczerze, no, mamy okazję, to jest właśnie dziwna, tak na koniec, to jest taka dziwna objawa naszego kryzysu. Jak był stan wojenny, to pisali w gazetach, jak jeść, żeby przytyć. A teraz, dwa dni temu, czytam artykuł, jak w tym stanie wyjątkowym, no nie no, w stanie ogłoszony tej klęski, jak jeść w domu, żeby nie przytyć, żeby schudnąć. Autentycznie taki artykuł był. I córa mi tutaj też chodzi przed lustrem cały czas, mówi, tato, kurde, na tej prowiancie, na tej suchej karmie tyję. Normalnie.
0: I dobrze, słuchaj, nigdy nie za dużo kochanego ciałka. I powiedz Karolince, że są tacy mężczyźni, którym odpowiadają kobiety, które mają trochę... są takie właśnie...
1: Dobra, ja się rozłączam, muszę je otworzyć, bo zabezpieczyłem drzwi tak, że nie może wejść.
0: No, dobrze. Pa, trzymaj się. Cześć, trzymaj się.

Ja to lubię, jak kobieta ma trochę tutaj za dużo i trochę za mało. I taka jest, no, taka na przykład wysoka, albo też i taka niska. Albo też taka duża i taka malutka. I taka pupa tego okrągła i w gruszkę i w jabłko. I też takie właśnie, jak jest tu właśnie taka dojna krówka, ale też taka właśnie taka bardziej taka chłopczyca też lubię. I lubię też tak, jak właśnie ma tak na krótko i tak na długo, też tak lubię, no.

No i dobra, bawimy się, kochani. Tak teraz pojadę, jak tacy pseudo-radiowcy. No i kochani, bawimy się właśnie, nocne radio. Tylko teraz, właśnie teraz, a nie jutro, ani nie wczoraj, właśnie teraz, bo teraz właśnie radio, nocne radio. No właśnie. Tak, no. Ja też trochę sobie tutaj popijam, przyznam się. Bo niby czemu nie? A wy co tam pijecie? Jeden pewnie pije kawkę. Taki spokojny, wyważony słuchacz, kulturalny, pije sobie kawkę, dobrą kawkę. Drugi sobie tam wódę popija i się śmieje. Ale głupek ten krawiec, to jest wariat. I chlup ten gubi dziób. Za papieża. Żeby nam się dzieci rakiet nie czepiały. Kto inny pije kakao, bo jest taki bardzo grzeczny i pije kakao tylko. A ktoś inny jeszcze sobie pije orężadę, ktoś inny mleko, bo jest takim mlecznym człowiekiem. Kochani, szanowni państwo, kochani moi, ja tylko mleko piję, a wy mówicie, że ja alkoholik. Wy nie mówcie czegoś takich głupot, bo wy chyba się z głowami pozamienialiście. No i a ktoś inny jeszcze pije, nie wiem, herbatkę. No co kto tam ma, niech se pije, no ludzie, no. Jest piątek, jest wieczór i się bawimy, gadamy. Krawiec, nie pij wody. No to tak mi ostatnio mówią, krawiec, nie pij wody. Tak mnie ostrzegają. Krawiec, ty już nie pij. A ja to już kiedyś słyszałem właśnie tak. Krawiec, ty już nie pij. Taki tekst często słyszałem. Krawiec, ty już nie pij. A czemu? A co? A dlaczego? A co? Ja się nie napiję? Ja się nie napiję? A co? Wy mnie nie szanujecie w tym momencie? Że niby co? Że radio do dupy? To jak kopnę w mikser, zaraz do Lombardu zaniosę i się skończy. To ja tu dla was nagrywam, a wy... glizdy. To będziecie mieli, radyjko. Mnie się... wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dobra. Nie no, tak trochę jest, że woda nie jest taka zła. Chlanie piwska, wina. Wino niby zdrowe. Woda czyni cuda, jak to mawiają. Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie, jak śpiewał Franek Kimono. Coś w tym jest. Po wódzie nie ma kaca. Też trzeba sobie to powiedzieć. Jasno. Krawiec, widzę, nie potrzebuje alko, żeby mu się oksytocyna wyzwoliła. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. No dobra. Ja powiem tak. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach. O. A my czekamy dzisiaj na telefony. O, tu mi się pojawiło. Jak oceniasz rozmowę na Skype'ie? Zawsze tak mi wyskakuje. Jak oceniasz rozmowę z Etamem? No, bardzo dobra. Świetna po prostu. 10 na 10 w ogóle. Super. Mucha nie siada. No właśnie, muchy zaczynają fruwać. Się obudziły. Odhibernowały się. I trochę tu się czuję zaniepokojony, bo nie lubię, jak mi tu jakieś owady fruwają dookoła. No, jak macie ochotę drydnąć, rzucić jakiś temacik, jakikolwiek w sumie, to dzwońcie, a jak nie, to ja coś wyszukam.

0: Mleko z Malibu, czyli co? Co to jest mleko z Malibu? Coś jak Makumba? No, nie będę kłamał, napiłbym się. Makumba, Makumba daj radę. NWO wprowadza idiokrację. A myślicie, że nocne radio się wpisuje w idiokrację, czy raczej niekoniecznie? Proszek z kokosa. Wracam z balkonu, ale paliłem tylko. Coś mnie ominęło? No tak, świntuchu. Ominęły cię arcyciekawe dyskusje na tematy ambitne, różne takie wszelakie, historia, polityka, geopolityka, ekonomia. A teraz będą takie głupoty już tylko i potem nie mów, że nie było ciekawych tematów, wartościowych, ambitnych, ubogacających, mówiąc takim językiem troszkę katolickim, ubogacających, bo po prostu ty byłeś wtedy akurat na balkonie. Radek popełnił grzech radiowy, ponieważ zadzwonił po raz drugi. Ale
1: po raz pierwszy. Grzech popełniony po raz pierwszy.
0: A grzech po raz pierwszy, ale telefon drugi, bo już dzwoniłeś. Chyba, że mi się już coś we łbie kiełbasi.
1: Wiesz co, nie pamiętam. Być może to było pół litra cytrynówki tam.
0: Dobra odpowiedź, dobra odpowiedź. Masz refleks radiowy. Słuchaj, nie chciałbyś nadawać w nocnym radio? Może? Masz tu, widzę, predyspozycję.
1: No nie wiem, wiesz co, nie czuję się kompetentny specjalnie.
0: No nikt nie chce, no wszyscy się wymigują, no. No dzięki, dobra, dzięki, wiesz co, będziesz coś jeszcze chciał, kiedyś jeszcze się spotkamy, będzie jakiś tam, wiesz, zlot czy coś, jeszcze będziesz i powiesz akurat, o, krawiec, nie mam gdzie przenocować, a ja powiem, o, dobra, to u mnie przenocuj i tam, tam wpadniesz, ja tam ci dam jakąś tam matę czy tam jakiś tam śpiwór, będziesz spał i powiesz nagle, o, krawiec, weź mi zrób herbaty, a ja wtedy powiem nie.
1: Powiem, a ja skręcę papierosa z zioła, które wyhodowałem.
0: O.
1: O.

0: Stąd paliło na panewce, także przepraszam, do widzenia.
1: Nie, czekaj. Ale to jest dobry temat, słucha nas wielu kierowców. A tu wiesz, nagle temat motoryzacji, tak nikt nic nie wie, nikt nie ma samochodu, nikt nie ma prawa jazdy, w ogóle jakieś takie... No słabo, a słuchają nas kierowcy, to jest ciekawe.
0: No właśnie, ja to tak bardziej chciałem uderzyć w jakimś tam temacie tuningu, bo sam trochę przy tym nie tyle co dłubię, ale... że tak powiem, poświęcam trochę temu swój czas i byłem ciekaw, czy może ktoś by jakąś polemikę ze mną podjął. Gadać samemu w eter to tak, no nie bardzo mi się widzi.
1: Okej. Wiesz co, chciał tu ktoś dołączyć. Być może chciał się w tym temacie, co ty zaproponowałeś, wypowiedzieć, ale nie wyszło mi dołączenie, Skype nie odzwonił, no to ja dodaję.
0: Z tego co wiem, to potrzeba coś tam lubił sobie pogadać o autkach, nie?
1: On to tak,
0: BMW i mrużeniu łokcia.
1: On to tak bardziej o swoim samochodzie, o jego ukochanym dziecku, o jego pupilku nowym.
0: BMW 690 koni i ogień po wsi.
1: Ale chyba się udało dołączyć Bartka.
2: Witam.
1: Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór. Przepraszam, ale mam koronawirusa w tym momencie, więc mogę troszkę nawalać w rozmowie.
0: No ja tak samo, ale to wiesz, nie szkodzi.
2: No ale wszyscy panowie, mamy, no, tak. Ja poważnie mówię, ja to rozważam bardzo poważnie, tak?
1: Ale co, serio? Myślisz, że masz?
2: Mam nadzieję, że w tym momencie nie jestem nasłuchiwany przez naczelny brytyjski i już ogólnoświatowy system nasłuchiwania, więc panowie, uważamy, ale tak?
0: Z tego co wiem, to Brytyjczycy mają cię w dupie tam. Czy masz tego koronawirusa, czy nie masz, to ich to tak średnio
2: tak?
0: Obchodzi.
2: No, wiecie czym jest propaganda, tak? No to panowie, no czym? To tu się mówi tak, wysłyszycie jedne rzeczy, co się dzieje w Anglii. W Anglii słyszą pewne rzeczy, co się słyszy w Polsce, a tak naprawdę to się różne rzeczy słyszy tak naprawdę.
0: Ale też mamy tutaj słuchaczy, sorry, że ci wtrącę, mamy też słuchaczy, którzy dzwonią z Anglii, dokładnie na przykład z Grzesiek z Irlandii, dostawca pizzy, którego teraz wywołuję do tablicy. No i on nam dokładnie przedstawia, jak wygląda sytuacja. Tam podawał przykład swojego kolegi z pracy, który miał. Więc nie wiem, o co chodzi, tam jakieś bójki sprzedać.
2: Nie, wiecie, to jest tak, że na przykład w jednym sklepie jest 70% wyczyszczonych półek, ktoś idzie do takiego sklepu, a w innym sklepie jest całkowicie jeszcze w miarę utrzymane, to zależy od dostawy.
0: No właśnie, to zależy od dostawy.
2: Zależy od regionu, zależy co się gdzie dzieje, tak? No ja tu mieszkam 15 lat w Wielkiej Brytanii, wiecie, no to zależy też od regionu Wielkiej Brytanii, tak?
1: Panowie, słuchajcie, bo jest naprawdę... Cicho, donate.
3: Jerzy Bóg kaka, co robi etam na balkonie 5 zł?
1: No co robi etam na balkonie? No to sra do reklamówki.
0: A co robi?
1: 5 zł, no
0: właśnie
1: to...
0: o co chodzi z tą reklamówką?
1: Nieważne. To jest temat tabu. To jest temat tabu w nocnym radiu. Ale chciałem co innego. Dziękuję za donata. Chciałem powiedzieć co innego, że strasznie dużo Polonii dzwoni i to może to jest ten kierunek. Może się zareklamujmy wśród Polonii, bo już, kurczę, 10. słuchacz w tym tygodniu z UK dzwoni. To jest ten kierunek. Ja muszę uderzyć i oni mają kasiory. Tam jest kasiora do wyjęcia. Mieszkają za granicą. No.
0: My w jaki sposób chciałbyś dotrzeć do jakiejś Polonii?
1: Bartek, coś chciałeś powiedzieć?
4: Nie no, bo tutaj właśnie nie wiadomo co... Nie no, my tu obserwujemy... zagranicy Polskę, tak, bo jestem Polakiem, więc

0: obserwuje Polskę z perspektywy, tak? Więc powiem tak, im z większej perspektywy obserwujemy problem, tym mamy lepsze spojrzenie na pewne rzeczy, tak? W Polsce nie, na pewno nie jestem karmiony propagandą polską z telewizji, chociaż przerabiam media polskie, no bardzo dobrze przerabiam. Poświęcam około 10-12 godzin dziennie ogólnie informacji, więc mam taką możliwość, że w pracy mogę łączyć hobby, pracę i hobby, czyli poznawanie, uczenie się, zdobywanie wiedzy. W pracy mogę łączę pracę i hobby, tak? Więc obserwuję non-stop, tak? Co się dzieje na całym świecie, w pracy, tak? Czytam, słucham książki, audiobooki w pracy, informacje. Więc mam tą przyjemność. Obserwuję, co się dzieje w Polsce. Na pewno i mam tą szerszą perspektywę. I powiem tak, no jestem patriotą, tak?
1: Szacun. No. Ja trochę też taki jestem, no.
2: Znaczy, kiedyś słyszałem na odpowiedź, czy jesteś patriotą, po takiej dobrej melanżu, ktoś odpowiedział, nie jestem kurwa żadnym idiotą.
1: Ja po wódzie się robię taki patriotyczny troszeczkę.
2: Słuchaj, ale póki nie zacząłeś jeszcze dalej kontynuować, to chciałbym ci powiedzieć, że już na samym początku twojej wypowiedzi zauważyłem, że sam sobie zaprzeczę. Wiesz?
0: No to też.
2: Bo wspomniałeś coś na temat jakiejś tam bańki, jakiejś propagandy i tak dalej. I wydaje mi się jednak, że to ty ulegasz większej propagandzie niż mieszkańcy ojczyzny, bo do ciebie docierają tylko te rzeczy, które mają dotrzeć, a my mamy jednak szerszy pogląd, mieszkając tutaj w kraju, mamy szerszy pogląd na sytuację, co się dzieje.
1: A ty za to tak przerywasz troszeczkę Bartoszowi i ciągniesz go za język, więc myślę, że masz predyspozycję do nadającego, tak właśnie, wiesz, w radio, żebyś audycję miał swoją.
0: Bardzo dobrze, bo wyciągnął dobrą rzecz, bo słuchajcie, no ja nie wiem, nie jestem na ulicy, tak, w Polsce, nie jestem w tym momencie w jakimś mieście w Polsce, nie wiem, jak wygląda dokładnie ulica, czerpię wiadomo informacje z internetu, tak, z jakichś takich, z jakichś źródeł, które, no ale tak samo, no, ja poświęcam minimum 10 godzin dziennie, tak, na zdobywanie informacji ogólnie, ja nie mówię o jakimś tam koronawirusie i jakichś takich bzdurach, codziennie zajmuję się po prostu pracy. W pracy robię moje hobby, czyli zdobywanie wiedzy na pewne tematy, tak? Od 14 lat, więc mam na to czas, tak? Co się dzieje w Polsce? No troszkę bywałem w Polsce też parę razy, no to mogę przypuścić, mam kolegów, dwóch lekarzy na przykład, i z nimi jestem teraz w kontakcie, pracują w Polsce. Wiem, co się troszkę tam dzieje. Znam angielską służbę zdrowia, polską służbę zdrowia też troszkę poznałem. Polska służba zdrowia mnie okaleczyła. Dożywotnio, że tak powiem, na moją odpowiedzialność, na moje zapytanie. No, zaufałem Polskiej Służbie Zdrowia sentymentu, no i niestety się przejechałem. Jeszcze za to zapłaciłem, tak? No, niestety.
1: A mimo to pozostajesz patriotą. To jest siła, bo wiesz, kto inny by się zniechęcił i miałby za złe i powiedział, o, ta Polska mi tu rozwaliła zdrowie, pierdolę, jestem obywatelem świata. Ale to jest fajne. Słuchaj, bo padł też taki zarzut, że no, wielki patriota, a mieszka za granicą. Ale czy nie można być patriotą właśnie mieszkając za granicą i interesując się Polską mocno, tak jak Bartosz? Dużo czyta, interesuje się. No, a może w Polsce żyją tacy, którzy no, są tutaj, a mają w dupie Polskę. No to chyba Bartosz lepszy, nie? W tym momencie.
2: Chyba tak. Wiadomo, że lepiej się jest jednak interesować czymkolwiek, niż niczym się nie interesować. Tak?
1: Tym bardziej, tak, że...
2: Trochę płytkie było, co powiedziałem, ale
1: wydaje. Tak jest. Tym bardziej, że Bartek też wybaczył Polsce to, że jest jaka jest, no bo tam właśnie to zdrowie, ta służba zdrowia i nadal Polskę kocha. No to chyba ten, kto wybacza, no to jest taki prawdziwy Polak, polskie dziecię. Przepraszam, że tak mówię.
0: Ale Krawiec, ja was słucham. Rozmawialiśmy jakieś tam 3 tygodnie temu zadzwoniłem, tam jakiś tam monolog wygłosiłem w jakiejś tam jednej audycji. Słucham was od trzy audycje przesłuchałem. Z polecenia Claude'a, nieważne, skończymy ten temat.
1: Dziękuję Michałowi, znowu zareklamował. Tak. Fantastycznie.
0: Ale nie, to rozmawialiśmy już...
2: To jest prawda, bo aż nie dowierzam.
1: Tak, znaczy, jest.
0: No, mi się tylko obiło o uszy, ale usłyszałem trzy audycje przesłuchałem. Troszkę sceptycyzm mnie w pewnych rzeczach po prostu gnębi, ale tutaj prowadzącego. Ale ogólnie jest fajny, pozytywny vibe. Jest inteligentny tutaj naprawdę host tak zwany. No i czasem jest to fajnie posłuchać. Powiem wam tak, ja wam wytłumaczę, czym jest patriotyzm. Mieszkacie w Polsce, tak? I to nie chodzi tylko o patriotyzm, ale doceniamy prawdziwie coś, kiedy to straci. Kiedy to stracimy. Wy żyjecie w Polsce. Ja przyjeżdżałem do Polski 4-5 razy w roku, mieszkając na wyspach, tak? Nie przyjeżdżam od półtora roku, bo zostałem okaleczony, no niestety, bardzo poważnie w Polsce przez lekarza.
1: A zdradź, słuchaj, no wiesz, my tu się zwierzamy, nie mamy tutaj, nie mamy tajemnic przed sobą.
0: Nie, to wiecie, słuchajcie, no mi lekarz odebrał życie praktycznie. Nie wiem, ile jeszcze pożyję, może być 4-5 lat. W Polsce byłem drogi.
2: To jest moja.
0: Słuchajcie,
2: taka trochę inwokacja z ciebie przemawia.
1: Nie, ja? No tutaj śmichy, chichy, ale tu poważne sprawy są.
2: Nie,
1: no.
2: Ja się śmieję, poważnie.
0: Ja mam sprawę w sądzie, więc z polskim lekarzem ma trzy zarzuty, ale z powodów zdrowotnych po operacji 4 miesiące wróciłem, nie mogę wrócić do Polski, bo nie mogę podróżować nawet. Najprostszej rzeczy nie mogę zrobić, tak? W sensie podróżowania, bo podróż, przemieszczanie się, problemy różne, tak, zdrowotne, więc no ale niestety lekarz wojskowy, więc tutaj jest ciężki temat. Lekarze wojskowe w Polsce są kryci. No, czynny lekarz, tak, w służbie wojskowej, pułkownik, może robić co chce w Polsce. No niestety, nie mogę się więcej wyrażać, no bo to jest ciężki temat.
1: I nadal kochasz swój kraj. To jest, wiesz, ciekawe, nie? Ale ciekawe krawiec, dla mnie przynajmniej. No.
0: Krawiec, czym jest patriotyzm? Ludzie naprawdę, uwierzcie mi, którzy wyjechali. Polska jest bardzo pięknym krajem. Macie ogromną wolność, której sobie nie zdajecie sprawy. W Wielkiej Brytanii nie ma takiej wolności. Nie było takiej wolności, jak ja tu przyjechałem 15 lat temu. Nie było tu takiej wolności jak w Polsce. Nawet na dzień dzisiejszy w Polsce jest większa wolność niż 15 lat temu, kiedy przyleciałem do Wielkiej Brytanii. Pomimo tych wszystkich nakazów i zakazów, w Polsce jest ogromna wolność. Polska jest piękna, Polska ma przepiękne tereny, można pójść tam, pójść tu, pójść tam. Nie ma jakichś wyznaczonych... Tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii, kiedy się wyjeżdża poza jakieś miasto, jest każdy teren, każda łąka, każdy... Tutaj na przykład jest, nie można grzybów zbierać w Wielkiej Brytanii, jest zabronione. Wejście do lasu, są tak zwane barierki. Tutaj są wszędzie barierki, gdzie byś nie pojechał. Jest barierka za barierką i jest teren prywatny, tak? I jest wszędzie zabroniony. Jest pusty las, jest pusta łąka, ale jest wszędzie zabronione wejście. To jest teren private, nie masz wejścia. W Polsce u nas można pójść tam, jest wolność jest niesamowita, a Polacy nie doceniają tego, co mają. I to jest najpiękniejsze. Czyli to jest najgorsze w Polakach, ale najpiękniejsze w Polakach, którzy wyjechali za granicę, tak jak ja, tak jak mnóstwo ludzi, którzy mieszkają w Kanadzie, w USA latami, jest to, że ogromnie kochamy Polskę i doświadczając tej niewoli, gdzie przebywamy w tym momencie, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, jaka jest niewola za granicą, w Wielkiej Brytanii, w USA czy w Kanadzie. Nie zdajecie sobie sprawy, bo dalej mieszkacie... Zapominam tą komunę i to wszystko, ale macie wolność... Ciężko to wytłumaczyć, naprawdę, póki... mieszkam 15 lat za granicą, naprawdę, i jak do Polski przyjeżdżałem, to jest ogromna wolność, panowie. Musicie
2: to docenić. Mogę coś wtrącić? Mhm. No, chciałbym się odnieść do kilku aspektów, do kilku rzeczy, które tu przedmówca wypowiedział. No, widocznie z powodu tego, że od 15 lat jednak nie mieszkasz w Polsce na stałe, to może nie wiesz o tym, ale na przykład takie zbieranie runa leśnego w Polsce też nie jest już do końca legalne. Tym bardziej wtarganie na cudzą posesję, gdzie tam, tak jak powiedziałeś, jest teren privacy, czy jak to tam, tym bardziej nie jest dozwolone, bo przecież nie masz żadnego prawa, żeby wtargnąć na czyjąś własność. No a trzecia sprawa, to może po prostu przemawia przez ciebie jakiś sentyment, tęsknota taka, tak? Sam tego doświadczyłem dosyć niedawno, przeprowadziłem się z miejscowości, w której spędziłem 30 lat życia. Fakt, że dosyć niedaleko, nie tak daleko jak ty, no nie mogę porównywać swoich doświadczeń do twoich, tym bardziej, że to jest w granicach tym bardziej jednego województwa, no ale mimo wszystko brakuje mi tego, tak? Czuję się tak jakby w obcym miejscu, nikogo nie znasz, nie wiesz, gdzie się można udać, co z sobą zrobić w tym nowym miejscu. No, to kwestia, myślę, aklimatyzacji, no ale przemawia przez to sentyment po prostu, tak?
1: Nostalgia, jakieś miłe wspomnienia z przeszłości, miłość do kultury. No nie no, co by nie mówić o Polsce, to jest kraj z bardzo bogatą kulturą, to jest stary kraj, który wiele przeszedł, kraj, który trochę idzie pod prąd, no tak w porównaniu do tego, co ogólnie jest na świecie, my zawsze jesteśmy troszeczkę tacy pod prąd, to może człowieka jarać, nie? To może być atrakcyjne dla kogoś, na pewno. Znaczy, i też no, ta podstawowa rzecz, że będąc gdzieś tam na obczyźnie, czujesz, że nigdy nie jesteś u siebie. Zawsze jesteś gościem trochę, tak, nie? Ja też to czułem, jak mieszkałem przez tam jakiś czas w Irlandii, nie? To jest to. Polska jest ciekawym krajem, jest między wschodem a zachodem. Mamy wszystko, mamy lasy, góry, dostęp do morza, dużo fajnych rzeczy. Jedyny kraj, który przeszedł jakoś tam bezkrwawo zmianę ustrojową, kraj tak bardzo podzielony też, jak mało który. Jedna Polska walczy z Polską drugą, ta Polska ateistyczna z Polską klerykalną, Polska lewicowa z prawicową. Cały czas, no to jest ciekawe miejsce, na pewno, to może komuś to odpowiadać. Ja tu mieszkam, pewnie gdybym bardzo się uparł, to bym gdzieś tam wyjechał, więc może coś tu też mnie ciągnie, żeby tu jednak być, nie?
3: Ale słuchajcie, panowie, no kompletnie się z wami w jakimś stopniu, czyli tak, nie zgodzę się z wami i się zgodzę z wami, bo nie możecie mówić za mnie, za człowieka, który mieszkał w Polsce przez dużą część swojego życia i mieszka przez kolejną dużą swojego życia na obczyźnie. Wy tego nie odczuliście i tego nie odczujecie. Możecie sobie ewentualnie to wyobrazić. Inteligencji emocjonalnej tutaj w was nie widzę. Mogę tylko odczuć inteligencję kognitywną.
1: Wypraszam, tak? Sobie brak próbujecie inteligencji
3: sobie, próbujecie sobie coś wyobrazić.
2: Wrzucasz mi?
3: Nie. Próbujecie sobie coś wyobrazić, czego sobie nie możecie wyobrazić. Z tego, co czuję, bo ja mieszkałem w Polsce przez 23 lata. Tak? A mieszkam
2: masz rację, ale ja wypowiedziałem się sobie tylko na temat.
3: No, słuchajcie.
1: My jesteśmy, słuchaj, dobrzy w wyobrażaniu sobie tutaj. My się potrafimy wczuć. Wydaje mi się, że nie możesz nam odmówić inteligencji, jak ty to powiedziałeś, emocjonalnej? Nie.
3: Nie. Odmówię wam emocjonalną. Przyznam wam kognitywną na słabym poziomie, tak?
1: O, dzięki.
2: Ja z kolei chciałbym powiedzieć, że swoją wypowiedź oparłem tylko na tym, co ty powiedziałeś, tak? Nie próbowałem się w ogóle wczuć w twoją skórę, w twoją sytuację. No, podajesz takie przykłady, że w Polsce można zbierać runo leśne. No gówno prawo, no nie możesz zbierać runo leśnego. Dzisiaj nawet za sprzedaż runa leśnego zawiną cię, wpierdolą ci mandat i tyle z tego.
1: Ale nadal ludzie zbierają, co ty mówisz, Radek?
2: Tak, robią to nielegalnie. Nie możesz stanąć sobie przy drodze i tego sprzedać.
1: Ale w Polsce dużo rzeczy robimy nielegalnie.
2: Oczywiście, że tak, oczywiście. Ale to jest nielegalnie. To nie jest wolność, tak?
3: Dajcie mi jedną rzecz powiedzieć. Ja jeszcze półtora roku temu byłem w Polsce i było mnóstwo ludzi, którzy ze słoikami stali przy drodze. Czy uważacie, że za granicą, w Wielkiej Brytanii, kiedy ja tu 15 lat temu przyjechałem, było coś takiego? Nie. Tutaj był 15 lat temu zakaz zbierania jednego jakiegokolwiek grzyba w lesie. 15 lat temu, tak? Jest tutaj zakaz wejścia ogólnie do lasów, do rezerwatów. Jest tutaj ogólnie, wszędzie są zagrody, wszędzie jest puste pole, nieuprawiane, rośnie jakaś byle jaka trawa, nie można, jest tylko droga, nawet nie ma pobocza. Jest na przykład, nie można sobie przejść od jakiejś miejscowości do miejscowości, co całkowicie ułożenie kraju jest inne niż w Polsce. To bardzo ciężko wytłumaczyć, bo można o tym godzinami mówić, tak? No, Polska jest bardzo specyficznie rozmieszczona. Jest bardzo duża wolność. Ja mieszkam... moja mama na przykład ma 240 metrów kwadratowych dom. Mieszka w nim sama. W Wielkiej Brytanii taki dom kosztował... Tutaj nie stać Anglików, żeby sobie ktoś mieszkał, zarabiając minimum krajowe w domu, który ma 240 metrów kwadratowych.
1: Przepraszam, tak przerwę, bo tu się chyba dołączył wspomniany wcześniej Grzesiek z UK, dostawca pizzy wspomniany wcześniej, wspaniały. No i on tak szumi tutaj i strzela tam coś, jakieś odgłosy. Może dajmy mu coś powiedzieć, może się jakoś odniesie tutaj do tego, co mówiliśmy. Halo, halo?
4: Siem, a cześć, wypraszam sobie, to nie ja spuszczałem wodę w toalecie, to ktoś inny.
1: No może ktoś inny.
2: To właśnie, ja przepraszam.
4: A właśnie kolega, który przed chwilą mówił właśnie, że jest UK 15 lat, to jak się zwracać?
3: Bartek,
4: sorry. Z głosu cię kojarzę właśnie ten. A kolega, który spuszczał wodę? Jest?
2: Radek. To ja cię wywoływałem do tablicy na czacie.
1: A ja jestem krawiec, miło mi, szacunek.
4: O, krawiec, to czekaj.
1: Rąsia.
4: Notatnik sobie wezmę. Krawiec. Dobra. O tej wolności, wiesz co, moi znajomi i różni tam ludzie z Rumunii, Bułgarii i tak dalej jeżdżą do lasu i od lat i na potęgę zbierają grzyby, obnoszą się z tym, z wiadrami chodzą, bo właśnie tu nikt nie zbiera i jest ich dużo i jakoś jeszcze nigdy nie słyszałem, nawet rozmawiałem ze znajomymi, że słyszałem, że tu są nielegalne. Oni mówili, jak nielegalne, tyle lat jeździmy, co tu mieszkamy i tam jeszcze nigdy nam nic nie zrobił, więc spoko z tym zamordyzmem tutaj. Jest owszem zamordyzm, ale...
3: Mentalność to jest przełamywanie bariery mentalnej przez obcokrajowców, którzy przyjeżdżają i nie znają zasad obowiązujących w kraju, tak? Brytyjczycy mają już przeprane...
2: Ale czy nie znają prawa zwalniać od przestrzegania jego?
3: Słuchajcie, ale tutaj nie ma także... Tutaj jest jakaś percepcja, tak? Ludzie mają określoną percepcję postrzegania prawa i dostosowania się do tego prawa i niestety przestrzegają tego prawa. Na tym polega niewola. Niewola już polega na zniewoleniu umysłowym, panowie. I o tym wiem, jak się czytało Orwella, czy się czytało Huxleya, od pierwszej do ostatniej strony, to jest zniewolenie umysłowe. Człowiek nie musi mieć opieki, nie musi mieć bata już nad sobą, bo jest tak zaprogramowany, że nie przekracza pewnych barier. Ja rozumiem, że Rumuni, Polacy przyjeżdżają i tutaj zbierają w Anglii grzyby i inne rzeczy, ale Anglik tego nie robi, bo jest już, ma psychologiczny bat nad sobą.
4: Tak, tak? Ale dobra, ale to jednak prawo prawem, a wychowanie wychowaniem, czy brak wychowania, no to już troszkę na innej płaszczyźnie się poruszamy niż na płaszczyźnie prawnej.
2: Ale wychowanie nie ma nic do tego, kiedy jesteś za granicą, musisz przestrzegać się prawa kraju, w którym aktualnie się znajdujesz, tak?
3: To panowie, no to Rumunii, słuchajcie, no tu jest prawo jakie jest, ja tu 15 lat mieszkam, naprawdę.
2: Jeżeli jesteś Amerykaninem i mieszkasz w Polsce, nie możesz mieć broni, ale jeżeli jesteś Polakiem i mieszkasz w Ameryce, możesz mieć broń, tak? No tak to chyba wygląda.
1: No o tym, jak to jest w Ameryce, to myślę powie nam za sekundkę. Już tutaj dołączamy.
2: Kuba.
1: No, brawo, już tu się ktoś orientuje w nocnym radio.
3: Zależy w jakim stanie w Ameryce, bo to co stan, to jest inne prawo.
2: Nie, no to, tak, tak.
1: Washington.
3: No to jest diametralne.
2: Tam państwo w Europie, prawda?
1: Ładnie. Halo, halo?
5: Hej, hej, hej, panowie.
1: Halo, halo, Włodku. Halo, halo, Włodku, słyszymy się? Co tam w Ameryce? Co tam w Ameryce?
5: Z tego Centrum Seksu i Biznesu, a także Wolności. Muszę tutaj skomentować, bo ja też długi jestem emigrant, długoplanowy emigrant jestem i chciałem się odnieść do tej wolności. Ja nie wiem, jak jest w UK, to może tam jest duża niewola, ale powiem tak ze swojego doświadczenia, no tylko 20 lat tu jestem, to w sumie krótko, że nie wyobrażam sobie więcej wolności niż to, co jest w Ameryce, nie? Przede wszystkim wolności wyboru tam, gdzie mieszkasz i to, na co masz ochotę. Nie wiem, masz ochotę zbierać grzyby, zbudować dom bez pozwolenia. Wystarczy pojechać, nie wiem, 2 godziny od Waszyngtonu, jest taki stan West Virginia i tam można sobie zbudować dom bez pozwolenia w lesie, tak?
2: Przepraszam,
5: nic tego nie sprawdzi. Go ahead. Yeah.
2: Dziękuję. Właśnie nie mieszkam w Irlandii, ale wiem, że Grzesiek mieszka w Irlandii. I
1: nie, w UK mówi... mieszka, jak w Irlandii. W UK mieszka Grzesiek, tak?
4: Okay. No, tak potwierdzam. W UK.
2: Ale okej, okay, to przepraszam, ale dziś zasłyszałem w nocnym radiu, także to jest info 100% pewne, że prawdopodobnie to o Irlandii chodziło. Tam nie może zbudować domu, który się będzie znacząco odróżniał od domu sąsiada. Musi być wybudowany według jakichś wytycznych, jakichś standardów.
4: Wiesz, to jest bardzo regionalne prawo akurat.
5: No. Właśnie ja do tego zmierzam, że esencja wolności nie polega na tym, że tobie się podoba to, że ktoś może zbudować dom bez pozwolenia, bo to też zakłóca czyjąś wolność, tak? Wolność polega na tym, że ruszysz swoją dupę godzinę, czy dwie, czy trzy i wybierasz sobie stan, w którym, nie wiem, pewne substancje są legalne, a pewne są nielegalne, tak? Wolność wyboru i wolność przemieszczania się, bo dla ciebie pojęcie wolności, dla każdego z nas to jest bardzo indywidualna rzecz. I dopóki nie dorośniemy do tego, żeby zrozumieć to, że to jest zupełnie coś innego dla krawca niż dla mnie, to po prostu ta dyskusja nie ma w ogóle sensu, nie?
1: Jak coś innego.
5: A druga tylko jeszcze taka fundamentalna rzecz, o której zapominamy, o tych 200 metrach kolegi mamy w domu, że tam ma, a tutaj nie ma. Wszystko się też przekłada jeszcze oczywiście na finanse, nie? Im więcej kasy masz, tym bardziej wolny jesteś. I to też niezależnie od tego, gdzie jesteś. Prawie, że niezależnie. I mówię, i koncept wolności jest indywidualnie pojmowany. To tylko tyle chciałem, bo jadę z pracy do domu. Super, że jesteście, robicie to, co robicie. Sorry, muszę lecieć, bo padam na pysk po kolejnych 12 godzinach w koronawirusie.
1: Co, już? Przyszedł, wygłosił elaboracik i
5: a co, chciałeś się coś spytać? Go ahead. Co tam?
1: Nie, no tak chciałem pogadać.
2: Gdzie
1: no,
2: można składać pokłony?
4: Kuba, może zadam pytanie.
5: Jasne, Walwal.
4: Takie krótkie. W ilu procentach, tak bez rozwijania, w ilu procentach myślisz, że jesteś już zarażony koronawirusem?
5: Zajebiste pytanie. Wiesz co, zadzwoniłem do takiego gościa, Grzesiek się nazywa, pizzę dowozi. I mi opowiedział historię, że jego kolega przyszedł do pracy i powiedział, że ma koronawirusa i szef go wyrzucił z pracy, ale nie zgłosił tego. Chyba znasz tą historię, bo opowiadałeś ją 2 tygodnie temu.
4: Nie, nic takiego nie mówiłem. Nie,
5: tylko, nie, ja w życiu.
4: Nie, znaczy się pierwsza część się zgadza, ale wyrzucił go dlatego, żeby był w innym miejscu. Nie wyrzucił go z pracy, tylko jest na chorobowym. Absolutnie.
5: No i dobrze, bo powinien tak za... Wiesz co, w ilu procentach ale jestem zarażony?
2: To bez sensu pytanie.
5: Bez sensu pytanie, Grzesiek, rozczarowałeś mnie, a ja cię tak lubię, jak
1: no, dzwonię. Takie głupawe trochę takie pytanie.
5: Go ahead.
1: Kuba, okay. Słuchaj, a nie wiem, mi się wydaje, że ta wolność Ameryki polega na tym, że w każdym stanie jest co innego i że każdy dokładnie może sobie jakoś tam dopasować swój styl bycia, swoje upodobania, przenosząc się po prostu do innego dokładnie stanu. Każdy ma samochód, te bezkresne drogi ciągnące się po horyzont. Jedziesz w nieznane gdzieś do nowego stanu swoim kamperem. To jest ta wolność, nie?
5: No oczywiście, masz w ogóle być zapomniany, to się przeprowadzasz na Alaskę, nie? po prostu ja bym nikt chciał... cię nie trzyma.
1: Albo spierdalasz do Meksyku.
5: Właśnie z tym, że mamy też jakieś tam zasoby finansowe, ale wolność w naszej głowie, którą duża część Amerykanów ma, nie? Często zmieniają pracę, czy jakieś profesje, które na przykład mieli, że nie jest całe życie skrawanie, ślusarz, obróbka skrawaniem. Kiedyś takie było w Polsce, nie? I zachuga się nieprzebranżowi, nie? Bo jest ślusarz i idzie na emeryturę w wieku 50 lat. Co za strata dla wszystkich. Ale no, to moja...
1: Dokładnie. Tak, albo tak jak ty, Kuba, na przykład jak tam wtopiłeś w tej akcji tam z terrorystami, tam dałeś dupy, musiałeś do Meksyku spierdalać i tam...
5: To była akcja, nie?
1: To jest wolność, nie?
5: A teraz w Radiu Nocnym jestem, dostępny dla wszystkich.
1: No.
2: Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone to jednak jest tak duży kraj, że jego ustrojowo, poszczególne stany i geograficznie to można przyrównać do kontynentu, takim jak jest Europa, tak? Jak ci w Polsce coś nie pasuje, chcesz sobie zapalić ziółka, jedziesz do Holandii czy do Czech. Nie wiem, jak potrzebujesz lepszych zarobków, to jedziesz sobie, nie wiem, z Nevady jedziesz sobie do stanu Nowy Jorka, w Polsce jedziesz sobie z Polski do Anglii. No to na tej zasadzie to wygląda w tych zbliżony temat.
1: Ktoś...
5: Tak, ale lasy mamy piękne, tu się zgodzę, żeby nie było tak, że tylko krytykuję naszego dzwoniącego, którego bardzo pozdrawiam. Uwielbiam polskie lasy. Polskie lasy są naprawdę ładne. No. Na dowód wolności w Ameryce powiem ci, że w zeszłym roku i rok wcześniej 50 drzew każdego roku wycina bez pozwolenia w Stanach. Jest wolność, panowie, jest. Na razie, całusy, hej, hej, hej, pa.
1: Trzymaj się, Kubiusz. A tymczasem, słuchajcie, ktoś nowy zupełnie do nas tutaj dołączył. Znaczy, nie wiem, czy zupełnie nowy, ale taki...
6: No, cześć, Krawiec. Nie tak zupełnie nowy, bo już parę razy dzwoniłem, ale nie za często. Ale chciałem się odnieść do tej wolności, bo... Ja się zgodzę tu z słuchaczem, który mówił, że w Polsce jest dużo wolniej z jednego względu. Stany, okej, one są bardzo wolne. Jak długo masz pieniądze? Jak nie masz pieniędzy, to w Polsce jesteś dużo bardziej wolny. Więcej ci wolno. W Stanach nikomu nie wejdziesz na działkę, bo ci mogą zastrzelić. A w Polsce nikt się nie będzie czepiał. W Polsce jest pełno lasów, w których możesz sobie spacerować. Nic. W Stanach tego nie zrobisz. Nawet, wiesz, no niby wolność jest w Stanach, każdy marzy mieć broń. Ja ostatnio teraz stałem na parkingu, jakiś kolesiowi się nie podobało, że ja stoję. W Polsce to ja bym wszedł w dyskusję. W Stanach ja się nie odezwę, bo ja nie wiem, czy on nie ma broni. Ja nic nie zrobię. Ja na drodze, ktoś mi zejdzie drogę, ja nie będę się stawiał. W Polsce kolega, to możesz.
2: Bardzo ciekawa rada.
0: Mnie do głosu nie dopuszcza. Kolega super tutaj popiera moje zdanie. Słuchajcie, słucham Amerykanów... Więcej posługuję się w języku angielskim niż polskim. Słucham Amerykanów, którzy mówią o swoim kraju, jak jest, co się dzieje. Non-stop przerabiam to w audycjach, w podcastach. Tu się zgadzam z kolegą, super za poparcie. Moim zdaniem Ameryka się robi policyjnym krajem, jednym z najgorszych na świecie. I ja wiem, że każdy ma swoją percepcję i każdy jest indoktrynowany na swój sposób. Ja jestem człowiekiem, który podziela każdy pogląd, wczuwam się inteligencją emocjonalną i kognitywną. Ja rozumiem, że każdy ma swoją percepcję postrzegania. Ja biorę to wszystko naokoło, tak? Wczuwam się w każdego, ale wiem, że w Stanach jest coraz bardziej... za przeproszeniem, za mordyzm, robi się pierwszy policyjny kraj obok Chin na świecie. Tak? No i tyle tak. W tym momencie jeszcze oddaję głos kolegom.
1: No tak podobno jest, to też tak słyszałem.
2: W tym aspekcie akurat się z tobą zgodzę.
1: No tak się mówi, że tak w tym kierunku to idzie. Ale Polska też coraz bardziej zamordystyczna, coraz większa inflacja, coraz większy zamordyzm, 5 nowych ustaw dziennie, że tego ci nie wolno, tego tam, to zabronione, płać nowy haracz, to jest straszne. No.
0: Posłuchajcie mnie, ja sobie w piątek po pracy siadam i piję piwo, tak, wypijam 8 piw na schodkach przy takim pasażu, to już jest na końcówce miasta,
3: wszystkie domy takie same. Czerwona cegła, nie poznałbyś swojego domu.
1: Ale to jest ale to jest fajne. Mi się to podoba na przykład. Nie?
3: Tobie się to podoba, bo tutaj nie mieszkasz. Mi to się nie podoba.
1: Nie, ale w Irlandii, jak mieszkałem, to podobało mi się to, że właśnie są domy takie jednolite, takie same, że nie ma tych diskopolowych reklam, tego gówna całego, tylko krawiec, wiesz, jest porządek. Ja architektoniczny porządek. Porządek musi być! Po prostu porządek, Ordnung muss sein. Po prostu fajnie, wszystkie domy jednakowe, spójne, architektonicznie, porządek, ład musi być.
3: I swojego domu nie możesz poznać. I dlatego jest tutaj, w Polsce masz swój dom, jesteś w nim zakochany, masz swoją działkę, masz swoich sąsiadów, każdy ma inny, ekspresywny dom, możesz sobie wziąć architekta, zaprojektować dom w Polsce. Jaki chcesz, w Wielkiej Brytanii nie ma takiej możliwości. Tutaj się domów nie buduje, tu budują domy firmy, tak, które stawiają rząd domów takich samych i dopiero przychodzisz i go kupujesz. Nie ma, naprawdę trzeba mieć ogromne pieniądze, żeby sobie tutaj kupić działkę i postawić jakikolwiek dom odbiegający od niewolniczej więziennej, tak? Więziennego krajobrazu czerwonej cegły, za przeproszeniem. Bo jak wiecie, więzienia są z czerwonej cegły, ja mieszkam w więzieniu z czerwonej cegły, tak? Gdzie człowiek się gubi i nie wie, gdzie jest jego dom, tak?
1: Cegła
3: ja
1: jest fajna.
3: Mieszkam 15 lat i się gubię.
1: Cegła jest dobra. Mieszkam.
2: Ja jeszcze raz ci wytknę to, że po prostu uważasz tak, bo nie masz styczności z Polską, tam powiedziałeś od 15 lat, czy ileś na co dzień. Nie wiem, czy budowałeś kiedykolwiek dom w Polsce, podejrzewam, że nie, ale nie zdajesz sobie sprawy, z jakimi to się w tej chwili wiąże utrudnieniami. Tak? To nie jest tak, że sobie budujesz dom, jaki chcesz i tak dalej. No to wymaga wielu zgód, pozwoleń, wyrzeczeń, chodzenia po urzędach, płacenia jakichś zadatków, opłat różnych skarbowych, za pozwolenia i tak dalej.
3: Ja ci nie...
6: Nie, no bez przesady, no ja żadne. Buduje się normalnie dom, masz pieniądze i budujesz. Nie jest to wcale straszne.
1: Jak masz odwagę, ale to zawsze działasz tak trochę na granicy prawa.
2: Pieniądze, albo być niewolnikiem na 45 lat kredytu. Tak.
3: Ja mieszkam
6: ale wszędzie na świecie ludzie biorą na kredyt. No nikt nie bierze za gotówkę. Jak bierzesz za gotówkę dom, to znaczy, że jesteś bardzo bogaty. To Polska się niczym nie różni od każdego kraju na świecie. Wszyscy biorą na kredyt.
1: No w sumie tak.
6: W Polsce jeszcze, od razu mówię, w Polsce jeszcze bardzo dużo ludzi potrafi za gotówkę kupić. To Polacy jeszcze są dużo bardziej przedsiębiorcy niż gdziekolwiek, bo nigdzie za granicą nie dasz rady wybudować bez kredytu, a w Polsce dostaniesz materiały taniej, zagadasz z kimś, będziesz bardziej kombinował, a jak będziesz pracował, nawet zwykłej pracy, jesteś w stanie wybudować dom. Oczywiście, no może nie będziesz imprezował, różnych rzeczy robił, ale jesteś za granicą.
1: Ale to musisz być cwaniakiem, zaradnym człowiekiem, zdolnym.
3: Jeśli ja mówię, że moja mama ma 240 metrów dom, ja go budowałem z moim dziadkiem, tak, kiedy byłem gówniarz 15-letni i taki dom jest za granicą nieosiągalny z działką, a moja mama zarabia 1900 zł i ma 240 metrów dom kwadratowy, mieszka w nim sama. W Wielkiej Brytanii ja mam dom,
2: ale ona za 1900 zł go nie zbudowała.
3: Posłuchaj mnie, ja mam dom, mam w kredycie, zarabiam 10,5 tysiąca na czysto netto, na polskie pieniądze, tak? Mam trzy pokojowe domy.
2: 7300, no i co, i nie stać mnie na dom w Polsce i... Jaka to jest
3: Różnica? Ty nie poczekaj. Zarabiam 10,5 tysiąca złotych sam. Mam czteropokojowy dom, 64,5 metra, tak, w kredycie na 35 lat. I on jest wzięty na mnie i na moją byłą żonę, tak? Na dwie osoby, które zarabiały tyle samo, tak? Na 35 lat mam kredyt, zarabiam 10,5
4: tysiąca. Bartek, chciałbym się odnieść, bo właśnie jeszcze przed telefonem kurde, mam zanik pamięci.
6: Kuba.
4: Kuby ze Stanów właśnie naszego. Właśnie chciałem się odnieść do tego przykładu z domem, bo powiedz mi, gdzie ten dom jest twojej mamy, tak? Na wsi i tak bardziej, czy w mieście, czy w miasteczku, czy w centrum miasta?
3: Jest w gminie, tak?
4: Dokładnie. A w UK nie masz domów w gminie, to są wioski, są tak bardzo rzadkie, tu jest, jedziesz, są właśnie zagrodzone. To jest też ciekawy temat na w ogóle...
3: Ja mieszkam w Exeter, tak? Miasto Devon, stolica, jeden z najdroższych...
4: Ale dobra, to skończę może. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że w tym UK czy w anglosaskich właśnie krajach jest taki że się mieszka na kupie, potem jest długo, długo nic, kilka połączeń, dróg, kolej i znowu na kupie wszyscy jeden na drugim mieszkają i te ceny osiągają dlatego bardzo duże ceny, bo masz blisko pracy i tak dalej, jesteś cały czas w obrocie. No i to jest też taki, gdybyś to porównał do ceny nie właśnie w gminie, tylko w tam centrum Krakowa, to się niczym nie różni, to jest to samo.
3: Ja się raczej, słuchaj, lekarze, nawet nie lekarze, nie, biznesmeni mają domy oddzielne i starają się mieszkać, słuchaj, im bardziej dom oddzielony w Anglii, tym droższy. Ja mieszkam w domu łączonym, tak, wiadomo, rzędowym. To są najtańsze klitki, za przeproszeniem. 64 metry, 90 lat dom, chłopaki, kosztował mnie 190 tysięcy funtów, czyli milion złotych. Dom, jakbyście wszedli, no to jest, za przeproszeniem, brud i smród, tak? Dom w Polsce za taki dom, jakbyście zobaczyli, tak? Wy sobie nie możecie pewnych rzeczy wyobrazić, ja was rozumiem,
2: no, ja sobie nie mogę wyobrazić tego, że ty mieszkając 15 lat za granicą, nie możesz uwzględnić tego, że w Polsce się na przykład czterokrotnie mniej zarabia, no tego nie mogę ogarnąć.
3: Nie czterokrotnie.
2: Milion złotych w Anglii to jest równowartość, powiedzmy, 250 tysięcy złotych w Polsce, biorąc pod uwagę czas poświęcony na to, ile trzeba, w jakim czasie trzeba to zachować.
7: Za podobny dom w Szeregowcu w stylu angielskim, których jest w Szczecinie bardzo mało, a to jest styl niemiecki, ale podobny do angielskiego, też około miliona zapłacisz, o podobnym metrażu.
3: Ja mówię o jednym z najtańszych domów w mieście. Domy szeregowe są różne domy szeregowe, ludzie. Są nowe domy szeregowe w Londynie, który będzie kosztował na przykład 350 tysięcy funtów, tak? Zwykły szeregowiec dom. Ja mam jeden z najtańszych domów u mnie dostępnych w mieście za 190 tysięcy. Jest w totalnej ruinie, go kupiłem, tak? W kredycie.
2: A tam, na 35 milion złotych lat. To nie kosztują 50-metrowe mieszkania w Warszawie.
7: Ja mówię o zabytkowych, ale administrowanych przez administratora prywatnego.
2: Zabytkowych, może jeszcze tam nadzorowanych przez architekta od zabytków i tak dalej, nie?
3: Przepraszam,
2: przez miasto, w którym nie możesz, nie wiem, obrazu na ścianie powieść.
3: W Polsce się zarabia ile? 2900, 1850 jest na rękę, minimum,
1: nie,
3: tak?
1: No teraz już trochę więcej. Na rękę? No nie wiem, no.
3: 1800.
1: No teraz poszło w górę trochę, tak? Niby, ale też inflacja strasznie skoczyła w górę. Jesteśmy w ogóle na gdzieś tam na topie, czwarte miejsce w ogóle od góry, jeśli chodzi o skok inflacji. Nad nami są... Na świecie. Nad nami są Argentyna, Turcja, Indie. Rekordowa inflacja, rekordowy wzrost cen, ale też i...
2: To się zgadza, Krawiec. Ja to czułem, nie wiem, odczułeś też to w tym roku?
1: Tak.
2: Pamiętasz te zapowiedzi podniesienia cen prądu zeszłoroczne?
1: To znaczy, tak, ja to wszystko odczuwam, ale to nie musi być w sumie takie strasznie
2: złe. Teraz dostałem
1: ponieważ...
2: rachunek na energię w wysokości 500 zł, a oprócz tego jeszcze zarobki spadły o 10%, także no, pięknie się dzieje.
1: To, że ci spadły,
2: nie,
1: to
2: właśnie
1: już...
2: teraz dostałem 500 zł już po podwyżkach, nie? Tak, wcześniej płaciłem 70 zł na miesiąc, a do tego dojebałem teraz 500 zł wyrównania.
7: Klimatyczne, podpisane przez nas klimatyczne, to jest, masz jeszcze dotowane 50% do gospodarstw domowych. Po wyborach skoczy ci o 100%. No.
4: Ale to panowie, tak się wtrącę. Polska to bogaty kraj, skoro ludzie potrafią sobie tak nie wychodzić i głośniki jeżdżą, żeby nie wychodzić, nawet tam nie wychodzić z domu pojedynczo i takie akcje, to już jest o groteskę zakrawa pomału. Że to potrafili do domu ludzi zagonić.
2: Naprawdę kiedyś chodziło takie, nie wiem, memiczne powiedzenie, że Polska to musi być chuj bogaty kraj. Wszyscy kradną, a wciąż jest co kraść.
3: Przepraszam, wtrącę się teraz.
7: Nie jest tak.
3: Ja muszę się wtrącić, bo w tym momencie. Mówicie, że 4 razy więcej się zarabia w Wielkiej Brytanii. Gadacie bzdury i pierdoły. Minimum
2: no
3: w Polsce...
2: Jaka średnia zarobków w Wielkiej Brytanii?
3: Przepraszam, panowie, minimum jest 5200 zł. 5200 zł na czysto po podatku biorą Anglicy u mnie pracy. I ogólnie sprzątaczka, człowiek pracujący na kasie, w Lidlu. Nie, 1900 jest w Polsce, tak? A macie 5200.
1: Panowie, przepraszam, przerwę.
3: Przerwę, panowie, niestety.
1: Mówicie bardzo ciekawie, każdy z was mówi bardzo ciekawie. poruszamy naprawdę fajne tematy. Ja się w ogóle dziwię tym, którzy mówią, że o, tu luźne gadki, to takie pierdu-pierdu. Jakie pierdu-pierdu? Mówimy o...
2: Są bardzo luźne gadki.
1: Nie, właśnie nie. My mówimy o naprawdę ważnych, ciekawych rzeczach. I to jest wartościowa audycja, moim zdaniem. Przepraszam, no może ktoś się będzie śmiał.
2: To jest jedna z dwóch audycji, które słucham w nocnym radiu, tak jak mówiłem przy pierwszym telefonie.
1: Ale jest nas już w tej chwili kilka osób na antenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ciężko się dobić do głosu, więc jak to mówią, wietrzymy antenę. Dajmy szansę innym. Kto będzie miał siłę, chęci, determinację, to się znowu dozwoni.
4: Jasne, a ostatnie pytanie do Bartka, mogę? Szybkie.
1: No ale szybciutkie i zwięźle.
4: Dobra, na ile procent myślisz, że masz już koronawirusa?
1: No, to już zabłysnął, no, dziękujemy. Ładnie się pan przedstawił przed milionami nie. słuchaczy.
4: Ale nie, no bo w Polsce to jest...
2: Ja odbiję piłeczkę i zapytam o to samo Grześka.
0: Koronawirusa mamy mieć wszyscy i mamy być pociągani wszyscy, żeby sobie tutaj establishment zrobił to, co ma zrobić. No panowie, no użyjmy...
4: No dokładnie, i w Polsce też tak będzie, jak was wypuszczą z tej kwarantanny, to tak będzie tylko z opóźnieniem. No to o to chciałem zapytać właśnie.
0: Ja pracuję i tutaj jestem key worker tak zwany, czyli kluczowy pracownik, ale słuchajcie, establishment... Słuchajcie, kiedy wszyscy już Brytyjczycy, premier brytyjski jest tutaj chory, tak, on sobie tutaj przemawia przez jakiś tam WhatsApp czy coś tam na ekranie, że on jest strasznie chory, ma jakąś tam mild symptom, czyli średnie objawy. Proszę, słuchajcie, no będą nas szczepić przymusowo w ciągu półtora roku, no i będziemy walić. Zacznie się od pierwszej szczepionki, ustawy są już przegłosowywane, wszyscy będziemy szczepieni 2-3 razy w roku.
4: A chciałem o procent tylko zapytać. Ale rozumiem, tak. Rozumiem to.
0: Będziemy szczepieni temat. Wszyscy w ciągu półtora, dwóch roków, do dwóch lat będziemy wszyscy obowiązkowe szczepieni.
1: No dobra, to jest ciekawy temat. To jest ciekawy temat też na dalszą część audycji. Na ile ten wirus jest jakimś tam zaplanowanym...
4: Was z Polski nie pytam, bo zamknęliście się, zabunkrowaliście się właśnie i nie macie na pewno.
0: Nieważne, czy zaplanowane, ważne są konsekwencje, które będą i które już są wprowadzane od dawna, raczej konsekwencje są ważne. Nieważne, czy nie zaplanowane.
1: Mądrze mówisz, mądrze mówisz. Słuchaj, mądrze mówisz, Bartosz.
2: Mądrze postąpiła.
1: Dobra, słuchajcie, robimy reset. Reset w nocnym radio, jednak Lalak miał rację, więc robimy reset.
4: Jasne, dzięki, hej. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, hej, hej, hej, hej. Dobra, kasujemy, usuwamy, banujemy, kasujemy. Usuń, kasuj, resetuj. Dobra, tu wyłącz. Dobra. Usuń. Z rozmowy, dobrze. No i został tylko Etam. Jak zwykle, no ten to jest w ogóle odporny na wszelkie w ogóle choroby.
7: Trzeba kupić sobie telefon z demobilu FBI, ale ja FBI nic prawie nie powiedziałem, dlatego mnie chyba zostawiłeś, bo jako jedyny tam prawie nic nie pogadałem. A tak, z Kubą się zgadzam, wszyscy biorą kredyty, to jest bardzo ważna rzecz, co on powiedział, tylko pamiętajmy o jedynej różnicy między nami a Zachodem. Kredyt w Polsce, a kredyt na Zachodzie. Tam oddajesz dom, przedmiot kredytu i jesteś na zero. U nas ci zlicytują i jesteś zadłużony dalej. To jest specyfika zupełnie inna. Druga sprawa, grzybki i wolności. Tak jak tutaj jeden z kolegów, już nie pamiętam, który powiedział, siedzą, mamy w głowie poukładane, po prostu będziemy, no nie chcę powiedzieć sraczy brzydko, ale olewać te nakazy, zakazy, pójdziemy do lasu i grzyby będziemy sobie zbierać. I dopóki nas nie złapią, to jesteśmy okej, tak? Po prostu i zwyczajnie. Tak samo dom, tutaj Kuba mówił o domie, że jest 2 godziny stan od Waszyngtonu, gdzie można sobie, chyba będzie fino. W lesie dom. W Polsce też to można zrobić. Dopóki cię leśniczy nie złapie, mieszkasz. Wysepki są na Zalewie Szczecińskim. Proszę, bo łódka tylko płyniesz. Tak. mieszkać. I tutaj jest ta właśnie ważna rzecz, o której tutaj jeden z kolegów powiedział. W Polsce jak kto chce, my jeszcze mamy ten taki odruch samoobronny, że po prostu olewamy. Być może już te społeczeństwa zachodnie, tak jak właśnie Wielka Brytania, oni mają już ten filtr prewencyjny, jak to Machulski w filmie Seksmisja powiedział. Filtr wbudowany w siebie, że oni po prostu tą blokadę mają. My też zaczynamy mieć, już pewnych słów nie używamy na YouTubie i tak dalej. To jest na razie przez to, że ta monetyzacja.
1: A wy słuchacie Luźnych Gatek w Nocnym Radio. Nocne Radio nadaje nawet w nocy.
7: Sprawa, i teraz sprawa najważniejsza, co do tych pieniędzy, różnic i tak dalej. Co z tego, że w Polsce zarabiamy 2,5 razy mniej niż tak bywa?
1: No to chlub w ten kupi dziób.
7: Problem jest w tym, że właśnie jest ta inflacja. I ta inflacja oficjalna już sięga kilkudziesięciu procent w tej chwili. Przez to zamieszanie, że wszystko w sklepach kupuję. Ja dzisiaj byłem w sklepie i wszystkie rzeczy są droższe niż były tydzień temu, tak? No a ja mam pamięć akurat do cen. Mam pamięć do cen. Nie jestem takim, który bierze, wkłada do koszyka bezmyślnie. Tak?
1: Batonika.
7: I teraz w momencie, kiedy ci podrzucą 50% do góry cenę, no to ty już nie zarabiasz 1900, a zarabiasz tam powiedzmy 1000 zł, tak? Tam 1200 zł. Liczy się siła nabywcza, a nie kwota. Tak? Kwota nam nic zupełnie nie mówi.
1: Tego się bałem. Tutaj... Elaboracik wali etap.
7: No właśnie, będzie zbyt fachowo, a wiecie o tym, że zbyt fachowo...
1: Fachowiec ze Szczecina. To jest dobra ksywka. Fachowiec ze Szczecina.
7: Tak. Nie, wiecie co, teraz poważnie. Jeszcze ostatnia krótkie zdanie. Zbyt fachowe audycje mają za mało odsłuchań, więc postaram się raczej opowiadać o tym, co tam robi na balkonie, czyli krótko mówiąc sadzi pomidory, chociaż niestety nie zasadzę w tym roku, bo jednak się chyba to nie uda, za dużo trzeba było miejsc odwiedzić, ale ci, co są zorientowani, na ile procent tam jeden z kolegów ma ten wirus, to doskonale znają odpowiedź, jaką powiem. Ile procent? No. Dobra, lecę. Nie będę zajmował dłużej.
1: Trzymaj się tam. Hej,
7: sam
1: hej.
7: Się odcenzuruję. Hej.
1: Hej, hej.

Słuchacie nocnego radia, luźne gadki. Wietrzymy antenę. Mówię to wtedy, kiedy jest zbyt wielu dzwoniących i już nikt nie może się jak to powiedzieć? Do głosu. Do głosu, do...

0: Dziękuję.
1: Dziś pan późno pójdę spać.
2: Ślub 50 zł.
1: Do łóżka otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.
0: Dzięki, stary.

0: Pan Bóg no to na druga nogę. Siup 50 zł.
1: Dzięki, stary.
2: Nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół.

0: Pan Bóg no to na druga nogę. Siup 50 zł.
1: Dzięki, Panie Boże. Ja tak w sumie to zawsze w Ciebie jakoś tam wierzyłem. Mimo mojego ateizmu. Dzięki, stary.

Ja już trochę padam z nóg. Dzięki za fajne telefony. Naprawdę super dyskusja. Ciekawi ludzie w ogóle dzwonią, nie? Ci nowi słuchacze nawet dają radę.

krawiec napraw kibel, krawiec napraw prąd, napraw internet, tutaj posprzątaj w domu. Jakiś koszmar w ogóle. Ale jak to mówią... żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać.

0: No właśnie. O czym myśleć mam, żeby się nie bać spać? Czy jakoś tak? Okej, okay, ja już padam na ryj, idę spać. W ogóle. Dzięki, że byliście. Teraz tu mam zapisane. Łazik. Dziękuję, że byliście. Dzięki za lajki. Dzięki za subskrypcje. Nocne Radio Rules i tak dalej. Trzymajmy się ramy, to się nie osramy. Jesteście jacy jesteście, ale jesteście jednak. I... No, co tu jeszcze piszą? Czekajcie, bo tu muszę przeczytać czata. Grzesiek Bubu napisał: ja padam, ludzie, nie będę was wymieniał, pozdro nocniki. Okej, okay, miły komentarz, okej, okay, spoko. Floki tu papa pisze, dobra, fajna audycja była i super śmiesznie na czacie. Popieram, było dużo humoru na czacie, dobrze. Co tu jeszcze piszecie? Pamiętajcie, aby tam jakoś wspomagać nocne radio. Co tu jeszcze piszecie? Ej, tygrysy, już kończycie. No tak, no po prostu lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. No. Klot nadaje. Tak, Klot nadaje. Przypuszczalnie będzie nadawał jeszcze do rana. Pozdrawiam Kloda. Mimo że coś nas tam jednak poróżniło, wyzywam go na Fame MMA w tym momencie. Dobrze, niech będzie. Oficjalnie wyzywam Kloda. Jutro będzie audycja w sobotę. Mój komentarz do Fame MMA. Wyzywam Kloda, może się zjawi. Co tak wcześnie? No, Art, chcesz, żeby było dłużej? No to możesz, Art, wysłać w tym momencie. Art, możesz w tym momencie wysłać
1: dziś krótka audycja, pisze Walikoń. To jest chyba troll ruski. Banujemy, dobrze. Nie. Okej, okay, wpadł jakiś do... Donate.
2: Wacloch, nie gadaj z tym niedosytem. Wiesz, że słuchacze numer są nigdy nie nasyceni. Super audycja, pozdrawiam. Wacek, 50 zł.
1: Okej. Okay. W tym momencie akurat się Wacek Wellacha odezwał. Z donatem. Nie gadaj z tym niedosytem. Wiesz, że słuchacze NR... Okej, okay, Grzesiek mi przerwał. Przerwał mi w tym momencie czytanie, czytanie donata. Grzesiek, poczekaj Grzesiek w tym momencie chwilkę, ja przeczytam donata do końca. Nie gadaj z tym niedosytem, wiesz, że słuchacze NR są nigdy nienasyceni. Uśmieszek, super audycja, pozdrawiam Wacek. 50 zł. Okej, okay, może w tym momencie przedłużymy jeszcze audycję, ale okej, okay, dobrze, oddajmy głos Grześkowi. Co masz do powiedzenia, Grzesiek?
3: Pierwszy wyprzedziłem Etama. Wiedziałem, że tam już tam klika, tylko leniwy jest i pewnie 2 sekundy później.

0: kliknął, zobaczył, że ktoś zadzwonił i odłoży telefon na później, do czego zapraszam, a tam a oczywiście czemu dzwonię? Bo żeby wyprzedzić Etama, nie mam nic do powiedzenia. Wiesz, tu się wspieram z... wiem, że temat jest zajechany i tak dalej.
1: Okej, spytam się ciebie w takim razie, co myślisz o resecie? Czy czeka nas reset cywilizacji zgodnie z tym, co mówi na przykład Lalak?
0: Dokładnie, zgadzam się. Wszyscy jego słuchacze przeżyją i tego środowiska społeczność przeżyje bardzo duży reset, bo gdy gospodarka padnie, to rodzice zaczną im wydawać mniej kieszonkowego i im się skończy. Dziękuję. I to będzie dla nich reset właśnie.
1: No, jeśli wziąć pod uwagę teorię komórkowej Ziemi, no to być może reset nastąpi na kilku ziemiach, ale na naszej Ziemi na przykład wszystko się zakończy. Reset może istnieć w tym momencie na różnych innych ziemiach, a na której ty Ziemi żyjesz, można by się zapytać, ale czy to jest takie ważne, na której Ziemi żyjemy? W tym momencie. Dobrze, oddajmy głos w tym momencie Grześkowi. Halo?
0: Tak. Na której Ziemi żyjemy i to nie jest ważne, mówisz, tak? Czyli że Ziemie między sobą mają połączenie jakieś, skoro mówisz, że to nie jest ważne. Nie wiem. Ma wklęsła z płaską, na przykład? Mają jakiś tunel informacyjny ze sobą? Handlowy, może maseczki z Chin wożą.
1: Może parchy coś tutaj, wiesz, nam zamotały. Może Marek miał rację w tym momencie, że na przykład parchy, wiesz, działają na jednej ziemi, a na innych ziemiach nie ma parchów.
0: A ty właśnie, nie wiem, czy obczaiłeś, że w ogóle Marek zginął właśnie przed samym wybuchem, przed samym wiesz, apogeum infekcji, zarażeń, pandemii, więc przypadek?
1: No są teorie, że Marek posiadał pewną wiedzę, która mogła zagrozić tutaj parchom akurat na tej komórkowej ziemi i dlatego został zlikwidowany. Nie wiem, jak ty się odniesiesz do tego, ja uważam, że coś może w tym być. Niech ktoś mi udowodni, że tak nie było. No, rozmawiajmy rozsądnie i podajcie mi dowody, że Marek w tym momencie nie miał racji. Marka myślę, że zlikwidowali, bo za dużo wiedział. Pojawiło się dużo takich głosów. Okej, dołączamy Kubę. Przepraszam, spróbujmy dołączyć Kubę. Przepraszam, tu wpiszę. Czekajcie momencik. Okej. Okay. Ej, nie troluj. Widzę, że trolujecie na czacie. Krawiec, nie pajacuj. Dobrze, no to już widzimy trola. Kuba dołączył, halo?
2: Dobry wieczór. Ja chciałem, mam pytanie jedno do Grześka. Ile koronawirusa jest w koronawirusie?
0: Ile 100%. Procent? 100%.
2: Okej, okay, to nie 60, okej. Okay.
0: 60 to u Etamek. Okay.
2: A ile, Etam czy koronawirus jest słodki, czy jest kwaśny?
0: Nie ma smaku, zapachu, nie ma go prawie w ogóle. A jest jednak.
2: Oh, man. Taka fajna audycja, Krawiec, nie możesz uciekać. My tutaj się domagamy wszyscy, żeby było więcej koronawirusa w Krawcu. Co ja mówię? Audycji dzisiaj wieczorem, bo my chcemy o tej wolności z tobą razem wzbudzać wolność w naszych głowach.
0: No, panie wolność, co ty na to, że prześcignęliście Chiny, mówię wy,
2: Złoty medal.
1: Znaczy, Kuba, wiesz, ale, Kuba, ale Kuba, nie przerywaj tak? Grześkowi. Daj mu się wypowiedzieć. Przerwałeś Grześkowi.
2: Grześek, dawaj. Czekam.
0: Kończyłem.
2: Dziękuję.
1: Okej, to teraz Kuba się wypowie.
2: No ja wiesz, mamy złoty medal, to prawda, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale u nas 2 miliony telefonów nie zanikło z dnia na dzień. Tak, słyszałem, że tak zacichły w Chinach, 2 miliony. A statystyki nie pokazują, że tam 80 tysięcy tylko zarażeń było, tak.
1: Ale wiecie, dziwne. Przepraszam, teraz ja już tak na serio przerwę, bo coś jest dziwnego. Każdy, kto gdzieś tam zagości u siebie nocne radio, gdzie, no mówię tak o Enkim trochę, u Enkiego się pojawiła w proponowanych świnka Peppa. W nocnym radio była świnka Peppa w proponowanych i to było takie dziwne, bo wszystkim się pojawia świnka Peppa. I nagle tam nocniki się pojawiły, nocne radio u Enkiego i u Enkiego też świnka Peppa. O co chodzi?
0: Ja znam jakieś wytłumaczenie, bo świnka Peppa jest zakazana w Chinach, bo jakby alternatywni Chińczycy upodobali sobie świnkę Peppę jako symbol oporu, tak jak agrafki u nas za komuny, czy oporniki tak sobie w plecaki ludzie wkręcali, no to w Chinach świnka Peppa właśnie jest zakazana, to może dlatego, że dużo się o Chinach mówi i jakoś algorytm to wykrywa, nie wiem, ale to taka na szybko teoria moja.
2: Ale czy świnka Peppa ma koronawirusa? I na ile jest wolna?
0: Nie ma, bo nie ma jej, nie było jej w Chinach, to nie ma.
1: Świńska
2: jak
1: grypa.
2: Świnie w Chinach człowiek najpopularniejszy, ale, to jest pokoń mają osoby.
0: Peppa jest tylko jedna, Kuba. Aha.
1: Moim zdaniem, słuchajcie, przepraszam, to może zabrzmi tak głupio trochę, ale może coś w tym jest, że nocne radio zostało przez YouTube'a otagowane jako taka głupawa, że to trzeba po prostu zniszczyć. I właśnie świnka, świnie, tutaj humor, bajeczki i każdy, kto się przyczepi do nocnego radia, jest teraz kojarzony od razu ze świnką, z bajkami, ze świnką Peppą. No to takie głupoty, świnka Peppa, żeby to zniszczyć. Żeby to dzieło nocnego radia, żeby tą rodzinę nocnego radia właśnie po prostu zniszczyć, tak?
2: Ale mi się to podoba, nie wiem, czy Grzesiek zauważyłeś, bo jeszcze jakiś czas temu by zaraz wszystko na Claire było. Że to Claire zrobił świnkę Peppę i połączył z radiem i każdy ma jakieś tam, i że to jest Claire'ów. Czyli Krawiec już teraz czy nie utożsamia tego zagrożenia względem siebie czy nocnego radio, tylko z jedną określoną grupą, ale już dochodzi do miejsca, gdzie mówi nie wiem. To jest duży postęp, nie? Mi się podoba to.
0: Czyli Krawiec musi mieć jakiegoś wroga za wszelką cenę. Tam teraz się Chińczykom oberwie mocno.
2: Nie, świni Peppę. To jest jej wina.
1: To jest próba trywializacji nocnego radia. Takiego pokazania, że nocne radio to są takie głupoty, bajeczki. I słuchajcie, no musicie się z tym liczyć, że każdy, kto zadzwoni do nocnego radia, to gdzieś tam świnka Peppa dopadnie, że to będą właśnie takie świńskie, podrzucanie świni, mówi się, tak? No to jest właśnie podrzucanie świni. To są właśnie służby. To wiem, że to brzmi śmiesznie, brzmi jak wariactwo, ale to jest właśnie ta strategia. Właśnie oszydzić, opluć, ale pluj, a zawsze coś zostanie.
2: Ale
1: tak,
2: kto
1: Kuba
2: stoi za świnią Peppę? Kto?
0: No Kuba, no co? No kto? Choinki się urwałeś, agent, a nie wiesz.
1: No, udaje, że nie wie, tak.
2: Bilderbergi stoją na pewno.
1: Kuba, ty już najlepiej wiesz, kto stoi ze świnką
0: Peppą. Blisko, Kuba, ale jeszcze nie.
1: Kuba, ty już najlepiej wiesz, kto stoi ze świnką Peppą, tak? Kto stoi ze świnką Peppą? Powiedz to ludziom prosto w twarz. Przestań grać.
2: Znaczy się, no, dla każdego przychodzi taki moment, że trzeba się otworzyć. I kto za tym stoi?
1: czemu...
2: Kesze za tym stoi, kesze, no.
1: No kesze, sresze, no. Tak, dziwnym trafem, każdy, kto się przy nocnym... Cicho.
3: To jest tak super pozytywna audycja. Takich potrzebujemy w tych ciężkich czasach.
2: Nic nie słyszę.
3: Poszedł z nami jeszcze Krawczyk.
1: Ale ja słyszę.
3: Z rodziną nocnego radia. 40 zł.
2: Kesze?
1: Nie, długi donate. Ja nie zdążyłem. Coś tu było o rodzinie nocnego radia, że potrzebujemy takich audycji w ciężkich czasach. Coś tu było,
2: właśnie.
1: Że...
2: I teraz musisz mi ciągnąć, Krawiec. Znaczy ciągnąć audycję musisz.
1: 40 zł. To, słuchajcie, to jest taki donate, że proszę o 10 sekund ciszy.
2: Etam by z 40 tysięcy jajek kupił za to. A jeszcze leci ten donate, czy co?
1: Nie, tylko ja prosiłem o chwilę ciszy, żeby...
2: No, nawalił dzisiaj nasz prowadzący, ale damy radę, pociągniemy jeszcze. Na...
0: Ja prosiłem, ale ja w międzyczasie pożegnam tutaj właśnie Floki i Danusia też tu pisze, że papa, a nie, czy papa do Floki, pan Danusia, a to też... Kto do kogo papa mówi cały czas? Tu czata papa.
1: Peppa, nie papa. Peppa. Ale okay. to jest takie podrzucanie świni właśnie, takie, żeby właśnie wyszydzić, żeby właśnie jakieś tu bajeczki, tak? Że nocne radio to bajeczki. A to nie są bajeczki. To jest właśnie ten przekaz, który zmieni oblicze radia, tego radia. Przepraszam, że tak, ja tu cytuję wielkiego rodaka, ale chyba się zgodzicie, prawda?
2: Siedzę w moim schronie.
1: Ale syn nakupował, Kuba pokazuje. Ale
2: kryzys ma być, nie? To się czas z tego proszku do prania Xi kupiłem.
0: W Biedronce jesteś, Kuba?
2: Nie.
1: Twojego dom.
2: Shelter, nuclear shelter.
0: Okay.
1: To ty jesteś preppers jakiś.
2: Ale latarki mam na zapas.
1: Psycho pisze, słuchajcie tutaj, rodzina nocnego radia, żałosne.
2: Jak to? Tu mamy wspólny plan, jak to się wszystko posypie, słuchajcie, tu każdy z nas przejmie jakiś kraj. Grzesiu bierze, nie wiem...
0: Rumunię biorę.
2: Wiesz, czemu Rumunię?
0: Bo ładne dziewczyny tam są.
2: Okej.
1: Okay. Tak?
0: A nie, sorry, to jakby ładne, to mogę zmienić?
2: A skąd
0: wiesz? Panie władze, mogę zmienić kraj, którym będę rządził, to Białoruś chyba bym zmienił, bo tam
2: Białoruś
0: jeszcze ładniejsze.
2: Jest fajna, bardzo
0: jeszcze
2: fajna
0: ładniejsze
2: jest.
0: Są.
1: A gdzie najładniejsze są?
0: No, w Białoruś.
1: Środa Śląska, tak. A potwierdzam, fajne laski, no. Ale co, Ukraina, Białoruś, czyli co, taki wschód, takie ten, wschodnie...
0: No bo tam jeszcze wolność, o której rozmawialiśmy, nie wiem, czy tak...
1: Bo one nie są tym takim zachodem przesycone, właśnie u Kuby to tam już tam makijaż, takie grube hamburgery.
2: Jakie grube? Jakie to są bzdury i co, że Amerykanki są brzydkie, tak?
1: No,
2: takie,
1: tak... no. No, takie dużo, grube makije, już takie, wiesz, cera zepsuta, mięcho żrą, takie tłuste.
2: No. Jakie mięcho?
1: No.
2: Jakie tłuste.
1: A co? No, a ja,
2: fajne
1: a jakie?
2: Są. Fajne, miękkie, a nie tłuste. Miękkie.
1: Tak, grube kości mają tylko.
0: Krawiec, jaki kraj wybierasz? Raz, dwa.
1: Ukraina.
0: Okej. Okay. No to sąsiadami będziemy.
2: Ale to będziesz miał ten.
1: Nieskażona.
2: Sokoły śpiewać cały czas. Sokoły tam.
1: A tam pierdolisz.
2: Co Krawiec, przestań.
0: No to ja już tu po drutko czasy dzwonię, bo od Krawca to trzeba się trzymać, trzeba się ogrodzić.
2: Albo armię UPA stworzy, taka była kiedyś. UPA.
0: No, a Kuba, ty tak zacząłeś, zadałeś pytanie.
2: Który kraj bym wybrał?
0: No.
2: Białoruś jest naprawdę rewelacja, powiem tak.
0: Kurde, tak skupiliśmy się na wschód od Polski wszyscy, papa.
2: Wszyscy na wschód, ale powiem ci, ja się mogę o Amerykę tutaj zatroszczyć, powiem tak. No już niech będzie. Nikt tego nie chce, to ja już
1: Lobbuj, lobbuj tutaj. Ameryka najlepsza, kolorowa, fajna. Yeah! Ameryka, wszystko największe mamy. My, Amerykany. Yeah! Hollywood, kapitan Ameryka, najlepszy. Yeah! A tak naprawdę ten wschód fajny, wschód najlepszy. Słuchajcie, Ukrainki nieskażone tym właśnie zachodem, tym zachodnim stylem bycia, zdrowe jedzenie, piękne, bez makijażu, zdrowa cera, fajne, zaradne, pracowite. Zachód zgniły, wstrętny, Zachód, Kuba, agent CIA, tu się tu...
2: To ja znałem takie Ukrainki, tam jak się ze strony Bydgoszczy wjeżdża do Szczecina, to Etan by pewnie wiedział, tam na wjeździe przed Realem. Tam zawsze takie Ukrainki były i ten...
1: Kurwy w Adidasach.
2: No. Etan by wiedział, gdzie. Przed Realem, wiesz, jak go, nie? Kojarzy.
1: O, donejcik wpadł. 20 zł, cicho, cicho.
3: Nocnego radia zrobił wink elektrownię, lecz by prąd uzyskać, spalał w niej cały węgiel z kopalni odliska. Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, stąd brak światła i węgla. Ale system działa 20 zł.
1: Dziwny donate. Członek...
2: Weź coś opowiedz.
1: Członek, opowiedz coś, no. Słuchajcie, członek rodziny radia, nocnego radia, zrobił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać, spalał w niej cały węgiel z kopalni odliska. To ten właśnie ten lisek, co każe myć rączki, też się w nocnym radio pojawia w proponowanych. Lisek, który każe myć rączki. To jest dziwny, dziwny przekaz. Kopalnia elektrowni cały prąd zeżarła, stąd brak światła i węgla, ale system działa.
2: Nic nie rozumiem.
1: Ja też. Nic nie rozumiem. Ja też nie. No, ale...
2: Dobra, panowie, już uciekam, bo muszę tutaj, jestem gotowy na mecz.
1: Już tam masz telefon od Obamy, no to tam biegnij. Tam...
2: Lecę, na razie, trzymajcie się.
1: Waterboarding. Okej, dobra,
2: razie.
1: Trzymaj się, hej, hej, hej, hej. Oj, tu rozłączyłem wszystkich. Niechcący. Sorry. Już nie pamiętam, kto dzwonił, kurczę. Dobra. Ja już jestem pijany. Donaty się posypały jak u jakiegoś patostreamera, w ogóle Rafatusa. Rzućcie jeszcze dyszkę, to siądę na butle w ogóle. I no. Kuba, umyj rączki. Nie karm wilka. No, nakarmiliście wilka dzisiaj. Okej, okay, przywracamy Grześka. Grzesiek, ratuj sytuację. Prowadzący już w ogóle nie kojarzy, gdzie jest. To ty coś gadaj. Już doświadczony jesteś prowadzący, więc spokojnie dasz radę.
0: Tak, jasne. Ja ostatnio pracuję bardzo, bardzo dużo, bo zamknęły się wszystkie sieciówki z jedzeniem. Zostały tylko takie kebabsy i...
1: A ty pracujesz dla różnych sieciówek, czy dla jednej?
0: Dla jednej.
1: Jedynie pracuję. Jedynej słusznej.
0: Jedynej, która kurwa została otwarta mimo pandemii. To jest moje szczęście w życiu. Właśnie. Nawet McDonald's się zamknął, Subway się zamknęły, KFC się zamknęło, Pizza Hut też nie widziałem, raczej zamknięta. Na pewno zamknięta. No to wyobraźcie sobie, że teraz jak macie tam, nie wiem, 100 pizz na godzinę zrobić, to jest tam 450 nagle, nie? Taki pierdolnik w systemie, puf. No jak cały piec jedzie, to taki skrót, dobra, jest jak czołg ma gąsienicę, no to jest piec, który ma gąsienicę i takie jeden poziom, drugi poziom, trzeci, szerokie na 2 metry i jadą pizzę. Z jednej strony robią, wkładają i z drugiej strony to wychodzi, ktoś tam pakuje. No to nie nadążymy tego pakować i na ziemię leci. Nie nadążymy tego kompletować i pakować i wysyłać kierowcom. I mieliśmy trzymać dystans 103 metry czy coś, a tu każdy na każdym stoi i tak dalej.
1: Grzesiek, słuchaj, a co ty jako specjalista...
0: Ale to skonkluduję. No, chodzi mi o to, że żadne środki bezpieczeństwa nie są zachowane i każdy wszystko rozniósł wszędzie, bo jeździ, wraca, dotyka różnych rzeczy, klamek. Więc tam... No to taka, tak... Jak słyszę te głośniki ustawione na wozach policyjnych, żeby nie wychodzić pojedynczo, bo mam coś tutaj, zaraz ktoś... Na sika, na but, na, przepraszam, napluje na buta, czy tam na kicha i w czarnym worku was wywiozą, no to taki Matrix trochę, bo tutaj wszystko hula, a tu nie wolno wychodzić z domu, bo policja będzie biła już prawie, że nie wiem, w dwóch światach troszkę żyję i taki jestem, nie wiem o co chodzi, albo w Polsce mają rację i wszyscy przeżyją i tu umrą, albo w UK mają rację i gospodarki nie zajadą tak do końca i tylko będzie mały kryzys i troszkę ludzi umrze. No tak nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy.
1: Pojawiły się takie komentarze, że możesz być związany z Domino Pizza, być może, ale ja nie chcę nic mówić. Nie wiem, to nie mówię, tak? Być może Pizza Hut, inna jakaś wielka sieciówka. W każdym razie, no widzicie, Grzesiek, no tutaj nie do końca o nim wszystko wiemy, tak? Ale powiedz, jako taki specjalista od pizzy, co myślisz o Pizzagate? Czy Clintonowa faktycznie może być częścią tej szajki pedofilów od Pizzagate? Comet Pizza, wiesz, no co ty o tym myślisz, jako ktoś, kto z pizzą obcuje?
0: Poważnie? Nie, proszę.
1: No, ja tylko poważnie, no ja bym sobie jaja robił, wiesz, ja, no daj spokój. Poważnie pytam. Pizzagate.
0: Nie znam tej teorii, no słyszałem nieraz tutaj i tak dalej i nie, proszę.
1: No co? No ale słuchaj, pedofile są na tym świecie, organizują się w jakieś tam sieci, wiesz, jakieś pedofilskie kręgi. No dla mnie to, nie, tak powiem teraz szczerze, że dla mnie to jest afera zamieciona pod dywan, nie? Akurat. No ale...
0: No, ja myślę, że takim właśnie celebrytom, którzy żyli z programów partnerskich różnych firm, które tam żel do włosów, tutaj podpaska, tutaj but, skarpetka i tak dalej, tak całe życie im przeszło, przelecieli i nagle to wszystko się ukróci, no bo jednak te firmy będą oszczędzały na takich tanich reklamach. Nie chodzi o to, że tam Ronaldinho, czy jak tam, nie znam się na piłce, Ronaldo czy inny Messi nie będzie miał reklam nagle, bo kryzys. Oni tacy na top będą mieli, ale wielu się utnie. I tak samo utnie się gender studies, nie wiem, tu Kuba rzuci ten swój mecz i mnie tu kurde zatłuczę zaraz jak słucha, ale myślę, że utnie się takim gender studies i rozmawianie czy 68 płci, czy 67. Wiem, że teraz trywializuję, ale to się wszystko ukróci jednak, bo to za daleko poszło i będą potrzebni epidemiolodzy, naukowcy, no ludzie od tam przeróżnych rzeczy bardziej. To będzie promowane i to taki mały plus ten dodatni, taki mały właśnie kryzysu. No. No, i z takimi pedofilskimi szejkami też może się utnie. I to jest pytanie właśnie, bo jak było te promowane gender studies, no że to też nie jest tajemnica, że w Holandii jest stowarzyszenie właśnie, którzy lobują za tym, żeby tam już można było od tam 12 roku życia, czy już 9 można wprowadzać seks i tak sobie rozmawiają. No to skoro oni wiedzą, no to musieli praktykować i samo to sobie pojebane, ale samo to, że ludzie jeździli jak Hartman i słuchali ich i na przykład cytowali, no to jest popieprzone. Myślę, że takie coś już w czasach, gdy właśnie gospodarka siądzie i inne rzeczy będą ważniejsze, że to się ukróci mocno. I mam nadzieję takie.
1: Profesor Hartmann, tak, wybitny intelektualista właśnie polski.
0: No, a wiesz, gdzie się uczył?
1: Gdzie?
0: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
1: O, to ciekawe.
0: Tak, filozofię skończył, bo to wbrew pozorom jest bardzo, jak na Polskę, no nie wiem jak tam teraz, ale jeszcze niedawno, do dzisiaj, cool właśnie, jest dosyć dobry uczelnią podobno.
1: Wspaniały profesor. On jest za... Jak jest po polsku? Incest, kazirodztwo. O, za kazirodztwem, za...
0: Znaczy był nie za kazirodztwem, tylko za depenalizacją kazirodztwa. Ale chuj wie, co tam mu po głowie chodzi, jak on już o pedofilii tam rozmawia normalnie, więc...
1: No on uważa, że powinno się... że to jest spoko, że nie powinno się karać za kazirodztwo. Czemu? Czemu? Przecież to jest normalne. Tak samo ustawa 447. No to wiesz, no należy się. Więc...
0: No jak Polacy trzymali przez kilka lat Żydów w różnych dziwnych, ciemnych miejscach, to jak nie mają im teraz odszkodowania zapłacić, no to samo przez się rozumie. Jak tu taka anegdota, bo przed wojną był Katolicki Uniwersytet Lubelski i był też Żydowski Uniwersytet Lubelski, w skrócie ŻUL. Kiedy ŻUL jeszcze nie kojarzyło się z ŻUL-em. A to fajne. Ja po ŻUL-u jestem, panie, kurwa, Magister, kurwa. Fajna sprawa.
1: KGB Rut pisze, prawie wszyscy podejrzani o konszakty z Epsteinem, z Epsteinem, mają koronawirusa. No to ciekawe. No właśnie, to niby takie, wiesz, spiski, szuria, nowa szuria, a coś tak się klei troszkę, nie? I się to układa. I pasują do siebie te fragmenty układanki, te puzzle. Więc to mnie zawsze tak właśnie zastanawia i mam takie rozdwojenie trochę, bo z jednej strony szuria, z jednej strony głupoty, a z drugiej, a tak pasuje trochę to do siebie i jak tak sobie pozbierasz te wszystkie informacje, to klei się to wszystko.
0: No, tak jest, że jak coś, co wiesz, wysłuchamy 100 teorii spiskowych i dwie po czasie wyjdzie na to, że jakieś, nie nawet całe, tylko jakaś część okazała się, że była prawdą. No i nie pamiętamy tych głupot, co się gadało, tylko to, co okazało się prawdą, tak już po latach. O, to a pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym 10 lat temu, no to była prawda, nie? A już nie rozmawiamy przez te 9 lat ostatnie, że gówno było. No, no. I to jest ten dowód zawsze, o, gadaliśmy wcześniej, przed wszystkimi 5 lat temu o tym, okazało się, że to prawda. No i tak. Tak to troszkę działa. O czym chciałem jeszcze powiedzieć, bo też o wolności wcześniej rozmawialiśmy, tylko faktycznie bardzo dużo nas było na antenie i tak trudno się porozumieć. Wpuściłeś chyba 6 osób.
1: No, to był.
0: To i tak, to tak dawaliśmy radę. Hardcore. Osób, to
1: ale słuchaj, słuchacze dali radę, bo okazuje się, że nocniki, słuchacze nocnego radia są bardzo tacy sprawni, wiesz, potrafią się wstrzelić, potrafią się wykazać odrobiną cierpliwości. Mi to strasznie imponuje i strasznie się z tego cieszę, wiesz?
0: No i tak chciałem nawiązać właśnie do tego, bo rozmawialiśmy tam między innymi tak w tej metarozmowie o wolności właśnie w Polsce, w UK-u, w Stanach. No ale tak, to jest taka śpiew tych, kurde, nie śpiew, orkiestra gra piosenki, jak to się nazywa? Muzyka. Muzyka na Titanicu, gdzie już tonie, tak? Już dziób, kurwa, do góry 60%.
1: A orkiestra...
0: już Grajkowi skrzypce z rąk lecą, a my sobie o wolności gadamy, bo po tym koronawirusie faktycznie już możemy sobie... Będzie tak, że będziemy mieli aplikację las wychodzę godzina, las wychodzę od pierwszej do trzeciej, biorę coś tam, wracam. Będzie aplikacja, urząd i wszystko. O wszystkim będziemy musieli rządowi informować, tak jak Włosi w tamtych okręgach najbardziej przerąbanych. Drukują sobie, od państwa wysyłają, pozwolenie dostają, muszą sobie wydrukować z jakimś kodem i tam pokazać służbom, że on sobie nie idzie nielegalnie, panie, tylko on sobie idzie legalnie, bo ma kod.
1: Ciekawe. Przepraszam, na sekundkę, momencik.
3: Flaposz minetosz, naukowcy potwierdzili, ze wódce wirus nie może przeżyć. Jesteśmy bezpieczni. 22 złote.
1: Przyszedł donate od słuchacza, który twierdzi, że picie wódki może pokonać koronawirusa. Ja to potwierdzam. Ja się czuję zdrowiutki. Po prostu jak noworodek.
0: Jak siedzisz w kwarantannie 5 lat, to nie wierzę.
1: A tak ci zdradzę, tak między nami, nie? Wiesz, tam żeby... Wy nie słuchajcie tam teraz. Co
0: zaprawdzić.
1: Że moja mama przyjeżdża teraz i ona jest objęta kwarantanną i może zachoruje na koronawirusa, ale zobaczymy. No ja to przeżyję, wiesz, no tam jestem młody jeszcze w miarę.
0: Ja też tego założenia wychodzę, spotykam setki ludzi dziennie i mam podkrążone oczy. Nie boli mnie klatka piersiowa, ale tak jak gadałem ze znajomym, też z Ukraju, to tak... Mówił, że no, co wiosnę ma astmę. Nie wie, czy to astma, czy koronawirus, ale co ci się dzieje? No nie, że boli mnie klatka piersiowa, tylko że jak oddycham, to czasem czuję. No to ja też tak mam. I podkrąży na oczy, ja też. No i tak lekko mi gardło boli, no ja też. No to tak, tu bardzo dużo ludzi tak ma. Zdziwiłbym się, jakbym nie miał, może w ten sposób. Ale też z tego założenia wyszedłem, że nie, mogę się zabunkrować na dłużej i nie wiem, jak gospodarka walnie czy coś, to i tak będę chory prędzej czy później, a lepiej mieć tam na życie niż nie mieć. O, w ten sposób.
1: Jak cię mama zarazi, to ją pozwiesz, pisze Walikoń. Tak, ja zadzwonię, taki specjalny numer. Doniosę na matkę, że...
0: Uprzejmie donoszę.
1: Wyślę donos od razu. Ja jestem... Ja uważam, że państwo ma prawo w tym momencie się tutaj domagać. Tak. No, tak, jasne. Słuchaj, a co myślisz, bo tak często mówię w audycjach, że obcowanie z teoriami spiskowymi może człowieka przyprawić o szaleństwo, ale to... niekoniecznie musi oznaczać, że to jest głupie. No bo wiesz, może ten świat jest szalony po prostu, nie?
0: Wiesz co...
1: Może po prostu łykasz tą niebieską pigułkę, tą, która ci daje prawdę, która cię wyzwala z Matrixa, przypłacasz. Wiesz, cena, którą płacisz.
0: Jest taki cytat, że skuteczność jest miarą prawdy. I gdy wejdziemy do świata na przykład inwestorów giełdowych, tak się mówi, ale to są oszołomy, ale oni tam obracają wirtualnymi pieniędzmi, panie, kupują jakieś złoto, sprzedają ropę, kupują akcje spółek, które nie istnieją, o co im chodzi. Ale to mówimy o takich Januszach biznesu troszkę. Jednak gdy posłuchamy fachowców, no to... Coś tam wiedzą, co nie? I to są bardzo skomplikowane procesy i potrafią je wyliczyć, przewidzieć i nawet nie procesy matematyczne, tylko takie, że tam Erdogan z Turcji na przykład kupi rakiety, czy nie kupi, on już na tym zarobią, bo jak kupi, to ropa spadnie i tak dalej. A posłuchajmy szurów. Tam nie ma skomplikowanych procesów, tam jest wszystko proste. To jest proste. Zawał? 5 minut, panie, wykałaczka, nie? I tak dalej. I jak ja tak rozdzielam, jeśli coś jest bardzo proste, a rewolucyjne, no to już jest szurostwo, bo tak naprawdę w świecie mało jest prostych rzeczy, które działają. Tak.
1: jak to się nazywa? Dysonans...
0: Poznawczy.
1: Poznawczy, no właśnie. Jak coś odbiega za bardzo od normy, jak coś tam się kłóci z naszym już utrwalonym światopoglądem, to z bazy to kasujemy i nasz mózg generuje takie myśli, że to jest głupie, to jest pojebane, to w ogóle do śmietnika, nie? A może niekoniecznie, bo życie lubi zaskakiwać, jak mawia Marek Konrad, który reklamuje ING Bank. Ja tak zawsze mówię właśnie, jak do mnie dzwonią z ING Bank i pytają się, czemu jeszcze kredyt nie zapłacony, proszę pana? Czy mamy panu sprawdzić pana wiarygodność kredytową, proszę pana? To ja mówię, życie lubi zaskakiwać i tak dalej. Tutaj chyba się Radek chciał dodzwonić, ale nie wiem, czy to na pewno on, bo już trochę tutaj mi się gubią.
0: Spoko, tak w ogóle to będę leciał. Na chwilę chciałem zadzwonić wcześniej i jeszcze drugi raz zadzwoniłem, bo chciałem Etama wyprzedzić i Etam nie dzwoni.
1: Etam nie dzwoni.
0: Nie mam to dużo jest, do powiedzenia, jestem podnięty. Jest naprawdę miałem ciężki tydzień.
1: Tak? Czemu? Czemu ciężki miałeś?
0: No bo pracuję w miejscu, które rozwozi jedzenie, tak?
1: No tak.
0: I wszystkie inne się zamknęły, tylko jedno zostało, które rozwozi jedzenie. I mamy bardzo dużo zamówień. Bardzo dużo to jest feumenizm od... Nie chcę przeklinać.
1: No tak, mimo że jest po 23, to w sumie... Od zarąbania, tak powiedzmy. Może.
0: Dokładnie. I dopiero tak właśnie. Jutro idę na mniej godzin dopiero, tak pierwszy dzień. I ten. Także nie bardzo dużo piłem, tylko bardzo jestem zmęczony i mało piłem. No, tak.
1: A ja akurat dużo piłem, ale to ostatnio piję. Wiesz co? Ja mam takie ciągi. Raz nie piję nic i jestem w ogóle wrogiem alkoholu, a raz sobie właśnie tak popijam, mam taki ciąg, ciąg właśnie. Ciąg alkoholowy i se pije, no. A co? A człowiek co, nie może się napić? Przepraszam bardzo.
0: No ba, no pewnie, że się może. Kurwa, panie.
1: No dobra, Grzechu, dzięki za telefonik. Na ciebie zawsze można liczyć.
0: Za wysłuchanie i tak dalej. I pozdrawiam wszystkich z czata i nie z czata, z radia w ogóle. Trzymajcie się, hej.
1: A słuchaj, a tu piszą, no. Zostań Grześ. Ale to, nie, Grześ już musi iść, dobra.
0: Grześ jest zmęczony, Grześ idzie spać. Trzymajcie się, hej.
1: Hej, hej.

0: Ahoj, ahoj nocniki. Witajcie. Dzisiaj spoilerek o Michaelu Cimino. Witam was z Trójmiasta, Ania, a ze Środy Śląskiej.
1: Krawiec, witam was też serdecznie.
0: To taki sponsorowany odcinek spoilera, bo tutaj wielokrotnie Matt wspominał o tym reżyserze. Ostatnio jeszcze mocniej podsponsorował. Także już od dłuższego czasu o tym myśleliśmy i dzisiaj dopinamy to i robimy spoiler tylko i wyłącznie o Michaelu Cimino i o jego 7 filmach.
1: Sprawdzałem sobie dzisiaj, czy na pewno mówi się, czy na pewno wymawia się to nazwisko Cimino. No, też mi się tak wydaje, ale spotkałem się z wymową Cimino też, ale to może zależy od kraju.
0: Z którego regionu Włoch jesteś?
1: Może, może.
0: Bo to właśnie taki w trzecim pokoleniu amerykański Włoch. Urodził się w 1939 roku. No z takiej pochodził, powiedzmy, artystycznej rodziny, bo tata tworzył muzykę, a mama była kostiumografką. Także tak się chował i może to też się przyczyniło do tego, że poszedł w takie artystyczne rejony.
1: No, może zanim przejdziemy na temat Michaela Cimino, to parę newsów. Wiesz, że powstanie serial Wywiad z Wampirem?
0: O, proszę. nie słyszałam, nie.
1: A podobał ci się film?
0: No, film tak, to kilka.

0: Wielokrotnie widziałam jako tam nastolatka. Bujałam się, jak to się mówi, w Bracie Picie trochę. I trochę w Tomie Cruise. Nie no, super, super film. No i pewnie dobry potencjał na serial.
1: No też się cieszę, bo w ogóle znasz kogoś, komu się nie podobał wywiad z wampirem, to by było ciekawe spotkać kogoś, kto by powiedział słabizna.
0: Znajdą się, zaraz zobaczymy na czacie coś pewnie.
1: Przypuszczam, że ktoś, kto wyraziłby taką opinię, to jednocześnie bardzo by zachwalał na przykład takie filmy jak Szybcy i Wściekli albo Transformersy. To może tak by to trochę było, nie? No, w ogóle jest książka też, Wampir Lestat, kontynuacja. Także jeśli ktoś lubi, to może sobie sięgnąć. No, aktorów nie znam, ale z przyjemnością zobaczę. Serial będzie pewnie okazją do tego, żeby pokazać trochę inną historię, bo ma być i mają być ci bohaterowie. Louis i Lestat mają być też, no więc to będzie taki, nie wiem jak to nazwać, reboot, można by powiedzieć współczesnym językiem, nie? Albo remake po prostu, tylko że serialowy. Tak myślę. No, zobaczyć Brada Pitta i Toma Cruise'a, jak sobie tam spijają.
0: Może się pojawią w serialu, w jakichś epizodach.
1: No właśnie nie, bo inni bohaterowie będą grali te role, więc dziwne
0: no tak,
1: by było.
0: Tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, tak jak się robi właśnie jakieś takie sequele czy coś tam, czy tam odświeża po latach temat, nie, to czasami się pojawiają ci tacy starzy aktorzy w jakichś tam przebłyskach, czy jakichś takich, nie wiem, retrospekcjach. Może jakoś to wplotą.
1: No to chyba jedynym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po alternatywną rzeczywistość, co nie bardzo się jakoś komponuje z wampirami. Wampiry i zombiaki w ogóle są nieśmiertelne i dosłownie, i w przenośni, nie? To jest taki temat, który można odświeżać. Odświeżać zombiaka, odświeżać wampira. No, musiałaby być tu jakaś rzeczywistość alternatywna i chwyty rodem z Marvela. No, a to jeszcze może taka ciekawostka ode mnie, że MCU się przymierza do X-Menów i zaczynają krążyć w sieci różne dziwne teorie na ten temat. Na przykład taka, że X-Meni byli obecni już od dawna w tym uniwersum, ale Magneto wymazał pamięć ludzkości, chcąc ukryć mutantów. No i oni tam gdzieś zawsze byli, tylko byli schowani. Po prostu byli, tylko byli schowani. Taki motyw pewnie zostanie użyty, a namieszał blip Thanosa, kiedy Thanos pstryknął palcami i zlikwidował połowę populacji wszechświata. To coś się dziwnego stało. Geny tych mutantów zaczęły się dziwnie rozprzestrzeniać i zaczęło ich być bardzo wielu. No i już nie mogli się ukrywać. Prawdopodobnie tak się rozpocznie obecność X-Menów w MCU. No ale to już zostawiam takie tematy. X-Meni, wampiry, no a dzisiaj takie trochę mądrzejsza twórczość, nie? Ambitniejsza może tak.
0: Tak, czasami aż zbyt ambitna.
1: Tak?
0: Która nie została zrozumiana przez resztę świata.
1: Tak mówisz?
0: Tak, tak.
1: A co na przykład nie zostało zrozumiane twoim zdaniem do końca z twórczości Cimino?
0: No na pewno Wrota Niebios, tak? Które po prostu zostały okrzyknięte na ten swój czas najgorszym filmem i to filmem, który zrujnował Hollywood.
1: Film, który zrujnował Hollywood, gra komputerowa, która zrujnowała firmę Atari, słynny E.T., no i zakopano ją na pustyni z zemsty. Cały nakład.
0: A tutaj mówisz o tych X-Menach, to Cimino, no on zaczynał właśnie jako scenarzysta i dzisiaj się dopiero dowiedziałam, że był współtwórcą scenariusza takiego filmu Niemy wyścig z 1972 roku. To jest takie postapokaliptyczne, ekologiczne science fiction o botaniku, który na statku kosmicznym przeciwstawia się rozporządzeniu, które nakazuje załodze zniszczenie ostatnich okazów ziemskiej flory i fauny. I ten film był trochę porównywany do Odysei Kosmicznej, do Planety Małp, no ale nie odniósł zbytniego sukcesu. Mówiło się, że miał potencjał, ale trochę niewykorzystany, ale no, myślę, że można by sobie do niego zajrzeć i zobaczyć, co to za science fiction wymyślił Cimino.
1: A tak się patrzę na okładkę, w oryginale to jest Silent Running, i to Running jest taką czcionką Blade Runnerową troszeczkę. Tak sobie, nie wiem, może się mylę, ale czy Cimino nie jest przypadkiem takim twórcą, który trochę weźmie stąd, trochę stamtąd, tu się zapatrzy właśnie w Odyseję Kosmiczną, ale jest na tyle zdolny, że poskłada z tych różnych rzeczy coś nowego i coś wartościowego. Nie chodzi tu o zżynkę, tylko o takie mocne inspiracje i mieszanie ze sobą różnych rzeczy. To dla twórcy to nie jest żadna ujma, tak właściwie, nie? No, taki twórca być może nie stanie się twórcą, nie stanie się legendą, ale może robić ciekawe rzeczy też, tak miksując różne swoje inspiracje, nie?
0: No, pewnie tak, ale wydaje mi się, że to, wiesz, to były takie jego początki i on tam jeszcze może był taki bardziej elastyczny i tam się próbował właśnie wpasować w jakieś oczekiwania, czy studia filmowego, czy tam innych producentów. Potem jednak po sukcesie Łowcy Jeleni, no, odbiła mu woda sodowa do głowy i był raczej takim reżyserem, dyktatorem, tyranem i trzymał się swojej wizji i za bardzo innych nie słuchał jakichś podszeptów i no i tak bardzo autorytarnie te swoje filmy reżyserował i prowadził.
1: No, może był trochę zły sam na siebie za swoje jakieś tam pierwsze próby układania się z widownią, czy z próbami przypochlebienia się, nie, jakiemuś masowemu odbiorcy, i któregoś dnia tupnął nogą i stwierdził, że będzie robił bardziej niezależne rzeczy z jakimś przekazem, nie? Kto wie, co tam chodzi po głowie twórcy. A w ogóle tak jeszcze z ogłoszeń parafialnych mam taką prośbę, bo straszny mam zalew jakiś na priwa, na maila, w komentarzach też się pojawiają. Jedni mnie kopią w dupę, drudzy klepią po plecach. I tak na zmianę. Kop w dupę, klepanie po pleckach. Klepanie po pleckach, kop w dupę. Jakieś groźby, jakieś histeryczne, dramatyczne treści, jakieś coś. Ludzie, weźcie trochę, wyluzujcie, co? Bo ja i tak to mam w dupie bardzo dużo z tego, co tam mi wysyłacie. Jakieś dziwne propozycje dostaję, w ogóle już nie będę tu mówił, ale bardzo chore rzeczy. I co ciekawe, w ogóle mało treści w tym jest. To zwykle jest wyrażenie opinii na mój temat, na przykład samo. A ja bym chętnie się dowiedział, na przykład, no, nie wiem, tak w komentarzu mi jeszcze przed audycją gdzieś mignęło, że szkoda mi ciebie, jesteś biedny i nieszczęśliwy, coś. Ja bym się dowiedział, czemu, a nie taka sama opinia, nie? No bo to co ja mogę odpowiedzieć, no sam jesteś głupi, sama jesteś głupia, no to tak, wiecie, bardziej jak dorośli rozmawiajmy, a nie jak dzieci. No dziękuję.
0: Może po prostu powinieneś założyć sobie nowe konto na Skype'ie tylko dla wybrańców, a nie wiem, reszta niech po prostu na nocne radio wysyła i będziemy jakieś dyżury tu ustalać. No, nocne radio już tak chętnie nie będą pewnie wysyłać takich komentarzy.
1: Komentarze to tam, wiesz, na maila mi dziwne rzeczy jakieś przychodzą, na przykład, ale to zostawmy. Tylko taki komunikat, żebyście za bardzo nie wiem, strasznie na poważnie niektórzy podchodzą do wszystkiego i przecież my
0: może
1: sobie
0: trzeba zrobić audycję o tym, zacytować, obśmiać to, wiesz, może to na ludzi podziała i się zreflektują w końcu.
1: No, bo to nie zależy mi ani, żeby ktoś mnie uwielbiał specjalnie za to, co powiedziałem, albo żeby mnie nienawidził i groził. To tak, to jest coś po środku też. I to, co jest po środku, jest chyba najlepsze. No, wracając do Michaela naszego, zaczęłaś opowiadać o jego młodości, jak zaczynał,
0: Tak. On chodził do prywatnych szkół, gdy był dzieckiem. Miał opinię takiego cudownego w ogóle dziecka, tak? Tam dobrze się uczył i w ogóle geniusz mały. No ale to się skończyło, kiedy wkroczył w wiek dojrzewania, bo wtedy zaczął się wdawać w bójki, zadawać z przestępcami. Mówił, że w tym świecie, tym półświatku, tak? Tam jest prawdziwe życie, prawdziwe emocje, a że z tymi bogatymi, grzecznymi dzieciakami to jedyne, co cię może takiego szalonego spotkać, to ewentualnie przyjście na czerwonym świetle. Także to go kręciło. No i potem w tych jego filmach no, często są to jakieś tam kryminały o gangsterach. Także tak, to mu się podobało i takie życie go kręciło.
1: Z tych kryminałów to może Sycylijczyk?
0: Tak, Sycylijczyk, czy ten Rok Smoka, Godziny Rozpaczy, także trochę tych kryminałów nakręcił. Studiował grafikę, malarstwo, też architekturę i sztuki piękne, wiel. No, lubił blondytki, jazz i wódkę.
1: To tak jak ja.
0: Wiesz, tak czułam, że macie coś ze sobą wspólnego. A karierę filmową zaczął w latach 60. od kręcenia reklam. I taka jedna z najbardziej jego znanych reklam to jest taka dla United Airlines do kampanii Take Me Along, weź mnie ze sobą. Chodziło o to, że linie lotnicze chciały zachęcić mężczyzn, tak, żeby po obniżonej cenie kupowali też bilety dla swoich żon, żeby po prostu brali swoje żony ze sobą w delegację. No i ta reklamówka, no taka bardzo dynamiczna, dużo takie sceny taneczne, no bardzo fajna, możecie sobie wpisać właśnie w YouTubie to Take Me Along i sobie to obejrzeć. Co ciekawe, po kilku miesiącach od tej akcji linie lotnicze zadzwoniły do tych żon, to po niektórych, żeby się ich zapytać, jak im się podobało to wyjazd służbowy z mężami. Okazało się, że wiele z tych pań nigdzie nie było. I tak właśnie United Airlines przyczyniło się do tysięcy rozwodów dodatkowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale te rozwody to dlatego, że kobiety popatrzyły sobie na taką, zobaczyły taką wizję, tak, że mąż zabiera
0: nie,
1: kobietę.
0: To nie dlatego, nie, bo mąż wziął kobietę. Mąż wziął kobietę, tylko to była kochanka, która udawała żonę w trakcie tej podróży poślubnej.
1: No kiedyś w ogóle reklamy były trochę ciekawsze. Dzisiaj się wszystko robi na jedno kopyto według szablonu i reklamy wyglądają trochę jakby ktoś je kupił ze stoka za 20 euro, nie? Gotową taką i wkleił swoją własną czekoladę, swój własny samochód. Po prostu reklama dla danej branży rządzi się już jakimiś swoimi prawami. Jak to jest samochód, to krajobrazy, nie? I sunie gdzieś przez szosę samochód, muzyka jakaś poważna najlepiej, żeby była, zbliżenia na detale i wszystko takie stylizowane na, wiesz, na jakąś głębię, nie? Reklama jakichś artykułów żywnościowych też zwykle wygląda podobnie, a kiedyś eksperymentowano więcej i żałuję bardzo, że tak to się ujednoliciło i taka mydła papka się zrobiła z tego.
0: Tutaj przy tej reklamówce do tej kampanii już Cimino też przekroczył budżet, bo on będzie z tego znany, że przekracza budżety przeznaczone na swoje filmy. No ale jakoś mu to do czasu wybaczano, także tutaj tak, nawet przy tych reklamówkach nie potrafił trzymać się budżetu. Tutaj mówiliśmy jeszcze o tym, jak w ten świat filmu wszedł, no to tym właśnie pisaniem scenariuszy. Po Niemym wyścigu tworzył też scenariusz do Magnum z Clintem Eastwoodem w 1973 roku. No i właśnie ta znajomość z Clintem Eastwoodem jakby dała mu taki bilet do tej większej kariery, bo zrobił duże wrażenie na tym aktorze. I potem ten pierwszy film to właśnie grupa producentka Eastwooda dała mu do wyreżyserowania.
1: A, to nawet nie wiedziałem, że Eastwood sam poszedł w produkcję. Ale to tak

0: zagrać w czymś podobnym. No a Cimino właśnie napisał taki scenariusz tego swojego pierwszego filmu Piorun i Lekka Stopa. To właśnie taki typowy film drogi. No, super, świetna komedia kryminalna. Także polecam wam, można sobie to na CDA obejrzeć. I naprawdę niezły, niezły początek tej jego kariery filmowej.
1: Czyli
0: Tutaj.
1: dobrze oceniasz ten film, warto sobie obejrzeć, tak?
0: Tak, bardzo przyjemnie się to ogląda.
1: Ja też lubię kino drogi. Las Vegas Parano mi się bardzo podobało, ostatnio sobie przypominałem. Szkoda, że też za bardzo nikt już nie robi takich filmów. To była taka droga psychodeliczna, kino drogi, nie, z kolei. A tu komediowe bardziej kino drogi, ale Clint Eastwood zawsze na propsie. No, to nie jest jakiś wielce utalentowany w zasadzie aktor, ale ma jakąś taką charyzmę swoją, nie? I dobrze się go ogląda po prostu.
0: No, tutaj ten film zaczyna się od takiej sceny. Mamy taki mały, biały kościółek w Stanach. Clint Eastwood, czyli ten nasz piorun, przemawia, wygłasza kazanie. No i oczywiście to kazanie zostaje przerwane strzałami. I tak zaczyna uciekać. I przypadkowo akurat tam jedzie niedaleko Lekka Stopa, czyli Jeff Bridges młodziutki, który właśnie sobie zorganizował samochód, zabiera Clint Eastwooda i tak się zaczyna ich rajd.
1: Czyli co to są za bohaterowie? Clint Eastwood gra pastora jakiegoś, tak?
0: No to jest taki pastor w przebraniu, tak? Bo to była jego przykrywka,
1: A.
0: bo dowiadujemy się potem, że on parał się napadami na banki. Dodatkowo też tam był w Korei. A po powrocie z Korei właśnie zajął się organizowaniem sobie pieniędzy przez napady. I w tym kościele, tak, tam odnajdują go jego dawni kumple, którzy po prostu myślą, że on ukrywa łup, którym wcześniej, ileś lat tam wcześniej razem zdobyli. I po prostu on jakby przed swoimi dawnymi kumplami ucieka i tutaj powiedzmy to będą ci źli, źli. I tutaj w tych rolach mamy George'a Kennedy'ego. To jest taki aktor, którego na pewno wszyscy pamiętacie jako kapitana Eda Hockena z Wydziału Specjalnego z Nagiej Broni. No i to było bardzo ciekawe zobaczyć go wreszcie właśnie w takim jako czarny charakter.
1: A, ten Ed taki, tak, to
0: Tak,
1: pamiętam,
0: tak.
1: to, tak, taki jakiś niewydarzony był strasznie ten Ed.
0: No i początkowo oni tu ten George Kennedy to gra tutaj Reda, mówię tego sprzed lat wspólnika Clint Eastwooda. Na początkowo chce się na nim zemścić, ale potem się dogadują i stwierdzają, że po prostu zrobią jeszcze jeden napad na bank. No i już więcej wam nie chcę zdradzać, bo mówię, zachęcam bardzo do obejrzenia tego filmu. Jest to na pewno świetna odskocznia od tych takich współczesnych produkcji. No generalnie dla mnie to taki film po prostu o takiej męskiej przyjaźni, wiecie, takiego już doświadczonego mężczyzny, takiego spokojnego, z takim młodziakiem, żądnym przygód, czyli z Jeffem Bridgesem. No i tutaj no, spotkanie z Clintem Eastwoodem zapewnia wiele przygód obu panom.
1: No, jak kino drogi i gangsterzy, to pewnie i pościgi są dobrze zrobione, ciekawe.
0: Tak, zgadza się. Tutaj sobie możecie też zobaczyć, jak seksowny jest Jeff Bridges w przebraniu kobiety, jakie ma zgrabne nogi. No, możecie się dowiedzieć, co dzieci naprawdę robią w swoich łóżkach, gdy myślicie, że już śpią. Także no, jest też polski smaczek. Oni udają się w poszukiwaniu łupu sprzed lat. Szukają tam takiej szkółki, gdzie niby ten łup jest ukryty i jest zjazd na autostradę w stronę miejscowości Warsaw. Także jest tak, nawet jest taki jeden mały smaczek.

0: Tak, Polski, bo faktycznie w Stanach jest takie miasteczko, które się nazywa Warszawa. Co prawda akurat nie tam, gdzie to było kręcone, ale jest.
1: No proszę, te polskie smaczki, to o nich już wspominaliśmy właśnie, jak z Matem rozmawialiśmy na antenie o twórczości Cimino, to już się te polskie smaczki pojawiały. Czy to jest jakieś na to wytłumaczenie, skąd te różne polskie smaczki u Cimino?
0: No ja właśnie próbowałam, myślałam, że może coś z jego biografii, ale nie, po prostu nie wiem, może przypadek jakiś, czy nie wiem, czy ta włoscy ci emigranci tam się z tymi gdzieś obok tych Polaków, Rosjan gdzieś tam mieszkali i nie wiem właściwie skąd, bo właściwie w wielu tych filmach się takie właśnie odniesienia do tych Europejczyków ze wschodniej Europy przewijają. Ale po prostu chyba chodzi o emigrantów, o pokazanie losów emigrantów. No to jest taki film, ten Pioruneczka Stopa, gdzie lubimy tych przestępców. Są takimi pozytywnymi bohaterami, mimo że kradną i robią rozruby i tam biją policjantów, no to jesteśmy po ich stronie. I oni nawet tak o sobie mówią, że nic, czują się bohaterami i nie myślą o sobie jak o przestępcach, że zrobili kawał dobrej roboty, no i my czujemy dokładnie to samo.
1: Wygląda na to, że Cimino miał jakąś właśnie słabość, o której wspominałaś, do gangsterów i że to się za nim ciągnęło też w jego twórczości. Ale tak się czasami zastanawiam, sam siebie pytam, czy to na pewno jest dobre, takie pokazywanie przez dziesięciolecia tych fajnych, przystojnych, zabawnych, spoko gangsterów, nie? No bo ilu młodych ludzi się zafascynowało gangsterką poprzez takie filmy, no ale lubimy, no może by było nudno bez tego, może to jest coś ciekawego, bo kogo pokazywać? Śmieciarza? Listonosza?
0: Radiowca ze Środy Śląskiej.
1: O, to akurat się nie zgodzę, jest bardzo ciekawy zawód i dużo się dzieje.
0: Serial by można nakręcić. No i słuchajcie, no i to był ten pierwszy film. I zaraz potem był już Łowca Jeleni. Więc no, szok. I od razu tam 9 nominacji do Oscara. 5 zdobytych. Także ja myślę, że to, co się potem działo z Cimino, to chyba był właśnie wynik tego, że w tak stosunkowo młodym wieku, jak na reżysera, tak, bo miał 40 lat, jak osiągnął taki spektakularny sukces z Łowcą Jeleni. Tak, to chyba się no, przyczyniło do takiej jego megalomanii, tego, że po prostu uwierzył, że może wszystko w tym filmie osiągnąć i że jego wizja jest ważna i musi ją za wszelką cenę realizować.
1: No, może się w końcu poczuł artystą bardziej niż rzemieślnikiem i spodobało mu się. A mogłabyś streścić w kilku słowach Łowcę Jeleni? Już nawet nie pamiętam tego filmu, bardzo dawno go oglądałem. I nie wiem, czy warto sobie przypominać.
0: No myślę, że teraz jest niestety odpowiedni czas na to, żeby sobie przypomnieć ten film. Bardzo dobrze się go ogląda. No, tak potocznie myślimy, że to jest film o wojnie w Wietnamie, pierwszy z takich filmów, ale no, tak naprawdę to jest film o tym, co wojna robi z ludźmi, tak? Bo te same, powiedzmy, film jest podzielony na 3 sekwencje. Tak jakby pierwsza sekwencja dzieje się w Stanach, to jest przed tym, jak trójka przyjaciół wyjeżdża do Wietnamu, dostają wezwanie do wojska, tak, i wiedzą, że zaraz muszą opuścić kraj i jechać do Wietnamu. Potem mamy nie całą godzinę sekwencji wojny w Wietnamie i potem godzina, jak oni sobie radzą po tej traumie wojennej. I generalnie jest to, mamy 3 głównych bohaterów w roli głównej Robert De Niro jako Mike Wiżyński. Tutaj właśnie też się dzieje wszystko w środowisku tych emigrantów z Europy Wschodniej. Jest Nick i Steven. No i oni właśnie dostają, pracują w hucie, mają bardzo ciężką robotę, no i tą ciężką robotę muszą zamienić na wojaczkę. Jeden z nich jeszcze przed tym, zanim pojedzie do Wietnamu, Steven bierze ślub z Angelą. No i mamy jeszcze Nika w tej roli, Christopher Walken, który za tą rolę właśnie dostał Oscara. Ta sekwencja cała pierwsza, która się dzieje właśnie w takim przemysłowym miasteczku, to główna scena to jest tak naprawdę właśnie scena ślubu i wesela tego Stevena, i ten ślub jest też jednocześnie takim pożegnaniem tej całej trójki, zanim wlecą. Mamy też trzech kolejnych ich przyjaciół, którzy z kolei zostają na miejscu. Jest to Stan, który jest... No Stan, John, który prowadzi pub, i Axel. I tutaj z tego castingu to takie ciekawostki. No, Robert De Niro jako pierwszy został wybrany do obsady, chociaż początkowo Roy Scheider miał zagrać tą rolę, no ale miał tam swoje zobowiązania i musiał zagrać w Szczękach 2, więc tutaj postawiono na szczęście na Roberta De Niro. A jako drugi do obsady, słuchajcie, został wybrany właśnie od twórca roli tego Axela. I to nie był aktor, to był po prostu brygadzista z jednej z hut, ponieważ, no wiadomo, przed zdjęciami Michael Cimino razem z Robertem De Niro jeździli po tam różnych tych lokalizacjach, gdzie chcieli kręcić te sceny, i Michael Cimino przedstawiał Roberta De Niro jako swojego tam producenta, jakieś przypadkowe imię i nazwisko. I ci hutnicy nie rozpoznali w Robercie De Niro taksówkarza, znanego aktora. No i traktowali go tak po prostu jak kumpla. I właśnie jeden z tych zapoznanych tam hutników okazał się po prostu, no, świetny. I zaproponowali mu rolę w tym filmie. I powiem wam, że no, jak o tym przeczytałam, to byłam w szoku, bo mimo że naturszczyk, to w ogóle nie odstawał od reszty ekipy. Tutaj jeszcze z obsady to taka, no, smutna ciekawostka, bo ten jeden z tych przyjaciół, Stan, który też tam jest nazywany Staś, często słychać jakieś tam w ogóle takie polsko brzmiące też słowa, to w tej roli John Cazal, który w trakcie już tych zdjęć miał zaawansowane tam stadium nowotwora płuc, i mimo to zagrał w tym filmie, choć producenci sprzeciwiali się temu, bo przez to, że już był chory, nie można go było ubezpieczyć, a wiadomo, że w Stanach to ubezpieczenie to jest mega ważna sprawa, i podobno sam Robert De Niro opłacił mu to ubezpieczenie, a Michael Cimino po prostu kategorycznie stwierdził, że John Cazal musi zostać w tej obsadzie, ma zagrać tą rolę, bo inaczej sam zrezygnuje z tego filmu. John Cazal to w ogóle jest ciekawy przypadek, bo on miał bardzo krótką, ale no dosyć spektakularną też karierę, bo zagrał dosłownie w 5 filmach, ale to był Ojciec Chrzestny, Ojciec Chrzestny 2, Pieskie Życie, czyli takie same, wiecie, no, hity. I na koniec właśnie W Łowcy Jeleni. No i mamy tutaj jedną taką główną damską rolę. Meryl Streep zagrała tutaj właśnie, no, taką, powiedzmy, dziewczynę, w której dwóch głównych bohaterów się kocha jednocześnie, Mike i Nick. No i czemu ona dostała tą rolę? Ponieważ była narzeczoną w tym czasie właśnie Johna Cazal i po to, żeby mogła z nim spędzać jak najwięcej czasu w tych ostatnich miesiącach jego życia, została obsadzona w tej roli i jeszcze dostała nominację do Oscara za tą rolę. No i może dlatego, że to był dla niej taki trudny czas, tak dobrze zagrała w tym filmie. Nie wiem, ciężko powiedzieć.
1: No proszę, taka historia. A co do tego ubezpieczania się na planie, może to nie jest takie głupie, bo dużo się zdarza wypadków na planach filmowych. Na przykład Bruce Willis, o którym wiemy teraz, że ma problemy bardzo duże zdrowotne, no to wszystko się zaczęło od wypadku na planie też filmu Łzy Słońca. Dobry film zresztą, on tam miał uraz głowy, uderzył się w głowę, nie wiem czy taka szrama, którą ma przez cały film na twarzy, to czy nie zostawili mu po prostu po tym wypadku, gdzieś tam się przewrócił być może, no i to mówi się, że to zapoczątkowało jego chorobę. Bo to jest 2003 rok. Bardzo dobry film w ogóle, o taki oddział komandosów musi ewakuować lekarkę i całą grupę uchodźców z Nigerii, w której się toczy wojna domowa, tam tacy partyzanci są źli, ścigają tych amerykańskich żołnierzy i Bruce Willis ciekawie tam gra, bo bardzo takiego gra ponurego człowieka, to już nie tego wygadanego, błyskotliwego, żartującego sobie cały czas Johna McClane'a, nie? Tylko taką bardzo poważną ma rolę, no i już widać, że jest to taki doświadczony trochę już życiem człowiek. No może tak po prostu zagrał, ale widać u niego taki już jakiś taki smutek, bo to jest w ogóle dramat, bardzo smutny film i bardzo taki przejmujący. No, ale to się, zdarzają się takie wypadki. Przypomniałem sobie, że ten, co na przykład Herkulesa grał, Kevin Sorbo, to z konia spadł z kolei podczas jakichś tam ćwiczeń, przygotowań i też miał bardzo z tego powodu duże problemy ze zdrowiem. A ile było wypadków, gdzie ktoś się zastrzelił niechcący na planie? No, tak. Ten Brandon Lee przecież, nie? Zginął na planie kruka. Dużo takich przypadków jest, więc może to ubezpieczenie to powinno jednak być. Okazuje się, że praca aktora wcale nie jest taka bezpieczna. Wielu aktorów decyduje się samodzielnie wykonywać różne kaskaderskie sceny, na przykład Jason Statham to bardzo często to robi, gdzieś tam skacze, biega, podskakuje. No pomimo tego, że jest wysportowany, był mistrzem w pływaniu, nagrodzonym na jakichś olimpiadach, jest wysportowany, rześki, szczególnie jak na swój wiek, no to może się to zawsze coś przydarzyć.
0: Nie, no to wiadomo, te ubezpieczenia są konieczne. Tutaj na przykład w Łowcy Jeleni ta scena z helikopterem, kiedy oni powiedzmy już tam zostali znalezieni powiedzmy tak przez te amerykańskie siły i muszą się uczepić tego helikoptera i wejść do środka. Udaje się to tylko Nickowi, tak, a Steven i Mike lądują z powrotem w rzece. No to tutaj nie kaskaderzy to robili, tylko właśnie Robert De Niro i John Savage. Także, no tak jak mówisz, raz, że są niebezpieczne sceny, dwa, to są kasowi aktorzy, tak? Robert De Niro tutaj pierwszy raz dostał $1 000 000 za tą rolę, tak? Także jakby z dwóch stron ta konieczność ubezpieczenia no, istnieje, tak, bo to są ludzie, którzy dużo zarabiają, dużo są warci dla tych producentów, no i ryzyko też jest dosyć spore.
1: Na pewno. No, w ogóle myślałem sobie też o tym, że takie nakładanie makijażu ciągłe, no to można się nabawić jakichś problemów z cerą. Ciągle cię malują jakąś farbą, potem ścierają to z ciebie. Często musisz się mocno wysilać, nosić jakiś ekwipunek w wodzie z zimnej, gdzieś tam stać, nie? Dłuższą chwilę. No dużo jest takich pewnie nieprzyjemnych sytuacji, a nawet nie zagrażających wielce zdrowiu, ale takich bardzo niekomfortowych, nie?
0: Tak, tak. Tutaj Świętowicz Sławek pisze, że nie bez przyczyny Bukowski, tak, w Her, jedzie do Wietnamu. No właśnie ten aktor John Savage, który gra Steve'a w Łowcy Jeleni, no właśnie rok później zagrał u Milosza Formana w Her właśnie Claude'a Bukowskiego. Nie wiem, ten aktor widocznie tutaj no ma taką urodę słowiańską i pasuje właśnie do takich ról osób, tak, Europejczyków ze wschodu. Jeżeli w ogóle chodzi o sam scenariusz Łowcy Jeleni, to tutaj było wiele kontrowersji, ponieważ Cimino no, ostatecznie uważał, że to on stworzył ten scenariusz, mimo że współtworzył go Washburn, Derek Washburn, ale został ostatecznie zwolniony. Tutaj taka była no, scysja między nimi. Cimino go oskarżył, że właściwie nic nie napisał, że był ciągle nachlany. Washburn twierdził, że w ogóle nic nie pisał.
1: Że tylko trochę był nachlany.
0: Że pracował ponad siły przez miesiąc po 20 godzin dziennie, że to był taki typowy myk, żeby po prostu zatrudnić jakiegoś młodziaka, kazać mu coś napisać, a potem go zwolnić i oskarżyć, że nic nie zrobił. No tutaj prawdy się chyba nie dowiemy, jak to ostatecznie wyglądało, bo tam wiadomo, każdy się swojej wersji trzyma. No a Cimino już nie żyje, także to tak.
1: No, nawet nie wiedziałem, że nie żyje, proszę.
0: Tak.
1: A jak umarł? Tutaj... A jak umarł, wiesz?
0: No właśnie, przyczyny śmierci nie zostały ujawnione, ale umarł w swoim domu w Beverly Hills, otoczony przez najbliższych. Także chyba nie było to nic, no nie wiem, ciężko stwierdzić. Nie powiedzieli nawet, czy to jakaś choroba, co się wydarzyło. Miał 77 lat. To zmarł w 2016 roku, a ostatni film nakręcił w 1996. Także przez te 20 lat no, chyba głównie czytał, bo mówisz, głównie czytał i napisał nawet dwie książki.
1: A jaki był jego ostatni film? To ci powiem, czy go zabili, czy nie.
0: No, Dogonić Słońce, to był jego ostatni film.
1: A o czym to?
0: To był taki film, to był też film drogi. Ale dramat.
1: Drogi, a nie, czyli nie tani, tak?
0: U Cimino to żadne filmy nie były tanie. To był taki film drogi w roli głównej Woody Harrelson, który grał takiego wziętego lekarza, onkologa, no, który ma zbadać więźnia młodego, 16-letniego Brandona, no, u którego zdiagnozowano bardzo, bardzo złośliwy nowotwór i okazuje się, że zostało mu tylko dwa miesiące życia. I ten młodociany przestępca, usłyszawszy to, decyduje się porwać Woody'ego Harrelsona i zmusić go do tego, żeby go zawiózł do Arizony, do takiego świętego jeziora, który jest uważany przez Indian z Navajo za właśnie takie mistyczne miejsce uzdrawiające, no bo ten przestępca jest takiej półkrwi Indianinem. No ten film no, też się nie spotkał, no ten film nie spotkał się z jakimiś dobrymi recenzjami. Taki był, dziwnie się to oglądało, bo to był niby produkcja 96 rok, ale to był jak takie miałeś wrażenie, jakby to był krok wstecz z powrotem w lata 70. Jakby w ogóle czas się zatrzymał dla Cimino w latach 70. Jakby nie nakręcono takich filmów jak Pulp Fiction, Leon Zawodowiec i tego typu produkcje. no bardzo dziwnie się to oglądało. No, widząc to, no mówię...
1: Tak trąciło myszką.
0: Taki trochę, regres, tak? Regres po prostu.
1: No, może i się faktycznie zatrzymał, nie? Lepiej się czuł w takich klimatach i nie bardzo się potrafił odnaleźć. Nie potrafił jakby się trochę uwspółcześnić, chwytać wiatr zmian w swoje
0: no
1: żagle.
0: No tutaj ten odtwórca roli tego Brandona, aktor John Seda, przyznał, że Cimino bardzo późno pojawiał się na planie zdjęciowym, przeważnie pod wpływem narkotyków, także pewnie stąd ten efekt końcowy nie był najlepszy i taki bardzo, bardzo średni.
1: A, narkotyki to akurat czasami dobrze robią na kreatywność i twoje wizje stają się ciekawsze trochę, nie takie zwyczajne, tylko bardziej takie przerysowane, udziwnione troszkę, a ludzie to lubią i często sobie potem nie zdają sprawy z tego, że jakiś ćpun dla nich robił te wszystkie fajne rzeczy, pisał, śpiewał, tworzył.
0: No, pewnie kwestia dawki. Tutaj ten film właśnie tak mówi się, że to jest takie połączenie jakiegoś New Age, jakiegoś mistycyzmu, tego filmu Drogi, no ale to jakoś słabo wychodzi. Tak słabo to wyszło, że po tych próbnych wyświetlaniach filmu w Stanach on nawet nie trafił do kin, tylko od razu został po prostu na wideo wypuszczony.
1: Czyli albo przekombinował, albo kiepski towar miał po prostu, nie?
0: Chyba razem. Chyba tak.
1: A na czacie tutaj Michał napisał, że ma ochotę na ruskie pierogi. Do widzenia, Banik. Ukraińskie, nie ruskie, no.
0: Tak, tutaj o tym Deer Hunter właśnie, jak już jesteśmy przy ruskich pierogach, to właśnie ZSRR zażądała wycofania filmu na przykład z konkursu w Berlinie. Chodziło właśnie o fakt, nie tylko o to, że tam negatywnie ukazano północno-wietnamskie wojska, ale też o to, że właśnie tymi głównymi bohaterami byli ci amerykańscy Rusini. To też się ZSRR nie podobało. No i w związku z odmową organizatorów, tak, nie wycofali tego filmu, delegacja sowiecka opuściła festiwal w Berlinie, no i wszystkie kraje bloku wschodniego też musiały się wycofać z tego festiwalu. No i tutaj budżet tego Łowcy Jeleni początkowo to miał być 8 milionów dolarów, finalnie wyszło 15, ale film na szczęście zarobił 50 milionów dolarów, także tutaj no, to był duży sukces, także tutaj nie było problemu. No bo teraz możemy przejść do tego filmu trzeciego, Cimino, czyli do Wrót Niebios, który właśnie został okrzyknięty tym najgorszym filmem i filmem, który zrujnował Hollywood, ponieważ w nim Cimino przekroczył budżet sześciokrotnie, tak? Miał założony budżet 7 milionów, a ostatecznie skończyło się na 43, a film zarobił tylko 3 miliony.
1: Wiesz co, może skoro on taką słabość miał do gangsterów i tak ciepło się o nich wyrażał, że to nie tacy nudziarze, jak ci grzeczni chłopcy, jego koledzy, to może on te budżety, może coś przy nich chachmęcił. Jakoś w ogóle uzasadnione to było, że film kosztował 6 razy tyle, bo często słyszymy, że film faktycznie przekroczył budżet, no ale trzeba było nakręcić specjalne sceny, dużo pochłonął dinozaur czy coś. No, on jakoś to tłumaczył, czy tak po prostu tak wyszło i nie wnikajmy czemu?
0: Nie, nie, on miał słabość właśnie do takich spektakularnych scen. Na przykład w tych Wrotach Niebios jest scena tańca, i do tej jednej sceny przez miesiąc robiono próby z setkami zawodowych tancerzy, tak, czyli która na przykład dla mnie osobiście cała ta sekwencja początkowa filmu, która się dzieje na Uniwersytecie Harvarda, gdzie widzimy tych ludzi młodych kończących studia i oni właśnie tam sobie jeszcze tańczą, Dla mnie w ogóle to można by pominąć. W ogóle to jest niepotrzebne w tym filmie. A samo to zajęło miesiąc. No i pochłonęło na pewno mnóstwo pieniędzy.
1: To jest bardzo ciekawy przypadek, te Wrota Niebios, bo to jest film, który jednocześnie dostał Oscara, najlepsza scenografia, i Złotą Malinę też. Najgorszy reżyser, Michael Cimino. Złota Malina.
0: Wiecie, w 79 roku on dostaje Oscara za Łowcy Jeleni jako najlepszy reżyser, a za dwa lata dostaje Złotą Malinę jako najgorszy. Po prostu naprawdę z samych wyżyn w ciągu dwóch lat spadł na samo dno. Chodziło głównie o to, że ten film doprowadził do bankructwa United Artists, tak? Czyli to studio, które mu to produkowało. Ostatecznie ta grupa producencka założona przez Charlie'ego Chaplina w 1919 roku, tak, to było takie wyjątkowe studio, bo oni właśnie dawali wolną rękę twórcom tam. Było jedno z lepszych studiów filmowych. No, zostało w końcu wykupione przez Metro-Goldwyn-Mayer.
1: No to ładnie narobił bigosu. No to może to była ta największa zbrodnia właśnie, nie? Że doprowadził do strat, no, w świecie, gdzie liczą się pieniądze. Ale to ciekawe, bo Złotą Malinę dostał w kategorii najgorszy reżyser, a nominowany był Złota Malina, najgorszy film, najgorszy aktor, najgorszy scenariusz, najgorsza muzyka. Chciałbym, kurczę, jako twórca bym się cieszył z takiej nagrody. Widzę, że całkiem fajnie wygląda ta Złota Malina. Jak kiedyś dostanę na przykład najnudniejsza audycja, najgorszy głos, najgłupszy radiowiec, ja bym się cieszył, gdybym... Jeśli w tylu kategoriach dostaniesz nagrody jako najgorszy, to jest jak wyróżnienie, nie? Michael Bay jest często też uważany za takiego tandeciarza, ale on właściwie się jakoś cieszy tym i jest z tego dumny i drwi sobie ze wszystkich i jest dumny z tego, że jest bardzo bogaty, że dużo zarabia.
0: No tak, ale właśnie jemu się kasa zgadza, tak? A tutaj chodziło o to, że tutaj się nic nie zgadzało, tak? Przede wszystkim kasa się nie zgadzała, ale no po prostu recenzje były no powalające. Tutaj jeden z krytyków przyrównał ten film do 4-godzinnego spaceru po twoim własnym salonie, co nie jest niczym ciekawym, a na pewno nie chcesz tego oglądać w kinie. Jedni mówili, że Cimino chyba podpisał pakt z diabłem, dzięki któremu właśnie Łowca Jeleni odniósł taki sukces, tylko że diabeł bardzo szybko przyszedł po spłatę długów i wtedy właśnie przyszła porażka związana z Wrotami Niebios.
1: I mówisz, że to ostatni jego film, czyli potem sam zapukał do Wrót Niebios.
0: Nie, to nie był jego ostatni film, to był trzeci film.
1: Aha, sorry.
0: To był trzeci film jego, tak. Także nie, to jest, on tutaj, to z drugiej strony szacun dla niego, że on po takim czymś jednak no, wtedy nie porzucił robienia filmów i potem udało mu się zrobić jeszcze jeden dobry film. No ale te Wrota Niebios, no jeden z w ogóle z dziennikarzy postanowił się zatrudnić jako statysta na planie filmowym, ponieważ już, no wiadomo, w trakcie kręcenia filmów dochodziły już różne plotki, że tam się coś dziwnego dzieje, że to tyle kosztuje, że już tam ileś razy budżet został przekroczony. No i on potem już z linii frontu donosił, że Cimino sobie tam taki obóz pracy zorganizował, że tam no, nie, ci statyści to tam od rana do nocy muszą wszystko tam ćwiczyć, mają tylko jedną przerwę na posiłek. No ten film też dużo było problemów z tym, że ucierpiały tam zwierzęta. Taka organizacja, Amerykańskie Stowarzyszenie Humanitarne, właśnie oskarżyła o okrucieństwo wobec zwierząt twórców. Wydano szczegółowe komunikaty prasowe opisujące właśnie jakich tam nadużyć dokonano. Tak, 4 konie zginęły, wiele zostało rannych, a podobno nawet jeden koń został wysadzony dynamitem. No, pojawiły się też oskarżenia o prawdziwe walki kogutów, odcinanie głów kurczakom i że patroszono krowy, aby zapewnić aktorom sztuczne jelita.
1: Michael, ty już nie ćpaj, tak by można mu powiedzieć, gdyby jeszcze żył. Ty, ale może on faktycznie był tak przećpany, że stracił pewne wyczucie i troszkę zbzikował, no bo można od ćpania zbzikować. No i potem właśnie wysadzasz konie dynamitem. Nie no, wiesz, cztery martwe konie i wiele rannych, to tak nie brzmi za fajnie, nie?
0: Jego gubiła ta jego drobiazgowość, dążenie do perfekcji. No, to można pewnie połączyć z tym jego, nie wiem, wykształceniem w stronę malarstwa, tak, jakiejś kompozycji. Był strasznie tym zafiksowany. Kręcenie niektórych scen no, zajmowało astronomiczne ilości czasu. Potrafił robić kilkadziesiąt dubli, bo coś mu tam nie pasowało. No na przykład w Łowcy Jeleni, słuchajcie, właśnie scena wesela, ślubu była kręcona latem, a w scenariuszu było, że to jest jesień. No i co zadecydował Cimino, że trzeba liście z drzew poobrywać, no bo przecież to nie pasuje do jesieni. Także no, dużo takich legend narosło, ale wokół tego, co się działo na planie, ale sporo z tego na pewno było prawdą. Na przykład w tym filmie Wrota Niebios stworzono całe takie miasteczko XIX-wieczne. I on później już stwierdził, że jednak te budynki przy głównej ulicy są za blisko siebie. Że muszą być przynajmniej 2 metry bardziej od siebie oddalone. Więc co, trzeba było to wszystko skonstruować od nowa.
1: Ale popatrz, z jednej strony mówisz tutaj, że bardzo się przejmował, był takim perfekcjonistą, przejmował się, żeby kręcić o odpowiedniej porze roku. A pamiętam, że jak rozmawialiśmy o Cimino właśnie na antenie wcześniej, to Matt chyba przypominał właśnie takie sceny z jego filmów, gdzie pewne rzeczy się nie zgadzają, są tak bardzo chaotycznie kręcone. Raz pora roku taka, w innym ujęciu już inna, czyli jakby się nie przykładał z kolei do tego. I zastanawiam się, czy... Bo można być perfekcjonistą, ale to i tak będzie trochę psu na budę, bo ostatecznie i tak stworzysz dzieło pełne błędów, chaotyczne i wcale nie takie doskonałe, no bo wiadomo, że na przykład Kubrick był też wielkim perfekcjonistą i zadręczał swoją ekipę z tym, że był tak wymagający, no ale u niego to widać, nie? A czy u Cimino to widać faktycznie?
0: No... Powiem wam, że w tym filmie, w tych jego wszystkich filmach, no na pewno są piękne planery, tak? To tak jakby się faktycznie jakieś obrazy oglądało. No w ogóle po obejrzeniu jego kilku filmów, no masz ochotę po prostu pojechać w ten interior amerykański, w te wszystkie góry, na te wszystkie rzeki, bo to jest no naprawdę jakby jakaś wystawa obrazów. Ale z kolei myślę, że cierpi na tym fabuła, dynamika filmu. No, przeciągnięte są te filmy. No one, no, ten film Wrota Niebios on trwa 3,5 godziny. I mówię, no spokojnie, on taką tutaj klamrę zrobił w tym filmie, że zaczyna się na tym Harvardzie, powiedzmy w takich wyższych sferach, no i kończy się na takim statku, też taki, no, takim, na takim jachcie właściwie, no i powiedzmy ta klamra razem to jest pół godziny filmu, a dla mnie na przykład to jest zbędne. Też właśnie w jednej z recenzji było napisane, że gdy się ogląda ten film, to bardzo łatwo jest wskazać sceny, które człowiek by chętnie wyciął, ale ciężko jest wskazać, które by zostawił. No i niestety tutaj się muszę zgodzić, ale może w ogóle powiem, o czym jest ten film Wrota Niebios, bo to jest tak luźno opowiedziane autentyczne wydarzenia, które miały miejsce w Stanach w XIX wieku, dokładnie pod koniec XIX wieku, to chodziło o tak zwana wojna w Johnson County. Chodziło o to, że przyjechali biedni emigranci z Europy Wschodniej, właśnie Rusini, Polacy, Niemcy. No i przyjechali tu, gdzie już mieli swoje rancza hodowcy bydła. Ci emigranci często z biedy po prostu, z głodu, no kradli im co jakiś czas jakąś krowę po prostu, żeby ją zjeść. No i ci hodowcy bydła mieli swoje stowarzyszenie i postanowili się z tym procederem rozprawić. Stworzyli nawet taką listę 125 tych emigrantów, których po prostu chcieli zabić, wynajęli najemników. No i odbyła się po prostu regularna wojna, taka rzeź powiedzmy na tych emigrantach. Tutaj główni bohaterowie to właśnie grany przez Chrisa Christophersona Jim Avril, który no, jest takim bogatym, wykształconym mężem stanu powiedzmy i przyjeżdża do tej miejscowości w Wyoming, żeby odprawić sąd, tak, nad tymi właśnie najemnikami, którzy zabijają tych emigrantów. Drugi główny bohater to jest grany przez Christophera Walkena Nat Champion, który właśnie za $50 od głowy zabija tych emigrantów, którzy ośmielili się tam nacisnąć na odcisk tym rancherom. No i głównie dużo jest tam właśnie takich scen dosyć brutalnych właśnie, gdzie po prostu krew się leje. No ale mówię, wszystko jest takie przeciągnięte i nie wiadomo w sumie, w którą stronę to zmierza. Temat w sumie ważny i pewnie można było to dużo zgrabniej zrobić i zrobić z tego naprawdę dobry film. No ale niestety nie udało się.
1: Mówisz, że troszkę wieje nudą, tak?
0: Czasami. Tak. Tam jest bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy, które kosztowały miliony. Jest też taka... Co to w ogóle są te Wrota Niebios? To Heaven's Gate. Tam w tym miasteczku po prostu zorganizowano taką salę zabaw i ona się właśnie nazywała Wrota Niebios. Jest też taka scena tańca na wrotkach. Ci emigranci tak się tam zabawiają. No i też jest właśnie ta scena sławna z tego, że jest właśnie przeciągnięta niepotrzebnie. No ale ma to taki metaforyczny wydźwięk, tak? Bo w jednym momencie widzimy ich, jak oni się bawią, tańczą, śpiewają, a niedługo po prostu idą na regularną wojnę z tymi rancherami, bo dowiadują się o istnieniu tej listy, właśnie Chris Christopherson wchodzi w jej posiadanie i odczytuje te nazwiska wszystkie i kiedy ci emigranci się tym dowiadują, no to postanawiają tak bohatersko stanąć twarzą w twarz z tymi najemnikami, którzy mają ich zabić, no i kończy się to rzezią. To mówię, to jest tak luźno na tych faktach oparta historia, ale faktycznie takie historie miały tam miejsce wtedy.
1: Lubię filmy oparte na prawdziwych historiach. A ty?
0: Tak, to jest zwłaszcza takie, które właśnie eksplorują takie wątki z historii przemilczane, tak? Bo ja wcześniej o takich zdarzeniach w Stanach Zjednoczonych nie słyszałam. Wiadomo, że o tym, że Amerykanie tam rozprawiali się z Indianami, no to to wszyscy wiemy, tak? Ale o tym, że też powiedzmy inni, no emigranci, tak? Bo to jest takie trochę, dla mnie ten film to był takie rozprawienie się z tym mitem Ameryki jako ziemi obiecanej, tak? Biedni ludzie tu z Europy wyemigrowali, żeby tam zacząć na nowo, a okazało się, że spotkała ich tam po prostu śmierć. Jeżeli, jak czytałam sobie o tych, jak to faktycznie wszystko wyglądało, to po prostu chodziło o to, że ci hodowcy bydła nie chcieli konkurencji najzwyczajniej w świecie. Nawet jeżeli ci emigranci tam zarobili sobie pieniądze, kupowali ziemię i sami zaczynali hodować bydło, no to to już było, po prostu byli dla nich konkurencją, tak? I chcieli po prostu się ich pozbyć.
1: No, tak to bywa. Znowu trochę historia jakby na czasie w sumie, bo sami możemy mieć trochę podobne sytuacje niedługo. Na przykład z Ukraińcami, nie?
0: Tutaj takie historie na czasie to tak, może nawet bardziej chyba jednak łowca jeleni. Mogę na chwilę wrócić do tego filmu, bo tam właśnie Cimino bardzo zadbał o to, żeby ci aktorzy wczuli się w swoje role. Na przykład dostali, wiecie, prawa jazdy, dostali swoje ubezpieczenie medyczne, wszystko z tymi imionami i nazwiskami tych bohaterów, które grali. Socjalizowali się z tymi hutnikami, spędzali z nimi dużo czasu, no i też oglądali bardzo dużo wiadomości z wojny w Wietnamie. No i w ogóle w samym filmie pod koniec już też są takie migawki tych prawdziwych wiadomości, kiedy Amerykanie już wycofują się z Wietnamu. No i padają tam znamienne słowa, że Amerykanie kończą swoją interwencję w Wietnamie. Także tak.
1: Operację zbrojną swoją kończą. Tak,
0: tak. Tak właśnie.
1: No właśnie.
0: Tak to się nazywa po prostu. No i tutaj w trakcie realizacji tych Wrót Niebios, jak ten dziennikarz, który mówiłam, zatrudnił się tam jako statysta, zaczął wypuszczać te artykuły, które były niepochlebne dla Cimino i krytykowały ten jego sposób pracy. No, Cimino postanowił, że przez 10 lat nie będzie udzielał żadnych wywiadów amerykańskim dziennikarzom.
1: Na pewno go trochę męczyli, dlatego że porusza niewygodne kwestie. To tacy twórcy, którzy podejmują tego typu tematy, łamią jakieś tabu, mówią rzeczy niewygodne dla władzy, dla państwa. No, jeszcze trochę inne czasy może były, nie? No, sama powiedziałaś, że jako pierwszy podjął w ogóle taką tematykę jak zespół pourazowy jakiś, czy wiesz, traumy związane z wojną, nie? No wcześniej to pewnie było kino takie, gdzie dzielni tam chłopcy, bardziej amerykańscy, robili porządek i w ramach operacji zbrojnej. No i może też ta krytyka, że ćpun i tak dalej, no to przecież zawsze też tak jest. Teraz też przecież Putin mówił, że trzeba tych narkomanów też, że to są narkomani i faszyści tam na Ukrainie, nie?
0: Tak, to jest dobry sposób, żeby kogoś zdyskredytować szybko i skutecznie.
1: Nikt się nie wstawi za narkomanem, za pedofilem.
0: Jeżeli chodzi o Cimino, to tutaj to już przybrało skrajną postać. Bo tutaj jak widzicie go na tym zdjęciu, które ty zamieściłeś, no to są takie właśnie jedne z ostatnich, jak wyglądał. Jeżeli byście zobaczyli, jak na przykład odbierał Oscara, to on w ogóle nie przypomina siebie, no bo niestety jak jego przyjaciel Mickey Rourke no, nie miał szczęścia co do operacji plastycznych i tak to się dla niego skończyło, ale dziennikarze naprawdę nie mieli dla niego litości i zaczęli wypuszczać plotki o tym, że on zmienia płeć.
1: No to widzisz, znów jak brzmi trochę jak próba zdyskredytowania.
0: Tak, tak. On oczywiście to zdementował, powiedział, że to jest właśnie taka kolejna próba, żeby go zmieszać z błotem, jak już nie mogą się doczepić do jego twórczości, no to chociaż zniszczą go osobiście.
1: Wódz pisze, ale stawianie znaku równości między amerykańskimi interwencjami a aktualną rosyjską specjalną operacją to jednak choroba jest. Ale nikt nie stawia znaku równości, przynajmniej nie, tylko ja chodzi... na pewno i Ania o... na pewno też nie. No, o co innego, co nie znaczy, że nie będziemy, że będziemy nagle unikali jakichś porównań w ogóle i w ogóle się nie wypowiadali negatywnie na temat amerykańskich różnych działań, bo to jest źle widziane dzisiaj. No nie, będziemy właśnie. Myślę, że nie będziemy sobie tutaj się autocenzurować.
0: Nie, chodziło mi tylko o to, że no, mocarstwa różne, tak, używają właśnie takiej, takich eufemizmów, tak, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu. I to jest wojna, po prostu. Tutaj Ploki pisze, że u Cimino często bohaterami są Polacy, ludzie pochodzenia polskiego. Zgadza się właśnie tutaj w tych Wrotach Niebios. Często można usłyszeć polski język, także zdania w stylu, czy mógłby mi pan dać trochę pieniążków, albo weźcie się tam do kupy, ustawcie, gdy tam robią im zdjęcie takie grupowe. Tak, no i dużo niemieckiego, rosyjskiego, także tutaj się właśnie to kręci wszystko wokół tej społeczności ze wschodniej Europy, no i też jest dużo takiej właśnie muzyki, takiej no, nam swojsko brzmiącej.
1: No to miłe.
0: No to jak już mówimy o polskich wątkach, to możemy przejść do jego czwartego filmu, Rok Smoka z 85, gdzie w głównej roli wystąpił Mickey Rourke i właśnie zagrał takiego kapitana policji polskiego pochodzenia, Stanleya White'a, który wcześniej miał na nazwisko Wirzyński. Tam w policji mówili na niego biały diabeł, Polak z Brooklynu. No i tutaj ma też taką polską żonę, koni. To jest takie przykładne katolickie małżeństwo. Nad ich łóżkiem wisi krzyż i czarna Madonna. No i w ogóle tych krzyży w ich w tym domu jest bardzo dużo. Można sobie też posłuchać fragmentów mszy po polsku, która jest w trakcie tego filmu. Także tak, tutaj już po prostu Polak w roli głównej, no i trzeba przyznać, że to takie trochę tego, no dobrze ta nasza polska mentalność została przedstawiona. Nie wiem, chyba musiał z jakimiś Polakami faktycznie przystawać, czy mi no, kiedy pisał ten scenariusz.
1: No przecież sama mówiłaś, że z przestępcami, ze złodziejami się szlają, no to jak?
0: Właśnie. No i o co chodzi w tym filmie? No właśnie ten kapitan White zostaje przydzielony do nadzorowania Chinatown, ponieważ tam narasta przemoc, trwa wojna gangów, te młodsze gangi chcą przejąć kontrolę. No i ten nasz Stanley wierzy w to, taka walka z wiatrakami, że on tutaj wprowadzi nowe zasady, tak, że zero łapówkarstwa, zero haraczy, nawet wpada tam na spotkanie tych mafiozów i im to oznajmia, a oni mu grzecznie tłumaczą, że to jest ponad tysiącletnia tradycja, te haracze, to łapówkarstwo, ta mafia i że tak to nie będzie, że musi obowiązywać ten układ, który był, ponieważ no wcześniej tam ten poprzedni, powiedzmy, kapitan, który zajmował się tą dzielnicą, no bo wiadomo, dogadany z mafią i tam odpowiednie zyski czerpał z tego, że tam nie wchodził paradę mafiozom. A na Stanley wierzy, że to zmieni. Ale tutaj nie chcę wam za dużo opowiadać, bo to jest naprawdę dobry film. Tutaj współscenarzystą był Oliver Stone i może dzięki temu ten film jest taki fajny, dynamiczny, no na czasie, bardzo dobrze się go ogląda. Ale no, też wzbudził wiele kontrowersji, no ponieważ właśnie ta społeczność azjatycka, chińska odebrała to jako atak na siebie.
1: I na ich wielo... i na tradycje ich wieloletnią.
0: Tak, tak. No też, wiesz, wskazywali, że tam się używa takiego słownictwa typu żółci murzyni, skośnoocy, chinole, to też się nie podobało, że to niby wspiera ksenofobię. Dlatego na początku filmu jest taka dodatkowa plansza, która podkreśla, że w tym filmie nie chodzi o to, żeby tutaj ignorować dobry wkład, tak, tych społeczności chińskich, azjatyckich w to społeczność amerykańską. No sam Cimino twierdził, że Chińczycy wręcz przeciwnie uznają ten jego film za ważny, tak, bo z tego filmu na przykład dowiadujemy się, że przez wiele, wiele lat Chińczycy byli wyłączeni z możliwości ubiegania się o obywatelstwo amerykańskie. Dopiero w 1943 roku mogli się o nie ubiegać, a wcześniej nie mogli na przykład swoich żon sprowadzać do Stanów Zjednoczonych. Mówi się tam, że te koleje amerykańskie to właśnie budowali głównie emigranci z Chin. Wielu z nich setkami tam ginęli, a nawet za tą swoją pracę tak nie mogli otrzymać obywatelstwa i nie mogli się tam sprowadzić na stałe.
1: No, czyli żółty murzyn, jak najbardziej określenie na miejscu. No, ale tak to bywa, że jak ktoś zauważy jakiś problem, zwróci na coś uwagę, to strona, której się to bardzo nie podoba, jest to nie na rękę, będzie się czepiała, że powiedział dupa, brzydkie słowo na przykład, albo no, coś takiego.
0: Tak. Z takich polskich smaczków jeszcze to w tym filmie zagrał flagowy statek handlowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Kazimierz Płaski. I możecie sami się domyślać, co na jego pokładzie zostało sprowadzone przez chińską mafię do Nowego Jorku.
1: Co? Ja się nie domyślam.
0: Narkotyki.
1: Narkotyki? Mm.
0: Dużo narkotyków.
1: Dużo. Mm.
0: Tak, także tutaj ten film super, super. No, ja tak jak go obejrzałam, to myślałam, że te kolejne będą podobne. I mówię, wow, super, no fajnie, że się tak podniósł po tych Wrotach Niebios. Że w ogóle to jest remake takiego, a nie, to nie ten, ale to jest na podstawie książki z 81 roku. Może to też pomogło temu filmowi, że po prostu była dobra książka podstawą. Ale niestety ten film, mimo że dobry, też okazał się klapą finansową. Także nie wiem, chyba po prostu to odium po Wrotach Niebios już ciążyło nad Cimino i chyba już mu ludzie, widzowie, nie ufali. I ten film, no niestety, też w sumie mało znany. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film?
1: No właśnie nie znalazłem go. Ubolewam nad tym i cały czas szukam.
0: A go nie ma na CD-a?
1: Nie ma.
0: Nie ma, ale to ale mówię. Musisz go znaleźć, bo naprawdę no, dobry ten kryminał.
1: Muszę, tym bardziej, że tu są takie komentarze, że Polak fantastycznie zagrany. To znaczy jeszcze tutaj Ploki nigdy nie widział, żeby ktoś Polaka tak fantastycznie grał.
0: Tak, tak.
1: No ale, takie... ale czemu to właściwie, skąd taka opinia, czemu ten Polak jest tak fantastycznie oddany? Jak myślisz?
0: No takie typowe polskie cechy.
1: Przekorny, sam przeciwko wszystkim, bo ma swoje zasady jakieś, tak? I, no ale co, ma jakieś jeszcze inne cechy?
0: No też dla mnie to małżeństwo takie typowo polskie było. Tak, takie tam mówię, no nie, no kurczę, jakby ktoś tu przyszedł i coś nagrał normalnie. No taka też dla mnie taka walka z wiatrakami, taki, wiesz, idealizm, który no, jest skazany na porażkę, tak? Niby wszyscy wokół to wiedzą, tylko on jeden jakby do końca walczy, choć już walka jest dawno przegrana. Dla mnie w tym aspekcie chyba najbardziej to polskość upatrywałam.
1: No właśnie, niczym powstaniec warszawski.
0: No tak, zgadza się. No i tym filmem już miałam naprawdę

0: do Stanów Zjednoczonych, ale w samym filmie, ze względów na prawa autorskie, w ogóle nic o Michaelu Corleone nie ma. Także, no mówię, mimo że powieść jest powiązana z Ojcem Chrzestnym, no to tutaj tego nie ma. Jest po prostu sama historia Salvatore Giuliano, no który to też postać autentyczna, który tam w latach 40. właśnie stał się takim przywódcą, może takim wyzwolicielem tej biedoty sycylijskiej. On no, zabierał bogatym, dawał biednym, no ponieważ właściwie ta sama historia, co w tych Wrotach Niebios. Ci biedni ludzie nie mieli prawa do ziemi. Ziemia była tylko w rękach tam jednego tam księcia Borsy, który miał tych tam hektarów tysiące, mimo że większości z nich nie uprawiał. No a ci, a reszta po prostu klepała biedę. I ten Salvatore Giuliano miał taki układ, układał się też z mafią właśnie, z kościołem, no ale ostatecznie chciał Sycylię w ogóle wyzwolić spod rządu włoskiego i miał taki plan, żeby po prostu Sycylię przyłączyć jako kolejny stan do Stanów Zjednoczonych, a to się nie mogło udać. Tutaj główną rolę zagrał Christopher Lambert. No i to chyba jest główny powód, dla którego ten film jest taki, może był źle odebrany, no bo on tutaj nie wypadł dobrze w tej roli. No też mi ten Christopher Lambert na takiego Włocha słabo pasuje. Taki strasznie cukierkowy ten film jest, sentymentalny, też jest dużo takich przeciągniętych scen. Ale jakoś strasznie ostatecznie to nie wypada. Też jakoś tam nie cierpiałam oglądając ten film i też dla mnie właśnie była ciekawa ta historia tego sycylijskiego Robin Hooda. Jego rolę, jego kuzyna i takiego najbliższego przyjaciela gra John Turturro, który moim zdaniem jest świetny w tej roli. Także jak lubicie takie właśnie włoskie, gangsterskie klimaty, to myślę, że można sobie to obejrzeć spokojnie.
1: Christopher Lambert. Człowiek, który, aktor, który każdą rolę udźwignie. Od Raidena w Mortal Kombat do Popiełuszki.
0: Tak, słuchajcie, tutaj w tym filmie też pokazana jest taka scena, autentyczne wydarzenia, masakra na przełęczy Portella della Ginestra. Chodziło o to, że to był czas, te lata 40., no, kiedy takie ruchy komunistyczne dochodziły do głosu. No i tam na tej Sycylii też tak się dzieje. No i idą ci komuniści takim pochodem, tak, mają tam swój wiec. No i ten Giuliano z tą swoją bandą miał ich tylko nastraszyć, ale podobno mafia właśnie wdarła się w szeregi tej jego grupy i mimo, że Salvatore Giuliano jako przywódca rozkazał strzelać tylko nad głowami tych osób, znaczy komuniści, no wiecie, to byli po prostu komuniści, czyli po prostu też dużo tam ludzi z tej biednych ludzi z tej wsi tam się zebrało ich posłuchać. Salvatore mówił, żeby strzelać tylko ponad głowami, no ale niestety strzelano po prostu do ludzi.
1: Ktoś był no, za wysoki.
0: No nie, no bo tam troje dzieci też zginęło. 11 osób łącznie, a 30 ponad zostało rannych. No i podobno do tej pory wciąż jest to kontrowersyjny temat we Włoszech. I niektóre właśnie źródła oskarżają za to zdarzenie mafię, która miała przeniknąć właśnie w szeregi Giuliana. No i jest jakaś tam tablica pamiątkowa mówiąca o tym, no i tam się nie wspomina się o Giuliano jako o tym, który miałby do tego dopuścić, no bo

0: ostatecznie nie wiadomo tak naprawdę, kto za tym, za tą masakrą stał. A zdradzam wam tą scenę po to, żeby powiedzieć, co, jakim gagatkiem był Cimino, ponieważ on miał dogadane, że ten film ma trwać 120 minut. No ale ostatecznie to, co tam zmontował, trwało 150. No i przedstawiciele wytwórni powiedzieli, że nie, że musi tam o te pół godziny to skrócić. Więc co on zrobił? Wyciął wszystkie sceny akcji.
1: Prawdziwy buntownik, artysta. A propos tematu, mam dla ciebie zagadkę, Ania. Mhm. Co to jest? Dymi na Sycylii. Dymi na Sycylii.
0: No, Etna chyba, tak?
1: Mafia.
0: A, mafia. Nieźle. No i ostatecznie te sceny akcji powróciły. No, ale to już zostało rozstrzygnięte przez sąd arbitrażowy. Po prostu od ostatecznego montażu Michaela Cimino odsunięto. Także tak to się skończyło. No tutaj ten film niestety też zebrał w większości negatywne recenzje. Właśnie za taką niespójną narrację, za tą rolę Lamberta, która się nie spodobała. No, ale myślę, że tak aspekt historyczny tam jest fajnie pokazany. Mimo wszystko tyle fajnie się to ogląda, że no nie wiem, ja na przykład teraz lubię takie starsze filmy sobie pooglądać, bo one są tak różne od tego, co mamy teraz. Są takie, mimo że krwawe, to jednak spokojne i tak no dobrze się to ogląda.
1: No, czasem miło sobie dłużyzny pooglądać. Jeszcze jak są pejzaże fajne, jak mówisz.
0: No właśnie.
1: Ja lubię sobie tak też popatrzeć na ładne pejzaże. Zawsze lubiłem za to na przykład filmy Hoffmana, że jego plenery wyglądają jak żywcem wyjęte z obrazów Matejki czy Kossaka czasami. Fantastycznie.
0: Zdjęcia do tego filmu, słuchajcie, kręcono wiosną i latem 1986 roku. No, już pod koniec kwietnia Cimino przekroczył budżet oczywiście. No i żeby zmniejszyć koszty, zawieszono część ekipy. Dodatkowym problemem było też jeden z członków mafii, który kontrolował właśnie okolice, w których kręcono film. I Cimino zasugerował, żeby się spotkać z tym człowiekiem, żeby ten impas przełamać. No i słuchajcie, okazało się, że on po prostu chce zagrać w tym filmie. Także ten mafiozo i kilku jego kompanów po prostu zagrało w tym filmie i już potem produkcja szła sprawnie.
1: No
0: takich ciekawostek. No i po tym filmie kolejny film Cimino. To Godziny Rozpaczy. Tak, i ten tytuł.
1: Wymowny mówisz?
0: Mówi sam za siebie. To film z 1990 roku. Tutaj w roli głównej przyjaciel, też, który wcześniej też współpracował z nim, czyli Mickey Rourke. O co chodzi? O co chodzi w filmie? Tutaj mamy Mickey Rourke'a jako takiego kryminalistę, Michaela Bosworth'a, który ma romans ze swoją seksowną panią adwokat i dzięki niej, Nancy, udaje mu się uciec z budynku sądu. Ucieka ze swoim, już tam na niego czeka jego brat z innym tam gangsterem, odjeżdżają, no i muszą sobie znaleźć miejsce, gdzie przeczekają, żeby ta jego pani adwokat mogła do niego bezpiecznie dołączyć, no i żeby mogli się wszyscy razem udać do Meksyku. No i postanawia wejść do pierwszego, lepszego domu i tam po prostu przetrzymać mieszkańców jako zakładników i tam na tą swoją panią adwokat poczekać. No i trafia na dom, gdzie mieszka Anthony Hopkins ze swoją żoną i dwójką dzieci. Jest to ten film, to właśnie jest remake Dreszczowca noir z Humphreyem Bogartem z 1955 roku. No i nie wiem, czy to był potrzebny ten remake. No mówię, moim zdaniem tutaj ten, mimo że obsada taka dobra, Mickey Rourke, Anthony Hopkins, to zostało zaprzepaszczone. Powiem wam, że no w żadnym filmie mi tak muzyka nie przeszkadzała jak w tym filmie. Po prostu muzyka po prostu zupełnie od czapy, jakby właśnie, mówię, z jakichś lat 60., 70., no w ogóle nie pasująca do sensacji. Czasami aż to było śmieszne po prostu.
1: Jak śmieszne, to śmieszne to jest zaliczyć tyle klap finansowych, dysponując takimi aktorami jak Clint Eastwood, Mickey Rourke, De Niro, Hopkins, nie? To zaliczyć klapę finansową.
0: Tak, tak. No, myślę, że tutaj niewiele brakowało, żeby z tego filmu zrobić jednak dobry film. No ale jednak mimo wszystko to się tam nie poskładało i no i też klapa, no po prostu kolejne niepowodzenie. Chociaż mówię, no może gdyby tą muzykę wyłączyć, to jakoś by jeszcze ten film uszedł. No bo tutaj Mickey Rourke i Anthony Hopkins bardzo się starają, żeby ten film udźwignąć. No i ma swoje dobre momenty. No ale znowu są jakieś przeciągnięte sceny, niepotrzebne. Za dużo pewnie tych plenerów. Trochę jakichś takich może dziur takich fabularnych. Tutaj też się mówi, że po prostu podobno producenci usunęli niektóre sceny i też na własną potem rękę to zmontowali. No, nie, godzinę rozpaczy to sobie podarujcie jednak.
1: Można by tą audycję nazwać Godzina Rozpaczy, bo dzisiaj rekordowo niska słuchalność, zero donatów, zero telefonów, godziny rozpaczy. A konkretnie zbliżamy się do drugiej godziny rozpaczy, tak więc ktoś chce zadzwonić, to proszę bardzo. Jak musicie już, to proszę, proszę.
0: To jest ten moment, bo już, no mówię, dochodzimy do tego ostatniego filmu, czyli Dogonić Słońce z 1996 roku z Woody Harrelsonem. No to też taki aktor po prostu. I tak to wszystko zepsute. No to już mówiliśmy, o co chodziło w tym filmie. Że to, no mówię, zaczynał Cimino filmem drogi, no i kończy filmem drogi. No tylko, że tym razem znowu niestety w kiepskim stylu. No to też taki film, no taki no nierówny. Nie wiadomo do końca, o co tam chodzi. Trochę taki, no znowu ma jakieś dobre momenty, ale to wszystko jest niepospinane też. No tak jak ten John Seda mówi, no widać jakby, że ktoś po prostu naćpany to robił, no i ostatecznie nie wiadomo, co tam z tego wyszło. No niestety, na przykład na Rotten Tomatoes ten film ma tylko 17%.
1: No.
0: I tylko 6 recenzji. No.
1: A to i tak za dużo.
0: Ale z Cimino, no to jak mam polecać, to naprawdę obejrzeć sobie tego Pióru na lekką stopę koniecznie. Jeszcze raz Łowcy Jeleni i ten Rok Smoka. No to tutaj za te trzy filmy to naprawdę szacun dla niego. To naprawdę trzy świetne filmy.
1: Ewentualnie Heaven's Gate, nie? Jak ktoś ma dużo czasu.
0: To jak ktoś ma dużo czasu, jest cierpliwy. No i chciałby sobie sam wyrobić opinię, nie? I zobaczyć, no jak nie robić filmów. O, to tak, to jakby ktoś tam, nie wiem, chciał sobie takie coś przećwiczyć, może tam szykując się do jakiegoś swojego, to tak, to może. No ale to boli, ostrzegam lojalnie. A tutaj może jeszcze o samym Cimino mówię, on kończy tą swoją filmową karierę w 96 roku, no ale żyje potem jeszcze 20 lat, bo ja w pierwszym momencie jak zobaczyłam, że w 96 ostatni film, to mówię, o matko, pewnie zaraz potem umarł. No nie, jeszcze sobie pożył 20 lat. No i napisał książkę. Przeczytałam, że to tytuł Big Jane. Nie ma polskiego wydania. I o czym ta powieść, około 200-stronicowa. Słuchajcie, no też ciekawa historia, też historia w sumie drogi, bo 19-latka ucieka z Long Island, zakochuje się w 3 mężczyznach, dzieje się to na początku lat 50., bierze udział w rodeo, dociera do Hollywood, a kończy walcząc na wojnie w Korei.
1: O.
0: Tak, także szkoda, że Chimino już nie jest z nami, bo myślę, że to byłby patent na kolejny film, tylko pytanie, czy udany, czy nieudany. Myślę, że to też by się mogło źle skończyć.
1: Ciekawe właśnie, jakie by filmy dzisiaj kręcił. Pewnie mocno takie klasyczne i dużo by było w nich mafii oraz tragedii ludzkich. Ważne różne problemy i długie by były to filmy. Długie. A jakby wydał Director's Cut, to 5 godzin na przykład by trwał film. No, Wódz pisze, że zniechęcamy tutaj do Chimino. No właśnie, chyba niekoniecznie. Przecież Ania wyraźnie zaznaczyła, które filmy są warte uwagi. No, co poradzić? Bardzo nierówny twórca, nie? Więc
0: to film może być długi, tak? Łowca Jeleni też trwa 3 godziny, a no ogląda się to z zapartym tchem, no nie odchodzisz w ogóle od ekranu, tak? Wszystko tam się spina. Niby też jest bardzo długa scena wesela, ślubu, która zajmuje tam 50 minut, ale jest to tak wszystko fajnie przeplatane właśnie dialogami, tak? No nie dłuży się to. No nawet się odnajduje przyjemność w tym poznawaniu tych obyczajów, zwyczajów prawosławnych. Jest tam na przykład taki moment, kiedy ci młodzi na weselu piją z takiego podwójnego kielicha wino i chodzi o to, żeby nie uronić ani kropli, bo to przynosi pecha. No i tylko my to widzimy, bo ani pani młoda, ani pan młody tego nie zauważają, że niestety 2 krople spadły na sukienkę panny młodej. No i ta zła wróżba faktycznie się spełnia, tak? Bo z tych 3 chłopaków, którzy pojechali do Wietnamu, tak naprawdę jako tako poradził sobie z tą wojną tylko jeden. I to jest właśnie ciekawy temat, kto, jeśli w ogóle ktoś nadaje się do uczestniczenia w konfliktach zbrojnych, bo nasz główny bohater Mike, to właśnie on, powiedzmy, wrócił cały i fizycznie zdrowy, tak? Ale on już przed tym, jak go ich poznajemy, zanim wyjeżdża do Wietnamu, to jest taki specyficzny, wycofany, taki zasadniczy. No, nie jest to taki, powiedzmy, zwykły tam radosny chłopak, jak ci pozostali. No i on sobie najlepiej z tą wojną radzi, tak? A ci tacy, powiedzmy, no, bardziej otwarci, tacy, no, używają takiego, nie wiem, eufemizmu, nie wiem, zwyczajni chłopcy, wrażliwi bardziej, tak? Oni tam sobie po prostu no gorzej radzą z tą traumą.
1: No to wiemy, po co sięgnąć w pierwszej kolejności, czego unikać. No i cóż, powoli będziemy chyba kończyli audycję.
0: Tak, tutaj Tomisiu pisze, że Chimino padł klątwą Oscara. No, może faktycznie ten Oscar może był za szybko, a może mu się po prostu udało zrobić ten jeden wyjątkowy film, który jest zaliczany tam do 100 najlepszych filmów wszechczasów. Może to było takie szczęście początkującego. No, ciężko stwierdzić. a potem no jednak taki sukces zbyt szybko osiągnięty, no zwłaszcza jak ktoś ma taką osobowość, może wiecie, może no megalomańską, nie wiem jak to nazwać, nie chcę go, no wiadomo, tyle mogę powiedzieć, co tam z tych nielicznych wywiadów słuchałam, no to no, ktoś taki no, ma prawo uważać tak, że jest lepszy od innych i że ma rację, no ale u niego to chyba po prostu przerosło no, granicę i on chyba faktycznie zbytnio uwierzył w siebie i w tą swoją wizję i to się potem na nim zemściło.
1: Willowi Smithowi chcą odebrać Oscara, teraz zastanawiają się, czy mu zabrać, czy nie. No oczywiście pokłosie afery ze spoliczkowaniem Chrisa Rocka. Jak się zastanawiam, a gdyby tak powiedział, że nie odda, to co? Oddawaj! No, ciekawe, ciekawe. Ale tak się też dziwię artystom, że tak wszyscy chcą tego Oscara, przychodzą i nawet wielki, niezależny twórca, ciekawy charakter, charakterny człowiek przyjdzie i tam będzie płakał, wzruszał się. You love me! You really love me! No tak ten Oscar robi z ludzi głupków trochę. Ja bym, tak jakbym był wielkim twórcą i dostałbym takiego Oscara, to dla pizzy bym wziął, a następnego dnia bym zaniósł do Lombardu i się tym pochwalił, wkleił gdzieś tam nagranko z komórki, że do Lombardu za 50 zł oddałem i to by był taki manifest trochę, nie? Może jakiś...
0: Tak, ja uważam, że jak najbardziej powinno się Willowi Smithowi odebrać tego Oscara i dać go Bruce'owi Willisowi. Jak najszybciej. Ale to już chyba mówiłam wcześniej.
1: Ciekawe, czy potem się taki Will Smith będzie chwalił. Zdobyłem kiedyś Oscara. Uuu, ale mi zabrali.
0: W ogóle mogę też wam polecić na YouTubie taki dokument właśnie o tych wrotach niebios, co tam się wydarzyło. The Movie That Ruined Hollywood w dwóch częściach. Można dzięki temu też się w ogóle dowiedzieć, nie? Jak tam ten przemysł filmowy działa i jak się ta cała katastrofa wydarzyła. No bo coś takiego, to naprawdę było spektakularne, mówię, w przeciągu dwóch lat kogoś, kto dostaje Oscara za najlepszą reżyserię, najlepszy film, po dwóch latach dostać Złotą Malinę za najgorszy. No chyba nikomu innemu się coś takiego nie udało wcześniej, ani później.
1: Może to właśnie świadczy o wyjątkowości tego twórcy.
0: Może tak. No ale mówię jeszcze raz, dla tych trzech filmów warto sięgnąć po jego twórczość, tutaj ten Piorun, Lekka Stopa, potem Łowca Jeleni i na koniec ten Rok Smoka, to są naprawdę super filmy, niczego im nie brakuje i no swój kawałek dołożył do historii kina.
1: I tym optymistycznym akcentem no, będziemy kończyli. Masz jakieś plany radiowe? Coś, co można by tutaj ogłosić?
0: Na razie jeszcze nie, ale nie chcę nic na razie zapeszać. A w przyszłą niedzielę, wielkanocną, nie wiem, co my zrobimy. Lany poniedziałek chyba.
1: A, to już będzie Wielkanoc.
0: No. Ale możemy, wiesz, do rana nadawać, nie?
1: No, zrobimy jakąś jajcarską audycję.
0: O, właśnie. Podzielimy się jajeczkiem.
1: No, stukniemy się jajeczkiem, chociaż z tobą to nie wiem, czy się to tak da zrobić, ale będziemy
0: coś
1: kombinować.
0: Wymyślimy.
1: Ja obiecuję, że pomaluję sobie jajka specjalnie dla was. Wszystko dla słuchaczy.
0: Ja już rzeżuszkę posiałam.
1: Czyli Ania sobie hoduje rzeżuchę, a ja sobie maluję jajka na święta. No.
0: Taki mamy podział.
1: Tak sobie zaplanowaliśmy. No to trzymajcie się, ludziska. Dziękujemy, że byliście, chociaż niewiele z tego wynika dla mojego konta.
0: Ale wiesz, no ta audycja była już trochę opłacona. Nie?
1: Tak, tak, żartuję, pieniądze nie są ważne. Ważna jest sztuka.
0: Przekroczyliśmy budżet, jak Michael Cimino. I po prostu robimy sztukę dla sztuki.
1: No, pewnie, że tak, pewnie, że tak. No to co? Dziękuję ci bardzo, Aniu, że się przygotowałaś do tej audycji, czego nie mogę powiedzieć o sobie, ale doceniam jakby tym bardziej to, że ty się przygotowujesz.
0: To była w większości przyjemność, bo tych wszystkich aktorów, Christopher Walken, Mickey Rourke, no i Robert De Niro, to no, przyjemnie się ich ogląda, nawet w kiepskich filmach.
1: To była w większości przyjemność, bo w sumie fajny temat, ciekawe filmy, ale trzeba z Krawcem tu posiedzieć też, więc w większości była to przyjemność. No, spoko. Żartuję oczywiście sobie, jak zwykle. A już sam nie wiem, kiedy żartuję, kiedy nie. Dzisiaj zauważyłem, że mi pierwsze siwe włoski rosną w brodzie. Bardzo mnie to niepokoi, chyba zacznę przeżywać kryzys wieku średniego zaraz.
0: Dopiero? Późno.
1: No późno, tym bardziej mnie to smuci, bo tyle nie miałem, a tu nagle siwe pierwsze włosy i to jeszcze takie pokręcone jakieś.
0: Zgolić brodę i problem się rozwiąże.
1: No, taki jest plan. To idę golić brodę.
0: To dzięki, trzymajcie się, no i miłego oglądania.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
1: Witam wszystkich po długiej przerwie. Piątek 21, lecimy.

Kłaniam się nisko aż po same kule, po dość długiej nieobecności. Moi drodzy, strasznie miło znowu zagościć na antenie Nocnego Radia. Strasznie miło was znów zobaczyć na czacie. Pozdrawiam również stęsknionych słuchaczy słuchających offline. Dzięki wielkie za wszystkie słowa wsparcia, które w międzyczasie się pojawiły i naprawdę powiem wam szczerze, że mi łezka aż pociekła, kiedy zobaczyłem, jak w jednym z komentarzy jeden ze słuchaczy stwierdził, że idzie trzepać zdrowaśki za mnie. Jak widać, udało się tak, że z najciemniejszych czeluści mojego czarnego serduszka bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten cały czas, że nie zapomnieliście o mnie i że przez odrobinkę mogłem się poczuć choć troszkę potrzebny. Naprawdę niesamowite, wspaniałe uczucie. Cieszę się, że mogę na was liczyć. To jest naprawdę... naprawdę wyjątkowe i fajnie już być dziś z powrotem. Co prawda miałem dla was przygotowany odrobinkę inny temat niż będzie dzisiaj, a dzisiaj będzie niestety luźno, moi drodzy. Dzisiaj mamy luźne gadki, ponieważ po tak długiej przerwie nie do końca mi się chce bawić w powagę, w mrok, zło i tak dalej. Także już niedługo wrócę do przygotowanego tematu, a miałem dzisiaj z wami porozmawiać na temat wojny na Pacyfiku, o tym, w jaki sposób zrzucono bombę na Nagasaki, dlaczego ta bomba była tak naprawdę bez sensu i dlaczego tak naprawdę Japonia się poddała. Poddała się tylko i wyłącznie dlatego, że robili kiepskie chińskie bajki, ale o tym już niedługo usłyszycie. Na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj będzie luźno, aż po same kule. Także zapraszam jak najbardziej do dzwonienia. Też się troszkę muszę rozkręcić, pozwolić odrobinkę też gardłu popracować, ponieważ siedząc przez długie dnie, sam nie odzywając się do nikogo, odrobinkę to gardło mogło sobie nieco zaniemóc. A właśnie, w ogóle chciałbym się pochwalić, bo niedawno sobie zakupiłem nowy router Wi-Fi, z którym bardzo długo walczyłem, że tak powiem, ze sobą, ponieważ mój poprzedni router Netgeara, którego samodzielnie udało mi się zrutować, byłem z nim bardzo zżyty emocjonalnie. Właśnie z tego powodu, że miałem nad nim naprawdę niebotyczną kontrolę, no ale miał pewne swoje wady, między innymi nie miał wsparcia dla sieci 5 GHz, aż w końcu się połakomiłem, kupiłem sobie jakiegoś gównianego, co to jest,

0: chyba TP-Link, nie wiem, ale słuchajcie, ale najpiękniejsza rzecz w tym urządzeniu i to jest coś, co powinni napisać na opakowaniu, że uj, nowinka, ja pierdzielę, to bydle to umie. Kurde, kupuj to, ponieważ żadne inne urządzenie nie ma tego w swoim zestawie. To jest absolutny skandal, że tym się kompletnie nie chwalono. Mianowicie, słuchajcie, to urządzenie potrafi zgasić lampki na przednim panelu w nocy i robi to automatycznie od 22 do 9 rano, można sobie ustawić godzinę i ono ci nie świeci i ono ci nie mruga na zielono tymi wszystkimi lampkami, kiedy ci telefon ściąga aktualizację, a na antenie witamy profesora Leniucha czołem.
1: Cześć, potrzeba, jak ja się cieszę, że cię słyszę.
0: O, jak ja się cieszę, że ja sam siebie słyszę.
1: Witaj ponownie i zostań już na stałe.
0: Taki jest plan, mój drogi, także...
1: Wiesz co? Muszę przyznać fakt. Routery, w których się wyłącza światełka, są zajebiste.
0: Wiesz, jakbyś tutaj zobaczył moje centrum dowodzenia, to byś zauważył, że większość urządzeń jest po prostu polepionych czarną taśmą izolacyjną i te wszystkie lampki ma po prostu pozasłaniane, a to, co może sobie stać, powiedzmy, twarzą do ściany, jak między innymi modem mojej kablówki, no to sobie stoi twarzą do ściany i nie wkurza, no ale tego, to odrobinkę miga, a wszystko jest, kurde, polepione. No i jeszcze Amplituner ma tę fajną właściwość, że przedni panel, który jest naprawdę ogromny, który zajmuje mniej więcej połowę, a urządzenie jest dość spore, ma też kilka poziomów przyciemnienia, tak? No ale to jest, wiesz, no ale to jest, powiedzmy, takie urządzenie z górnej półki, nie? Natomiast właśnie mój poprzedni zestaw głośnikowi Creative'a, który sobie tutaj stoi i robi za zapasowy drapak dla kota w tym momencie, a który miał tak kurewsko mocne niebieskie światło, także dosłownie mogłeś to postawić w oknie i robić za latarnię morską.
1: No to pięknie. Ja tylko chciałem się tutaj poprawić. Przepraszam. Wyłącza, nie wyłącza.
0: Jak się szybko wciska, to się wyłącza, bo nie ma czasu na ortografię. Trzeba to wszystko wyłączać. Ja mam tutaj taki wyłącznik, który to wszystko wyłączy.
1: Oczywiście. Wiesz co, pamiętam, podobny router miałem kiedyś. Jak tutaj w Irlandii już przeprowadziłem się na którym z chat i tam został po poprzednich użytkownikach. Przepisaliśmy internet na nas. I miał taki router, znaczy to był router z takim niebieskim dyskiem u góry. Nie wiem, czy kojarzysz. Jesteś, jak to dawało, a ponieważ był pod łóżkiem, że faktycznie cała podłoga i pół pokoju się od niego świeciło, nie miał chyba jeszcze tej opcji, także doceniłem to po latach.
0: No, tym bardziej, że tutaj ten panel jest tak bardzo niefortunnie ułożony na górze, a nie na przodzie, więc naprawdę z drżącą ręką to podłączałem i jednak to się wszystko jakoś udało, także niesamowicie doceniam takie maleńkie detale. A tutaj jeszcze ktoś, nie prościej wyciąć z kartonu tylko dziurę na wiatraczek, a resztę zasłonić, to nawet nie ma wiatraczka, ale... W zasadzie tak można, nie? Tak samo na przykład na PlayStation mam PlayStation 4 pierwszej generacji i to ma od góry ma taką długą diodę przez całą długość, kiedy urządzenie jest w trybie czuwania, to się świeci na pomarańczowo, no i po prostu się świeci, a ja mam coś takiego, że niestety muszę mieć faktycznie całkowite odcięcie od jakiegokolwiek światła, a bo inaczej mnie to strasznie drażni i przebija się przez powieki, zresztą mam bardzo wrażliwe na jakiekolwiek światło oczy, do tego stopnia, że w nocy, w kompletnej ciemności sobie radzę naprawdę doskonale, natomiast wystarczy...
1: Człowiek, kot.
0: Tak, natomiast wystarczy, żeby było tak średnio zachmurzone, a nie bardzo, i już muszę chodzić w okularach przeciwsłonecznych, bo światło zwyczajnie moje oczy rani, powoduje fizyczny ból. Także, nie wiem, naprawdę polecam.
1: Czyli tak. Hiszpania nie dla ciebie.
0: Jak w ogóle wiesz? Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że pogodowo to ja tak między Syberią a Irlandią i w takiej Irlandii naprawdę bym się całkiem nieźle czuł ze względu na
1: Irlandia.
0: To, że tam macie zachmurzone.
1: Piękna, powiem ci, mamy dzisiaj słońce, to jest fenomen. Mamy dzisiaj słońce, jest plus 10, także jest spoko.
0: No właśnie, także to jakoś się trzyma, koty by mu wszystko z tego kartonu wyjebały. To znaczy nie, tutaj pewnie chodzi o to, żeby, bo też kiedyś do czego to miałem, kurde, do czegoś miałem właśnie, że musiałem przykleić, do dysku zewnętrznego. Bo akurat nie miałem izolacji, więc sobie wziąłem właśnie jakiś tam kawałek kartonu i najpierw na ślinę go przyłożyłem. I to się tam
1: profesjonalnie.
0: Tak, i to się tam trzymało przez jakiś tydzień, dwa, ale prawdopodobnie jakieś tornado, ewentualnie kot przez to przebiegł. I ten kartonik mi zrzucił, więc przyłożyłem go raz jeszcze, no i opitoliłem bezbarwną taśmą, no bo niestety izolacja u mnie w takich warunkach dość szybko schodzi. Wybierz karton deluxe po butach z ładnym nadrukiem. A to też kurde jest, bo jeżeli ta diodka jest odpowiednio wkurzająca, to może się okazać, że właśnie jeżeli macie aż tak irytująco wrażliwe oczy, to ten karton nigdy nie będzie dokładnie przylegał. No chyba, że faktycznie to opitolimy po prostu jakieś, wiesz, jakieś tam narzędziami specjalnymi, które tam po prostu, wiesz, na poziomie nanoatomowym ci to z nano-coachingują. Ten karton będzie odstawał i wtedy masz, wiesz, i wtedy masz silne, silne, intensywne światełko z takiej niebieskiej diody, które się odbija.
1: Które podświadomie drażni.
0: Nie, on nawet nie podświadomie, tylko ono się odbija od tego kartonu i się wylewa i masz taki kwadrat, który się świeci, który się dosłownie delikatnie tylko żarzy, ale już jest wystarczająco irytujący, żeby wyprowadzić cię z równowagi.
1: No tak. Ja już mam ten problem ze sobą. Router mieszka w innej części domu niż my, żeby nie promieniował. Nie wiem tak na dobrą sprawę, jakie są zdrowotne, podejrzewam raczej nie korzyści, tylko jakieś szkodliwe skutki takiego promieniowania. Orientujesz się po czemu?
0: Tak, orientuję się, bo to jest promieniowanie mikrofalowe, tak? Dość podobne do tego, które masz w swojej mikrofalówce. Wiesz co, jeżeli chodzi o dokładne źródła, to postaram się podać link pod audycją, gdzie Łukasz Sakowski z bloga To Tylko Teoria.pl dość ładnie to opitolił, że tak powiem, ze wszystkich stron. Natomiast to, w jaki sposób my się tutaj chronimy przed mikrofalami w przypadku kuchni mikrofalowej, to przede wszystkim jak działają mikrofale, że one, wiesz, że one podgrzewają i skąd się bierze ta cała całe foliarskie pieprzenie, tak jak teraz na przykład mają taki lęk przed siecią piątej generacji, że to tutaj nam zrobi kontrolę Mite i tak dalej. To jest po prostu wyższa częstotliwość. Ta wyższa częstotliwość porusza cząsteczki wody. A co to jest energia? No, energia cieplna. To jest ruch cząsteczek, tak? No. Czyli jeżeli się rusza cząsteczka wody, no to znaczy, że ta potrawa, którą sobie podgrzewasz w mikrofalówce, będzie odpowiednio cieplejsza i dlatego jeżeli wstawimy sam talerz, czy tam, nie wiem, czy kubek, czy cokolwiek, coś, co nie będzie zawierało
1: wody. To się średnio zagrzeje.
0: No właśnie, i dlatego mniej więcej na tym to polega. Tylko, że bodajże w latach 70. była jakaś taka pani doktor, która troszkę się wkurwiła na to całe foliarstwo i zbudowała sobie wielką, wielką mikrofalówkę w swoim laboratorium, w którym pracuje do dzisiaj po tam 8-10 godzin dziennie. I wiesz, i żyje, i ma się dobrze, żadnego nowotworu nie dostała, no bo oczywiście...
1: Magia, panie.
0: Tak, no tutaj chodzi, wiesz, o ilość tej energii, którą wrzucimy, żeby poruszała tymi cząsteczkami wody. I w przypadku sieci Wi-Fi czy sieci komórkowych, które, no nawet jeżeli sobie wrzucisz router Wi-Fi gdzieś tam do szafy i tak dalej, to i tak będzie siało na ciebie z telefonów komórkowych, z UHF-u, tak, z sygnału telewizji naziemnej od sąsiada, dokładnie, więc tutaj sobie możesz co najwyżej włożyć głowę między nogi i pocałować się w dupę, no do widzenia. Natomiast te energie są tak śmiesznie niskie, jest troszkę uzasadnienia tych wszystkich obaw, dlatego że na przykład jeżeli rozmawiasz sobie dłużej przez telefon, to masz takie wrażenie, że tutaj robi, że ten telefon robi się coraz cieplejszy, że ci się ucho i połowa twarzy poci i później odsuwasz ten telefon i on jest zlany potem i śmierdzi i tak dalej, ale on się grzeje to nie przez te promienie, nie przez to promieniowanie, nie grzeje się twój mózg czy twoja czaszka, grzeje się bateria, ponieważ jeżeli bateria jest silniej obciążana, no to wtedy będzie musiała też troszkę tej energii w postaci energii cieplnej z siebie wyrzucić, tylko i wyłącznie ze względu na obciążenie, i ta bateria będzie podgrzewała nasz fragment ciała, ale to będą to będą naprawdę niewielkie wartości. Także wiesz, także gdyby ta technologia była szkodliwa, to by nie weszła do powszechnego użytku, tak? I przykładowo, jeżeli mamy do czynienia...
1: Jedziesz bardzo, bardzo pod prąd, jedziesz.
0: Znaczy, wiesz co, odsłuchiwałem sobie dzisiaj Etama i Wudza o chemtrailsach i nie będę nawet nie mam ochoty się kłócić o chemtrailsy. Niech sobie będą, nie jest źle, naprawdę, jak napisałem w komentarzu, aż miło posłuchać audycji spiskowej, gdzie rozmówca nie jest zrzucany z anteny po 15 sekundach tylko dlatego, że się nie zgadza z prowadzącym. Naprawdę miła odmiana.
1: Natomiast... No ja już jestem, musiałem kota wpuścić.
0: Aha, nie, jak tutaj, te koty. Tutaj trąbie słonia się urwał dźwięk, czy coś, ale
1: nie,
0: chyba...
1: Nie. Ja cię słyszę perfekcyjnie cały czas, ja tylko też... że my jesteśmy na Skype'ie.
0: No ja wiem, ale aż sobie sprawdzę, ale pewnie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Działa doskonale. Dobra,
1: no to jedziemy.
0: Potrzeba, moim zdaniem. Mylisz się, routery Wi-Fi, telefony komórkowe są kurewsko szkodliwe dla mózgu na dłuższą metę. Nie są szkodliwe na dłuższą metę, ponieważ są urządzenia oczywiście, które tych mikrofal wysyłają dużo, dużo więcej i one nazywają się radary, moi drodzy. I takiego radaru nie możemy sobie postawić w domu. Co więcej, pomysł na kuchenkę mikrofalową, wbrew pozorom, on nie został wykradziony ze statku kosmicznego, który rozbił się w Roswell, gdzie nawet nie było statku kosmicznego, ale mniejsza o to. Mikrofalówki zostały wynalezione przez przypadek. Kiedy pod koniec wojny albo tuż po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych przy jednym z radarów przychodził pracownik
1: ze Snickersem.
0: Tak, roztopiło mu batonik w kieszeni. I na tej podstawie powstały i na tej podstawie po coś kurde. Nie, no tutaj wszystko mam u siebie dobrze, chyba że słuchacze trolujący.
1: Wiesz co? Może za mocno nakleiłeś te taśmy na router.
0: Nie, teraz jestem i tak po kabelku.
1: Aha.
0: Także tutaj nie powinno się nic rypać.
1: Ale audycja się nagrywa, więc...
0: Tak, wszystko się nagrywa, no ale nie wiem, tam zobaczymy, no bo faktycznie router nowy, ale wszystko powinno... Dobra, jedziemy dalej z tematem. Także to jest technologia, która ma w tym momencie jakieś 70 lat. I było już 70 lat, żeby pokazać, czy to działa, czy nie, czy to powoduje raka, czy nie. I nie ma ani jednego, nawet nie powiem dowodu, tak? Tylko ani jednej przesłanki, żeby to działało w ten sposób, żeby to działało jakoś rakotwórczo. Tak, oczywiście jest więcej nowotworów, tak, oczywiście jest więcej właśnie problemów ze zdrowiem, jest więcej autyzmu, ponieważ potrafimy je lepiej wykrywać i tak dalej. I już dzisiaj nie wpisujemy jako przyczyna śmierci starość.
1: Tak, właśnie przy okazji częściej się o tym dowiadujemy, bo mamy media bardziej rozwinięte. No, kiedyś się nie wiedziało, że ktoś umarł na raka, bo a, albo mu ktoś tego nie zdiagnozował, b, nie mieliśmy szansy się o tym dowiedzieć.
0: A tymczasem od ojca prowadzącego, wielokrotnie przełożonego Krawculka, mam informację, że słychać doskonale i nic nie rwie, także moi drodzy słuchacze trolujący, zwiększcie moc swoich routerów Wi-Fi, ponieważ właśnie dlatego wam przerywa. Także to jest troszkę, wiesz, to... Kurde, aż chyba dzisiaj poruszę wszystkie możliwe spiski. Dawaj, jedziemy. To jest troszkę jak GMO. Że w GMO mówi się, że to jest jeszcze nieprzebadane, bo to tam istnieje ileś tam lat. Chuj, że istnieje tam 30-40 lat, nieważne. Powiedzcie mi, czy jeżeli technologia istnieje 70 lat, to czy to już jest wystarczająco dużo czasu, żeby stwierdzić, że ona jest raczej bezpieczna? A jeżeli nie, to dlaczego jeździcie samochodami albo autobusami, a nie dorożkami? Ha?
1: No właśnie. Wiesz co, tutaj Jarek Welbig oznaczacie wrzucił, poczytajcie sobie o współczynniku SAR, SAR w komórkach, jeśli będziecie mieli ochotę. Wiesz coś o tym potrzeba? Współczynnik SAR.
0: To jest, jeżeli dobrze pamiętam, w przełożeniu wat na kilogram? Moc absorbowana przez ciało, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jak mówię, to co mikrofale są w stanie zrobić z naszym organizmem, to jest podgrzanie cząsteczek wody w nim. Nic więcej. I nawet jeżeli byście sobie włożyli głowę do mikrofalówki i włączyli sobie ją na 10 sekund, to wszystko co wam się może stać, to zwiększy się wam temperatura. I jeżeli nie przekroczycie magicznej temperatury tam 60 paru stopni, w której białko się ścina, to ten proces będzie całkowicie odwracalny. To się nie będzie różniło absolutnie od takiej naszej zwyczajnej, cywilnej gorączki. Więc pod tym względem, no, rozumiem obawę, bo to jest, wiesz, bo to jest coś niewidzialnego, ale nawet jeżeli te współczynniki byłyby bardzo, bardzo przekroczone, to nie jest w stanie spowodować nam mutacji organizmu, mutacji tam uszkodzenia DNA, jeżeli nie przekroczymy temperatury o te ponad 20 stopni, a jeżeli przekroczymy, to mamy troszkę większe problemy i zauważymy, tak, bo nam się, nie wiem, zacznie białko w mózgu ścinać, przestaniemy widzieć, mieć kontrolę nad ręką, nogą, powieką.
1: Oddychaniem.
0: Tak, no takie, wiesz, takie pierdoły w zasadzie, nie? No, ale no. Kto by się tym przejmował?
1: Wiesz, co znalazłem o tym sarze całym? Jest to swoiste tempo pochłaniania energii. Chcesz laborat, czy ci wysłać?
0: No, dawaj.
1: Swoiste tempo pochłaniania energii, inaczej współczynnik absorpcji swoistej, szybkość pochłaniania właściwego energii. SAR jest to od Specific Absorption Rate, miara szybkości, z jaką energia jest pochłaniana przez ciało człowieka, gdy jest ono narażone na działanie fal radiowych. Jest to moc absorbowana przez określoną masę tkanek ciała ludzkiego, a jednostką SAR jest watt na kilogram. Proszę bardzo, nie zagniecie potrzeby, wiedział to bez Wikipedii.
0: Kurde, furiat, ale naprawdę, weź powiedz coś od siebie, a nie wklejasz jakiegoś popierdolonego dziadziusia z brodą, który twierdzi, że nuklearne okręty wpływają pod Antarktydę i w ten sposób ją roztapiają, ewentualnie, i to też jest cytat z tego twojego pieprzonego Jaszkowskiego, że palenie nie powoduje raka, że to jest spisek wojskowy i nie ma żadnego powiązania nikotyny z nowotworem płuc. Jeżeli to jest dla ciebie autorytet, mój drogi, no to sorry, no, miejmy rozum i godność człowieka. No, ludzie, chyba się możemy zgodzić, że jednak jest powiązanie między papierosami i rakiem, i człowiek, który jest doktorem nauk medycznych i pierdoli takie farmazony, zasługuje na najwyższe potępienie i absolutnie nic więcej. A tutaj jeszcze tutaj jedną rzecz ktoś wrzucał, lepiej... Moment.
1: Furiat, nie denerwuj potrzeby.
0: że białko ścina się w 42 stopniach, z tego co kojarzę, no raczej nie, ponieważ... Nie wiem, gdzieś z tyłu głowy mam zapisane, że jest to temperatura 60 stopni, natomiast 42 stopnie to jest coś, co możesz osiągnąć wskutek gorączki. A jeżeli zacznie ci się ścinać białko w twoim organizmie, no to jest taki proces z deka nieodwracalny, i szczególnie jeżeli ta gorączka dotyczy przykładowo głowy i na jej powierzchni mamy te 41-42 stopnie, co może się zdarzyć nawet, nie wiem, w jakimś zapaleniu płuc. Większość z nas pewnie gdzieś tam z dzieciństwa pamięta sytuację, gdzie wyśrubowała im się temperatura do takiego poziomu, to znaczy, że zamiast mózgu gdzieś tam ci się siedzi po prostu kawałek sadzonego i tego już za bardzo nie pomalujesz, tego już za bardzo nie naprawisz, na pewno to będzie temperatura wyższa niż 42 stopnie. Postaram się sprawdzić i znaleźć.
1: Mogę powiedzieć, bo już znalazłem. Tak biorąc pod uwagę przeciętne jajo kurze, które waży około 50 gram, to przybliżona temperatura zamarzania żółtka wynosi minus 0,6 stopnia Celsjusza, a białka minus 0,4 minus 0,4 stopnia Celsjusza, a w podwyższonych temperaturach jajko ścina się żółtko w temperaturze 65 do 70 stopni, a białko, o, tak samo. Także, także miałeś rację.
0: To znaczy, ja mówię, ja nie mówię tutaj o białku w jajku.
1: A chyba przez chwilę tak usłyszałem o tym, że...
0: Nie, no ja mówię o białku jako budulcu, tak? Jako budulcu naszego organizmu. Wcisnąłem sobie ten cytat, który wrzucił nasz niepowtarzalny orgazm. I dostałem jeden wpis na forum. No nie wiem, no wolałbym, żeby było tego troszkę, było troszkę więcej, no ale obiecuję to sprawdzić, bo tak, dodam, że temperatura 42 stopni ścina białko w ciele ludzkim, tak, tutaj trzeba to jak najbardziej rozróżnić, ale to będę musiał zweryfikować i sprawdzić. A tymczasem, jeżeli byście chcieli dołączyć do naszego dzisiejszego, nie wiem, jazdy po wszystkich możliwych spiskach, takiej nocnej jazdy przygotowania się do dzisiejszego wieczoru, moi drodzy, to zapraszam was do dzwonienia. Skype Nocne Radio. Dzisiaj jest luźno, dzisiaj sobie folgujemy, dzisiaj nie obrazimy wszystkich, ale zginiemy próbując. Dobra.
1: Dobrze.
0: Nie rozkręcaj się, stary, bo już raz prawie ci się udało. No.
1: Wyluzuj, poddychaj głęboko. Ja za chwilę wrócę, muszę tutaj dojść do porozumienia z kotem, bo kot chce mi coś przekazać.
0: Kot prawdopodobnie teraz będzie robił profesorowi Leniuchowi wykład ze ścinania białka, w jaki sposób można sobie ściąć białko, pazurem, czy czymś takim, także no... Także wiecie, no, technologia jest po to, żeby z niej korzystać i ona została stworzona właśnie po to, żeby nam życie ułatwiać, a właśnie, bo nawiązałem do przepięknej audycji Etama z Wodzem o chemtrailsach, gdzie padło takie bardzo istotne stwierdzenie ze strony Wodza, zauważył, że depopulacja jest tak naprawdę kretyństwem, ponieważ my jako ludzie, dopóki żyjemy i powiedzmy nie jesteśmy w jakimś tam stanie wegetatywnym, w jakimś poważnym wieku, to będziemy po prostu pracować, tak? A jako pracownicy tego niższego szczebla, jako ludzie, którzy nie mieszkają w London City, tylko robią coś, wytwarzają swoją własną krwawicą, swoimi własnymi rękami, tak naprawdę robimy więcej dobra, pracując gdzieś, niż dostajemy za to pieniędzy, więc jesteśmy potrzebni tym wszystkim elitom i co więcej, jesteśmy potrzebni w pieprzonym zdrowiu, żebyśmy nie byli na zwolnieniu lekarskim, żeby nie trzeba było do nas dokładać, żebyśmy mogli po prostu pracować i żebyśmy nie kupowali tych leków, które są refundowane, ponieważ kto na tym traci? Na tym traci właśnie system, dlatego my jesteśmy temu systemowi potrzebni, choćby właśnie w postaci niewolników czy jakichś proto-niewolników, ale system sobie bez nas nie poradzi, a my bez systemu sobie poradzimy troszkę lepiej, więc nawet jeżeli istniałby, jeżeli byśmy sobie założyli, że istnieje spisek, który ma na celu depopulację ludzkości, byłoby to absolutnie najbardziej skretyniałym pomysłem, na jakim mógłby wpaść wielki rząd światowy. Byłby to kompletny idiotyzm, ponieważ jeżeli zakładasz sobie, nie wiem, hodowlę mrówek i zaczynasz od tego, żeby te wszystkie mrówki wybić, to w pewnym momencie się okazuje, że brakuje ci rąk do pracy, że brakuje ci mrówek, które będą przynosiły żarcie, nawet jeżeli jesteś tą cholerną królową znajdującą się wewnątrz gniazda mrówek, to wtedy będziesz potrzebować robotnic, będziesz potrzebować niewolników, którzy będą ci chodzili na zewnątrz, ryzykowali zjedzenie przez różne drapieżniki. A właśnie, to jest takie luźne przemyślenie z paru ostatnich dni, których miałem kompletnie, no dość sporo. Będzie to głupie, uprzedzam, ale dzisiaj będę miał dużo głupich wstawek, wybaczcie, mam taki heheszkowy humor. Mianowicie, i tak upłynął dzień i poranek, wieczór i poranek, dzień czwarty, i wtedy Bóg rzekł, niech staną się mrówki. A mrówki stwierdziły, ej kurde, zajebiście, istniejemy, ale fajnie, stary, dzięki. I wtedy Bóg popatrzył, że to było dobre. I wtedy Bóg rzekł, niech staną się mrówkojady. A wtedy mrówki, ej stary, stary, co ty robisz, nie? I wtedy mrówki stwierdziły, że to nie było dobre. Także jeżeli byśmy sobie porównali ten nasz rząd światowy do tej królowej w cywilizacji mrówek, czy nie wiem, czy... No tutaj myślę, że owady są dość dobrą alegorią tej sytuacji, że jednak ta cholerna królowa tylko i wyłącznie straci, jeżeli zacznie faktycznie nas depopulować lub zacznie wpływać na nasze życie w ten sposób, że będzie to życie skracała, że będzie sprawiała, że będziemy chorować, przez co nie będziemy zdolni do pracy, a inni zamiast robaczyć na nią, zamiast przynosić jej żarcie, będą musieli się zajmować, bo tak wygląda nasze społeczeństwo, że jeżeli ktoś zachoruje, to wtedy, kurczę, to wtedy my o niego dbamy. My dbamy o niego może nie bezpośrednio, ale z naszych składek idzie to na utrzymanie tej chorującej jednostki oraz jednostka chorująca nic nie wytwarza oraz jednostka martwa tym bardziej nic nie wytwarza oprócz smrodu gnijącego ciała.
1: W sumie też jeszcze konieczność posprzątania tego, także dużo więcej roboty. No właśnie do tego samego chciałem się odnieść, więc kontynuuj.
0: Tak, jeśli wymienią roboli na roboty... Ma to sens, natomiast pod wieloma względami tak, robotyzacja jak najbardziej się sprawdza i takiego piekarza czy jakiegoś śrubkomajstera można spokojnie zastąpić maszyną, tak? I do tego mniej więcej dążyć. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, zbudować takiego robota, to okej, okay, dobra, ja rozumiem, że jeżeli jesteś skończonym takim psychopatą, ale to takim po prostu pierdolonym świrem, który czerpie satysfakcję z tego, jak patrzy na dziecko, które jest niedożywione gdzieś w Etiopii, jak ono się po prostu przewraca, przestaje oddychać i od tego ci staje penis. To wtedy tak, to wtedy ma to sens. Natomiast jeżeli bylibyśmy w stanie sobie stworzyć roboty, które zastąpią nas w pewnych, już teraz to robimy, w pewnych rzeczach, to czy my robimy je po to, żeby tych ludzi nam, nie wiem, zdepopulować, czy żeby ci ludzie zajęli się czymś fajniejszym? Żeby...
1: No, Saper na pewno jest zachwycony, że teraz bombę rozbraja robot, a nie on.
0: Znaczy wiesz, no ale nawet taki przykład dajmy na to, nie wiem, piekarza, tak? Że teraz sobie możesz kupić automat, który ci z odpowiedniego czegoś tam zrobi chlebek i ten chlebek sobie będziesz miał. No i teraz możemy na to spojrzeć tak z perspektywy piekarza w dwa sposoby. O nie! Tutaj mnie wykluczyli i ja teraz będę umierał, ponieważ nikt nie będzie chciał kupić mojego chleba? Albo tak się zastanowisz, kurde, a może by tak zostać takim producentem tych, bo znam się na mąkach i jak kurde, jak ja dopierdolę chleb, to ten robot nie ma startu. I oni będą płacili mi 10 razy więcej za ten sam chleb, który do tej pory robiłem, tylko się troszkę postaram. Jeżeli ktoś nie jest przedsiębiorczy, oczywiście... No to wtedy będzie problem, no ale to też jest...
1: Wiesz, ludzie lubią stabilizację taką, gdzie... O, przepraszam, jadą koło mnie z lodami, w końcu 10 stopni jest, no to dlaczego nie? Dodatkowe efekty dźwiękowe. Słychać?
0: Tak, słychać.
1: No, już pojechali. I zgubiłem wątek.
0: Mówiliśmy o piekarzu, którego wygryzły roboty.
1: Tak. Co wcale mi nie pomaga.
0: Kontynuując, Grzesiek słusznie zauważa, nasz tutaj, można powiedzieć, kogut biznesu, bo nie mam serca nazwać go Januszem biznesu, co najwyżej Grzegorzem biznesu. Ludzie nie czają, że żaden biznes nie ma sensu bez konsumowania dóbr wytworzonych przez ten biznes, a konsumuje kto? Ludzie, więc też nie widzę sensu depopulowania. No właśnie, ale... Mamy pewien problem, bo mamy kontynenty takie jak Afryka, tak? Gdzie, jak to w takim jednym skeczu jakiegoś ziomeczka, Krawiec pewnie będzie pamiętał, było to ładnie pokazane, że my tam wysyłamy żywność i tak dalej, ale my tam nie powinniśmy wysyłać żywności, my tam powinniśmy wysłać firmę przeprowadzkową, bo wiesz co tam jest? Tam jest piach. A wiesz co rośnie na piachu? Nic. A wiesz, co będzie za 20 lat z tego piachu? Co to będzie? Piach!
1: A wiesz, co z niego wyrośnie?
0: Nic!
1: No proszę. No, więc, dlatego tak jest prawda.
0: Więc to też jest taki, można powiedzieć, popularny mit. Znaczy, to nie do końca jest mit. Kurde, tak bardzo wymachuję łapami, że aż się rozentuzjazmowałem, że wyrobiłem swój dzienny limit kroków. No, pasce, okej.
1: Przeszedł 5000 kroków, nie ruszając się z miejsca.
0: Nie, mam 12 tysięcy. A dzisiaj musiałem sporo pochodzić, bo musiałem parę rzeczy załatwić. No, nieważne. W każdym razie jest taki, to znaczy to nie jest do końca mit. Po części jest to prawda, że w tym momencie produkujemy tyle żywności, że bardziej nam się opłaca, że spokojnie moglibyśmy wykarmić całą cywilizację.

0: Nawet wali mnie, czy cię stać na to, czy cię nie stać, jeżeli wywalasz coś, co można zjeść, ewentualnie pozwalasz na to, żeby ci serek w lodówce spleśniał, no to jesteś tak troszkę parówą dla społeczeństwa i tak troszkę no słabo. No, fajnie, że cię stać, no fajnie, że sobie biegasz przez miasto z kutasem w ręce, no mam 20 centymetrów, ale co w ten sposób próbujesz udowodnić, nie? Bo jeżeli tego nie kupisz, tak, no to wtedy producent będzie, i są takie sytuacje, gdzie na przykład miałem takiego, on miał być swoją drogą, to wam kiedyś opowiadałem, że miałem takiego skazańca, z którym miałem zrobić wywiad do bezlitości, ale niestety się urnął podczas wywiadu i przewrócił mi laptopa i się laptop wyłączył i zgubiłem plik z nagraniem, to znaczy nie udało się go odtworzyć, ale mniejsza o to. Miał dozór elektroniczny w momencie, kiedy ten wywiad był przeprowadzany i w ramach resocjalizacji pracował jako portier w Monarze. I wyobraź sobie, że taki Monar dostaje za free z różnych marketów takie na przykład mrożonki dzień, dwa po terminie.
1: Ojej, bo dla mrożonka przecież wie, że minęło dwa dni.
0: No kurde, stary, jak pamiętam, raz mnie ugościł jakimiś, nie wiem, kotletami, takimi ziemniaczkami, właśnie wszystko mrożone i tak dalej. Ja, stary, skąd ty to masz, nie? Gdzie ci stać na takie rzeczy, nie? Naprawdę pyszne, nie? Nie, w Monarze to jest za free. I jeżeli wy, kurde, sobie kupiliście coś takiego i potem to wypieprzyliście, to znaczy, że to żarcie, które wy wypieprzyliście, ono nie trafi do takich ludzi. Do ludzi, których może nie do końca stać na to, żeby sobie to kupić, a od czasu do czasu chcieliby zjeść coś normalnego, zamiast grzebać w śmietniku.
1: No, Furiat tu pisze, że czemu, i tu muszę wypikać, w Biedronce nie chcą mu sprzedać żywności 3 dni przed terminem, tylko ją utylizują, nawet gdy mówi, że podpisze papier, że to na jego odpowiedzialność. No, nie wiem, to jest dla mnie dziwne, bo...
0: To raczej po terminie, bo tutaj chyba się jakaś litrówka Furiatowi wrzuciła, bo 3 dni przed terminem, no to...
1: No właśnie, też się tak zastanawiam, bo wiesz, dlatego napisałem, że dziwne, bo w Irlandii możesz, na przykład w Tesco, bez reklamy, jest taka półka z rzeczami, które się kończą tam jutro albo dziś i autentycznie można kupić tam rzeczy, które są normalnie dobre, tyle tylko, że po prostu mają datę do jutra albo dziś, możesz to kupić za naprawdę jakiś tam ułamka ceny. Nie wiem, czasem kupuję, jeszcze na szczęście mi się nic nie stało, a no przecież producenci i tak tam zawsze przewidują kilka dni dłużej dla tej...
0: To znaczy,
1: to
0: też jest kwestia proporcji, jeżeli wiesz, jeżeli to jest, nie wiem, jakiś tam świeżo wyciskany sok, czy jakiś nabiał, produkt mleczny, to wtedy i od momentu wyprodukowania, czy położenia na półce ma to termin tydzień, no to masz dość pewność, że w terminie 9 dni, czy tam to w 9 dni od wyprodukowania, 2 dni po terminie...
1: Raczej cię to nie zabije.
0: No właśnie, raczej zabije, w stosunku od jaki to jest procent przekroczenia. Jeżeli to jest, wiesz, krótki termin, dajmy na to 3 dni i jest przekroczony o 2 dni, no to już jest bardzo dużo, ale jeżeli ten termin pierwotnie był rok i przekroczysz go, kurwa, 3 dni, to jest nic.
1: No tak, ale wiesz, jeżeli ty mówisz o jakimś tam serku czy jakimś soczku, no to co cię tam może zabić w nim?
0: Pleśń, grzyby.
1: No nie, no ale bez przesady, to przecież jak ktoś otwiera serek i widzi, że spleśniały, no to go nie je, no.
0: Ale od razu tej pleśni nie widzisz przecież, tak? To są maleńkie grzyby, to są jednokomórkowce, których od razu nie widzisz i one nigdy nie będą tak, wiesz, zapasteryzowane, zapakowane tak, że tam na 100% nic nie będzie, a jeżeli nawet masz tak zapakowane, to znaczy, że to właśnie zostało wcześniej wysterylizowane, zostało wygotowane, smakuje jak gówno i leży na innej półce, nawet nie leży w lodówce i ma termin przydatności rok. A jeżeli to jest... Ja jestem wielkim miłośnikiem serów pleśniowych. Takich, i to nie takich, nie takich poziomu lazur, tylko takich francuskich czy szwajcarskie w ogóle bardzo polecam. Bardzo niedocenione. I tam.
1: Gdzie to kupujesz w Polsce, może od razu ludziom powiedz?
0: W Tesco.
1: Aha, no, to już wiecie.
0: W Tesco jest bardzo duży wybór, ewentualnie właśnie mam taki społem, znaczy się taki sklepik pospołemowski, w którym jest bardzo duży wybór importowanych serów.
1: No ale dodajmy też, że pleśń na serze pleśniowym to nie jest ta pleśń, która ma człowieka zabić, to jest zupełnie co innego.
0: To też jest troszkę kwestia dawki, natomiast też masz coś takiego jak sery dojrzewające.

0: że kupujesz sobie ser pleśniowy, który możesz go sobie zjeść od razu. Natomiast on ma, że tak powiem, przesuniętą, on ma takie, wiesz, dodatkową datę przydatności do spożycia, że on został wyprodukowany, dajmy na to, wczoraj, został zapakowany wczoraj, on będzie miał taki swój top smaku za 2 tygodnie, odpowiednio przechowywany i przez okienko 1 tygodnia on będzie się w takim, on dojrzeje do takiego najbardziej idealnego punktu do spożycia. Natomiast później on się tam po prostu rozjedzie. I miałem właśnie jakiś czas temu, zanim przed całą minioną aferą, właśnie taką sytuację, gdzie kawałek takiego sera musiałem po prostu wyrzucić, ponieważ przeszedł przez ten swój okres największej doskonałości. I ten ser, mimo że znajdował się we właściwej temperaturze, strasznie się zagrzał, aż z niego kapało. I oprócz tej normalnej pleśni, która tam była pożądana, ze względu na temperaturę zalęgły się inne gatunki pleśni, które zwyczajnie wszyscy mamy w lodówce, bez względu na to, jak bardzo tę lodówkę czyścimy, to tak, moi drodzy, i tak tam będzie się troszkę pleśni znajdowało. Więc to nie jest tak do końca, że no jest to taka tutaj tylko jedna pleśń, ponieważ jeżeli ta pleśń pracuje, no to ona się nagrzewa, tak? I stwarza warunki sprzyjające do tego, żeby tę pożywkę zaatakowało coś jeszcze innego. I jeżeli ten termin zostanie przekroczony, to ty nie wiesz, co tam się znajduje. Nawet jeżeli nie widzisz gołym okiem pleśni, nawet jeżeli jest to jakiś taki piękny, czysty, fajny, memciu, wszystko super, okej, kulserek, to nie wiesz, czy tam nie ma czegoś naprawdę beznadziejnego, co jest między innymi taka choroba. Nazwy w tej chwili nie pomnę, ale polega ona na tym, że cały czas chodzimy na jebani, ponieważ nasz organizm sam wytwarza alkohol etylowy. Dzieje się tak w wyniku działania właśnie pewnych grzybów pleśniowych, które zalegają w jelitach i wszystko, co zjemy, one wpieprzają, powodując właśnie powstanie alkoholu etylowego. I tak sobie, wiesz, z 3 promilami chodzisz 24/7. Nie ma szczególnie wiele takich przypadków i każdy jest traktowany z bardzo dużym dystansem, no bo... Dmuchasz w balonik, nie? Nic nie masz w wydychanym powietrzu, bo przecież nie skonsumowałeś żadnego alkoholu, a we krwi, kurde, 3 promile, nie? I przychodzisz do pracy, czy tam, nie wiem, policja cię zatrzyma, bo jechałeś krzywo i mówi, a kurde, ja przecież nic nie piłem. No tak, nic nie piłeś, nie? I wystarczy krótka terapia przeciwgrzybiczna, żeby tę chorobę zatrzymać. Z grzybami wszelkiej maści, moi drodzy, naprawdę trzeba uważać i z pleśniami wszelkiej maści trzeba uważać, bo to jest coś, co ci się zalęgnie w jelitach, coś, co jest odporne na warunki tam panujące. Pojawił się motyw alkoholu i dzwoni, jest i on!
1: Jacek.
2: Dobry wieczór.
1: Cześć.
0: Uszanowanko.
2: A propos serów pleśniowych, nie wiem, czy wiecie, że osoba, która miała wycinaną albo przeszczepioną nerkę, albo w ogóle został dokonywany na niej jakiś przeszczep, to taka osoba nie może jeść serów pleśniowych. Kiedyś opowiadał o tym niejaki Maciej Budzik, który miał przeszczepioną albo wycinaną nerkę. W każdym razie, że to też taka ciekawostka, że to ja w ogóle nie znam żadnej osoby z przeszczepem. To jedyna taka medialna postać, która coś niecoś zdradziła na ten temat, że właśnie takiej osobie nie wolno jeść serów pleśniowych, bo to jest kwestia jakichś tam bakterii i wtedy jest duże prawdopodobieństwo odrzutu takiego organu, czy jakoś tak. Natomiast ja co do tych teorii spiskowych, po głębszej analizie doszedłem do tego, jak to się stało, że 19 niedługo spaliłyby się zwoje.
3: Ja mu jednak pierdolę, albo każę zrobić to chłopakom.
2: Że Ktoś wpadł na fantastyczny pomysł, żeby rozsyłać SMS-y o tym, że MediaMarkt już, że tak powiem, wysyła do ciebie paczkę z najnowszym iPhone'em X. No i 19 w knajpie się założył z swoim kumplem, że on tutaj właśnie dostanie najnowszego iPhone'a i ponieważ on dostanie, to odda mu tego swojego iPhone'a, no a sam będzie miał tego iPhone'a X, ale żeby ten mu pożyczył 5 zł, no bo taki był warunek tego. Bo taki był warunek tego konkursu. No i paczka miała przyjść następnego dnia, nie przyszła, no i cyborg się wkurwił, zwoje zaczęły się palić. Ponoć tak się dymiło, że 3 wozy strażackie przyjechały. I jak te wozy strażackie przyjechały, to prasa donosi, że jakiś człowiek w jakimś wozie strażackim krzyczał: "Man, nie polewaj go wodą, to jest cyborg."
0: To jest najgłupsza teoria spiskowa, którą słyszałem, odkąd ostatni raz słuchałem teorii chaosu.
2: Ale ja myślę, że ty potrzeba wiesz, kim był ten człowiek, co wołał: "Man, nie polewaj go wodą, bo to jest cyborg."
1: I don't know.
3: Czy tobie potrzebne chodziło o tak zwany zespół fermentacji jelitowej?
0: Prawdopodobnie tak.
3: Tak. To jest syndrom autobrowaru, gdzie sobie właśnie alkohol sam produkuje. Znaczy, organizm sam produkuje alkohol, no tam, a resztę już opowiedziałeś.
0: Tak, to znaczy, wiesz, w pierwszym momencie to brzmi naprawdę fajnie, bo nie musisz płacić ciężkich pieniędzy za to, żeby sobie wyprodukować alkohol, ale z drugiej strony sobie wyobraźcie, to jest coś takiego jak, to też jest chyba taka jednostka chorobowa opisywana jak permanentna erekcja. I w sytuacji, jeżeli mamy tam, nie wiem, 40-50 lat i już zaczynamy mieć problemy, może nam się wydać to atrakcyjne. Ej, kurde, nic się nie muszę martwić. No ale sobie wyobraź, że jednak chodzisz 24/7 z takim namiotem, no już się troszkę zaczyna robić dyskomfort, prawda?
3: No leciutko.
0: No
3: okay. Halo.
0: Tak,
3: jesteśmy. Słuchaj, jak przyszedł blacha, to cię zostawię w dobrych rękach z Jackiem, blaszakiem, a sam idę coś. Zostaję na odsłuchu, będę tutaj coś ogarniał, także jeszcze raz.
0: Przepraszam za wszelkie złośliwości dzisiaj, ale myślałem, że jedno, jako zacząłem z Jackiem blaszakiem.
3: No, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.
0: Tylko nie żygaj, bo będzie ślisko. My dzisiaj, Jacku, nie wiem, zapewne jako miłośnik mojego sapania do słuchawek, słuchałeś od początku, także dzisiaj jesteśmy bardzo, że tak powiem, na luźno. Powiedz mi, bo tak wracając do tego wątku routera, czy w tych urządzeniach, które cię, że tak powiem, otaczają, które nas wszystkich otaczają na co dzień, to szkodliwości może sobie jeszcze za chwilkę przejdziemy, bo też o to chcę cię zapytać, ale czy masz coś takiego właśnie, tak jak ja z tymi idiotkami, że jest coś tak absolutnie bezsensownie wkurzającego, ale w pewnym momencie trafiłeś na urządzenie, które tak jakby, wiesz, tak jakbyś poczuł, że sam Bóg cię dotknął, nie? Że sam Bóg po prostu wyciągnął żebro z ciebie i stworzył i przeniósł je do jakiegoś urządzenia i ono by odpowiadało wszystkim twoim po prostu spełnieniem marzeń. Tak, wibratory też mogą być.
2: Nie miałem czegoś takiego, natomiast ja mogę powiedzieć o czymś takim, przynajmniej na swoim przykładzie, że w moim przypadku to jest tak, że pewne sprzęty mnie, może powiem tak, jeżeli ja kupuję jakiś sprzęt, jakąś elektronikę, czy to jest telefon, komputer, no cokolwiek, prawda, co ma w sobie, czy monitor, tak, cokolwiek, co ma w sobie jakąś tam elektronikę, no to jest albo tak, że to w krótkim okresie czasu się psuje, ja nie wiem czemu, po prostu tak jest, albo jest tak, że w zasadzie tylko i wyłącznie przy mnie się nie psuje. To jest zupełnie autentyczna sytuacja lata temu, kiedy jeszcze tam, że tak powiem, ogarniałem temat komputerów, tak? Każdy kiedyś ogarniał, to miałem taką sytuację, gdzie dużo bardziej doświadczona osoba tłumaczyła mi coś i nie była w stanie wtedy na chyba na Windowsie 9.8? Mhm. Chyba tak. I nie była w stanie pewnych rzeczy na Windowsie 9.8 zrobić i to była taka sytuacja, że siedzieliśmy krzesło w krzesło, tak? I wystarczy, że ta osoba położyła ręce na klawiaturze, momentalnie total freeze. Nie, ten koleś nie był w stanie nic zrobić. Ja musiałem położyć ręce na klawiaturze i on mi musiał mówić, co ja mam robić. Bo ten sprzęt po prostu go nie lubił, tak?
0: Znaczy wiesz, akurat Windows 98 to troszkę generator błędów losowych, ale też nie zapominajmy, skąd się wzięło określenie bug w kwestii komputerów. Wzięło się z tego, że dawno, dawno temu pierwszy bug, który został wykryty w bardzo skomplikowanych komputerach, które zajmowały wielkie, wielkie hale, to był po prostu przysmażony karaluch na tranzystorach. I dlatego te wszystkie glitche, te wszystkie błędy nazywamy dzisiaj bugami w hołdzie ku pamięci właśnie tego jednego robala. Mi się przypomina taka sytuacja z czasów...
2: A to akurat tą historię, którą powiedziałeś, znasz, ale ja chciałbym wiedzieć, czy ty tak masz, że jako cyborg to zdaje się, że chociaż trochę powinieneś wiedzieć, o co mi chodzi, że pewne sprzęty jakoś w zadziwiający sposób lubią tylko i wyłącznie ciebie. I wystarczy, że ktoś inny się tego dotknie, to nagle po prostu wszystko się pierniczy, tak?
0: Miałem takie sytuacje właśnie za chwilkę, właśnie mam na końcu języka historię, którą chciałem tutaj przytoczyć, natomiast to są deterministyczne automaty skończone. One są w pełni przewidywalne i jeżeli dzieje się coś, czego nie jesteś w stanie wyjaśnić, coś, co jest w ogóle kompletnie nielogiczne, to znaczy, że czegoś nie odkryłeś, że czegoś tutaj nie zrozumiałeś. I w ogólniaku dość szybko został wykryty mój dryg do IT. I zostałem kiedyś wezwany do dyrektora, że tutaj ich taki hub, taki komputer centralny, który jest w tej nauczycielskiej sieci, coś tam nie działa. Jakiś, wiesz, stary w ogóle na Windowsie 98. To Windows 98, no w ogóle jako zastosowanie do takiego centralnego systemu sieciowego, to było kretyństwo samo w sobie, tak? Bo były już choćby NT4 Workstation, czy właśnie rozwiązania Small Business Server, które dużo lepiej by sobie tam radziły. Natomiast właśnie taki stary komputer z czarno-białym monitorem, który zachowywał się w sposób całkowicie nieprzewidywalny, nie? No i tak kombinuję, no faktycznie, nie? Tutaj go dotknę, to się zresetuje, tutaj go kopnę, to się zresetuje, tutaj go kopnę dwa razy, to wtedy wszystko będzie działało przez 15 minut, a potem pierdzielnie. No i zdjąłem z niego obudowę i się okazało, że nie wiem, czy to był kiedyś jakiś zdechły szczur, czy coś takiego, natomiast tyle gówna, które się znajdowało w wiatraku, to nigdy wcześniej i nigdy później nie widziałem w żadnym urządzeniu. I po prostu ten komputer pracował na zasadzie takiej, że chłodzenie aktywne procesora nie istniało w nim, a jeżeli mamy do czynienia z... Jeżeli mamy problem dość nieprzewidywalny, jeżeli ten procesor się przegrzewa, no to wtedy on będzie dawał nam kompletnie niezrozumiałe sygnały, ponieważ w jaki sposób mają zadziałać wewnętrzne mechanizmy diagnostyczne, jeżeli podzespół, który będzie interpretował te procesy diagnostyczne, nie działa w warunkach swoich norm. I taka jest przyczyna większości tych wszystkich kompletnie niezidentyfikowanych problemów, dlatego że na przykład został źle położony lód i lód w sensie lutowania, nie w sensie lodu. I tutaj prąd nie przeskakuje tak, jak powinien. Zresztą teraz przy obecnej technologii, gdzie idziemy w coraz to mniejsze tranzystory, już w procesorach musimy się liczyć ze zjawiskami tunelowania kwantowego, gdzie może się zdarzyć coś naprawdę nieprzewidywalnego i jeżeli ten procesor nie będzie miał właśnie tej temperatury, która która jest mu, że tak powiem, miła, to zaczną się dziać naprawdę bardzo dziwne rzeczy, których sam nie będę w stanie wytłumaczyć, ponieważ znam to zjawisko zbyt mało, tak? Wiem, że ono istnieje i potrafi sprawić, że te elektrony nie będą do końca tak przelatywały, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to prawdopodobnie będzie to albo brak uziemienia gdzieś, czy coś takiego. Raz miałem sytuację, gdzie u swojej znajomej w ogólniaku pomagałem jej z kompem, gdzie co prawda na Windowsie Millennium, natomiast komputer się zachowywał w sposób dużo bardziej nieprzewidywalny niż można by się tego było spodziewać po takiej maszynie. I w końcu się okazało, że instalacja elektryczna, która właśnie wchodziła, pod którą był podpięty ten komputer, w jej mieszkaniu była tak po prostu spierdzielona, że ani to nie trzymało odpowiedniej częstotliwości, ani nie trzymało odpowiednich napięć, więc w momencie, kiedy to wpadało do zasilacza, było przetwarzane, ale w dalszym ciągu wychodziło poza skalę. Natomiast wychodziło poza skalę tak bardzo, że wewnętrzne mechanizmy diagnostyczne zasilacza nie były w stanie go odłączyć. Ale też nie był to błąd na tyle duży, żeby ten zasilacz stwierdził, dobra, pierdolę, nie robię, nie? Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to warto sprawdzić, co tam jest w tych drutach. Może trzeba jakiegoś magrawa podłączyć, albo przynajmniej stabilizator. I ten problem wówczas rozwiązaliśmy w ten sposób, że po prostu z drugiej fazy pociągnęliśmy długi przewód z fazy, która była do pralki przygotowana. No i tamten prąd był dużo czystszy i wszystko ładnie, i komputer, kurde, chodził tak, jak należy nagle, więc jeżeli dzieje się coś, czego się nie spodziewasz kompletnie po tym komputerze, to znaczy, że to ty czegoś nie przewidziałeś i tutaj ty dałeś dupę ze swoją wiedzą. I to nie jest absolutnie, nie ma tutaj absolutnie żadnej magii, ponieważ ta maszyna jest deterministyczna. To jest automat, który jest skończony, który powinien się zachowywać w określonych granicach. Jeżeli się nie zachowuje, to widocznie jego warunki startowe nie są spełnione.
2: No ja powiem w ten sposób, że pokrewnie troszeczkę do tego, co ty mówisz, na tyle, na ile dobrze cię zrozumiałem. W jakiś sposób chyba potwierdza to, co mówisz, fakt tego, w jaki sposób sprawuje się, czy też w jakim procencie się nie sprawuje ten najnowszy procek z AMD, ten najnowszy Ryzen, tak, który wyprzedził pewnie chwilowo o ilość rdzeni Intela i jego rozwiązania. Jest to pierwszy procek, który ma 12 rdzeni i jest, że tak powiem, do takiego użytku, nazwijmy to, domowego, bo ponoć procesory takie dla zastosowań biznesu, czy też jakiś data center, to już mają i po 16 rdzeni, także to akurat w tym segmencie.
0: Po 64, tak szczerze, no ale dobra, kontynuuj.
2: No nie jestem aż tak bardzo, wiesz, aż tak bardzo obcykany, to bardzo często to powtarzam, nie jestem z branży, tak, więc natomiast faktem jest to, że mimo tego, że to jest taki hype i prawda, że to ma tyle wątków i tak dalej, i rzeczywiście widać ten, prawda, skok jakościowy w wielu grach, jeżeli chodzi o ilość klatek, jeżeli chodzi o płynność, tak, jeżeli chodzi o włączanie tam różnych efektów typu wygładzanie krawędzi i tak dalej, i tak dalej. To z pewnymi tytułami mimo wszystko takie monstrum sobie nadal nie radzi. No nie radzi sobie z tego powodu. Tutaj jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Też pod to by można podszyć. Ktoś właśnie, kto nie ma takiej podstawowej wiedzy, mógłby pod to podszyć pewną teorię spiskową, tak? Że ojej, postarzanie produktów, AMD szykuje nam spisek. No nie, no po prostu pewne tytuły są niezbyt dobrze zoptymalizowane i choćby tam były dwa albo trzy takie procesory na specjalnej płycie głównej, tak? No to ten tytuł i tak by nie ciągnął tak, by nie żarł tak bardzo, jakbyśmy tego oczekiwali, bo tam ktoś, że tak powiem, tego nie zoptymalizował.
0: Znaczy wiesz, z jednej strony tak, natomiast tutaj wchodzi moja taka prywatna teoria spiskowa, że ja prywatnie nie kupuję urządzeń, które dopiero co weszły na rynek, bez względu na to, czy to chodzi na przykład, nie wiem, o nowy telewizor, nową konsolę, nowy telefon komórkowy, czy nowy procesor właśnie, ponieważ w warunkach laboratoryjnych nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji, jakie to przyniesie. I może dojść nawet do takiej absurdalnej sytuacji, że procesor, nowy superprocesor stworzony w technologii 12 mikronów, czy coś takiego, zostanie, wiesz, wszystko ładnie w laboratorium podziała, wszystko ładnie, pięknie zadziała, natomiast w sytuacji, kiedy to zaczniesz sprzedawać, to może się okazać, że gdzieś na półwyspie Yucatan mamy akurat taką małą przerwę w warstwie ozonowej i wiatr słoneczny odrobinkę bardziej w to napieprza. I ten wiatr słoneczny, jeżeli padnie na naszą płytę główną, to on wytrąca elektrony, które sobie przepływają przez procesor i tego zwyczajnie nie przewidzisz. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć, dopóki nie przeprowadzisz masywnego testu tego urządzenia na wszystkich ludziach, na całym świecie i ci, którzy właśnie kupują te pierwsze urządzenia z konkretnych linii, znajdź mi, tak autentycznie, tak szczerze, znajdź mi jedno pieprzone urządzenie, które nie wymagało zrobienia jakiejś łaty, które nie przeszło przez jakiś taki choćby facelifting, tak, które zostało zaprojektowane, dobra, Amiga 1500, czy tam 1200, czy chuj, nie, okej, okay, nieważne, które zostało po prostu zaprojektowane raz i ono się sprawdzało tak po prostu doskonale, że nie było potrzeby, żeby nie było miejsca, żeby coś tam poprawić. Słuchaj, więc, Jacku, ja zaproponuję też, może 4 minutki przerwy, bo sobie się
2: jeśli, jeśli pozwolisz, to tylko wtrącę ostatnie zdanie, bo do tego właśnie chciałem zmierzać, tak, że choćbyśmy nie wiadomo, ile rdzeni tam wpakowali i choćbyśmy nie wiadomo, jak wyśrubowali, podkręcili te mityczne komputery kwantowe, tak? No to zawsze ludzie, że tak powiem, swoją fantazją i swoimi dziwnymi procesami w mózgu są w stanie takiego potworka stworzyć po jakimś tam czasie, tak? Który nawet podejrzewam w przyszłości będzie w stanie zarżnąć taki komputer kwantowy, tak? I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że gdzieś tam w trakcie zawsze pojawiają się jacyś foliarze, tak, którzy twierdzą, no nie, no to spieprzyliście komputery kwantowe, tak, to po prostu jest spisek, nie, ktoś tutaj uwalił swoją robotę, tak, a to nie jest kwestia tego, że ktoś źle skonstruował daną maszynę, tylko kwestia jest tego, że no, żyjemy troszeczkę w takich czasach i to myślę, że ty doskonale o tym wiesz, że ten time to market aplikacji się coraz bardziej skraca, tak? I to gdzieś tam bardzo mocno odbija się na jakości, tak? Także w przypadku gier i wielu różnych innych produktów wirtualnych, tak? Bo marketerzy biją w dzwony, tak? I ma być na wczoraj.
0: Ale to nawet nie jest ta kwestia. Po prostu jeżeli projektujesz nową technologię, to wtedy tak naprawdę nie do końca zdajesz sobie sprawę z jej konsekwencji. I tutaj zabrzmi troszkę foliarsko i hurdur starożytni kosmici, ale idę o zakład. Idę sobie naprawdę, dam sobie jaja ogolić na sucho, że były w historii postawione piramidy większe i piękniejsze niż te, które stoją w Gizie, tylko że się wypierdoliły po drodze, ewentualnie nie zostały ukończone, bo założenia wszystko ładnie było na papierze, a w momencie, kiedy ludzie się wzięli do tego, to tutaj, wiesz, deszczyk popadał, wiatr powiał i wszystko pierdolło, nie? Dobra, słuchaj, zrobimy sobie przerwę, bo muszę sobie zrobić przerwę. Nie będę cię rozłączał, za 4,5 minuty wracamy, tylko tutaj wyciszę, a mam dla was dzisiaj naprawdę piękne przerwy muzyczne. Jedyna maść, punkowa kapela, którą sobie, w zasadzie rockowa bardziej kapela, którą sobie niedawno znalazłem i zaczniemy sobie od utworu Ku czci naszych kochanych sąsiadów. Krawiec, to z dedykacją dla ciebie.
1: Mieszkam właśnie tam, dzisiaj tam.

0: I to był zespół Jedyna Maść z płyty Gówno, utwór pod tytułem Zabij Sąsiada, piękna taka pokojowa pieśń, taka można powiedzieć wręcz nasza taka polska, przaśna, wręcz ludowa. Mam nadzieję, że dzieci na lekcjach muzyki będą się jej uczyć. Jeszcze troszkę Jedynej Maści dla was dzisiaj przygotowałem, ale to może już pod sam koniec audycji. Jacku, czy jesteś jeszcze z nami?
1: Tak, jestem. Tak. Jestem i nawet mam pytanie do ciebie.
0: Proszę,
1: może dziwne, dziwne pytanie będzie, bo tak nie chcę, żebyśmy tak wchodzili w te takie techniczne klimaty. Niech Etam się tym zajmie. On się na tym zna, tak? My nie mamy zielonego pojęcia o świecie Amigi, to nie ten level, to nam to za wysokie progi na nasze...
0: Ja na Amidze się kompletnie nie znam, także wiesz. No mów.
1: Chciałem ci się zapytać, to może będzie dziwne pytanie, ale co ty zrobiłeś w swoim życiu, żeby oderwać się od komputera? Bo ja ostatnio, i myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym mówić, też moment właśnie tego zadymienia się zwojów, tak? Jak to u ciebie wyglądało? Bo ja miałem kilka, jak nie kilkanaście takich większych i mniejszych prób gdzieś tam oderwania się od sieci, oderwania się właśnie od elektroniki, bo żyjemy troszeczkę w takich czasach, kiedy to zsie, nie? To zsie czas strasznie. Zsie naszą koncentrację. Żyjemy troszeczkę w czasach, kiedy jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju pop-upy, message, które pochłaniają naszą atencję nieprawdopodobnie. I myślę, że to jest tym bardziej zasadne pytanie do kogoś, kto jeszcze oprócz tego, nie tak jak ja gdzieś tam na zasadzie hobbystyczno-amatorskiej, jak to jeden człowiek mi określił, że jestem entuzjastą, tak? Który oprócz tego jeszcze zajmuje się tym zawodowo, tak? No to można powiedzieć, że taki klimat gdzieś tam towarzyszy ci prawie 24 na dobę, tak? To tak mi się wydaje, że no, w takiej sytuacji tym bardziej szuka się jakiejś odskoczni, tak? Żeby się nie spalić, żeby właśnie zwoje mózgowe nie zaczęły się dymić.
0: Przede wszystkim współczesna technologia pozwala nam na dość racjonalne zarządzanie powiadomieniami. Przynajmniej tak to jest w rezerwacji Apple i tak jest na pewno w nowszych Androidach, w siódemce na pewno. Nie wiem jak w starszych, bo z rezerwatu Androida bardzo dawno się wyprowadziłem i jestem tam tylko jedną nogą jako programista, więc mnie to formalnie nie dotyczy. Ale przykładowo mogę sobie dwoma kliknięciami cały swój rezerwat przełożyć w ten sposób, że wszystkie powiadomienia, które wysyłają aplikacje, one nie dotrą do mojego centrum powiadomień, ponieważ ja tutaj stwierdzam, ja tutaj klikam dobra, tutaj mam tryb urlopu i mi się nie synchronizuje Skype, nie synchronizuje mi się to, tamto, po prostu się wypisuje z tego. Jeżeli będę chciał, to mogę sobie otworzyć konkretną aplikację i zobaczyć, tutaj ktoś mi tutaj napisał, to mogę sobie to odpalić. A druga rzecz to jest to, że tak sobie przynajmniej raz w roku uciekam w jakieś Bieszczady pod namiot, bez telefonu, bez niczego, na parę dni, tak żeby sobie po prostu odrobinkę mózg zresetować i się zwyczajnie przestać przejmować, popatrzeć, powlepiać się w piękne, rozgwieżdżone niebo. Gdzieś właśnie pod namiot, gdzie choćby cię kusiło, tak? Choćbyś miał ten telefon w kieszeni, to żeby on był wyłączony, żebyś fajnie go mieć, tak? Bo coś ci się może stać, możesz potrzebować, żeby sobie zadzwonić pod 112 na przykład, ale żeby on był tam po prostu wyłączony. No i powiedzmy, jestem tak zawodowo ustawiony, że nie stanie się nic złego, jeżeli na powiadomienia nie zareaguję, jeżeli oczywiście ustawiłem sobie autoreply na mailu, że tutaj niestety w tych dniach jestem poza telefonem i bez dostępu do poczty elektronicznej. Na wszystkie wiadomości odpowiem po powrocie. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z tym kolesiem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. I wielu ludzi popełnia ten błąd, że instaluje sobie, wiesz, Facebooki, Instagramy. Nie ma w tym nic złego. Nie ma... Niekoniecznie musi być w tym coś złego, może w ten sposób. Natomiast wyłączenie powiadomień jest właśnie takim pierwszym krokiem do tego, żeby się odrobinkę od tego odciąć, ponieważ te powiadomienia to jest właśnie takie największe raczysko współczesnej cywilizacji informacyjnej. To z kolei mam wyciągnięte z książki, którą bardzo wam polecam. Moment, zarządzanie... I czasem strategie dla administratorów systemów i to polecam cywilom. To autentycznie polecam cywilom. Już wam tutaj wrzucę link do księgarni. Jest to obowiązkowa pozycja, która dała mi absolutnie najwięcej w całej mojej historii zarządzania czasem prywatnie. I naprawdę, nawet jeżeli nie jesteście za bardzo związani z IT, to... A widzicie, że macie problem z ogarnianiem czasowo, nie wiem, zakupów, czegokolwiek, to jest książka, która bardzo zrewolucjonizowała moje podejście do zarządzania czasem, gdzie są po prostu bardzo konkretne przykłady i między innymi najważniejszy przykład z tej książki, który najwięcej wniósł do mojej historii, to jest to, że autor, który zawodowo pracuje i spędził tam ponad 20 lat jako administrator systemów, wskazał bardzo konkretnie, że najbardziej irytujące są właśnie przerwania, że zajmujesz się czymś, jesteś tak, wiesz, ustawiony, sfokusowany, skupiony na pewnym, na czymś i nagle dajmy na to, dzwoni ci telefon. Jeżeli dzwoni ci telefon, no to nie, ty musisz go, kurde, natychmiast odebrać, bo on tutaj dzwoni, nie? U mnie bardzo często jest tak, że jeżeli próbujesz się do mnie dodzwonić, to ja ten telefon zignoruję i oddzwonię w momencie, kiedy to będzie dla mnie komfortowe, bo przyzwyczaiłem się do tego, że jeżeli to jest naprawdę sprawa niecierpiąca zwłoki, to ta osoba zadzwoni raz, drugi, trzeci, piętnasty. Jeżeli wiesz, jeżeli to kot do ciebie dzwoni, że zostawiłeś wątróbkę na gazie i trzeba ją szybko tutaj zdjąć, tak, no to wtedy się będzie do ciebie dobijać. Natomiast w większości sytuacji ktoś chce bardzo natychmiast skupić twoją uwagę na sobie, a nie jest to za bardzo tak naprawdę potrzebne i ty nie jesteś winien nic tej osobie, żeby natychmiast na to powiadomienie zareagować. Problemem, który wprowadzają te wszystkie nowoczesne aplikacje, te wszystkie media społecznościowe, to jest to, że wrzucisz sobie, kurde, zdjęcie swojego rzygającego kota albo srającego dziecka na Facebooka i ktoś kliknie lubię to i od razu ci się to pojawia, wiesz, jako powiadomienie. I od razu cię rozprasza, od razu cię skłania do otwarcia apki, zobaczenia, kto cię polubił, pokaże ci chmurkę tych lubisiów i tak dalej, ale w tym samym momencie ty tracisz czas, ponieważ rozproszyłeś się wobec tego, co robisz i tak, wiesz, po 15 minutach, ej, kurde, czym ja się tutaj w ogóle zajmowałem? Więc przede wszystkim, żeby po pierwsze nie doprowadzić do sytuacji takiego, wiesz, takiego uzależnienia, że musisz być tu i teraz natychmiast. Nie, to zostało stworzone przez tych twórców aplikacji, którzy chcą od ciebie wymusić, na tobie wymusić, żebyś ty był dla nich tutaj teraz natychmiast, żebyś jak najczęściej otworzył te aplikacje. I jeżeli sobie zapanujesz nad tymi powiadomieniami i wyciszysz te, które są dla ciebie kompletnie nieistotne, a najlepiej wyciszyć całą aplikację, jeżeli nie zależy od tego twoje życie, bo... Świat się nie zmieni od tego, że ktoś kliknął lubię to pod pierwszą kubką twojego dziecka. To tyle, tak? Świat się kręci. Wejdziesz sobie 3 godziny później, kiedy będziesz miał przerwę obiadową, sobie, wiesz, przeklikasz, popatrzysz i jesteś tutaj ogarnięty, tak? Natomiast książka, którą wrzuciłem wam na czata, naprawdę, naprawdę polecam. Dużo nie kosztuje, a jest dla mnie prywatnie jest czymś, co było dużą rewolucją w moim życiu.
1: No to widzisz, to ja nawet nie wiedziałem, że powstają takie książki. Znaczy wiedziałem, że tam gdzieś w takiej literaturze, powiedzmy, ocierającej się o psychologię biznesową, tak, że powstają tego typu rzeczy, tak, czyli jak zrobić, żeby, powiedzmy, nie wiem, wspólnicy czy partnerzy, żeby nie odrywali cię od twojej pracy dla jakichś takich, powiedzmy, bzdur albo rzeczy mniej istotnych, ale nie wiedziałem, że takie nie wiedziałem, że takie lektury powstają właśnie w tej branży. Dla mnie taką odskocznią były między innymi książki. Była też taka drobna, chociaż dla mnie wielka próba zmierzenia się z nauką na pewnym instrumencie. Niestety okazało się to być w tamtym czasie dla mnie zbyt kosztowne i też pojawiły się różne inne nieprzewidziane wydatki. Myślę, że taką najtańszą i najzdrowszą formą ucieczki przed czymś, co by można określić światłowstrętem, to jest ucieczka do ludzi, tak? W sensie po prostu ucieczka w jakieś swoje własne towarzystwo i w ludzkie interakcje, tak? To jest takie najlepsze antidotum. Z jednej strony najlepsze, a z drugiej strony najtańsze, no bo gdzieś tam takie, powiedzmy, materialistyczne hobby zawsze ma jakąś swoją cenę. Jak wspominałeś o tej ucieczce w Bieszczady, to tak wyobraziłem sobie taką scenę, jak właśnie cyborg raz do roku ucieka w Bieszczady, w sensie w góry, tak? I zachwyca się jakąś tam roślinnością, gwiazdami, tak, powiewami wiatru, tak, a tutaj w takiej odległości, powiedzmy, nie wiem, 5-10 metrów przechodzi jakiś dwóch nerdów i zaczynają pierdolić na temat składni Pythona i zaraz cię kurwa zepchnę z tej skały.
0: ale to jest jak w tym starym dowcipie, nie? Co siedzi czterech nerdów przy piwie i cały czas o tych komputerach i nagle jeden się odzywa: ej chłopaki, porozmawiajmy o czymś normalnym, nie wiem, o dupach pogadajmy. No, mój komputer ostatnio jest do dupy.
1: A to ja znam wersję, że moja karta graficzna jest do dupy. Ten dowcip chyba ma wiele...
0: Wiadomo, do czego to zmierza. Natomiast też jest niestety zakorzenione w ludziach coś takiego, że jednak nawet jeżeli, nie wiem, dajmy na to sobie, wyjdą z pracy na piwo, no to w dalszym ciągu oni zabierają tę pracę na to piwo, tak? I to jest takie, wiesz, takie wręcz przeciwskuteczne, ponieważ takie podejście sprawia, że w pewnym momencie zauważasz: ej kurde, jak się wypoczywa, bo ja chyba już nie umiem. I miałem taki punkt w swoim życiu. Miałem taki punkt w swoim życiu, gdzie byłem po prostu tak zafiksowany na pewne rzeczy. To było tak mniej więcej na początku mojej kariery, gdzieś tak w okolicach drugiego roku, gdzie faktycznie złapałem się na tym, że nieważne, czy wiesz, czy sobie gdzieś wyjechałem, tak, czy coś takiego, czy pojechałem sobie na koncert za granicę, czy coś takiego, zawsze gdzieś z tyłu głowy było: a jakby kurde tutaj zoptymalizować ten fragment kodu, nie? I wiesz, to jest takie bardzo niemiłe uczucie, w którym stwierdzasz, że nie wiesz, jak się wypoczywa, że zapomniałeś, że wiesz, że straciłeś tę taką dziecięcą umiejętność cieszenia się z tego, że pierdolniesz się na jakiejś łące, czy tam się pieprzniesz w śnieg i zaczniesz sobie robić orzełka i masz wyjebane na cały wszechświat. I zapominasz o tym. I blacha, kiedy ostatnio jebłeś się w śnieg i zrobiłeś orzełka? Bo ja robię co roku.
1: Kiedy ostatnio jebłem się w śnieg i zrobiłem orzełka? Wiesz co, miałem taką sytuację, że miałem ochotę, to był jakiś taki paskudny zimowy dzień, miałem ochotę kogoś zabić i to nie ja jebłem się w śnieg, to ktoś się jebnął w śnieg, ale chyba się wydobył z tego śniegu, znaczy się, mam nadzieję, nie wiem, bo nie widziałem tego.
0: Natomiast wiesz, rozumiesz do czego zmierzam, tak? Że,
1: tak, rozumiem, natomiast to niekoniecznie musimy sami, że tak powiem, rzucić się w te zaspy. Możemy rzucić kogoś. To tak. Też poprawia nastrój.
0: Tak, czasami warto penisem poruszyć ważny problem. I wiesz, i bardzo to widzę, może powiedzmy nie wśród rówieśników w branży, ale wśród osób odrobinkę młodszych u mnie w branży, tak, że sobie pracuję w jakiejś biedronce programistycznej, zarabia lepiej nawet niż ja. I są takie firmy, no nazywam to biedronką programistyczną, bo to nie ma dużej różnicy, czy przenosisz codziennie tonę palety z mlekiem, czy przenosisz codziennie tonę selectów do MySQL-a, tak? To naprawdę nie ma kompletnej różnicy, to jest tylko rząd wielkości, to jest położenie przecinka w twojej pensji, wiesz, i wyjeżdża gdzieś tam, kurde, do Kazachstanu, do kurwa Iranu, nie? Na wakacje, tutaj coś tam, nie? I wiesz, i wraca i kurde... Widać, jeszcze jest taki opalony, tak tylko okulary, takie wiesz, takie opalone okulary na twarzy, nie? Ale chłopaki, ale kurde, jak wchodziłem na Mount Everest i tam słuchajcie, w tym interfejsie, co tutaj jest, linia 147, jeżeli tutaj to zrobimy odrobinkę inaczej, to wtedy ten program będzie działał 4 razy szybciej i to dosłownie na podejściu do Mount Everest doszło to do mnie. No stary, naprawdę kurwa szacun, aleś się oderwał. No i to jest taki problem, tak, że w pewnym momencie w życiu każdego z nas dojdzie do jakiegoś przesunięcia wartości. Nie wiem, czy to będzie choroba, czy to będzie sytuacja, że będziesz miał dziecko w drodze, czy to będzie, nie wiem, jakaś po prostu sytuacja, która zmieni kompletnie twoje postrzeganie, to ci się zdarzy, to się zdarzy każdemu z was. I wtedy to, co umiesz, to, co w swoim życiu po prostu sobie wyspawałeś, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Będzie miało znaczenie to, żebyś był w stanie się oderwać od tej swojej codzienności, ponieważ to, kim jesteś zawodowo, zostało przez ciebie nabyte. A taką fundamentalną wartość człowieczeństwa, no to gdzieś tam po drodze być może zgubiłeś, być może o niej zapomniałeś, no ale ona tutaj nie będzie miała zastosowania i ona tutaj ci absolutnie... Niczym nie pomoże. Także rozumiem, no można do czegoś takiego dojść, ale jak mówię, to jest widoczne wśród 20-paroletnich programistów, tak, z mojej branży. Natomiast jak patrzę na ludzi, wiesz, na ludzi, którzy mają nie mają 20 lat w dowodzie, tylko mają 20 lat doświadczenia, nie ma absolutnie ani jednego człowieka, ponieważ nie dożyliby tego punktu, gdyby postępowali do dnia dzisiejszego w ten sposób.
1: Ale ja myślę, że to jest gdzieś tam, w jakiś sposób ten taki ogólny syndrom zasadza się na każdej branży. Po czym można poznać na przykład osobę, która przez długi okres w swoim życiu, czasami przez wiele lat, pracowała w sprzedaży albo w handlu. Taka osoba jak wyjeżdża gdzieś na wakacje, tak? I na przykład, nie wiem, płaci za hotel, czy płaci za jedzenie, czy za cokolwiek, to potrafi niesamowicie się awanturować o obsługę klienta. I to o takie rzeczy, o które ty w ogóle nie miałbyś pretensji, tylko na przykład o to, że nie przyjmują jakichś tam specjalnych kart, a przecież to już jest standard, tak? To pani nie wie, że to już jest standard, tak? Że jakiś tam inny znany hotel już dawno wprowadził taką metodę płatności, a wyście jeszcze nie wprowadzili, no to kim jest dla was klient, tak? Więc to też jest takie, że właśnie... Że właśnie te maniery, nie wiem jakiego określenia tutaj nazwać, że te maniery z pracy przenoszą się gdzieś tam na nasz wypoczynek i po części nie dają nam spokoju. Ja nie wiem, czy to już nie można troszeczkę nazwać chorobą zawodową.
0: Znaczy, na podsumowanie nie, powiem, że... Nie chorobą zawodową, tylko pracoholizmem. Choroba zawodowa to jest, nie wiem, kaszel czy zapalenie płuc u nauczyciela, tak? Także to jest troszkę inna skala definicji. No ale kontynuuj.
1: No jak wydzierasz się na panią z recepcji w taki sposób, że na nią plujesz, no to nie wiem, czy nie można tego nazwać chorobą zawodową.
0: No dobra, no nieważne, nie kłóćmy się o definicję. To znaczy, wiesz, to czego się nauczyłem od ludzi starszych stażem w mojej branży, to jest to, że taką największą wartością, którą można sobie z czasem wykształcić, to jest mieć wyjebane. I dla im większej firmy pracuje, to takie wyjebanie ma coraz większą skalę, tak? I nie wiem, nawet jeżeli jesteś takim szeregowym klepaczem kodu i się nie wyrabiasz ze swoimi terminami, to jeżeli masz te 20-25 lat, to wtedy, o Jezu, nie wyrabiam się, muszę zostać 4 godziny w pracy, muszę później wrócić do domu, ale jeżeli masz już 30-40 lat, to stwierdzisz, ej, mój menedżer dał dupy, bo źle to zaharmonogramował, to nie jest moja wina i jest 17, mam to w chuju i idę do domu, nie?
1: Tak, przy czym tutaj jakby co do tej pracy nad projektem, to się wypowiadać nie będę, bo się na tym nie znam. Natomiast tak z mojej perspektywy w kilku dużych firmach też pracowałem, widziałem, jak to wygląda, to powiem ci, że to takie... To, o czym mówisz, to, żeby mieć wyjebane, to w pewnym momencie staje się chorobą tej firmy. W sensie ilość osób, która ma wyjebane, zaczyna przyrastać bardzo, bardzo szybko i to czasami się kończy tym, że ni stąd, ni zowąd trzeba podziękować na przykład 50 osobom setce osób i te osoby są bardzo zdziwione, tak? Bo to są nierzadko osoby, które no, gdzieś tam rozsiadły się po swoich grzędach, tak? I myśleli, że to tak do końca życia już tak będzie, tak? Że ja do końca życia już tak będę robić to, co robiłem, będę przestawiać tą wajchę i tam te żetonki będą się sypać, no to nie ma tak lekko.
0: Tu chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach, ponieważ jeżeli realizujesz swoją pracę w porządku, jeżeli się nie opierdzielasz w tych 8 godzinach, czy tam ile masz zapisane w umowie o pracę, jeżeli robisz swoją pracę uczciwie, a mimo to się nie wyrabiasz, ja mówię o takim przypadku, tak, że robisz to, co masz zapisane w umowie i nagle się okazuje, że musisz trzepać nadgodziny, żeby wyrobić swoją normę. To nie jest twoja wina. Zostałeś tutaj zatrudniony. Jeżeli wymagane byłoby, nie wiem, wdrożenie super nowych narzędzi, to ktoś ci to powinien powiedzieć, ponieważ masz nad sobą jakiegoś project managera czy jakiegoś kierownika, który powinien tutaj to wszystko jakoś zaplanować, dostosować, obliczyć, żeby to się wszystko opłacało. To nie było częścią twoich obowiązków, żeby tutaj nagle być specem od wszystkiego. I tym się naprawdę, im większa firma, im bardziej sprawna firma, tym bardziej widzę, że to wyjebanie, to takie zdrowe wyjebanie ma dużo większą skalę, tak? I po prostu robisz swoje, jesteś ekspertem w bardzo konkretnej dziedzinie. Jeżeli przez 20 lat będziesz, kurde, nie wiem jaki jest wyznacznik pracy spawacza, ale dajmy na to, że to będą metry ze spawanej blachy, tak? Czy tam metry spawu. I jeżeli przez 20 lat masz normę dzienną wyrobienia 60 metrów spawu i nagle przychodzi do ciebie koleś i mówi ci, że masz zrobić 80 metrów spawu, nie dając ci żadnych szkoleń, nie dając ci nowszej technologii, masz po prostu zrobić i tyle, tak? To i się przestajesz wyrabiać, bo ty robiłeś zawsze 60 metrów spawu. To czy to jest twoja wina, że się nie wyrabiasz, czy to jest wina człowieka, który ci to powiedział?
1: Wiesz co, to nie jest kwestia winy, to jest kwestia tego, znaczy ja nie wiem, jak to wygląda w twojej branży, ale to jest kwestia tego, że generalnie po jakimś tam czasie, czasami po roku, czasami po 2 latach, czasami po 3 latach, te progi rosną i zasadniczo jak się nie rozwijasz, to się cofasz, to stoisz w miejscu. Znaczy to jest chociażby przykład tego, że w pewnych dawnych językach programowania, no już dzisiaj niewiele się robi i ci programiści gdzieś tam są uważani za żywe trupy, tak? No to są właśnie między innymi ci ludzie, którzy mają wyjebane. To nie znaczy, że dla tych ludzi pracy na rynku nie ma, ale jest jej coraz mniej i oni w którymś momencie obudzą się z ręką w nocniku, mimo tego, że cały czas dobrze robią, pod linijkę robią, tylko że mają wyjebane.
0: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie, to jest troszkę inna historia, bo jeżeli mówimy o starożytnych językach, to oni są wręcz tym bardziej wartościowi, tak samo jak wartościowi są ludzie, którzy znają starocerkiewno-słowiański lub potrafią czytać egipskie hieroglify. Tym bardziej, jeżeli by istniała cywilizacja, która tylko tymi hieroglifami się posługuje, no to wartość takiego człowieka na rynku pracy się spisuje zupełnie inaczej. Ale wiesz co, podam ci taki przykład dość świeży z mojego ostatniego przydziału, bo się odrobinkę ostatnio przekwalifikowałem. Wróciłem, można powiedzieć, do macierzy i zajmuję się ANSI C i piszę oprogramowanie na dekodery. I mamy ostatnią sytuację, że wprowadzamy nowe oprogramowanie. I mamy ileś tam dekoderów w sieci, które muszą gadać z naszym systemem wewnętrznym, z naszym backendem, który został dopracowany, zgrany z wymogami, które stawiała starsza wersja oprogramowania. Nowsza wersja oprogramowania wymaga czegoś odrobinkę innego, wymaga tutaj dodatkowego parametru i tak dalej. To jest ANSI C, on nie bierze jeńców. Nie? Tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakikolwiek błąd, on ci nie wybaczy absolutnie żadnej spacji, no może nie spacji, ale żadnego nawiasu, to też zły przykład, no ale żadnej gwiazdki źle postawionej. I problem jest w tym, że ta wersja oprogramowania, której jeszcze nie ma nikt na świecie, która jest jeszcze w testach i my taką testową wersję biblioteki dostaliśmy, no i my, i ona, kiedy gada z naszym backendem, ona nie przedstawia się w żaden sposób, że ona jest nowsza. Co więcej, ona wysyła informacje o tym, że o swojej wersji, ale wysyła informacje o tym, że jest starszą wersją. No i my do naszego dostawcy mówimy, ej, słuchajcie, chłopaki, musicie to poprawić. Oni mówią, że no, ale tego się nie da poprawić. No i tak teraz, że tak powiem, sytuacja wisi w powietrzu, no ale jeżeli oni tego nie poprawią, no to co my możemy

0: wejściu, ale już jest doskonale. Dobra, blacha, kontynuuj.
1: Prawie mi się zwoje mózgowe spaliły. Grzegorz, pozdrawiam.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich państwa.
1: A po prostu chciałem powiedzieć tyle, Cyborg, że pewnie gdybyś się znalazł w jakiejś innej firmie, tak? Gdzieś tam, niekoniecznie w Polsce, ale na świecie, no to mógłby się znaleźć jakiś garniturek, który by stwierdził, nie, jednak, że tak powiem, no, będziemy spinać dupę, tak? I będziemy klepać to, co trzeba klepać, tak? Niezależnie od tego, że to powinien wykonać zewnętrzny dostawca. No,
0: z jednej
1: to
0: strony
1: prostu,
0: tak, ale
1: to
0: moja...
1: po prostu tylko potwierdza, że w dobrym miejscu jesteś, tak? Co nie znaczy, że to tak w ogóle działa.
0: Znaczy, wiesz, w biedronkach programistycznych może i tak, ale ja postawiony przed taką sytuacją stwierdzam, że w dupie mam tę umowę na 40 tysięcy. Ja tego nie zamierzam robić, bo to nie jest mój obowiązek. Ja nie będę tutaj, równie dobrze możemy wymagać od maszynisty, żeby sprawdzał bilety, bo wtedy zaoszczędzimy na konduktorze. I niech on sprawdza bilety, kiedy nikt nie prowadzi pociągu. Da się? No da się, teoretycznie. Może znaleźć taki fragment, żeby sobie przelecieć po pociągu i sprawdzić bilety. Da się? No da się, ale jest kretyńskie.
2: To ja się może wypowiem, bo jestem w takiej sytuacji troszeczkę w rozkroku pomiędzy tymi dwoma podejściami, bo tutaj zdecydowanie zgadzam się z tym, może nawet nie tyle z punktu widzenia pracownika, tylko z punktu widzenia firmy, jako firmy i efektywności procesu. Po to gdzieś tam w XIX czy którymś wieku wymyślono specjalizację i podział pracy, żeby wykorzystywać to cudo. I faktycznie, jeżeli chodzi o IT, to się sprawdza. Mówię o procesie wytwórczym, gdzie tworzy się coś, z tego względu, że jedna osoba, nawet nie wiadomo jaka, nie wiadomo jaki przekozak, nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć dobrego produktu i jest potrzebnych wiele osób. Wiadomo, że ja jeszcze do niedawna miałem, powiedzmy, nie wiem, no teraz już przekroczyliśmy 10 osób na pokładzie i jakby firma się rozwija, już jest tak, że jest kilka osób od backendu, jest kilka osób od frontendu, są testerzy i tak się to wszystko fajnie już rozkłada i jakby ten proces wytwórczy jest coraz lepszy, bo też właśnie ten jedna osoba nie ma już nagle, nie musi zrobić wszystkiego. Ale to jest taka choroba wieku dziecięcego. Uważam, że jeżeli duża firma, która zatrudnia, która nie jest firmą 2-, 3- czy 4- osobową, dalej się trzyma czegoś takiego, że ktoś musi umieć wszystko i robić wszystko, jest od wszystkiego, to coś jest nie tak. Bo w przypadku malutkiej, bardzo małej firmy, gdzie po prostu nie ma ludzi fizycznie do tego, żeby oddzielić te wszystkie role w procesie, no to siłą rzeczy tak to wygląda, tak? Ale jeżeli przy firmie, która ma powiedzmy kilkadziesiąt osób, wciąż jest tak, że jedna osoba jest od wszystkiego, to niestety będzie od niczego w krótkim czasie. Wiadomo, że w każdej firmie są tacy magicy, którzy zrobią wszystko. Może nie w każdej, ale w wielu firmach tacy magicy się zdarzają, którzy się podejmą każdego wyzwania, zrobią wszystko o każdej godzinie, porze, dnia i nocy. Ale to nie jest standard, tego nie powinno się wymagać, to po prostu jak się trafi w firmie taka osoba, no to super, tak, ale też nie powinno się tego jakoś tam bardzo nadużywać, bo to raczej taka osoba się po prostu szybko wypali i to nawet nie jest kwestia lat wypalenia u takiej osoby, tylko to czasem mogą być miesiące.
0: Znaczy tutaj jedną rzecz bym jednak zaznaczył, że jeżeli chodzi o awarię, to wtedy troszkę inaczej się do tego podchodzi. U mnie w firmie jest na przykład tak, że u mnie w dziale 4 najbardziej wykwalifikowanych bierze dyżury, bo no, taka branża, że jeżeli po prostu coś się wywali, to wtedy nie ma zmiłuj. Musisz to naprawić, bo od tego potem mogą iść różne konsekwencje. Też obsługujemy jakieś firmy biznesowe, które mają SLA naprawę czegoś w ciągu 12 godzin, bez względu na to, czy to będzie majówka, czy Boże Narodzenie. Ale jesteśmy za to dodatkowo opłacani i w takiej sytuacji przez ten jeden tydzień w miesiącu faktycznie jesteśmy tymi ludźmi od wszystkiego, ale tylko i wyłącznie, jeżeli to jest sytuacja absolutnie krytyczna, jeżeli od naszej akcji

0: zależy po prostu istnienie, świadczenie usługi.
1: No tak, właśnie u mnie też podobnie jest, że mamy podpisywane umowy na PSLA i no, różnie to jest skonstruowane, tak z każdym klientem, inaczej. Natomiast no, no jest tak, że faktycznie, jeżeli jest kryzys, no to wtedy nikt się nie zastanawia nad tym, co on najbardziej lubi, w czym się specjalizuje, jaka jest jego rola w projekcie, tylko po prostu no, ten, kto jest w stanie, ten ręce na pokład i jedziemy, tak? I tutaj no, no, są sytuacje, które mogą po prostu zaważyć o być albo nie być w firmie, jeżeli się trafi jakiś bardzo duży problem.
0: Czy nawet wiesz, nawet tak troszkę spłycając to i wyciągając poza sytuację IT, wyobraźmy sobie, że autobus komunikacji miejskiej staje w płomieniach i jest mnóstwo ludzi poparzonych i tak dalej. I akurat przechodzi obok neurolog, to on nie może powiedzieć, że on się nie zajmuje tutaj ranami i tak dalej, tylko będzie po prostu pomagał zgodnie ze swoją wiedzą, bo jakąś wiedzę, która tutaj może się przydać, jest w stanie ją tutaj dać.
1: No dokładnie, ale to nie powinno być codziennością, że każdy robi wszystko, bo niestety firma nie jest w stanie funkcjonować. Tak jak mówię, no w przypadku firm 2-3-4 osobowych, takich firemek, tak, takich bardziej jeszcze, no, co o stopień wyżej niż bycie freelancerem, tak? No to czasami tak jest, że jest powiedzmy, nie wiem, z dwóch deweloperów, którzy coś tam, nawet nie ma za bardzo miejsca na podział pomiędzy frontend a backend, są, wszyscy robią wszystko, tak? Ale jak już firma ma troszeczkę więcej tych ludzi, no to faktycznie gdzieś jakaś tam specjalizacja jest jak najbardziej wskazana, bo wtedy każdy może się rozwijać w swoim kierunku. Oczywiście, co bardzo ważne, ja na przykład u siebie to robię, żeby jednak było takie krzyżowe pokrycie umiejętnościami. Czyli żeby nie było sytuacji takiej, że jeden rodzaj umiejętności posiada tylko jedna osoba. Zawsze musi być pokrycie takie krzyżowe, żeby w razie czego można było się uzupełniać umiejętnościami. I co zrobiliśmy też takiego, że zespoły w zależności od projektu formują się same. Bardzo mocno idę w kierunku tego turkusowego modelu organizacji, którym się strasznie zajerałem i który bardzo fajnie działa, ale to trzeba też mieć takie troszeczkę bardziej, bym powiedział, oświecone podejście do wielu rzeczy. I świetnie to działa, jak ma się zespół, powiedzmy, jak jest 2-3-4 osoby, to jeszcze jak ktoś tego nie widać, ale nagle się okazuje, jest 10-15 więcej osób, i nagle ma się taki schemat działania, samo organizację, gdzie ludzie i nie ma sztywnych działów, nie ma jakiejś tam hierarchii i tak dalej, po prostu są ludzie, którzy mają jakieś kompetencje, każdy posiada kompetencje w jakiejś dziedzinie i w zależności od tego, jakie są projekty, ludzie sami się samoorganizują w zespoły projektowe, bez odgórnie narzuconych składów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to działa, tylko no, pewnie zależy to też od ludzi, tak? bo nie każdy umie pracować w takim trybie i pewnie nie każda specyfika firmy się do tego nada, tak? Natomiast no, w tym, co my robimy, to się całkiem fajnie sprawdza.
0: No mów, Jacek.
2: Dobrze, panowie, wiecie co, ja już będę się żegnał, bo wpływacie na takie wody, gdzie ja nawet pontonem sobie nie poradzę.
0: A ja to zaraz do górnictwa będę przechodził, chłopie, zostań.
2: No to może jeszcze może jeszcze wrócę, jak górnictwo będzie lepiej płatne niż IT, a z tego co wiem, to w chwili obecnej bankrutuje, przynajmniej w Polsce w jakiejś tam części. Więc to tyle ode mnie. Zostawiam ci Grzegorza. Myślę, że wspólnie coś napiszecie.
0: To na pewno.
2: Dla nowych istot humanoidalno-podobnych. Do usłyszenia.
0: To na pewno. Dzięki ci wielkie, Jacku. Do usłyszenia. Cześć. Tak, tutaj... ta cecha to jest swego rodzaju dojrzałość pracownika, tak? Natomiast z drugiej strony też masz ludzi, którzy będą bardzo wykwalifikowani, którzy będą naprawdę pewni swoich umiejętności i którzy będą bardzo dobrze te umiejętności realizowali, którzy będą produkowali naprawdę całkiem fajne rzeczy, tylko że zwyczajnie będą potrzebowali tego, żeby mieć nad sobą jakiegoś kierownika. To wynika troszkę z charakteru, tak, że robisz coś bardzo takiego swojego, konkretnego. No i tutaj mi się przypomina, może nie nazwę go guru, tak? Natomiast jakiś czas temu do mojej firmy dołączył facet, który ma ponad 60 lat, który jest naprawdę fantastycznym programistą, który bardzo wiele mnie nauczył, takiego też życiowego podejścia i który właśnie do nas przeszedł po pewnej aferze w firmie, bardzo poważnej firmie, bardzo dużej firmie, gdzie powiedziano mu, że ma zrobić sonar trójwymiarowy, napisać w C od zera na jakieś takie embednięte urządzenie, ma napisać sonar. No i napisał ten sonar, zajęło mu to 3 tygodnie. Kurde, po 3 tygodniach to ja może bym zrozumiał, na jakiej zasadzie działa sonar. No, on napisał prawie że kompletny projekt, po czym przeszedł do niego project manager i stwierdził: ej, wiesz co Marek, ty tego sonaru nie rób, bo my jednak tutaj tego nie będziemy robić. To on się wkurwił i złożył wypowiedzenie umowy o pracę, bo... No, zwyczajnie go to zabolało, tak? Natomiast jest to osoba, która posiada naprawdę niebotyczne skille i ja sobie nawet nie wyobrażam, że kiedykolwiek w swoim życiu to osiągnę, no ale pewnie po tych 20, 30, 40 latach w zawodzie może mi się uda. Natomiast on potrzebuje kierownika, on potrzebuje nad sobą kogoś, kto mu powie: ej, zrób to, to i to, i to ma działać tak, tak i tak, i on to zrobi. Choćbyś mu, kurde, kazał napisać zautomatyzowany karmnik dla wróbli, to on to zrobi. Tylko musisz mu powiedzieć, nie? I to wynika z charakteru człowieka i dobrze jest, wiesz, dobrze jest też, żeby taka osoba zwyczajnie wiedziała, że ma taką potrzebę, żeby mieć kogoś nad sobą, żeby ci wskazać paluszkiem, co masz robić i zwyczajnie zakomunikować to, tak? Bo... wśród młodszych programistów bardzo często jest tak, że jeszcze nie do końca oni sami sobie zdają sprawę z tego, czego oczekują od życia i świata. No i to nie do końca się sprawdza tak, jak powinno.
1: Znaczy masz rację, że jednak znaczy takim ideałem jest taka samoorganizacja i pełna wewnętrzna świadomość celu, jaki niesie ze sobą nasza praca, szczególnie w branży, gdzie wytwarza się pewien produkt, tak? Bo tutaj do tego jakby zmierzam, że jakby to nie jest tak, że u mnie w firmie programista, tak jak mówię, że jest jakaś tam biedronka, że każdy klepie ciągle to samo, tak? No bo no jednak wytwarzamy jakieś produkty. Teraz troszeczkę mi się też działalność zmieniła, zresztą o tym mieliśmy okazję trochę rozmawiać i ona się, ta druga część się bardzo dynamicznie rozwija. I mówię teraz, no, po 2-3 osoby miesięcznie praktycznie będę zatrudniał, bo po prostu się ta część bardzo mocno rozwija, ale no właśnie, mamy jakiś konkretny produkt do wytworzenia, mamy na to jakiś tam określony czas, no i przede wszystkim, żeby to ta sama organizacja mogła funkcjonować, no to ludzie muszą mieć jednak świadomość tego celu ostatecznego, celu, jakby to nie zabrzmiało, celu ostatecznego.
0: Ostatecznego rozwiązania.
1: Tak, ostateczne rozwiązanie kwestii projektowej.
0: 6 milionów linii kodu. 6 milionów linii kodu straciło życie w wyniku tego ostatecznego rozwiązania.
1: Bo to nie chodzi o to, bo właśnie chodzi o to, żeby w takim systemie pracować, no to nie można podchodzić do swojej pracy na zasadzie takiej: mam do napisania skrypt, tylko mam do wytworzenia, gdzieś tam na końcu jest jakiś produkt, który musi mieć taką i taką postać, musi użytkownikom dawać takie i takie konkretne funkcjonalności, mieć takie i takie cechy. I nawet jeżeli tymi swoimi zapracowanymi ręcami wyrobiłem 2-3% tego projektu, to ta świadomość tego, co jest na końcu, jest bardzo ważna. Ja myślę, że w ogóle praca nad jakimś takim produktem finalnym, gdzie ma się na niego realny wpływ, też chyba daje pracownikom jakąś takie poczucie troszeczkę sensu tej pracy, bo gorzej jak ktoś ciągle klepie to samo i nie widzi za bardzo sensu, bo to jest takie dobre porównanie. No, czy się przenosi te tony paczek na magazynie w Biedronce, czy się przenosi tony tych selektów, to nie jest. No, po prostu no, i to pod dachem robisz, tylko to na stojące, a to na siedzące. Tak?
0: No tak.
1: Jakiejś tam wielkiej różnicy nie ma w tego typu pracy i...
0: Znaczy, wiesz, Tak jeszcze pijąc do tego twojego takiego, wiesz, holistycznego, całkowitego podejścia do projektu, jest to o tyle fajne, że jeżeli nie wiem, zbierasz sobie swój zespół projektowy i dajesz pomysł, nie? Dajesz jakiś taki abstrakcyjny pomysł typu, ej, słuchajcie, robimy tort weselny, nie? No i może się okazać, że na przykład ktoś tutaj jest zajebisty, jeżeli chodzi o ciasto biszkoptowe, nie? Ktoś inny naprawdę robi przepyszny lukier, a ktoś inny... tak wiesz, tak zajmuje się cukiernictwem, ale on to tak ma jakiś taki dryk artystyczny i on zajebiście potrafi udekorować tym lukrem, nie? I wtedy te osoby podnoszą łapkę, ty, a ja się zajmę tym, a ja się zajmę tym, a ja się zajmę tym kawałkiem, bo no jednak ta praca, którą wykonujemy, jest w pewien sposób wtórna, tak? Że ktoś tam umie PHP, ktoś umie Basha, ktoś umie administrować, ktoś umie MySQL-a. Ale przykładowo wpada ci zlecenie, w którym musisz zaprojektować coś, co będzie, nie wiem, coś, co będzie na przykład analizowało obraz. I okazuje się, że jedna z tych osób gdzieś tam ma takiego swojego konika, jeszcze gdzieś tam ze studiów czy z dzieciństwa, gdzie uwielbia na ten właśnie mały fragment i ona sama ci podniesie łapkę, tak? Tylko musi to zauważyć, bo jeżeli nie będziesz miał takiej całości, tej całości, i tutaj bardziej do słuchaczy mówię niż do ciebie, bo to sobie z tego doskonale zdajesz sobie sprawę, jeżeli będzie widziała całość tego projektu, to wtedy będzie w stanie zauważyć coś, czego ty nawet jako menedżer być może nie zauważysz, bo nie masz dostatecznej wiedzy, że ten kawałek układanki jest zajebiście ważny, a to jest jego, kurde, to jest jego pasja, on się na tym zna, on to robi w World of Warcraft i on bardzo chętnie przeniesie te swoje umiejętności do naszego projektu.
1: A właśnie miałem taką sytuację teraz we wtorek, bo mieliśmy pierwszy sprint nowego dużego projektu, który jest rozpisany na pół roku, może nawet dłużej, i faktycznie będzie nad nim pracować 7-8 osób. I faktycznie osoba, która przyszła do nas i ma się zajmować aplikacjami mobilnymi, i nagle się okazało, że gdzieś tam przed pierwszym projektem, który miał rozpocząć typowo mobilny, wymagałem od niego, żeby na początku stworzył prototyp tego, zanim przejdzie do realizacji aplikacji, i po prostu tworzył ten prototyp w Sketchu. Bo chciałem, żeby on, bardzo mi zależy na tym, żeby ktoś, kto coś robi, żeby od początku wiedział, jaki jest cel, bo łatwiej jest też skorygować pewne rzeczy na prototypie, niż potem rozgrzebywać aplikację, bo może coś źle zrozumiał. A specyfikacja taka opisowa, czy zawierająca jakieś tam diagramy w BPMN-ie czy UML-u, ona nie zawsze jest do końca tym, co finalnie ma wyjść. A jak się ma prototyp jakiś klikalny na dodatek, to jest często jak przynajmniej po tej frontowej stronie, to jest podążanie jak po sznurku. No i on zaczął robić taki prototyp, jeden, drugi, gdzieś tam złapał troszeczkę tego bakcyla prototypowego i nagle jakiś tam wycinek rzeczy zupełnie niezwiązanej z mobilnymi rzeczami. Jakieś 2-3 osoby inne by się miały robić to zadanie, on się ich pyta, czy potrzebują, on im chętnie zrobi prototyp do tego, tak? Bo już tak się w tym trochę nakręcił, tak, że nagle się okazuje, że osoba, która miała być tylko do rzeczy mobilnych, miała programistą programować rzeczy mobilne, nagle się okazuje, że on gdzieś tam odkrył w sobie jakiś tam dryk, talent do projektowania jakichś tam użyteczności dla użytkownika, tworzenia prototypów i tak dalej. I to jest dla mnie bardzo cenny pracownik, bo on będzie mógł nadawać, bo już czuję, że on w jakiś tam sposób będzie w stanie nadawać kształt projektom, nie tylko w tym swoim małym wycinku, ale również tak ogólnie. I to właśnie to jest to, co mówisz, że ktoś gdzieś tam odnalazł coś, co nawet nie jest, on nawet nie był zatrudniony po to, żeby to robić, tak? Ale nagle się okazało, że całkiem fajnie mu to idzie, on to lubi i on jest w stanie jakąś wartość dodaną dorzucić do całego projektu, która nie była w ogóle przewidziana.
0: No dokładnie. To co, to może tutaj postawimy dużą kropę i sobie w tym miejscu na dzisiaj zakończymy.
1: No dobra, to ja się żegnam. Dzięki wielkie.
0: Okej, dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć, a ja się również z wami żegnam. Nie wiem, jak dzisiaj czasy ostateczne pewnie będą, bo się krawiec tutaj na Skype'ie pojawił. Może zaraz mi napisze, czy będą, czy nie, to jeszcze zapowiem. Ja wracam do codziennego trybu, także spodziewajcie się mnie zarówno w piątki, jak i w nocnym Marku. Mam bardzo dużo świata do obrażenia i no, także ogromnie dziękuję za wszelkie wyrazy wsparcia. Naprawdę bardzo budujące i to tak naprawdę od serca mówię, słuchajcie, bardzo miłe z waszej strony każde słowo, które w tych trudnych czasach do mnie dotarło. Fajnie, naprawdę fajnie, że jesteście, naprawdę fajnie i cieszę się, że mogę do was wrócić, cieszę się, że mogę z wami po raz kolejny porozmawiać, także wróciłem, moi drodzy! I nie zabraknie już mnie, w najbliższym czasie nie spodziewam się kolejnych problemów. Dzięki raz jeszcze za wszelkie wsparcie, za wszelkie ciepłe słowo i raz jeszcze pozdrawiam tego szanownego słuchacza, który klepał za mnie zdrowaśki, naprawdę bardzo wiele to dla mnie znaczy. Dzięki wielkie, moi drodzy. O północy, czasy ostateczne, dzisiaj magia, także bierzcie swoje tabliczki Ouija. Dzisiaj będziemy wywoływać duchy, dzisiaj będziemy czytać w myślach, dzisiaj będziemy przynosić przedmioty i niech ktoś mi powie, słuchajcie, w jaki sposób kota zmusić, żeby jak mu daję wątróbkę, bo ostatnio kupiłem drobiową wątróbkę, żeby on nie wynosił tego, kurde, ze swojej miski i nie rozpierdzielał tego po całej chałupie, bo teraz mam wątróbkę absolutnie wszędzie. Także już za godzinkę, krawiec, czasy ostateczne i magia, a ja się z wami żegnam, a na zakończenie jedyna maść jamy mamy, moi drodzy. Do usłyszenia. Cześć.

0: podły wieczór dranistwu, jak mawiał Jan Pietrzak w czasach, kiedy jeszcze był śmieszny. A my jesteśmy nadal śmieszni, w sumie trochę, zdaniem niektórych, prawda? I witamy was serdecznie w kolejnym nocnym Marku. My, czyli Krawiec i...
1: I Potrzeba, czyli kardynał Stanisław Dziwisz i papież Karol Wojtyła polskiego podcastingu. Czy jesteśmy śmieszni, to się jeszcze dopiero okaże, ponieważ dzisiaj sobie wracamy trochę do starej, dobrej formy. Trochę się w ostatnim czasie pobawiliśmy, ale mi się wydaje, że nocny Marek taki wiesz, taki dobrze skondensowany, dobrze czasami od niego odejść, ale dzisiaj chętnie do niego powrócimy, więc żadnych świętości, moi drodzy, zapnijcie basy, bo czeka was wyjątkowo piękna wycieczka.
0: No właśnie. Zaciekawił mnie jeden komentarz. Mika twierdzi, że słuchacze Nocnego Radia to takie mroczne marki, ludzie z czarną przeszłością, tajemnicą, którą muszą ukrywać. Niekoniecznie zepsuci, ale ze zmazą. To nie wiem, czy ty jesteś ze zmazą? Potrzeba... Nocną?
1: Nie, jestem świeżo po prysznicu, zresztą wczoraj sobie prałem nawet pościel, także żadne zmazy się

0: raczej nie uchowały. Ale tam czytałem właśnie, coś było, że bękarty wojny, że tutaj jacyś, nie wiem, kurde, aż to sobie muszę otworzyć, bo to było naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo słodko napisane.
1: Bękarci, dokładnie, bękarci, tak ładniej, bękarci wojny i stylografem podpisanym jakimś z przeszłości. No, o tobie krążyły takie opowieści, że przyszły do ciebie służby, a ty się... zesrałeś się ze strachu i teraz im służysz. No, nie będę wam mówił, czy to prawda, czy nieprawda, bo potrzeba mi powiedział to i owo, ale ja nie chcę mówić tutaj, bo poprosił, żebym nie mówił, żebym nie wyjawiał, więc siedzę cicho i nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że tak było.
0: No. No, tak było, tak zresztą bardzo często było powiedziane, ale chciałbym zaznaczyć, że ów anonimowy autor audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych po raz kolejny wyszedł na kłamce, dlatego że obiecywał wszystkim, że będzie płacił ludziom za szczepienia. Więc podczas ostatniej audycji napisałem na czacie i poprosiłem o przelew, tak wiesz, 100 euro, nie? Tak, wiesz, tak nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz, żeby zachować twarz i trochę honoru. I jedyne, co dostałem, to chwilowe zawieszenie głosu, kiedy mówi, no ja tutaj zaraz wam wkleję na czata. I tak słychać było, jak się dwa neurony zderzyły, aż dosłownie słychać było iskrę. Pach, nie ma komentarza, nie ma sprawy, wszystko zostało zatajone, więc sorry Gregory, ale po raz kolejny się skompromitował. Ale już mnie to chyba nie dziwi. A tak już myślałem.
1: Jeden z naszych słuchaczy, Robert, też tam zadzwonił do tej audycji i nawet przedstawił dowody tego, że się zaszczepił i... że nic mu nie jest, no bo żyje, się odzywa, dzwoni, no ale nie został wzięty na poważnie trochę, tak były takie podejrzenia, że kłamie, musiał tam 10 razy pokazywać jakieś dokumenty, coś, a jak wyszło, że wszystko pokazał, co trzeba było, to no, idiota jakiś, tu żegnamy, nie będziemy z idiotami rozmawiać. Tak się załatwia sprawy.
0: Tak, i tak to powoli w życiu jest, ogółem widzicie, jak mnie traktuje, no ale czego się tutaj spodziewać, tak? No myślę, że skala różnych fake newsów już tak bardzo poszła do przodu, że naprawdę nie chciałbym, żebyśmy bardziej w te tematy około covidowe bardziej szli, bo się znowu uruchomię, jeszcze ktoś zadzwoni, jeszcze będę go musiał zwyzywać, nie daj Boże. Także myślę, że możemy to sobie pominąć.
1: A ja jestem na etapie ogarniania dupy i mnie to nawet cieszy, powiem ci. Znalazłem dzisiaj w tym przyjemność. Poprałem sobie, posprzątałem w mieszkaniu, uczesałem się ładnie, zmieniłem majtki nawet.
0: No kurde, co się dzieje? Normalnie widzę, że ta paczucha, którą ostatnio otwierałeś, całkiem nieźle na ciebie wpłynęła. A wiesz już, po co były rękawiczki?
1: No się dopiero potem domyśliłem. Właśnie to był taki sygnał. Sprzątnij ten syf w końcu, brudasie jeden. Ale to są takie rękawiczki Dextera trochę, takie żółte, więc może to taki znak, żebym się zajął wynalazczością na przykład i wynalazł maszynę, która sama posprząta, ale nie, to chyba za słaby ze mnie majsterkowicz.
0: Wiesz co, sorry, myślałem o zupełnie innym Dexterze. Który też korzystał z rękawiczek, ale cóż, każdemu jego w głowie, no właśnie, bieruciki i dobrodziej podpowiadają, że tam były też pornogroszki. Jestem ciekaw, kto tutaj jest pornogroszkiem w naszej sekcie Nocnego Radyjka.
1: A kto to są pornogroszki, bo ja tak nie do końca się orientuję, pornogroszki?
0: No właśnie nie jestem pewien, ale to możemy sobie wyłożyć jakieś ten. Bo wiesz co, pamiętasz jeszcze w latach 90. jakoś tak okolice 97, kiedy to rząd próbował zdelegalizować pornografię zarówno twardą, jak i miętką. A ja nie wiem, co komu miętka przeszkadza. I był właśnie taki poseł Piłka, który mówił, że pornografia to jest wszystko, co podnieca. I wtedy bodajże chyba pani Sarnyszyn zapytała, a co jeżeli pan Piłka mnie podnieca? No w każdym razie, przechodząc do meritum sprawy, to właśnie ówczesny poseł Marian Piłka powiedział bodajże na temat Kalisza i Kwaśniewskiego, że to są pornogrubasy, które nie chcą tutaj zdelegalizować w naszym pięknym, ojczystym narodzie, krwią orła spławionym, zdelegalizować pornografii.
1: Przypuszczam, że sekta Ordo Iuris też dąży do zdelegalizowania całkowitego pornografii. No, no podobnie jak rozwodów, antykoncepcji, aborcji, całkowity zakaz. To jest w ogóle ciekawe, bo belgijskie biuro do spraw sekt zainteresowało się działalnością Ordo Iuris. Konkretnie chodzi o Centrum Informacji i Analizy Szkodliwych Organizacji Sekciarskich przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości. No, brzmi groźnie. Wcześniej, w 95 już się Francuzi, jakaś francuska organizacja do zwalczania sekt się nimi interesowała. A był nawet czas, że w Polsce w katolickich popularnych dziennikach, jak na przykład Nazi Dziennik, ostrzegano przed tymi dziwnymi ludźmi, smutnymi podobno, to są podobno smutni ludzie, tak twierdzi na przykład jeden z gości, który wynajmował im nieruchomości i jak przestał im wynajmować, to zaczęli mu grozić i zastraszać go i mówi, że przychodzili do niego smutni ludzie. W dziwnych pelerynkach oni też chodzą, nie wiem, to jest jakaś taka też sekciarska cecha, że się ubierasz w jakieś pelerynki, na przykład ci od Natanka też noszą pelerynki. Może to jest tak, wiesz, że chcesz być takim herosem jak Superman i pelerynkę nosisz, nie wiem o co chodzi, albo fartuszek, wiesz, pelerynka.
0: No to jest kwestia na pewno rozpoznawalności, ale z drugiej strony każdy uniform też odziera z ciebie swego rodzaju wyjątkowość, tak? Co prawda w przypadku, dajmy na to, żołnierzy na polu walki jest to uzasadnione, że wiesz, tutaj wszyscy w kamuflażu, tutaj cały oddział się cichutko podkrada, a ktoś wyskakuje, proszę ja ciebie, w tęczowych okularach, obcisłym topiku i butach, które świecą, kiedy idziesz do przodu. I to może się do końca nie sprawdzić, ale mi się wydaje, że wszystkie organizacje religijne gdzieś pewną formę uniformizacji mają, a już właśnie sekty tym bardziej. Także tutaj swoją drogą polecam Radio Naukowe Karoliny Głowackiej. Ostatni odcinek dotyczy właśnie między innymi rozpoznawalności osób duchownych w różnych wiarach, o tym jak sobie tam golili czubek w głowy, albo właśnie jak się zachować, jeżeli widzisz kapłana, czyli na tej podstawie wiemy, że ten kapłan musi być ubrany w jakikolwiek sposób, że jeżeli jesteś na koniu, to z tego konia trzeba zejść, albo spaść, ucałować stopy niemyte ubrane w sandały ze skarpetkami, no i jest to w jakiś sposób rozpoznawalne, więc cała historia w zasadzie sięga naprawdę dawnych, dawnych wieków, niemalże starożytności, jeżeli sobie spojrzymy na cywilizacje starożytne. No ale tak, no Ordo, w sumie kurde, aż jestem trochę zaskoczony, że Ordo Iuris ma aż tyle lat, że już w latach 90. był tam taki jeden typek, on się Nowak nazywał, czy coś takiego, który powołał nawet komitet do spraw obrony przed sektami. Pamiętam, jak mój Klecha w szkole średniej właśnie ładował nam tego Nowaka do głowy, puszczał jego filmy, żebyśmy uważali na jehowców.
1: Nowak, no to jest persona, on walczył, w pewnym momencie też myślałem, że to jest good guy, bo on walczył z takimi sektami jak sekta Niebo też, nie? No ale szybko się okazało, że dla niego sektą jest wszystko to, co niekatolickie, to taka walka z sektami na takiej zasadzie. No a Ordo Iuris się wywodzi z takiej organizacji, która się nazywała Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, i ma korzenie brazylijskie i znalazłem taki opis z jakiegoś brazylijskiego magazynu Istoe, nie wiem jak to się czyta, który opisywał siedzibę tej właśnie sekty. Rozkoszna posiadłość w północnej części São Paulo. Młodzi mężczyźni ze szkarłatnymi proporcjami marszowym krokiem paradują tam i z powrotem między kaplicą a małym basenem. Wstaje tu się o 5 rano, to wiesz co, każdy kto wstaje o 5 rano to jest dla mnie sekciarz, na kąpiel w zimnej wodzie, modlitwę, medytację i głośne czytanie z ksiąg prawnika jakiegoś Plinia Correa de Oliveira, założyciela i najwyższego dowódcy TFP, czyli tak jak się to wcześniej nazywało. Świeccy mnisi, żołnierze trenują nieustannie na wypadek wojny między aniołami i demonami, która, jak uczy Plinio oznaczać będzie koniec świata. Oprócz funduszy dostarczanych przez nielicznych, ale hojnych sponsorów, międzynarodowe oddziały organizacji ślą swemu światowemu liderowi dobra ogólnie niedostępne dla zwykłego Brazylijczyka, jak na przykład kawior. Dwaj nowicjusze, Valmir de Oliveira i Mauricio Wistok, byli przetrzymywani w chlewiku, gdzie przez 12 godzin musieli kwiczeć: jestem świnia!
0: A dali im chociaż butelkę nitro, bo tak w chlewiku samemu to tak trochę smutno by było.
1: O, znów mnie, co? Znów o mnie coś, no.
0: No ale to chyba dobrze, tak? To chyba dobrze, że ta tradycja została, wiesz, gdzieś się ukorzeniła w innych miejscach. Tutaj pewne osoby na czacie piszą, że pana Nowaka spotkałem kiedyś osobiście, opisałem mu pewną sektę. Pranie mózgu, wykluczenie, ciągnięcie kasy, kult śmierci. Przeraził się i kazał powiedzieć, co to za sekta. To był kościół katolicki. I kazał mi wypierdalać.
1: No tak, tak, tak to wygląda trochę, ale no już oczywiście dzisiaj się Ordo Iuris w Polsce za bardzo nie krytykuje, no bo ciężko krytykować kogoś, kto ma takie chody w rządzie i takie wpływy, no nawet jak powołano jakąś organizację pseudo, jakąś komisję do walki z pedofilią, no to oni też tam zasiadają i oczywiście wiadomo było, że na zasiadaniu się skończy, bo ta komisja do dzisiaj nic nie zrobiła. Jakiś tam jeden przypadek zbadali, coś tam, że, tak żeby nie było, nie? Że nic nie robią. No, dla mnie to trochę niebezpieczna sytuacja, że jakaś dziwna sekta fanatyków religijnych, którzy chcą zakazać wszystkiego, to jak u Kononowicza, nie będzie niczego, no to, że oni mają takie chody i mi oni trochę scjentologów przypominają, bo to nie jest taka sekta, która przygarnia jakichś zagubionych ludzi z problemami, tylko prawnicy, wiesz. Tak słyszałem, spotkałem się z taką opinią, że to są tacy prawnicy, których nikt tam nie chce za bardzo nigdzie indziej, bo są po prostu słabi, to oni do tej sekty idą. Ale nie wiem, czy to prawda.
0: No tak, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że też to są osoby wpływowe. Też warto zaznaczyć, że żona Krzysztofa Bosaka jest z Ordo Iuris. Także wręcz można powiedzieć, że gdzieś na wzór średniowiecznych mezaliansów i dziwnych związków przyczynowo-skutkowych Ordo Iuris próbuje się dostać do różnych właśnie takich, no, bardziej wpływowych kręgów władzy. Wręcz, wiesz, wręcz przez łóżko prosto do tego koryta. No i tutaj też warto zaznaczyć pewną historię związaną z Ordo Iuris, mianowicie sąd zabronił pani Magdzie Lempart, można ją lubić albo nie lubić, ale sąd jej zabronił mówić, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, więc pamiętajcie, nigdy nie mówcie, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, bo tak nie wolno.
1: Ja się zgadzam tutaj z kolegą, absolutnie nie powinno się tak mówić, że to są opłacani przez Kreml. Kto tam było?
0: Fundamentaliści. Zawsze się pamięta, że faszyści, dlatego sobie wygooglałem na szybko.
1: Ani faszyści, ani opłacani, a nawet nie fanatycy religijni też nie. Ale nie wolno tak mówić, to jest bardzo nieładnie, ale może wolno chwalić na przykład Alternatywę, taką fundację, którą powołał Nergal słynny, Adam Darski. I chyba trochę tutaj zerżnął nazwę, bo jego projekt się nazywa Ordo Blasfemia.
0: Ordo Blasfemia, dokładnie. Kurde, czytamy sobie w myślach, Krawiec, naprawdę czytamy sobie
1: Szatan,
0: w myślach, żeby było śmiesznie, i usłyszałem o tym projekcie w podcaście BBC News. I byłem dość mocno zaskoczony, kiedy właśnie opowiadali o takiej serii plakatów i różnych takich city lightów właśnie w Warszawie. Projekt, który tak naprawdę ma na celu zwrócić uwagę, no przede wszystkim za granicę, no bo nie oszukujmy się, Adam Merdał Darski jest bardziej znany za granicą niż w Polsce, przynajmniej z jakiejś tam swojej rzeczy różnych od darcia Biblii czy wyzywania Najświętszej Panienki od Najświętszych Panienek. Ma na celu właśnie pokazać ten nasz cholerny artykuł 196 kodeksu karnego, obrazy uczuć religijnych, jak to właśnie wygląda w Polsce, że bardzo łatwo zwyczajnie dostać po dupie za coś takiego. I to bez względu na to, czy jesteś Jerzym Urbanem, czy jesteś Nergalem, czy jesteś jakimś małym garażowym zespołem, gdzie zagrasz sobie koncert w jakimś garażu i nagle jeden urażony kamerzysta stwierdzi, że cię pozwie, bardzo głośna historia historia z lat 90. No może nie do końca garażowy zespół, ale na pewno nie był to aż tak topowy, aż tak bardzo rozpoznawalny. I to faktycznie jest problem, bo to jest niesamowity, nawet nie tyle do końca relikt przeszłości, aż muszę zobaczyć, kiedy ten artykuł został powołany, bo wydaje mi się, że po 1990 roku.
1: 196 artykuł kodeksu karnego, no też bym był za wykreśleniem, bo to jest takie bardzo uznaniowe i właściwie wszystko zależy od tego, jak silna jest sekta watykańska w Polsce. I no bo to nie oszukujmy się, tu chodzi tylko i wyłącznie o ochronę uczuć katolickich. No nie było przypadków, że się reprezentant jakiejkolwiek innej religii poczuł urażony. No więc to chodzi głównie o takie zamykanie mordy wszystkim, którzy są przeciwko katolicyzmowi czy nawet chrześcijaństwu, nie do pomyślenia w ogóle, nie? No i to jest bez sensu, to jest tylko takie pokazywanie swojej siły, no bo właściwie to jest trochę nieuczciwa gra. Kościół, katolicy, chrześcijanie mogą się mieszać w życie publiczne, mogą wszystko komentować, wszystko krytykować, co zresztą robią, no krytykują w czambuł tyle różnych rzeczy, że już ciężko zliczyć, a jak ty odpowiesz krytyką, to zaraz można ci przywalić tym 196 kodeksu karnego, nie?
0: Wiesz, wydaje mi się, to znaczy tak, to przede wszystkim jest jakiś taki relikt przeszłości, tak, bo też warto zaznaczyć, co tutaj jest związkiem wyznaniowym, no czy właśnie według definicji prawnej, tutaj tak wiesz, no przede wszystkim nie istnieje coś takiego jak obraza uczuć, to po pierwsze. I na przykład Jacek z Australii bardzo dobrze, bardzo fajnie o tym mówi, że no to są uczucia, tak, to znaczy tak, że jemu to absolutnie nie przeszkadza. No zresztą wiadomo, wolnościowiec, no to zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, no ale to są jego uczucia, tak, no to nie jest tak, że wystawisz te uczucia, nadasz im jakimś hokus pokus formę ludzką i te uczucia zostaną obrażone. No wyobraź sobie, że ktoś, nie wiem, że bardzo, bardzo dajmy na to, lubisz pizzę hawajską, dajmy na to, tak przykładowo, no i ktoś mówi, że pizza hawajska jest zła, no to co, twoje uczucia zostały obrażone, a ty, jeżeli ty ją wręcz ubóstwiasz, no to sorry stary, ale to już jest obraza uczuć religijnych. I dochodzi do naprawdę absurdalnych sytuacji, gdzie No przede wszystkim sztuka, która ma na celu budzić emocje, sobie od czasu do czasu pozwala, nawet z czystej prowokacji, to może być gówniana sztuka, ale w dalszym to będzie sztuka jak ten słynny penis na krzyżu Doroty Nieznalskiej w Galerii Zachęta, który miał tylko i wyłącznie jedno na celu, właśnie, żeby obrazić te uczucia religijne, no i nie wiem, no może gdzieś w tle było takie pokazanie, że to nie jest za bardzo warte świeczki. Wyobraź sobie przez chwilkę, że jesteś takim Bogiem, tak, i masz przed sobą jakiegoś tam swojego wyznawcę, który jeżeli tylko, nie wiem, zostaniesz za bardzo obrażony, to on, nie wiem, nie pójdzie z tym dalej, tak? Nie nadstawi tego drugiego policzka i nie pójdzie się tym nie przejmować. I na przykład dla odmiany też nie da w mordę, no bo to tak trochę nie wypada, nie? Tylko pójdzie do sądu się sądzić, że jego uczucia religijne zostały obrażone. To może tak do tego sądu da świadka wezwać Pana Boga, czy on widzi w tym jakąś obrazę.
1: No, ja się nie do końca zgodzę z tobą, bo podałeś tu przykład obrażania pizzy z ananasem, czego ja też sobie nie życzę, bo bardzo lubię i tak po prostu mnie boli, kiedy niektórzy uważają, że to w ogóle nie jest pizza. Mnie to tak po prostu po ludzku boli, wiecie? No, ale zostawmy może jakieś obrażanie na przykład wolnego rynku. No tutaj bywają takie przypadki, że ktoś się czuje tak striggerowany tutaj, jak mówimy, no dobra, nie ktoś, tylko wódz, on jest bardzo czuły na tym punkcie. No ale nie tak, żeby tam od razu do sądu biegać, nie? Albo komunizm nawet. No, można chyba krytykować, nie? I często się to robi. Albo na przykład jakieś mniejszości seksualne. No tak często słyszymy różne obraźliwe rzeczy, że a nawet takie, że powinno się tutaj zrobić jakieś, opracować kwestie rozwiązania kwestii homoseksualnej i pobudować jakieś baraczki czy coś, no to też ktoś może się poczuć urażony, nomen omen w pupę, no ale to raczej to rzadko ktoś biega do sądu i bywają nawet tacy streamerzy, już nie chcę reklamować, bo mi tu zarzucacie, że za często wspominam, którzy na każdym streamie mówią, co zrobią, co by zrobili takim i z takimi i co się powinno. I też tam zrywają jakieś tęczowe flagi, no i to czy ja wiem, czy to jest sens biegać do sądu, może lepiej walczyć na argumenty na przykład i a to tak często jest, że jak komuś brakuje argumentu, to biegnie się sądzić, nie, na przykład.
0: A to jest tak na zasadzie takiego dzieciaka, takiego, wiesz, takiego, nie wiem, takiego wypierdka Sosnowskiego, który zawsze był, na pewno był taki w twojej klasie, na pewno był taki w mojej klasie i na pewno był w klasie gdzieś tam w podstawówce, wszędzie, że jeżeli coś tam, nie wiem, coś tam mu powiedziałeś, albo nawet mu podpadłeś tym, że źle mu piłkę podałeś, to on, a plecę pani, a on powiedział słowo na K i słowo na CH i to tak nie wolno, plecę pani, ale wiesz, ja rozumiem, jeżeli to jest 8-letni chłopiec, to jeszcze pół biedy, on ma jeszcze kawał życia do nauczenia się, ale jeżeli to robi dorosły facet, no to kurde, to tutaj coś naprawdę poszło nie tak z tym całym pieprzonym wychowaniem. Może powinniśmy mieć oprócz, nie wiem, oprócz wielkiego, skandalicznego, tak, wychowania do życia w rodzinie, powinniśmy mieć coś takiego jak wychowanie do życia w społeczeństwie, tak, które nie będzie się skupiało na lekcjach WOS-u, które ci tłumaczą, że podatki są dobre, tylko właśnie na tym, że no tak działa świat, tak on jest skonstruowany i nie ma co tutaj ból dupić, no bo jeżeli nie jesteś w stanie obronić swoich uczuć, no to stary, no to ty masz problem, tak? A bardzo często w takich sytuacjach zwyczajnie warto w taką dyskusję nie wchodzić, w co bardzo powiem szczerze w swoim otoczeniu, jeżeli chodzi o osoby wierzące, cenię, że unikają ze mną jakichś tam rozmów na temat religii, i daje mi to na tyle powiedzmy wolności, że mogę w ich otoczeniu mówić co chcę, może coś tam, nie wiem, przez chwilkę im się zrobi trochę przykro, ale jednocześnie z drugiej strony jestem w stanie zaoferować to samo, że jeżeli ktoś opowie, że nie wiem, że się bardzo cieszy z tytułu nadchodzącej Wielkiej Nocy i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, to mi się nie chce wskakiwać mu na plecy i wiesz, i go tutaj pałować, że jego wcale nie było, że to jest mitologia uknuta na innych religiach i że to jest w ogóle bardziej pogańskie niż katolickie, nie widzę w tym, wiesz, nie widzę w tym żadnej wartości dodanej i jakoś mimo tego możemy się kumplować, możemy ze sobą rozmawiać na milion innych tematów i nikt nie ma żadnych pretensji do nikogo. To jest normalne, że się różnimy.
1: No, my się tutaj nauczyliśmy jakoś żyć ze sobą, mimo że jesteśmy tak różni, no, ale czasem niektórym żyłka pierdząca pęka. Jak się coś za bardzo przyszura, to niektórzy, już nie będę pokazywał palcem, bo się potrzeba obrazi, wpadają w szał. Ale do sądu mnie nie pozwał jeszcze. No właśnie, Tomu tutaj też pisał, że obraziłem jego magrawa. No mówiłem, że jest brzydki, faktycznie może nie powinienem, a bo on może to czuje, ten magraw, bo były też takie teorie, że magraw potrafi się stać jakby inteligencją, inteligentnym bytem. I on być może jest wrażliwy, może się obrazić, jak powiedziałem, że jest brzydki i dlatego nie działa, bo jest brzydki. Bo...
0: A no widzisz, no intencja jest mieczem o dwóch ostrzach i wydaje mi się, że tutaj no faktycznie, wyobraź sobie, że wchodzisz do kościoła podczas sumy i mówisz, ale ten Jezus brzydki, Sasza Grey jest ładniejsza. No to stary, to byś się szybko z tego nie wybronił.
1: A jeszcze wracając do tematu sztuki nieznalskiej, to myślę, że mało kto zrozumiał chyba tą sztukę, bo tak rzadko, jeszcze chyba nie spotkałem nikogo, kto by to zinterpretował tak, jak ja myślę, co było intencją autorki, że religia jest zdominowana przez mężczyzn, stworzona przez mężczyzn, że to jest taka bardzo męska sprawa, stąd te męskie genitalia na krzyżu.
0: A mi się bardziej wydaje, przynajmniej taka jest moja interpretacja, że jest to właśnie pewien taki zwis, takie pokazanie słabości, że niby tutaj największy symbol dominującej w naszym kraju religii, ale to jest mimo wszystko facet umierający, tak? To jest taki oklepnięty fajfus.
1: Jakby był w gotowości, to jeszcze bardziej by było obraźliwe, przypuszczam. Chociaż?
0: No nie wiem, no może trzeciego dnia zmartwychwstał, no nie wiem, nie znam się, nie było mnie tam.
1: Przestań, bo się za nas weźmie Ordo Iuris i Marek Iuris i inni jeszcze. Nie wolno. A nie sądzisz, że antysemityzm jest czymś takim podobnym trochę do tej obrazy uczuć religijnych? Taki młotek do walenia innych po głowie, jak coś mówią, co nam nie pasuje.
0: Antysemityzm akurat ma całkiem sporo imion i problem z antysemityzmem jest taki, że no dobra, za przeproszeniem jebanie Żydów w Polsce jest niesamowicie modne. I takie, wiesz, takie wylewanie dziecka z kąpielą, co mi prywatnie trochę przeszkadza, właśnie takie, wiesz, czepianie się ze względu na narodowość czy na wyznanie, tak? Tak samo jeżeli, nie wiem, jeżeli by ktoś równie agresywnie, zaczepnie opowiadał o Polakach czy o jakiejkolwiek innej nacji, no nie jestem fanem takiego podejścia, nie jestem fanem jakiegoś tam szczególnego rozliczania do trzeciego pokolenia wstecz, no i jeżeli, nie wiem, dajmy na to, twój dziadek był w Wehrmachcie, albo w Shin Bet i mordował niewinnych ludzi, to mnie to nie obchodzi, bo to jest twój dziadek, to nie jesteś ty. Ja oceniam tylko, mogę oceniać co najwyżej tego człowieka, z którym teraz mam do czynienia, a nie wyszukiwać jakichś powiązań dotyczących jego rasy, narodowości, przynależności, religii. To jest coś, co nie jest moim zmartwieniem i myślę, że to też tak trochę na zasadzie wzajemności, bo też nie chciałbym być oceniany za grzechy mojego pradziadka.
1: Wydaje mi się, że bardzo, bardzo mocno, być może nawet trochę celowo spłycasz ten temat, bo zarzuty wobec czy to Żydów, czy Izraela, no to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa i tu się można do różnych bardzo rzeczy i to często konkretnych przyczepiać, na przykład do polityki Izraela i to krytykować, no ale to zaraz antysemityzm, nie? Nie chodzi tylko o to, że ja kogoś nie lubię, bo to Żyd, no a tak trochę to przedstawiasz, nie? No a na przykład teraz, jak są te zamieszki w Jerozolimie, konkretnie w pobliżu meczetu Al-Aqsa, no to tam się ostro tłuką i już kilka dużych krajów skrytykowało znowu to, jak Izrael się zachowuje. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, no i też Turcja, i to bardzo gromkim głosem Erdogana, który no tutaj jedzie po Izraelu i cytuję: okrutny Izrael, państwo terrorystyczne, Izrael bezlitośnie i nieetycznie atakuje muzułmanów w Jerozolimie. No poszło o postrzelenie izraelskiego nastolatka przez jakiegoś Palestyńczyka. W rewanżu izraelska policja zastrzeliła palestyńskiego nastolatka, to trochę tak już nie tyle oko za oko, tylko tak za podbicie oka wydłubiemy wam oko, nie? No i wiesz, ale też ważniejsze może jest, są plany budowania osiedla żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu. No to jest teren, jakby nie było okupowany przez Izrael. Też tak, wiesz, wbrew międzynarodowym różnym tam rezolucjom, ustaleniom. Czy to nie wolno tego krytykować wraz z tymi krajami? Czy ja się mogę przyłączyć do Niemców, Francuzów, Anglików, Włochów?
0: Ależ tutaj? Słuchaj, no stary, przyłączaj się absolutnie do kogo tylko chcesz, no tylko, że tutaj, jak zawsze podkreślam, warto zachować pewną precyzję, tak? Bo taki mój kolega Dawid, czy inny mój kolega Moshe, tak? To nie mają z tym absolutnie nic wspólnego, nie głosowali na tych ludzi, robią sobie swoje i jedyną ich winą jest miejsce, gdzie się urodzili. Tak samo ja nie chciałbym być personalnie oskarżany o to, że nie wiem, że jestem z państwa pisowskiego, które głosowało na PiS, które zniszczyło naszą gospodarkę, która ma policję, która jest prywatnym folwarkiem i prywatną służbą ochrony wielce nam miłościwie panującego prezesa na Żoliborzu. No i to jest, wiesz, i to jest właśnie to wylewanie dziecka z kąpielą, o którym mówię. Wobec czego, jeżeli będziemy mówili o izraelskim rządzie, czy o izraelskim wojsku, czy o izraelskiej policji, to jest spoko, bo nie kopiemy tak po prostu, wiesz, na zasadzie huzia na juzia jebać Żydów, nie? Tylko jesteśmy, no, precyzyjni w tej krytyce. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy się z tym nie zgadzają, którzy żyją, wiesz, w miejscu, gdzie widok automatycznego karabinu jest na porządku dziennym, więc też nie do końca mają ochotę zwyczajnie stanąć przeciwko temu i myślę, że i ja, i ty byśmy mieli zwyczajnie podobnie w podobnej sytuacji. I tutaj naprawdę, tak, Izrael jako państwo robi całkiem sporo, tak, tylko że żeby to zamykać taką wielką klamrą, że Żydzi, że Izraelici, czy jak ich tam zwał, no to już jest trochę nie fair, bo bardzo łatwo jest zamknąć, że chodzi o bieżący rząd w Izraelu, że chodzi o bieżące wojsko, o bieżącą policję i wtedy już jesteś czysty. Już masz to na tyle konkretnie, że trafiasz w bardzo konkretne osoby. A z drugiej strony właśnie, no postaw się na zasadzie, jeżeli taki Niemiec by widział w tobie tylko dlatego, że jesteś Polakiem, no nomen omen złodzieja rowerów.
1: Jakie nomen omen? Jeszcze nie ukradłem nikomu. Dopiero ukradnę. Czaję się, dzisiaj pół dnia pod śmietnikiem stałem, ale żaden żul nie przyjechał. Ale jest jakiś, nie wiem, jakiś strajk śmieciarzy chyba, bo w paru miejscach, bo dzisiaj trochę sobie spacerowałem, widziałem takie niewywiezione śmieci, jakby worki porozrzucane dookoła śmietnika, brakuje miejsca już na te worki, tak jakby śmieciarze zastrajkowali. Coś ci wiadomo na ten temat? Nic nie widziałem w mediach.
0: Pierwsze słyszę.
1: Może to tylko w Środzie Śląskiej śmieciarze się zbuntowali. I władze Środy Śląskiej zamierzają stworzyć robo-śmieciarza. Takiego, który będzie automatycznie robił i nie będą już potrzebni. I zamieszki będą ze śmieciarzami, śmieciarze będą rzucali śmieciami. Ja tak,
0: czym to wiesz, było? Bodajże w Jokerze właśnie cała historia, w filmie Joker cała historia zaczęła się od strajku śmieciarzy, który doprowadził do potężnego kryzysu w Gotham City.
1: To śmieciarze zastrajkowali, tak?
0: W filmie na pewno tak, bo sobie oglądałem nawet niedawno. Zaczęło się właśnie od strajku śmieciarzy. No i wiesz co, i to jest takie, kurde, tak sobie jakby trochę pofilozofać, pofoliozować, to wydaje mi się, że no, patrząc na nasz ten współczesny świat, który jest uzależniony od tak wielu rzeczy, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak dostarczenie wody, jak dostarczenie prądu, jak odebranie od nas naszych śmieci, ich wywiezienie. Jeżeli coś takiego by zanikło na kilka dni, jakiś taki blackout śmieciarzy, no to nagle się zaczynają robić bardzo poważne problemy i się okazuje, że ci najbardziej niedocenieni, gdyby się tylko postawili, no to mieliby ogromny wpływ na świat, w którym żyjemy.
1: No, takie zostawione śmieci zaczynają się psuć, choroby, epidemia, ludzie zaczynają chorować, służba zdrowia nie wydala, ludzie widząc, że umierają ich bliscy, wychodzą na ulicę, obalają rząd, do władzy dochodzą fanatycy prawicowi, którzy zaczynają mordować Żydów, homoseksualistów, niepolaków, Ukraińców, siły Unii Europejskiej podejmują jakąś ingerencję, co z kolei sprawia, że no i tak cały świat nagle zaczyna stawać w płomieniach tylko dlatego, że śmieciarze w Środzie Śląskiej zastrajkowali. Mogłoby tak być. No
0: tutaj, to na śmietniku ten zapłonie ogień, który strawi ten cały niszczący nasz system.
1: I tak oto śmieciarze sprawili, że na śmietniku historii znaleźli się ci, którzy jeszcze do niedawna, tak, to taka przemowa tych, co doszli do władzy. W Robocopie było, że policjanci zastrajkowali, no i korporacja OCP zrobiła Robocopa, nie? Żeby tutaj jakoś stworzyć mechanicznego gliniarza. No więc, a jakby zastrajkowali ci, jak się nazywają ci, co kopią groby, grabarze, no to można by Grobokopa zrobić też, nie? To było w jakimś komiksie Grobokop był, bo grabarze zastrajkowali.
0: Znaczy wiesz, no zawsze można wziąć koparkę, jakiś taki komunalną mogiłę zbiorową i będzie pozamiatane, tak? Ty, a jakby księża zastrajkowali? Jakby księża zastrajkowali i przestali odprawiać msze, przestali otwierać kościoły, przestali brać pieniądze, przestali gwałcić ministrantów. Wiesz co, to chyba nawet jakiś tam biskup ostatnio mówił, że jeszcze młodzi ludzie zatęsknią za kościołem.
1: Jędraszewski. On ma zawsze te przemowy takie. To jest taki, zawsze takim jakimś słodko pierdzącym głosikiem, nie? To wygłasza te swoje dyrdymały, że jeszcze przyjdą, zatęsknią za swoim katechetą, za jego dotykiem czułym.
0: Wiesz co, dzisiaj oglądałem sobie jakiś filmik Jędraszewskiego z 2013 roku, który został zapytany o to, czy można słuchać muzyki metalowej i jaką muzykę metalową można słuchać. No to on tam zaczął opowiadać, że co prawda dorastał w innych czasach, gdzie tam, wiesz, gdzie tam byli Beatlesi, Bogu Rodzica i wiesz, i te bardziej takie historyczne sprawy. Ale powiedział jedną taką bardzo zjawiskową rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ponieważ polecił, żeby się zapoznać z językiem i z tekstem tejże piosenki, żeby mieć pewność, że słuchając ją, przypadkiem nie wchodzimy w jakieś imperium szatana.
1: No, Beatlesi też są zakazani przecież wiadomo, że jakiś tam love me do, I love you, no to jak się w drugą stronę śpiewa, to I love Satan, przecież to wiadomo. Wszystko jest zakazane. To kiedyś mieliśmy audycję o zespołach zakazanych przez Kościół katolicki ze Skałą. No i to czego tam nie było w ogóle, byś się zdziwił. Można sobie znaleźć w archiwum. To całkiem fajna, udana, śmiechowa
0: audycja. A w sumie audycja. Można by było nawet to kiedyś powtórzyć i sobie pogadać też o grach komputerowych, o filmach, o słynnym Harrym Potterze i Hello Kitty oczywiście, takim wielkim źródłem okultyzmu.

0: nieznanych denatów jest.
1: Czyli co, jak na przykład mnie nie będzie miał kto pochować, czy coś, to co, to śmieciareczka, tak? Pach,
0: no
1: tam.
0: Właśnie nie śmieciareczka, tylko miasto przyjeżdża, o, tylko kurde, ciekaw jestem, czy nie wiem, sam prezydent Trzaskowski po ciebie przyjedzie, czy coś, to by było dobre. Nie, miałem taką sytuację kilka lat temu, kiedy mój, no powiedzmy, no znałem typka, ciężko mi powiedzieć, że to mój znajomy, ale powiedzmy, że go znałem i w moich okolicach wszyscy go znali, więc dość głośno się jego śmierć odezwała. A dlatego, że się powiesił, ale był podpalony, ten, polany benzyną się podpalił i tak trochę zrobił rabanu i trochę zdenerwował sąsiadów, bo mieszkał w bloku. No i po całej sytuacji zaczęliśmy podpytywać, no może jakiś pogrzeb, może coś, no w sumie go znaliśmy, no w sumie się z nim widywaliśmy, no to chociaż warto by się było, nie wiem, przynajmniej pokazać, no się okazało, że koleś bez rodziny, bez żadnych powiązań, no i właśnie trafił do takiej zbiorowej mogiły i wtedy się dowiedziałem, że w ogóle takie, wiesz, takie zbiorowe, anonimowe mogiły, niczym w jakimś Auschwitzu, zwyczajnie istnieją i są wręcz standardem na cmentarzach komunalnych.
1: Dla mnie to brzmi całkiem nieźle. Najchętniej to bym w ogóle upozorował jakoś swoją śmierć. Trzeba by się z koronerem jakimś dogadać i łapówę dać, żeby wystawił tam jakiś akt zgonu, żeby to poszło od razu do wszelkich urzędów. No i nie ma mnie, tylko co wtedy, jak cię jakiś gliniarz zaczepi na ulicy i każe się wylegitymować, to tak popatrzy w dokumenty, przecież pan nie żyje! A wtedy możemy tak gały wywalić do góry i wystraszyć go.
0: Ty będziesz następny!
1: Nie żyłem, ale powróciłem! On będzie spierdalał, się wystraszy. Może tak można by zrobić.
0: A może 2000 lat temu jednemu typowi przyszedł taki prank do głowy i z tego wyszła ta cała sekta?
1: Kto wie. No to by się może dało zrobić. Coś słyszałem, że listonoszowi można powiedzieć po prostu, że taki nie żyje i on tam gdzieś idzie i melduje, że nie żyje.
0: No i to chyba to tak nie działa. To musi być stwierdzenie zgonu i to musi lekarz klepnąć takie stwierdzenie zgonu. A tutaj Jantar jeszcze pisze, jak Kulczyk. Kulczyk akurat był pochowany z pompą. Kulczyk ma w ogóle jeden z najpiękniejszych grobów, jakie w życiu widziałem, który nie wygląda zupełnie jak grób. Jest on pochowany w Poznaniu. Kurde, z zamkniętymi oczami bym tam trafił, ale nie pamiętam, jak ta okolica się nazywa. Wchodzimy na cmentarz i mamy taki kawałek, powiedzmy, trawnika i takie dwa drzewa po bokach tego trawnika posadzone. No wszystko to ładnie wygląda, tam jakieś znicze stoją i nawet nie wiem, czy tam nie ma żadnej tabliczki, czy ta tabliczka jest w ogóle jakoś taka bardzo, bardzo, bardzo mała. Ale żadnych tam, wiesz, tam 40-metrowych Chrystusów czy coś takiego, to jest naprawdę jeden z najładniejszych grobów, jakie w życiu widziałem.
1: No, ta teoria spiskowa mówiąca o tym, że Kulczyk żyje, w sumie nie jest aż taka strasznie absurdalna, ci powiem, wiesz. Mi się nie wydaje głupia, bo same okoliczności śmierci są troszkę takie dziwne, zagadkowe. On zmarł w jakimś wiedeńskim szpitalu po rutynowych badaniach, tak nagle zmarł. Wyczytałem też, że nie ma aktu zgonu, jak pytali się. No to można wytłumaczyć, no bo to tak nie jest, że przychodzisz i możesz sobie czyjś akt zgonu zobaczyć. No to nawet jakby szur przyszedł i ja mogę zobaczyć, no to powiedzieliby mu nie. No ale może ktoś badał dokładniej, no bo to tak znana postać, to wiesz, to zjawią się zaraz jacyś tam badacze. Jak to jest z tym wglądem do akt zgonu? Orientujesz się może?
0: Nie mam pojęcia. Ale gdybym ja to projektował, no to oczywiście tylko rodzina, no bo co komu do tego, co komu do informacji, bo wiesz, na akcie zgonu masz na przykład przyczynę śmierci, a to nie jest coś, co, nie wiem, co chciałbyś, czy twoja rodzina chciałaby, żeby było to publicznie znane.
1: Też dziwne jest, że krótko przed śmiercią się zakończył jego związek z Joanną Przetakiewicz, która to kobieta z kolei jest związana ze świadkiem przestępczym, o czym piszą nawet na portalach popularnych, że tam z jakimiś ludźmi Pershinga się bujała coś. I w czasie afery podsłuchowej miały wypłynąć informacje o tym, że służby zdejmują parasol ochronny jakby z Kulczyka, cokolwiek by to miało znaczyć, no ale mówi się w środowisku spiskowym, że Kulczyk jakoś był mocno związany ze świadkiem służb. No to akurat nie byłoby jakoś dziwne, no bo wielu ludzi sukcesu, różnych biznesmenów,

0: najbogatszych przedsiębiorców, no kiedyś były takie czasy, że trzeba było z tymi służbami mocno współpracować i one... Przypuszczam, że ludzie ze służb sobie mieli takie słupy swoje, ludzi, którzy dla nich coś robili, dzielili się, w zamian mieli pewne przywileje. To był normalny świat w Polsce. Na ile jest dzisiaj, no to tak chyba samo się nie kończy i na pstryknięcie palców, że nagle nowe czasy i nagle już tu nie ma ludzi ze służb i ich różnych tam... przydupasów i pociotków i tak dalej, to wszystko się nagle urywa, jakaś gruba kreska, ciach i nie ma, nie? Ja myślę, że spokojnie mógł wpaść w jakieś kłopoty takie, że coś mu się tam skończyło, jakaś współpraca ze służbami. Wiesz, no w Polsce trochę są różne zmiany od czasu do czasu, zmieniają się rządy, jest jakieś czyszczenie, chociaż tak bardzo się nie biorą chyba za ludzi. Ani PO, ani PiS właściwie to tak za bardzo... No PiS to już w ogóle żadnych zapisów, żadnych szpiegów nie łapią w Polsce. Nikogo w ogóle z PO nie rozliczyli. Jakiegoś tam jednego typa, który gdzieś się bujał po agencjach towarzyskich, dziwnych, takich szemranych, nielegalnych, z nieletnimi, to jego tam wzięli pod lupę na chwilę i to wszystko, nie? Nie ma nic, bo w ogóle jakby wydaje mi się, że te różne kręgi służb, kręgi różnych ważnych ludzi działających gdzieś tam w czarnej, szarej strefie, robiących wały, to wszystko cały czas jest, tylko się zmienia trochę i ewoluuje, ale absolutnie nie jest to ukrócane ani rozliczane w żaden sposób.
1: No tak, dzisiaj nawet tutaj na Discordzie dyskutowaliśmy sobie przez krótką chwilę między innymi o aferze podkarpackiej, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo ciężki kaliber, tak? Gdzie mieliśmy ministrów z obecnego rządu Polski, ministrów, którzy cały czas trzymają tekę, gdzie mieliśmy pedofilię, gdzie mieliśmy handel ludźmi, gdzie mieliśmy jakichś celebrytów, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo głęboko zakorzenioną organizację przestępczą. No i wiesz, no i przez pewien czas afera była, tam paru ludzi w tajemniczy sposób popełniło samobójstwo, no i już jest niby zagłaskane i od roku czy nawet więcej nikt o tej aferze podkarpackiej nawet nie raczy wspomnieć. Natomiast wiesz co, idąc tak trochę dalej twoją fantazją, załóżmy nawet, że służby wsiadają na Kulczyka i Kulczyk już wie, już czuje ten oddech na plecach, już wie, że zaraz mu się łapa powinie i co robi? Symuluje śmierć. To co wtedy służby robią? Myślisz, że co? Że te wściekłe psy, które już są w 100% rozpędzone, nagle się zatrzymują i tak patrzą, okej, dobra, nie widać ciała, jest spoko, zawijamy się? Nie. W takiej sytuacji trzeba być idiotą, a nie jakąś służbą specjalną, żeby w tym momencie przerwać pościg. Nie, w tym momencie intensyfikujesz wszystkie swoje służby, szukasz tego typa po portach, po samolotach, wystawiasz ludzi na granicach, żeby zauważyć, czy gdzieś on tam czasem się nie próbuje przemycić. Jeszcze bardziej intensyfikujesz swoje poszukiwania ze względu na to, że sam fakt, że ten człowiek zmarł, załóżmy, że tylko oficjalnie, to już powinno w tobie zapalić lampkę, zwrócił na siebie uwagę, coś się gwałtownie zmienia, no i dlaczego mielibyśmy mu ufać, skoro jest na naszym radarze? Więc wydaje mi się, że jeżeli masz jakieś tam, nie wiem, prywatne problemy z rodziną, mężem, żoną, córką, matką, babcią, no to jeszcze pół biedy, bo oni nie mają środków na to, żeby twoją rzekomą śmierć zweryfikować, sprawdzić, przyjrzeć się jej bliżej. Natomiast w sytuacji czy to służb, czy to mafii, aż tak dużej różnicy między jednym a drugim oczywiście nie ma, jest to tylko i wyłącznie niepotrzebne zwrócenie na siebie uwagi i choćby takie zaginięcie byłoby dużo bardziej oczywistą odpowiedzią, żeby sobie gdzieś uciec do Argentyny i pić drinki z palemką razem z Hitlerem.
0: Tu mogło wcale nie chodzić o to, żeby się ukryć przed służbami, tylko to... zdjęcie ochrony mogło oznaczać, że nie będzie można już Kulczyka kryć jakichś jego dziwnych wałów i tak dalej. No a teoretycznie zmarłemu daje się spokój. Znaczy, no wiesz, jak nie żyje, no to się daje spokój często z różnymi sprawami i może o to bardziej tutaj chodziło.
1: I wiesz co, kontynuując, nawet tego właśnie kompletnie nie rozumiem, bo śmierć jest bardzo prosta. Śmierć musi mieć swój konkretny dzień, musi mieć konkretną przyczynę, musi mieć konkretnego lekarza, który wpisze bardzo konkretną przyczynę zgonu i się pod tym podpisze. Czyli jest kogo przesłuchiwać, jest kogo weryfikować, jest za czym iść. Jeżeli chciałbym kiedyś, jeżeli bym się naprawdę gdzieś głęboko wplątał i stać mnie by było na to, a Kulczyka oczywiście było stać na to, żeby gdzieś sobie wystrzelić do innego, na inny kontynent, żeby uciec przed swoimi problemami, to nigdy śmierć, tylko i wyłącznie zaginięcie. Bo zaginięcie nie musi mieć konkretnej daty. Wyjechał sobie na, nie wiem, polowanie na bizony, na 3 dni nie wrócił, nie odezwał się i nie wiesz, gdzie go szukać. Daje ci to dużo większą przestrzeń, dużo bardziej rozmywa to, co jest wokół całego problemu.
0: No nie wiem. Właśnie zaginięcie budzi różne, budzi zaciekawienie, nie? Zaraz ktoś chce szukać i media się bardziej interesują, a tak, no to umarł i nie ma. Ale ja mam dowód na to, faktycznie tutaj też było wspomniane na czacie, że Jan Kulczyk żyje. To potwierdzam, wrzucił kiedyś donata 3 złote.
1: I cały misterny plan w pizdu. Kolejnego zbrodniarza Nocne Radio dojechało.
0: Wytropiliśmy. Sam się po prostu niechcący wyjawił, ale to 3 złote, ta kwota podejrzana. Jeden z najbogatszych Polaków i 3 złote. Coś mi tu się nie klei. Tak jakby z 20 dał, to bym już wierzył, ale 3 złote... Nie wiem.
1: Chciał zwracać na siebie uwagi, tylko tam wiesz, tam autouzupełnianie w przeglądarce mu zostało i wpisał Jan Kulczyk.
0: Albo potrzeba, który jest ze służb, przejął tego donata, zhakował tipli i odjął tak 1-0, 2-3, 4-5, 6 i tam wpłynęło do niego. Zostało przekierowane na jego tipli.
1: Mądrzej się o tym nie wspomnieć. To wcale niepodobne.
0: No w każdym razie to jest, a przypominasz sobie aferę Olewnika, nie? Ile tam było, jak tam seryjnemu samobójcy to aż się, kurczę, ten...
1: Sznurek skończył.
0: Sznurek, musiał się rozdwoić normalnie, nie wiedział, z czym się tu zająć. Najpierw tyle tych zagadkowych śmierci tam było, 1, 2, 10, ten się powiesił, ten się przewrócił, ten się poślizgnął, ten sobie strzelił w plecy z łuku i tak... ciągle coś i to dopiero była gruba sprawa. I ty popatrz, dzisiaj się już o tym nic zupełnie nie mówi. A to jest właśnie, wydaje mi się, przykład takiej sprawy, gdzie działa mafia w połączeniu ze służbami i wszystko to po prostu nie może zostać wyjaśnione. U nas w ogóle w tak wielu sprawach giną dowody z magazynów, po prostu wynoszą i przychodzą. U nas to tak normalnie przychodzą. Dzień dobry, tu łapóweczka, ile tam było? Pół bańki, tak? Czekaj pan, chodźcie z tymi workami, chodźcie tu dla pana. Dobrze, to my se wejdziemy do magazynu, bierz tego laptopa, dyski, co tam jeszcze było? Pendrive'y, tak? Dobra, chodźcie, bo się zaraz ktoś jeszcze zainteresuje.
1: Nie, to jest naprawdę straszne. Tylko że wiesz, akurat afera Olewnika to była trochę inna, no bo to było morderstwo, tak? Od samego początku do końca było to morderstwo, no i potem, to znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że w tej aferze za mało zainwestowano na sam początek i przeszła do wiadomości publicznej informacja, że jest jakaś nieczysta gra w tym, że ktoś tu naprawdę bardzo nieczysto gra, próbuje gdzieś coś zamieszać i ci tacy, wiesz, na samym końcu ludzie, tak? Czy to policjanci, czy prokuratura, gdzieś na tym samym końcu łańcucha pokarmowego, no zamiast, nie wiem, skonsultować i zapytać się mądrzejszego od siebie, co w takiej sytuacji zrobić, próbowali coś zrobić na własną rękę. Także wiemy w sprawie Olewnika na tyle dużo, że powinniśmy być co najmniej zaniepokojeni, a właśnie pytanie, jak wiele jest śmierci, które zostały, sfingowane, które zostały zrealizowane w sposób całkiem przerażająco skuteczny, tak? Jak choćby Andrzej Leper, którego śmierci do dzisiaj nie podbito i mimo ogromnych dowodów istniejących, słuchaj, tydzień czy 2 tygodnie temu oglądałem sobie film sprzed wielu lat na YouTubie, który pokazywał to dziwne rusztowanie w jednym miejscu, tak właśnie, a idealnie, żeby wejść sobie na korytarz tuż obok gabinetu Andrzeja Lepera, tak? Takie rzeczy i wiesz, i nikt o tym nie mówi. Wszyscy przyjęli, że to faktycznie było samobójstwo i już nie ma tutaj żadnego dalszego namysłu, więc to było zrealizowane naprawdę, naprawdę super. No ale tutaj były więzienia CIA w tle, więc wyglądało to, podejrzewam, dlatego zupełnie inaczej, a ja tylko zaznaczę, że tam macie link pod spodem w opisie audycji z donatami, a także możecie dzwonić na Skype Nocne Radio.
0: No tak, już godzinka audycji, więc to jest dobry moment, żebyście się przyłączyli do rozmowy. Może ja mam propozycję, że może nasz nadworny badacz spisków KG Bierut by wziął sobie taki temat do audycji swojej, właśnie niewyjaśnione śmierci, sfingowane śmierci, czy Kulczyk żyje. Tutaj o Adolfie też wspominacie właśnie, że czaszka Adolfa się okazała czaszką kobiecą. No, więc to są ciekawe tematy. Może to są takie spiski, które są najbardziej wiarygodne, najbardziej warte, żeby o nich mówić, jeśli chcemy posłuchać o czymś takim bardzo konkretnym i w sumie ważnym dosyć, to są, myślę, też ważne sprawy, no, bo wiadomo, że w jakichś dziwnostkach fantastycznych, o Plejadianach i o duchach to też się fajnie słucha, ale to są takie bardziej konkretne rzeczy, które można fajnie badać, bo można zbierać różne poszlaki, dowody. A jak jesteśmy przy takich trochę spiskowych rzeczach, no, czy spiskowych, no, czy nie spiskowych, no bo widzisz, są też takie tematy, jak na przykład tykająca bomba na dnie Bałtyku, o czym już wiele lat temu wspominałem. No i to są też tematy, o których przeczytasz w zasadzie tylko w mediach alternatywnych, w mediach głównego nurtu. Nie spotkałem się z żadnym artykułem, który by dotykał tak ważnego tematu. Przecież to może być drugi Czarnobyl. Słuchajcie, groźne chemikalia, jakaś broń chemiczna, wraki statków, łodzi podwodnych spoczywają sobie na dnie Bałtyku jeszcze od czasu II wojny światowej. I no nie wiem, z czego tu się śmiać. No.
1: Zaraz ci powiem. Już?
0: No, chciałem jeszcze wspomnieć, że nasz rząd jakoś nigdy nie był tym zainteresowany, ale teraz Unia Europejska się tym zainteresowała na poważnie i już w styczniu zaczęto tworzyć mapę pokazującą rozmieszczenie tych różnych niebezpiecznych obiektów, chemikaliów, które trzeba wyłowić i no niestety dalsze przygotowania będą trwały gdzieś tak do końca roku. No, miejmy nadzieję, że nie skorodują nam w międzyczasie te różne pojemniki, bo to naprawdę byłaby wielka katastrofa ekologiczna. I dla naszego zdrowia to niebezpieczne. No wyobraź sobie, że jakieś beczki z bronią chemiczną do wody, kurczę, się przedostają, w której się kąpiemy.
1: To teraz ci powiem, dlaczego się zaśmiałem, bo wspomniałeś o tym, że to jest tylko i wyłącznie na portalach tak zwanej wiedzy alternatywnej, więc sobie po prostu wpisałem w Google'a tykająca bomba w Bałtyku. Pierwszy wynik energetyka24.com, czyli bardzo szanowany portal poświęcony ogólnie energetyce. Dalej portal morski.pl. Dalej Polska Agencja Prasowa. Dalej interia.pl. Dalej Najwyższa Izba Kontroli, gov.pl. Europarlament Europa.eu. Dziennik Bałtycki.pl. Gospodarka Morska.pl. WNP.pl, to nie wiem, co to jest. No
0: wszystko
1: i Trójmiasto Wyborcza.pl.
0: No, ale widzisz, wszystko takie niszowe, oprócz tej Interii i co powiedziałeś, Wyborcza, no, jakaś, ale to Wyborcza, pewnie taka Wyborcza, że nie gazeta, tylko gdzieś tam jakieś na prenumeratę.
1: Nie, no Trójmiasto Wyborcza.pl.
0: Trójmiasto, no to też regionalne. Wydaje mi się, że jak na tak ważny temat, no to sam widzisz, że poruszają to tylko takie lokalne media i serwisy mało znane. Nigdy nie słyszałem, pewnie tak jest, jak mówisz, że ta Energetyka 24 to jest zacny portal, ale to wszystko jest jakaś taka nisza, o której większość z nas, myślę, tutaj nie słyszała o takich portalach, no napiszcie, że mam rację, jedyneczka na czacie, nie słyszałem.
1: Hola, kolego, Polska Agencja Prasowa, mówi ci to coś?
0: Na Polska Agencja.
1: Najwyższa Izba Kontroli, słyszałeś kiedyś o tym? Europarlament, coś dzwoni?
0: Chodzi mi o to, że najpopularniejsze portale, typu jakiś tam Newsweek.pl, Onet.pl i inne wirtualne Polski, to tam nie ma tego, nie? Tylko jest na jakiś, no nikt tego nie wziął z Polskiej Agencji Prasowej, nikogo to nie zainteresowało, bo ciekawszy mi tematami jest coming out piaska. Piasek się gejem okazał. Jejku! I Kożuchowska.
1: No i wchodzę na drugą stronę wyników. TVP.pl, Rzeczpospolita, Polska Time, National Geographic, Dziennik Zachodni, znowu TVP. Deutsche Welle nawet.
0: O kurde, Belle. Nawet Deutsche Welle?
1: Tak, nawet Deutsche Welle.
0: No dobra, no to może jest, ale i tak za mało się o tym mówi. Dla mnie to jest naprawdę wielkie zagrożenie. To może być no, drugi Czarnobyl. Groźniejszy być może.
1: Znaczy wiesz, no jakby na to nie spojrzeć, akurat tutaj morza i rzeki kryją, nawet rzeki kryją nam całkiem sporo. Pamiętam jak w zeszłe wakacje byłem w Szczecinie u swojej siostry, to właśnie kawałek Szczecina został ewakuowany tylko i wyłącznie dlatego, że detonowano pewną bombę, która została tam znaleziona i wreszcie ktoś powinien coś z tym coś z tym zrobić, tak? Także to nie jest tak, że nikt o tym nie mówi. Tylko problem jest taki, że nikt z tym nie chce zrobić, bo to są koszty ogromne. Zysk, powiedzmy, okej, jest jak najbardziej tak, tylko że to nie jest zysk, który ci się przyda w zdobyciu głosów na kolejną kadencję, tak? Dlatego zwyczajnie nikt nie chce zainwestować w to, żeby zadbać zwyczajnie o nasze bezpieczeństwo. A z drugiej strony myślę, że jeżeli byśmy mieli taki radioaktywny Bałtyk, to jakbyśmy mieli taki, wiesz, taki drugi Czarnobyl, to byśmy mogli całkiem spoko zarobić na turystyce. Ha, i co wtedy?
0: No, tak. No.
1: Ale, Krawiec, czy lubisz małe podatki?
0: Lubię takie małe, że ich nie widać w ogóle gołym okiem.
1: No i właśnie dlatego mam dla ciebie projekt nowego podatku. Ale słuchaj, to jest naprawdę coś fajnego ze względu na to, że na tym będą zarabiali artyści. Już niedługo w Polsce pojawi się opłata reprograficzna, która to będzie dodana do cen naszych komputerów, do cen naszych drukarek, do cen naszego sprzętu elektronicznego, jak to powiedziała, kto to powiedział, bodajże scenarzystka Ilona Łebkowska, jasno powiedziała, że to nie jest podatek, tylko że to się nam należy, że nawet, jak to ładnie określiła, nawet kartka papieru, z ryzy papieru powinna zostać dodatkowo opodatkowana, dlatego, że na tym papierze do ksero ktoś ściągnąwszy książkę z internetu albo kupiwszy ją w księgarni, powiala ją w 40 egzemplarzach dla swoich kolegów. Wobec czego okazuje się, że nasze komputery, nasze urządzenia wielofunkcyjne już niedługo podrożeją o jakieś nawet do 4%. No i tak się powoli żyje w tej psolsce.
0: No, w ogóle ceny sprzętu mogą też przez te różne lockdowny, pandemie, kłopoty z importem, eksportem mogą pójść w górę i zapłacimy za rok za komputer powiedzmy nie 2000, tylko 5000 nagle, nie? I, no, a te podatki, ten haracz, to ja coś będę z tego miał jako le artyst.
1: No nie, bo wszystko zje Zenek Martyniuk.
0: No znowu, już. Ja nie wiem, ja słyszałem, że można się postarać o jakieś dofinansowanie z funduszu miasta, tam gminy, na artystów, coś takiego jest, że przychodzisz w bereciku takim, w takiej koszuli w czarno-białe pasy, z wąsikiem takim, le artyst, z pędzlem gdzieś tam za pazuchą i przedstawiasz się, że jesteś artysta i dają ci pieniądze. To tak właśnie mam taki plan, żeby tak pójść gdzieś tu w środzie, może mi dadzą coś, nie? Czy nie?
1: Wiesz co, z rok temu akurat był całkiem sensowny projekt, na którym skorzystało bardzo wielu małych artystów, którzy, to było jakoś coś właśnie związanego, jakiś fundusz związany z pandemią i przeniesieniem kultury i sztuki do internetu. I na tej podstawie na przykład moi znajomi byli w stanie sobie wyposażyć takie swoje, taką, no powiedzmy, no może nie do końca salkę prób, ale studio ćwiczeń bym to nazwał, w sprzęt, który pozwalał im transmitować to na żywo i realizowali dzięki temu koncerty na live'ie, na Facebooku, na YouTubach, bez żadnych tam dodatkowych pieniędzy, biletów wymaganych od widzów, żeby właśnie, wiesz, żeby właśnie przetrwać, żeby ci ludzie mieli co do garnka włożyć. No wiesz, z jakimś tam konkretnym projektem, a nie tylko, że o, ja jestem tutaj le artist, tutaj zaraz wam pokażę, jakiego ładnego kutasa namaluję, o proszę. I na tej podstawie żądam od państwa 500 milionów złotych. No oczywiście były takie sytuacje, bo pamiętam sam bardzo z niecały rok temu disowałem tę koncepcję ze względu na to, że tacy bracia Stolec czy inny Zenek Martyniuk dostali jakieś tam grube miliony, a dajmy na to taki teatr wielki czy opera, która ma na wykarmieniu powiedzmy tam 200 osób, które stoją za jednym spektaklem, no to dostawała jakieś gówniane grosze w porównaniu do tego. No ale to już jest przynajmniej coś. Natomiast i tutaj naprawdę podjąłem wielki trud poświęcenia temu około 7 minut wyszukania informacji, w jaki sposób ja jako artysta lub jako wannabe artysta mógłbym położyć swoją łapę na tych pieniądzach, żeby sobie, nie wiem, kupić lepszy mikrofon, żeby sobie coś tutaj ulepszyć, żeby sobie gdzieś tutaj zadziałać. Nigdzie nie ma informacji, w jaki sposób te pieniądze zostaną oddane tym artystom. Jest tylko i wyłącznie informacja, że będzie to dodane jako dopłata do urządzeń cyfrowych, które kupujesz. Taki, wiesz, taki dodatkowy abonament radiotelewizyjny, tylko właśnie rozszerzony.
0: Może byśmy się postarali o jakieś dofinansowanie. Przypuszczam, że łatwiej by było dostać, gdybym na przykład poszedł tutaj gdzieś do rządzących Środą Śląską i powiedział, że chce coś robić na rzecz Środy Śląskiej. Jakoś tutaj sławić, krzewić wiedzę o Środzie Śląskiej. No to wtedy bym może dostał, nie? I za pomocą sztuki. No bo tak to raczej nie. Tak to raczej pewnie nie dostanę. Ale to trzeba by zbadać temat. Tylko żeby wtedy nie wzięli pod lupę i nie zaczęli zaglądać w dupę za bardzo. Tego bym się bał. A wyobraź sobie, że idziesz sobie ulicami Koszalina w centrum miasta.
1: Piękne idziesz, miasto.
0: Piękne, tak właśnie i podziwiasz właśnie tak piękne budowle, kamienice, a tu nagle z pierwszego piętra wylatuje goła baba na beton, bo takie coś się zdarzyło.
1: Okej, okay. A ta historia ma jakąś puentę?
0: Że warto jechać do Koszalina, bo tam ciekawie się dzieje i ciekawe sytuacje są. Ja bym się zdziwił tak trochę. Raz miałem sytuację, że tak zaraz za mną wyszedłem sobie z księgarni. Od tej pory już nie kupuję książek. I rusztowanie tak spadło z hukiem za mną zaraz. Tak. Jak mnie ktoś zabić chciał, może służby albo coś, nie wiem. Jakbym wyszedł sekundę wcześniej, to bym nie żył. Ale to głupia śmierć, nie? Tak, zginął przywalony rusztowaniem. Byście się śmiali tutaj.
1: Czy ja wiem? Myślę, że takie teorie spiskowe na twój temat by powstały, że naprawdę żyłbyś przez co najmniej 15 minut w legendach.
0: O. No. Właśnie. Słuchaj, jak ja umrę z jakiegoś błahego powodu, że tam się na mydle poślizgnąłem, na przykład tym, co dostałem od kochanego słuchacza, dostałem 3 mydełka. I łupnąłem gdzieś tam łbem o kant, czy coś, to weź tam rozpowiedz, że nie wiem, że chodzili za mną dzień wcześniej, dziwne postacie i telefony jakieś dziwne i rozłączali się i ktoś tam sapał do słuchawki i że miałem dziwne, zagadkowe dziury w głowie. Jakby od kul. Coś takiego, weź coś tam wymyśl. Trzeba legendę budować. Ja też o tobie coś wymyślę.
1: Nie wiem, no żerowanie na ludzkiej śmierci jest czymś, czym się trochę brzydzę, ale krawiec dla ciebie zrobię naprawdę niesamowite świństwa. Natomiast tak, natomiast wiesz co, ale i tak nie jesteś najlepszy, bo taki Łukaszenka dzisiaj ogłosił, nie mam tego pod ręką, ale gdzieś mi się nagłówek przynajmniej o oczy odbił, że pan prezydent Łukaszenko ogłosił, że jeżeli zginie, to żeby wprowadzić stan wojenny. To może w ten sposób pójść. Ty, jakbym tak rozpowiedział, że jesteś, nie wiem, jakimś tam agentem Australii, dajmy na to, tak? To zanim się Polacy połapią, że Australia istnieje, stary, to chłopie, to naprawdę może być coś konkretnego.
0: Ja powiem, że zabiły cię szury, tak jakby, wiesz, z zemsty za debankowanie różnych teorii spiskowych. Otruli cię jakimś tam, nie wiem, polonem czy coś do herbatki.
1: Zabiły mnie szury za brak kultury. Zostałem zatruty gansem CO2.
0: Ludzie zięby. Ziębiści.
1: Sekta ziębitów, tak.
0: Ziębici, no. Chodzili za potrzebą. Coś tam się wymyśli.
1: Nie, naprawdę, bo to jest, wiesz co, tak trochę modne się zrobiło, że jeżeli jesteś odpowiednio oderwany od rzeczywistości, to w pewnym momencie to tak jakby taka checklista oszołomstwa, tak? Że w pewnym momencie musisz powiedzieć, słuchajcie, jeżeli coś by mi się stało, to ja wam obiecuję, że ja wcale nie planuję samobójstwa i nie planuję żadnego wypadku. I potem jeden na, nie wiem, 100 czy 1000 tych szurów na przykład wpadnie pod samochód. Tak po prostu, tak zwyczajnie ze statystyki. Ale nie, on powiedział tuż przed śmiercią, że on wcale tego nie planuje i nagle jaka mitologia wokół tego się wyciąga. Ja pierdzielę. Nie, dobra, nie chcę robić nawet wam takiej krzywdy.
0: Ale rozumiem, że no tak już cię tu znamy trochę i tak się domyślam, że taki świat, w którym likwiduje się osoby, które przekazują niewygodną dla kogoś tam wiedzę, no przypuśćmy, że taką osobą jest Adolf Kudliński, świętej pamięci, no ty pewnie zakładasz, że po prostu w naturalny sposób umarł na serce i że to, że nic mu tam nikt nie psiknął czymś dziwnym w twarz, ale jakbyś to wytłumaczył, że policjanci, którzy mu psiknęli gazem, po prostu poszli sobie, to jest, tak chyba nie wolno robić, nie?
1: Zakładając, że to byli policjanci.
0: No on tak to przedstawiał, że zatrzymali go, że mieli do niego jakieś tam wąty, że oddaje mocz w miejscu publicznym, bo mu się strasznie chciało, już nie mógł wytrzymać, gdzieś tam sobie siknął. No i zrobili mu o to awanturę, on ich tam skrzyczał i dostał gazem, po czym sobie poszli. No to jest dziwna sytuacja trochę. Ale z drugiej strony, jakby to mieli zaplanować, że co, że śledzili go, że on na siku i tu szybko się przebrali za policjantów. To też taka dziwna opowieść jakaś, nie? To można by jakiegoś Monty Pythona z tego zrobić.
1: No właśnie, wiesz, pytanie, czy się przedstawili tak, bo to mało przebierańców jest na świecie, tak? Takie rzeczy zdarzają się na co dzień. I czy z tą statystyką jest to, że prędzej czy później trafimy na jakiegoś takiego krętacza, że ktoś trafia akurat w niesprzyjających warunkach. Ciężko mi jest tutaj oceniać, bo nie znam tej historii jakoś tam szczególnie. Nie śledziłem jej i nawet do końca nie mam ochoty tego śledzić. Natomiast to, czego mnie życie nauczyło, to jest to, że śmierć jest naprawdę bardzo banalna i bardzo trywialna, że każdemu z nas się wydaje, że gdzieś, nie wiem, zginiemy w wielkim stylu, gdzieś zostaniemy przez kogoś zabici, a potem się okaże, że się zakrztusimy orzeszkiem i sobie padniemy w restauracji jedząc orzeszki, czekając na swój posiłek. I to jest właśnie kwintesencja śmierci i takie śmierci przede wszystkim się zdarzają. A że później żywi próbują nadać temu jakiś sens, no to jest tylko i wyłącznie wada naszego aparatu poznawczego.
0: No właśnie ta trywialność wielu śmierci, ich taka, no to, że te śmierci tak głupie są często i bezsensowne i właśnie, że się tam zachłysnął orzeszkiem, jak mówisz, no to mnie tak nastraja raczej do niewierzenia, do niewiary w to, że jest jakiś dla nas tutaj przygotowany scenariusz, że jakiś czuwa. Gdzie ten anioł stróż był, jak się zachłystywał orzeszkiem albo dziecko do szamba wpadło? Mój ukochany przykład. Jak Pana Boga kiedyś spotkam, to powiem, a to dziecko, co wpadło do szamba? A Pan Bóg...
1: To jest najgorsze epitafium, które tylko sobie mogę wyobrazić, które jest na grobie mojego dziadka. Bóg tak chciał. Ojejku, naprawdę, jak bardzo podłym skurwysydem trzeba być, żeby w ogóle coś takiego człowiekowi na grobie zarzucić, tak? Bo to jest, nie wiem, to jest jak tatuaż, ten nagrobek będzie z tobą przez te 20 czy 40 lat, dajmy na to, po twojej śmierci, wszyscy twoi potomkowie, którzy zechcą cię wspomnieć, przez chwilkę zostawić świeczkę, pomodlić się w twojej intencji, zobaczą to takie, Bóg tak chciał, albo jeszcze lepiej, też bardzo popularny, Ave Maria. To tak radosne, nie? Ave Maria, tak? To Jezus Maria, w ogóle... Nie, słuchajcie, naprawdę, wymyślcie sobie jakieś... Póki żyjecie, wymyślcie sobie jakieś fajne epitafium, bo te komonowe to jest jakiś dowcip.
0: Tak ostatnio sobie rozmyślam trochę o śmierci. i się, tak mam układam sobie listę życzeń. Przede wszystkim chcę tak, grób zrobiony z klocków Lego.
1: Dobre,
0: nie?
2: Śmiechu warte.
0: Czekaj, bo śmiechu warte pisze.
3: Andrzej Leper. 8 złotych. I znowu potrzeba Ziobra ukradł.
0: Co to może znaczyć? 8 zł. I znowu potrzeba Ziobra ukradł. Ziobra ukradł?
1: No zera.
0: Aha.
1: W tym donajcie od Kulczyka.
0: Aha, no tym razem od Andrzeja Lepera, czyli Andrzej Leper też żyje, widzisz. Wysłał donata. Tyle znakomitości wysłał donaty. Tadeusz Drozda, Andrzej Leper, Jan Kulczyk, Szatan, Pan Bóg. Kurczę, kto to naprawdę...
1: No i oczywiście niezapomniany Maharadża.
0: No, z brzegu zresztą, tak, tak. Słuchaj, a co ty właściwie myślisz o celowości lockdownu? Bo twoje zdanie na temat szczepionek, no to znamy już, zostawmy to. Ale czy zgodziłbyś się na przykład...
2: Śmiechu warte. O,
0: przepraszam, bo znowu donajcik. Znowu Tadeusz Drozda.
3: 10 zł.
0: Mój ulubieniec.
3: Na bidon do nowego roweru Krawca, a jak coś zostanie, to na miękkie siodelko.
0: Na bidon do roweru do Krawca, jak coś zostanie, na miękkie siodełko. No, dziękuję bardzo, panie Tadziu. Pan wcale znowu nie jest taki nieśmieszny. Śmiałem się do rozpuku z pana żartów, jak pan tam się na skórce od banana... Śmieszne było, no. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, bo się będę musiał podziałkować.
2: Oj, tak.
0: No. Ale jesteśmy na razie rozliczeni, tak? Tak? No. Co?
2: No
0: co? No, widzicie? Wie, on żeruje na mnie.
1: Tak się składa, że akurat tobie kasę wiszę tym dla odmiany.
0: Aha, o to ja, tak mi mów właśnie. No słuchaj, no właśnie, bo na przykład taki Casey Mulligan z University of Chicago przeprowadził badania, które mają wykazywać, że lockdown przyniósł więcej biedy niż pożytku. I dzisiaj częste jest takie zdanie. Ludzie często tak uważają, że więcej z tego biedy niż pożytku. Chodzi o to, że ludzie pozamykani w domach i tak słabo przestrzegają tego reżimu, łażą, spotykają się i wyszło jakoś, że częściej dochodzi do zarażeń, jak właśnie ludzie siedzą po tych domach, a pracodawcy właśnie dbają o bezpieczeństwo, więc więcej jest z tego biedy niż pożytku, no i też to niszczenie gospodarki, no stary, no PKB USA minus 3,5%, 2,6 biliona dolarów na środki pomocowe, no i też szkody poczynione w temacie edukacji, depresje, bankructwa, które też się przekładają na potem na samobójstwa, zniszczone życie. No i też jak dochodzimy do tego, że więcej jest tych zgonów niż mogłoby być, gdybyśmy to zostawili trochę samemu sobie, tak? No to działa tak na niekorzyść też, że służba zdrowia potem sparaliżowana, i pacjenci cierpiący na inne choroby jeszcze umierają, co takie naczynia połączone znowu, nie? Jedno pociąga za sobą drugie. No i co ty o tym myślisz? Jak ty, zaraz będzie ha, ha, śmiechu warte pewnie.
1: Ha, ha, śmiechu warte. Pozdrawiam Tadeusza Drozdę. Natomiast tak, nie do końca wiemy, tak? Jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to skutki przyniosło oraz jakie skutki mogło przynieść. Dlatego, że być może istnieją jakieś kraje czy Stany w Stanach Zjednoczonych, które tego lockdownu nie wprowadziły, no i wyglądało to trochę inaczej, tak? Tylko stawianie równasia między skalą wolności czy skalą lockdownu, a zrobieniem tego lockdownu mądrze, no czy właśnie nie wprowadzeniem żadnego lockdownu i puszczenie ludzi samopas, to jest tylko jeden z setek tysięcy czynników i z tych pozostałych czynników nie zdajemy sobie sprawy i wydaje mi się, że jeszcze dużo za mało wiemy na ten temat, żeby to zweryfikować, tak? Jeżeli sobie spojrzymy nawet na Polskę, jeżeli sobie spojrzymy na kompletnie durne zamykanie lasów, czy jeżeli sobie spojrzymy na Słowację, która w dalszym ciągu mimo znoszenia pewnych obostrzeń w dalszym ciągu nie możesz wyjść z domu bez dobrego powodu, tak? Możesz zostać, nie wiem, tam zatrzymany, jeżeli się dobrze nie wytłumaczysz, jeżeli dobrze się nie wyobronisz przed służbami, no to wtedy możesz dostać, czy to mandat, czy to sobie jakieś tam zatrzymanko. Nie wiemy. Wiemy naprawdę bardzo mało. Jesteśmy cały czas na świeżo w tej sytuacji. O oczywiście błędy popełniono i te błędy popełniono na całym świecie. Każdy to spierdolił na swój sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że za bardzo nie mieliśmy z podobną sytuacją nigdy wcześniej do czynienia. Problem z dostępem do służby zdrowia, no to też warto sobie podzielić przez dwa, nawet trochę więcej, bo z tego co pamiętam, kilka audycji temu nawet opowiadałeś o tej kwestii, czy to ktoś opowiadał, ten jakiś... Nie wiem, ktoś tam zadzwonił i właśnie opowiadał o tym braku dostępu do służby zdrowia, gdzie nawet na czacie pojawili ci się ludzie, którzy albo chorują na raka, albo mieli coś, jakiś tam, jakąś sytuację. Moja jedna osoba z bardzo bliskiej rodziny sama miała operację serca w środku trzeciej fali i też bardzo się zdziwiłem, że to się udało, ale się okazuje, że to jest jednak standard, że jeżeli masz problem taki zagrażający życiu, no to wtedy, no to sorry, ale te szpitale są dla ciebie otwarte, a być może właśnie z pierdołami ludzie przestali przychodzić i przestali być przyjmowani, więc jak dla mnie jest za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to w jedną, czy to w drugą stronę powinno było pójść, bo cały czas się tego uczymy, czwarta fala też nas jeszcze czeka, być może gdzieś ktoś sobie pozwoli na taką symulację, tak? Tylko że mimo wszystko mamy bardzo też sensowne przełożenie, takie na zasadzie też trochę wiary i na zasadzie trochę dopatrzenia się pewnych rzeczy, że te kolejne fale w Polsce możemy bardzo łatwo sobie dodać do otwierania przedszkoli i do przenoszenia zarazy z dzieciaków, które przechodzą chorobę bardzo łatwo i tylko i wyłącznie ją roznoszą jakimś tam małym katarkiem. Za mało wiemy na ten moment, żeby jasno powiedzieć, nie, lockdown się nie udał i gdyby tego lockdownu nie było, to by było dużo lepiej. Dlaczego? Dlatego, że chyba tylko w Korei Północnej nie było lockdownu, a Korea Północna nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem.
0: No, na Białorusi chyba też, nie? Ale to nie wiem, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje.
1: Na samym początku coś tam było, że właśnie, że wystarczy jeść ziemniaki i pić wódkę, jak to Łukaszenka powiedział.
0: I no, do łaźni chodzić.
1: Tak, i chodzić do łaźni. Także tutaj to Misiu pyta, wizyty ludzi z nowotworami były przekładane, a to takie schorzenie, które nie może czekać, no to też zależy od nowotworu, bo nowotwory mam ja i krawiec i ty też to Misiu, też pewnie masz jakiegoś nowotwora. Więc wiemy naprawdę bardzo mało i tutaj robić sobie huzia na juzia jest zdecydowanie za wcześnie. Mamy zdecydowanie zbyt małą wiedzę, żeby sobie na to pozwolić.
0: Ja mam starotwory, bo to już takie stare, a nie żadne nowe. Co ty? Ale to zmiany nowotworowe, to słyszałem, że taki pieprzyk to się kwalifikuje jako jakaś tam zmiana no nowotworowa, tak. Tylko że to się nie rozwija, nie? Ale dlatego trzeba kontrolować właśnie różne takie pieprzyki. Słyszałem, że najgorsze są te płaskie takie, a te wypukłe są mniej groźne o wiele. Trzeba no likwidować
1: właśnie,
0: te płaskie.
1: Właśnie odwrotnie. Te wypukłe są największe skurwysyństwa, a taki rozlany to już totalnie.
0: No ja słyszałem właśnie odwrotnie, to trzeba by tu zweryfikować.
1: A ja mam kilka wyciętych, więc czyję na wierzchu.
0: Kilka sobie powiedział, ale dbało się, słuchajcie, tutaj odchudzanko, fitness, masaże, pieprzyki se wycina, cholera jasna,
1: mówię,
0: o cholera.
1: Jakieś masaże i fitness, stary, nie, naprawdę, to było konieczne.
0: Nie, ci nie wypominam, to wiesz, to. Chociaż troszkę zazdroszczę może, że tak chce ci się dbać tam o siebie i różne takie rzeczy sobie fundować, ale na co bardziej warto wydawać pieniądze niż na takie zdrowotne sprawy, nie?
1: Na przykład na narkotyki? Powiedziałem to na głos. Na edukację, na wellness, na mindfulness, koniecznie na mindfulness.
0: Ale pitolenie śmierdzi pisolewactwem, twierdzi Gal Vandal. Gal Vandal to jakiś taki pseudonim, trochę jak z jakiejś Watachy Wilków, chyba jakiś tutaj przyszedł. Też lewactwa nienawidzi. No.
1: Także wiesz, jeszcze tutaj wracając, żyjemy w naprawdę ciekawych czasach. I wnioski, które wyciągniemy teraz, będą zupełnie inne niż wnioski, które wyciągniemy za 10-15 lat. Na pewno, bo będzie tam większa gromada informacji, może nam się uda przebić przez czerwoną kurtynę Republiki Chińskiej i zobaczymy, co tam bardziej wyglądało, jak to wyglądało u źródła. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy i tutaj chcę podkreślić, to nie znaczy, że się z tym nie zgadzam, to nie znaczy, że się z tym nie zgadzam, czy się zgadzam. Chodzi mi o to, że wiemy za mało, żeby wyciągać naprawdę takie ostre jak brzytwa wnioski.
0: Na pewno nigdy nie było takich czasów, że tak popularne było dostrzeganie, widzenie w tym, co się dookoła nas dzieje, jakiegoś jednego wielkiego spisku, że chcą nas zdepopulować, zaczipować. I ja tutaj nie chcę ośmieszać tego, bo sam w niektóre te rzeczy wierzę akurat, w przeciwieństwie do potrzeby, który jest raczej bardzo mocno sceptyczny, raczej bardzo, no, a ja trochę mniej. No, ale to na pewno jest takie zjawisko. To wszyscy widzimy to przekonanie, że że polski rząd to są zdrajcy, aparatczyki na usługach. No i tutaj sobie niech każdy wstawi, co chce. Kremla, Amerykanów, Żydów, że wszystko jest przejęte. Media, sztuka, że artyści są w spisku z jakimiś iluminatami. Właściwie no, dzisiaj to się stało czymś tak powszechnym, że rosną jak grzyby po deszczu różne stowarzyszenia, w których to jest norma, takie przekonanie, że chemtrailsy, że zrzucają na nas chemię jakąś dziwną, że no, po prostu jest tego tyle, że aż się łapie za głowę, nie? I jak tu się zapatrywać na takie zjawisko? Jest to pewnie coś, co będą za wiele lat opisywali może w książkach do historii, że był taki czas, że różne teorie spiskowe, przekonanie o spiskowej teorii dziejów, ta totalna nieufność do wszystkiego, co systemowe, też do służby zdrowia, do korporacji, do rządów, przekroczyła jakieś wszelkie granice, nie?
1: Jeszcze tutaj przez chwilkę się odniosę do czata, do WB. Nie masz racji, potrzeba, leczenie było przekładane, a konsekwencje tego podnoszę na przykład ja. I to jest, wiesz, i to jest kolejny dowód na to, co mówiłem, że ciągle wiemy za mało. I ja też się tutaj w tym momencie czegoś douczyłem, czegoś dowiedziałem więcej, że to było leczenie przełożone, więc to jest dodatkowa informacja. Więc jeżeli sobie spojrzymy na dużo, dużo większą skalę, tak, czy tych całych historii, które jeszcze nigdy nie zostały opowiedziane, jest to dużo za wcześnie, żeby położyć sobie jakiś taki ciężki, konkretny wniosek. Bo mogę to sobie opisać na kawałku historii, który znam, ale jest całe mnóstwo rzeczy, których nie wiem, które dopiero kiedyś tam do mnie dojdą. I nawet jakiś badacz socjologiczny też ma ten sam problem. Odważa się tak głęboko to powiedzieć, że będzie miał ten sam problem, bo najpierw ludzie ogarną swoje problemy, a potem będą o nich rozmawiać. A co do tej całej powszechności, co do tej całej spiskowej teorii dziejów, powiem ci szczerze, że mam wrażenie wręcz dokładnie odwrotne, dlatego, że wydaje mi się, i to jest takie moje, powiedzmy, luźne przypuszczenie oczywiście, że ostatnie czasy jednak trochę tę całą szurię zatrzymały. I o ile usłyszałem ostatnio od swojej znajomej, która czekała w kolejce na szczepienie, że czekała tam bodajże 2 godziny w jakimś ogromnym punkcie szczepień, ile tam teorii spiskowych po drodze sobie usłyszała, to jej, ale mimo wszystko ci ludzie poszli i zostali zaszczepieni i się skończyło tylko i wyłącznie na samym gadaniu. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawiło się faktyczne zagrożenie, to jednak trochę się zatrzymało. I powiem ci nawet dalej, że teraz kolejna, czwarta fala będzie dużo lżejsza niż trzecia, niż to, co mieliśmy teraz na wiosnę. I to będzie dopiero ten moment eksplozji, kiedy ci wszyscy, którym ludzie w rodzinie poumierali, którzy zauważyli, że faktycznie coś tutaj przez pewien czas było nie tak, będą mieli, wyleczą się z tego swojego naturalnego strachu i zaczną i wrócą do tego bardziej, można powiedzieć, szurania chemtrailsów i tak dalej. I to, co nie powiem najgorsze, bo to też jest na swój socjologiczny sposób niesamowicie ciekawe, ale sądzę, że dopiero ta eksplozja szurania jest dopiero przed nami. I ta eksplozja szurania zdarzy się mniej więcej gdzieś w okolicach jesieni.
0: Słyszałem takie przepowiednie, nie wiem, czy to Jackowski, czy ktoś inny, no, że ta czwarta fala to ma być w ogóle jakaś mega właśnie zabójcza i groźna. Ty twierdzisz odwrotnie, że będzie właśnie lżejsza na jesieni. No zobaczymy. A tymczasem 15 znoszą nakaz noszenia maseczek.
1: Ja myślę, że to jest teoria spiskowa i wszyscy, którzy dotychczas szurali i maseczek nie nosili, to powinni zacząć je zakładać, bo prawdopodobnie rząd chce rozpuścić samoloty z chemtrailsami, żeby nas zatruć.
0: No, w każdym razie, jak nie będzie żadnej wielkiej zagłady, to są tacy, którzy będą musieli zjeść te wszystkie puszki, ryże, makarony, które sobie nazbierali w mieszkaniu. A może to nie jest taki głupi pomysł się zabezpieczyć, bo no, co z tego, że ktoś się z nas śmieje, że może to się nie sprawdzi, że może nie będzie tak źle, jakby nie było, jesteś jakoś zabezpieczony fajnie na wypadek jakiegoś kryzysu niespodziewanego. No, COVID-a też się nie spodziewaliśmy, nie? A się stało i zupełnie sobie nie wyobrażaliśmy, że takie czasy nadejdą, że będą takie różne obostrzenia, no więc życie może nas zaskoczyć. Gdybym miał więcej gotówki, kto wie, czy sam bym się jakoś fajnie nie zabezpieczył, nie nakupował sobie konserw, puszek, makaronów, ryżów.
1: A ile te puszki kosztują? Co taki pakiet na tydzień cię będzie kosztował? Ile? 200 zł?
0: No ale to na tydzień pakiet, no to jak już się zabezpieczać, no to na kilka miesięcy na przykład, nie? No to już jest jakiś wydatek.
1: A jeżeli kryzys będzie trwał tylko tydzień? Jeżeli to będzie, nie wiem, kryzys energetyczny, wstań sobie teraz, nie wiem, po audycji i przełącz korki u siebie w mieszkaniu i sobie zabierz dostęp do prądu przez tydzień. Jeżeli chcesz być hardkorem, zakręć sobie zawory wody. Tak, tu i teraz, tak? Bez żadnego przygotowania, żebyś nie wiedział, kiedy ci się to trafi. Zakręć sobie zawory wody i powiedz mi, ile będziesz w stanie sobie spłukiwać swoje gówno w kiblu, nie mając zapasów wody, tak? To bo to nie będzie problem w tym, żeby się umyć, czy żeby coś ugotować, tak? To będzie problem, żeby spłukać to gówno, tak? Ewentualnie sobie pójdziesz gdzieś pod ten twój słynny balkon, gdzie dzieci chodzą srać, ale zrób sobie takie ćwiczenie. Zabierz sobie te wszystkie zdobycze technologiczne, zdobycze naszej cywilizacji na jeden weekend. Ja ci przyrzekam z ręką na sercu, że jeżeli nie będziesz przygotowany, to przerwiesz ten eksperyment, bo nie będziesz w stanie przeżyć od piątku wieczora do poniedziałku rano.
0: No ale czego chcesz dowieść? No, że nie ma sensu się przygotowywać w ogóle? No zawsze trochę do przodu jest ten, kto się przygotował. Nieważne, jak ciężko by było z innymi rzeczami, ze spłukiwaniem wody, no to zawsze do przodu jest ten, kto się jakoś przygotował, kto ma jakieś tam, ma trochę pięciolitrowych baniaków z wodą, trochę konserw, no wiesz, zawsze ma większe szanse, że mu się uda jakoś przetrzymać, nie? Chociaż, kurczę, dzisiaj, no, nie każdy może sobie pozwolić, nie wiem jak to w Polsce jest ze statystykami, ale ciekawi mnie, ilu ze słuchaczy, słuchaczek ma własne mieszkania własnościowe, bo z takiego wynajmowanego do nas wypierdolą zaraz, nie? W razie jakiegoś wielkiego kryzysu, bo tam, bo rodzina, bo znajomi trzeba z tego i przejdą i wypierdolą. I gdzie tu się zabrać z tym wszystkim, nie? Gdzie w ogóle mieszkać?
1: A to jest takie, wiesz, takie myślenie za bardzo do przodu, taki hejsiup do przodu, nie? Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli jakiś kryzys będzie, to ten kryzys będzie trwał, nie wiem, 2-3 dni, może 7 góra, bo jednak mimo wszystko świat się kręci w jakiś sposób i te kryzysy są bardzo lokalne. Nie żyjemy w Syrii, jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, więc jakiekolwiek przygotowanie jest dużo lepsze niż żadne. Jeżeli wiesz, jeżeli nagle sobie zdobędziesz, nie wiem, tam odłożysz parę tysięcy złotych na to, żeby sobie zrobić zapas na miesiąc, żeby przeżyć w lesie, to potem wpadniesz w kolejny, wiesz, w kolejną taką pułapkę i będziesz się zastanawiał, no ale nie przeżyję pół roku. Jak będziesz miał kasę na pół roku, no to nie przeżyje roku, tak? I sobie tak będziesz mógł nakręcać i nigdy nie będziesz w stanie dostosować się do realiów. A takie rzeczy, że prąd ci odetną na jeden weekend, takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy zdarzają się nawet w Polsce, tak? Ten przykład ze Szczecina, o którym już wielokrotnie mówiłem, gdzie sam brak prądów sprawił, że nie tylko nie było prądu, ale nie mogłeś, nie mając zapalniczki, dajmy na to, zapalić sobie kuchenki gazowej, mimo że miałeś gaz, bo nie miałeś tego, wiesz, tego cugu. A jeżeli sobie poszedłeś do Żabki, żeby kupić zapalniczkę, nie? Bo Żabka jest zamknięta, bo nie ma prądu, żeby zasilić kasę fiskalną. Więc co, chcesz sobie uciec samochodem? Bo nie można podnieść szlabanu albo wrót garażu podziemnego i nie możesz wyjechać. Więc taki mały problem, który trwał 3 dni, naprawdę ten Szczecin wówczas całkiem nieźle nauczył. No i myślę, że wszyscy powinniśmy się z tego uczyć, bo jeżeli zabraknie nam wody, no to jeszcze pół biedy. Być może miasto, być może kapitan państwo podstawi beczkowozy, żebyśmy sobie trochę poradzili. Ale jeżeli zabraknie prądu, no to jesteśmy w tak głębokiej dupie, że nawet sobie nie wyobrażasz.
0: A pamiętam, jak kiedyś, jak mieszkałem jeszcze na Kuźnikach, to była jakaś wielka awaria wodociągowa i na całym osiedlu nie było wody. No i jeździły właśnie beczkowozy, ludzie stali w kolejkach takich ciągnących się naprawdę za horyzont, kurczę, no i tak stało się przez 2 godziny, żeby baniak wody sobie nalać, nie? No, w ogóle jak policja by była nieefektywna, wojsko, bo no, byłaby taka jakaś klęska, taka awaria, że oni byliby przeciążeni, nie mogliby interweniować, no to szybko szabrownicy się pojawią. Ludzie potrafią wpaść w szał i deptać się, jak się wystraszą czegoś, albo jak rzucą nową jakąś partię kubotów w hipermarkecie na promocji, to się tratują zaraz, a co dopiero jak jest ryzyko, że umrzesz, że nie masz co tam dzieciom dać żreć, to zaraz bierze pałę jeden z drugim, klucz jakiś nasadowy, kurczę, i idzie łupić, nie? Jeden z drugim. Ludzie by się organizowali w jakieś bandy, no i biada tym, u których wywężą, że ma jakieś zapasiki. Wejdą z drzwiami, kurwa. Znam sytuację, że się wchodziło z drzwiami do gostka, który tam nie oddał ziomeczkom hajsu, płyt czy coś, a co dopiero w takiej sytuacji, no.
1: No i tutaj jeszcze nawiążę do czacika, gdzie Tomu z brzydkim mangrawem wspomina, że już 2 razy mieli 2 dni ciemności, teraz mają generator, tak? I myślę, że to jest jakieś takie podstawowe wyposażenie, bo wiesz, mi wygodnie, mieszkam w dużym mieście i sądzę, że od mojego węzła energetycznego zależy tak dużo, że prąd mi zostanie relatywnie szybko przywrócony, nawet szybciej niż w innych dzielnicach miasta. Jeżeli mieszkałbym na wsi, to naprawdę w momencie kupna domu na wsi, to już w tym momencie bym sobie kitrał jakiś generatorek na benzynkę, tak? Właśnie na jakiś taki wszelki wypadek, bo od tego prądu zależy naprawdę dużo, a szabrownicy, no to już jest osobna kwestia, kwestia obrony przed tymi szabrownikami i no i też takiego latania pod radarem trochę, tak? Bo jeżeli, nie wiem, no mi się wydaje, nie wiem, to jest jakaś taka moja romantyczna wizja, że każdy z nas się przygotowuje na najgorsze. Jeżeli coś ci się w życiu zwyczajnie spierdoli, to wtedy masz jakiś plan awaryjny. Pewnie mało kto to ma, ale ja mam, też się tego nauczyłem, bo kiedyś takiego planu potrzebowałem i wówczas się nauczyłem, że taki plan będzie mi potrzebny. Więc czy to będzie generator, czy to będzie to choćby nawet ten rower, tak, żeby wydostać się ze swojego miasta, czy jakiś namiot, czy zapasy wody, czy zapasy żywności, no to to jest coś. I nawet jeżeli będziesz miał to tylko na jeden weekend i to naprawdę nie będzie cię kosztowało majątku, i te zapasy trzymają się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, to będzie dużo więcej niż nic.
0: A, dobrze wiedzieć, że potrzeba przygotowany, bo ja to w ogóle to będę wiedział, do kogo zadzwonić w razie czego, jak się coś zepsuje.
1: Potrzeba. No właśnie, problem jest taki, że nie będzie prądu, więc nie będzie telefonii komórkowej, więc do mnie nie zadzwonisz.
0: No. Jak będzie jakiś kataklizm, to ja się w prześcieradło zawijam i kicam na cmentarz, kurwa, będę się tam...
1: To chociaż łopatę sobie kup, kurde, co będziesz tam ludziom robił robotę. Chyba, że chcesz zostać ofiarą kanibali.
0: Kolejny fajny temat dla Bieruta, naszego dyżurnego spiskowca, właśnie przygotowanie na kataklizm. Tyle jest fajnych tematów, Bierut narzeka, że tematów mu brakuje, a już dzisiaj 2 fajne wymyśliłem. Jeden to właśnie te zagadkowe śmierci, mistyfikacje różne, czy Kulczyk żyje, czy Adolf żyje, a drugi to właśnie takie prepersowe sprawy. A w Nocnych Igraszkach ostatnio 2 gry testowałem, kurczę, które nawiązują mocno do tego tematu. Pierwsza to Project Zomboid, bardzo fajna gierka, która tak daje do myślenia, bo to nie są takie głupie gry, one dość w dość realistyczny sposób pokazują, o co trzeba się martwić, co jest ważne, co jest najprzydatniejsze. Bo to tak zostały zaprojektowane, żeby dość wiernie oddawać. No a druga to wczoraj, nie? Don't Starve. No, co prawda trochę zszedł temat na co innego z Błażejem i z Morą, ale też bardzo fajna gra. Dzisiaj się w ogóle dowiedziałem, jaka tam jest rozbudowana, jak jest rozbudowany cały system rolnictwa. Że to, co ja tam sobie spulchniłem ziemię i marchewkę wsadziłem, to jest taki jakby level zerowy, a tam można do setnego dojść, jakoś nawozić, produkować kompost swój, nawet, słuchajcie, śpiewać i zabawiać te rośliny. No są takie teorie. Znałem jedną panią, która uczyła ogrodnictwa w szkole i ona była przekonana, wierzyła w to, że czułe przemawianie do roślin, głaskanie ich tak jakoś ma wpływ na to, że one rosną lepiej, więc no. Potrzeba w to nie wierzy się, załamał.
1: Wiesz co, bo zauważyłem identyfikator naszego dzisiejszego wideo i widzę, że jest więcej literek, więc YouTube chyba przekroczył granicę krytyczną i musiał zmienić sposób nazywania wideo. Sorry, zboczenie techniczne.
0: Ale ty...

0: Ja na żywo, na 2 tygodnie. Bo se chciał przetestować potrzeba. Lepiej.
1: A, bo widzisz, ja przynajmniej
0: mówić.
1: Przeczytałem ten jebany algorytm YouTube, to znaczy te zasady społeczności i rozmawiałem o tym z Gambolem, to nie działa tak, jak myślisz.
0: Ale to mi się zmienia ciągle na YouTubie coś, a poza tym, wiesz, no, kto wie, no, o niektórych rzeczach się mówi otwarcie, a niektóre to się po cichutku załatwia i może ja nie byłbym taki pewien. Facebook podjął walkę z Szurią, dosyć jawnie się zadeklarował, nie? Że będzie likwidował profile tych, którzy wierzą w płaską ziemię i inne chemtrailsy i orgonity i będzie likwidował. No to czemu YouTube nie miałby też w tym kierunku działać, nie? A czy YouTube też się nie deklarował, że będzie walczył z teoriami spiskowymi, czy tylko Facebook?
1: Nawet jeżeli nas zbanują, to się wybronię. Jestem pewien, że się wybronię. Już jedno... Jestem, kurde, chyba jedynym w... No, kurde, no Nocne Radio tak jedną nogą stoi trochę w tym Szur YouTubie, tak? I jedno odwołanie już mam, gdzie mówiłem o Żydach i się wybroniłem, więc naprawdę świat klęczy u mych stóp.
0: Mówiliśmy już, Jantarze, o konflikcie, o zamieszkach w Jerozolimie. Już był ten temat. No i co tu można jeszcze powiedzieć? No, no to wiesz, też chyba niemądrze mówić. Jak w jednym nagraniu się pojawią takie słowa jak jak chemtrails, płaska i tak dalej, no to w ogóle zaraz nas wywalą. Ja jestem zastraszony trochę.
1: Jesteś niewolnikiem własnych myśli. Sam się gryziesz w język. Ta słynna autocenzura. Nie wstyd ci trochę?
0: Wstyd. Ale może dzisiaj mam taki nastrój, bo bywa, że się w ogóle nie przejmuję i napierdalam. Już nie będę się gryzł w język. Napierdalam po prostu po bandzie. Ale to zwykle jest taka sytuacja, gdzie sobie na przykład popiję na odwagę trochę, więc tak, masz rację, gardzę sobą. No.
1: Co? W jaki sposób w ogóle do tego doszło? Nie, dobra, to pomówmy o czymś przyjemnym.
0: Dawaj.
1: Tylko nie jestem pewien, czy się zaraz wódz nie uruchomi, bo będę mówił o bilardzie.
0: Drażliwy, żebyś nie uraził uczuć bilardowych.
1: Bugatti stworzyło sama poziomujący się stół bilardowy, który pozwala zagrać, kiedy jacht płynie po morzu. Bugatti zaprezentował właśnie swój nowy projekt samopoziomujący stół bilardowy, który można postawić na jachcie. Stół już określany jako najdroższy na świecie. Wykonany jest z aluminium i tytanu, wykończony włóknem węglowym i skórą. Jak zapewnia firma, wykonane zgodnie z najwyższymi standardami słynnej luksusowej marki. Projekt spełnia też standardy profesjonalnego stołu turniejowego. Najbardziej dumne Bugatti jest z innowacyjnej technologii samopoziomowania. Każda noga może się poruszać, aby pozostać w idealnym poziomie, gdy jacht płynie po morzu. System ma się regulować w zaledwie 5 milisekund w całkowitej ciszy i bez wibracji. Teraz miłośnicy Bugatti mogą go grać w domu lub na morzu dzięki wysoce zaawansowanym rozwiązaniom samopoziomowania. Jest to możliwe na jachcie, chwali się firma Bugatti. Stół, z tego co widzę, kosztuje zaledwie 250 tysięcy euro, czyli dużo. Jezus Maria.
0: Kurde, to jakieś wynalazki dla snobów. Takich, co zapraszają jakąś głupią blondynę. Surprise! I pokazują samopoziomujący się stół i barek na pilota. Surprise! I mają na głowie okulary Year Bunny za $500,000. Specjalne szkła. Surprise! Kurwa, nie moja bajka, man, trochę. Ja to raczej tak, wiesz, w ciuchach z lumpeksu, na używanym rowerze, już niedługo.
1: Ty, ale wiesz co, jeżeli kiedykolwiek robię jakiś swój, nie wiem, projekt, czy to składam jakąś obietnicę komuś, to zawsze kładę sobie deadline. Więc może tak... Jeżeli nie chcesz, to nie musisz, ale kiedy kupisz ten rower?
0: No przecież było o tym wczoraj, to trochę za sprawą Nitki, która rzuciła zacnego donata na rzecz zakupienia rowera przez prowadzącego krawca, aby i też, no nie tylko ona, tutaj jeszcze też się inni jakby dorzucili. No i jest deadline w tym tygodniu. Czekam tutaj.

0: na gołąbka, który przyjdzie jakoś w czwartek, w piątek. No i będę pewnie w piątek szedł do typa tutaj w środzie i kupował. Już dzisiaj się tu rozglądałem, trochę przygotowuję się mentalnie, sprzątam tutaj, no. Muszę się jakoś zaprezentować na tym rowerku też, pięknie, więc jakieś ciuchy, odwiedzam lumpeksy, trzeba ładnie wyglądać. Uczesałem się dzisiaj, wymyłem grzebień, jestem z siebie taki dumny.
1: No, mężczyzna z pedałami, to trzeba się pokazać.
0: Mam nadzieję, że nie wpadnę zaraz pod samochód, bo będzie śmiechu co niemiara. Nie? Ale zobaczymy. Ale co, to się... Już dawno nie jeździłem na rowerze, w ogóle będę tak pokracznie jeździł trochę, muszę się przyzwyczaić. A kiedyś dobry byłem w tym za dzieciaka, tam skakałem na BMX-ie po jakichś tam wertepach, wyskakiwałem coś, jakieś tam się robiło triki, coś. No to się szybko nauczę. Może. A to co, to po ulicach mogę jeździć normalnie, nie? Nie muszę mieć karty rowerowej, nie?
1: Nie, to jak masz dowód osobisty, to nie musisz. Mhm.
0: Ale to trochę dziwne, że można jeździć po ulicy, nie mając żadnych w ogóle, wiesz, uprawnień, zdanego, niczego, a jeździsz te po ulicy, nie?
1: Znaczy, po ulicy możesz jeździć, jeżeli nie masz ścieżki rowerowej. A jeżeli masz ścieżkę rowerową obok, to sam cię potrącę. Mhm.
0: Krawiec, daj fotę rowerka. No będzie, no, ale jeszcze go nie ma, więc na razie nie dam, bo nie mam. No, zobaczymy. A to fajny krok. Myślę, że tutaj fajnie, że mnie dopingujecie też, bo to dobrze wpłynie na psychikę, taki rowerek. Już czuję, że trochę się tutaj zaczynam ogarniać różne sprawy, więc rower pomoże na pewno. No i zdrowie też, nie? Krążenie, wszystko, kurczę, zacznie wszystko pięknie działać, odżyje. Ja czuję, że to będzie taki cały ciąg. Zacznę jeździć na rowerze, stanę się bardziej taki otwarty do świata, zacznę robić biznesy, stanę się obrzydliwie bogaty, dziewczyny się mną zainteresują, wszystko, stanę się piękny, bogaty, wszystko, a wszystko przez ten rower, który stał się takim motorem. Będę wspominał potem, zaczęło się, pamiętam to jak gdzieś, od rowera.
1: I taki taką książkę na starość napiszesz. Rower, który stał się motorem.
0: Dobre.
1: Ale tak, jak najbardziej trzymam kciuki, jak najbardziej cię zachęcam. Nie spierdol tego, wierzę, że tego nie spierdolisz. Naprawdę wierzę, naprawdę wierzę.
0: Nie mam jak teraz spierdolić, przecież jakbym teraz spierdolił, to w ogóle dałem słowo honoru nawet wczoraj, że kupię ten rower. Tak potem nie, naprawdę. Bez honoru.
1: Wyciąć sobie naprawdę tam, nie wiem, pół godzinki czy godzinkę z życia, żeby właśnie tak, wiesz, tak sobie wbić trochę tej regularności. Pamiętaj, człowieki uczą się regularności przez bodajże 3 tygodnie, więc jeżeli będziesz jeździł 21 dni, dzień w dzień, a sezon jest jak najbardziej na to, to potem ci tego będzie brakować.
0: Któryś cierpiał za nas dramy i krzyżyk tutaj, to o mnie? Męczennik radiowy, który cierpiał za nas dramy. No.
1: A tymczasem, słuchaj, bo ja mam tutaj takiego newsa, bo chcę coś dobrego o kościele powiedzieć.
0: To ja idę do lodówki, zobaczę, chyba mam jeszcze jeden napój. Zaraz wracam za minutę.
1: W meksykańskiej miejscowości Guanajuato, po blisku 40 latach, XIX-wieczny kościół w Guanajuato jest znowu widoczny w wyniku suszy w Meksyku. Świątynia Marii Panny z Dolores zniknęła w 1979 po wybudowaniu w okolicy Tamy Purisima. Była sercem kolonialnej społeczności El Zagaro, w którym niegdyś mieściła się plebania i rejestr cywilny ówczesnej Villa Real de Mina de Guanajuato. No nie wiem, czy to dobrze czytam, ale taki ciekawy, tak w ogóle, tak kiedy pojawił się w naszej w Zenka audycji Ciosany, który opowiadał o archeologii, strasznie mnie interesowało to, jak wyglądają te nasze podmorskie rzeczy. I tutaj okazuje się, że wyciągamy rzeczy, które wręcz zostały zatopione w 1979 i już tutaj główkę pokazują. I pokazuje się ten kościółek opuszczony od ponad 40 lat tylko i wyłącznie dlatego, że w okolicy jest susza i myślę, że najbliższe lata mogą być całkiem ciekawe dla tej archeologii, bo mimo wszystko łatwiej się kopie w ziemi, jeżeli ona jest choć trochę sucha, a to nie jest 10 metrów pod wodą. No nie wiem, no guana huyato, no nie jestem dobry z meksykańskiego.
0: Guana huyato. Piękna nazwa.
1: Czekaj, może tutaj, nie wiem, może ktoś mnie tutaj poprawi, ale może mnie ktoś tutaj poprawi, bo guana huyato. Już wklejam. Szakalny Ambroży, o Boże. Guanajato, okej. Okay. Guanajuato, okej, okay. Może być i tak. Ale guana huyato bardziej mi się podoba.
0: Huato. Ju się czyta jak hu, nie?
1: Tak sobie ten zostawiłem. Tak wiesz, tak jak sobie dzielisz przez coś albo mnożysz, nie, to tak jod w pamięci i wychodzi guana huyato. Mhm.
0: O, od kilku miesięcy na Facebooku działa grupa Wirtualny Ryneczek Środa Śląska i okolice. Ciekawa propozycja dla osób, które cenią zdrową i swojską żywność. Wirtualny ryneczek. Muszę sprawdzić, czyli co, można zamówić coś zdalnie sobie, przywożą? No czasami tu przychodzili, kurczę. Problem jest trochę w tym, że jak przychodzą jacyś tutaj jegomości i się pytają, ziemniaki, marchew, cebula? No to ja nigdy gotówki nie mam, bo tak nas właśnie wytresowano. Tylko te karty, tylko te płatności kartą i nie ma jak zapłacić po prostu człowiekowi, no, za dobre rzeczy. Trzeba mieć tu jednak trochę gotówki przy sobie.
1: Od dobrego roku ci tłumaczę. OLX, tam jest taki dział jak ryneczek i tam naprawdę jak sobie na zamawiasz za 50 zł, to ci przyjdą i z pocałowaniem w ręki dadzą. A ponieważ nie ma tam żadnych opłat, tych opłat ryneczkowych, ani żadnych tam, nie wiem, podatków, to naprawdę jest to opłacalne dla wszystkich.
0: Agnieszka Kogutek, pochodzę z Wrocławia, ale od kilku lat mieszkam w Środzie Śląskiej. Tu czytam na Facebooku i taka pani z warkoczami, z chlebem upieczonym w wianku. Już mi się podoba. Z wielką pasją piekę chleby i gotuję. Głównie potrawy wegetariańskie. I tu ikonki. No, to muszę się zainteresować.
1: I tu ikonki.
0: Kwiatuszki, przetwory, o, w słoikach, podpisane tu ręcznie. Fajnie. Porównywałem też sobie ceny miodów. Ten pyszny miód lipowy, który kupiłem, wielki słoik, no to na przykład ja go kupiłem za 40, chyba 44, to znak jakieś 44 zł, jakoś tyle. A w markecie widziałem taki właśnie korpo miód, też w takim wielkim słoju, za 30, ale co zwróciło moją uwagę, że to jest mieszanka miodów. No to mieszanka, zmieszali jakieś najpodlejsze z trochę lepszymi, dodali wody z cukrem, no i taki korporacyjny miód. No
1: tak to wygląda, tak. Ja sam też trochę lat na wsi przeżyłem, więc wiesz, więc pierwsze co, to najlepsze rzeczy to dla siebie i dla rodziny, na potem trochę gorsze to właśnie na jakiś taki mniejszy handelek, a cała reszta do przetwórni.
0: No, gdybym był korporacją, to bym wzbudzał w ludziach taką niechęć i strach przed taką żywnością kupowaną na ryneczku albo od babci w słoiku. To brudne, zanieczyszczone, nie przestrzegali norm, zatrujesz się. Słyszałem w ogóle taką teorię, że... znaczy teorię, tak podobno było, że producenci samochodów inwestowali w kampanie mające zachęcić do ubierania kasków na głowę dla rowerzystów. Żeby wzbudzić taki, wiesz, lęk, że to się zaraz wywalisz, łbem walniesz, no to musisz ten kask mieć, nie? Że to im było na rękę po prostu. Może tak ten świat trochę jest zbudowany, że wiesz, że są pewne konflikty interesów i ktoś tak pod płaszczykiem dobrej inicjatywy stara się trochę coś na tym ugrać jeszcze. To by miało sens w sumie. Sam bym tak robił pewnie, gdybym był producentem samochodów. Też bym inwestował w takie właśnie, no to właśnie są przypadki, że się wywalił, bem walnął, mózg mu wypłynął, więc noście kaski i bym wyłożył tam kaskę na kaski.
1: Powiem tak, ja sam, jeżeli się ogolę na bardzo krótko na łbie, to mam taką piękną, prawie 5-centymetrową szramę na lewej skroni. Tak, moi drodzy, te kaski to nie jest tylko wyłącznie spisek, one naprawdę mają sens i to nie był żaden samochód, się wyjebałem o ganek.
0: O ganek. Dobra, powoli audycja zmierza ku końcowi. Donejcików dzisiaj jak na lekarstwo, tyle co kot napłakał. Telefonów zero, ale to tylko dowodzi, że po prostu tak się zasłuchaliście, że nawet nie pomyśleliście, żeby tu jakiegoś donata rzucić, żeby nakarmić złego wilka. No i się zasłuchaliście i nie dzwonicie, bo po prostu tak mądrze, tak wspaniale, tak ciekawie gadamy. A w środę audycja z Becią. Ty w ogóle wiesz, potrzeba? Bo tak gdzieś...
1: Jeszcze jak?
0: No. I oczywiście nie masz nic przeciwko, rzekł krawiec nie znoszącym sprzeciwu głosem.
1: A czemu miałbym?
0: No. Już za pałę chwytałem. No, będzie, słuchajcie, o buddyzmie. I będzie też przystojny hostujący o aksamitnym głosie i nienagannej aparycji też towarzyszył, więc może być fajnie.
1: A taki trochę potrzebny jak świnie siodło, no ale z braku laku.
0: Jak świnie siodło? No to wiesz, to jest nowa prowadząca. No to teraz weź tu, pokaż tu klucz sieciowy, tu OBS zainstaluj, wtyczkę, daj spokój, no to wiesz. Nie chcę zniechęcać. Przyda się tutaj ktoś, opiekun tajemniczy, anioł stróż, admin stróż,
1: anioł i już.
0: Tak więc środa, godzina 21, a co jutro? No może będzie luźna strona mapy. Już trochę się gubię, we wtorek Jacek czasami nadaje luźną stronę mapy, nie? Co dwa tygodnie i co dwa tygodnie w sobotę swoją audycję, czyli... Tak na zmianę.
1: Na ramówce nie mam żadnych informacji o tym, żeby coś 11 maja się działo, więc wygląda na to, że mamy wolne jutro.
0: No wolne, ale może coś się zjawi.
1: A nie, czekaj, jutro 11 maja jest Becia i Gumball robią wściekłe ataki na boomerów.
0: No to, to Becia będzie i we wtorek, i w środę?
1: Jup.
0: No ale się roz... tutaj, no, rozpędza.
2: Śmiechu warte.
0: O, donajcik, cicho.
3: Sławe, 10 zł. Co by kot nie płakał?
0: Sławe lub Sławe, jak to czyta Iwona, dyszka, dziękujemy. Co by kot nie płakał? Co by kot nie płakał?
1: No to już wiadomo, do kogo ten donajt idzie, także wiesz, także krawiec tutaj różże tą wagą.
0: Ale tak się w młodzieżowym slangu mówi kocie. A, ale z ciebie kot, to mogło też być do mnie.
1: Truteń chyba.
0: Tasiemiec, tak na mnie wołają. Tasiemiec, nie, tak no, na mnie
1: na ciebie
0: wołają.
1: To wołają pijawka.
0: Tasiemiec, tak na mnie wołają, bo jestem z tych, co donaty zabierają.
1: No i widzicie, jak on mnie traktuje.
0: No i całe te... No dobra, to co, kończymy chyba. Chyba, że masz jeszcze jakiś temacik na koniec, bo ja nie.
1: Wiesz co, nie, na sam koniec jeszcze mam tylko ten, mam tylko jeden newsik z jebania korporacji. Myślę, że wszystkich nas to zainteresuje. Amazon, który niedawno do Polski wszedł, założył swoją stronę amazon.pl i operuje tutaj naprawdę dziwnymi cenami dumpingowymi, a zarazem dziwnym tłumaczeniem, co pozwala nam zobaczyć różne dziwne produkcje, na przykład książkę pod tytułem jak to było praca czarna w Nigerii, czy coś takiego. Nie pamiętam już w tym momencie, jak to wygląda. Ale ile Amazon zapłacił podatku dochodowego CIT-u w zeszłym roku w Europie? Zero.
0: No i tak to jest właśnie.
1: No. Poza tym Amazon EU otrzymał dodatkową ulgę podatkową w wysokości 56 milionów euro, którą będzie mógł wykorzystać w następnych latach.
0: Aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Ale co by nie mówić, Amazon fajne rzeczy produkuje, na przykład słynny serial animowany Niezwyciężony, Invincible, chyba dobrze czytam, no to świetny jest, aż się wciągnąłem strasznie i cały sezon obejrzałem kompulsywnie. Polecam wszystkim, no taka trochę inna opowieść o superbohaterach, zupełnie inna. Tej klasy myślę, co Watchmeni, tak samo się fajnie to ogląda. Takie trochę nie marvelowskie i takie trochę nie DC. Bardzo mroczne, krwawe też i no takie, wiecie, o życiu bardziej, nie? I o człowieku, a nie tam, że ma odrzutowe wrotki i gwiazdki z dupy wypierduje. Czy będzie after? Raczej nie, dzisiaj nie. Czy potrzeba jest jeszcze?
1: Tak, jestem. Tutaj chciałbym wam jeszcze, bo ostatnio czytałem sobie na pewnych stronach ezoterycznych o pewnych rzeczach, o których mi się wydaje bardzo mało jest w dzisiejszym świecie. O naszej energii, o naszej duchowości, o ciele świetlistym. Ciało świetliste jest naszym wehikułem do przejścia do kondycji ludzkiej, do powrotu do źródła. Obecna misja jest dla każdej duszy, aby połączyć ze źródłem. To właśnie aktywacja naszego świetlistego ciała pozwala na zajście tego procesu. Ciało świetliste ma również ośmiościanowe ciało świetlne, które może przekształcić się w pole Merkaba poprzez aktywację ciała świetlistego. Kiedy ciało świetliste aktywuje się i budzi, uczysz się, jak przejść ze stanu niezrównoważonego do harmonijnego i wyższego stanu istnienia. Twoje ciało świetliste pozwala ci połączyć się z energią wokół ciebie, aby ta przestrzeń wzniosła się wyżej. Ciało świetliste jest połączeniem z wyższymi królestwami, światła i doświadczeniem płaszczyzny duszy, a także połączeniem z wieloma boskimi istotami. Przebudzone ciało świetliste pozwala ci zmieniać sytuację za pomocą światła, ewoluując twoje myśli, a także otwierając kanał do boskości. Kiedy ciało świetliste jest aktywowane, uczysz się, jak przechodzić od różnych stanów świadomości, z których możesz z łatwością podejmować działania zgodne ze światłem twojej duszy i wyższego ja. Istnieje wiele oświeconych stanów świadomości, których doświadczasz, budząc ciało świetliste. W wyższych stanach świadomości możesz być głęboko wnikliwy, błogi i łączyć się z wewnętrzną istotą. Poprzez ciało świetliste stajesz się coraz bardziej wrażliwy na energię wyższych wymiarów, a to integruje się i staje się częścią twojego codziennego życia. Każdy z nas ma system energetyczny, który składa się z galaktycznego sznurka biegnącego od czakry serca i do całego stworzenia źródła oraz Annatakarany, która znajduje się na pierwszych 6 cali nad naszymi głowami, łącząc naszą czakrę koronę z naszym wyższym ja i dusza. Jesteśmy również stworzeni z naszej aury, podludzi, idy, pingali, nadi, czakry i meridianów. Nasza aura przechodzi energię z naszego ciała, ludzi wokół nas, środowiska, naszej duszy, ciemnych energii, a także z poprzednich wcieleń. W miarę oddalania się od ciała fizycznego te warstwy aury stają się coraz mniej gęste. Dusze postępowe, które są bardzo wrażliwe, mogą być silnie dotknięte negatywną energią w ich środowisku.
0: A
1: to może zakłócić ich pole energetyczne. Warstwy aury obejmują naszą warstwę eteryczną, emocjonalną, mentalną, buddyczną, atmiczną, galaktyczną. Gdy ciało świetliste się aktywuje, bardzo ważne jest, aby mieć codzienny protokół oczyszczania, który pomoże, aby te energie mogły się uwolnić, a aktywacja może płynąć i iść wyżej. Jako zaawansowane dusze Ziemi wielu z nas doświadcza ewolucyjnego skoku, kiedy to ciało świetliste budzi się, a proces wznoszenia się przyspiesza. Fale światła, które docierały na płaszczyznę Ziemi, umożliwiły pełną aktywację naszego świetlistego ciała, a także większej części naszego DNA. Kiedy zaczniesz rozumieć, łączyć, używać i budzić swoje świetliste ciało, zobaczysz, jak przekształca to wszystkie obszary twojego życia. Staniesz się wysoce magnetyczny, pionc możliwości, które naprawdę zmienią świat, gdy twoje światło stanie się latarnią morską, które promieniuje miłością i światłem. Twoja wizja i jasność stanie się jaśniejsze i będziesz wiedział, po co tu przybyłeś. Twoje ciało świetliste leczy cię na wszystkich poziomach, fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Relacje z sobą i innymi poprawiają się, a także łączą się z obfitością wszechświata. Przebudzone ciało świetliste pozwala sercu być otwarte, a także możesz świadomie wybierać, jak chcesz się czuć i myśleć. Pełne przebudzenie ciała świetlistego może pomóc związkom, zwłaszcza jeżeli jesteś bliźniaczym płomieniem. Twoja energia zmienia się i staje się piękniejsza, promienna i magnetyczna. Kiedy twoje ciało świetliste uaktywnia się, ludzie reagują wokół ciebie na znacznie wyższy sposób, nie próbując w ogóle ich zmieniać. Energia ciała świetlistego przekształca wszystko. Jeśli jesteś uzdrowicielem, nauczycielem, pisarzem lub jakimkolwiek artystą, twoje ciało świetliste pomoże ci w uzyskaniu inspiracji i intuicji. Ciało świetliste pomaga ci wywierać głęboki i transformujący wpływ na innych, czyniąc cię bardzo magnetycznym dla klientów i ludzi, którym pomagasz się rozwijać. Istnieje boska siatka światła i świętej geometrii, która tworzy świetliste ciało i łączy w twoją osobę fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową istotę. Twoje świetliste promieniowanie światłem łączy elektromagnetycznie twoją wymiarową jaźń z nieskończonym wszechświatem i wszystkim, co jest. Poprzez ciało świetliste jesteście połączeni z zakodowanymi danymi poprzez wysokie prądy elektryczne, które są w stanie pomóc wam w tłumaczeniu i przebudzeniu waszych uśpionych darów, a także celu duszy. Kiedy twoja dusza się aktywuje, budujesz i integrujesz swoje ciało świetliste, a struktura molekularna reorganizuje się, pozwalając na wzrost wibracji i zmniejszenie gęstości ciała. Ciało świetliste pomaga ci stać się wolniejszym, aby wyrazić siebie ze stworzeniem źródła. Pole Merkaba jest również tym, czym ciało świetliste i jest egipskim i hebrajskim słowem oznaczającym obracające się koło energii świetlnej i informacji, które promieniuje z ludzkiego ciała jako czworościan gwiazdy, znanej również jako gwiazda Dawida. Ta Merkaba jest geometrycznie precyzyjna jak pole wzorów zawierające się przez pierwsze 8 komórek zapłodnionej komórki jajowej lub zygoty. Te 8 komórek znajduje się w geometrycznym ośrodku ludzkiego ciała w czakrze podstawy lub korzeni. To jest ten centralny punkt wszystkich pól energetycznych i siatek otaczających ciało. To pole Merkaby jest matrycą stworzenia i planem, z którego powstają ciała fizyczne i subtelne. W tym miejscu przejawi się twoja życiowa podróż i cel duszy. Kiedy twoje ciało świetliste budzi się i ewoluujesz duchowo, pojawiają się wyzwania i lekcje, które dadzą ci głębokie możliwości rozwoju i ekspansji.

Aż mi się czakra odbytu mi zgniła i się trzecie oko mi wypłynęło i czuję, że moja dusza się nie rusza. Piękne po prostu to było.

0: Bierzemy dwa jajka.
1: Obieramy mleko.
0: I nadziewamy patyczki do szaszłyków.
2: Posypujemy to wszystko tartymi kotletami.
3: I podgrzewamy cztery ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy przez 15 minut. Posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą.
5: Do śmietany kroimy i podsypujemy sosem.
6: Z małym kurczaka.
7: Dużą ilością galaretki z łososia.
8: I mamy już pyszne pączki.
9: To wszystko mieszamy.
10: Czekamy aż teraz wyrośnie nam czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
11: Słuchaj dalej. A nóż, widelec, przyda ci się to w kuchni.
12: Witam serdecznie, dobry wieczór. W zeszłym tygodniu nie było audycji, bo byłem w Sheffield i tak jak się spodziewałem, nie udało się włączyć. Niedzielny wieczór ludzi powracających z różnych wycieczek i korki na M1 spowodowało to, że nie zdążyłem wrócić na godzinę 20 naszego czasu, ale za to dzisiaj jest taka fajna sprawa, że na moim gościem będzie ponownie Kamila.
13: Witam serdecznie.
12: Tak, i takim rodzynkiem na torcie, wisienką na torcie będzie właśnie jej córka Gabrysia, która ma 8 lat i chodzi do 4 klasy szkoły imienia
13: Rickley Park.
12: Rickley Park. Cześć Gabrysiu. I dzisiaj...
13: Witam serdecznie.
12: Tak, super, bardzo dobrze Was słychać. I dzisiaj... Dzisiaj okazało się, że Gabrysia chciała wystąpić, więc ja powiedziałem, a Kamila mówi, no tak, ale nie wiem, o czym miała być audycja. Ja mówię, to świetny pomysł jest z tego względu, że Gabrysia może nam opowiedzieć, jak wyglądała zmiana sposobu odżywiania się z jej perspektywy jako dziecka rodziców, którzy postanowili, że zmienią sposób odżywiania się. Bo przypominam, że akurat Knife and Fork, dobrze pamiętam?
13: Tak, dobrze.
12: Knife and Fork to jest catering, czyli jedzenie na telefon, zamówienia przez telefon, strona na Facebooku. I tutaj w Milton Keynes jest właśnie taki catering. I jest jeszcze jeden catering, o którym wspomnę, ponieważ dwie właścicielki tych dwóch biznesów przyjaźnią się wzajemnie, więc pozwolę sobie powiedzieć, że jest jeszcze Cat Wege, który ma troszeczkę inne menu. W niektórych momentach się krzyżuje, w niektórych momentach jest podobne, a w niektórych momentach nie. I teraz tak, po tym długim wstępie bardzo poproszę o to, żebyś Kamila powiedziała, w którym momencie postanowiliście zmienić wasze menu.
13: Mhm. Wiesz, to tak ewoluowało troszeczkę, bo to nie była taka decyzja z dnia na dzień, ale takim zapalnikiem tutaj były alergie pokarmowe moich dziewczyn, zwłaszcza Julki. I tu musieliśmy się trochę przyjrzeć diecie, plus takie nawracające się ciągle jakieś infekcje, zapalenia gardła, zapalenia ucha, przewlekły kaszel, alergie wziewne. I to się tak zaczęło. Zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy trochę eliminować niektóre produkty, bo osobiście nie jestem za eliminowaniem wszystkiego, tylko dlatego, że gdzieś tam medialnie jest to reklamowane, że teraz gluten jest fe, a mleko jest fe. Ja to wszystko musiałam sprawdzić na własnej skórze, czy to faktycznie u nas działa i co działa, bo jeżeli coś nie jest dla nas szkodliwe, to nie powinniśmy tego eliminować tylko dlatego, że jest taka moda. Takie jest moje osobiste zdanie. I tak zaczęliśmy po prostu troszkę przyglądać się bardziej tej diecie, ale nie było takiego konkretnego czasu, gdzie my po prostu od dzisiaj to będziemy jedli tylko tak czy siak. Także u nas to się tak powoli zmieniało.
12: Dobrze. Jaka pierwsza, z jaką pierwszą potrawą pomyślałaś, że z nią zastąpisz albo zrezygnujesz?
13: No u nas było najlepsze efekty takie przyszły z mlekiem, czyli wyeliminowaliśmy krowie mleko na początek w ogóle. Ograniczyliśmy bardzo, bardzo, znaczy to też jest produkt mleczny oczywiście, ale w ogóle wyeliminowaliśmy sery żółte. I tutaj infekcje u dziewczyn zdrowotnie to przyniosło świetne efekty, bo Julia cierpiała na takie częste bóle brzucha, jakieś mdłości, ona chodziła taka często właśnie, że ją coś boli, że ją brzuszek boli i częste rozwolnienia. I w momencie, kiedy zrezygnowaliśmy najpierw z sera żółtego, to przyniosło świetne efekty, bo brzuch po prostu przestał boleć. Więc za serem żółtym zaraz poszło mleko i tutaj nam flegma z oskrzeli zeszła i infekcje ucha się skończyły. Do tego oczywiście dochodziły różne inne rzeczy, ale to były takie dwa, to był ten produkt, po którym my widzieliśmy duże efekty w domu. Zastąpiliśmy to krowie mleko mlekiem koźmim, które dziewczyny bardzo lubią, mlekiem otrębowym. Bo Julka ma alergię na orzechy, więc tutaj nie możemy za bardzo szaleć z mlekiem migdałowym i jakimś innym, ale mleko otrębowe, mleko kozie. I od pewnego czasu, raz na jakiś czas mamy to mleko krowie, bo kupujemy mleko niepasteryzowane, niehomogenizowane. Z niego robimy w domu kefiry, także to mleko krowie raz na jakiś czas jest, ale jest bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
12: Okej, dobrze. No to w porządku. To powiedz mi, Gabrysiu, teraz chciałbym się Cię zapytać, w związku z tym, że chodzisz do szkoły, powiedz mi, jak wygląda dzień, chodziło mi o to, dzień twój w szkole pod względem jedzenia. Kiedy Wam podają jedzenie, czy podają w ogóle jedzenie, kiedy podają, jak podają, to jak to wygląda i co podają do jedzenia?
1: Szkołę zaczynam o 9:00 i później mam kilka takich lekcji, tak jak matematyka, angielski i takie jakieś tam czytania i przedmioty jakieś. Później wychodzę taki mały, krótki spacer na dworze i później wchodzę do klasy i albo mam WF, albo jakieś tam znowu zajęcia, jakieś tam różne rzeczy. I później o 12:00 mam lunch. Kiedyś to był taki szkolny lunch, taki, że w szkole dają mi jedzenie i są tam po prostu różne dania. I kiedy ja miałam te dania, to jak tak patrzyłam, jak nakładali, to oni mieli włosy trochę Mieli włosy rozpuszczane, bo to akurat były dziewczyny, miały włosy rozpuszczane, nie miały żadnych czepków ani nic. I
12: to było niesmaczne.
1: No i było trochę niesmaczne i ja...
13: No i jak się kończyły często twoje obiady po szkole?
1: Po szkole...
13: W toalecie.
1: Było... Kończyło się żygami i takimi różnymi rzeczami.
12: Ojej.
1: I później, jak w tym roku, to teraz noszą takie czepki, te takie, co mama nosi. I jedzenie jest bardzo lepsze, teraz jest bardzo lepsze. Bo teraz mają takie desery, mają soki i to jedzenie w ogóle jest lepiej podawane i jest po prostu lepiej trzymane w lodówkach. I po prostu wszystko...
12: Ale dobrze, powiedz, ale to podają na ciepło czy na zimno?
1: Na ciepło, bo mają takie małe, takie... No niby takie kuchenki małe, że masz
13: takie... Podgrzewacze
1: mają takie i wkładają te jakieś pizza, czy jakiś tam ryż i tam warzywa.
12: No dobrze, ale tu mama mówiła, że ja myślę, że jak oni podają tą pizzę z serem żółtym, raczej ser jest krowi, to ty raczej pizzę nie bierzesz, rozumiem, tak?
13: Znaczy Gabrysia w ogóle nie jest zapisana na obiady w szkolne, bo to nie ma obowiązku, więc dzieci przynoszą sobie albo przygotowany lunch z domu, albo są zapisane na badania wydawane w kuchni szkolnej. No i był taki czas, że Gabrysia bardzo chciała chodzić na te obiady szkolne, bo jej wszystkie koleżanki chodzą.
12: Jasne. Presja otoczenia.
13: Tak, że była presja otoczenia, więc my jej pozwoliliśmy na to. Później się zaczęło wybieranie, że to nie było dobre, to w ten dzień przygotuj mi normalny lunch. I tutaj trochę naciskania ze strony rodziców i w końcu Gabrysia stwierdziła, że to ona już nie chce tych lunchy, bo one nie są smaczne i tak jak Gabrysia powiedziała, no, niestety kończyło się tak, że często były jakieś bóle brzucha, I przestaliśmy tak, że dziewczyny mają przygotowany lunch w domu.
12: Dobrze.
13: Bo ja nie ukrywam, sprawdziłam i to, co było przygotowywane, no to nie było coś, co mi pasowało, żeby one po prostu w szkole jadły.
12: Okej, okay, czyli w tym czasie, jak dzieci, które są zapisane na te obiady, idą sobie gdzieś tam na stołówkę, to ty, Gabrysiu, bierzesz swój lunchbox i masz gdzieś jakieś miejsce, gdzie możesz usiąść, rozpakować to i sobie zjeść, tak?
1: No w tym roku to mamy tak, że bierzemy lunchboxy i jest taka duża grupa dzieci, co biorą lunchboxy i do klasy, do swojej klasy siadają i w swoich miejscach jedzą lunch. Tam jest taka jedna pani, co ona tylko pomaga, to ona pilnuje dzieci.
12: Żebyście się nie rzucali łyżkami z kaszą, tak?
1: No.
12: Dobrze, albo nie oblewali zupą, w porządku. Czyli mówisz, że tych takich dzieci jak ty jest więcej. Czy one mają podobne jedzenie jak ty, czy raczej takie, ja wiem, fast foodowe, że się tak wyraża?
1: Są bardzo inne, co ja jem.
12: Okej.
13: Okay. A co innego jedzą?
1: No bo te dzieci to jedzą te kanapki z czekoladą.
12: Mhm. Ojej.
1: Czekoladą i takie batony czekoladowe i takie różne jakieś galaretki takie z
13: gotowe.
1: Takie gotowe już i takie nie. I takie soki bardzo słodkie i takie bardzo niezdrowe rzeczy, co bardzo dużo mają ilości cukru. Mhm. A ja jem kanapkę z humusem i mama mi daje soczek taki
13: wyciskany.
12: Ze slow juicera?
13: Słucham?
12: Ze slow juicera?
13: Nie. To kupujemy gotowe, bo to musi być jednak zamknięte, to kilka godzin gdzieś tam leży, także to są gotowe, wyciskane soki.
12: Okej, dobrze. To proszę, mów, Gabrysiu, dalej.
1: I mama może nam daje takie jakieś ciasteczka, takie jak...
13: Albo coś w domu upieczone razem.
1: No albo mama nam upiecze jakieś ciasto, tak jak bułecznik albo murzynek i do szkoły sobie bierzemy.
12: Albo jakiś batonik, albo flubczeka.
1: No.
12: Tak? Albo bebeczki. Okej, okay, dobrze. Powiedz mi, jakie jest twoje ulubione danie? Że wtedy jak wiesz, że mama powie, że na obiad dzisiaj będzie to i to, to ty jesteś uśmiechnięta, zadowolona, bo bardzo to lubisz.
1: Zupa moja najlepsza jest pomidorówka z ryżem. Mm-hmm. A moje takie danie takie do jedzenia, takie do...
12: W sensie drugie danie, tak? Czyli ziemniaki, jakaś surówka i coś tam, tak?
1: No, dla mnie drugie danie to ja bardzo lubię naleśnik ze sałatą, groszkiem.
13: No, z jakimiś warzywami.
1: Warzywami, sos czosnkowy i później jeszcze sałata na sam czubek.
12: I to wszystko zawinięte w naleśnika, tak?
1: Tak.
13: No albo jeszcze tortille. Lubisz, jeszcze uwielbiasz? Makarony?
1: Jeszcze uwielbiam...
13: Kaparami.
1: Nie.
13: Kaparami.
1: Nie. Jeszcze lubię...
13: Nie wiem, kochani.
12: Dobrze, to powiedz, jaki deser?
1: Tak.
12: Czy to są jakieś mrożone banany, które mama później miksuje, czy i coś z tego robi, czy...
1: Nie,
12: owoce?
1: Bo ty, ja...
12: Tak?
1: To ja sobie robię jogurt. Z truskawek, malin, czasem z bananem. Mhm. I miksuję te wszystkie owoce razem, dodaję jogurtu naturalnego. I trochę agawy, żeby było trochę słodkie i później miksuję to wszystko razem i później wlewam do...
12: Ale to mleko, przepraszam, mówisz naturalne, czyli to, co mówiła Kamila, tak?
1: Jogurt naturalny. Czasem piję do tego...
13: Kefi? Do jogurtu?
1: Nie. Czasem piję... Nie, nic nie piję. Może jeszcze sobie... Bo mama robi galaretki nam. To galaretkę z truskawkami, z owocami. I później taki sok owocowy z truskawkami, takimi leśnymi owocami.
12: Dobrze, to powiedz mi taką jeszcze, dobrze, ja rozumiem, że to są takie słodkości, to jakiego, Kamila, jakiego używasz słodzika do tych potraw?
13: No tutaj jest, dziewczyny bardzo lubią cukier kokosowy, bardzo lubią agawę, tak jak Gabusia wspomniała. Mhm. Mamy zawsze w domu miód dobrej jakości kupiony. Mamy słody, jest słód pszeniczny, słód ryżowy, ale to są takie przeze mnie używane i dziewczyny tego nie wiedzą najczęściej, bo one za bardzo za tymi słodami nie przepadają, mhm. A jak znajdzie się w potrawie, to raczej nie rozróżniają tego, także...
12: Bo daktyle jeszcze można też dodawać, jak się miksuje coś, prawda? One też są słodkie.
13: No, ale rodzynki, daktyle, żurawinę, to też jest w domu, jak dziewczyny wpadną na pomysł, to sobie robią. No, możesz powiedzieć, co robisz jeszcze na śniadanie.
1: Na śniadanie jem owsiankę z truskawkami i czasem rodzynkami, mhm. Jak mam ochotę.
12: A te truskawki, przepraszam, to mrożone, tak?
13: Czy mrożone albo świeże.
1: Albo świeże, tak. Ale my jemy truskawki w porze.
13: No, taki byłby zamysł, żeby jeść w porze, kiedy truskawki rosną na polu, tak?
12: W Europie.
13: Ale tak, ale że są tak uwielbiane, że...
12: Ale to naprawdę wam smakują, bo ja kiedyś kupiłem takie, wiesz, jesienią kupiłem truskawki, to one rzeczywiście wyglądały jak truskawki, ale nie miały żadnego... Wiesz, one, nie wiem skąd one czerpały słońce, żeby nabrać takiego koloru, bo one nie miały w ogóle słodkości i ten miąższ to nie był taki miąższ.
13: Nie mają za bardzo słodkości i my tak próbujemy tutaj dziewczynom przemówić, że to już nie jest pora dawno na truskawki. I był czas, że te truskawki na chwilę zniknęły, a później my byliśmy pod presją dziewczyn i te truskawki na chwilę wróciły, bo jak dojdzie do tego agawa, to właściwie sam kolor i samo to, że...
12: Wygląd, tak?
13: Truskawka się chyba bardziej tak kojarzy z tą letnią truskawką, z tym smakiem, bo sama stricte w sobie już aż takiego smaku o tej porze roku nie ma niestety. Mhm. Ale są te truskawki z nami, jak nie truskawki, to jakieś tam...
1: No, ale rzadko tak.
12: Okej, okay. Czyli generalnie taki, powiedzmy, żywieniowy twój dzień to jest rano, jest owsianka z tymi truskawkami albo z bananem, później w pracy jako w szkole, bo no, szkoła to jest twoją pracą, tak jak dla nas jest praca zarobkowa, tak ty ucząc się pracujesz, czy pracując ucząc się, później masz o 12 jakąś tam przekąskę i wtedy wcinasz swój lunchbox i o której kończysz szkołę?
1: O trzeciej.
12: O 15 kończysz szkołę i wracasz do domu i już na ciebie mama mówi, że zaraz podaje obiad, tak?
1: Tak.
12: Okej. Okay. Czy jeszcze wieczorem jakiś podwieczorek, czy kolacja, czy już powiedzmy do 18 już nic, a po 18 to już za późno, żeby jeść?
13: Nie patrz na mnie.
12: Dojadasz sobie, czy raczej nie? Dobrze, mama przy zatka uszy, nie będzie słyszeć.
13: No mów, Gabrysia, jak jest?
1: No.
13: Jemy obiad.
1: Później tata nam mówi, że po 18 już nic nie jemy, bo nasz żołądek musi już się...
12: Przygotować do spania, tak?
1: Przygotować. Mhm. A tak o 17 czy coś takiego włączamy film albo jakąś bajkę i może sobie weźmiemy jakąś przekąskę, tak jak banan, jakieś owoce.
12: Okej, okay. Powiedz mi jeszcze tak, bo tak jak powiedziałeś, że mama daje ci sok do picia, tak jakiś kupowany gdzieś z dobrego źródła. Czy oprócz jeszcze tego soku gdzieś, nie wiem, czy tam w szkole jest woda wystawiona, czy jakąś herbatę pijesz, czy tylko pozostajesz na tym soku?
1: Nie, my mamy w szkole, bo w klasach mamy. I pani nam mówi, że jak ktoś nie ma bidonu, to trzeba z krana pić.
13: Z kranu
1: pić.
12: To niehigieniczne jest trochę. Jak każdy tam dziobał moczy w tym kranie.
1: No. Ale ja z kranu, to jak nie mam już wody,
12: tak.
1: To jest taki mały... Jakaś mała taka fontanna,
12: rozumiem.
1: Co możemy nalewać wodę, ale ona nie wiadomo skąd ona jest, bo też chyba z kranu.
12: Aha, czyli jest niefiltrowana, tak?
1: No taka niedobra.
12: Aha.
13: Dlatego ty masz zawsze bidon pełen.
1: No ja
13: wody.
1: Mam. No i ona się bardzo różni, bo my pijemy wodę
13: szungitową.
12: A co to jest woda szungitowa, powiedz mi?
13: Gorysia się na mnie spojrzała.
12: Ale... Nie, no jak za trudne pytanie, to przepraszam, nie chciałem cię skonfuzować, absolutnie nie.
13: Znaczy, Gorysia, bo jak to nie. wygląda? Szungi to są... No,
1: to są takie kamyki szungitowe.
13: Szungi, to
1: taki kamyk. I one są takie czarne i się wkłada to na sam dół jakiegoś naczynia i się wlewa wodę z kranu.
12: Tak.
13: Zamrożoną.
1: I wlejesz do dzbanka i później 2 czy 3 dni.
13: 8 godzin.
1: 8 godzin musi już tak postać. I później po 6 i 8 godzin można zacząć ją pić.
12: Woda
1: jest już filtrowana.
13: Oczyszczona.
1: Oczyszczona, tak. No.
13: I co jeszcze mamy teraz z naszych słoików do szungitu dołożyliśmy?
1: Dołożyliśmy jakieś diamenty. Kryształy.
13: Górski.
12: Okej, okay, czyli to jest cały proces, czyli rozumiem, że woda z kranu jest filtrowana, potem jest wlewana do jakiegoś naczynia, dawane są te kryształy, czy nie, czy inaczej, bo mówię, że one
1: jeszcze
12: są zamrożone.
1: Czekaj, że najpierw się wlewa wodę z kranu do butelki pustej, co się piło jakąś wodę gazowaną czy coś, później się wkłada tą wodę do zamrażalki z kranu.
12: Tak.
1: I później musi się zamrozić bardzo, że jest twarda i na dwór można ją wystawić, kiedy jest ciepło, albo w domu, kiedy jest zimno, można ją wystawić, żeby się rozmroziła.
12: Tak.
1: I jak się rozmroziła, to można i kiedy już jest mało tej wody w dzbanku, to się wlewa tą wodę, rozmrożoną wodę.
13: Później 8 godzin dopiero można pić.
1: I można później pić.
12: Po rozmrożeniu jeszcze, ale to jeszcze mówiłaś, że dodajecie jakieś kryształy, tak?
13: Znaczy to jest tak, to wodę, tak jak Gabriel się powiedziała, wodę z kranu do butelki, zamrażamy tą wodę, bo taki najczystszy, najprostszy sposób oczyszczenia wody to jest zamrożenie jej, czyli wprowadzenie jej, żeby wprowadzić ją w taki pierwotny stan, żeby ją po prostu trochę ożywić. I tą wodę później jak rozmrozimy, to wlewamy już do tych naszych dużych słoików, w których ten kamień szungit plus te kryształy są. I z tego nabieramy wodę i zawsze mamy 2 dzbanki. Jeden, w którym woda musi odstać jeszcze kolejne 8 godzin, a jeden ten, z którego możemy nalewać. To taki trochę może się wydawać na początku skomplikowany proces. Tutaj mój mąż tego pilnuje i już tym się zajmuje. Ale jak już się zacznie to robić, to już po prostu tak wchodzi w krew i po prostu w ten sposób czyścimy wodę. Z ciekawości wygooglujcie sobie szungit, bo tam jest dużo fajnych, ciekawych historii o tym kamieniu. I warto to sobie stosować. My w ten sposób filtrujemy wodę i tą wodę już później normalnie nalewamy do opłatków, pijemy. I dziewczyny w szkole do bidonów też tą wodę po prostu wtedy piją.
12: Okej.
13: Okay. Nie?
1: No.
12: Tak,
1: no.
12: Super, fajnie. I ta woda to już Gabrysia sama jest... Chciałem powiedzieć, że Gabrysia sama odczuła to, że woda, która jest w szkole podawana do picia, nie ma takiego smaku jak ta woda, którą wy przygotowujecie, prawda?
1: Tak, nie ma takiego smaku.
12: Dobrze. Okej, okay, to teraz kolejna sprawa jest odnośnie tego jedzenia. Powiedz mi, bo mama powiedziała, że miałyście tam różne sensacje. Jak ty to oceniasz? Czy ty jesteś zadowolona z tego, że mama postanowiła zmienić sposób odżywiania i z tego, co słyszę, to już pewne dolegliwości wam odeszły, na które kiedyś cierpiałyście.
13: No, jak się... Podoba ci się ta zmiana, czy ci nie
1: tak
13: podoba?
1: Tak, bardzo mi się podoba ta zmiana, bo po tych jedzeniach się czuję bardzo, bardzo tak, bardzo...
12: Lekko?
1: Nie, bardzo się czuję tak...
13: Zdrowo?
1: Zdrowo bardzo i się bardzo czuję tak...
13: Jak? Pozytywnie.
1: Pozytywnie i... A tamte jedzenia to co wcześniej... Wtedy jedliśmy takie jak frytki i takie jakieś różne rzeczy, co już nie pamiętam.
12: Fish and chips. One... Może fish and chips, bo to takie popularne w Anglii.
13: Znaczy, i fryski też się nam zdarzają, tylko są po prostu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko, nie?
12: I kupuję, ale robisz sama frytki, czyli kroisz ziemniaka, czy kupujesz gotowca?
13: Kupuję ziemniaki ostatnio, Gabrysi zwłaszcza przypadły, czy ten, ziemniaki słodkie,
12: bataty.
13: Smaczne z sosem rozmarynowym, czasami są to po prostu zwykłe fryty, też się zdarzają, bo też czasami zabraknie na wszystko czasu. Także nam grzechy też się zdarzają. To nie jest tak, że my już zupełnie jemy tylko i wyłącznie to zdrowe, bo mówię, to tak jak się spytałeś, od kiedy to się zaczęło, to tak właściwie to jest cały czas się dzieje i tylko jak znajdujemy inne rzeczy, dzięki temu zastępujemy jeszcze to, co jeszcze tradycyjnie jemy. Także ja się strasznie cieszę, że dziewczyny są otwarte na te nasze propozycje. Czasami one się sprawdzają, czasami one się nie sprawdzają. Czasami jest tak, że trzeba trochę... Oczywiście z dziećmi jest zupełnie inaczej, bo dorosły wie i rozumie, dlaczego tak jemy. Dzieciom jest czasami trochę trudniej to wytłumaczyć, a nie chodzi o to, żeby się tutaj stresować, bo nie zapomnę, jak gdzieś wróciłam z jednym z warsztatów właśnie o kuchni makrobiotycznej, poszłam z dziewczynami na zakupy raz, drugi i trzeci i Gabrysia w markecie powiedziała, że ona się wyprowadza z tej nic nie jedzącej rodziny i ona ma już po prostu tylko dosyć. Więc to był taki sygnał, że to nie chodzi o to, żeby nie możemy się zniewolić i pozwalamy sobie też na różne jakieś... ja to uważam jako różne grzeszki dziewczyny jako łakocie. Także jest tak i tak, ale bardzo dużo nam się dieta nam się zmieniła.
12: Czyli rozumiem, że Gabrysia nie tęskni za Pepsi czy za kolą.
1: My nie piłyśmy Pepsi ani kole, ale czasem bardzo rzadko jak jemy kebab, to sobie kupimy Fantę, ale bardzo rzadko nam się to zdarzyło, że takie coś zjedłyśmy i piłyśmy takie coś gazowane, Fantę tak.
12: A dobrze, a powiedz to, czy twoje koleżanki czy koledzy to nie są zdziwieni, że ty masz inne jedzenie i jak oni tam... doją tą kolę czy tą Pepsi, to tym już nie, dziękuję, napiję się wody.
1: Nie ma. Ich to nic nie obchodzi, ale...
12: Dobrze. A powiedz mi jeszcze tak, bo jeszcze oprócz tej Pepsi i coli, a jeszcze jest problem, są w sumie dwa problemy. Jeden to jest problem tych słodkich właśnie batonów czekoladowych, które są tam ładowane cukrem. I jeszcze jeden problem jest z białym pieczywem, bo mam kolegę, który ma dwóch chłopaków i oni nie za bardzo przepadają za ciemnym pieczywem. Jakoś im to nie za bardzo podchodzi. I chciałem zapytać ciebie, co mama zrobiła, że spodobał ci, czy w ogóle, czy jesz takie pieczywo ciemne?
13: Czy tak ciemnego pieczywa nie. Gabrysia właśnie, jak zadawałeś to pytanie, to wskazywała palcem na Julkę. Bo Julka nie jest wielką fanką mojego chleba. Ja piekę chleb w domu sama.
12: Tak.
13: I jest to pszennożytni chleb, więc jest to jasny chleb. A Julka, z Julką jest różnie. Julka lubi bagietkę, lubi pieczywo, ale to są... tak, z Julią jest w ogóle takim naszym rodzynkiem wybrednym. A Gabrysia je chleb jasny, ale domowy, pieczony w domu.
12: Na zakwasie, tak?
13: Na zakwasie lub drożdżowy, bo to raz taki piek, raz taki.
12: Aha, okej. Okay.
13: Ale to jest, jeszcze tak wracając do takich naszych tradycji starych, to jasne pieczywo zawsze było, kobiety i dzieci były pod taką ochroną i nam to pieczywo było przyzwolone. Mężczyźni to już ewidentnie powinni jeść chleb żytni na zakwasie i wręcz kiedyś to była taka ujma, jak mężczyzna brał się za pszenną bułeczkę, a kobiety i dzieci miały na to przyzwolenie i to było takie właśnie pieczywo dla nas, także my tutaj jesteśmy trochę pod parasolem, ja się śmieję zawsze.
12: A bo to mówiło się tak kiedyś, jak ty teraz jesz bułki, to co ty będziesz jadł, jak będziesz chory?
13: Tak.
12: Okej, czyli z tym, ja może przydługie zadałem pytanie, bo czyli z pieczywem nie ma problemu i Gabrysia je ten chleb, który mama robi, pszenno-żytni na zakwasie, a jeżeli chodzi o batony, nie masz też takich pokus na jakiegoś tam Snickersa czy Marsa? Te batony czy przekąski, które mama robi, wystarczają, tak?
13: No muszą wystarczyć, no. Bo nie ma wyboru.
1: Bo ja to Snickers jem, nie... Snickers to bardzo rzadko.
13: Tylko... A kiedy ostatni raz jadłeś Snickersa?
1: Na... Polsce.
13: W Polsce jadłeś Snickersa?
1: Jak jechaliśmy. Nie, to nie było wtedy. Kiedyś z ciocią Masią na Malcie.
13: A no to tak, to w lutym jak byliśmy na Malcie z ciocią Masią, tak?
1: Tak.
13: No to tak. Ja tak tylko sprawdzam przy okazji.
12: No to rzeczywiście tak. Czyli da się żyć bez Marsa, bez Snickersa i bez Kory.
1: Tak, da się żyć.
12: Da się żyć. No to
13: da się żyć, ale to są dzieci. Chodzą do szkoły i dzisiaj jest już łatwiej. Dzisiaj dziewczyny już się tak nie pytają, ale był taki czas, że a czemu ona może, a ja nie mogę? A moje koleżanki to mają tam jakieś wyciskane jogurciki jeszcze do lunchboxu dodawane. A na przykład jak jest Halloween, to później trzeba przyjść i przebrać, które cukierki są dla nas, a które nie są dla nas. Był taki czas, jeszcze jakiś może rok temu, gdzie tych pytań było bardzo często i były i obrażania, i próby jakiegoś nacisku i wymuszania. Dzisiaj już tak jest raczej łatwiej, po prostu, i dziewczyny też troszkę są starsze i więcej rozumieją, że to jest...

0: Fanta, a kiedyś była Coca-Cola. Także sami mają też świadomość tego, że to jest niezdrowe, do tego stopnia, że czasami na coś mają pozwolone i mówię, ale to dziewczyny, to jest wasza decyzja, bo wy wiecie, co tam w środku jest i jakie to jest niezdrowe. I jest taka chwila zastanowienia, tak, no dobra, to ja tego nie zjem.
1: No to bardzo fajnie, to bardzo się cieszę. No, gratuluję ci, Kamila, i cieszę się, że mogę, że cię poznałem, Gabrysiu, że mimo takiego młodego wieku masz taką świadomość, bo wielu moich znajomych ma dzieci i niestety nie mają takich świadomości i muszą z nimi walczyć i niestety przegrywają tą walkę i daje im się po prostu, dzieci dominują rodziców, nie zdają sobie z tego sprawy po prostu, że tak to jest, że w współczesnym świecie to jedzenie nie jest takie, jakie było kiedyś proste, bo musisz wiedzieć, że kiedyś było produkty, z których robili nam obiady w szkole, były zdrowe i nie były takie, jak są teraz, czyli jakie jest to jedzenie śmieciowe.
0: Ja myślę, że taką jedną rzecz, którą dla tych, którzy nas słuchają, jeżeli mogę coś doradzić, to po prostu się nie poddawać, bo z Gabrysią jest dużo łatwiej. Gabrysia je wszystkie warzywa, fasole, uwielbia hummus, ona po prostu wszystkiego próbuje. A na przykład moja młodsza córka Julka jest nijakiem, zawsze była nijakiem, ma wybrane swoje produkty, ona od zawsze lubiła mięsko, makaronik, ziemniaczki i miała bardzo ograniczoną tą dietę produktów, które je. I ja tutaj nie mogłam, ja byłam też nijakiem. I ja pamiętam z dzieciństwa, jak po prostu miałam kary, nie odejdziesz od stołu, póki nie zjesz, a jeszcze weź tą łyżkę, weź jeszcze tamtą łyżkę, wciskaną po prostu w gardło, aż z odruchem wymiotnym i nie ma chyba nic gorszego, jak właśnie takie karmienie. Więc ja też Juli pozwoliłam po prostu jeść i wybierać to, co ona chce, to, co ona lubi, ale zawsze z taką propozycją, a może chcesz buraki, a chcesz może marchewkę, a chcesz do tego obiadu ogórek kiszony, i to zawsze było podawane do stołu lub na talerz. Z takim zaznaczeniem, że to jest zdrowe i z taką dyskusją o tym. I dzisiaj Julka je marchewkę, dzisiaj Julka je ogórka kiszonego. Dla mnie to jest sukces, bo mówię, bo jest ogromnym nijakiem. Dlatego taka właśnie porada, żeby dzieciom cały czas proponować te zdrowe produkty, te warzywa, tak, do tego dania. Dzisiaj też Julia na obiad, pytam się Julcie, to co chcesz do tego, bo dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj było danie mięsne. Co chcesz do tego sosu? No kaszę. No to dobra, mówię, robię dzisiaj kaszę. O, kaszę znowu, ale którą kaszę? No mówię, jasną albo ciemną. A to nie, ona chce tą złotą. Ja mówię, czyli chcesz kaszę jaglaną? No tak. Dobrze, także ugotowałam Julce kaszę jaglaną. Wzięła dwie łyżki i później mówi do mnie, ja nie wiem, czemu ja chciałam tą kaszę jaglaną, bo ja jej nie lubię. Mówię, no to zdejmujemy tą kaszę, zjedz samą marchewkę z mięsem. Zjedz to samą marchewkę z mięsem. Wydaje mi się, że po prostu nie ma co też dzieci stresować. Dla mnie było super, że ona w ogóle się zdecydowała na tą kaszę jaglaną, którą dostają w formie słodyczy. Tutaj robię im taką jaglankę i właśnie wtedy idzie jabłko upieczone i cynamon i do tego właśnie syp na przykład pszeniczny i to jedzą. Także ja się dzisiaj strasznie cieszę, że ona w ogóle nawet rozpatruje, żeby zjeść tą kaszę na obiad, bo mówię, z Julką mieliśmy zawsze ogromny problem z jedzeniem, ale nic na siłę, bo to nie o to chodzi, bo to może jeszcze bardziej zaszkodzi, takie na siłę wciskanie dziecku, niż sam fakt, że dziecko jakiś tam mniej zdrowy produkt zje, bo dodając do tego stres, to naprawdę można dziecku jeszcze bardziej po prostu zaszkodzić na siłę, wciskając jakieś rzeczy, które według nas wydają się po prostu zdrowe i z przekonania im to po prostu dawać. Wydaje mi się, że po prostu dzieci do tego dojdą, same sobie też krzywdy nie pozwolą zrobić. Takie my mamy tutaj doświadczenia z domu naszego.
1: Okej, dobrze. Powiedz mi, to może byś dzisiaj opowiedziała o jakimś daniu, które robisz inaczej niż kiedyś do tej pory robiła. To tak, żeby przynajmniej słuchacze spróbowali zrobić.

0: powiedzmy tam, no nie wiem, czy na bo ty na swojej stronie to akurat nie podajesz, jak robisz, tylko podajesz swoje menu, ale chciałbym, żebyś, jeżeli możesz, to byś opowiedziała o jakimś daniu, które odkryłaś i które składa się z jakichś takich produktów, które do tej pory ich nie używałaś i gdy zmieniłaś składniki, okazało się, że to danie jest bardzo smaczne.
1: Znaczy z dań, które na przykład zupełnie nowe, bo nie wiem, czy chcesz takie danie, które jest tradycyjne nasze, a coś tam pozmieniałam, czy takie po prostu
0: dowolnie,
1: coś co nowego w ogóle wprowadziłam.
0: Wybierz sobie.
1: Bo nie wiem, poczynając od zwykłej pomidorówki, dzisiaj dziewczyny nazywają to pomidorówką, a jest to zupa krem z pieczonych czerwonych warzyw i jedzą to jako pomidorówkę. A jest tam, są tam zmiksowane, tak jak powiedziałam, pieczone czerwone warzywa, albo zupełnie nowe dania, jak burrito fasolowe z fasolką mung i adzuki, które Gabysia na przykład uwielbia. I do tego jest smażona cukinia. W sosie wszystko jest pomidorowym i to podawane jest właśnie z kaszą jaglaną, z sosem rozmarynowym, czosnkowym i z awokado. I to jest na przykład, Gabrysia akurat awokado nie lubi, ale ten sos z fasolki, właśnie mung, azuki i soczewicy uwielbia. I to jest coś nowego, co jest w naszej kuchni od może, nie wiem, dwóch miesięcy.
0: A jak robisz ten sos, opowiedz?
1: Wiesz co, to jest, bo to jest tak, on smakuje za każdym razem tak samo, ale ja go za każdym razem trochę inaczej robię, bo to jest zupełnie mój jakiś wymysł. Przede wszystkim tak gotujemy fasolkę mung, może to być żółta albo zielona. Gotujemy fasolę adzuki, przyprawy takie azjatyckie, dalekiego wschodu podgrzewam na patelni, na to wyrzucam już ugotowaną fasolę, niby jeszcze przesmażam najpierw cebulkę, później wrzucam na to ugotowaną fasolę, dodaję do tego namoczoną soczewicę, bo ona później sama nasiąka tym sosem pomidorowym. Dodawany jest sos pomidorowy i przyprawy typu kurkuma, kumin, cynamon, kardamon, gałka. I to jest wszystko po prostu razem gotowane.
0: To dajesz na oko, w sensie dajesz szczyptę dwie, czy pół łyżeczki, czy jak tam?
1: Nie, to są takie przyprawy, które lepiej dać mniej i później jeszcze dodać później, bo za dużo przypraw może po prostu zdominować zupełnie tą potrawę i warto jest skupić się na jednym produkcie, żeby po prostu wydobyć jego smak. Także z tymi przyprawami tak delikatnie, tak jak powiedziałam, to nie jest tak jak sól i pieprz. Także sól i pieprz to jest osobna baza, a te przyprawy, te takie rozgrzewające, to ich po prostu można sobie dodać później, a jak już się ich da za dużo, to już jest dominacja i dominuje całą potrawę, bez względu na to, jakie dodatki później się do tego...
0: Rozumiem, czyli lepiej dodać troszeczkę to wszystko, bo to później wszystko miksujesz, rozumiem, tak?
1: To się później wszystko tak na patelni pod przykryciem grzeje, a wykładam to na kaszę jaglaną, do tego podsmażam na patelni osobno pokrojoną cukinię z cebulką, wykładam to na wierzchu, także to już nie jest miksowane, do tego jest awokado i tutaj Gabrysia mi jeszcze podpowiada gomazjo, posypujemy to wszystko gomazjo, bo kasze wszystkie w domu, które gotuje ryż, to już nie używamy soli, bo mamy gomazjo i na wierzchu sypiemy tym, także to jest takie nowe danie, które na przykład Gabrysia bardzo, bardzo lubi i my też bardzo lubimy.
0: Okej, dobrze. To jest całkiem nowość taka, tak jak powiedziałaś. A powiedz, tak jak wcześniej się pytałaś na początku, to chciałbym, żebyś podała jakąś tradycyjną potrawę, której zmieniłaś składniki i okazuje się, że jest pyszna albo jeszcze smaczniejsza.
1: Co Gabrysia takiego robi inaczej z tradycyjnej polskiej kuchni naszej? Pomyśl, bo nic mi nie przychodzi teraz do głowy.
2: Że co?
1: No coś, co robiłam kiedyś inaczej, a teraz trochę pozmieniałam i też dobrze smakuje.
0: No powiedzcie, jak robicie na przykład placki ziemniaczne.

0: Czy tutaj robisz tradycyjnie, czy coś zmieniłaś, powiedz?
1: Nie, w plackach ziemniaczanych nic nie zmieniłam. Placki ziemniaczane raczej robimy tradycyjnie. Jedyne co, to bardziej wykorzystuję tą naturalną skrobię, która kiedyś lądowała przy wyciśnięciu ziemniaków, lądowała w zlewie, a teraz jest wykorzystywana. Także tą wodę, którą odciśnicie, to zostawcie, niech ta skrobia spłynie sobie na dół, wodę odlewacie i na samym dnie macie piękną skrobię, którą można wykorzystać i fajnie skleja nam placki. No, robimy czasami właśnie placki ziemniaczane z cukinią, z marchewką, ale to jest przepis babki, który nam babcia podrzuciła, czyli ścieramy cukinię, ścieramy marchewkę, cukinię pamiętajcie odsączyć. Dosypujemy do tego trochę ziaren słonecznika i smażymy tradycyjnie na patelni, tak jak normalne placki. I też są pyszne takie placki ziemniaczane, warzywne właściwie.
0: No, można też robić takie placki nie z ziemniaków, tylko na przykład z dyni, którą się ściera.
1: Tak, no można, to już jest albo...
0: I batata też można dodawać, tylko...
1: Tylko
0: z batatem trzeba uważać, bo on jest bardzo dominujący. Myśmy zrobili proporcje 1:1, to nie za słodkie były te placki.
1: Za słodkie?
0: Tak, tak. Także musieliśmy zmienić proporcje, daliśmy nawet chyba 1/4 tylko tego batata. Nie przypuszczaliśmy, że on tak zdominuje właśnie ziemniaka po prostu, wiesz? No i oczywiście akurat w moim przypadku ja nie mogę jeść jajek, więc nie dawaliśmy jajek i zobaczyliśmy, że wyszły również wyśmienite, bardzo smaczne placki ziemniaczane i się tak zastanawiałem czemu i tak pytam się mojej Gabrysi tym razem, czyli mojej żony, i pytam się, no to słuchaj, to dlaczego do tej pory zawsze dawaliśmy jajko? Po co to jajko się daje, jak one wyszły normalnie bez jajka tak samo jak z jajkiem. To Gabrysia mówi, no nie wiem, no mama zawsze tak robiła, to ja też tak robiłem, w przepisach tak jest. Ja mówię, no to widzisz, no to nie ma żadnego strachu, nic się nie stało, nie dajemy jajka i
1: to u nas placuszki, bo dziewczyny lubią naleśniki, lubią różne placki i właśnie takie placki dyniowe z pulpy z dyni, z mąką orkiszową i właśnie tam też nie mamy w tym jajka. I to też taki przepis, który poznałam tam właśnie na jednym z warsztatów. I też byłam zdziwiona i faktycznie tego jajka nie trzeba dodać, ale to ciasto musi troszeczkę sobie, jak już się je zrobi, to ono musi chwilę sobie odleżeć. Zresztą w ogóle ciasto na naleśniki powinno trochę sobie odleżeć, czego też nie stosowałam nigdy, ale jak się używa tam mąkę żytnią czy mąkę orkiszową do tych placków, to dobrze jest, żeby to ciasto chwilę sobie poleżało, zanim zaczniemy je smażyć. I to właśnie takie...
0: Ale Kamilko, ale nie tylko to. Jeszcze właśnie tak, przepraszam, że ci przerywam, to właśnie też ostatnio usłyszałem człowieka, który robi właśnie takie chemika, który jako amator zaczął robić desery i zauważył taką rzecz, że jeżeli używamy mąkę właśnie nie pszenną, tylko jakąś inną, to mówi, on dodaje wodę, po czym musi odczekać trochę, no, znaczy odczekuje trochę te 15-20 minut, po czym znowu dodaje, ponieważ te inne mąki więcej wchłaniają wody, którą potrzebujemy tam do zrobienia tego, co potrzebujemy, niż mąka właśnie pszenna.
1: No u nas takie ciasto nawet czasami godzinę sobie po prostu, ja sobie to ciasto zrobię i ono sobie tam po prostu leży, zanim na przykład dziewczyny przyjdą ze szkoły, to ja sobie wcześniej to ciasto zrobię i na przykład po godzinie dopiero smażę. Także tak jest właśnie z tymi mąkami innymi, że one powinny sobie, to ciasto powinno sobie odpocząć chwilę, zanim nabrać właściwie takiej konsystencji, ono też nabiera wtedy właśnie takiej konsystencji odpowiedniej, że to musi poleżeć. No,
0: no właśnie. Dobra, to...
1: Tak, to tak jest, jak się tak eksperymentuje, to takie właśnie rzeczy wychodzą później.
0: No nowe. I fajnie jest, wiesz, fajnie jest tutaj teraz w dobie internetu, że można się posiłkować albo można zasięgnąć jakiegoś, wiesz, przeglądając różnego rodzaju przepisy. Wydawałoby się, że właśnie nawet takie proste potrawy jak powiedzmy naleśniki z serem czy naleśniki takie te wrapy, czyli warzywa zawinięte w naleśnika. Ktoś zawsze coś tam innego dodaje, coś innego robi i się okazuje, że zmienia się to, że jest inny smak i jest urozmaicenie po prostu, wiesz.
1: No. U mnie w menu w zeszłym miesiącu pojawiły się w czwartki właśnie naleśniki wytrawne i tam są naleśniki do wyboru właśnie zielone i tradycyjne. I te naleśniki są smażone, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dwa tygodnie temu, są smażone właśnie nie używam mleka, tylko jest mleko otrębowe, czasami jest mieszane z innym mlekiem, ale właśnie zielone, i klienci pytali, zielone, ale co tam jest, czy jest zielone, więc jest na przykład tutaj spiruliny albo młodego jęczmienia i on nadaje fajny kolor zielony, a właściwie w ogóle smaku nie zmienia, a jednak no to ten chlorofil się do organizmu dodaje, nie? Bo to są takie właśnie dwa składniki, które przede wszystkim utleniają nam wszystkie komórki w organizmie i warto je sobie do diety dodawać. Ja się ostatnio śmiałam, jak Gabrysia kiedyś mówi do mnie przy owsiance śniadaniowej: mamo, a spirulinę mi dodałaś? I tak chwilę się zatrzymałam i sobie tak myślę, Boże, mówię, 30 lat musiałam żyć na tym świecie, żeby poznać ten produkt, a tutaj po prostu 8-letnia dziewczynka pyta się mnie o spirulinę i mówię, świat po prostu się zmienia, ale tak. Zmienia się na dobre, także fajnie.
0: Tak, tak. A powiedz, jakie menu szykujesz na nadchodzący tydzień dla twoich potencjalnych klientów?
1: W tym tygodniu we wtorek pierogi, nasze tradycyjne pierogi, ruskie i z kapustą z grzybami. W środę piekę chlebki, także jak ktoś ma ochotę na świeże domowe pieczywo, będę piekła i na zakwasie, i na drożdżach, pszenno-żytni i żytni 100% ziarnem. W czwartki już tradycyjnie zapraszam na pankejki, czyli naleśniki wytrawne, i jest tu wersja wegetariańska ze szpinakiem, serem, mozzarellą, suszonym pomidorem lub z pieczoną wieprzowiną, a pieczarkami biała kapusta. Naleśniki są podawane z sosem do wyboru, z chrupiącą sałatą, pomidorami i z cebulką. W piątek mój nowy przepis, który eksperymentowałam w zeszłym tygodniu, to jest curry z karmelizowaną dynią, ciecierzycą i ze szpinakiem. Mhm. I do tego jest krem pieczarkowy mój ulubiony na ostro. I wyjątkowo w niedzielę zapraszam tradycyjne polskie danie, czyli kapuśniak na żeberku, kluski śląskie, rolada wieprzowa i buraczki. Także takie jest menu na ten tydzień. Jeżeli ktoś jest chętny, to proszę, już przyjmuję zapisy.
0: To proszę, powiedz mi, przypomnij jeszcze, gdzie, jak się można kontaktować z tobą?
1: Najlepiej na stronie facebookowej Knife & Fork i tam jest już udostępnione menu. Można pisać pod postem lub można wysłać do mnie prywatną moją wiadomość lub bezpośrednio do mnie na komórkę. Mój numer telefonu to jest 079-222-856-01.
0: Okej. Czyli to jest taka zielona ikonka K&F, tak?
1: Tak.
0: Aha, tak. Znalazłem.
1: Zielony kwadracik K&F.
0: Tak, tak, tak. Widzę, tutaj jest na zdjęciu, są pieczarki, papryka i sałata.
1: Tak, tak, tak. To jestem ja.
0: A, i tu widzę jeszcze, I Gabrysia jest też, tak?
1: A to jest chyba Julia. Tam robi ciasto.
0: Z Wałkiem, tak?
1: Wałkuje, tak. To Julcia wałkowała ciasto. To jest sprzed dwóch lat zdjęcie.
0: A, widzisz. No to wiesz, masz fajne następczynie. No to
1: tak, dziewczyny, zwłaszcza Gabrysia, zresztą Julcia też garną się do kuchni. Także Julia lubi gotować i Gabrysia też.
0: Okej, dobrze. A czy robisz coś takiego czasami, mam na myśli takie smarowidła, z na przykład właśnie z tej, z rok... salat, tam się daje chyba oliwę, orzechy, sól i pieprz i to się w blenderze tak miksuje i wychodzi taka pasta. I to jest jeden rodzaj, a drugi jeszcze my też robimy, na przykład wersja jest tak, polski smalec wytopiony z kwarki pokrojone, czyli ze słoniny. To jest wersja

0: mięsna lub można robić niemięsną. To jest wtedy z, chyba z serem tofu Gabrysia robi. Taki olej, nie, olej kokosowy robi z cebulą i z jabłkiem. Tak to robi. Czy też takie robisz na życzenie takie smarowidła albo sami jecie?
1: Znaczy tak, na smalec tradycyjny polski czasami robię, aczkolwiek coraz rzadziej, ale robimy w domu hummus. Robię swoją pastę tahini, gotuję ścierzycę, później do tego idą dodatki, czy suszony pomidor, czy papryka, czy karmelizowana cebula. Także robimy w domu hummus. Bo ten hummus po prostu schodzi jak świeże bułeczki u nas w domu, bo wszyscy teraz smarujemy kanapki hummusem. Oprócz Julii Gabrysia tutaj mówi głośno. Także z takich smarowideł to jest hummus, który robimy w domu.
0: Aha, okej. Okay. Ale to jak ten hummus robicie? Bo ja nie pamiętam, gdzie się układała.
1: Hummus praży się... Sezam trzeba uprażyć troszeczkę na patelni. Później wrzucić to trzeba do blendera. Dodaje się troszeczkę oliwy i to się po prostu blenderuje. I to jest, powstaje pasta tahini. Tą pastę tahini można sobie przechowywać bardzo długo później w lodówce. No i ja robię z ciecierzycy, gotuję ciecierzycę. I to się później blenduje, tylko tam jest przepis, jest proporcje, że tej pasty tahini właściwie się dodaje tak dwie łyżeczki tylko. Dodaje się przede wszystkim, trzeba też dodać sok z cytryny i dodatki, które, no czosnku, dużo czosnku zawsze dodaję do tego. Całe ząbki czosnku i to wszystko się razem blenduje. Podlewa się troszeczkę przygotowaną wodą, w zależności kto jaką lubi konsystencję, żeby rzadszy czy gęstszy i mówię jej dodatki, czy pieczona papryka, czy to jest suszony pomidor, czy to są rdzynki i na przykład cebulka, to już wedle gustu i to już są takie proporcje, takie, tak dowoli jak to ma, jakie ma kubki smakowe i co komu pasuje.
0: Okej, okay. Czyli na to też są klienci, też powiedzmy...
1: Tego jeszcze nie miałam w menu. Kiedyś dałam ofertę na hummus. W tej chwili raczej to robię po prostu na własne potrzeby w domu.
0: Okej, okay, dobra, to jeszcze raz przypominamy do ciebie telefon, to jest 079222. Dobrze mówię?
1: Tak, 85601.
0: Tak, i jak macie ochotę, to... Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na spróbowanie. Jeżeli ktoś ma zamiar zmienić swoje menu albo na przykład wziąć rozwód z mięsem na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy to jest coś dla niego, a nie za bardzo ma jakieś umiejętności kulinarne, to jest, uważam, że jest bardzo dobry sposób zadzwonić, zamówić taki jakiś zestaw obiadowy, spróbować sobie raz, czy dwa, czy trzy, w zależności od tego, co w danym dniu jest i przekonać się. I tutaj zawsze możemy, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania pod audycją, to zawsze możemy podać jakiś przepis. Oprócz tego jeszcze tutaj też zareklamuję notatnikkulinarny.pl, gdzie są też podane zdjęcia, można zobaczyć, jak wygląda dana potrawa i jak się ją robi. I spróbować samemu, to jest zawsze jakieś tam, zawsze jest to fajne wyzwanie i to ja akurat, mnie cieszy to, wiesz, że ludzie, którzy reprezentują różnego rodzaju zawody, tak jak mówiłem o tym chemiku, czy lekarze, bo też tacy są stomatolodzy, ja kiedyś w Londynie byłem u stomatologa i po zabiegu przegadałem, jak już mogłem zamknąć buzię, przegadałem pół godziny, mówiąc o jedzeniu, że on też sobie tak tutaj radzi, że robi sam, odszedł od kupowania gotowców. Tu może się jakiś producent żywności gotowej obrazić, ale mnie to zawsze ciekawiło i a z drugiej strony niestety nie udało mi się kupić w sklepie jakiegoś gotowego dania, które byłoby w moim guście po prostu. To jest chyba raczej niemożliwe. A tutaj u ciebie to jest

0: robione jedzenie z dobrych produktów, tak jak opowiadałaś, jest na świeżo robione i ono schodzi pod kątem menu, które planujesz na dany tydzień, robisz zakupy i tutaj nie ma czegoś takiego, że te pierogi czy coś zostało wyprodukowane, wiesz, tam we wrześniu, a w październiku ląduje w polskim sklepie, prawda?
1: No właśnie, to jest ten plus takiej właśnie kuchni, takiego cateringu na zamówienie. Tak samo jak czasami biorę udział w różnych eventach, gdzie serwuję jedzenie. Zresztą w ogóle taki właśnie food market bardzo zawsze lubię, bo wtedy może bezpośrednio z osobą, która sama przygotowywała to jedzenie, porozmawiać, zapytać się dokładnie, co w tym jedzeniu jest, niż jak się idzie do restauracji i po prostu się dostaje się na talerzu danie przygotowane gdzieś tam przez kucharza, do którego raczej nie ma możliwości pójść na kuchnię i sobie z nim porozmawiać. A tutaj często dania przygotowuję bezpośrednio pod potrzebę klienta, bo jeżeli ktoś na przykład czegoś nie lubi, to możemy to czymś zastąpić albo po prostu coś zmienić, zrobić bardziej lub mniej pikantne. Także to jest dla mnie, wydaje mi się, że to jest, patrząc od strony klienta, to jest super forma właśnie zamawiania jedzenia.
0: Dobrze, więc czy my możemy zrobić coś takiego? To już pozostawiam, bo padło takie pytanie na czacie, więc to już pozostawiam tobie, Kamila. Ktoś się zapytał, czy będą jakieś kody promocyjne. Może coś dla pierwszych 5 osób, które zadzwonią do ciebie z zamówieniem na hasło Nocne Radio czy audycja Anusz Widelec, może jakieś tam 5% by ci się udało wyskrobać, ale decyzję pozostawiam tobie. My już powoli będziemy kończyć. Bardzo serdecznie pozdrawiam ciebie, Kamilo, i
1: ja również.
0: I Gabrysie.
1: Dziękuję bardzo za pytanie. Myślę, że będziemy mogli nad tym pomyśleć następnym razem i coś wymyślimy, jakąś niespodziankę.
0: No, mnie się podobał też taki, w jednej z audycji słuchałem taki, wiesz, fajny był konkurs, bo zawsze mnie denerwowało to, że kto jak była na przykład zwłaszcza jedna nagroda, kto pierwszy, ten lepszy. Ja próbowałem dzwonić do Warszawy, nigdy mi się nie udawało i w jednej z audycji, wiesz, powiedzieli w ten sposób, że dzisiaj nagrody wygrywa telefon pierwszy, trzeci, piąty i siódmy. I to było fajne, bo w sumie ludzie dzwonili i nie wiadomo było, w który jest kto w kolejce, więc to było tak moim zdaniem bardziej ciekawe, bo tak jak mówię...
1: To, słuchajcie, to jest godzina 20:59.
0: Tak.
1: Mój numer telefonu, jeszcze raz powtórzę, 079-222-85601 i zapraszam na piątkowe menu, w którym jest karę, karmelizowana dynia, ciecierzyca ze szpinakiem, i krem pieczarkowy. Pierwsza i czwarta osoba, która się do mnie dzwoni, dostaje 20% rabatu na to danie, także przez godzinkę, czekamy do godziny 20, czekam dzisiaj na wasz telefon do 22.
0: Super.
1: Że jak się komuś, jeżeli ktoś nas słucha i się zdecyduje, ja zaraz włączę głos w telefonie, także jeżeli ktoś chętny, to serdecznie zapraszam. Dwa dania, 20% gratis.
0: Ekstra. Dobrze, to ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję ci, Gabrysiu, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wystąpisz, jakbyś chciała coś fajnego opowiedzieć o jakichś kulinariach, czy kulinariach.
1: Jak ci się podobało, Gabrysia?
2: Było bardzo przyjemnie.
1: Dobrze, no to fajnie. To my dziękujemy bardzo w takim razie też i też już się żegnamy.
0: Trzymajcie się.
1: Dobrej nocy, tak?
2: Tak, dobry wieczór.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc, cześć. Papa.
1: Papa.
3: Bierzemy dwa jajka,
4: obieramy mleko
3: i nadziewamy z patyczki do szaszłyków.
5: Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
6: i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
7: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą
8: i dośmietamy. Kroimy i podsypujemy sosem.
9: Smalujemy kurczaka dużą ilością galaretki z łososia
10: i mamy już pyszne pączki.
11: To wszystko mieszamy.
12: Czekamy, aż teraz wyrośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
13: Słuchaj dalej. Anusz Widelec. Przyda ci się to w kuchni.

0: Rok 2025. Nieliczni słuchacze nocnego radia przeżyli. Wśród nich ja, mówiący te słowa, Krawiec.
1: Witam. Dobry wieczór. To była audycja Potrzeby. Luźne gadki dzisiaj, ale takie, aż się nie chciałem wtrącać, bo dużo nauki, dużo informacji. To mnie od razu boli głowa, jak czegoś takiego słucham. Wolę sobie Etama posłuchać na przykład, niż tego pieprzenia Potrzeby, takie jakieś naukowe bełkoty, to w ogóle nudne.
2: Rok 2025, nie 2025, dzbanie, gramatyka się kłania.
1: Jan Dzban. To ja. No, właśnie ten, coś mówiłem o tobie, że świetna audycja, bardzo dobra.
2: No nie próbuj teraz tego odwoływać.
1: No właśnie, jakbyśmy się zorganizowali, gdybyśmy musieli teraz... No, tak sobie wyobrażam, że gruchnęła taka wieść. Pamiętasz, jakie było, co się działo i poruszenie, jakie było, kiedy była katastrofa smoleńska? Jedni dzwonili do drugich z samego rana, telefony się urywały i każdy, kogo spotkałeś, się pytał ciebie, wiesz już? Już wiesz, czy słyszałeś już? To może by coś
2: wiesz
1: w tym stylu było.
2: Wiesz co, ja akurat... Wiesz co, to jest troszkę jak 9.11, że wszyscy, każdy wie, co robił w ten dzień, kiedy te samoloty przywaliły w owe wieżowce. Tak samo zapamiętałem i 9.11, i zapamiętałem również Smoleński. Pamiętam, że wtedy jechałem do swojej ówczesnej narzeczonej. Te historie już kiedyś pewnie opowiadałem, ale jest na tyle zabawna, że warto to przytoczyć. I czekałem na autobus na dużym dworcu i zauważyłem przede wszystkim najpierw poruszenie, takie dziwne poruszenie wśród taksówkarzy. Podbiegali do siebie, gadali między sobą i sobie tam żarłem hamburgera koło jakiejś takiej budki dworcowej. I podchodzi taksówkarz i mówi do sprzedawczyni, ty słyszałaś? No słyszałam. No żeby kaczka nie umiała latać.
1: Co straszne, jak w ogóle, no nie wiem, ja pamiętam, że się obudził mnie z rana jak zwykle kolega Jarek, no i tak głos mu trochę drżał, takie i poruszony był, no i pyta się, słyszałeś już? Mówię, co? Nie, nic nie wiem. No rozjebało wszystkich, no. Ja mówię, co, gdzie, ach, kurde, ale numer, no serio? Nie, no jaja se robisz. Nie, no serio, stary, no wszyscy mówią normalnie, wszyscy, wiesz, w drobiazgi. No, a tak w ogóle, słuchaj, jak tam projekt? Bo klient już się niecierpliwił.
2: A tylko mi powiedz, kiedy przerzucamy, to jestem gotowy na przerzucenie owego projektu, więc wiesz. Powiedz tylko słowo, a będzie uczyniona wola twoja.
1: No, ale to nie, ja mówię, że kolega się zapytał o projekt, bo dzwonił kontrolnie i... A ty co mówisz, jaki projekt?
2: No, jaki projekt? Ja już skończyłem swoją część projektu, którą miałem skończyć na ten moment, więc wiesz...
1: Aha, no tak, ale to mówimy no. o różnych rzeczach. No, w każdym razie, no jakoś się potem rozeszło po kościach, nie każdego to tak strasznie poruszyło. Myślę, że dużo większe poruszenie by było, gdybyśmy się dowiedzieli na przykład, że połowa kuli ziemskiej jest rozwalona na przykład. To w ogóle jest
2: ja
1: to możliwe,
2: wyobrażam
1: coś takiego?
2: Wyobrażam dziki śmiech jakichś tam narodowców czy coś takiego. A dobrze, tak skurwysynom z drugiej strony globu, nie? Śmiech płaskoziemców, to będzie najlepsze. Ha, ha, ha, nas tutaj nic nie sięgnie, bo oni są po drugiej stronie dysku.
1: I Ziemia w sumie miałaby wtedy kształt pączka z dziurką, jakby taka wielka asteroida walnęła z jednej strony.
2: Wiesz co, jeszcze tutaj wracając do kwestii smoleńskiej, przypomina mi się cytat z mojej byłej teściowej, która powiedziała, no to teraz się zacznie wojna polsko-polska.
1: No i prorocze słowa.
2: No i tak bardzo, no ale to można było mniej więcej, wiesz, w momencie, kiedy będziemy mieli przed sobą jakąś asteroidę i będziemy mieli, spoiler, niczego nie ma po drugiej stronie dysku, pytaj Mierzu, a skąd wiadomo, że niczego nie ma po drugiej stronie dysku, dlaczego tam nie mogłaby istnieć cywilizacja bliźniacza do naszej, a kontynuując wątek, w momencie, kiedy będziemy się, będziemy wiedzieli, że coś w Ziemi przywali, to tak naprawdę naszym celem będzie skitrać dziurkę i się w tej dziurce schować. Mi się przypomina w Worms Armageddon był taki scenariusz, że miałeś bodajże dwie czy trzy tury, żeby przygotować swoje robaki. Następnie następował deszcz meteorytów i potem dopiero wydobywałeś się z tego i wiesz, i wykonywałeś walkę. Dwie czy trzy tury, czyli mogłeś tam sobie dwa albo trzy robaczki z twojego zespołu siedmiorobaczkowego wydobyć. No i tylko wiesz, młot pneumatyczny i wkopujesz się jak najgłębiej, a potem się z tego dołu próbujesz wydobyć i jeszcze wywalić swojemu przeciwnikowi, który podobnie oczywiście też zagrał.
3: Świetna gra swoją drogą. Trzeba powrócić do robali. No właśnie, będziemy chyba jedli robale, jak kataklizm będzie. Tak zresztą przewidują niektórzy, że kiedyś się skończą surowce w postaci zwierząt, mówiąc językiem chrześcijan. No i co będziemy wtedy jedli? Robale. Jadłeś kiedyś robala? Ja nie.
2: Nie wiem, czy przypadkiem krewetka się nie zalicza pod robala. Ale takiego robala nie, ale kiedyś chciałbym spróbować smażonych mrówek.
3: Ale chrześcijanom nie wolno jeść robali. Są jakieś takie zakazy, że nie wolno jeść tego, co tam, co pełza i robalowate jest zaprawdę. Coś takiego tam było.
2: No to my przeżyjemy, a chrześcijanie nie przeżyją. No jejku, no.
3: Może my zjemy chrześcijan.
2: No to w sumie by rozwiązało parę różnych problemów.
3: Można chrześcijanin w galarecie, no oni się poświęcą, bo oni lubią się poświęcać i zjemy chrześcijan, no tak, czemu nie?
2: Tak, jeszcze tutaj tylko pijąc do czatu, Aldona raz do nas, z tego co pamiętam, podczas kociej audycji dzwoniła, słuchaj, uwielbiam twój głos i naprawdę chciałbym usłyszeć twój psychopatyczny śmiech. Natomiast wiesz co, jakiś czas temu słuchałem sobie jakiejś debaty Paranormalium, która, czy coś takiego, coś właśnie z tego sedesu, gdzie opowiadali między innymi o tym, jakby religie zareagowały wobec przykładowo lądowania kosmitów. No i tam różne teorie, że na każdej planecie to w jednej książce science fiction właśnie zostało przedstawione, że ta każda planeta z pewną populacją miała swojego własnego Jezusa i tak sobie latali bohaterowie od planety do planety. Za każdym razem była jakaś, wiesz, tam historia i tak dalej, ale za każdym razem ktoś tam ginął w dziwnych okolicznościach, stawał się Mesjaszem. I tak sobie badali, natomiast tutaj też piję troszkę do papieża Franciszka, no co byś zrobił, kiedy by kosmici przylecieli, no bym ich ochrzcił, ale wydaje mi się, kurde, nie wiem, czy chcę z tobą rozmawiać o religii w ogóle.
3: Lepiej nie. To się może skończyć.
2: To się może źle skończyć, ale jesteśmy na afterze, on nie będzie publikowany.
3: No, może nie być.
2: Grawitacja nie jest potrzebna, kiedy mowa o gęstości i sile wyporu, a tymczasem żegnamy się z profesorem Leniuchem, który nie jest w stanie wytrzymać naszej gadki. Wiecie, co mi się wydaje, że jednak jest w pewnej części populacji swego rodzaju głód transcendencji. I wydaje mi się, że prędzej czy później każda świadoma cywilizacja wykształci pewną religię, i w konsekwencji też tą religię zgasi. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak, że na odpowiednio dojrzałym poziomie zgasi ją niczym fajkę.
3: O, a Ladona pisze, że zabiła tarantulę dzisiaj.
2: To nie byłeś ty, to był twój kot.
3: Kurczę, no to groźne stworzenie, tarantula, jak cię chapnie, to chyba jest jadowita i po tobie, tak?
2: Wiesz co, nie wiem, jak mieszkałem w akademiku, to miałem taką pluszową tarantulę z okresu dzieciństwa, trzymałem ją w terrarium i wszystkich straszyłem, po czym pewnego dnia powiedziałem, że mi uciekła, urwałem tej pluszowej tarantuli nóżkę i ją włożyłem między kasetony w suficie, strasząc wszystkich naokoło. Oj stary, to były piękne czasy.
3: Czemu mnie to nie dziwi? No właśnie, musimy tu się jakoś zorganizować, trzeba wybrać przywódcę. Powinien to być ktoś powszechnie lubiany, ktoś, kogo znacie od dawna.
2: Ja.
3: Przystojny. Nie mówię o tobie teraz. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Znacie mnie. Wiecie, że można, jak coś powiem, to już powiem.
2: Jak coś powiesz, to na pewno powiesz. Nie, jesteś naprawdę, jesteś bardzo spolegliwy. Jak powiesz, że czegoś nie zrobisz, to naprawdę tego nie robisz.
3: Myślę, że potrzeba mógłby być od porządków. Dbałby o porządek w bunkrze.
2: Nie, no, stary, ja jestem... Nie, ja jestem tutaj, wiesz, team liderem. Ja się nadaję na to. Ja mam umiejętności przywódcze, jestem w stanie wpływać na ludzi. Ty nie kombinuj, ty będziesz tutaj gotował dla nas.
3: W sumie dobra fucha zajmować się żywnością, bo ten, kto miesza, kto rozlewa, to zawsze najwięcej mu jeszcze tam zostaje. Ten, kto miesza. Czy ja będę mieszał? No, mógłbym być właśnie skarbnikiem, przechowywać wasze dobra. Co się śmiejesz?
2: Nie mógłbyś być skarbnikiem. Wąt z mojego bunkra.
3: No, także a kogo byście tutaj wybrali? Jacek Blacha był kiedyś ochroniarzem. To on by mógł być właśnie ochroniarzem. No, ochroniarz ma przerąbane, bo nikt go nie lubi i w końcu skończy marnie, w końcu go pobiją. Jakieś kandydatury macie tutaj?
2: Morda wytrzyma, mi się wydaje. Postawiłbym Etama, bo on ma troszkę historii kulturystycznej, więc on spokojnie mógłby też pełnić rolę ochroniarza, ale też potrzebujemy oficera, który by nimi zarządzał.
3: Furiat się deklaruje jako stratek. Chyba stratek chyba.
2: Ale kurde, ale co ty chcesz strategować? Ty będziesz naszą komórką, naszym moral oficerem, będziesz ludzi wierzących upewniał w wierze.
3: No właśnie, ksiądz jeszcze jest potrzebny, który zadba o potrzeby duchowe.
2: A ja bym jakiegoś imama na to wziął i bym wprowadził taki, wiesz, wprowadziłbym szaria w naszym bunkrze.
3: No. No, na księdza to oczywiście no Bite Eater tutaj mógłby się nadać.
2: No, albo Furak, który co prawda dawno o nim nie słyszeliśmy, ale go pamiętamy. Furak, mi się wydaje, nawet bardziej by pasował. Bite jest odrobinkę za bardzo ideologicznie skręcony, więc nie wiem, czy to byłby dobry ksiądz.
3: Bite jest za bardzo hermetyczny i katolicki, tak jednoznacznie, a Furiat to bardziej chrześcijanin taki ogólny i to jeszcze tak nastawiony dobrze do innych wierzeń i religii. I on by tak, wiesz, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i wszyscy by zadowoleni byli. No, także może faktycznie. No, Bite Eater to jakieś taka funkcja naukowa. On dużo wie, według mnie nawet
2: taki
3: za
2: wulkanin
3: dużo wie.
2: Ze Star Treka, nie?
3: No. Kogo jeszcze w ogóle, kto jest potrzebny? Czy w ogóle jest nam potrzebna jakaś taka struktura? Zaraz musimy się organizować i wyznaczać przywódców. Za mało nas jest. W takich małych społecznościach to wystarczy jeden taki szef, czyli ja właśnie, a reszta ma się słuchać.
2: Jeden szef, czyli ja, ale struktura jest konieczna, ponieważ jeżeli tej struktury nie wprowadzimy, to się ludzie rozlezą po kątach. Wiesz co, był kiedyś film, który oglądałem na Netflixie, gdzie przeprowadzano eksperyment myślowy właśnie takiej katastrofy. I wiesz, na zasadzie co by się stało i zawsze nauczyciel miał jakiś as w rękawie. Typu, że on jako jedyny zna kod do wyjścia z tego czegoś. Jak się potem w filmie okazało, w ogóle zaspoileruję wam, bo tytułu nie pamiętam, więc kompletnie nie kojarzę. Potem się okazało, że on, ten nauczyciel i jedna z uczennic mieli romans i on po prostu tak jakoś tam ją, wiesz, szturchał, że tak powiem, w pupcie, żeby coś, wiesz, żeby ona tam z nim się zgodziła na współżycie i chuj wie co. Natomiast fajny właśnie eksperyment myślowy, co by było gdyby, że lądują na jakimś miejscu i cała fabuła zaczynała się od losowania postaci. Ten bunkier, tam było bodajże 24 osoby w klasie, ale ten bunkier był w stanie zapewnić życie 12 osobom. No i dowódca tego bunkra, który był tam odgórnie mianowany, który wylosował sobie rolę dowódcy bunkra, miał też pistolet, tak żeby odstrzelić osoby, które się w żaden sposób nie przydadzą. Okej, wylosowałem artystę. Wylosowałem projektanta mody. Wylosowałem inżyniera rakietowego. Okej. Ale mam raka i umrę za 3 lata.
3: No właśnie, ty byś nam się w ogóle nie przydał. Nie byłoby już komputerów. To co ty miałbyś tam z komputerami do hakowania, do programowania? To byś, a artysta taki jak ja, to wszystkim uprzyjemni tą egzystencję, ładnie pomaluje ściany w kwiatki, żeby się niebo namaluje wszystkim tam na ścianach, żeby się czuli jak na zewnątrz. Zaśpiewam coś, prawda? Taki potrzeba, to po co nam w sumie? Tylko będzie żar i marudził.
2: Właśnie. A czekaj. Moment. Robię coś?
3: Nie, ja wiem, co ty robisz, nie. Czekaj, ja się rozłączam. Gdzie jest wtyczka od internetu? Żartowałem. takie żarciki. Tutaj, dobrze, że kamerki nie mam. No, ale w ogóle ja myślę, że byśmy zdziwaczeli. Człowiek to dziwaczeje. Jak długo siedzi w domu, to ja po sobie to wiem, to dziwaczeje i dziczeje bardzo.
2: Tak, to jest, wiesz co, to wielokrotnie było przywoływane w różnych powieściach science fiction. Ja tutaj na czacie kliknijcie sobie w linka i odpowiedzcie, kto z nas zdechnie. Ale to wielokrotnie było, jest coś takiego w science fiction jak loty pokoleniowe, czyli że mamy jakąś tam odległą gwiazdę, do której dolecimy przykładowo za 200 lat i mamy bardzo dokładnie wybraną pulę genową, mamy zaplanowane, kto się z kim będzie mnożył i tak dalej. Ale jeżeli nad tym lotem pokoleniowym coś się po drodze stanie nie tak, ktoś na przykład rebeliancko sobie, wiesz, zrobi tutaj jakiś samizdat i pozwoli na zbudowanie własnej struktury, no to wtedy ten lot pokoleniowy się kompletnie rozpieprzał i też był serial, kurczę, Ascension się nazywał. Serial się nazywał Ascension, jeszcze wam nazwę na czata wrzucę, gdzie właśnie zbudowano taką rakietę pokoleniową, która miała docelowo odlecieć na odległą gwiazdę, ponieważ na odległą planetę, ponieważ spodziewano się zwyczajnie zniszczenia Ziemi, bodajże właśnie w wyniku jakiejś tam kolizji. Problem z tą rakietą był taki, że ta rakieta nigdy nie wystartowała i to był taki eksperyment. Także polecam sobie wrzucenie serialu Ascension i jak na razie mamy jeden głos, że potrzeba zdechnie i na nie mamy 0 głosów na Krawca.
3: No widzisz.
2: Ale jakby tak nas w walce 1-1, to byś się kurde nie pozbierał.
3: Wiedziałem, że mogę na was liczyć, kochani słuchacze. No, a jakbyśmy karali, jakbyśmy, no bo mówiłeś o szturchaniu w pupę na przykład, no załóżmy, że przyłapaliśmy takiego furiata, to taki przykład zupełny, że komuś tam zrobił krzywdę w pupę, to co byśmy mu zrobili za karę?
2: Znaczy, wiesz co, ja tutaj myślę o przede wszystkim o karach, które byłyby nauczką na przyszłość dla wszystkich innych, czyli ukarać kogoś dla przykładu tak tylko, żeby inni wiedzieli, żeby tego nigdy nie robić. Poszedłbym w chłostę, publiczną chłostę, przywiązanie kogoś do, wiesz, jakiegoś takiego drągala i publiczne wybatorzenie go tylko po to, nie żeby jego ukarać, ale żeby wszyscy widzieli, że on coś zrobił złego, on został ukarany i nie próbujcie tego samego i myślę, że dla tych powodów nie powinienem nigdy być ojcem.
3: Rozmarzył się potrzeba.
2: No, cię wybatorzył.
3: patożyciel jeden. No, dobra, to jest dobra kara. Właśnie taka szybka, sprawna i upokarzająca taka bardzo. Ale mogłoby się zdarzyć, że niektórzy chcą właśnie tego i bardzo się garną do tego, żeby zostać w ten sposób.
2: Nie, słuchaj, naprawdę ja rozumiem środowiska BDSM bardziej niż się nawet spodziewasz i nikt nie chciałby zostać wybatożony do krwi. Nikt. Absolutnie. To jest w ogóle poza nawiasem.
3: No tak. No to w sumie o co jeszcze? Trzeba by zadbać o rozrywki jakieś. Ping-pong na przykład, albo jakieś tam piłkarzyki z drewna dałoby się w sumie zrobić.
2: Pytaj mnie, żebym wziął za takiego morale oficera, który by nam dostarczał rozrywek, który zarówno by nam dostarczał jakichś gier intelektualnych, jak również by zapewnił nam odpowiednią, nie wiem, bibliotekę chińskich bajek, które byśmy wspólnie oglądali. Moglibyśmy stworzyć nową historię, wiesz, opartą cywilizację opartą na anime. Jedziesz z nami, mam chipsy.
3: No właśnie. Witamy Grzegorza, Grześka.
4: Cześć. To by zadam głupie pytanie, czy mnie dobrze słychać, bo dzwonię z telefonu i pierwszy raz...
2: Słychać dobrze oficerze do spraw sportu i kultury fizycznej.
4: No właśnie dzwonię, bo myślałem, że już audycja się skończyła, a wróciłem do słuchania po 20 minutach przerwy i włączyłem z powrotem radio i pierwsze zdanie, jakie usłyszałem z ust Krawca, a ksiądz?
3: Najważniejsza osoba w bunkrze naszym, który tu sobie właśnie organizujemy. Audycja potrzeby się skończyła, to jest afterek. I sobie zastanawiamy się tutaj, organizujemy się w naszym podziemnym nocnikowym bunkrze i decydujemy, kto jest za co odpowiedzialny, jak się bawimy, jakie kary sobie wymierzamy.
2: A tutaj Anon na czacie zaznacza, że pamiętaj, że też ciebie można wybatożyć, potrzeba nie ma to jak wybatożyć kata. Tak, jak najbardziej. Tutaj jak najbardziej batożyłbym i dowódców, i wszelkiej maści oficerów, żeby wiedzieli, że ich stanowisko jest bardziej przywilejem niż nie wiem, czymś takim, co sobie mają oddolnie, tak? Że ich stanowisko zależy od tego, czy się odpowiednio postarają, by utrzymać to stanowisko.
3: No, tu znowu bym uważał na chrześcijan, bo oni lubią się tak wybatożyć sami, mają takie baciki, to widziałem na filmie. To co prawda w średniowieczu było, ale to może my mogliby powrócić do tego i sobie tam...
2: Wiesz co, sekta asetów miała swoje złote lata w okresie tej czarnej ospy, tak? W okresie czarnej śmierci, gdzie faktycznie udało im się jakoś przypadkowo wbić, że gdzie oni się pojawiali, to ta czarna ospa w jakiś sposób odchodziła. Oczywiście nie miało to żadnego pokrycia, po prostu albo trafili, albo ludzie sobie jakoś tam to uzasadniali i wręcz Kościół katolicki i jakiś kurde Pius był wtedy papieżem, nie pamiętam, wiem, jedno co pamiętam z tego, to jest to, że on się chronił przed czarną ospą, mając takie cztery znicze dookoła siebie, takie cztery potężne źródła ognia, którymi był cały czas otoczony, które miały go niby uchronić. Oczywiście to bardziej, oczywiście uchroniło go przed śmiercią tylko i wyłącznie to, że nie był poddany, nie był wystawiony na tego wirusa. Jednakże też Kościół tak myślał troszkę politycznie i w pewnym momencie wręcz sprzyjał tym ascetom, ale tylko i wyłącznie dlatego, że było politycznie dla nich nie... było dla nich nieopłacalne, było dla nich nieopłacalne, ponieważ ci batożnicy, ci asceci mieli tak zajebisty support ze strony ludzi, których odwiedzali, że ludzie autentycznie głęboko w nich wierzyli. I dopiero kiedy po kilku latach, kiedy ludzie zaczęli wątpić w tychże ascetów, no to wtedy Kościół stwierdził, dobra, asceci to chuj, wierzcie w Kościół, no i...
3: Z tego, co pamiętam, to tacy gwiazdorzy trochę z nich byli, że ludzie przychodzili sobie ich pooglądać. No ludzie w średniowieczu to rozrywki mieli fajne, nie?
5: Chodź, chodź, synku, idziemy na egzekucję, bo wieszają dzisiaj zbója, a potem pooglądamy sobie, jak się biczują do krwi, chodź, chodź.
6: Proszę te dwa duże kamienie, jeden płaski i woreczek żwiru.
3: A ty, Grześku, co sądzisz na ten temat?
4: Na temat batorzenia, biczowania i innych tego typu atrakcji?
3: No,
6: to jest.
3: Kneble.
6: Atrakcji. Okej, już będzie gorąco, dajesz.
3: Dildosy.
4: No, wszystko zależy, w jakim klimacie to się dzieje, tak? Ale w jakiej sytuacji. Ale jeżeli chodzi o ascetów, no to chyba wciąż jest to na świecie w niektórych obszarach, w niektórych rejonach świata praktykowane.
3: W PiSie. Tak, tak.
6: Nie, no, ale są tacy ludzie gdzieś tam, nie wiem, gdzieś na Kubie, czy gdzieś w południowej Ameryce, gdzie co rok na Wielkanoc się krzyżują i dosłownie tam przebijają gwoździami i tak dalej.
4: Filipiny bodajże. Mhm.
3: Ukrzyżowanko. Fajna zabawa.
6: Ukrzyżowanko raz i obrzezanie dwa razy, proszę. I raz kastrację.
3: Jeden krzyżyk dla każdego. Następny. No właśnie, to dziwne nam rzeczy do głowy tu przychodzą, jak się staramy tu zorganizować. Ja też myślałem sobie, że fajne by było takie miasteczko z kontenerów zrobione. Takie kontenery, wiecie, blaszane, jak się używa do przewożenia różnych rzeczy, statkami na przykład. Można by zbudować z nich całkiem fajne, takie wygodne do mieszkania miasteczko. Trochę dziurek tam wywiercić, żeby wentylacja była.
4: Kiedyś nawet rozważałem taki projekt i to tak na poważnie. Nawet szukałem działki, żeby kupić, na której bym właśnie takie małe, może miasteczko to jest za duże słowo, ale takie kilka domków ustawić i zrobić jako atrakcję turystyczną, żeby pod wynajem zrobić coś w takim klimacie...
3: postnuklearnym?
4: Tak, coś takiego. I myślałem pod kątem takim no, biznesowym troszeczkę bardziej, ale też przez to, że mi się bardzo podoba architektura kontenerowa. Bo jest bardzo dużo tego typu rzeczy, dużo ciekawych projektów tego typu jest i to jest bardzo fajna sprawa. Wbrew pozorom nie jest to bardzo drogie w realizacji, a można naprawdę świetne rzeczy zrobić. No i miałem taki pomysł, żeby gdzieś jakąś ciekawą działkę kupić. No tylko niestety, no teraz jest problem ogólnie z czymś takim, ale może by się udało to w taki sposób wybudować, że nie byłoby to na stałe związane z gruntem, więc może by na jakiejś działce siedliskowej albo rolnej, która byłaby tania, udałoby się to postawić. Tylko że no, przydałaby się działka leśna na to, a nie w środku pola.
6: Wiesz co, z takim podejściem doprowadzenia do ostateczności przypomina mi się schronisko dla bezdomnych brata Alberta w Łodzi, które swego czasu zbierało na remont dachu, bo im dach przeciekał i nie mieli dostatecznie dużo pieniędzy, żeby sobie ten remont wykończyć. I za co łaska mogłeś sobie przeżyć 24 godziny jako bezdomny. No dosłownie, że wiesz, w walizeczce zamykano twój telefon, portfel i tak dalej i wychodziłeś na miasto w towarzystwie jakiegoś tam bezdomnego, który ci będzie towarzyszył. Projekt okazał się kompletną klapą. To znaczy było parę osób, które zaryzykowało, dziennikarze, jest też film dokumentalny, który został tam nakręcony, ale nikt nie wytrzymał za dużo czasu. Ale też bardzo często były takie sytuacje, że ci liderzy, ci bezdomni, ci faktyczni bezdomni, pensjonariusze tego domu dla bezdomnych, po prostu, nie wiem, była sytuacja, że po prostu poszli na puszki, żeby zbierać puszki na juwenaliach i z tych resztek z puszek się ów gospodarz tak najebał, że dostał drgawek i trzeba i musiał go pogotowie odwieźć.
3: Można by zrobić...
6: Słuchajcie, ja spróbuję znaleźć ten film w międzyczasie.
3: No dobra, ja tu też wkleiłem parę zdjęć takich kontenerowych różnych domów. Pamiętam, że były takie miasteczka faktycznie zrobione z kontenerów. No jak widać całkiem ładne rzeczy można zrobić. Można sobie wywiercić dziury na okienka, tu tego. No trochę może być problem tam z wodą, z kubką, z internetem i tak dalej, ale za to jaki klimat...
6: problem z internetem, problemy pierwszego świata, ja pierdolę. Wkleiłem wam na czacie linka do filmu Witajcie w bezdomności, gdzie jest właśnie pokazane zaranie tego projektu.
3: No to sobie chętnie potem zobaczę.
4: Na telefonie nie sprawdzę. Ale co do Krawcza, co do zagospodarowania takich kontenerów, to w Japonii bodajże pod, nie pamiętam pod jakim miastem dokładnie, ale na obrzeżach jakiegoś dużego miasta jest hotel kontenerowy składający się z takiej dużej przestrzeni, to jest takie miasteczko kontenerowe i one są w bardzo wysokim standardzie, internet, łazienki, wszystko jak najbardziej jest, jest to chyba nawet hotel czterogwiazdkowy, pięcio na pewno nie, ale nie wiem czy cztero. Nie, jest w kontenerach. I całkiem fajnie to wygląda.
6: Wiesz co, ja pamiętam, jak byłem kiedyś na wdrożeniu w Warszawie i to wdrożenie się przeciągnęło o jeden dzień za dużo i zostało mi polecone, żebym został w Warszawie, wynajęto mi pokój w...

0: Okej, okay, zaraz będę kończył, bo mój kot odpierdala. Jednolitych takich odlanych dosłownie z plastiku mieszkań.
1: A co się dzieje z Magrawem? Co on robi?
0: A nie wiem, posłuchaj sam.
2: Miał?
1: No miałknął sobie.
0: No, coś widać, mu nie leży. Dobra, widać, słuchajcie, ja będę uciekał powoli. Także przechodzę na odsłuch, trzymajcie się, jutro wrzucę audycję, bo się będę zaraz zawijał spać, jak tylko utulę mojego kota do snu, a co do samogwałtu, tak, polecam wszystkim. Na razie, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć. No to potrzeba zniknął, zostaliśmy sami.
2: A teraz ty jesteś hostujący, nie potrzeba, bo ja myślałem, że jest kontynuacja w ogóle audycji, że to przeciągnęło się... przeciągnęła się audycja potrzeby.
1: No nie, no mówiłem, że afterek, że skończyła się już audycja potrzeby i sobie teraz tutaj gadamy luźno, audycja nie nagrywana. Jak ktoś by chciał do nas dołączyć, to zapraszamy tutaj na antenę Nocne Radio Skype i temat w zasadzie jest taki, no różne takie postnuklearne może rzeczy właśnie. Może się za coś podpytam, czy ty wierzysz w taką, czy myślisz, że mogłaby się sprawdzić taka wizja świata, jak jest przedstawiona na przykład w najsłynniejszym, chyba w jednym z bardziej znanych filmów postnuklearnych, czyli w Mad Maxie?
2: Wiesz co, zaraz ci na to powiem, tylko mam techniczne pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, bo ja pierwszy raz przez telefon dzwonię na Skype'ie i nie wiem, czy mam kamerę włączoną. Czy możesz mi powiedzieć, czy mam kamerę włączoną, czy mnie widać, czy nie?
1: Nie masz.
2: Okej, okay, bo dobra, to teraz musi. Dobra, okej, okay, to teraz przepraszam za takie
1: nie,
2: odejście
1: spoko.
2: Od tematu.
1: Chciałem się upewnić,
2: bo nie znam technicznej strony aplikacji Skype'a mobilnej. A co do Mad Maxa? No tak, jak najbardziej. Myślę, że jest to możliwe do zrealizowania i to. Tylko no coś musiałoby się wydarzyć, tak? Czyli no musiała być jakaś wojna nuklearna i myślę, że miałoby to jakąś szansę realizacji. Natomiast no, sam zauważ, że jak się dzieją jakieś katastrofy, jakieś kataklizmy, no to nie jest to może na jakąś taką bardzo szeroką skalę, ale gdzieś tam na małą skalę czasami ludzie zatracają jakąś odrobinę człowieczeństwa w sobie, gdzieś się tworzą jakieś dziwne grupy, dziwne, nietypowe zachowania. No, można to zaobserwować, będąc w centrum jakiegoś poważnego kryzysu, bo nie mówimy o jakichś tam, nie wiem, że gdzieś, nie wiem, jakieś coś się stało, ale jakiś poważny kryzys, jakaś wojna, kataklizm, no różne rzeczy się dzieją, więc myślę, że jak najbardziej, gdyby doszło do wojny nuklearnej, mógłby się spełnić taki scenariusz, w którym to, no może nie dokładnie to, co w Mad Maxie, ale podobne klimaty mogłyby mieć jak najbardziej miejsce.
1: No tam poszło, zdaje się, o to, że się skończyła zwyczajnie ropa i ludzkość zaczęła się o surowce ostro trachać. Jakoś tak to chyba było w Mad Maxie. I faktycznie taka wizja, że jest dużo różnych band, no bo nie działa już i policja, i wojsko, potem jak już wszystko jest takie wyniszczone, no to można się spodziewać, że ludzie zaczęliby się organizować w takie gangi, które by napadały na innych, no bo ciężko jest sobie coś wypracować, zasiać, prawda? No to wszyscy źli ludzie, których pewnie jest większość, by się organizowali w te bandy i napadali na słabszych. A jakby ci się słabsi skończyli, to walczyliby ze sobą. Tutaj właśnie propozycja na czacie, co robi potrzeba teraz. Czy struga Pinokia, czy gra na fujarce, czy szturcha pingwina może, a może głaska pytonga, albo marszczy Freda, to już chyba było. No właśnie, taką można by ankietę zrobić, co robi teraz potrzeba.
2: A kot był tylko wymówką.
1: Właśnie, on tak jakoś nagle mu się zachciało, nie? Tak strasznie. No, spoko. Ja, słuchajcie, też muszę kończyć. Nie, no, jeszcze chwilę posiedzę. Pałuję Wiplera, tak potrzeba napisał.
2: Ojej. Ja nawet nie wiem, kto jest, ja nawet nie wiem,

0: jesteś na czacie, więc ciężko mi kogoś może zachęcić do zadzwonienia. Nie wiem, czy może mi podpowiesz, czy jest adwokat na czacie, może adwokata wywołam, który wczoraj nie mógł, ani ostatnio coś nie mógł dzwonić, bo coś tam mu przeszkadzało.
1: Chyba ja. Adwokat był dzisiaj, ale tam troszkę tam iskrzyło między nami coś tam. Ostatnie, co widziałem, co do mnie napisał, to coś tam, że jestem żenujący, powinienem się wstydzić, głupek, debil i gdyby był moim ojcem, to by mi na gołą dupę. Coś takiego tam napisał. No, jak zwykle, zgadnij, o co się pospieraliśmy. No, zgadłeś.
0: O co?
1: No o to, o co zawsze się tu kłócimy w nocnym radio i o co są największe awantury.
0: No nie wiem, no takich tematów jest sporo, nie wiem, Kościół katolicki?
1: No bingo, no ogólnie wiara, Bozia, to zawsze nas bardzo poróżnia. Ja myślę, że w tym naszym bunkrze mogłoby dojść do takiej samozagłady, że zaczęlibyśmy się okładać. Bo właśnie, czy Bóg jest, a jeśli jest, to dlaczego go nie ma? I tam i to by była ostateczna apokalipsa. I taki adwokat, albo furiat, albo bite eater, jakby dogorywali, to jeszcze by powiedzieli, i sprawdziła się przepowiednia apokaliptyczna. No, i by byli zadowoleni, że apokalipsa tu się stała. No, a stałaby się właśnie przez tą wiarę. To jest taka samospełniająca się przypowiednia. Sama wiara doprowadzi do apokalipsy. Może właśnie taka będzie apokalipsa, że się pokłócimy, który Bóg jest najmojszy. Czy Allah, czy Nasrallah. I się powybijamy. I to będzie takie totalnie bez sensu, bo tak naprawdę nie ma żadnego z nich. Ani Zeusa, ani Odyna, ani Jahwe.
0: A tutaj chyba ktoś trafnie zauważył na czacie, bo sobie tableta jeszcze odpaliłem obok, żeby widzieć jednak czata. Czat to, że adwokat chyba nie jest.
1: Halo? No i chyba się zaczęła apokalipsa właśnie tam, gdzie Grzegorz mieszka, bo...
0: Zwyczajnie konserwatywny po prostu w pewnych aspektach, ale absolutnie nie jest kościółkowy bardzo.
1: Okej, okay, przez chwilę cię ucięło, ale było słychać końcówkę wypowiedzi. No tak, on jest, wiesz, niewierzący, ale on tak jak profesor Wolniewicz świętej pamięci, on jest niewierzący, ale będzie bronił Kościoła do ostatniego tchu.
0: Ja tutaj sprawdzę, bo coś mi się tu dziwnego dzieje w mieszkaniu. Już wiem co. Siedzę w mieszkaniu, a się okazało, że mam drzwi otwarte i to nie, że nie zaklęknięte na klucz, tylko po prostu otwarte na korytarz.
1: No to fajnie. Zobacz, czy, tak, czy ci nic nie zginęło.
0: Bo coś trzaska, bo coś trzaska, wiesz, i się okazało, że to po prostu przeciąg jest, bo mam okna pootwierane i po prostu drzwi trzaskały, a mi się tak zdarza, ja potrafię tak pójść spać i mieć drzwi otwarte, albo nie wiem, pójść nie wiem, wyjść spod prysznica i chodzić tak po mieszkaniu i mieć drzwi otwarte na oścież, na korytarz.
1: No proszę.
0: A mieszkanie mam nie za duże, więc gdzie nie idę, to przechodzę obok drzwi i nie wiem, jak ja tego nie zauważam, kompletnie nie mam pojęcia.
1: No nie trzeba się wstydzić, nic co ludzkie nie jest nam obce. Jak ktoś tam nawet zobaczył, to co?
0: No, mam jedną sąsiadkę, która powiem ci, że jakby zauważyła, to wcale bym się nie pogniewał. Tutaj ktoś na czacie powiedział, że Kasia mogła ci wejść, Grzesiek.
1: To raczej on mógł wejść w... Nie, nieważne. Co piszą? Właśnie. Ja bym się ucieszył, gdyby był koniec świata, bo nie musiałbym spłacać kredytu do końca, a trochę mi zostało jeszcze. Jeszcze bym wpadł do banku uzbrojony w pałę, w kask i bym się zemścił za te wszystkie na tych banksterach wstrętnych, wyzyskiwaczach. Nawet mi kredytu nie pozwalają spłacić. Dzisiaj miałem znowu z tym problemy. Tam jest ze wszystkim w tych bankach zawsze pod górę i zawsze są schody i kłody pod nogi i nie może pan, musi pan zweryfikować, nie proszę pana, musi pan pierw zadzwonić na specjalny numer, nie proszę pana, pan tego konta nie zamknie, nie proszę pana, pan tu ma odsetki od odsetek i to się, zanim pan je spłaci, to musi pan otworzyć konto i numer rachunku jest tu inny i imię panieńskie matki, data urodzenia. Nieprawidłowa odpowiedź, jestem zmuszona rozłączyć się z panem. Proszę o udanie się do najbliższej placówki, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja już z nimi tak gadam, już po prostu przeklinam i się drę na
0: ale
1: nich.
0: Ale to chyba przed telefon nie chciałeś zamknąć kredyt, czy w placówce byłeś?
1: Nie, to długo by opowiadać, tak nie chcę za bardzo się tu, wiesz, wdawać w takie rzeczy, bo się denerwuję i ręce mnie chodzą po prostu. Bym się zemścił na tych banksterach. Wiesz, kiedy oni robią wszystko bezproblemowo i kiedy przychodzisz i chcesz kolejny kredyt wziąć, to wtedy jest szybciutko. Proszę bardzo, proszę usiąść, proszę bardzo, długopis, tylko tu pan podpisze, dziękuję. Proszę bardzo, już pieniądze są na pana koncie.
0: A to prawda, bo powiem ci, że ja chciałem zamknąć konto, na którym dotyczy tego samego banku i dotyczy dwóch różnych firm moich. I było tak, że na jedną firmę chciałem zamknąć konto, które nie było używane przez 3 lata i to było w ogóle konto oszczędnościowe, a nie normalny rachunek bieżący firmy. To chyba przez 2 lata mi je zamykali, bo 2 razy im się nie udało, dopiero za trzecim razem gdzieś przypadkiem się wydało, że na drugą firmę dalej mają jakieś moje konto, a na drugą firmę, jak brałem kredyt inwestycyjny, to nie ma problemu. Ja do pana przyjadę w dowolne miejsce we Wrocławiu, niech pan tylko powie, możemy się spotkać w McDonaldzie nawet, to nie jest problem, na parkingu w samochodzie, gdzie pan chce, przyjadę, dokumenty przygotuję. Nie ma pan pieczątki? No nie ma problemu, ja już kiedyś dla klienta sam wyrobiłem pieczątkę, mogę dla pana wyrobić pieczątkę. Nie ma problemu.
1: Dokładnie, tak to wygląda. Też jak coś ci chcą wcisnąć, to dzwonią i witam serdecznie, czy mogę zająć panu minutkę? A jak dzwonią, żebyś, bo na przykład zapomniałeś tam kredytu spłacić i już minął jeden dzień, to dzień dobry, proszę pana, dzwonię z banku i nie spyta się już, czy ma pan czas, czy cokolwiek tam, tylko nie ma. I wiesz, jeszcze na tobie zarabiają, bo jak masz jakiś tam dług, to on jest zawsze oprocentowany, więc dzisiaj nawet powiedziałem kliencie, proszę mi nie zawracać głowy, ten dług jest oprocentowany, bank nam nie zarabia i co to za pytanie w ogóle, czemu pan nie zapłacił, co to panią interesuje? Ona, proszę pana, jestem od tego, aby to bla, bla, bla, bla. Mówię, no to proszę cierpliwie czekać, będę miał ochotę, to przyjdę. Musi się pan zadeklarować. Mówię, ja się nie zadeklaruję. I tak, wiesz, rozmawiam z nimi, bo mnie strasznie drażnią, denerwują. To są bardzo źli ludzie, uważam. Ktoś powinien z nimi zrobić porządek.
0: Bankowi generalnie jest na rękę, żeby płacić zawsze odrobinę po terminie, no nie żeby przeciągać jakoś bardzo, ale odrobinę po terminie na tyle, żeby mogli koszty doliczyć, z tego względu, że aktualnie no niestety stopa lombardowa jest tak niska, że bank może doliczać no bardzo niskie odsetki w skali roku, prowizje też mają poograniczane, no więc bankowi jest na rękę, żeby móc kredytobiorcę poobciążać kosztami tylko po to, żeby zwiększyć swój zarobek, no bo dla nich niestety obecnie maksymalne oprocentowanie, a mówię o oprocentowaniu, a nie prowizji, to jest 8% w skali roku bodajże, plus prowizje mogą przy kredycie konsumenckim 20% maksymalnie dać, no to nie jest już tak atrakcyjne, jak kiedyś dawali kredyty, gdzie mieli łączny koszt jakieś kilkaset procent RRSO tak naprawdę, więc no i jest w sumie na rękę, żeby ktoś nie płacił, żeby ktoś się spóźniał zawsze z ratą albo z dwiema. I to jest jak najbardziej na rękę.
1: No dokładnie, i tak powiedziałem klientce. No i też wiesz, na przykład jak miałem zajęte przez komornika konto, to założyli mi konto techniczne, ale potem jak już to spłaciłem, to nie mogłem dalej mieć tego konta, żeby wygodnie sobie i bez żadnego ryzyka spłacać ten kredyt, po prostu wpłacając zawsze na konto techniczne, bo nie. Bo nie. I to tak cały czas coś tak bezsensownego wymyślają. Chcesz, wiesz, ktoś przychodzi za ciebie, żeby tą ratę na przykład zapłacić, to też nie. Ty musisz sam przyjść i zapłacić. No żeby ich tak obesrało po prostu, wiesz? Lichwiarze zasrani. a tymczasem mamy tutaj głosowanie, czy potrzeba zdechnie, czy krawiec zdechnie i jest 3 głosy, że potrzeba zdechnie i 2, że krawiec zdechnie. Pierwszy przy apokalipsie, takie głosowanko tu, ankieta.
0: A to jest głosowanie gdzie? Na czym można zagłosować?
1: A tu wklejam linka, proszę bardzo. Na kogo zagłosujesz? Kto pierwszy zdechnie?
0: No zaraz się zastanawiam. Okej, jest 60% na potrzeby, no to przydałoby się wyrównać, co?
1: No, ja chyba pierwszy zdechnę. Potrzeba to jest taki cwaniucha, to on jakoś się tam się zakręci, jestem artysta wrażliwy.
0: Błąd w ankiecie, myślałem, że jest błąd w ankiecie i można was obu oznaczyć, ale niestety nie.
1: No widzisz. No właśnie. I to też myślę, że jakby była taka kryzysowa bardzo sytuacja w postaci apokalipsy, czy to apokalipsa zombie, czy postnuklearny świat, no to z ludzi wtedy by wyszło to, co najgorsze i wsadziliby sobie w kieszeń takie rzeczy jak współczucie, duma, wszystkie te jakieś lepsze cechy i by się stali takimi rozrabiakami wszyscy, tak mi się wydaje. Wiesz, łatwo jest być okej, okay, jak się żyje w miarę komfortowo, nie? Ja to bym bez internetu chyba jednego dnia nie wytrzymał, bym tak pełzał po ziemi i nie mogę odebrać maila.
0: Myślę, że ogólnie wiele osób ma niestety taką złą przypadłość, że jak nikt nie patrzy i nikt nie ocenia, to już nie postępują właściwie. Tak? Czyli myślę, że gdyby sytuacja była właśnie taka apokaliptyczna, gdzie no już nie byłoby prawa, nie byłoby przestrzegania tego prawa, nie byłoby konsekwencji za robienie, nie wiem, za kradzieże, rozboje i tak dalej, no to myślę, że więcej osób by się na takie rzeczy zdecydowało niż obecnie na przykład.
1: A tymczasem adwokat napisał na czacie: chciałbym dodać, iż nie darzę sympatią krawca. Nie darzę sympatią krawca i jednocześnie będę lobbował za chrześcijaństwem w nocnym radio. Tak napisał.
0: Chciałem sobie wyobrazić, że teraz, a nie, to jest after. No, to myślałem, że nagrywana audycja i potem ktoś tego wsłuchuje.
1: Nie, na szczęście nie. Jak to nie umiem czytać? Przecież dobrze przeczytałem. On mnie nienawidzi. No właśnie. Ciekawe, jakby się zachowali wierzący. No na przykład muzułmanie to by sobie zaraz dorobili i ideologię, że nastał czas dżihadu i trzeba ścinać niewiernych, żeby zrobić miejsce dla sług Allaha. Pewnie. A chrześcijanie by się bardzo zamknęli pewnie we własnych enklawach, bo by ich ten świat przerażał bardzo i byłby dla nich straszny i by ze sobą bardziej tak byli, to myślę. I może każdy chciałby wtedy żyć faktycznie w takiej... No może by się okazało wtedy, że chrześcijaństwo jest super, bo każdy chciałby żyć w tych chrześcijańskich enklawach, bo tam byłoby, wiesz, współpracowaliby ze sobą, tam by sobie jakąś rzepę hodowali, coś tu, tam, tego... No, a pozostali by się tłukli, napadali, gwałcili się w pupę, nie?
0: Ale to nie jest wykluczone, że tak by było.
1: No.
0: I wtedy może Krawcze został być chrześcijaninem.
1: No, i bym wtedy mówił, mówiłem okropne rzeczy, ale nastąpił dzień, że przejrzałem na oczy. Jezus mi to umożliwił.
0: Raczej potrzeba chwili bardziej niż Jezus, myślę.
1: Taki koniunkturalista, nie? Że nagle przychodzę do was, bracia, wiem, byłem grzeszny, ale teraz już wiem, kto jest prawdziwym Panem.
0: Ja kiedyś tak sobie zażartowałem, że ludzie starsi są koniunkturalistami, bo starsze osoby bardzo często chodzą do kościoła właśnie dlatego, że już im się zbliża ten kres życia i zaczynają rozważać, a może jednak coś tam później jest, no to zacznę chodzić do tego kościoła i się codziennie modlić.
1: No.
0: Nie zauważyłeś, że może tak jest czasami?
1: No jest, jest. Ale to jest, bo im to dodaje, tak wiesz, sił trochę, obecność w jakiejś społeczności. Trochę się taki staruszek porusza, pośpiewa. I faktycznie potem, jak to się mówi, naładował sobie akumulatory i coś mu tam się z organizmem dzieje takiego, że dostaje lekkiego powera i on jest przekonany, że to właśnie Pan Bóg, nie? Chyba tak jakoś to jest. O, tu Aspreol się pojawił, chyba go nie było dłuższy czas, tego jego mościa, i pisze o Ragnaroku. Jak nastanie Ragnarok, to na ten wypadek noszę przy sobie scyzoryk. To też, to dopiero wojownik z ciebie, bo chcę umrzeć z bronią w ręku. No to nie wiem, czy to się kwalifikuje, śmierć ze scyzorykiem w ręku, jako taka wikińska śmierć z bronią w ręku. To za małe jest na broń. To jest narzędzie jedynie, no a jak z młotkiem? Ciekawe, czy jak wiking umrze z młotkiem w ręku, to idzie do Walhalli, bo umarł z bronią w ręku. Nie, to wtedy idzie do nieba i wita go cieśla Jezus. Mówi, o, widzę, że z młotkiem umarłeś i tu hebel jeszcze masz. No właśnie. Nie no, chrześcijanin to umiera z czym właśnie w ręku umiera chrześcijanin? Z różańcem jak katolik, albo na przykład z krzyżem w ręku umiera, albo nic nie może w rękach trzymać, bo ma tak ręce rozpostarte i przybite gwoździami.
0: Z penisem. Przepraszam, Krawcza, czy widziałeś najnowszą ankietę?
1: Już patrzę.
0: Co pana najbardziej bawi? Jak pijany krawiec sobie głupi ryj rozwali, czy jak pijany potrzeba sobie głupi ryj rozwali? Na razie krawiec prowadzi 5 do 2.
1: Dobre. No, i tutaj widać, że jestem śmieszniejszy, jak sobie głupi ryj rozwalę. Widzicie. To jednocześnie byście chcieli, żebym sobie łeb rozwalił, głupi, ale potrzeba ma umrzeć pierwszy. Czyli ja tylko lekkie obrażenia, a potrzeba śmierci.
0: Trzeba umiera, a nie, remis był między wami. Ostatnio jak sprawdzałem, to był remis.
1: No jest, idziemy łeb w łeb. Nie wiadomo, który pierwszy zdechnie. Łeb w łeb idą.
0: Nie mogę się zdecydować, którego z was zlikwidować.
1: Właśnie. Fajnie był pokazany świat w filmie Mad Max Fury Road, ten ostatni Mad Max, taki surrealistyczny wręcz trochę ten świat był jak dla mnie, bo ten taki gitarzysta na gumach jakiś grający metal czy tam jakiegoś hard rocka, ci tacy skino podobni żołnierze, te samochody takie pospawane z kilku, no niesamowicie to wyglądało. Jednocześnie nowe zupełnie reguły gry i wiesz, i tak społeczność, która się jakby poskładała od nowa i własnego ma dziwnego wodza, no i takie fajne to było, fajne. I w ogóle tam i muzyka świetna i takie, to taka postnuklearna opera trochę.
0: Ja jakimś fanem wielkim Mad Maxa nie jestem. Nawet nie oglądałem tego filmu, o którym mówisz. Natomiast z filmów takich postapokaliptycznych, które ostatnio oglądałem i które mówimy o seriach już, to które oglądałem wszystkie filmy, no to jest seria Planety Małp. I najnowszą bitwę o Planetę Małp oglądałem i no nie jestem zachwycony niestety.
1: Mówisz? Nawet też nie widziałem tego. Mówisz, że jest serial Planeta Małp.
0: Czyli nie, że serial, tylko że seria. Ja mówię o serii filmów. Dla mnie to jest jak serial, bo już tych Planet Małp było, nie wiem, 8, 9, bo ja mówię łącznie z tymi najstarszymi jeszcze, bodajże z lat 70. No bo Planety Małp jestem fanem i już tak oglądam trochę z kronikarskiego obowiązku. I pewnie wszystkie serie, które będą wychodzić do końca mojego życia Planety Małp, to będę chodził i oglądał do kina. Ale jakoś od dawna mnie nic nie zachwyciło. Chyba od tej wersji Tima Burtona nic jakiegoś specjalnego wrażenia na mnie nie zrobiło. Choć no efekty specjalne są bardzo fajne, tylko że ta ostatnia część troszeczkę uważam, że nie wykorzystali potencjału, bo akurat sam zamysł był bardzo fajny, miał ogromny potencjał, bo jest o takim więzieniu dla małp, nie? Trochę taki małpi skazani na Shawshank.
1: Oh.
0: Ale no, nie wykorzystany został chyba tego potencjał do końca. Ale oczywiście, jak to wszystkie obecnie filmy, które są w częściach nie wiadomo ilu robione, to oczywiście film się kończy w momencie takim otwierającym pole do rozpoczęcia kolejnego filmu.
1: Nie o taką Planetę Małp walczyłem, pisze Pytajmierz. A Spreol pisze, zagłosowałem na Krawca, bo on jest bardziej miększy. Nie pisze się bardziej miększy, tylko albo miększy, albo bardziej miękki, panie analfabeta. Jest, da się podpuścić i dadzą mu łomot. I w tym momencie powinieneś bana dostać, żebym ci udowodnił, że jestem twardy. Ale jestem chyba faktycznie miękki, bo nie umiem cię zbanować. No, a taki najbardziej srogi i przygnębiający film postnuklearny to pewnie jest Droga, The Road, na podstawie książki. I tam jest przedstawiony taki świat wyniszczony totalnie, gdzie już nie ma przyrody, za bardzo wszystko takie zeschnięte, wypalone, grasują jakieś bandy, w tym bandy kanibali, którzy cię mogą potem schować do piwnicy i sobie odkrawać, wiesz, to nóżkę, to rączkę. I taka strasznie przygnębiająca rzeczywistość. Nie ma tam nic z tych fajnych rzeczy, które sobie oglądamy na filmach postnuklearnych i które nas bawią, czyli jakieś fajne fury i pościgi. Nie ma żadnych tam... Jak ktoś ma samochód, to już jest lord i to cała banda ma taki jeden wielki, jakąś ewentualnie ciężarówkę i to wszystko. No taki bardzo smutny świat. Ja myślę, że to jest najprawdopodobniejsza wersja, jeśli dojdzie faktycznie do kataklizmu jakiegoś.
0: Wiesz, no już w historii mieliśmy przypadki takie, gdzie w momencie bardzo poważnego kryzysu, wojny i głodu dochodziło do masowych aktów kanibalizmu i to tak całkiem niedaleko od nas.
1: No właśnie, albo epidemia czarnej ospy, nie? Jak była w Europie, no to dla ludzi też to był taki kataklizm. Wtedy wymarło jakieś chyba 20% w ogóle całej tej, no w ogóle wszystkich, cały ten, wszystkich co żyli, nie? No to straszne, to wyobraź sobie, że idziesz i widzisz takie miasta pełne trupów, nie? Zgniłych, wszędzie smród, szaro, gówna leżą. Taki koniec świata dla tych ludzi, nie? Albo jak te potopy jakieś większe były, o których tam różne święte księgi wspominają, pewnie były takie, które, wiesz, objęły jakąś większą
0: ja myślę, że to, co nam historycznie i geograficznie jest bardzo bliskie, no to wielki głód na Ukrainie.
1: Właśnie. Stalin, nie? Stalina. Tam zagłodził, no.
0: No tak, no, szacunki, no powyżej 4 milionów osób zginęło z głodu, były akty kanibalizmu i to podobno dosyć nie takie rzadkie. Ja kiedyś czytałem sobie różne relacje, opisy z kronik policyjnych, no właśnie znalazłem kiedyś ciekawe artykuły właśnie o, gdzie autor tego podpierał się właśnie różnymi kronikami policyjnymi, milicyjnymi z terenów Ukrainy ówczesnej, gdzie te akty kanibalizmu były odnotowywane. Właśnie były sytuacje takie, że na przykład dziewczynka zmarła na jakąś chorobę, no i rodzice zamiast ją pochować, to ją na przykład trzymali, jej zwłoki sobie odkrawali po kawałku.
1: No masakra. Jak takie coś przeżyjesz, to już nie wracasz raczej do stanu poprzedniego.
0: No nie, no, tam były opisy. Naprawdę, jeżeli ktoś nie ma, jest w stanie czytać takie rzeczy, no to polecam się właśnie zapoznać z tym materiałami, z tym całym zdarzeniem, które miało miejsce i z opisami tych aktów kanibalizmu na Ukrainie. I to tak niedawno, no bo to były lata 30. Więc no nie tak dawno. Gdyby tak spojrzeć pod tym kątem, no to nie jesteśmy wcale aż tak odlegli od takich wizji filmowych, gdzie w momencie, kiedy dochodzi do wojny, do głodu, do jakiegoś kataklizmu, ludzie niektórzy posuwają się już aż do aktów kanibalizmu.
1: Ano, albo taki na przykład Wołyń, nie? Dla mnie, wiesz, dla ludzi wtedy też to, no wyobraź sobie, że widzisz całe palące się wsie i wpada ci jakaś banda, która cię w tak bestialski sposób zabija i dzieci twoje tam nabija na widły, czy tam, wiesz, gorsze rzeczy się działy, nie? No to też masz taki koniec świata osobisty, prywatny.
0: No tak, tak, jak najbardziej, więc no różne rzeczy się działy, do różnych rzeczy ludzie się posuwali i w tym momencie jesteśmy chyba tak w naszym rejonie świata, no, mamy bardzo spokojny okres historii, pomimo tego, co się dzieje, pomimo ataków terrorystycznych, pomimo różnych sytuacji i tak porównując to z innymi okresami w historii, no jest spokojnie. Czy wciąż tak będzie, czy długo się ten relatywny spokój utrzyma? Nie wiem, tak, ale historia pokazuje to, że natura ludzka jak najbardziej ma miejsce na to, żeby posunąć się do bardzo złych rzeczy. Tylko pytanie właśnie, co musi się wydarzyć, żeby gdzieś człowiekowi się ta klapka przestawiła w głowie i żeby był w stanie na przykład zjeść innego człowieka z głodu. Jak mocny musi być to głód, jak silny musi być to głód, żebyś był w stanie zjeść innego człowieka.
1: No, raczej jest tak, że ten kanibalizm się pojawia przy każdej takiej okazji, gdzie ludziom grozi śmierć głodowa. W Stalingradzie przecież też dochodziło do kanibalizmu, nie? Jak nie docierały zapasy do żołnierzy. Bo wujaszek Hitler nie przysłał na przykład, albo wujcio Stalin zapomniał też o swoich żołnierzach. Jak widać, nie trzeba aż tak wiele. No ponoć śmierć z głodu to jest jedna z gorszych śmierci, co się trochę dziwię, ale w sumie no nie jest to takie dziwne, bo tam wtedy chyba te soki trawienne zaczynają ci... wiesz, no czujesz się tak, czujesz się bardzo słabo, czujesz się źle, masz ten lęk, że grozi ci śmierć, co jest już bardzo straszne i jeszcze coś tam się w organizmie dzieje, że wiesz, soki trawienne zaczynają ci tak pracować, że cię tam od środka, nie, wyżerają, coś
0: no
1: takiego.
0: No tak, organizm przestawia się na odżywianie endogenne i zaczyna zjadać samego siebie, więc no, na pewno jest to psychicznie trudne, no tym bardziej, że jeżeli podejrzewam, że w takich warunkach powiedzmy cywilizowanych, tak jak są obecnie, gdyby ktoś nawet cierpiał na tak silny głód i nie miał możliwości zaspokojenia tego głodu, może by się do tego, raczej myślę, żeby się do tego tak łatwo nie posunął. Myślę, że zdecydowanie łatwiej było ludziom posunąć się do tego typu kroków właśnie w obliczu wojny, jakiegoś bardzo ciężkiego kryzysu, kiedy już naprawdę ludziom puszczały hamulce, przekraczano już wiele granic i tak naprawdę ludzie myśleli, że się świat kończy. Bo postaw się w sytuacji takiej, kiedy dookoła jest wojna, twoi bliscy giną na wojnie, ludzie umierają z głodu, nie jesteś w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb, nie jesteś w stanie zapewnić swojej rodzinie podstawowego bytu i tak naprawdę ta sytuacja utrzymuje się już kolejny rok, jest coraz gorzej, nie widzisz możliwości wyjścia z tej sytuacji, no to wtedy twój umysł daje ci przyzwolenie na to, żeby posunąć się nieco dalej niż w sytuacjach bardziej unormowanych, takie jak mamy na przykład teraz, bo myślę, że nawet jakbyś teraz był no niesamowicie głodny i nie mógł jeść już od wielu dni i nie miał możliwości zaspokojenia tego głodu, myślę, żeby się jednak nie posunął do zjedzenia innego człowieka, mimo wszystko.
1: No, zależy jakiego. Na przykład komornika bym zjadł. Albo gangstera. No ale masz rację faktycznie, że taki ten mózg jest, że sobie zaraz staramy się jakoś wytłumaczyć i zracjonalizować i mózg nam pewnie podsuwa. Przełącza się faktycznie na inne tryby trochę myślenia.
0: Ludzie w takich sytuacjach podejrzewam, że jeżeli się już posuwali do takich rzeczy, oni nie widzieli tego, że to się oni nie wyobrażali sobie, że to się skończy. Dla nich kluczowe było przetrwać kolejny dzień. I oni nawet nie zakładali tego, że będzie coś za miesiąc, dwa, trzy, rok, że ta sytuacja się skończy. Oni po prostu chcieli przetrwać kolejny dzień. No tutaj padł pomysł, że pytanie, czy z musztardą, bo nie wiem, czy to się odnosi do naszej rozmowy.
1: Nie, to się odnosi do tego, czy potrzebę bym zjadł z musztardą. Nie, potrzebę zjadłbym tylko z sosem Tysiąca Wysp.
0: Yes.
1: Ale by jedzenia sosem, było. Na dwa tygodnie. Ja bym zamroził. Jeszcze by było na długo.
0: No potrzeba chyba duży jest, no to trochę byś wyjadł pewnie.
1: No właśnie, z Etama. Chociaż jakbym zjadł Etama, to tam myślę, żeby dużo było tych biedronkowych różnych składników. Olej palmowy, to nie wiem, czy to by było takie zdrowe właśnie. Chociaż on je dużo jogurtów, myślę, że mogłoby to być zdrowe. Chyba się zdrowiej odżywia Etam. Nie wiem, czy Etama nie wolałbym zjeść. Chociaż ja bym... Ladonę bym chętnie zjadł, albo Karolinę, bo to zawsze milej tak zjeść przeciwną płeć. To taki Etam, czy potrzeba, to włochate takie wstrętne. A kobieta to jedna kobieta.
0: Chciałem to podpowiedzieć, że chyba kobiety lepiej. I to nie tylko ze względów takich estetycznych i że milej, tylko chyba kobiety no, nie są takie żylaste jak faceci i chyba no, też byłoby to chyba lepsze, smaczniejsze.
1: No właśnie. Ladona
0: jest tutaj, chyba się zaczyna bać troszeczkę.
1: Kobiety też bywają żylaste, pisze Furiat.
0: A Sprol pyta, czy lubisz bawić się jedzeniem. Chyba wiem, co ma na myśli w kontekście.
1: No taki Hannibal Lecter, mimo że kanibal, kanibal, no to ludzie go darzą sympatią. Może mnie też by nie znienawidzili. Nagrałby potem jakąś na przykład śmieszną audycję.
0: Kiedyś też czytałem właśnie artykuł o najsłynniejszych kanibalach. I tam no, były osoby, które, nie wiem, książki potem o tym pisały, wydawali książki, zarabiali pieniądze na opis swoich przygód kulinarnych.
1: Tutaj napisał Furiat, że Etama najpierw trzeba nad ogniskiem opalić. No faktycznie, bo on włochaty jest podobno. Trzeba faktycznie go opalić pierw.
0: Jak kurę musiałbyś wyskubać,
1: no. I dopiero można zjeść wtedy.
0: Ewentualnie musiałbyś go ogolić, wydepilować.
1: Nie wiem, czy wolałbym umrzeć, czy to robić.
0: Najpierw wydepilować na gładko Etama.
1: Perspektywa, czy golić Etamowi dupę i przeżyć traumę z tym związaną, czy umrzeć z głodu? Czy włochatego zjeść? Nie no, włochatego nie. No opalić nad ogniem po prostu najprościej.
0: Ale palone włosy śmierdzą.
1: No właśnie. Może jakąś książkę kucharską zrobimy na przykład. Etam z żurawiną. Albo potrzeba pod beszamelem.
0: Ale to musiałaby być żurawina z Biedronki.
1: Dobra, może zrobimy jakąś przerwę muzyczną. W ogóle już niedługo będziemy kończyć, bo to już dzisiaj tyle czasu tu antenowego.
0: No, ja w ogóle będę się przełączał na odsłuch, więc jeżeli jeszcze będziesz tam trochę nadawał, to ja posłucham, ale już będę się włączał, tylko teraz jeszcze nie wiem, jak się rozłączyć. Jakbyś mógł mnie zrzucić, to byłbym wdzięczny, bo jeszcze nie opanowałem tej aplikacji.
1: Proszę cię bardzo, no to dzięki w takim razie za tego, za pogaduchy.
0: Cześć.
1: Cześć, cześć. Etam z jajkami. No właśnie, etam z jajkami. Potrzeba gotowania albo potrawka z krawca. A czemu ze mnie potrawka? Potrawka to jest takie podłe danie. Ja nie, ja chcę jakieś lepsze danie. No. Krawiec na słodko, na przykład z żurawiną, coś tutaj. Czemu potrawka to takie liche jest? Poza tym, a nie można po prostu upiec mielone? No nie! Coś tu niegramatycznie adwokat napisał. No ja lobbuję, że potrzeba jako szefem NR. Po jakiemu to jest? Tam w jajkach i musztardzie. No nie właśnie, jajka z musztardą nie za bardzo. Dobra. Puśćmy może jakąś muzyczkę. Mad Max Fury Road.

A co? Jakby niech se będzie szefem całkiem nocnego radia. Co mnie to? Ja sobie założę nowe radio.

no tak serio, to dobrze mi się z potrzebą współpracuje. Słuchajcie, grzeczny chłopak, słuchajcie, słucha się. O, właśnie, to mi się podoba w nim właśnie. Grzeczny, panie, grzeczny.

Czasem mi się tu pęta tylko pod nogami, tak trochę, ja mówię, idź, bo cię rozdepczę niechcący. Już nic mam. I mówię mu, a audycja kiedy będzie wrzucona? Co to jest, że nie ma jeszcze? A on tam, o, bo chory byłem i tu w ogóle już by tam, bo właśnie miałem, ale mnie tu rozłączyło. Ja mówię, weź tu, nie cwaniakuj, mówię.

Może ktoś jeszcze drędnie po muzyczce, bo mi się tak samemu już nie chce gadać w ogóle, no to tak spontan dzisiaj, więc jak ty nikt nie zadzwoni, to jakt. jak pięknie mówię, jakt. Jak nikt nie zadzwoni, to sobie idem. W radiu trzeba tak wyraźnie właśnie mówić. Dobrze, że Potrzeba zaczął jakoś normalnie mówić, bo on czasami to jak karabin maszynowy, tak po prostu... witam was serdecznie, kochani. No, dzisiaj taki temat, tutaj mam na winę taki temat, bo myślałem sobie, że dzisiaj... I tak jak karabin maszynowy po prostu, słuchać się nie da. Ale dzisiaj normalnie jakoś wolno, bo może nie wciągnął kreski po prostu.

Ale potrzeba nie udaje psychopaty. Znaczy, nie kryje się z tym za bardzo. On po prostu jest psychopatą i za to go lubię, że jest szczery właśnie. I wcale nie udaje przyjacielskiego. Jest chamem cały czas.

Oglądam sobie postnuklearne różne obrazki tutaj. Wszędzie są wyniszczone samochody. Made painting z reguły to jest, czyli robimy taki kolaż z różnych zdjęć i potem malujemy na tym. To jest dosyć szybka taka i sprawna metoda na zrobienie atrakcyjnych obrazków. No, trzeba to jeszcze przez odpowiednie filterki trochę poprzepuszczać, żeby się zrobił taki malarski efekt, że to niby my namalowaliśmy wszystko, prawda? A to Photoshop część roboty odwalił. Kurde, chętnie bym się wziął za rysowanie. Teraz trochę za dużo krzyknąłem, za dużą cenę, ale i mi śmignęło koło nosa fajne zleconko na grafikę do gry planszowej, którą robią ludzie, z którymi sobie tutaj współpracuję. No, fajna by była rzecz, ale chyba za dużo krzyknąłem, bo tak sobie raz pomyślałem, trzeba się cenić. Koniec z taniochą. Masz talent, człowieku, robisz to już tyle lat, czas zacząć się cenić. No i się zacząłem cenić i co? I gówno. No, ale nie, trzeba się zacząć cenić. No bo to jest jednak lepiej. Raz krzykniesz wysoką cenę, ktoś się nie zdecyduje. Drugi raz krzykniesz wysoką cenę, ktoś się nie zdecyduje. Trzeci raz krzykniesz wysoką i w końcu trafisz i zarobisz kupę hajsu. No i będzie fajnie, będzie fajnie. Co z animacją Jezus i jeźdźcy dinozaurów? No można by zrobić faktycznie, no. Tylko jakąś pioseneczkę musimy nagrać. Jezus i jeźdźcy dinozaurów, oni uratują świat. I jakieś moce muszą mieć, muszą przywoływać te dinozaury. Jezus tam, w imieniu Pana naszego, Tyrannosaurus Rex, tam promienie z nieba i biegnie dinozaur, Jezus skakuje. I Rzymianinowi głowę odgryza. Ale to takie nie Jezusowe trochę. No, przypominam, nocne radio Skype, dodać sobie do znajomych i dzwonić. Może zadzwoni ktoś, kto jeszcze nigdy nie dzwonił, na przykład. Taki jakiś nieśmiały słuchacz i powie halo? A bo ja tam siebie, to ja tam mówię, zaraz, a to tak, dzień dobry, halo? A ja tam będę, wszystko wytłumaczę najpierw, o tu nie, trzeba wyłączyć tam, to okienko trzeba zamknąć, które, to bo ja tu słyszę, halo, dzień dobry? No i to może ktoś taki zadzwoni na przykład, nie bójcie się, audycja nie nagrywana, zupełnie luźna jak słyszycie. Już nie wiem, co gadać, więc gadam byle co, więc dostał pan linki. A widzieliście, że Anony zrobiły taki no brzydki żart i wysłały do Krzysztofa Kononowicza paczkę, w której był napisany nadawca właśnie, że to jest Michał. No i to takie, już nie wiem, co o tym myśleć, taki trochę niefajny żart. Nie lubię takich żartów, w których się ktoś pod kogoś tak podszywa chamsko, czy coś. Tak mało finezji, nie? No i tam naobrażali Jana Pawła II i coś. No i co? I jeszcze potem ktoś Kloda napadnie, tak? Albo go tam gdzieś zgłosi do prokuratury, czy coś. No to takie niefajne. No i ale z drugiej strony no, ciężko mi było nie parsknąć, jak Krzysztofa, słucham sobie Krzysztofa Kononowicza i on tam, panie Michale, ja tobie mówię, będziesz za takie rzeczy, będziesz smażył się w piekle. Panie Michale, to się nie godzi. Za coś takiego na Ojca Świętego. To jest coś najgorszego. A ten jego tam przydupas, ten major Suchodolski, coś tam, to jest szatan, to jest szataństwo, to powinno się mu łeb obciąć takiemu. Hmm.
No właśnie, a ja się zastanawiam, czy to mi Anony nie zamówiły pizzy przypadkiem, bo to nie wiem, czy to była ta blać, bo ona chyba nie wiedziała, jak ja się nazywam nawet za bardzo, tylko moją ksywkę znała, a dostawca pizzy wiedział, jak się nazywam, więc dziwne, nie? Trochę, więc może ich naszło też, żeby mi zrobić psikusa, no ale to słaby psikus, bo ja po prostu tej pizzy nie odebrałem i już, no. Więc strasznie mi dopiekli. Okropnie. Po prostu się rozpłakałem. Nawet mnie ze snu nie zbudził, mimo że wieczorowa pora, bo po nocach nie śpię, więc... Słabe, słabe. Wymyślcie coś lepszego może. Nie, to nie sąsiadka. No właśnie, zapomniałem spytać, czy opłacona. Może ona była opłacona, ta pizza, a ja jej nie przyjąłem. To sprzedawca wzruszył ramionami. Może któryś z fanów chciał mi zrobić taką frajdę. Po prostu zamówił jakąś fajną pizzę, opłacił. Ale ja jestem głupi. Kurde, a ja nie wziąłem. To wziął i... Bo on faktycznie tak nic nie protestował, tylko powiedział, no dobra, no to tego... Jak głupi dowcip, to dowcip i se sam zjadł. Ale ja jestem łoś jednak. A to mógł być właśnie prezent. Agenci mi opłaconą pizzę wysyłają. No, potrzeba... Dostaję w ogóle pizzę za darmo za szkalowanie kesze na przykład, bo tak się dogadał, że będą go karmić. A on będzie karmił tego, będzie karmił troli, będzie karmił i będzie karmił nienawiścią do kesze innych ludzi, a za to go będą właśnie karmić. Tak się dogadał. Miałem wam nie mówić właśnie o tym, bo to mówił, że tajemnica, że to, żebym tam, że przypadkiem pary nie puścił, a ja widzicie, gaduła taki jestem. No ale co tam. No, bo my tu wszyscy jesteśmy opłaceni, każdy ma zadanie jakieś. Ja mam na przykład zapłacone za szkalowanie chrześcijaństwa, mam po prostu jak najbardziej dopiec chrześcijanom, mam podburzać i zniechęcać do wiary i wiecie co? I przestali mi płacić, bo przez tyle lat nie udało mi się ani jednej osoby przekonać do zostania ateistą i powiedzieli w końcu, krawiec, masz zerową skuteczność w ogóle, nie udało ci się nikogo zniechęcić, wręcz przeciwnie, po prostu zniechęcasz do ateizmu, bo mu mówią, że taki wojujący, wstrętny ateusz, co się tam Dawkinsa nasłuchał i w ogóle, no, ludzie zaczynają przez ciebie wierzyć w Pana Jezusa, w Boga. Taki robisz po prostu w tak bezczelny sposób, obrażasz Boga Jana Pawła II, że w ludziach budzi to niesmak. I wiesz, i zaczynają chodzić do kościoła i po prostu działasz w drugą stronę. No, ty powinieneś nam jeszcze zapłacić, więc spierdalaj, krawcze. Tak mi powiedzieli, no. Kopnął mnie w dupę jeden, w ogóle zegarek mi popsuł. Kopnął mnie w zegarek. Koniec, nie mam już pieniędzy właśnie, więc jakbyście chcieli coś wpłacić na Radyjko, to będzie miło, fajnie. W ogóle dziękujemy wszystkim sponsorom. Przypominamy, że będzie wylosowana nagroda fajna. Książka kogoś tak popularnego ostatnio i będącego tfu na fali jak Elon Musk. Chyba teraz dobrze wymówiłem. Elon, tak? Elon. Co to za imię w ogóle Elon? To nie może być prawdziwe imię. Co to w ogóle jakieś dziwne nazwiska? Musk. To też co to za nazwisko jest. Ja w ogóle zauważyłem, że ci z różnych tych kręgów ezoterycznych to mają też takie dziwne nazwiska. Na przykład Rajska. Wy wierzycie, że ona ma na nazwisko Rajska? Tak sobie wymyśliła, żeby się kojarzyło z jakimś rajem. Wiecie, że tu raj, tarira raj. I tak sobie wymyślają, no. A, potrzeba pisze, że on z RPA podchodzi pod RPA. Jakie są gorsze imiona? Najbardziej podłe nazwisko to jest Podlecki. Miałem kolegę kiedyś Podlejskiego. I podły miał właśnie ksywkę. Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem stary podłego, ten Marek Podlecki. Oksana i Jessica. Brian. Mechran. Mechran to jest piękne imię.
A Mehran to znaczy lipiec? Maj? Chyba maj. Maj. No właśnie, no mamy tutaj lipca, tutaj maja. Jessica Bong. Najbardziej bym się chyba nie chciał nazywać Teofil, bo by mi się kojarzyło z pedofil. Teofil, pedofil. To straszne imię w ogóle. Bym się nie przyznawał.

Grzesiek tu pisze, że słyszał jak jakąś rozmowę, że nazwano jakieś małżeństwo nazwało chłopca Josh. Josh. No właśnie, przez G. I Jessica też przez G. A Brian przez J, nie? Tak po prostu, Brian. Fonetycznie. Kevin. Kevin przez W, też straszne. A no to Joshua. Joshua to takie co? Złe imię? Joshua? Joshua z Nazaretu? Joshua. Joshua. Jajan? Jest takie imię jak Jajan? Błajan? Uwolnić Błajana! No, cieszę się czasami, że mam bardzo pospolite imię. Nie powiem jakie. No dobra, powiem. No, nazywam się Pafnucy, no i co? No i ha, ha, ha, ale śmieszne, że Pafnucy. Żyraf. No jest takie imię, Żyraf. Jak wam się podoba moje imię? Pafnucy. Myszon. Też jest tak, dokładnie. Właśnie, jakie są najdziwniejsze imiona? Najdziwniejsze imiona. Co za fajne czasy, że można po prostu coś wpisać i wiedza w zasięgu ręki. No właściwie to się nie różni ta wizja. Było kiedyś w serialu Po tamtej stronie. Właśnie sobie ściągnąłem wszystkie 5 sezonów. Nie, chyba mam 2, 3 do 7.

czy w urzędzie i słyszymy z boku tylko takie i się odwracamy, a ktoś tak ten, tak buzia w podkówkę i z drugiej strony tylko czy może pan powtórzyć? Balbin. Dlaczego się śmiejecie? Zakazuję wam się śmiać. No. Balbin. Straszne imię, Balbin. A jak jest zdrobniale Balbin? Balb? Ba? Balbuś? Bo Balbinka to już takie fajne, takie słodkie, nie? Balbina. Takie dla babci. Babcia Balbina, nie? To, ale mało współczesne. Carmen. Szkoda, że nie Cartman. Cecyl. No, może być, okej. Okay. Celina. Cecyliusz. Z cycem się kojarzy. Co my tu mamy? Faust. Fajny Faust. Chciał być Faustem. Gaja. Jest, jam jest Gaja. No proszę sobie nie robić dowcipów, to jesteśmy w urzędzie. No nazywam się Gaja. Proszę pani, no naprawdę, proszę podać prawdziwe imię, nie wolno sobie tutaj, to są ważne dane. No nazywam się Gaja. Matka mogłaby się nazywać Gaja i urodzić kilkoro dzieci i każdemu dać pierścień mocy przywołujący tam Orgon, Gans, Intencja na przykład i jakiś SMS mi przyszedł? Myślałem, że z banku. Jutro będą dzwonić do mnie znowu z banku, a ja powiem fuck you i rozłączę się, zobaczymy co się stanie. W sumie nie mogą nic zrobić, mogą tylko przesyłać jakieś tam powiadomienie, że w związku z tym i tamtym informujemy szanownego pana, iż to i tamto, i siamto, i sramto. Nadmir. Szkoda, że nie Nazir. Ja bym miał syna, to bym go nazwał Nazir i bym go wyszkolił w walce na dwa miecze. Odon. Szkoda, że nie Hodon. Hodon. Wyobraźcie sobie, że nazwaliście dziecko Odon i on się taki niepełnosprawny urodził i tylko to swoje imię potrafi wymawiać. I Odon! Odon! Jak? Chodź tu, synku, chodź. Odon! Odon! No straszne. Racibor. Racibor z Raciborza. Jam jest Racibor z Raciborza. Ze mną moc Boża. Tęgomir. To jakiś taki wielki by musiał być. Tęgomir. Jak Waligura trochę. Ciekawe, czy jest takie imię Waligura. Ale zdaje się, że jest tak, że jak chce się jakieś nietypowe imię mieć, to trzeba w ogóle zapytać o zgodę prezydenta. Tak samo jak się chce zmienić obywatelstwo, no to wiem na pewno, że jak się chce wyzbyć obywatelstwa polskiego, to musi wyrazić zgodę pan prezydent. Straszne, straszne. Bikoń. Wyrwichuj na przykład. Tutaj podrzuca tam wyrwichuj. Srogie imię, srogie. Żegota. Szkoda, że nie Zygota. Żegota. Z żabą się kojarzy jakąś. Żytomir. Zbylut. Zbylut. Zbylu. Zdrobniale Zbylu. Nie, to ksywa Zbylu. Nie no, tak jak ktoś się nazywa Zbyszek, to mogą wołać na niego Zbylu. Wadim. Jestem Wadim, nikomu nie Wadim. Wacława. Do chuja Wacława. Nie, przepraszam. Ale już po 23. Walenty, pierdolnięty. Ścibora. Ścibora do wora i

do jeziora. Sądosław. O jakie praworządne imię. Sądosław. A teraz wejdzie na salę sędzia Sądosław. A co tu się z czatem dzieje? Coś znika, pojawia się. C. Bronson pisze, że da mi 5 zł. Donate'a, jak zaproszę go na dopalacze. No nie mam dopalaczy. Abym coś nawet sobie może coś zażył, tylko właśnie nie mam co. Ale tak mnie ciągnie. Jednak człowiek się uzależnia trochę. Może jakiegoś gansu się napije. Zacznę latać po kosmosie i rozmawiać z kolegami. Sabin. To jak Sabina, Sabin. No, dramat, mieć takie imię, dramat. Nadzieja. Jest imię Nadzieja, ale piękne imię. Nadzieja umiera ostatnia zawsze. To dobrze mieć takie imię. To rozumiem, żeńskie imię, bo mężczyzna to był Nadziej. Nadziej kurczaczka na rożenek. Narcyz można się nazywać też. Naczesław. Laurentyn. O, jakie wymyślne imię. Kalasanty. O kuźwa, Kalasanty. Kalasanty w kalesonach zapierdzianych. Tak mi się to kojarzy. Kajetan to nie wiem czemu takie mi się kojarzy z jakimś marynarskim. Bo tu są czerwone, żeńskie, niebieskie, męskie. Kalistrat. Jak kastrat. Nic tylko wykastrować takiego. Idzi. To dopiero imię. Idzi. Patrzcie, kto idzi. Toż to idzi. Idzi. A Furiatowi się Kajetan kojarzy z księdzem. Bo ty jesteś moherowy beret, Furiat. Tobie się wszystko kojarzy z księdzem. Co my tu mamy jeszcze? Fabiola. Fabiola. Dalemir. Dać Bóg. Wnukowie, dać Boga, walka czeka was. Syny Korwina, dzień sznura nastał nam. Abel. Kurczę, to mieć... A ciekawe, czy można... Skoro jest Abel normalnie wśród imion, które można sobie wybrać, jak rozumiem normalnie, na legalu, no to można nazwać też Kain. Mamy na przykład Kaina i Abla. A syna się... A matka Ewa. Jestem Ewa, a to synkowie moi. Kain i Abel. Korwin ma córkę Nadzieję, ale jaja. Pisze tutaj Etam o tym. Takiego newsa sprzedał. To ci dopiero. Abercjusz. To jak Atencjusz trochę. Bondzimir. Balduin. To fajne nawet. Bondzisław. To jak Bździsław trochę. Nie chciałbym się tak nazywać. Bździsław. Achilles też bym się nie chciał nazywać, bo mnie wszyscy by kopali w piętę cały czas. Ja atakowali mnie w piętę. Faustyna. Nie chciałbym. Wszyscy by myśleli, że jakaś... Nie nazwałbym tak córy, bo myśleliby, że dewota jakaś Faustyna. Ty, Faustyna, gdzie masz dzienniczek? Tak by sobie żartowali w szkole. Gajusz. O, Gajusz to dumne imię. Gajusz, Cezar. Juliusz, Gajusz. O, fajne. Mamy Kaina i Abela, zamykamy w jednym pokoju i czekamy na efekty. Pisze potrzeba. Baltazar. Fajne imię, Baltazar nawet. Bondek. Jezus to w pewnych rejonach świata to chyba popularne.